0: Ostatnim miastem, do którego dzisiaj zaproszę słuchaczy Tyflo Podcasta, jest Delhi w Indiach. Tam też jest metro. No i posłuchajmy, jak brzmi metro z takiego dalekiego, rzeczywiście dalekiego wschodu.
1: Kam se kam wo to aa rahi hai na galat nahi bolna chahiye acche se milna mujhe।

0: Thank you. Thank you. No i to wszystko, co dzisiaj udało mi się dla Państwa przygotować. Myślę, że to nie koniec tej serii transportowej. Jeszcze co najmniej jedna audycja się szykuje. To znaczy prawdopodobnie jest wypuszczona, bo myślę, że te audycje będą bardzo szybko jedna po drugiej wypuszczane. No i tyle, jak się rzekło. 4,5 godziny to chyba już dość długo. W takim razie do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Nie mogę Ciebie dzisiaj odwiedzić. Zapraszam do mnie w sobotę na godzinę 21.30. Marek.
3: Spotkałem się w firmie Harpo z panem Jarosławem Urbańskim, żeby porozmawiać o syntezatorze mowy Kubuś. To już 20 lat temu chyba się zaczęło, tak? Czy jak to? Proszę opowiedzieć o...
4: Tak, rzeczywiście, 20 lat. Ja nawet nie zwróciłem uwagi na ten jubileusz. Nawet wówczas było tak, że w 1994 roku dostaliśmy nagrodę PC Couriera, wtedy bardzo znanego pisma komputerowego, za to rozwiązanie. No ale oczywiście to nie jest tylko nasze rozwiązanie. Myśmy tak naprawdę, jak na, z tej perspektywy patrząc, zrobili niewiele, bo tylko włożyliśmy jakiś program do pudełka, który tak naprawdę był małą budową komputera. Oprogramowanie Kubusia powstało w Instytucie Panowskim w Poznaniu, kierowanym przez profesora Witolda Jasema, i było pierwszym rozwiązaniem naturalnej, no dzisiaj powiedzielibyśmy nie tak bardzo naturalnej, ale jednak na ten czas był to bardzo naturalny dźwięk mowy polskiej. Oparte o specjalny układ Philipsa, który zresztą krótko potem przestał być produkowany i mieliśmy szereg problemów z jego zdobywaniem, także to były dla nas bardzo cenne znaleziska, jak się udało na przykład ten układ kupić. Produkowaliśmy ten syntezator przez zaledwie chyba 5 lat, ale później jeszcze istniał jako przedłużenie swojego życia w autolektorze. Także w autolektorach, które powstały w 1998 roku, aż do roku gdzieś mniej więcej 2007. Kubuś był wykorzystywany jako podstawowa mowa polska.
3: A jeszcze jakby cofając się do tego początku, bo to był, rozumiem, to był jakiś taki projekt Polskiej Akademii Nauk na stworzenie właśnie takiej naturalnie brzmiącej syntezy mowy, tak? Ten projekt Polskiej Akademii Nauk, z którego powstał Kubuś, tak?
4: Oni tego nie prowadzili tak jak w rozumieniu dzisiejszych projektów, że mieli zamknięte projekty. Oni po prostu prowadzili prace podstawowe, które miały na celu stworzenie mowy syntetycznej z bardzo dobrą intonacją i to osiągnęli. Oczywiście to było na poziomie naukowym, czyli powstał program, który wytwarzał tę mowę, nie biorąc pod uwagę pewnych takich wyjątków, które powstawały w praktyce. Na przykład, co się dzieje, kiedy autolektor na przykład rozpozna coś źle i stworzy słowo, które w polskim języku w ogóle nie istnieje. Wtedy myśmy musieli poddać to takiej obróbce, żeby Kubuś z tego nie zrobił jakiegoś dziwnego pisku. No bo na przykład nie istnieje po polsku złożenie głosek i oraz y, i y. Takie coś powodowało bardzo dziwne jęki w syntezatorze. Zresztą nie tylko w Kubusie, w innych syntezatorach również. I trzeba było to wyrzucić z procesu rozpoznawania. W zwykłym tekście takie coś się nigdy nie pojawia, prawda?
3: Jak to się w ogóle stało, że Kubuś został jakby technicznie zamknięty w komputer, a nie na przykład w taką małą skrzynkę jak Apollo czy nieco większą SMP?
4: To wynikało z tego, że cały system został napisany w Pascalu i trudno było przerobić to na program w innym języku, który dałby się uruchomić wówczas dostępnych systemach, które dałyby się zamknąć w mniejszym urządzeniu. On działał na PC-cie po prostu i dlatego po prostu najprostsze i w zasadzie jedyne dostępne wówczas rozwiązanie polegało na tym, że musieliśmy użyć peceta. Dzisiaj mamy pecety wielkości kieszonkowej i moglibyśmy to zrobić mniejsze, prawda?
3: No oczywiście. To był na tamty czas, co to było, to jakieś 386?
4: Prawdopodobnie 386, teraz już nawet trudno mi to powiedzieć.
3: I on miał normalnie jakiś dysk taki twardy w środku, tak?
4: Czy... Miał dysk twardy, to był pełen komputer, tak. Miał dysk twardy, no nie miał dyskietki, co było wówczas oczywiste, że każdy komputer ją musi mieć, ten nie miał. Nie miał innych portów poza portem szeregowym, także to trochę okrojony oczywiście, ale był to pełen.
3: I on miał w środku jakiegoś DOS-a, czy jak to technicznie ten
4: system? Miał w środku system operacyjny, myślę, że to był jakaś wersja bezpłatnego DOS-a, tak.
3: A wiadomo, do kogo trafił pierwszy egzemplarz Kubusia?
4: Nie przygotowywałem się z takimi informacjami, bo to rzeczywiście 20 lat temu. Ale mógłbym pewnie sprawdzić w jakichś starych annałach firmowych, kto rzeczywiście pierwszy go nabył. Nie, teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć.
3: A w ogóle przez te lata od 93, powiedzmy do tego 98-99 roku, bo potem to jak mówiliśmy i autolektor i te rozwiązania SAPI jakoś tam tego Kubusia wyparły. Ile egzemplarzy takiego Kubusia zostało wyprodukowanych mniej więcej?
4: Myślę, że to było około do 100 egzemplarzy.
3: Tylko? O, tylko, no tak, ale to był też inny czas.
4: Natomiast znacznie więcej później sprzedaliśmy Kubusiu w autolektorze. To było dla Kubusia, to był wielki skok. Dlatego, że Kubuś no, nie ze wszystkimi programami wówczas współpracował.
3: No właśnie, o tym też zaraz powiemy. A te 100 osób, jakie były pierwsze, pamięta Pan pierwsze wrażenia, jak to, co ludzie mówili na temat Kubusia, jak to...
4: Wówczas było tak, że po tych wszystkich syntezatorach, które bardzo skrzeczały i bardzo niewyraźnie mówiły.
3: No bo wtedy mieliśmy, to był 93, czyli wtedy właściwie był tutaj Apollo i był Speak, czyli Readboard Altix w zasadzie, bo SMP jeszcze już, masowo chyba
4: no już tam
3: zaczynało, powstawał. Było niby, ale to tak dopiero gdzieś wchodziło chyba.
4: Tak, i jeszcze był ten syntezator, który był wykorzystany w Brian Speak.
3: Aha, tak, ale to też chyba później, bo wtedy jeszcze, mówię tak na tym samym początku, 93, to jeszcze Brilliant Speaków chyba w Polsce nikt nie miał chyba jeszcze.
4: Tak, ale krótko potem, w 94, jak jeżeli dobrze pamiętam, spolszczono mowę w Brilliant Speaku również. No, ona była już bardzo dziwna.
3: No tak, to już był.
4: Ale Dean Blasey, zdaje się, był z pochodzenia Polakiem, więc postanowił to zrobić. No i po prostu porównanie było szokujące. Wszyscy chcieli mieć tylko Kubusia wtedy. Wszyscy mówili, że no, to wreszcie jest mowa, którą ja chcę usłyszeć, bo da się ją zrozumieć i da się ją z przyjemnością słuchać na dłuższą metę. I jak przyszło do autolektora, to wówczas też była jedyna możliwa, którą wszyscy akceptowali. Żadna inna z polskich nie była akceptowana. Powiem więcej. Myśmy później zaczęli robić autolektora z mową angielską i francuską niby lepszej jakości, bo produkowaną przez takich potentatów jak na przykład dzisiejszy Nuance, a wtedy pod inną nazwą ta firma działała. I no, posłużę się tutaj wielkim autorytetem. Na przykład pan Czesław Miłosz chciał kupić autolektora do czytania książek. Tylko, że chciał ją kupić do czytania książek po francusku i po angielsku, które to języki bardzo dobrze znał. I powiedział, że jakkolwiek polski by zaakceptował, to angielski i francuski nie, dlatego, że ta mowa nie jest dla niego wystarczająco dobra, żeby słuchać książek. Także no, Kubuś naprawdę, naprawdę robił dobre wrażenie.
3: I on na tamte czasy działał no, głównie, właściwie znaczy, z takich tych prawdziwych screen readerów, to działał tylko z Halem. Mówimy o czasach jeszcze DOS-a na początku. No i z tą nakładką Wojciecha Cegary, która później powstała z Syntechem, który tego tak Folter jest. Commandera i QR Texta tak obsługiwał. Jest.
4: Tak, myśmy też próbowali robić sterowniki do wówczas forsowanego przez Arkenstones takiego formatu sterowników do syntezy, ale to właściwie ten projekt umarł, później nie był wspierany.
3: To miały być jakieś takie uniwersalne niby, tak? Takie sterowniki
4: to
3: jakieś, tak?
4: Uniwersalny sterownik, uniwersalny taka platforma do wymiany informacji pomiędzy screen readerami a syntezatorem.
3: Ja powiem, że też byłem, już miałem Kubusia, go kupiłem w 95 roku. Ogólnie byłem z niego zadowolony, poza jedno, znaczy on był trochę dla mnie już potem za wolny, nie, bo tam nie można było tak bardzo przyspieszyć mowy jak w innych syntezatorach, tam w Apollo czy w innych. Także tam trochę tam, może to właśnie było kosztem tej dobrej intonacji, może to nie było możliwe, ale tam no jak dla mnie on trochę potem był za wolny, jeżeli chodzi o przyspieszenie mowy i szybkość pracy. Ale ogólnie Kubusia bardzo, bardzo dobrze wspominam. Też pamiętam tam taką, kiedyś Harpo wydało to w 94 roku, nie wiem, czy to gdzieś jeszcze jest dostępne, może ktoś to kiedyś przegrał, taką kasetę z takim jakimś biuletynem, takim, to miało być tego więcej, był chyba jeden egzemplarz, to jeszcze jak Henryk Gluba wypracował taki biuletyn Harpo i to była właśnie kaseta nagrana Kubusiem cała.
4: Tak, było tego chyba cztery.
3: Ach, to, czyli były dasze. A, to
4: były
3: nie będzie.
4: Dasze,
3: tak. Aha. To gdzieś jest zarchiwizowane do jakiegoś...
4: Musiałbym poszukać. Myślę, że mam. Gdzieś znajdę.
3: Bo to jest, to było bardzo ciekawe. To i merytorycznie było fajne i też technicznie dobrze. Tam pamiętam, potem jakieś próbki Apolla były. No też niektórzy zawrócali, no ale to też wiadomo, tak na zasadzie trochę porównań, bo Apollo miał więcej tych możliwości parametryzacji głosu, tam tonu i tak dalej, a w Kubusiu takich możliwości nie było, no ale z drugiej strony była to co najważniejsze, czyli ta no, taka dobrze brzmiąca polska mowa.
4: To właśnie był jego trochę taki grzech pierworodny, który gwarantował tym naukowcom, że nie wypuścili bubla. Oni nie pozwalali nam na zmianę wielu parametrów tej mowy, bo twierdzili, że to już nie będzie dobra mowa. Pewnie mieli rację, no ale właśnie efekt był taki, że za szybko się nie dało słuchać tym Kubusiem.
3: Jeszcze było coś takiego, Kubuś lektor, Kubuś ze stacją dyskietek. Był taki pomysł jakiś,
4: tak,
3: że...
4: Tak, to była jakby pierwsza wersja autolektora. Przed autolektorem był pomysł na Kubusia lektora, który miał czytać z dyskietek. To potem robił autolektor również.
3: A można było się przełączać, chyba też można było się przełączać na przykład w pracy z komputerem. Aha, że...
4: Tak. To było dokładnie tak, że można było się przełączać na pracę nie z komputerem, tylko z Kubusiem. Żeby Kubuś można było podłączyć do komputera, w tym sensie z komputerem. No,
3: znaczy tak, że w sensie, że pracujemy z komputerem tak, i potem się przełączamy, żeby tak bez komputera Kubuś nam tak jakby jest. Kubuś
4: tak,
3: czytał.
4: To było właśnie konsekwentnie rozwijane, bodajże te biuletyny powstały właśnie na tego Kubusia lektora. One były, ten pomysł był rozwijany od Kubusia poprzez Kubusia lektora, bo zauważyliśmy, że tak dużo screenreaderów z nim nie będzie pracować i że to będzie kłopot. Trzeba rozwinąć jakby autonomiczny system, który będzie go używał tego Kubusia od razu do czytania. Poza tym też nie każdy wtedy jeszcze chciał używać komputery, bo szereg osób się obawiało tych maszyn, no i do dzisiaj się szereg osób obawia. I potem powstał autolektor właśnie dla tych osób, które na razie jeszcze nie chcą używać komputera. Teraz jest oczywiście, mamy coraz nowsze. No także dzisiejszy autolektor również jest dla tych, którzy powiedzmy nie chcą używać komputera albo chcą używać autolektora, żeby robić to samo sprawniej, szybciej. Ale cały czas liczymy na to, że użytkownicy autolektora przełamią się, używając kolejne jego funkcje, na przykład odbieranie maila, przekazywanie informacji na dysk, z dysku, CD, DVD i tak dalej, również przez internet, również czytanie stron internetowych, że się przyzwyczają do tego rodzaju przekazywania informacji i przejdą na komputer. Także to od razu było takie założenie, że autolektor jest jakby pierwszym etapem pracy z urządzeniami komputerowymi.
3: A programistycznie ten Kubuś autolektowy, aha, to było jakby jakoś tam zaimplementowane to samo mniej więcej, co było w tamtym poprzednim Kubusiu komputerze. Tym
4: tak, jakby. Chociaż autolektor ma dość długą historię, jeśli chodzi o systemy operacyjne, bo o ile Kubuś najpierw był w DOSie, to w autolektorze przeszliśmy na system QNX. To jest taki specjalny system do systemów budowanych i system operacyjny do tak zwanych systemów budowanych. I do dzisiaj jest w użyciu. Pod ten QNX powstał specjalny OCR zrobiony przez firmę Neurosoft i taki pierwotnie był autolektor. Później przeszliśmy na Linuxa i użyliśmy już innego OCR-a do rozpoznawania tekstu. I wówczas musieliśmy przeprogramować Kubusia, przenieść całe jego oprogramowanie znowu na Linuxa, z tego QNX-a. W kolejnej wersji użyliśmy Windowsa, a to już właśnie się wiązało z rezygnacją z Kubusia, bo no, żeby użyć te nowoczesne syntezatory mowy na SAPI, w szczególności SAPI 5, musieliśmy mieć zaimplementowany Windows.
3: No tak. 95 rok, no to wiadomo, to jest rok pojawienia się Windowsa 95 i jeszcze większej ekspansji Windowsa, potem Windowsa 98. I czy wówczas, bo wtedy pierwsze screenreadery na świecie i w Polsce, takie jak HAL 95, jak Outspoken, zaczęły być w Polsce promowane i jak to było ze współpracą Kubusia z tymi Windowsowymi screenreaderami i jak to się stało, że potem jednak, znaczy jak to się stało, że Kubuś nie nadążył, to już trochę mówiliśmy, że potem po prostu z przyczyn poniekąd niezależnych przestał być produkowany, ale jak to było przez ten czas, kiedy Kubuś, kiedy już był Windows dostępny, udźwiękowiony, a kiedy Kubuś jako Kubuś jeszcze był produkowany?
4: Właśnie ten wspominany już standard promowany przez fundację Arkenstone, później wykupioną przez Freedom Scientific, czyli o ile dobrze pamiętam SLL, to był pomysł na Windows. To był pomysł na współpracę sprzętowych i niesprzętowych syntezatorów, czyli również programowych, z różnymi screenreaderami Windows. I myśmy mieli rozwiązanie dla Kubusia, taki sterownik z tym SLL. To odeszło w niepamięć. HAL, pierwszy HAL Windowsowy, ten HAL 95, miał sterownik do Kubusia, ale później inne screenreadery niestety już nie miały. Było nam trudno przekonać.
3: Czyli Dolphin tu problemu nie robił, że Apollo, że tutaj, a tutaj nie, a na siły Dolphin Apollo nie forsował, w sensie pozwolił na sterownik dla Kubusia, to nie było
4: tak
3: problemu.
4: Tak właśnie było, to jeszcze pewnie były stare czasy, kiedy Paul Blankhorn był szefem Dolphina i on miał bardzo takie podejście do tego rozsądne i nie chodziło mu wyłącznie o pieniądze. Nie twierdzę, że teraz jest inaczej, Dolphin nadal bardzo dobrze dba o swoich klientów. Natomiast inne firmy uznały, że polski rynek jest za mały, żeby robić specjalny sterownik do polskiego syntezatora, tylko polskiego syntezatora. No i w ten sposób Kubuś odszedł mnie pamięć.
3: No ale jeszcze był Outspoken przez Harpo bardzo promowany, który z Kubusiem chyba
4: tak jest,
3: dobrze działał.
4: Outspoken też działał, słusznie.
3: A jak się to, proszę jeszcze przypomnieć, bo też nie pamiętam, jak to się w ogóle zaczęło z Outspokenem? Kto go Outspokena produkował? Kto?
4: Outspokena produkowała Alva.
3: A, dobrze, czyli jednak Alva.
4: To był pierwszy projekt software'owy na taką skalę firmy Alva i przyznam, że bardzo dobrze im to szło do pewnego momentu.
3: No właśnie.
4: Aż zakończyło się na wersji Windowsa 98, bo jak Windows przeszedł na technologię XP, to jednak była duża zmiana techniczna, to już Alva zaprzestała dalszych działań, a no, to spowodowało, że oczywiście znowu produkt odszedł.
3: Bo Alva, oni wcześniej, ten Outspoken, on był też pod DOS-em, czy dla DOS-a robiony?
4: Outspoken wziął się z Maca. Pierwsza wersja Outspokena powstała na Maca i sobie w ogóle nazwa stąd się wzięła i to był program sprzedawany w Stanach. Natomiast potem jakby pewne pomysły wykorzystano w tej wersji Windowsowej, i również nazwę tam wykorzystano. Zrobiono wersję brajlowską i niebrajlowską. I no, byliśmy bardzo zadowoleni
3: tak,
4: z tego.
3: To był pierwszy program, który był na tamte czasy dobrze spolszczony i chyba pierwszy, bo wtedy jeszcze do JOS dopiero wchodził, Windows też wchodził, a Outspoken już był po polsku i jako pierwszy oferował współpracę z monitorami brajlowskimi, tak z polskimi tablicami na taką skalę.
4: Tak jest. Myśmy bardzo ściśle współpracowali z Alvą. I oni chcieli po prostu to osiągnąć. I rzeczywiście myślę, że osiągnęliśmy wielki sukces wówczas z Outspokenem. Bardzo nas rozczarowali, zaprzestając produkcji.
3: No i w tym jakaś była podobno wersja 4.0 Outspokena, niby już zrobiona, która nie wyszła nigdy.
4: Tak jest. Była wersja, która miała zresztą chodzić na Windowsie XP.
3: I jaki był problem? Czy ona już jakaś niestabilność, czy po prostu?
4: Ja myślę, że po prostu firma Alva zaczęła mieć kłopoty finansowe i to skąd się wzięło, ale to jest tylko hipoteza, nie wiem dokładnie. W każdym razie bardzo czekaliśmy na tą wersję i ona miała mieć wiele z tych nowych.
3: Ale ktoś tą wersję widział, znaczy ktoś nią się bawił w ogóle, jako jakąś beta, coś?
4: Ja coś widziałem, tak. To jeszcze chodziło dość opornie i w wielu miejscach nie działało.
3: I nie było już woli, znaczy i sił, żeby to jakoś rozumiem, dokończyć i żeby to...
4: Prawdopodobnie, tak. Prawdopodobnie. Wówczas też odeszły tam kluczowe osoby z Alwy, takie, które jakby pomagały nam w rozwoju, wspólnym rozwoju, to znaczy pomagały w tym, żeby polska wersja zawsze istniała i tak dalej. No i to spowodowało problem.
3: Bo teraz Alwa to jest w zasadzie, co teraz się dzieje z Alwą, to jest tylko ten monitor jeden, tak?
4: Alwa została kupiona przez firmę Optelec.
3: A racja, no tak.
4: Która przedtem nazywała się Timan.
3: Racja.
4: Więc tak naprawdę Timan połknął najpierw Opteleka, przekształcił się w Opteleka, potem połknął Alwę. I nadal istnieje Alwa jako marka monitorów brajlowskich. I nadal mamy duży związek z nimi, dlatego że, no, jak wiemy, Alwa zawsze była taka purpurowo-fioletowa. Wszystkie produkty Alwy były tym kolorem oznaczane.
3: Aha.
4: Do dzisiaj tak jest, bo Alwa BC640 na przykład, bardzo fajny monitor brajlowski sprzedawany do dzisiaj przez nas, nadal jest w tym kolorze. I pewnie polscy użytkownicy mało o tym wiedzą, ale istnieje również EasyLink, który też jest purpurowo-fioletowy. To jest nasz produkt BrailleBen, tylko że przerobiony na modłę, którą zażyczył sobie Optelec, żeby dopasować ją, to urządzenie do linii produktów Alwy. Także tak naprawdę EasyLink, chociaż jest sprzedawany przez Opteleka, jest tak naprawdę jako w tej samej rodzinie produktów co Alwa. Nawet była myśl taka, żeby właśnie go nazwać Alwa EasyLink. Trudno mi tutaj mówić, zdradzać jakieś tajemnice, nie zostałem do tego upoważniony, ale jestem przekonany, że niedługo coś nowego zobaczymy od Alwy. Czy jak to się będzie nazywać, czy nadal Alwa, to nawet trudno mi powiedzieć, ale wiem, że jakieś prace są prowadzone.
3: A czy nie było takiego pomysłu, żeby, skoro Kubuś był taki dobry, żeby spróbować przygotować jakąś wersję Kubusia SAPI?
4: Był taki pomysł, opierał się o możliwość zdobycia emulatora chipa, czyli kładu scalonego, na którym działał Kubuś, pod Windows. Coś takiego nawet znaleźliśmy. Ktoś próbował to robić. Nigdy jednak komercyjnie nie zaistniało i stąd nie mogliśmy tego wykonać. Sami zrobić takiego układu nie mogliśmy. Po prostu nie zajmujemy się taką technologią tak niskiego poziomu. A w zasadzie projekt upadł w momencie, kiedy pojawiła się Agata. Bo ona była o tyle lepsza od Kubusia, że w tym momencie już to nie miało żadnego sensu. Pewne zdobycze, które zostały stworzone podczas pracy nad Kubusiem, na pewno były używane później w kolejnych projektach przez różnych naukowców. I tak jakoś ten Kubuś istnieje w jakichś różnych rozwiązaniach nowych, służących i mowie, i rozpoznawaniu mowy, bo technologią mowy i rozpoznawania mowy nadal zajmują się naukowcy z Poznania. No ale sam Kubuś jako to rozwiązanie, które powstało wówczas, no nie mogło być już kontynuowane, bo kontynuowanie tą ścieżką użycia takiego, a nie innego układu scalonego, nawet emulowanego w Windowsie, nie dawałoby już lepszych rezultatów. Mhm. To już na pewno by się nie dało nic lepszego zrobić.
2: Cześć, zapraszam Ciebie wraz z żoną Elżbietą na łyb źródlanej wody w środę o godzinie 19:15. Grzegorz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, Mikołaj Hołysz z tej strony. Dziś będzie o programie Balabolka i o tym, jak za pomocą tego narzędzia przetwarzać sobie tekst na pliki audio. Najpierw może, po co w ogóle mielibyśmy coś takiego robić? No, zastosowań jest sporo. Myślę, że takim najpopularniejszym zastosowaniem jest to, jeżeli mamy jakiś odtwarzacz plików, odtwarzacz czy to płyt CD, czy to po prostu plików, które możemy na niego wrzucić i ten odtwarzacz nie ma w sobie syntezy mowy, a my chcielibyśmy posłuchać sobie na przykład książki czy jakiegokolwiek innego materiału, który nie jest dostępny w formie audio, który jest dostępny gdzieś tam w formie tekstowej, czy to pliku TXT, czy to pliku na przykład Wordowskiego, czy to pliku EPUB. No to sobie możemy właśnie wrzucić taki plik do takiego programu, przetworzyć go na przykład za pomocą syntezatora mowy zainstalowanego na naszym komputerze do formatu na przykład MP3 i potem zrobić z nim co nam się żywnie podoba. Możemy go wrzucić na pendrive'a, na odtwarzacz, na płytę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli właśnie mamy jakieś, nie wiem, radio samochodowe, chcielibyśmy gdzieś w drodze czegoś posłuchać, jakiś stary odtwarzacz MP3, który nie ma w sobie jako tako syntezy mowy, coś tego typu, albo na przykład, nie wiem, mamy sobie syntezator mowy na komputerze, którego nie posiadamy na telefonie, a chcielibyśmy z tej syntezy skorzystać. Nie wiem, na przykład niektórzy lubią SPK czy Syntoka, których nie ma na telefonach, przynajmniej na przykład na iOSie SPK nie uświadczymy. To sobie można w ten sposób przetworzyć plik na MP3 za pomocą takiego syntezatora, jaki lubimy, za pomocą takich prędkości, jakich lubimy, wysokości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem to zrzucić i można sobie bez problemu tego słuchać, na czym tylko chcemy. Program jest programem darmowym, współpracuje z głosami w standardach SAPI 5, czyli większość tak naprawdę najnowszych głosów takich, jaki się teraz gdzieś tam sprzedaje czy pobiera z sieci w wersjach darmowych, to jest właśnie SAPI 5. Współpracuje też z SAPI 4. Syntok chociażby słynny jest właśnie głosem SAPI 4. Współpracuje z Microsoft Speech Platform, co jest takim śmiesznym standardem Microsoftu, który miał się przyjąć, a się nie przyjął. Między innymi na przykład Microsoft Paulina, ten głos, który teraz jest gdzieś tam na Windowsie 10 domyślnie, był na przykład Windowsa 7 udostępniany w trochę innej wersji, w trochę innej jakości pod ten właśnie standard. O niczym więcej, co by z tym standardem było kompatybilne, nie wiem. Także, żeby z programu korzystać, no musimy mieć jakiś głos zainstalowany w systemie, który z którymś z tych standardów jest kompatybilny. Nie będą działać głosy wbudowane w screen reader NVDA na przykład, czyli nie wiem, czy to SPIC domyślny, taki jaki dostajemy z NVDA-em, nie taki zainstalowany gdzieś tam ze strony internetowej z pliku .exe, taki SPIC dołączony do NVDA nie będzie działał. Nie będzie działał Vocalizer w wersji właśnie dla NVDA-a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A cappella na przykład również. Żeby tak tylko może podpowiem, jeżeli ktoś by właśnie chciał SPIC-iem, bo wiem, że jest to jedno z ciekawszych zastosowań tego programu, szukać wersji zwykłej SPIC-a starej, nie wersji SPIC NG, bo wersja SPIC-a stara ma instalator właśnie dla standardu SAPI 5, który sobie można normalnie pobrać. Myślę, że w Google jesteśmy to spokojnie w stanie znaleźć. Wersja SPIC NG, czyli ta, która jest obecnie dołączana do NVDA, takiego instalatora nie ma. Tam coś jest nie do końca działające. Autor mówił, że kiedyś nad tym popracuje, ale jakoś na razie nie popracował. No więc przystąpmy do prezentacji samej balaborki, samego programu. Zacznijmy może od tego, skąd program pobrać. Najprościej jest po prostu wpisać sobie w Google
6: BAEABOEKA zwin H list H lista H sort HTTP Papli, balabol, nagłówek tryby, przypo, wynik klikany, balabolka 2.15.0.741, dobre programy nagłówek.
5: Ten wynik nas nie interesuje, interesuje nas wynik następny.
6: Klikany, balabolka, cross plus, a nagłówek poziom 3 link.
5: O, ten wynik nas interesuje ze strony cross plus a, czyli ze strony producenta. Mimo że strona wygląda jak wygląda i tłumaczenie polskie pozostawia wiele do życzenia i przypomina czasem wątpliwej jakości strony z wątpliwej jakości oprogramowaniem, to jest to jak najbardziej strona oficjalna i z tej strony należy program pobierać.
6: Balabolka zajęty. Link grafika R. Brak następne. Lista bal cross plus A.
5: Tutaj
6: link opis. Link,
5: sobie szukamy link bal
6: link donation.
5: Możemy sobie za pomocą skrótu Ctrl Insert F przejść. Wpisujemy link
6: P O B E A C.
5: Pobrać, bo jak już mówiłem, tłumaczenie tej strony jest specyficzne i link nie nazywa się pobierz, link nazywa się pobrać.
6: Link pobrać, balabolka. Pusta. Link teksty piosenek w plikach. Lip. Tabela z 7 wierszy. O. 2 kolumny. Linia 1. Kolumna 1 z 2. Rozmiar pliku. Linia 2. Linia 3. Wersja. Linia 5. Licencja. Linia 6. Linia 7. System. Okoń. Przenoś. Wersja portable. Link pobrać. 19.
5: Pod spodem mamy wersje przenośne, mamy narzędzia konsolowe, jeżeli kogoś to interesuje, bo program też ma taką możliwość, żeby na przykład mógł napisać jakiś skrypt, tak zwany wsadowy, dzięki któremu będzie coś tam nam automatycznie przetwarzał zgodnie z zadanymi parametrami, ale my nad tą tabelą klikamy w link.
6: Tabela z 7 wierszy i 2 kolumny, linia 3, kolumna 1 z 2, hangelok link. Pobrać, balabolka link.
5: O, pobrać, balabolka. Tak się śmiesznie nazywa ten link, w niego musimy kliknąć.
6: Opening, list, dot, ok, cancel, ok.
5: Klikamy tu ok, to jest okienko zwykłe pobieranie Firefoxa.
6: Balabolka mozg, download, browser tab, download z dokument. Lista. Balabolka 1.zip.
5: Mamy plik. Pobrał nam się plik zip. Mimo że wybraliśmy wersję instalacyjną, pobiera nam się plik zip. W tym pliku zip jest jakaś dokumentacja w różnych językach, jakieś tam pliki opisujące, co to w ogóle jest. I jest plik setup.exe, czyli instalator. I to ten plik nas właśnie będzie interesował.
6: Setup.exe.
5: O, mamy plik setup.exe, uruchamiamy. Wyskoczy nam standardowe okienko takie Windowsa, ono w tym wypadku się okaże w języku angielskim, ale w większości przypadków, na większości systemów powinno się ono ukazać w języku polskim. To jest okienko tak zwanego filtru Smart Screen, bo z racji, że twórca programu jest gdzieś tam no jedną osobą, nie jest jakąś wielką firmą, wielką korporacją, nie zapłacił Microsoftowi jakiejś tam sporej sumki, żeby uzyskać tak zwany certyfikat dla swojego oprogramowania i Windows ostrzega, że on w ogóle nie wie, co to jest, nie wie, skąd to oprogramowanie się wzięło i on nie wie, czy to oprogramowanie jest bezpieczne, czy nie. I my musimy mu powiedzieć tak, a my jesteśmy pewni, że my wiemy, co robimy i my naprawdę chcemy uruchomić ten program. No bo tak to w Windowsie działa ze względów naszego bezpieczeństwa. Dostaniemy oczywiście komunikat też kontroli konta użytkownika, w której musimy kliknąć tak, bo to standard dla instalatorów wszelkiego rodzaju, wszelkiego oprogramowania na nowszych systemach. I w tym momencie będziemy mogli przejść do instalacji. Jak mówiłem, te okna w tym momencie się ukażą w języku angielskim. W większości przypadków, na większości systemów nie powinno tak być.
6: Windows Deep, Windows Defenders.
5: O właśnie, to jest Windows Defender. Tutaj klikamy
6: Windows Don't Run, Windows Protected, More Info, Link Ma Focus.
5: Więcej informacji to się będzie nazywać na każdym innym systemie.
6: Run Anywhere.
5: I przycisk uruchom mimo to. Tak się on będzie nazywał.
6: Bezpieczny błąd.
5: Tutaj klikamy tak.
6: Balabolka dialog.
5: O, teraz musimy, to jest kolejna przypadłość tego systemu, tylko nacisnąć P, żeby wybrać język polski.
6: P. Polish.
5: O, właśnie. I w tym momencie wszystko powinno działać już tak samo jak na wszystkich innych systemach.
6: Dalej, większy przycisk A plus D.
5: Po prostu przycisk dalej.
6: Spacja. Wciśnięty. Strona witaj w programie instalacyjnym aplikacji Balabolka. Ten instalator zainstaluje na twoim
5: No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
6: Anuluj mniejsze, dalej większe, anuluj, dalej większe przycisk, dalej. Spacja. Anuluj katalog docelowy grup, wybierz mniejsze, dalej większe przycisk, spacja. Wciśnięty. Dalej więcej. Anul. Utwórz ikonę na pulpicie. Pole wyboru oznaczone. Przypnij program do paska zadań. Pole wyboru nieoznaczone. Mniejsze wstecz. Dalej więcej.
5: To jak tam kto woli, ja tu nic nie zmieniam.
6: Spacja. Wciśnięty.
5: O, no i nam się program instaluje w tym momencie.
6: Strona aplikacja Bala.
5: O, i się instalacja zakończyła.
6: Otwórz Balabolka po zainstalowaniu, pole wyboru oznaczone. Zakończ przy.
5: No i my klikamy zakończ.
6: C, use.
5: I czekamy.
6: C, download Mozilla Balabolka linia 1, kolumna 5.
5: Czasem nam się tak zdarzy, że nam się program otworzy w tle.
6: Balabolka dokument 1. Dialog z zakład.
5: O właśnie, i co my tu mamy w głównym oknie programu?
6: Dialog z lista rozwijana. SAPI 5 zakładka zaznaczony.
5: O właśnie, mamy zakładki. To jest pierwsza rzecz, którą mamy. Jeżeli się tutaj będziemy poruszać.
6: Microsoft Speech Platform zakładka zaznaczony. SAPI 4 za. SAPI 5.
5: No właśnie, widzimy tutaj trzy opcje, SAPI 4, SAPI 5 i Microsoft Speech Platform, o których już mówiłem wcześniej. Ja mam zainstalowany w tym momencie tylko głos na SAPI 5, więc ustawię się na tej zakładce, bo właśnie z SAPI 5 będę korzystał.

0: w tym momencie program może nam te informacje wyświetlić.
1: Domyślny przycisk.
0: Możemy sobie przywrócić parametry domyślne na suwakach, o których będzie za chwilę.
1: Szybkość suwak 50.
0: O właśnie. No i tutaj mamy parametry. Mamy szybkość. No, myślę, że nie trzeba tu za wiele wyjaśniać, do czego parametr służy. Suwak, jak każdy inny suwak, możemy regulować w granicy od 0 do 100.
1: Tonacja suwak 50.
0: To jest wysokość głosu. Nie wszystkie głosy to wspierają. Nie przy każdym głosie będzie to miało w ogóle jakikolwiek wpływ na to, jak głos czyta, ale jeżeli chcemy, jeżeli lubimy sobie to zmienić, jeżeli głos to wspiera, to jak najbardziej możemy.
1: Głośność suwak 100.
0: Tutaj możemy zmienić głośność. Jeżeli, nie wiem, coś nie do końca działa, chcemy mieć pliki trochę ciszej, to sobie możemy to zciszyć domyślnie. Jest to wartość 100 i jest to wartość, która w zdecydowanej większości przypadków powinna działać dobrze.
1: Dialog z zakładkami. Pole edycji. Puste.
0: No i tutaj mamy pole edycji. W polu edycji obecnie
1: puste, puste. Koniec linii. Koniec linii.
0: Nie mamy nic, bo balabolka domyślnie otwiera się z takim zwykłym, pustym, niezapisanym dokumentem. Bardzo podobnie wygląda to do jakiegokolwiek edytora tekstu, czy to Word, czy to WordPad, czy to inny tego typu program. Bo tak naprawdę ona w pewnym sensie tym jest, tylko w bardzo, bardzo wzbogaconej formie o konkretne funkcje. No bo teraz tak, chcemy przetworzyć plik na plik audio. Co my musimy zrobić? Musimy sobie do tego edytora balabolki załadować dokument. Co możemy załadować? Możemy załadować na pewno pliki TXT, ale możemy załadować też wiele innych formatów. Możemy ładować pliki wordowskie, pliki RTF, możemy ładować PDF-y, zakładając oczywiście, że w tych PDF-ach będzie tekst, a nie same obrazki. Jeżeli w PDF-ie są same obrazki, no to musimy go wcześniej poddać procesowi rozpoznawania, czy to przez Adobe Find Readera, czy to przez podobne tego typu narzędzie, czyli PDF wprost ze skanera absolutnie się do balabolki od razu nie nada, ale jakiś taki PDF ściągnięty z internetu jest bardzo duża szansa, że jak najbardziej będzie do balabolki się nadawał. Możemy wczytać pliki EPUB, czyli pliki, w których bardzo często udostępniane są książki wszelkiego rodzaju. Jeżeli kupujemy książki gdzieś tam w księgarniach, w źródłach takich oficjalnych, nie stworzonych dla niewidomych, typu na przykład DZDN, tylko takich faktycznie płatnych dla wszystkich, to bardzo często są to pliki .epub. Właśnie i takie pliki balabolka również umie obsłużyć. Kilka innych formatów również. Nie jestem pewien, czy MOBI, ale chyba też. I różne takie mniej popularne formaty, gdzieś tam jakieś starsze formaty książek, jakieś takie kindlowskie gdzieś tam formaciki, które były kiedyś stosowane. To wszystko też możemy wczytać. Jest na stronie, jeżeli dobrze pamiętam, lista formatów, które są przez program obsługiwane. Jak otworzyć dokument? Robimy to standardowo, wchodząc sobie w menu plik.
1: Plik nowy CT otwórz. CTRL plus O.
0: Komendą otwórz albo przez skrót Ctrl O.
1: Otwórz.
0: I otwiera nam się standardowe okienko Windowsa. Musimy wybrać plik. Szukamy sobie listy plików Shift-Tab.
1: Item, dodaj daty. Items view.
0: O, i my sobie szukamy
1: Items view. N-I Caps Lock Lib Mikil Item.
0: Szukamy sobie folderu Downloads, czyli pobrane, bo tam akurat mam jakiś plik, który mogę pokazać, który mogę otworzyć i na którym będziemy dziś działać.
1: W item an pantadeusz.epub.element.
0: Właśnie, mam plik EPUB, plik pobrany ze strony wolnelektury.pl, żeby tekst był w domenie publicznej, żeby nie było jakichś nieporozumień co do praw autorskich. Odpalamy, otwieramy plik za pomocą klawisza Enter.
1: Balabol.

0: Polaka C, User Smith.
1: I teraz w polu edycji
0: Adam Mickiewicz, Adam Pusta, Pan Tadeusz, czyli
1: mamy plik. I co my możemy w tym momencie zrobić? Opcje mamy dwie. Pierwsza opcja to jest użycie polecenia zapisz plik audio, które znajduje się w menu plik.
0: Plik nowy, otwórz, zapisz CD, zapisz jako, zapisz wszystko, co obraz, zapisz plik audio, Alt plus S.
1: Możemy też oczywiście użyć skrótu Alt plus S.
0: Zapisz plik audio dialog.
1: I mamy standardowe okienko zapisywania.
0: Item, les duwek, daty modifi, les duwek, grupa rozwinięte. HP nie z...
1: No i tutaj mamy ten folder, z którego otworzyliśmy plik, czyli folder pobrane. Musimy przejść sobie na pole pliki typu
0: daty, chwilę, save, a pasek narzędzi, save, przycisk, alt, pasek narzędzi, hide folder, chwilę, name, save, as, type, list.
1: O, zapisz jako typ.
0: Save, książki, audio 4, gwiazd, pliki, wawę, gwiazdka.wav.
1: I co my tu mamy? Domyślnie zaznaczona będzie opcja pliki wave. Tej opcji absolutnie nie chcemy z jednego prostego powodu. Pliki wave są bardzo duże, są to pliki czyste, w żaden sposób nieskompresowane i taka większa książeczka to nam może zająć spokojnie parę set mega, jeżeli nie parę giga. Więc absolutnie ja tej opcji nie polecam. Nie jest ona adekwatna do tego typu rzeczy, właśnie do książek.
0: Pliki mp3, gwiazdka.mp3.
1: Ta opcja już ma zdecydowanie większy sens. Format mp3 myślę, że każdy zna. I do tego formatu również Balabolka umie sobie zapisywać. I ten format myślę, że dla większości osób będzie najciekawszym i najfajniejszym formatem. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś swoje preferencje, to można zapisywać do OGG, można zapisywać do Opusa. Jeżeli ktoś ma urządzenie, które na przykład ten format by umiało wspierać, to warto się nim pobawić, bo on trochę mniej miejsca będzie zajmował mimo wszystko, ale MP3 myślę, że jest takim kompromisem, który powinien większość osób usatysfakcjonować. Możemy sobie oczywiście wiadomo wybrać folder, wybrać nazwę pliku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Zapisz item z view lista. File name p a e m a e u s kropka minus t e s t.
1: Pod inną nazwą trochę ten plik. Dopisałem sobie na przykład myślnik test na końcu i wciskamy enter.
0: Stop przycisk.
1: I w tym momencie program zaczyna przetwarzać nam tekst na plik audio. Jak słyszymy, NVDA wydaje dźwięki paska postępu. To sobie trochę potrwa. Jak słyszymy również, wentylator komputera wszedł na wyższe obroty, bo ten proces jest dość procesorożerny i on nam trochę zasobów zajmie. Na niektórych komputerach takie procesy potrafią trwać do nawet kilku godzin. Przy mało wydajnych syntezatorach, przy dużych książkach, przy słabych komputerach. Ja miałem kiedyś taki bardzo, bardzo stary komputer, na którym no taka większa książka, pamiętam Eragon, jeden z moich pierwszych książek jeszcze w dzieciństwie, przetwarzana właśnie w taki sposób, to zajęła parę dobrych godzin. I komputer był absolutnie nieużywalny w tym momencie, nic się nie dało zrobić. Ale na jakimś nowszym, sensowniejszym komputerze, jakimś takim już nowoczesnym syntezatorze, myślę, że spokojnie parę minut i względnie, nie wiem, do godziny taka książka powinna się przerobić. No bo to oczywiście wiadomo, wszystko zależy. Na SP-ku to pójdzie bardzo szybko, na jakimś nieco więcej wymagającym ludzko brzmiącym syntezatorze typu właśnie Iwona to pójdzie trochę wolniej. Na tym komputerze, który jest dobrym komputerem, pójdzie to też sporo szybciej niż na innych komputerach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, mamy pasek postępu i sobie czekamy.

0: O, jak słyszymy, pasek postępu doszedł do końca i teraz pasek postępu idzie od zera drugi raz. To jest coś jak najbardziej spodziewanego. To jest tak zwane kodowanie pliku do formatu MP3, no bo on się domyślnie gdzieś tam na naszym dysku zapisał chyba do tego dużego wave'a, jeżeli się nie mylę. No i teraz on się kompresuje, zmniejsza i jest przetwarzany na format MP3. Jak słyszymy, proces trwa znacznie szybciej niż przetwarzanie całej książki za pomocą syntezy mowy. On najczęściej tam do kilkudziesięciu, powiedzmy, sekund. Myślę, że coś tego typu powinien trwać. No, jak słyszymy, już się pasek zbliża prawie do końca. I jak się pasek skończy, będziemy mieli gotowy plik. Mówię też od razu, że program można zminimalizować i jeżeli to zrobimy, dostaniemy komunikat za pomocą dymku powiadomień, że oto nagrywanie bodajże zakończone, bo tak ten komunikat brzmi i wtedy będziemy wiedzieć, że już mamy plik gotowy. Działać to będzie różnie, zależy od komputera, zależy od procesora. Na niektórych komputerach i na niektórych procesorach zamuli nam ten proces system tak, że mało będziemy w stanie zrobić, dopóki się ten proces nie zakończy.
1: Balabolka C.
0: O, usłyszeliśmy dźwięk sygnalizujący zakończenie procesu i mamy plik audio.
1: Folder W.
0: Co się postaram pokazać?
1: Item Pantadeusz test.mp3.1.33.
0: Uruchamiam, otwieram plik za pomocą klawisza Enter.
1: Folder Mickiewicz, Pantadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna online na stronie wolnelektur.pl. C.
0: I jak słyszymy, mamy wszystko normalnie czytane za pomocą syntezatora Iwona Maja w tym momencie. Możemy sobie taki plik MP3 wziąć, skopiować, zgrać i cokolwiek innego chcemy z nim zrobić. No i teraz tak, dla niektórych opcji, dla niektórych użytkowników to wystarczy. Niektórym nic więcej absolutnie nie będzie potrzebne i tak naprawdę na tym mogą swoją przygodę z tym programem zakończyć i te dwie opcje to będzie tyle, czego im do szczęścia potrzeba. No, nie dla wszystkich. Dlaczego nie dla wszystkich? Dlatego, że taka opcja jak generowanie jednego pliku audio jest fajna pod jednym warunkiem. Jeżeli nasz odtwarzacz ma zakładki. Bo jeżeli, nie wiem, załóżmy, że chcemy sobie słuchać w zwykłym takim odtwarzaczu CD, jaki możemy za niewielkie pieniądze w sklepie kupić, względnie w jakimś radiu samochodowym, no to może nas spotkać coś takiego, że książka ma godzin 15, a my byśmy sobie chcieli jej słuchać po pół godziny dziennie. No i jak tu przewijać? No jak tu przewijać? Z tym się pojawia problem. I jest na to w Balabolce opcja, żeby generować kilka plików audio, a nie jeden, którą zaraz pokażę. Robimy to, oczywiście zamykamy najpierw folder z naszymi plikami.
1: Start C, C, Dovn, Muzi, C, User, Smiki, Dovn, Loa, C, Radmek, Setup, Krop, C, C, Recent, Back, Download, Mozilla, download.
0: O, program nam się zminimalizował do zasobnika systemowego, co mu się czasem zdarza.
1: Show the user, ba, ekszak, user, and balabolka, pantadeusz, kropka, epub, przycisk.
0: Tutaj on jest.
1: Balabolka C.
0: Enterem go uruchamiamy z powrotem. To jest właśnie też ważna informacja. Jeżeli naciśniemy Alt+F4, to program nam się nie zamknie. Program zniknie nam do zasobnika systemowego. Musimy z menu kontekstowego w zasobniku systemowym kliknąć opcję wyjście i w tym momencie programu nie będzie. No i teraz tak, jak dzielimy jeden plik na wiele plików, jak w Balabolce zrobić tak, żeby nam właśnie wiele plików powstało. Wchodzimy sobie do menu plik.
1: Plik nowy od zapisz ja, zapisz wszystkie obrazy, zapisz plik, podział i konwersja do plików audio. CTRL plus F8.
0: Podział i konwersja do plików audio, skrót Ctrl F8. Klikamy.
1: Podział tekstu i konwersja do plików audio. Folder pliku wyjściowy. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji. Zaznaczone C. User Smiki do Wnloads.
0: Folder pliku wyjściowy, czyli gdzie mają się zapisać nasze pliki audio. No, domyślnie mamy tu opcje pobrane. Ja sobie to może zapiszę w głównym folderze
1: puste
0: użytkownika.
1: C, bex, e, a, o, e, e, w, o, d, bex, lesz,
0: be. Czyli w C, users, miki.
1: Przeglądaj przycisk.
0: Możemy tutaj wybrać sobie folder takim standardowym oknem do wybierania folderu w Windowsie.
1: Save audio files in the same folder w heredy text file is located pole wyboru nieoznaczone.
0: Ten komunikat nie jest jeszcze przetłumaczony w spolszczeniu Balabolki. Oznacza on m.in. tyle, że zapisz pliki wyjściowe w tym samym folderze, w którym zlokalizowany jest plik wejściowy, czyli ten plik, który mamy obecnie w programie otwarty. Jeżeli nie chcemy wybierać folderu, nie chcemy wybierać ścieżki, to sobie możemy to zaznaczyć i on nam automatycznie zniknie na w ogóle to pole do wpisania folderu wyjściowego, on automatycznie będzie wiedział, gdzie pliki zapisywać.
1: Format pliku audio, lista rozwijana WAV pliki WAV.
0: O właśnie, format pliku audio, tutaj znowu musimy wybrać MP3.
1: MP3, pliki MP3.
0: Względnie jakikolwiek inny format, jaki nas satysfakcjonuje.
1: Tworzenie podfolderu, pole wyboru nieoznaczone.
0: O, to jest bardzo ważna opcja. Jeżeli my tego nie oznaczymy, to w naszym głównym folderze, w tym wypadku w naszym folderze Miki, stworzy się mnóstwo plików poszczególnych części książki. Jeżeli to zaznaczymy, to utworzy nam się ładny jeden podfolder zgodny z nazwą książki, czyli w tym przypadku nam się utworzy folder Pan Tadeusz i w tym folderze będziemy mieć ładnie pliki MP3 z przerobioną z tekstu na audio książką. To jest zdecydowanie fajniejsza opcja, ja wszystkim polecam.
1: Spacja. Oznaczone.
0: Zaznaczyć.
1: Dialog z zakładkami. Tekst splitting, zakładka zaznaczony.
0: No i tutaj mamy sporo opcji dotyczących tego, jak ten plik dzielić, jak to ma działać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj zakładki text splitting, czyli dzielenie tekstu.
1: Pliki, zakładka zaznaczony.
0: Opcje dotyczące nazywania podzielonych plików.
1: File numbering, zakładka zaznaczony.
0: I numerowania plików.
1: Pliki tekst splitting,
0: co mamy
1: zakładka
0: na pierwszej zakładce.
1: Sposób podziału, grupa. Według określonej ilości tekstu pole wyboru oznaczone.
0: Tutaj ustalamy, jak i według czego mają być te pliki dzielone. Domyślnie jest to według określonej ilości tekstu, czyli co ileś tam konkretnie znaków będzie nam plik się dzielił. To jest opcja przydatna, jeżeli nie chce nam się bawić, ale ja bym jednakowoż ten limit trochę zwiększył, chociaż to też zależy oczywiście od potrzeb i zależy od odtwarzacza. Domyślnie ten limit jest ustawiony bodajże na 10 tysięcy znaków. Tak dla podpowiedzi, taka większawa książka, która tych stron ma parę set, w okolicach 1000, to z 1 000 000 znaków może mieć, więc no 100 plików nam się utworzy. Jeżeli komuś to odpowiada, jeżeli czyta w jakichś małych kawałkach, to może mu to wystarczyć. Jeżeli ktoś jednak czyta w kawałkach trochę dłuższych i chciałby mieć trochę dłuższe te pliki, to sobie tę wartość odpowiednio ustawi.
1: Według określonych wierszy w tekście wyjściowym pole wyboru nieoznaczone.
0: O! I to jest przydatna opcja. Jeżeli mamy książkę, na przykład, podzieloną na rozdziały i każdy rozdział się zaczyna. Rozdział pierwszy, rozdział drugi. To sobie możemy tutaj zaznaczyć i wpisać co znajduje się w linii, że tak powiem, do podziału. Czyli w tym wypadku słowo rozdział. Co jest ważne, trzeba sprawdzić w tekście i na to trzeba zwrócić uwagę, czy to słowo rozdział jest pisane z małej litery, czy jest pisane z wielkiej litery, czy jest pisane w całe wielkimi literami, bo program to bierze pod uwagę i jeżeli to źle wpiszemy, to on nam nie zadziała poprawnie.
1: Z dwóch pustych, następujących po sobie linii pole wyboru nieoznaczone.
0: W większości przypadków nie polecam, bo linie puste się stosuje dość często i może nam się z tego zrobić 1000 plików albo i więcej. Będziemy mogli sobie przed wykonaniem tej operacji podejrzeć, jaki ten podział będzie, ale rzadko ta opcja się przydaje. Jeżeli jest faktycznie zawsze jedna pusta linia, a tylko pomiędzy rozdziałami są dwie, no to może się ona przydać, ale mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby z tej opcji, szczerze mówiąc, skorzystać.
1: Z linii pisanych wielkimi literami pole wyboru nieoznaczone.
0: Również mało przydatna opcja, bo jak nam się akurat tak zawinie linia, że się zdanie rozpocznie w nowej linii, to on nam akurat w tym momencie podzieli. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakiej wielkości my te pliki dostaniemy. Możemy dostać plik 30-sekundowy, po czym po nim plik 3-godzinny.
1: Wykorzystać nazwę zakładki pole wyboru nieoznaczone.
0: No, ten program umie bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy z plikami robić, umie też tworzyć zakładki i my sobie możemy po tych zakładkach dzielić.
1: Wielkość bloku tekstowego, number of characters, pole edit.
0: No, ile taki blok tekstowy, czyli co ile znaków ma dzielić. Tu jest wpisane domyślnie.
1: Wielkość bloku tekstowego, number of characters, pole edycji ma focus. Zaznaczone 10 tysięcy.
0: Jak powiedziałem, 10 tysięcy.
1: Test przycisk.
0: My się cofniemy i to trochę zmodyfikujemy.
1: Według określonej ilości tekstu pole spacja. Nieoznaczone.
0: Odznaczymy.
1: Według określonych wierszy w tekście spacja. Oznaczone.
0: A zaznaczymy, że ma dzielić według określonych wierszy.
1: Wykorzystaj lista wierszy oddzielonych przecinkami, pole edycji.
0: No i tu pusta. Musimy wpisać, według czego ma dzielić. No, z racji, że czytamy to, co czytamy, to będziemy dzielić po księgach. Słowo pisane z wielkiej litery sprawdziłem wcześniej w tekście.
1: K-E-I-E-G-A.
0: Czyli po słowie księga ma być plik dzielony na mniejsze.
1: Podziel tekst na słowa kluczowe i usuń je z tekstu pole wyboru nieoznaczone.
0: Ta opcja spowoduje tyle, że te słowa, które my tu wpisaliśmy, z tekstu znikną. W tym momencie nam się to nie przyda, ale może się to przydać, nie wiem, jeżeli mamy jakiś duży dokument i raz na jakiś czas występuje na przykład jakaś fraza, która mówi, że to jest, nie wiem, następny dzień, cokolwiek i chcemy po prostu ją usunąć, żeby jej nie było w tych wynikowych plikach, to sobie możemy to zaznaczyć.
1: Test przycisk.
0: Klikamy przycisk test i on nam powinien oszacować, ile tych podziałów będzie.
1: Informacja, dialog, przybliżona ilość plików, 18. OK, przycisk, podział.
0: No, plików 18, czyli coś tu jest trochę nie tak, ale do tego zaraz dojdziemy, jak korygować sobie podziały.
1: Podział i konwersja do plików audio, przycisk.
0: Jeżeli tutaj klikniemy, przejdziemy do okienka podziału i ustalania, gdzie dokładnie te podziały mają być i potem rozpocznie się sam proces konwersji do audio. Ja to zrobię za chwilę, bo chcę tu jeszcze pokazać, jakie są inne opcje w tym oknie.
1: Podział i zapisz jako pliki tekstowe, przycisk.
0: No, może komuś jest to do czegoś potrzebne. Zapiszą się wtedy nie pliki audio, a pliki tekstowe, po prostu. .txt.
1: Zamknij przycisk.
0: Możemy okienko zamknąć.
1: Folder plików.
0: I wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Czyli tą zakładkę mamy omówioną.
1: Przegląd cały format tworzenie podfolderu. Dialog z zakład. Pliki zakładka zaznaczony.
0: O, druga zakładka to zakładka pliki.
1: Nazwa pliku wyjściowego grupa. Użyj wzorca standardowego. Nazwa dokumentu i numer sekwencyjny. Przycisk opcji oznaczone.
0: Jeżeli wybierzemy sobie tu jakąś inną opcję, to za pomocą tak zwanych zmiennych jesteśmy sobie w stanie sami ustalić, jaki ten plik, jaką ten plik ma mieć nazwę, a właściwie jakie te pliki mają mieć nazwy i sobie tam modyfikować wedle uznania i wedle własnego gustu. Dla większości osób i w większości przypadków opcja domyślna powinna wystarczyć.
1: Szablon dla nazw plików, pole edycji. Zaznaczone pan Tadeusz.
0: No, czyli co ma być tym jakby głównym członem nazwy?
1: Test przycisk. Podział i konwersja do test dial użyj wzorca stan pliki.
0: I tu więcej nic nie mamy.
1: File numbering, zakładka zaznaczony.
0: Numerowanie plików.
1: Dodaj numer porządkowy grupa. Po nazwie pliku przycisk opcji oznaczone.
0: No możemy sobie ustawić, czy numer ma być po czy przed nazwą.
1: Uruchom nadawanie numerów porządkowych dla nazw plików, pole edycji. Zaznaczony 1.
0: No tutaj również sobie możemy ustalić, jeżeli nie wiem, chcielibyśmy na przykład od zera, żeby nam się pliki zaczynały, bo powiedzmy, nie wiem, na początku książki mamy taki wstęp, potem mamy rozdział pierwszy, to żeby zero było wstępem, jedynka była rozdziałem pierwszym, to sobie możemy od zera tutaj ustawić, że ma numerować.
1: Kodowanie plików wyjściowych grupa. ASI przycisk.
0: Ta opcja może się przydać, jeżeli chodzi o pliki tekstowe, jeżeli byśmy mieli robić podział plików tekstowych i tylko w tym wypadku, bo ona tylko takich plików się tyczy.
1: Wymowa numeru bloku przycisk.
0: No i to jest opcja ciekawa i dość zaawansowana. Wejdziemy tu, żeby mniej więcej pokazać, co tu jest, ale to jest już opcja dla osób, które naprawdę lubią dziwne rzeczy robić.
1: Numer bloku, część tekstu, plik.
0: O co tak naprawdę chodzi? Wymowa numeru bloku, czyli czy w treści samego pliku, w tym, co, że tak powiem, w tym audio jest, syntezator ma mówić, który to jest plik. To się czasem przydaje, jeżeli właśnie nagrywamy pliki na płytę i słuchamy ich z jakiegoś niemówiącego odtwarzacza, chociażby takiego zwykłego odtwarzacza CD ze sklepu podłączonego takiego do prądu. A czasem nam się zdarza na przykład komuś takie książki robić. Mi się parę razy zdarzyło coś takiego. Wtedy te opcje warto sobie włączyć, bo osoba przewijająca po prostu plik po pliku jest szybko w stanie stwierdzić, który to jest plik. I powiedzmy, nie wiem, zapamiętać sobie, że wczoraj skończyła na pliku 15, to dzisiaj musi zacząć słuchać od pliku 16. I teraz tak, co my tu możemy zrobić?
1: Wstaw tekst na początku wszystkich plików audio, blok procent D, pole wyboru zaznaczone, nieoznaczone.
0: Procent D, czyli konkretny numer konkretnego pliku, wstaw na początku. Czyli po prostu na początku każdego pliku będzie słowo blok i numer pliku.
1: Wstaw tekst na końcu wszystkich plików audio, koniec bloku procent D, pole.
0: No i tak samo możemy wstawić na końcu, że koniec bloku. Jeżeli sobie to zaznaczymy i klikniemy OK, to takie teksty będą wstawiane. Możemy też
1: dodaj przycisk.
0: Dodać sobie własną akcję.
1: Akcja numer tekst pole.
0: Wpisać sobie tekst. Możemy sobie na przykład wpisać odcinek i wpisać sobie procent, czyli ten numer konkretny, który będzie oczywiście odpowiednio zamieniany w każdym pliku.
1: Domyślny przycisk. Zastosuj. Lista rozwijana, zawsze zwinięte.
0: No i tutaj mamy parę opcji.
1: Jeśli liczba plików jest większa niż jeden.
0: To się przydaje, jeżeli robimy książki masowo i dużo ich jakkolwiek konwertujemy. Bo może na przykład chcemy, żeby jeżeli plik będzie tylko jeden, bo jest książka krótka, powiedzmy jakieś opowiadanie, to żeby tych bloków nie było.
1: Miejsce, lista rozwijana, koniec, początek pliku audio.
0: I teraz, czy nasz komunikat, bo my sobie możemy zdefiniować tych komunikatów ileś i sobie tam konkretne pozaznaczać. Czy ma być na początku,
1: koniec,
0: czy na końcu.
1: Początek pliku.
0: Możemy sobie, tak jak na przykład tutaj mamy zdefiniowane domyślnie dwa, że blok na początku, koniec bloku na końcu.
1: Obszar zastosowania, lista rozwijana, wszystkie pliki, pierwszy plik audio, ostatni plik audio, wszystkie z wyjątkiem pierwszego pliku, wszystkie z wyjątkiem ostatniego, wszystkie z wyjątkiem pierwszego i ostatni.
0: No właśnie, i tutaj mamy rzeczy typu na przykład, że chcielibyśmy, żeby książka nie zaczynała się od słów blok 1, ale żeby wszystkie kolejne pliki miały słowo blok 1 na początku. Albo żeby koniec bloku 1 był tylko w kolejnych plikach, a tylko w pierwszym i tam kolejnych, a żeby w ostatnim nie było. Albo żeby koniec, słowo koniec książki było tylko w ostatnim pliku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś słuchał tak zwanych syntetycznych MP3 z DZDN-u, dział zbioru dla niewidomych, to wie, że tam takie rozwiązanie się na przykład stosuje, że książka się zaczyna niczym, zaczyna się od razu treścią, potem na końcu każdego pliku mamy koniec odcinka 1, 2, 3 i tak dalej, na początku drugiego i kolejnych mamy odcinek 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na końcu książki nie mamy nic, a na początku ostatniego odcinka mamy ostatni odcinek, na przykład 28. I tutaj sobie możemy taką konfigurację zrobić, jeżeli nam naprawdę zależy, żeby się tak pobawić, jeżeli naprawdę nam zależy na profesjonalizmie wykonania, jeżeli możemy przy syntezie mówić o profesjonalizmie wykonania, to sobie tam możemy poustawiać jak chcemy. Ja to okienko zamknę.
1: Numer bloku, edycja, usuń, początek numer.
0: Możemy oczywiście przenosić w górę, w dół, co ma być najpierw, co ma być później. To jest zaawansowana opcja, tu sobie każdy może ustawić jak tam chce.
1: Ok, akcja, wstaw tekst na spacja. Oznaczone, wstaw tekst, spacja. Oznaczone.
0: Ja sobie pooznaczam te dwie domyślne akcje, żeby wstawił na początku blok 1 i na końcu koniec bloku 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Anuluj, ok, przycisk.
0: Inne, okay.
1: Podział tekst, kodowanie plik, wymowa, test, przycisk.
0: I tutaj nic więcej nie ma.
1: Dialog kodowań, uruchom, dodaj numer, file numbering.
0: I zakładek również więcej nie ma. Więc możemy kliknąć przycisk podział i konwersja.
1: Dodaj uruch kod, wymowa, test, podział i konwersja do plików audio, przycisk.
0: O, właśnie.
1: Wyniki szukania, 18. Sprawdź, czy tekst został podzielony prawidłowo, lista.
0: No i tu mamy właśnie miejsca podziału tekstu. I jak słyszymy, jest ich trochę za dużo, bo kto wie, ten wie, że ksiąg to powinno być 12, a nie 18.
1: Księga pierwsza, gospodarz Adam Mickiewicz.
0: To mamy oczywiście początek.
1: Księga pierwsza.
0: Tu jest podzielane dobrze.
1: Księga druga, zamek,
0: tu jest
1: polowanie.
0: Podzielone dobrze.
1: Księga trzecia. Księga czwarta, księga piąta, księga szósta, księga siódma, księga ósma, księga dziewiąta, księga, rzekł major, lepsza niż wasze statut.
0: No właśnie, i tu się gdzieś pojawiło w tekście słowo księga, które oczywiście zostało również wykryte i w tym miejscu pojawił się znacznik podziału. My tego znacznika podziału w tym miejscu absolutnie nie chcemy.
1: Spacja. Nieoznaczone.
0: Czyli w tym miejscu spacją sobie odznaczamy, że po prostu podział się nie wykona.
1: Księga ustaw wojennych.
0: No, przy księdze ustaw też absolutnie dzielić nie chcemy.
1: Spacja. Nie. Księga dziesiąta.
0: Tutaj jest ok.
1: Księga jedenasta. Księga ta miała tytuł.
0: O, tutaj mamy znowu jakąś inną księgę, która nam się omyłkowo przytrafiła i musimy też przestać w tym miejscu dzielić.
1: Spacja. Nie. Księga dwunasta. Księga czwarta NB. Notabene Łac.
0: No i tutaj mamy jakieś przypisy też z różnych ksiąg. To sobie też musimy...
1: Spacja. Nie od księga od okła, spacja.
0: Odznaczyć. O, i więcej nie ma. Czyli my sobie wszystkie te złe, gdzieś tam za dużo podziałów poodznaczaliśmy. Zostały nam tylko podziały w tych miejscach, w których chcemy, żeby te podziały były. I możemy sobie za pomocą klawisza Tab.
1: Wybierz wszystko, przycisk.
0: Możemy sobie od razu zaznaczyć wszystkie te podziały.
1: Wyczyść wszystko.
0: Jeżeli na przykład jest ich bardzo, bardzo za dużo, a my chcemy tylko kilka, to sobie to wyczyścimy.
1: Podziel, przycisk.
0: No i...
1: Anuluj, sprawdź, czy tekst, a podziel...
0: Mamy przycisk podziel, który zacznie nam całą konwersję.
1: Zapisz plik audio.
0: O, jak słyszymy, przeszedł już pierwszy plik, ten taki wstęp, który słyszeliśmy przed chwilą. Konwertuje się drugi plik. To potrwa oczywiście znacznie szybciej, no bo skoro to jest dzielone na części, i pasek postępu dotyczy się części, a nie książki, no to logicznym jest, że konwersja jednej części trwa znacznie, znacznie krócej. Kodowanie do MP3, to co mieliśmy wcześniej. Konwersja następnej części i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja ten proces przerwę.
1: Anuluj przycisk stop, anuluj stop.
0: Mamy przycisk stop.
1: Spacja. Zapisz plik audio. Balabolka C.
0: Jeszcze zakodowało do MP3 ten kawałek, który zdążył się nagrać. I wejdę w folder.
1: Start folder OWC. Balabolka Pantadeu Today 3. Miki. PAE. Pantadeusz element listy ma foku.
0: Mamy folder.
1: Item. Pantadeusz 01.mp3.
0: I klikamy.
1: Fobar 2. Adam Mickiewicz. Pantadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.
0: Mamy pierwszy plik.
1: Pantadeusz 02.
0: Mamy plik drugi.
1: Fobar 2. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Powrót panicza. Spotkanie się pierwsze
0: w pokoju. Jak słyszymy, mamy podział zrobiony dobrze.
1: Pantadeusz 03. Fobar 3. Księga druga. Zamek. Polowanie z hartami. C.
0: Słyszymy blok trzeci. Mamy podział. Mamy ładnie podzielone, tak jak chcieliśmy mieć podzielone. I jeżeli byśmy oczywiście ten proces kontynuowali, pozwolili mu się dokończyć, to mielibyśmy ładnie podzielone na 13 plików książkę, moglibyśmy to zgrać i sobie normalnie na przykład na takim zwykłym magnetofonie CD tego posłuchać. Cały program Balabolka jest programem bardzo zaawansowanym i on bardzo dużo umie. Przejdę przez menu, tak mniej więcej mówiąc, co on umie i co tam ciekawego możemy znaleźć, nie wgłębiając się w te opcje jakoś szczególnie i jakoś bardzo. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na to, żeby coś więcej powiedzieć o takiej no już profesjonalniejszej obróbce tego tekstu, to proszę pisać w komentarzach, może się spróbuję czegoś takiego podjąć. No bo w tym programie można naprawdę dziwne rzeczy robić. Można na przykład wstawiać sobie tak zwane tagi XML dla SAPI 5, co pozwoli nam na przykład czytać fragmenty tekstu innym głosem. Co się może przydać, jeżeli mielibyśmy na przykład książkę o języku obcym, mielibyśmy jakieś zdania i tak dalej, chcielibyśmy to przerobić dla kogoś na pliki MP3, żeby te konkretne fragmenty czytało danym głosem. To jest oczywiście ogromna ilość pracy, i myślę, że robiąc coś dla siebie do przeczytania, nikt się nie będzie tym zajmował. To przy jakichś większych adaptacjach czy czymś tego typu można byłoby podejmować się takich rzeczy, dlatego ja o tym zbyt szczegółowo w tym momencie mówić nie będę. Można sobie wstawiać na przykład pliki audio jakieś, można sobie nawet robić rzeczy typu wygeneruj mi plik MP3, ale w tak zwanych tagach, tam gdzie się słowo piosenki przechowuje, przechowuj tekst, który czyta w tym momencie syntezator. Czyli jeżeli sobie to na przykład wyświetlimy na jakimś co bardziej rozbudowanym odtwarzaczu, to my będziemy tekst słyszeć, a on się gdzieś tam będzie na wyświetlaczu przewijał po prostu z tego pliku. Też można coś takiego zrobić. Pokażę może tak pokrótce, co jest w tym menu i co tu się da i co tu można. O, program jest znowu zminimalizowany do zasobnika. O, i wchodzimy sobie do menu klawiszem Alt standardowo.
1: Plik.
0: Bardzo podobne opcje do tego, co mamy w większości programów na Windowsa.
1: Nowy CTRL.
0: Nowy, bo możemy mieć otwartych kilka dokumentów.
1: Otwórz ponownie rozwijane.
0: Historia dokumentów. Kilka tam ostatnio otwartych.
1: Zapisz CTRL plus S. Zapisz jako. CTRL plus Alt plus S.
0: O, też przydatna opcja. Nie każdy wie o tym, że tak naprawdę dzięki Balabolce można też konwertować pliki z różnych dziwnych formatów na tekst, bo funkcja zapisz jako zawsze zapisuje do pliku .txt, A jeżeli sobie na przykład wczytamy plik .epub, to sobie go też możemy w tekście zapisać w ten sposób, jeżeli nie mamy innego czytnika. Oczywiście wiadomo, że stracimy w tym momencie spisy treści, stracimy całą tą tak zwaną semantykę, stracimy nagłówki, stracimy linki itd., itd., itd., ale treść książki możemy sobie w tym momencie ładnie przeczytać. Jeżeli, nie wiem, nie jest to publikacja naukowa, gdzie musimy skakać sobie po przypisach, jest to zwykła taka książka, którą po prostu włączamy i czytamy, to sobie można też w ten sposób pliki konwertować.
1: Zapisz wszystko CTRL plus ALT.
0: No, jeżeli mamy otwartych kilka dokumentów, to sobie możemy wszystkie naraz zapisać.
1: Obrazy CTRL plus ALT plus I.
0: Dla nas bardzo mało przydatna opcja. Jeżeli mamy PDF z obrazami, to sobie możemy podejrzeć te obrazy. Oczywiście my nie możemy, ale zakładając, że jakby osoby widzące też mogą korzystać z tego programu, to sobie mogą te obrazy z PDF-a podejrzeć.
1: Zapisz plik audio. ALT. Podział i konwersja do Split and Convert Not Show Window CTRL plus F7.
0: No, czyli użyj domyślnych opcji, podziel, konwertuj, nie pokazuj w ogóle żadnego okienka. Tak jak to jest ustawione, tak to zrób i o nic więcej nie pytaj.
1: Tagi i 3 CTRL plus I.
0: No tutaj właśnie można ustawiać te tagi dla plików MP3, też kwestia na przykład, jaki to ma być wykonawca, jaki to ma być album, jak to ma się pokazywać w tych wszystkich takich naszych bazach, bibliotekach, jak zwał, tak zwał.
1: Zamknij CTRL plus F4.
0: Zamknij oczywiście dokument konkretny.
1: Zamknij wszystko Shift plus CTRL plus F4.
0: Wszystkie dokumenty.
1: Zamknij wszystko prócz aktualnego CTRL plus ALT plus F4. Wyjście.
0: No i zamknij program.
1: Plik edycja rozwija, cofnij CTRL plus z niedostępne, wytnij niedostępne, kopiuj niedostępne, wklej.
0: No, wszystko standard, każdy szanujący się edytor tekstowy takie opcje ma.
1: Usuń niedostępne, usuń wszystko CTRL plus DEL, zmień rozmiar liter niedostępne rozwijane, wymowa CTRL plus P.
0: To jest też bardzo zaawansowana opcja, że sobie można stworzyć słowniki, żeby na przykład zamiast Harry Potter nam czytał Harry Potter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sobie taki słownik jesteśmy w stanie wczytać i po wczytaniu on będzie go używał. Również, jeżeli będzie gdzieś tam potrzeba, piszcie w komentarzach, zrobię jakiś podcast o tego typu funkcjach.
1: Znajdź. CTRL plus F. Znajdź poprzedni shift. Znajdź następny F. Zamień. CTRL. Wybierz wszystko. C. Zamień.
0: No z tej opcji też możemy korzystać, jeżeli nie chcemy się bawić słowniki. Po prostu pozamieniaj wszystkie wystąpienia słowa Harry na słowo Harry i mamy sprawę załatwioną.
1: Wybierz wszystko. CTRL plus A.
0: Zaznacz wszystko inaczej.
1: Wyczyść podświetlenie. CTRL plus H. Cofnij CTRL plus... Edycja, tekst rozwijany, ALT plus T.
0: No i tutaj mamy opcje bardzo zaawansowane.
1: Sprawdzanie pisowni. F4 niedostępne. Formatuj tekst. CT. Znajdź homografy. CTRL plus M.
0: Opcja do języka polskiego nieprzydatna, ale przydaje się w języku na przykład angielskim. Bo mamy słowa typu live. Na zasadzie żyć i mamy słowa typu live, na zasadzie na przykład live streaming, jako streaming na żywo, które się pisze dokładnie tak samo, a wymawia inaczej w zależności od kontekstu. Względnie słynne read i read, czyli czytać bądź czytać w czasie przeszłym, które zapisuje się read, a czyta się na dwa sposoby. No i możemy tutaj wyszukać sobie za pomocą jakiegoś tam ich wewnętrznego narzędzia takich słów i ewentualnie poprawić na jakieś inne, oczywiście pseudo poprawić na jakiś inny zapis, który jest niepoprawny, ale gwarantuje nam, że syntezator przeczyta to słowo w dobry sposób. Jeżeli przetwarzamy teksty obcojęzyczne, wiemy, że w językach, w których te teksty są przetwarzane, takie słowa istnieją, takie sytuacje istnieją, a wiemy, że program ma wsparcie dla tych języków, to można sobie z tej opcji skorzystać.
1: Zamień liczby na słowa. CTRL plus.
0: Też opcja nie działająca w języku polskim. Można sobie oczywiście liczby na słowo pozamieniać, ale pozamienia nam na liczby w języku angielskim lub kilku innych, które sobie możemy wybrać. Nie ma polskiego. opcja się przydaje, jeżeli na przykład syntezator mowy nie za bardzo czyta liczby tak, jak my byśmy chcieli, żeby on je czytał. I też sobie dla każdej możliwej liczby w tekście jesteśmy w stanie wybrać, jak on ma to czytać. Czyli na przykład w języku angielskim, czy ma być to 100, czy to ma być to 100, czy ma być to 100 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest również opcja do profesjonalnej obróbki tekstu raczej.
1: Obce słowa SAPI 5. CTRL plus A.
0: No tutaj sobie możemy właśnie wybrać, że któreś konkretne słowa mają być wypowiadane innym głosem, bo powiedzmy mamy język francuski gdzieś tam wplatany i tak dalej, i tak dalej.
1: Bezpośrednia mowa SAPI 5. CTRL plus ALT plus D.
0: Tutaj to jest też kwestia związana z jakimiś tagami, z tym, że coś ma przetwarzać w taki sposób i w taki sposób. To są też opcje zaawansowane.
1: Wstaw klip audio. CTRL plus ALT plus INS.
0: To samo możemy sobie nagle zażyczyć, żeby w środku tekstu w pewnym momencie pojawił się plik dźwiękowy, że syntezator czyta, czyta, czyta i nie wiem, wszedł do pokoju i trzasnął drzwiami i sobie wstawimy tutaj trzaśnięcie drzwiami i syntezator czyta dalej.
1: Wstaw XML tag.
0: No to są właśnie te tagi kontrolujące SAPI, że to ma być wolniej, to ma być szybciej, to ma być ciszej, a to ma być innym głosem.
1: Usuń wszystkie tagi XML CTRL plus ALT plus M.
0: Można i tak postąpić.
1: Sprawdzanie pisowni. F4. Tekst mowa, mowa menu. Czytaj F5.
0: To jest opcja przydatna głównie dla osób słabowidzących lub widzących, które nie mają screenreadera i chciałyby, żeby balabolka im sama po prostu w sobie czytała tekst, co ona też umie robić. I właśnie w tym menu można czytać, pauzować, przewijać i tak dalej.
1: Przerwaj F6, niedostępne. Stop F7, czytaj wybrany tekst F8.
0: Czyli sobie możemy coś zaznaczyć i przeczytać.
1: Czytaj ze schowka F9. Przejdź do poprzedniego zdania CTRL plus UP. Przejdź do następnego. Czytaj F5.
0: No i tyle tutaj mamy. Dla osób niewidomych opcja raczej mało przydatna, bo skoro mamy program odczytu ekranu, to w większości przypadków możemy po prostu sobie zapuścić program odczytu ekranu, żeby czytał.
1: Mowa, głos rozwijany, alt, szybkość rozwijane.
0: Tutaj możemy sobie zmienić te same opcje, które mieliśmy w głównym oknie programu.
1: Tonacja rozwijane, głośność 100 rozwijane, resetuj szybkość i tonację NGTR plus D. Głos rozwijane, szybkość rozwijane.
0: No i tyle.
1: Głos opcje rozwijane, alt plus O.
0: Tutaj mamy trochę więcej ciekawych opcji.
1: Korekcja wymowy rozwijane. Pokaż zmieniony tekst. Statystyka zamian. Znajdź parę zasad. Znajdź nazwę w tekście. Profile. Pokaż zmieniony.
0: No i to jest kolejna opcja bardzo zaawansowana.
1: Korekt pliki audio. Shift plus F5. Ustawienia. Shift plus F6. Sprawdź pisownię. Shift plus F7. Wyjście audio. Shift plus CTRL plus F5.
0: To się może komuś przydać, jeżeli ktoś by korzystał z tego czytania wewnątrz programu, sobie ustawić, z której karty dźwiękowej program będzie korzystał.
1: Import tekstu. Shift plus CTRL plus F6.
0: To są ustawienia dla wszelkiego rodzaju skomplikowanych formatów książkowych, takich typowo, jak importować przypisy, notatki, tego rodzaju przepisy, tamtego rodzaju przepisy, przepisy końcowe, przepisy na dole strony i tak dalej, bo tego sporo jest i można sobie tam wybrać, co my chcemy, czego my nie chcemy i ustawić sobie to wedle naszego gustu.
1: Śledź schowek Shift plus CTRL plus W.
0: O, a to akurat bardzo przydatna opcja. Możemy sobie ustawić coś takiego, że jeżeli skopiujemy sobie tekst do schowka, to nam syntezator automatycznie ten tekst przeczyta, co przy trochę kreatywnej zabawy dźwiękiem, audio, kartami dźwiękowymi, wirtualnymi kablami i innymi tego typu rozwiązaniami pozwala nam na przykład mówić na wszelkiego rodzaju komunikatorach internetowych naszą syntezą mowy. Co mi się raz przydało w życiu, jak mikrofon mi się zepsuł, a potrzebowałem po prostu uczestniczyć gdzieś głosowo i po prostu ja pisałem, kopiowałem tekst, balabolka mi ten tekst czytała, a on był przekierowywany tak, że inni słyszeli po prostu zamiast mnie syntezę.
1: Minutnik Shift plus F8.
0: To jest jeden z niewielu powodów, dla którego opcja czytania w balabolce może być fajna, bo on pozwala nam jak wszystko w tym programie w bardzo zaawansowany sposób, ustawić, że na przykład 5 minut po zakończeniu czytania wyłącz komputer. Albo za 5 minut przestań czytać. Bo powiedzmy, nie wiem, idziemy sobie spać, mamy głośniki i chcemy, żeby przez te głośniki nam program tekst czytał, a po jakimś czasie przestał czytać i wyłączył komputer. Możemy sobie tutaj wejść i to sobie skonfigurować wedle potrzeb i wedle chęci.
1: Po zapisaniu w pliku audio rozwijane.
0: Tutaj również sobie możemy ustawić.
1: Wyłącz komputer. Aktywuj tryb hibernacji. Aktywuj tryb oczekiwania. Wyjdź z programu. Aktywuj
0: tryb
1: oczekiwania.
0: Tryb tak zwany standby, obecnie tryb uśpienia.
1: Wyjdź z programu. Po zapisaniu.
0: To jest oczywiście przydatne, jeżeli mamy jakiś raczej słabszy komputer i te procesy trwają. Ustawiamy sobie coś takiego, klikamy sobie po zapisaniu wyłącz, wychodzimy z domu i względnie idziemy spać i pozwalamy sobie komputerowi działać. Jak skończy, to się sam po prostu wyłączy.
1: Czytaj wszystkie otwarte dokumenty Shift plus F9. Powtarzaj w cyklu Shift plus CTRL plus R.
0: Jeżeli się nie mylę, skończ czytać i zacznij od początku, i skończ czytać i zacznij od początku. Poza reklamą nie widzę przydatności tego typu rozwiązania w żaden inny sposób.
1: Korekcja wymowy, opcje widok rozwijane, język, language rozwijane.
0: Tutaj sobie możemy zmienić język programu.
1: Czcionka i kolory. CTRL.
0: Opcja dla słabowidzących przydatna.
1: Rozmiar czcionki rozwijane, skórki. CTRL plus K.
0: Opcja też bardzo wizualna.
1: Przyciski. Shift plus CTRL plus B. Pokaż rozwijane.
0: Tutaj jest trochę więcej przydatnych dla nas opcji.
1: Konfiguracja głosu F10 oznaczone.
0: No, czyli ten panel w głównym oknie jest z suwakami, z polem do wyboru głosu. Możemy sobie go ukryć, jak nam przeszkadza.
1: Panel słowników F11.
0: No, jeżeli ktoś sobie lubi zmieniać właśnie wymowę, to sobie można dzięki panelowi słowników to uczynić.
1: Pasek narzędzi oznaczony, pasek stanu oznaczone, błędy ortograficzne, homografy.
0: O tej funkcji mówiłem.
1: Konfiguracja głosu F10, pokaż pełny ekran F12, język, language, widok, narzędzia rozwijane.
0: O, i tutaj również będzie parę ciekawych opcji.
1: Podziel plik. CTRL plus U.
0: No, czyli jeżeli po prostu chcemy podzielić bez konwersji na audio.
1: Konwersja wsadowa plików. CTRL plus Y.
0: Zaawansowane, ale czasem przydatne. Innymi słowy, mamy 10 książek, chcemy ustalić sobie jakieś reguły i chcemy, żeby wszystkie 10 książek zostało podzielone w ten sam sposób. My tylko rzucamy folder, ustalamy folder wyjściowy i obserwujemy proces. Bez konieczności otwierania każdego dokumentu z osobna i bawienia się w konwersję samodzielnie. Nie będę tego pokazywał, również proszę pisać w komentarzach, jeżeli jest potrzeba, ale taka opcja jest, sygnalizuje, że można. Tak jak już mówiłem, można to również zrobić z linii poleceń. Jest dokumentacja, jeżeli ktoś umie pisać skrypty wsadowe, też można tak to zrobić.
1: Wyciągnij tekst z plików. Shift plus CTRL. Porównaj dwa pliki.
0: No, możemy sobie sprawdzić, gdzie są różnice, na przykład między jakimiś konkretnymi wersjami książek. Nie wiem, jak ta opcja jest dostępna dla osób niewidomych. Z reguły w programach wszelkiego rodzaju ta dostępność jest raczej słaba niż dobra.
1: Konwerter napisów. Shift plus CTRL plus H.
0: Kolejna zaawansowana opcja, może na kolejny podcast, jak konwertować napisy w formacie na przykład SRT tak, żeby one były wgrane do pliku MP3 i żeby sobie można to było puścić równo z filmem, żeby nam to czytał syntezator, bo też tak można zrobić.
1: Lista błędów ortograficznych, tłumacz, Shift plus CT.
0: Możemy sobie tłumaczyć jakieś fragmenty tekstu, jeżeli powiedzmy, nie wiem, czytamy coś w tym języku, nie rozumiemy. Silników jest kilka, jest Google, polski język obsługuje, wspiera. To są raczej kawałki tekstu, całego pliku, całego dokumentu, tym nie przetłumaczymy, ale do jakichś właśnie pojedynczych słów może się to komuś przydać.
1: Use online DTS service.
0: No, czyli czytaj jakimś syntezatorem mowy online. Opcja niby fajna, niby przydatna. Syntezatorów jest sporo, w tym Google TTS i Google Cloud TTS. Syntezatory googlowskie wspierające język polski. Wszystkie pozostałe wspierają angielski, rosyjski, chiński, ale polskiego nie. Problem z tą opcją jest taki, że przez to, że to jest online i tam są bardzo duże limity nakładane na te syntezatory, ile tekstu przynajmniej za darmo można raz przetworzyć, to mi się nie udało tego w żaden fajny sposób wykorzystać, bo bardzo wolno to działa. Myślę, że tak w tempie, nie wiem, jeżeli książka by miała z 10 godzin, to myślę, że tak z 3 co najmniej byśmy musieli liczyć na takie przetwarzanie. Bo jak mówię, to jest internet i to są ograniczenia tych firm, ile naraz tekstu można im wysłać i kiedy oni nam ten tekst z powrotem zwrócą.
1: Czytnik Spritz, Shift plus CTRL plus Z.
0: Również opcje dla widzących, czyli takie szybkie czytanie, wyświetlanie słowa po słowie bardzo szybko na ekranie, co podobno przyspiesza wzrokowcom to, w jakim tempie są w stanie czytać.
1: Podziel plik. Nasz zakładka rozwijane Alt plus.
0: Tutaj nawet nie będę wchodził, to właśnie jeżeli ktoś lubi się bawić w jakieś podziały w konkretnych miejscach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to sobie można zakładki robić, przechodzić do tych zakładek, wyświetlać te zakładki. Myślę, że dla takiego przetwarzania na audio to się raczej nie przyda.
1: Pomoc rozwijane Alt plus P.
0: No i tutaj mamy tylko pomoc w języku angielskim.
1: System plik rozwijany balabo.
0: I to byłoby z tego programu tyle. Myślę, że co najważniejsze pokazałem, przetwarzanie pliku na plik audio bądź na wiele plików audio to jest to, co balabolka robi najlepiej i do czego myślę większość słuchaczy może ją wykorzystać, bo to się czasem przydaje. Program, jak już mówiłem, jest tworzony przez jednego, gdzieś tam jedną konkretną osobę. Jest to, nie wiem, Rosjanin albo ktoś ze wschodu na pewno. Można sobie go pobrać ze strony cros-plus-a.com. Jest to oczywiście program darmowy, nie jest on tworzony dla osób niewidomych, jest on tworzony dla wszystkich, ale jest on dostępny, więc zachęcam słuchaczy do korzystania, do przetwarzania, względnie do zadawania pytań w komentarzach, a mówił do Was dzisiaj Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Parzych Kazimierz. Będę Wam dziś prezentował program, dzięki któremu możemy słuchać internetowe stacje radiowe, jak i również te stacje, które udostępniają swoje streamy. Program ten nazywa się Radio Shure. Dlaczego akurat opisuję Wam ten program? Dlatego, że ja z Radio Shure korzystam na co dzień. Jest to prosty program. Nie ma tam jakichś zawiłych ustawień, opcji niepotrzebnych. To, co mieć powinien, ma. Skąd można ściągnąć ten program? Strona oczywiście, a może nawet i niestety dla niektórych, w języku angielskim
4: www.radiosure.com. Internet grup http://www.radiosure.com. Http pasek zadań Radio Sure Techa Best Internet Radio Player Ever Mozilla Firefox.
3: Dokładnie, otworzyła się nam strona, z której mamy możliwość pobrania właśnie tego programu. Idziemy więc strzałką w dół lub tabulatorem, jak komu wygodniej, do linku download. Tu na samym początku, jadąc właśnie

0: nawigacja, punkt orientacyjny, main menu, nagłówek, poziom 3, główny punkt orientacyjny, download, nagłówek, poziom 1.
1: I tutaj zjeżdżamy strzałką w dół.
0: Version 2.2 is not available.
1: Dokładnie.
0: Before going pro version Y-Code Century for 48 hours for free.
1: Tak, tutaj muszę zaznaczyć, że Radio Shure występuje w dwóch wersjach. W wersji bezpłatnej i w wersji płatnej. Wersja bezpłatna ma swoje ograniczenia, chociaż w użytkowaniu takim codziennym jakoś, szczerze powiedziawszy, nie wykorzystywałbym tych opcji, które są dostępne w wersji Pro. Wersja Pro kosztuje niecałe $10.
0: Odwiedzą instrukcjon Wittis registrując od 15 równe legi.
1: Tutaj jest kod do wersji takiej właśnie demo.
0: DGVZD U1KSK5GTS ERC 15 pusta. Radio Sule 2.2 FRE. THE World's Most Popular FRE. Radio Sule 2.2
1: tak,
0: Pro.
1: Tak, no, bardzo popularny Full program i tak dalej.
0: Odwiedzony download.
1: I tutaj mamy download. I tutaj otwiera się nam kolejna podstrona.
0: Ban nagłówek.
1: Tutaj za pomocą litery H, czyli po nagłówkach, jedziemy do sekcji pobierania.
0: THE Best in. Nawigacja, punkt orientacyjny, main menu, nagłówek, główny punkt orientacyjny, download, version 2.2, nagłówek, poziom 1.
1: No i tutaj już jest sekcja z wersjami programu.
0: Nagłówek, poziom 2, what's new in this version?
1: Co nowego w tej wersji?
0: Nagłówek, poziom 4, latest version, gwiazdka.
1: Ostatnia, najnowsza wersja.
0: Get it from SNED, download.com. Pusta.
1: No i tutaj mamy do wyboru mirrory, skąd możemy to ściągnąć.
0: SNED Mirror Fast. Radio Sule 2 lutego 1036 setu 5.1 MB.
1: Tak, niestety wersję tego programu bardzo śmiesznie czyta, także nie zdziwcie się.
0: Radio Sule 2 lutego 1036 setu 5.1 MB. Local Mirrorslow.
1: Tu mamy wersję jakąś chyba starszą.
0: Local
1: Mirrorslow. Natomiast mamy tutaj chyba nową
0: Radio Sule 2 lutego 1042 setu 5.5 MHz. Odwiedzony Radio Sule 2 lutego 1036.
1: Tak,
0: Radio Sule 2 lutego 1042 setu 5.5 MHz.
1: Klikamy w tego linka enterem.
0: Otwieranie Radio Sule 2 lutego zapisz.
1: Zapisujemy.
0: Download version 2.
1: Otwieramy.
0: Otwieranie plik. Jak zdecydował. Uruchom alt plusu.
1: Uruchamiamy.
0: Dialog oka. Cancel. Polski zwinięte.
1: Wybór języka.
0: OK. Instalator programu Radio Sule 2 lutego 1042 dialog THBS 2 Studio. Witamy w kreatorze instalacji programu Radio Sule 2 lutego 1042. Kreator ten pomoże ci zainstalować program Radio Sule 2 lutego 1042. Zalec.
1: Dokładnie. Kreator, dzięki któremu zainstalujemy program.
0: Anuluj. Dalej. Anuluj. Dalej. Alt plus.
1: Dalej.
0: Wciśnięty. Wstecz alt. Zgadzam się. Alt plus. Anuluj. Karta właściwości. Jeżeli akceptuj.
1: Licencja.
0: Zgadzam się,
1: no musimy się zgodzić, bo inaczej,
0: wciśnięty.
1: Jeśli się nie zgodzimy, no to wiadomo, nie zainstalujemy programu.
0: Anuluj, karta właściwości, wstecz, dalej, alt plus, spacja, wciśnięty, przeglądaj, wstecz, zainstaluj, anuluj, karta właściwości, wymagane miejsce, 9.3 MB, instalator zainstaluje program Radio Sule 2 lutego 1042 w następującym folderze. Aby zainstalować w innym folderze, kliknij, przeglądaj, wybierz folder, kliknij, zainstaluj, aby rozpocząć C, userska ZK, C, przeglądaj, alt plus P. Zaznaczony C, U, C, ust przegląd.
1: Niech będzie tu.
0: Wstecz, alt plus, zainstaluj, alt plus.
1: Zainstaluj.
0: Spacja, wciśnięty, dalej, niedostępne. Pokaż szczegóły, alt plus S, 0%, 10%.
1: Program jest niewielki,
0: kończenie pracy kreatora, więc,
1: więc zainstalował się szybko.
0: Zakończ alt plus, karta właściwości, kończenie pracy kreatora, zakończ alt plus, karta właściwości, kończenie.
1: Zakończ. I aktualnie odpaliło się nam radio. Gra pierwsza stacja z samej góry. Ja sobie to wyciszę na razie, bo chciałbym przystąpić do ogólnego opisu, co ten program posiada. Posiada niezależną głośność dźwięku, który jest odtwarzany, niezależną od systemu, czyli możemy sobie to podgłaśniać z pozycji programu, natomiast suwak w systemie się nie zmienia. Przedstawiona jest po prostu jako zwykły suwaczek. I teraz fajna sprawa, bo klawiszami w prawo i w lewo regulujemy głośność o 5, natomiast klawiszami w górę i w dół regulujemy o 3 kroki.
0: Zwinięte, pusta.
1: Następne pole, które

0: nie jest czytane, to najprawdopodobniej jest jakiś obrazek, jakaś ikonka wyświetlana podczas odtwarzania stacji. Następne
1: zwinięte
0: pole jest to pole wyszukiwania, czyli możemy sobie wpisać jakąś stację. Ogólnie rzecz biorąc, po całym programie poruszamy się albo tabulatorem, albo strzałkami w górę i w dół. Nie trzeba wykorzystywać tutaj żadnej myszki. Czyli mamy tak, głośność, puste miejsce, nieczytane miejsce, to jest właśnie jakiś tam logo czy obrazek.
1: Zwinięte.
0: Następnie jadąc tabulatorem mamy pole do wyszukiwania stacji, czyli wpisujemy tutaj jakąś stację, którą chcielibyśmy znaleźć i po naciśnięciu następnego tabulatora
1: lista.
0: Pojawia się nam lista z wynikami właśnie, które pasują do naszego wyszukiwania.
1: MP3 128 kbps.
0: Tutaj jest wybór jakości. To znaczy się, jeśli na przykład dana stacja udostępnia stream
1: MP3,
0: w którym mamy możliwość wyboru jakości, to tutaj strzałkami w górę i w dół
1: MP3
0: możemy sobie zmienić. Natomiast ta stacja, która się uruchomiła jako pierwsza, czyli w ogóle jako pierwsza z listy bez wyszukiwania, nie ma wyboru MP3 jakości swojego strumienia.
1: FAV,
0: tak. To jest menu, które uruchamiamy naciskając spację. FAV, czyli skrót od favorite, czyli od ulubionych. To menu uruchamiamy naciskając spację.
1: Radio, kontekst menu. No stations selected yet, niedostępne N.
0: Rzeczywiście, nie zdążyłem jeszcze dodać żadnych stacji, a wygląda to tak, jeśli znajdziemy jakąś swoją stację, którą chcielibyśmy dodać, to tutaj w tym menu możemy tą stację dodać.
1: ADD to favorites A.
0: Dokładnie, strzałką w dół zjechałem na tą opcję i działa to wtedy, jak na liście z wynikami tych stacji zaznaczymy konkretną stację. I ta stacja, która jest zaznaczona, zostanie dodana do naszych ulubionych stacji.
1: No stations select ADD to favorites A. My effort high love play.
0: Następny przycisk to play. Naciśnięty ponownie spełnia funkcję pauzy.
1: Back.
0: Przyciski back i next poruszają się pomiędzy słuchanymi stacjami radiowymi. Czyli są to przyciski niezależne. Jeśli słuchaliśmy sobie, załóżmy, z ulubionych na przykład Polskiego Radia, a w międzyczasie wyszukiwaliśmy sobie jakieś inne stacje, to on po prostu to zapamiętuje i przemieszcza się po prostu pomiędzy ostatnio słuchanymi stacjami radiowymi. Następny to jest mute. Mute działa delikatnie podobnie jak pauza, tyle że przycisk play pauza po naciśnięciu play po prostu wczytuje nam ponownie stream, natomiast mute wycisza tylko dźwięk. Taka jest różnica. No słychać to podobnie. Też jest taka fejtka, szybkie, delikatne ściszenie konkretnego dźwięku lub podgłośnienie. No w przypadku pauzy, no to na samym początku jest podgłośnienie. W przypadku zatrzymania jest to szybkie ściszenie. Takie delikatne.
1: Rec.
0: Rec, wiadomo, służy do nagrywania. Czyli po naciśnięciu startuje nagrywanie.
1: Exit.
0: Zamyka całkowicie program.
1: Options.
0: Opcje, czyli wszelkie ustawienia programu Radio Shure.
1: Next. Expand. Top. Expand.
0: Expand ukrywa nam pole wyszukiwania, jak i również listę z wynikami stacji.
1: Top, expand, next, expand, top.
0: Naciskamy ją ponownie, jeśli chcemy uruchomić z powrotem sekcję wyszukiwania.
1: Spacja.
0: Top to jest również jakaś opcja do tych obrazków. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Jakoś nie interesowałem się tym. Szczerze powiedziawszy, chyba to nawet jakoś nie jest obsługiwalne za bardzo przez screen readery.
1: Zero.
0: I powracamy z powrotem do głośności.
1: 5, 0, 3.
0: Zróbmy teraz mały test wyszukiwania.
1: Zwinięte.
0: Piszemy na przykład program pierwszy.
1: P, R, O, G, R, A, M, P, I, E, R, W, S, Z, Y. Lista.
0: Nie ma nic. Może jakoś inaczej trzeba pisać.
1: Zaznaczony program pierwszy.
0: A może po prostu Polskie Radio na przykład.
1: P, O, L, S, H, I, S, R, A, D, I, O. Lista. Open.fm po polsku.
0: Tak, znalazło tu nam kilka wyników.
1: Polska stacja polska.
0: Chciałbym na przykład sobie znaleźć jedynkę, więc strzałkami w dół przeszukuję sobie.
1: Polskie Radio 7 dni w kraju. 3. Polskie Radio Grunge, Polskie Radio History, Polskie Radio History, Polskie Radio History, Polskie Radio Indie, Polskie Radio Itzibits, Polskie Radio Jan Paweł II, Polskie Radio 1, Polskie, Polskie Radio 1, Poland, Telk.
0: Ja mam ściszoną głośność dźwięku grającego radia. Może trochę tak podgłośnie.
1: 0, 5, 0, 3. Zwinięte. Lista. Polskie
0: tabulatorem radio. Z powrotem wracam na listę.
1: Polskie Radio 1.
0: Polskie Radio 1. Naciskam na tym Enter.
1: Radio Sura. Polskie Radio. Na tym
0: zarabiało. I uruchomiło się właśnie w ogóle cały ten region jest pewien radio,
1: radio Sura,
0: którego szukamy. Możemy te radio, tak jak już wspomniałem wcześniej, dodać. Idziemy tabulatorem do przycisku FAV.
1: Ma stop FAV.
0: Naciskamy spację.
1: Kontekst menu. No station select yet. ADD to favorites A. No station ADD to favorites A.
0: I add to favorite, czyli dodaj do ulubionych.
1: Polskie Radio 1 dialog. FAV.
0: I teraz, żeby sprawdzić, czy ta stacja się dodała, naciskamy z powrotem spację.
1: Kontekst menu. Polskie Radio 1 oznaczone P.
0: Polskie Radio 1 mamy. I tutaj jeśli dodajemy kolejne stacje, pojawia się nam lista z tymi stacjami.
1: Polskie Radio.
0: Mamy możliwość przestawienia programu na język polski. W tym celu naciskamy menu kontekstowe.
1: Kontekst menu. Stop S. Mutem. Recer. Recortom wycurent. Tradetized. Adder. Player. Song. Favorites. Rozwij. Bac. Cross. Equalizer. Windows. Rozwij. Bubart. Rozwij. Win. Alwej. Są to poznacz. Expand. IDH. Alwej. Są to expand kidych, alwej wic, libu, bart, rozwij, slert, imer, rozwij, language, rozwijane, l.
0: I szukamy language.
1: Arabica, Bosnian, B, Bulgaria.
0: Rozwijamy w prawo i szukamy strzałką w dół polskiego.
1: Polskie Radio 1, dialog.
0: I język automatycznie przestawił się na język polski. Sprawdźmy więc. Na przykładzie menu ulubionych.
1: Kontekst menu. Polskie Radio 1 oznaczone P.
0: No to wiadomo, to jest własna nazwa, więc to będzie zawsze po polsku.
1: Usuń z ulubionych.
0: Ale już opcje mamy po polsku.
1: Polskie Radio 1 oznaczone. Usuń z ulubionych. Polskie Radio 1.
0: Tak samo mógłbym... Tak samo mógłbym i to zrobię. Przejdę się po opcjach naciskając tabulator.
1: Ma stokę pfaw. Back.
0: Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że jak to bywa bardzo często z różnymi spolszczeniami, nie wszystkie opcje są przetłumaczone lub dobrze przetłumaczone. Tutaj też bym chyba tego nie tłumaczył. Natomiast przycisk back, mute, rec, exit, options, next, jakoś nie jest przetłumaczony. W menu kontekstowym mamy już język polski.
1: Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane.
0: Dokładnie. Wybierz źródło. Wybór formatu, w którym nadaje konkretna stacja. Tu w przypadku Polskiego Radia mamy...
1: http://stream.polskieradio.pl/program1h.
0: Taki strumień.
1: mms://stream.polskieradio.pl/program1h.
0: Drugi strumień.
1: http://www.polskieradio.pl/st/program1m.sxh.
0: Trzeci strumień.
1: http://mp3.polskieradio.pl8900h.
0: Czwarty strumień.
1: http://mp3.polskieradio.pl8950h.
0: Piąty strumień.
1: http://stron.polskieradio.pl/program1h.
0: Szósty.
1: MMS.
0: A nie, to już jest ten, to już się powtarza. I najczęściej tak to jest, że każdy strumień jest w innej jakości. Także jeśli chcecie słuchać radia w jakiejś najlepszej jakości, myślę, że warto w tą opcję wejść i zobaczyć sobie, który strumień gra lepiej. Ja tutaj rzeczywiście może jednak podgłośnie teraz.
1: Polskie Radio 1 z 0, 5.
2: Udowodnił, że może
0: powiedzieć. I stestujemy to.
2: Z Paryża opowie o tym Marek Brzeziński.
1: Polskie Radio 1, Polan, kontekst, wybierz źródło, rozwój, http/. Polskie Radio 1, dialog.
0: Pierwszy strumień. To najprawdopodobniej jest pierwszy. To najprawdopodobniej jest strumień, który się jako pierwszy uruchomił, jako domyślny.
1: Polskie Radio Klasyc, Polskie Radio, Polskie Radio 83. Kontakt włącz, wybierz źródło, rozwój, MMS.
0: Strumień MMS-a.
1: Polskie Radio C.
3: Tam, gdzie urodził się założyciel dynastii Bourbonów Henryk IV, któremu usta na znak pomyślności.
1: Polskie Radio Klub, Polskie Radio Klasyc, Polskie Radio 1, Polan, kontekst włącz, wybierz źródło, rozwój, HTTP.
3: Wyrywa Rafał Majka, MMS, zabiera się Polski, niczu, Lourdes, Lourdes, przelecieli u stóp sanktuarium, kłaniając się matce.
0: To jest źródło MMS.
1: Włącz radiostację, wybierz źródło rozwijane, szczegół S, wybierz MMS, HTTP,
0: trzecie źródło. Szczerze powiedziawszy, jakoś nie zauważyłem chyba dużej różnicy.
1: Kontekst menu, włącz
0: radiostację. Szczególnie, że tutaj jest dźwięk z mową, więc...
1: Włącz radiostację, wybierz źródło rozwijane, szczegół S, dodaj nową radiostację, szczegół, wybierz HTMS. HTTP,
0: czwarty strumień.
3: Teraz zjazd, kręta kolejka górska nabiera rozpędu. Wiraże, tor bobslejowy, 600 metrów do świętej Marii z Campan.
0: Też jakieś różnicy nie ma.
1: Spacja. Kontekst, włącz radiostację. Pust, włącz radiostację. Wybierz źródło HTTP, MMS.
0: I ostatnie źródło.
1: Polskie Radio, radio
0: słuch. Oj!
1: Alert zabezpieczeń, system. Aha. Ścieżka.
0: Właśnie, bardzo ważna kwestia. Po zainstalowaniu Radio Shure na pewno wyskoczy nam komunikat o blokadzie firewalla. Dlatego lepiej warto zezwolić na dostęp programowi Radio Shure.
1: Zezwalaj na dostęp Alt plus A. Spacja.
0: Znajdźmy sobie może jakieś kolejne radio, na przykład Radio Gdańsk. Wpisujemy sobie Gdańsk.
1: G-D-A-N-S. Lista. Radio plus Gdańsk. Wawa, Poland, Rock Pop. Radio plus Polskie Radio Gdańsk.
0: I mamy Polskie Radio Gdańsk. Tutaj tak samo możemy dodać stację do ulubionych. Na tym robimy menu kontekstowe.
1: Kontekst menu. Włącz radiostację.
0: I... idziemy strzałką w dół.
1: Wybierz źródło rozwijane, szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Dodaj do ulubionych D.
0: Dodaj do ulubionych.
1: Polskie Radio Gdańsk.
0: Żeby sprawdzić, czy ta stacja dodała się nam do ulubionych, idziemy znów tabulatorem na
1: 3, FAV.
0: Przycisk Favorite.
1: Skontekst
0: i sprawdzamy.
1: Polskie Radio i Polskie Radio Gdańsk oznaczone P.
0: Strzałką w dół. Możemy... Polskie do ulubionych Gdańsk. Dojść również w inny sposób. Z listy wyszukiwanych stacji.
1: Radio plus Gdańsk.
0: Polskie. Raz tabulator.
1: MP3.
0: Tu menu kontekstowe.
1: Polskie kontekst menu. Wyłącz radiostację.
0: I szukamy strzałką w dół.
1: Nagraj tylko szczegół S. Dodaj nową radiostację. Ulubione rozwijane U.
0: Ulubione. Opcja ulubionych przedstawiona jest jako drzewko, czyli rozwijamy to w prawo.
1: Polskie Radio 1KP.
0: Polskie Radio 1K to jest poprzednia stacja, którą... dodałem.
1: Polskie Radio Gdańsk.
0: To jest kolejna stacja, czyli Polskie Radio Gdańsk.
1: Usuń z ulubionych U.
0: Mamy również możliwość od razu usunięcia tej stacji.
1: Polskie Radio 1KP. Polskie usuń z ulubionych.
0: Natomiast
1: ulubione
0: rozwijane. Nie mamy tutaj opcji, w sumie logiczne, nie mamy tutaj opcji dodaj stacji.
1: Ulubione rozwijane. Play Epson XP. Polskie Radio, lista.
0: Dlaczego przechodziłem z listy wyszukiwanych stacji tabulatorem? Dlatego, że tutaj stojąc na liście stacji mamy troszkę inne menu.
1: Kontekst menu. Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane. Szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Dodaj do ulubionych D. Usuń z ulubionych U. Dodaj usuń radiostację U. Włącz radiostację. Wybierz źródło rozwijane.
0: Czyli nie mamy tutaj ulubionych. Mamy tylko opcje dotyczące... przeważnie konkretnie tej jednej stacji, którą mamy zaznaczoną na liście.
1: Szczegóły S.
0: Szczegóły stacji.
1: Wybierz źródło rozwijane. Włącz radiostację.
0: Czyli tak, włącz radiostację.
1: Wybierz źródło.
0: Wybierz.
1: Szczegóły S.
0: Szczegóły.
1: Dodaj nową radiostację.
0: Dodaj nową radiostację. To jest funkcja przydająca się wtedy, kiedy naszego ulubionego radia nie ma na liście wyszukiwanych stacji. Natomiast posiadamy na przykład link do strumienia.
1: Dodawanie nowej radiostacji, dialog źródłowy URL, gwiazdka tytułu, opis radiostacji, typ, kraj, źródłowy URL.
0: I tu sobie możemy wszystko powpisywać.
1: Pusta.
0: Niestety, korzystając ze screen readera NWDA, NWDA nie odczytuje nam etykietek pól, czyli niestety nie wiemy, które pole do czego jest przynależne.
1: Pusta, pusta.
0: Jadąc tabulatorem po polach edycyjnych,
1: pusta.
0: Słyszymy tylko pusta.
1: Pusta, zwinięte.
0: A szkoda.
1: Pusta, zwinięte, pusta, w ma. Zaznaczone.
0: Natomiast pole kombi jest czytane.
1: MP3, OGG.
0: Tu sobie możemy
1: AC,
0: wybrać.
1: MP4, MP4, MP4, AC, OGG, MP3, w ma, zwinięte. 190.
0: Jakość.
1: 164, 128, 112, 96, 56, 40, pusta. Pusta.
0: Tutaj kolejna
1: zwinięte.
0: Pola.
1: W ma. Z MP3. OGG.
0: Aha, właśnie. Tak jak mieliśmy przy polskim radiu ilość 5 źródeł, tak tutaj przy dodawaniu stacji możemy wpisać również kilka, możemy dodać również kilka strumieni. Dlatego tutaj te pola się powtarzają.
1: Zwinięte. Pusta. 190. Pusta. Zwinięte, zwinięte, pusta, zwinięte, zwinięte, pusta, zwinięte, w ma, zwinięte, pusta, zwinięte, zwinięte, save, cancel,
0: save, cancel. Powracamy jeszcze do menu kontekstowego.
1: Kontekst menu, włącz radiostację.
0: Włącz radiostację.
1: Wybierz źródło.
0: Wybierz źródło.
1: Szczegóły S.
0: Szczegóły stacji.
1: Dodaj nową radiostację.
0: Dodaj nową radiostację.
1: Dodaj do ulubionych D.
0: Dodaj do ulubionych.
1: Usuń z ulubionych.
0: Usuń z ulubionych.
1: Usuń radiostację.
0: Działa tylko i wyłącznie na stacjach radiowych, które sami dodaliśmy. Tutaj mogę pokazać na przykładzie Radio Alfa, nieistniejącego już Radio Alfa Kraków. Jak to rzeczywiście jest.
1: A, L, F, A, lista, Radio Alfa, Castel, Radio Alfa, Poland.
0: Radio Alfa.
1: Radio Alfa, Poland. Adult Contemporary. Radio Alfa, Denmark. Radio Alfa, Poland. Adult Contemporary.
0: To będzie to. To będzie ta stacja.
1: Kontekst menu. Usuń radio.
0: To jest zdefiniowana stacja przez twórców. Także.
1: Usuń z ulubionych.
0: Po naciśnięciu usuń.
1: Dodaj usuń radiostację U. Radio Sule Dialog nie możesz usunąć z zdefiniowanej radiostacji.
0: Wyskakuje taki komunikat. Opcja usuń działa tylko i wyłącznie na stacjach, które sami dodaliśmy
1: Radio Alfa,
0: z opcji
1: dodaj nową radiostację.
0: Dodaj nową radiostację. Jeśli nie stoimy na liście radiostacji, w podmenu kontekstowym pojawia się nam troszkę inne menu. Zróbmy sobie w takim razie raz tabulator.
1: MP3 100.
0: I tutaj dajemy menu kontekstowe.
1: Kontekst menu. Wyłącz radiostację. Wyłącz radiostację. Wycisz. Rozpocznij nagrywanie R. Nagraj tylko bieżący utwór N. Szczegół S. Dodaj nową radiostację D. Play it songs P.
0: To jest opcja, kiedy konkretna stacja wyświetla nam utwory. Rozwijając tą opcję w prawo, widzimy, jakie były grane utwory uprzednio. W tym przypadku, czyli w przypadku Radia Alfa niegrającego, jak i również w przypadku Radia Gdańsk, niestety nie ma wyświetlanych tytułów, więc opcja Play It Song się nie rozwinie.
1: Ulubione rozwijane U.
0: Ulubione, czyli nasze dodane ulubione stacje.
1: Polskie Radio 1 P. Polskie Radio Gdańsk P.
0: Po rozwinięciu mamy te stacje.
1: Ulubione poprzednia radiostacja.
0: Pozwala nam powrócić do uprzednio wyszukiwanych stacji. Czyli ja ostatnio wyszukiwałem Radio Alfa, uprzednio Radio Gdańsk, a jeszcze wcześniej Polskie Radio, program pierwszy. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest.
1: Radio Alfa oznaczone R.
0: Jest.
1: Polskie Radio Gdańsk P.
0: Jest.
1: Radio Polskie Radio 1 P.
0: I jest.
1: Polskie Radio 1 P. Poprzednia radiostacja. Equalizer rozwijane je.
0: Equalizer. Tutaj akurat po rozwinięciu w prawo, idąc strzałką w dół, mamy już presety, które możemy wybrać również przy pomocy Entera.
1: DSJ, POP, Rocker, Classic C, OFF oznaczone O.
0: Niestety nie mamy możliwości stworzenia sobie własnego presetu.
1: Equalizer, okno rozwijane O.
0: Po rozwinięciu mamy takie funkcje.
1: Zawsze na wierzchu oznaczone rozwiń/zwiń listę radiostacji R. Ukryj w treju.
0: Zawsze na wierzchu i jeśli nie chcemy, żeby program nam się minimalizował do zasobnika systemowego.
1: Okno rozwijane O. Rozwiń/zwiń listę radiostacji.
0: Opcja, która zwija nam listę wyszukiwanych radiostacji. To jest ten przycisk,
1: okno rozwijane O. Radio Alf.
0: O którym wspominałem na samym początku.
1: Zwinien.
0: Expand.
1: Radio Sure. Expand. Ukryj w treju.
0: Po naciśnięciu rzeczywiście radio chowa się do zasobnika systemowego.
1: Schowek rozwija.
0: Schowek. Bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy skopiować sobie na przykład.
1: Skopiuj URL do schowka S.
0: Dokładnie. Link radiostacji. Jeśli chcemy na przykład komuś wysłać link stacji, której słuchamy.
1: Kopiuj tytuł aktualnie granego utworu.
0: Kopiuj tytuł aktualnego utworu. W przypadku, kiedy stacja wyświetla tytuły, ten tytuł rzeczywiście zostanie skopiowany.
1: Włącz radiostację z adresu URL.
0: I znajomy daje nam jakiś link. My możemy sobie z tej opcji skorzystać. Czyli jeśli skopiujemy sobie link do schowka, następnie jeśli wybierzemy opcję
1: włącz radiostację,
0: włącz radiostację z,
1: włącz radiostację z adresu URL,
0: z adresu URL, program automatycznie wykryje nam, że mamy ten link w schowku i po naciśnięciu Entera włączy nam konkretną radiostację.
1: Skopiuj URL do schowka S.
0: Powracamy do pierwszej opcji, tu już nic więcej nie ma.
1: Schowek slept i ma rozwija.
0: Opcja bardzo często występująca właśnie w różnych programach do odtwarzania stacji radiowych. Nawet w takich zwykłych jakichś budzikach ta opcja jest. Radio wyłącza się nam po określonym czasie.
1: Wyłącz po 5 minut, wyłącz po 10 minut, wyłącz po 15 minut.
0: Dokładnie, po rozwinięciu mamy takie opcje.
1: Wyłącz po 20 minut, wyłącz po 30 minut, wyłącz po 60 minut, wyłącz po 90 minut, wyłącz po 120 minut, sleep timer WS.
0: I już więcej możliwości nie ma.
1: Wyłącz po 120 minut.
0: 120 minut to dokładnie są 2 godziny, więc myślę, że spokojnie można podczas 2 godzin zasnąć.
1: Język rozwijany.
0: To jest opcja, którą pokazywałem praktycznie na początku, właśnie przy zmianie języka interfejsu Radio Shure.
1: Arabica.
0: Mamy tutaj mnóstwo różnych języków. Polski oczywiście jest. A tu nawet chyba się powtarza.
1: Język rozwijany. Opcjo.
0: Tu mamy cały panel zarządzania aplikacją Radio Shure.
1: Opcje dialog. Widok drzewa.
0: Po otwarciu ukazuje się drzewo z głównymi nazwami ustawień. Czyli
1: skórki
0: tak.
1: Ogólne 1.
0: Ogólne.
1: Skórki 2 z 4 poziom 0. Nagrywanie 3 z 4. Zaawansowane rozwinięte 4 z 4 poziom. Audio 1 z 4 poziom. Sieć 2 z 4 poziom 1. Klawisze skrótu 3 z 4 poziom. Info 4 z 4 poziom 1.
0: Mamy tyle zakładek.
1: Skór ogólne 1.
0: W ogólnych mamy.
1: General karta właściwości. Uruchom wraz z systemem Windows nieoznaczone. Włącz ostatnio słuchaną stację wraz z uruchomieniem programu oznaczone. Nachodzenie się radiostacji to rozsadę oznaczone.
0: Jeśli przełączamy się pomiędzy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i tak dalej stacją, pomiędzy poprzednią a następną stacją słyszymy, że poprzednia stacja się wycisza, natomiast następna stacja delikatnie, stopniowo się zgłaśnia.
1: Automatycznie sprawdza aktualizację programu oznaczone.
0: Możemy sobie to zaznaczyć, chociaż powiem szczerze, że już od dłuższego czasu niestety nie ma nowych aktualizacji do Radio Shure. Natomiast nie jest aż tak źle, bo program działa stabilnie, nie wysypuje się. Więc myślę, że nie trzeba jakichś tam aktualizacji, dodatkowych wodotrysków. A najważniejsze jest to, że pomimo tego, że program nie jest aktualizowany, baza radiostacji jest aktualizowana. W przypadku darmowej wersji mniej więcej raz w tygodniu. Natomiast w przypadku płatnej wersji, jeśli są jakieś nowe aktualizacje stacji radiowych, to codziennie.
1: Minimalizuj okno programu do treju nieoznaczone.
0: Opcja ta sprawia, że program Radio Szur od razu po uruchomieniu chowa się do paska powiadomień, do paska zadań.
1: Usuń historię wyszukiwania.
0: Tutaj rzeczywiście jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku, kiedy już kilkakrotnie wyszukiwaliśmy sobie różnych stacji i w polu wyszukiwania mamy zapamiętanych tych stacji wyszukiwanych za dużo i tutaj możemy tą listę tych wyszukiwanych stacji wyczyścić.
1: Pokaż powiadomienia, w której oznaczone.
0: Są to między innymi nazwy utworów, które są grane, informacja o aktualizacji bazy stacji i ewentualnie jakieś dodatkowe informacje, które tutaj rzadko się zdarzają. Pierwsza zakładka jest za nami.
1: Anuluj. Pomoc. Widok drzewa. Ogólne 1 z 4. Skórki 2 z 4.
0: Skórki. W tej takiej wersji świeżo pobranej nie mamy tutaj dużego wyboru, bo jest tutaj tylko i wyłącznie domyślna skórka. Możemy ściągnąć skórki z internetu, ale z tego co pamiętam, niestety te skórki są płatne.
1: Nagrywanie 3 z 4 poziom.
0: Pomiędzy zakładkami możemy się poruszać strzałką w górę i w dół, jak i również kontrol tabulator. Zakładka nagrywanie. Tutaj idąc tabulatorem mamy takie opcje.
1: Recording z karta właściwości. Folder do zapisu nagrań. Zaznaczony C. User wskazek musi.
0: Tak, tutaj sobie możemy oczywiście to zmienić, naciskając tabulator.
1: Kropka.
0: Powie nam kropka, no ale to jest przeglądanie plików.
1: Nazwa folderu nagrań. I utwórz nowy folder. Wybierz folder.
0: Mamy tutaj taki zwykły eksplorator plików.
1: Opcja dialog. Otwórz folder z nagraniami.
0: Ta opcja umożliwia nam właśnie otwarcie tego folderu.
1: Kropka. Otwórz folder z nagraniami. Spacja. Moje dokumenty. Widok.
0: I się otworzył. Po naciśnięciu spacji otworzył się folder, w którym powinny być jakieś nagrania.
1: Opcje. Jakość dźwięku bitrate. Auto. 32. 64. 96, 128, 160, 192, 256.
0: Tryb jakości auto,
1: 30, auto
0: powoduje, że plik jest tego samego bitrate'u, czyli tej samej jakości, co słuchana stacja.
1: Podziel nagranie na osobne utwory oznaczone.
0: Działa wtedy, kiedy konkretna stacja wysyła w tagach tytuły utworów. Czyli jeśli się tytuł zmieni, następuje zmiana pliku. Oczywiście każdy plik nazywa się tak samo jak utwór, który został nagrany.
1: Nie nagrywaj utworu, jeśli taki sam już istnieje nieoznaczone.
0: Czyli jeśli nagrywamy dłuższy czas jakąś stację i jeśli się zdarzy, a czasem się zdarza, że jakiś tam utwór się powtarza, po zaznaczeniu tej opcji drugi raz ten sam utwór nie zostanie nagrany.
1: Pozwól na bezpośrednie nagrywanie strumienia MP3 ACC nieoznaczone.
0: Dzięki tej opcji mamy możliwość nagrywania bezpośredniego strumienia, tak jakby 1:1. Jeśli dana stacja transmituje swój program w AAC, no to my po zaznaczeniu tej opcji będziemy mieli również pliki AAC. Natomiast jeśli konkretna stacja nadaje w MP3, no to wtedy pliki będziemy mieli w MP3.
1: Zastosuj fade in i fade out dla nagrania oznaczone.
0: To jest opcja, kiedy chcemy, żeby konkretny fragment nagrania zaczynał się delikatnym zgłośnieniem i kończył delikatnym ściszeniem.
1: Oka. Anuluj. Zastosuj Alt plus pomoc. Widok drzewa. Nagrywanie 3. Zaawansowane rozwinięte 4 z 4 poziom. Advanced karta właściwości. Zawsze pokazuj nazwę radiostacji na pasku głównym. Widok.
0: Zaawansowane. Tutaj jak dla mnie bynajmniej jest jedna z bardzo fajnych funkcji.
1: Advanced karta właściwości. Zawsze pokazuj nazwę radiostacji na pasku głównym nieoznaczone.
0: Pokazywanie nazwy stacji i aktualnego tytułu.
1: Pokaż zdjęcia związane z aktualnie granymi utworami oznaczone.
0: Działa wtedy, kiedy do konkretnego pliku dodany jest jakiś obrazek, jakaś grafika. Wtedy ten plik jest wyświetlany. Ja bym sobie to odznaczył, bo szczerze powiedziawszy mi to wcale nie jest potrzebne.
1: Spacja.
0: A wręcz nieprzydatne.
1: Sortuj alfabetycznie ulubione oznaczone.
0: To jest bardzo fajna opcja, jeśli w naszych ulubionych chcielibyśmy mieć względny porządek. To znaczy, jeśli chcielibyśmy, żeby stacje radiowe dodane do ulubionych pojawiały się alfabetycznie.
1: Wycisz, jeśli sesja użytkownika jest zablokowana oznaczone. Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii programu nieoznaczone.
0: Niestety w jednej instancji Radio Shure nie ma możliwości nagrywania jednoczesnego i słuchania innej stacji. Dlatego ta opcja właśnie przydaje się wtedy, bo możemy uruchomić sobie, załóżmy, właśnie dwie instancje tego samego programu.
1: Zezwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii programu nieoznaczone. Ulubiona grupa. Eksport.
0: No i mamy opcje dotyczące ulubionych, czyli eksport do pliku.
1: Import.
0: Import z pliku.
1: Delete all.
0: Usunięcie wszystkiego.
1: Synchronizacja favorite z widu databasy oznaczone.
0: Synchronizacja z bazy danych.
1: OK.
0: I zatwierdzenie, zapisanie ustawień.
1: Anuluj. Zastosuj Alt plus pomoc. Widok drzewa. Zaawan. Audio 1 z 4, poziom 1.
0: Następna zakładka. Audio.
1: Audio karta właściwości. Wybrane ustawienia zostaną wprowadzone po zmianie radiostacji. Urządzenia audio. Lista. Standardowe urządzenia audio.
0: I wybieramy, na której karcie Radio Shure ma odtwarzać radiostację.
1: Głośniki Sound Blaster.
0: Ja tutaj mam kilka kart.
1: Głośniki Realt. Monitor. Automatycznie dostosuj głośność oznaczone.
0: Wszystkie stacje radiowe są wyrównane do jednego poziomu.
1: OK. Anuluj.
0: Idziemy do kolejnej zakładki.
1: Widok drzewa. Sieć 2 z 4.
0: Sieć. Tutaj myślę, że opcje domyślne będą prawidłowo ustawione, więc myślę, że nie potrzeba. Myślę, że nie będzie potrzeby ich zmieniać. A nawet mogę powiedzieć, że z pozycji klawiszy tabulator i strzałki, szczerze powiedziawszy, średnio tu cokolwiek można zmienić.
1: OK. Anuluj. Zastosuj Alt plus pomoc. Widok drzewa. OK. Anuluj. Zastosuj Alt pomoc. Widok drzewa.
0: Następna zakładka.
1: Klawisze skrótu 3 z 4 poziom 1.
0: No tutaj mamy całą możliwość przypisania sobie skrótów do konkretnych akcji. Natomiast niestety jest to płatna opcja, a szkoda.
1: Help karta właściwości włącz
0: i niestety
1: włącz radiostację, wycisz slash włącz dźwięk.
0: Nie możemy tu
1: slash, zatrzymaj nagrywanie,
0: nic
1: zwiększ
0: zrobić.
1: Poziom głośności, następna radiostacja, zmniejsz po radio sule dialog, czy na pewno chcesz przywrócić wszystkie domyślne skróty klawiszowe. Alt plus N z opcji.
0: Możemy tylko przywrócić wszystkie skróty klawiszowe, natomiast to i tak nic nie da.
1: Aktywuj globalne klawisze skrótu oznacza spacja. Nie oznacz spacja.
0: Następna zakładka.
1: Info 4 z 4 poziom 1.
0: Ostatnia zakładka. Informacje.
1: OK. Anuluj. Zastosuj Alt pomoc. Widok OK.
0: I informacje również trzeba czytać z pozycji myszki.
1: Anuluj.
0: Jeśli ustawiliśmy sobie wszystkie opcje w oknie ustawień, możemy zatwierdzić to przyciskiem OK.
1: Pomoc. Zastosuj. Anuluj. OK.
0: Ja tego nie będę zatwierdzał, bo nic tutaj nie zmieniałem.
1: Radio Alfa Dialog 5.
0: Praktycznie wszelkie zmiany w ustawieniach, które zostały dokonane w tym oknie ustawień, zmieniają się zaraz po zastosowaniu, czyli po zapisaniu ustawień. Nie trzeba restartować Radio Shure. Pododawałem już kilka radiostacji, także myślę, że mógłbym pokazać, jak to w praktyce działa.
1: Rec, mute, back, play. Spacja, wciśnięty, radio sure, http, slash, stream4.nadaje.com 11770, slash,
0: Tak, mam tutaj jakiś link pierwszy wklejony, który nie działa. Mam pododawane swoje ulubione stacje. Mogę się do nich dostać poprzez menu kontekstowe.
1: Zamknij o programie opcję. Język rozslep. Schowek okno rozwij. Equalizer rozwij. Poprzednia radio. Ulubione rozwijane u.
0: Ulubione.
1: Ulubione menu. Digital imported. HTTP. Slep. HTTP. Open.fm. Open.fm. Open.fm. Open.fm.
0: I uruchommy sobie na przykład.
1: Polskie radio. Polska stacja Powerdance P.
0: Polskie radio 1KP. Polskie radio pierwszy program. A możemy również do ulubionych dostać się innym sposobem, czyli najeżdżając na przycisk FAF,
1: Back, play, FAF.
0: Naciskając spację
1: menu.
0: I od razu mamy ulubione.
1: Digital,
0: a na przykład pierwszą z brzegu w ulubionych.
1: Radio, Sure Dialog, FAF, Radio Sure, Digital Imported Eurodance.
0: Ja cały czas stoję na przycisku FAF, czyli ulubione. Więc jeśli na szybkiego chcę sobie zmienić moją stację ulubioną, naciskam spację
1: digital,
0: i otworzę sobie na przykład
1: http, open.fm, dance, o.
0: Któryś z kolei
1: open.fm, disco, polo.
0: Kanał.
1: Digital imported euro.
0: Jeśli chodzi o program Radio Shure, jest to, myślę, bardzo dobry zamiennik Tapin Radia, które również jest chwalone, natomiast ja jakoś nie mogę się przekonać do tamtej aplikacji, dlatego myślę, że jeśli ktoś również ma kłopoty, trudności z inną aplikacją, która odtwarza stacje radiowe, myślę, że warto wypróbować właśnie sobie Radio Shure. Tak na sam koniec mogę pokazać, ile tutaj wszystkich stacji jest.
1: Lista. Peri FM Triac. Argentina. Rock Classic. Spanish 1 z 29917.
0: 29917. Niewiele mniej stacji niż w Tapin Radio, bo tam jest chyba około 40 tysięcy. Myślę, że wszystkie polskie stacje, ewentualnie większość polskich stacji, jak i w jednej aplikacji, tak i w Radio Shure się pokrywają. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Program Radio Shure opisywał dla Was Parzych Kazimierz. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Nowy miesiąc w kalendarzu, mamy listopad, konkretnie to drugi dzień listopada, poniedziałek, godzina 20 minęła. Ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszam bardzo serdecznie na pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Pierwsze, ale nie ostatnie, to mogę wam już teraz powiedzieć, bo na pewno usłyszymy się także jutro o tej samej porze, po godzinie 20. Będziemy mieć dla was, rzecz jasna, kolejny Tyflo Przegląd. A dziś tak naprawdę spotkamy się na zaledwie kilka minut, bo program dzisiejszy będzie, myślę, że krótki, chociaż ja to już kiedyś w historii Tyflo Podcastów pamiętam, że obiecywałem, że będzie coś krótko, a później okazywało się, że godzinę nam to zajęło. No ale myślę, że dziś nie będzie aż tak długo. Myślę, że dziś będzie to zaledwie kilkanaście minut, ale najpierw tytułem formalności. Jesteśmy na naszym strumieniu radiowym, czyli w Tyflo Radiu. Jesteśmy też na Facebooku. Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają za pomocą zarówno jednego medium, jak i drugiego. No i teraz kwestie kontaktowe, bo możecie do nas dzwonić, rzecz jasna. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Tam możecie się z nami kontaktować. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest forma głosowa, natomiast jeżeli chodzi o formę tekstową, no to kontakt.tyflopodcast.net. Tam jesteśmy dla was i możecie do nas tam również pisać. kontakt.tyflopodcast.net. No i rzecz jasna Facebook, komentarze pod audycją. Czy do nas już ktoś pisze? Na razie nie pisze, więc jeżeli ktoś będzie coś pisał, to na pewno będę tu zaglądał i starał się czytać wasze komentarze i odpowiadać na wasze pytania. A dziś będzie o urządzeniu, które to już tu mam przed sobą. Ja postaram się może zademonstrować, że to urządzenie faktycznie jest, chociaż to nie będzie proste, bo ono jest takie trudne w prezentacji audio. O, bo to jest taki dość długi sprzęt, tak powiem. A dziś będę prezentował urządzenie, które nazywa się Miki Digital. Miki Digital albo Miki D, jak kto woli, to dwie nazwy tego urządzenia funkcjonują. Jeżeli ktoś woli dłuższą albo krótszą, no to już jest jego wybór, ale spotkałem się z dwiema nazwami tego urządzenia, a jest to sprzęt stosunkowo prosty, bo jest to tak naprawdę przedwzmacniacz mikrofonowy na USB. I ktoś by mógł zadać sobie pytanie, ale właściwie po co coś takiego w dzisiejszych czasach? Każdy komputer ma mikrofon, każdy sprzęt jest wyposażony w jakiś tam mikrofon, czy to w telefonie, czy gdziekolwiek. No to przecież to wszystko działa i nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby jeszcze jakiś dodatkowy przedwzmacniacz mikrofonowy był. No, okazuje się, że czasem jest taka potrzeba, żeby podłączyć sobie mikrofon zewnętrzny, żeby podłączyć sobie mikrofon na USB i żeby był to mikrofon dynamiczny. No bo mamy trochę już na przykład mikrofonów pojemnościowych, które mają też opcję portu USB, możemy tam sobie podłączyć, chociażby no Blue Yeti to jest taki mikrofon pojemnościowy, który podłącza się za pomocą USB i jeszcze pewnie kilka takich mikrofonów jest, ale jeżeli mamy gdzieś tam w szafie nieużywany mikrofon dynamiczny i chcielibyśmy podłączyć go do naszego komputera, a przede wszystkim do naszego urządzenia mobilnego, po co o tym zaraz, no to takie urządzenie jak Miki może nam się naprawdę przydać. Tym bardziej, że nie jest to tylko przedwzmacniacz mikrofonowy. To jest, to się tak fachowo nazywa channel strip. Polega to na tym, że mamy oprócz przedwzmacniacza mikrofonowego w tym urządzeniu jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Mamy między innymi dwa korektory, mamy bramkę szumów, mamy limiter, czy mamy coś jeszcze? No jeszcze tam parę takich dodatkowych rzeczy zapewne by się znalazło, natomiast to są takie rzeczy podstawowe. Przede wszystkim korekcja, którą możemy sobie ustawiać w tym urządzeniu za pomocą programu, który pokażę w jakiejś takiej podstawowej formie, bo nie będę się tu nad nim rozwodził, po prostu pokażę, że jest ten program dostępny, bo ja tego urządzenia w tym momencie do swojego komputera nie bardzo mogę podłączyć, gdyż nadaję z tego komputera. I nie chciałbym, żeby mi się tu wszystko poprzestawiało. Poza tym nie miałbym za bardzo wam jak pokazać, jak to w zasadzie działa. Więc ja nagrałem wcześniej taką próbkę i tę próbkę wam za chwilę odtworzę. Ale najpierw w ogóle kilka słów o tym, jak właściwie ten Miki wygląda. Otóż jest to po prostu, proszę państwa, kabel. To jest kabel taki dwumetrowy kabel. Z jednej strony mamy standardową wtyczkę USB typu A, bo ja sobie kupiłem z wtyczką typu A. Można sobie kupić jeszcze z wtyczką typu C, jeżeli chodzi o USB. To już zależy, co komu jest do czego potrzebne. Na tym kabelku, dalej idąc w prawą stronę, mamy tak naprawdę rzecz najważniejszą, czyli taką kostkę. Taką niewielkich rozmiarów plastikową kostkę. Ona wygląda tak, jakby to było robione, no, jakaś taka trochę ręczna robota, bo tu na przykład z jednego rogu ona taka jest troszeczkę niespasowana, mam wrażenie, ta plastikowa obudowa taka, jakby ją ktoś, nie wiem, gdzieś tam faktycznie ręcznie składał, skręcana na dwie śrubki, więc gdyby ktoś tam chciał zajrzeć, to pewnie by się nawet i dało, ja nie miałem potrzeby. I co mamy w tej kostce? W tej kostce mamy po pierwsze gniazdko małego jacka oraz taki, i to myślę, że będzie dobrze słyszalne. Taki przełącznik, trzypozycyjny przełącznik. I to jest najważniejsza sprzętowa rzecz tego urządzenia, poza oczywiście jakąś tam elektroniką, jakimś mikroprocesorem, który również tu się znajduje. Dalej mamy dużo kabla i mamy standardową końcówkę żeńską XLR, czyli taką, do jakiej podłączamy mikrofon. Ta końcówka XLR, to trzeba przyznać, że rzeczywiście wygląda dość solidnie, jest tak wykonana, to jest taki metalowy wtyk, rzeczywiście widać, że to raczej tak solidnie, aczkolwiek ja bym miał zastrzeżenia na przykład do tego kabla, bo ten kabel, z którego wykonany jest Miki, no to on jest taki, no niezbyt gruby. Ja kable mikrofonowe widziałem znacznie większej grubości. Ja się trochę obawiam o stabilność tego rozwiązania, tym bardziej, że jest to rozwiązanie klasy reporterskiej. No i właśnie teraz dochodzimy do tego, po co nam właściwie tego typu urządzenie. Otóż tego typu rozwiązania zazwyczaj będziemy chcieli zastosować w przypadku jakichś sytuacji reporterskich. Jesteśmy gdzieś, mamy tak zwaną kostkę mikrofonową, a kostkę mikrofonową najlepiej założyć na mikrofon dynamiczny, bo on jest ze względu na swoją charakterystykę, na swoją budowę, taki właśnie, że tam można sobie spokojnie tę kostkę założyć i no też mikrofon dynamiczny więcej zniesie w przestrzeni, gdzieś tam w terenie, niż mikrofon pojemnościowy. I lepiej po prostu gdzieś tam mieć wysunięty ten mikrofon dynamiczny, gdzieś z nim chodzić, niż z mikrofonem pojemnościowym. Więc to nam się może przydać właśnie wtedy, ale jak to połączyć z urządzeniem mobilnym, ktoś by mógł zapytać. Bardzo prosto, ja tu mam taką przejściówkę, ona też nie jest jakoś specjalnie tania. Ja już teraz nawet nie pamiętam, ile ja za nią dałem, ale to jest przejściówka, która może nam się przydać w wielu sytuacjach. To jest przejściówka z Lightning na USB. Ona ma jeszcze do tego port na kartę microSD. Więc to jest taka przejściówka, którą oficjalnie Apple sprzedaje, więc można sobie ją zakupić, jeżeli macie trochę urządzeń i jesteście ciekawi, co iPhone wam obsłuży, to można w taką przejściówkę zainwestować. Ja właśnie kupiłem sobie taką przejściówkę i za jej pomocą mogę właśnie tego Mikiego do swojego iPhone'a podłączyć. I właśnie, skoro już o tym mówimy, to myślę, że teraz czas najwyższy, żeby wam pokazać, jak to urządzenie w ogóle brzmi. Jaka jest jakość dźwięku, który jesteśmy w stanie wydobyć z tego przedwzmacniacza i z jakiegoś tam no niezbyt wysokich lotów mikrofonu dynamicznego, bo to będzie mikrofon, który ja mam już od wielu, wielu lat. To nie jest jakiś bardzo drogi mikrofon, on tam kosztował przynajmniej kiedyś, jak go kupowałem, czy jak go go dostałem, to on tam kosztował chyba ze 150 zł, więc jak na mikrofon to nie jest jakaś bardzo duża kwota. Ja podłączyłem ten mikrofon do Mikiego, skonfigurowałem go oczywiście wcześniej, o konfiguracji opowiem za chwileczkę, ale teraz chciałbym wam pokazać w ogóle, czego się możecie spodziewać, jak podłączycie taki mikrofon dynamiczny za pomocą tego Mikiego do iPhone'a. Uwaga, proszę posłuchać.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze Tyflo Podcastu. Właśnie w tym momencie nagrywam krótką próbkę i krótką prezentację tego urządzenia, czyli Miki D, które to urządzenie jest bohaterem dzisiejszego Tyflo Podcastu. Nagrywam tę próbkę na iPhone'ie z wykorzystaniem aplikacji Just Press Record. W jaki sposób to robię? Nagrywam ją za pomocą mikrofonu dynamicznego. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jaki to jest model mikrofonu, co to dokładnie jest. Wiem, że to jest mikrofon firmy Sennheiser i że mam ten mikrofon już od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. I to jest taki naprawdę niezbyt drogi mikrofon. On tam kosztuje w granicach 150 zł, a przynajmniej kosztował tyle wtedy. No i właśnie za pomocą tego mikrofonu próbuję zaprezentować możliwości tego urządzenia. Mam tu ustawiony tak naprawdę tylko dźwięk, tylko podgłośnienie odpowiednie tego mikrofonu. Coś tam chyba trochę bawiłem się z jego korekcją, żeby to jednak jakoś przyzwoicie działało. No i to jest w zasadzie tyle. Nie stosuję tu bramki szumu. Być może powinienem tę bramkę szumu zastosować, natomiast szczerze powiedziawszy, to ta bramka jakoś jej ustawienia i możliwości nie przypadły mi do gustu w momencie, kiedy konfigurowałem to narzędzie, więc ten szum jest troszeczkę słyszalny. Ja teraz zresztą może pokażę, na ile on jest słyszalny, jak bardzo szumiący jest ten przedwzmacniacz tego mikrofonu. Ja po prostu wyłączę dźwięk, wyłączę mikrofon, bo mam tu taki przełącznik on-off na nim, żebyście mogli sobie posłuchać, jak to szumi. I proszę bardzo, mikrofon jest włączony z powrotem. Ja teraz może zrobię jeszcze jeden taki dodatkowy eksperyment. Odłączę na chwileczkę ten mikrofon od Mikiego. Może trochę trzaskać i strzelać, ale nic się nie powinno nam tu zepsuć. Proszę bardzo, tak to brzmi na odłączonym mikrofonie. W Mikim mam jeszcze ustawionych kilka presetów. Ten, który używany jest w tym momencie, to jest właśnie skonfigurowany z myślą o tym mikrofonie. Natomiast mam jeszcze taki dodatkowy preset na mikrofon, zdecydowanie bardziej wymagający. To był mikrofon Shure SM7B, do którego mówię, kiedy prowadzę dla was audycję, bo też próbowałem go podłączyć pod Mikiego. No to zobaczmy, jak się ten mikrofon, ten mój Sennheiser zachowa na tym ustawieniu. Proszę bardzo, on teraz zachowuje się w ten sposób. On jest wręcz, no tu już zaczyna być po prostu, chyba mam wrażenie, ja przynajmniej to tak w słuchawkach słyszę, że zaczyna być przesterowany, więc to już nie brzmi za dobrze. A teraz gdybym jeszcze chciał pokazać domyślne ustawienia Mikiego, z czym on do nas przychodzi, to proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy to. Ja jeszcze może pokażę, jak się przełącza te presety. O, teraz jest na Shure SM7. Teraz jest na mikrofon ten dynamiczny, na mikrofon Sennheiser. Więc tak to działa, tak to brzmi. Tu mamy ustawienia, pewne ustawienia korekcji, tego typu rzeczy. Nie ma tu ustawień bramki szumów. Zarówno w jednym, jak i w drugim ta bramka szumów, powiem szczerze, niespecjalnie przypadła mi do gustu. Więc tyle, jeżeli chodzi o tę prezentację. Teraz albo wrócimy jeszcze na moment na antenę na żywo, albo już nie. No to już zobaczymy. To wszystko zależy od tego, kiedy ta prezentacja zostanie wyemitowana. Na teraz dziękuję. Halo Studio.
0: No właśnie, halo studio, ja już jestem z wami ponownie, już jestem z tego mikrofonu, z którego zwykle do was mówię, czyli z SM7. Podłączałem ten mikrofon także do Mikiego i muszę powiedzieć, że no już ten mikrofon na tym przedwzmacniaczu brzmiał sporo gorzej. Ten mikrofon jednak wymaga dość solidnego wzmocnienia, więc to się też nie ma co dziwić. Od razu mówię, bo to jest ważne. Za pomocą Mikiego nie damy rady obsłużyć mikrofonów pojemnościowych. To jest tylko przedwzmacniacz do mikrofonów dynamicznych. On tylko obsługuje tego typu mikrofony. Nie ma tam zasilania fantomowego. Ale w zasadzie ktoś dalej mógłby sobie zadawać pytanie, no dobrze, ale w jakiej sytuacji nam to się przydaje? Sytuacja, o których mówiłem, sytuacja jakaś taka reporterska, no to jest dla nas sytuacja dość, myślę, że rzadko spotykana, bo nie podejrzewam, żeby wielu było niewidomych, którzy będą chcieli pracować w roli reportera, bo to jest, myślę, że dość ciężka sprawa. Natomiast sytuacje różnego rodzaju połączeń wyjazdowych są jak najbardziej realne i w tym momencie mamy bardzo fajną sytuację, bo z naszym jakimś tam powiedzmy studiem możemy łączyć się w sposób zdalny, w bardzo prosty sposób. Otóż odpalamy sobie aplikację na naszym telefonie, którą tam sobie tylko chcemy, w zależności od tego, z jakim programem się będziemy łączyć, czy to Zoomem, czy to TeamTalkiem, czy to Skype'em nawet, czy no czymkolwiek w zasadzie. No i w tym momencie podłączamy sobie Mikiego, podłączamy sobie mikrofon, mamy to już wszystko wcześniej ustawione, no i stawiamy sobie ten mikrofon na stojaku i możemy do tego mówić. Wiadomo, mikrofony w smartfonach są niezłe, ale do tych mikrofonów, żeby ta jakość była w miarę taka sensowna, to też trzeba umieć mówić i trzeba zwracać uwagę, żeby na przykład nie być za blisko tego maleństwa, które jest w smartfonie.

Możemy się zapoznać z tym przedwzmacniaczem i jeszcze kilkoma innymi z rodziny Miki. No i możemy tam po prostu sobie coś zakupić. Gdyby ktoś w ogóle był zainteresowany ceną, 79 euro, ale niestety trochę jeszcze przyjdzie nam do tego dopłacić, bo podatki, bo przesyłka kurierska, więc... no tania inwestycja to nie jest i to rzeczywiście no po prostu musimy się zastanowić, czy to nam się może kiedyś przydać. Ja sobie to kupiłem, bo po prostu uznałem, że czasem może mi być potrzebne takie rozwiązanie i fajnie mieć je w swoim zestawie, natomiast no to już każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie mu to w ogóle do czegokolwiek potrzebne. A teraz już przechodzimy do tego właśnie oprogramowania Mikiego. Ja postaram się teraz przekierować tu kartę dźwiękową i mamy już oprogramowanie. Oprogramowanie Miki D. Miki D Control nawet. Ono się tak nazywa. Ja teraz nie mam podłączonego Mikiego, więc nie mam tu dostępnych wszystkich opcji. Natomiast przyjrzyjmy się w ogóle temu, co my tu mamy. Mamy przede wszystkim... No, deselected Miki. Tu gdyby było to urządzenie podłączone, to mielibyśmy nazwę tego konkretnego urządzenia z numerem seryjnym. Save this set to file, load file to this set. To są po prostu, możemy sobie zapisywać różnego rodzaju presety, bo może być ich więcej niż 3. Ten przełącznik 3 pozycyjny to jest właśnie do wybierania tych presetów, tak jak słyszeliście. No i teraz tak, tutaj mamy taką sytuację, że możemy mieć tych presetów więcej. Możemy sobie je poustawiać na różne okoliczności, w zależności od tego, co będziemy chcieli zrobić, z jakimi mikrofonami będziemy mieli do czynienia. Wszak w naszym arsenale nie musimy mieć tylko 3 mikrofonów, możemy mieć ich więcej. Możemy sobie po prostu tymi presetami tu żonglować. Istnieje także możliwość, i to jest bardzo fajna sprawa, zabezpieczenia, to zwłaszcza dla różnego rodzaju pracowników technicznych, na przykład w stacjach radiowych. Możemy zabezpieczyć naszego Mikiego hasłem, czyli ustawiamy wszystko, zabezpieczamy hasłem i po prostu nie ma opcji, żeby nam tam ktoś grzebał. To no, jest też czasem przydatne, bo po prostu nie warto czasem, żeby nadgorliwi reporterzy albo pracownicy mniej techniczni mieli dostęp do takich rzeczy i żeby nam tam coś zmieniali. Tu mamy filtr dolno-zaporowy. I tu mamy właśnie, tu są te kwestie equalizerów. Mamy tak naprawdę 2 korektory. Na górne i na dolne częstotliwości. I mamy 2 typy tych korektorów. Na każdą z tych, na każde z tych pasm. Mamy półkowy i mamy parametryczny. I możemy wyłączyć, bo możemy na przykład nie chcieć filtrować sobie w żaden sposób, nie zakładać sobie korekcji na dół, albo na przykład na górę. I tu mamy też górne. Możemy też sobie to samo wybrać. Shelf, półkowe i parametryczne. Bramka szumu, tu możemy sobie ją włączyć, wyłączyć. Możemy sobie na przykład dać spację, możemy ją sobie włączyć. Tu mamy wzmocnienie, tu jest do filtra, low cut frequency in HZ, czyli w hercach wpisujemy. I to jest właśnie chyba największy problem z tym oprogramowaniem, bo ono generalnie jest dostępne, ale chcę wam pokazać, że tu mamy na przykład właśnie te rzeczy związane z EQ, czyli EQ, low, gain, dB i tak dalej. Ci wszyscy, którzy mają mniej więcej pojęcie o korektorach, no to wiedzą, o co tu chodzi. To w ogóle też jest bardzo dziwne, że mamy wyłączony equalizer, mamy wyłączony korektor, a mimo wszystko te dolne EQ jest
jeżeli mamy wyłączone albo mamy ustawione na parametryczny, no to pokazują nam się te same pola. Wysokie. I tu mamy właśnie, tu mamy gate range, czyli close threshold, open threshold, czyli po prostu konfiguracja bramki szumu, a tak

0: release. I to jest, i tu mamy wszystko, to jest jakby w polach edycji. Tylko my za bardzo nie wiemy, co tu wpisać. I czasem po prostu trzeba tu wpisywać albo na czuja, albo przejść sobie dalej, bo część z tych kontrolek, które mamy tutaj, później są odzwierciedlone jako suwaki. O właśnie. No mamy tak. Mic level in dB, czyli w decybelach mamy gain. Ale tu mamy zero gain in dB i sobie możemy to przesuwać. I teraz tu właśnie mamy na przykład to nam się, i to nam się zmienia. I to jest takie mało intuicyjne, szczerze powiedziawszy. O, tu mamy low cut frequency. Tam mieliśmy w hercach, tak, do wpisania. Tu możemy sobie wybrać suwakiem. I to nam się później tam powinno zmienić odpowiednio. O, tu mamy korektor, który możemy zmieniać sobie. Możemy zmieniać sobie suwakami. Low gain. O, 50 na przykład. Na powiedzmy wzmocnienie tego. Tak, low Q i low frequency. I tu mamy też ten korektor wysokich częstotliwości, wysokiego pasma. Tu mamy bramkę. I tu możemy sobie też to zmieniać. Tylko po prostu, no właśnie, to może na pierwszy rzut oka być bardzo mylące, jeżeli ktoś będzie chciał z jednej strony coś wpisać, z drugiej strony będzie chciał tu coś powybierać, trzeba sobie, no, we własnym zakresie to jakby rozpracować, jak komu będzie wygodniej z tym sterować, no i przede wszystkim słuchać. Przede wszystkim słuchać, co nam się dzieje w tym urządzeniu. Dlatego jak będziemy sobie tego Mikiego konfigurowali, to najlepiej założyć sobie słuchawki, włączyć sobie go, podłączyć sobie mikrofon i wtedy po prostu za pomocą tej aplikacji tu sterować, zmieniać, konfigurować i później będziemy już to mieli od razu automatycznie zapisane pod tym presetem, który sobie wybierzemy. A jeżeli będziemy chcieli zmienić na przykład dla jakiegoś innego mikrofonu, no to możemy sobie przesunąć ten suwaczek w dół i konfigurować to dla innego urządzenia. Trzy presety, trzech mikrofonów mamy możliwość zapisania. O, tu mamy dalej tę bramkę. Stereo. To jest też rzecz, która doszła tak naprawdę po jakimś czasie w Mikim, bo wyobraźcie sobie, że można także do tego pojedynczego XLR-a podpiąć sygnał stereofoniczny. Na stronie producenta jest opisane, w jaki sposób to zrobić, jak należy zlutować przejściówkę, która będzie ten sygnał stereofoniczny do Mikiego wysyłać, bo jest to możliwe, jeżeli ktoś miałby na przykład taką potrzebę, bo na przykład ma, nie wiem, dwa jakieś mikrofony albo mikrofon stereofoniczny i chciałby, to tu po prostu trzeba pamiętać tylko o tym, że należy to pole wyboru zaznaczyć. I będzie ten sygnał stereofoniczny wysyłany. Odwrócenie fazy. To tak naprawdę, jak wyczytałem, nie ma w zasadzie znaczenia, ale przydaje się dla naszego komfortu, jeżeli na przykład korzystamy z dwóch mikrofonów jednocześnie. Mamy dwie osoby, które używają dwóch tych właśnie urządzeń typu Miki, że to po prostu czasem się może przydać, to odwrócenie fazy. I tu mamy limiter, go możemy włączyć, wyłączyć. Limiter zawsze lepiej włączyć. Pamiętacie, jak pokazywałem ten preset na Shure SM7? Ja tam słyszałem przester, a tego przesteru w zasadzie no wiele nie było, więc ten limiter tam rzeczywiście fajnie działa i warto go mieć. Lock. To też jest fajna rzecz i ja polecam sobie to pozaznaczać. Jeżeli raz to już skonfigurujemy, poustawiamy sobie te wszystkie parametry naszego Mikiego w naszym odsłuchu, to warto to sobie zapisać i zablokować, żeby nam kiedyś w najmniej oczekiwanym momencie ten po prostu system operacyjny, z którego będziemy korzystać, czegoś zwyczajnie nie poprzestawiał. Bo niektóre systemy tak mają, potrafią nam mieszać w ustawieniach głośności I wtedy no, możemy mieć coś, czego absolutnie nie chcemy. A skoro wiemy, że jest dobrze, skoro wiemy, że poziomy są fajne i takie, jakie chcemy, że nie ma żadnych przesterów, no to wtedy wystarczy to wszystko sobie poblokować i będziemy spać spokojnie. Mic monitor on off. Czy chcemy słyszeć po prostu to, co mówimy? No i tu mamy monitor level in DB, sobie możemy ustawić, jak bardzo głośno chcemy się słyszeć. O. I tu mamy monitor słuchawek, też sobie ustawiamy, bo nasz monitor, a monitor odsłuchu na przykład sygnałów różnych z zewnątrz, które będą docierać do naszych słuchawek, no to są osobne rzeczy, tak? Możemy sobie to też niezależnie od siebie poustawiać. Oczywiście im głośniej będzie monitor słuchawek, tym głośniej będziemy mogli ustawić monitor mikrofonu, ale monitor mikrofonu wcale nie musi być rozkręcony na pełen regulator. To zależy wszystko od tego, jak kto głośno chce się słyszeć. I tu też mamy tę możliwość blokady tych głośności. To z kolei jest głośność do odsłuchu. Możemy sobie to zablokować, bo tam była głośność mikrofonu. I tu mamy jeszcze przycisk Rescan USB for Connected Mickey. I mamy już tu z powrotem okienko z tym, z tą listą urządzeń, które są podłączone w tym momencie. Nie mamy podłączonego żadnego urządzenia, więc no niestety nie ma tu nic. Tu mamy edycję, bo teraz wchodzę do menu, naciskam sobie klawisz Alt. I tu mamy takie standardowe rzeczy, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, zmiana nazwy i wyjście. Tu jest widok i tak naprawdę to on nas specjalnie nie interesuje. W pomocy jest jedna ważna rzecz. Update firmware. Update firmware. Warto czasem sobie tego naszego Mickiego podpiąć do komputera i wykonać te operacje, czyli zaktualizować oprogramowanie. Ja na przykład raz dostałem aktualizację oprogramowania i dostałem właśnie możliwość tego stereo, obsługi stereofonicznych mikrofonów. I tak w zasadzie wygląda ten nasz program do zarządzania Mickim. Miki-cable.com to jest adres, za pomocą którego możemy sobie pobrać ten program i poczytać w ogóle o Mickim, zobaczyć co i jakie możliwości nam oferuje ten przedwzmacniacz. Teraz jeszcze myślę, że słowem podsumowania, czy to jest urządzenie dla każdego? Nie. To na pewno nie jest urządzenie dla każdego. Na pewno niewiele osób będzie czegoś takiego potrzebowało. To będą tego potrzebowały naprawdę osoby, które mają mikrofon dynamiczny gdzieś tam, które będą chciały z tego mikrofonu dynamicznego korzystać, którym to rzeczywiście do czegoś będzie potrzebne. Ja w swoim przypadku widzę zastosowanie. Też jakieś nie wiadomo nie jak częste, no bo raczej zazwyczaj nadaję z mojego miejsca zamieszkania, z mojego tu domowego studia, natomiast gdybym chciał kiedyś cokolwiek robić w plenerze, no to już mam bardzo fajną opcję, bo mam w tym momencie tak, mikrofon dynamiczny na statywie, taki mam niewielkich rozmiarów statyw, który jest skręcany, tam na tym statywie stawiam sobie mikrofon, podpinam sobie Mickiego do mojego telefonu za pomocą tej przejściówki i łączę się i mogę nadawać, albo też mogę na przykład coś nagrywać, bo to nie jest powiedziane, że tylko Miki może służyć do nadawania na żywo. Możemy oczywiście coś nagrywać, bez problemu współpracuję z różnego rodzaju aplikacjami do nagrywania dźwięku, Jaspers Record chociażby i inne, na przykład Backpack Studio też bez problemu. No, z Backpack Studio to możemy nawet transmisję zrobić z Mikim, taką transmisję radiową, bo możemy tam mieć podpięty mikrofon, w backpacku możemy mieć jakąś muzykę i możemy prowadzić tak naprawdę standardowy radiowy program. I to będzie o tyle fajne, że w Backpack Studio, pamiętajmy, że jest ten gest Magic Tap, dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, żeby włączyć nasz mikrofon i wyłączyć. No to za każdym razem, gdybyśmy stukali w ekran naszego smartfona i nadawali z mikrofonu wbudowanego w iPhone'a, mikrofona, no to słychać by było ten stuk. A w tym momencie, jak mamy podpięty mikrofon zewnętrzny, który w dodatku nie jest tak jak na przykład ten mikrofon iRiga, bezpośrednio wpinany w smartfona, no to w tym momencie pozbawiamy się problemu związanego z tym stukiem takim nieszczęsnym włączania i wyłączania mikrofonu. Jeżeli chcemy sobie na przykład coś gdzieś tam sprawdzić w tak zwanym międzyczasie, to też nie słychać, jak my po tym ekranie szuramy palcem i nie słychać różnych dziwnych rzeczy. Nie mamy też ryzyka, że, a to już słyszałem u niejednej osoby, która nadawała z mikrofonu wbudowanego w smartfona, że mówi.
1: No bo to słychać coś takiego.
0: No bo niechcący, zupełnie nieświadomie, ta osoba przysłoniła palcem po prostu ten mikrofon, bo o to bardzo łatwo, kiedy się nadaje bezpośrednio z mikrofonu wbudowanego w smartfona. Oczywiście można tego wszystkiego uniknąć, ale to jest zdecydowanie większa sztuka, wymaga po prostu większej uwagi. Czy ja coś jeszcze mam do powiedzenia w tej kwestii? Może sprawdzę jeszcze wasze komentarze. Czy ktoś do mnie coś tu napisał? Chyba nie. Nikt do mnie nic nie napisał, więc możemy dzisiejszą audycję po prostu zakończyć. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o kwotę, jaką trzeba wydać na to urządzenie, to jest 79 euro, ale zapłacicie za to jednak troszkę więcej, bo trzeba jeszcze dodać do tego podatek, trzeba dodać do tego jeszcze koszty przesyłki, a przesyłka nie jest z Polski wysyłana, tylko wysyłana jest z Holandii, więc troszkę nas to po kieszeni uderzy. Jak dobrze pamiętam, to w sumie mnie to kosztowało około 400 czy 500 nawet złotych, więc to tania inwestycja nie była, natomiast rzeczywiście jest to inwestycja, która od czasu do czasu może być wykorzystywana, ale czy warto, o to już jest pytanie, na które musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja po prostu zaprezentowałem, co mam i czym mogę się z wami podzielić, wiedzą na temat czego mogę się z wami podzielić. Gdybyście mieli jakieś jeszcze dodatkowe pytania, takie konkretne, to proszę zadawajcie je w komentarzach pod audycją, bo widzę, że na Facebooku nic nie mamy, jest cisza, w naszym panelu kontaktowym również jest cisza, więc być może dopiero pod audycją jakieś się pytania wyłonią. Jeżeli takie będą, to zapraszam, postaram się w miarę swoich skromnych możliwości na nie odpowiedzieć. A na dziś wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia do jutrzejszego Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dwudziesty czwarty dzień kwietnia 2025 roku, to jest czwartek, my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, ostatnie w tym tygodniu, po drugiej stronie Arkadiusz Świętnicki, witaj Jarku.
3: Cześć, witam, dzisiaj niestety troszkę innej jakości niż zazwyczaj, no problemy techniczne, przygody, ale się widzimy, słyszymy.
0: Tak jest. I dziś ostatnia aplikacja z wielkiej trójki z pakietu iWork dla systemu macOS, bo był już Pages, był Numbers, no to teraz będzie Keynote, czyli aplikacja do tworzenia prezentacji. Zanim my się tu rozgadamy i zanim rozpoczniemy tę naszą audycję w pełni, to dodam, że jesteśmy na żywo, oczywiście, jeżeli słuchacie nas w dniu premiery tego programu i możecie do nas dzwonić 663-888-3600, jest YouTube, jest Facebook i jest nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net, tam też możecie zadawać pytania. Jeżeli na przykład wam się marzy stworzenie waszej ulubionej prezentacji albo po prostu nawet nie marzy, tylko obowiązki zawodowe was do tego zmuszają, bo to zwykle tak jest, że no w niektórych sytuacjach, kiedy wykonujemy różne zadania, to przydałoby się mieć jakąś prezentację. Tak sobie rozmawialiśmy poza anteną i zastanawialiśmy się, czy osoba niewidoma jest w stanie stworzyć prezentację atrakcyjną wizualnie i no przynajmniej nam wychodzi, że nie bardzo. Co nie oznacza, że nie warto próbować.
3: Myślę, że warto próbować. Myślę, że można stworzyć coś. Ja to tylko sobie na chwilę VoiceOvera włączę. Coś, co jest jakby utylitarnie sprawne, to znaczy możemy stworzyć coś, z czego osoba widząca będzie w stanie wyciągnąć jakieś informacje. Oczywiście w macOSie, właściwie w Keynote, jak to w całej reszcie programów z pakietu iWork, wszystko jest czytane, jakieś pozycje i tak dalej, ale mimo wszystko no, wydaje mi się, że po prostu jak tego nie widzimy, no to zawsze te nasze prezentacje będą jakościowo odstawać od tego, co tworzą osoby widzące, dlatego dzisiaj ja się bardziej skupię na tym, jak odczytywać prezentacje, no bo myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Też oczywiście sobie zahaczymy, bo będziemy, tak jak ja to zwykle robię, przez wszystko przelatywać. I teraz taka ciekawa rzecz, że o ile Pages, Numbers, ludzie mówią, że odpowiednio Word i Excel znacznie wygrywają z tymi programami, o tyle są w internecie niemalże jednoznaczne opinie, że Keynote znacznie przewyższa PowerPointa pod każdym względem, zarówno funkcjonalności, jak i intuicyjności, co jest ciekawe, bo w poprzednich dwóch audycjach sobie rozmawialiśmy właśnie o tym, że iWork to są jednak programy znacznie mniej funkcjonalne.
0: No taki zwykle iWork ma taką opinię ubogiego krewnego Office'a.
3: No nie, no tak, a tutaj ten Keynote podobno się wyróżnia.
0: Więc jeżeli macie jakieś doświadczenia z tworzeniem prezentacji, może na przykład macie porównanie, jeżeli chodzi o PowerPointa i Keynote'a. Ja przyznam szczerze, bardzo mało prezentacji w życiu stworzyłem. Nie było mi to absolutnie do niczego potrzebne.
3: Ja też, ja to kilka dosłownie w szkole, w liceum.
0: Tak. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś większe doświadczenie, to zapraszamy serdecznie do tego, żeby się tu z nami podzielić takimi doświadczeniami, takimi wrażeniami i może właśnie nawet jakimiś porównaniami. Okej, no to co? To najpierw przeglądamy te prezentacje, czy najpierw spróbujesz coś stworzyć?
3: Najpierw spróbujemy sobie coś stworzyć. Otworzymy sobie najpierw Keynote'a. Oczywiście też tak poza anteną rozmawialiśmy, znowu musiałem zastosować swój stary trik, bo ja niestety korzystam z programów niektórych, które wymagają absolutnie, żeby macOS był po angielsku, więc jeżeli ja tutaj pokazuję program, który ma polską wersję, w tym wypadku Keynote, to muszę to systemem wymusić, żeby ten program się wyświetlał w języku polskim i to powoduje pewne błędy, takie jak znacie na przykład z Numbersa u mnie z tych audycji, czy o Pages. Więc jeżeli coś będzie u mnie nie działało, to nie znaczy, że u was też musi. No to otwieramy sobie Keynote'a.
4: Zomus. Keynote. Otwórz. Windows. Widok listy. Haskellboard Focus.
3: I tutaj pierwsza rzecz, różnica względem Pages i Numbers jest taka, że otwiera nam się po prostu ekran otwierania prezentacji. Ale my sobie naciśniemy komand N, jak nowy.
4: Wybierz motyw. Wybierz motyw szerokie, 16, 9, przycisk, zbiór, szerokie.
3: I tutaj mamy wybierz motyw, czyli po prostu wybieramy sobie jakiś szablon tych naszych slajdów, tej naszej prezentacji. I pierwsza taka rzecz, która się rzuca w oczy, to szerokie 16 na 9. To są po prostu proporcje ekranu. Proporcje 16 na 9 to są tak zwane proporcje kinowe. To jest po prostu taki prostokąt, że tak powiem, który określa, w jaki sposób nasza prezentacja będzie tworzona.
4: Standardowe 4, 3. Standardowe 4.
3: Mamy proporcje standardowe 4 na 3, no i te szerokie kinowe 16 na 9. Te kinowe są wybrane jako domyślne, dlatego że większość na przykład rzutników czy tych ekranów takich większych, profesjonalnych, no to właśnie ma te proporcje kinowe 16 na 9.
0: No tak, bo zwykle prezentacje wyświetla się na czymś większym.
3: Dokładnie. Ale mamy też standardowe 4 na 3, jakbyśmy
4: chcieli. Szerokie, 16, zbiór, Nowe. Podstawowe. Dynamiczne. Minimalistyczne. Wyraziste. Redakcyjne. Portfolio. Rękodzieło. Z teksturą. Redakcyjne. Portfolio. Projekt. Szary i niebieski tekst na ciemno-niebieskich i jasno-brązowych tłach z delikatną teksturą. Przycisk. Industrialny. Biały tekst na czarnych tłach z gradientem i wyraźną teksturą. Przycisk. Grup.
3: I tutaj charakterystyczne dla iWork opisy tych różnych szablonów.
4: Papier milimetrowy, tablica, tekst imitujący pismo odręczne na tłach przedstawiających tablicę, przycisk, portfolio, foto, czarny album z tekstu rozkóry, ciemnym i jasnym tekstem oraz stronami w kolorze złamanej bieli, przycisk, oprawa skórzana, brus, oprawa skórza, portad Pro, industrialny,
3: Możemy w sumie tu wybrać cokolwiek, na przykład industrialny,
4: bez nazwy,
3: naciskamy sobie w ospację. Slide.
4: Formatuj, przenosi, zmieniaj wielkość rzeczy, które zawiera slajd.
3: No i lądujemy już w programie.
4: Wertik, nawigator czynności dokumentu, bez nazwy, nawigator slajdów, row 1 of 1, selected.
3: Pierwszą rzeczą taką ważną dla nas jest nawigator slajdów. To tutaj wybieramy, z którym slajdem chcemy obecnie pracować. No bo prezentacja składa się z wielu slajdów, jak zapewne wiecie. A każdy slajd składa się tam z różnych rzeczy, takich jak pola tekstowe. Pola tekstowe, czyli po prostu pola, w których jest jakiś tekst, a nie... w których możemy tam wpisywać jakiś tekst, nie wiem, obrazki, animacje i tak dalej.
4: In nawigator slajdów, row 1 of 1, slajd numer 1, bez tytułu, selected, slajd numer 1, bez tytułu.
3: No i tutaj mamy slajd numer 1.
4: Bez tytułu, slajd numer 1.
3: Możemy sobie chodzić po tych slajdach strzałkami góra-dół, no ale obecnie mamy tylko jeden, więc to nic nie da.
4: Nowy slajd.
3: Możemy w OSI w tem otworzyć menu podręczne i mamy tę opcję.
4: Pomiń slajd, rozwin, pomiń nowy slajd.
3: Nowy slajd. Pomiń slajd, to jakbyśmy odtwarzali naszą prezentację, to możemy zaznaczyć, żeby ten slajd nie był uwzględniony.
4: Rozwin, zwin, wytnij, kopiuj, wklej, usuń, powiel, zaznacz wszystko. Edycja makiet slajdów Ellipsis. Zastosuj ponownie makietę do slajdu. Nowy slajd. Edycja makiet slajdów.
3: Edycja makiet slajdów, czyli po prostu układ. Możemy sobie tutaj wejść.
4: In alert, anuluj, przycisk. Edycja makiety slajdu może zmienić wygląd slajdów bazujących na niej.
3: No i to właśnie mamy taką informację.
0: Czyli to jest taki jakby szablon, według którego te wszystkie slajdy będą się wyświetlać, tak?
3: Tak, czyli na przykład mamy tytuł, jakiś obrazek i ciało, powiedzmy. Może być taki szablon.
4: Ano, edycja makiet slajdów, default slajd. Edycja makiety slajdu, tytuł. Pozwala zakończyć edycję makiet slajdów. Pasek narzędzi. Narzędzie formatowania. Narzędzie pasek narzędzi. Int 79%. Widok. Przycisk się. Dodaj slajd. Przy odtwór. Narzędzie formatowania. Inne formatowanie. Makieta slajdu.
3: I tutaj mamy.
4: Makieta slajdu.
3: Jak sobie pasek edycji slajdu. Ja już oczywiście niestety popełniam swój stary błąd.
4: Nawigator slajd. Formatuj. Przenoś edycja makiety slajdu. Tytuł.
3: Tutaj jak sobie przejdziemy w prawo mamy edycja makiety slajdu.
4: Edycja makiety. Gotowe. Przy pasek narzędzi.
3: Dalej mamy edycja gotowe, przycisk gotowe.
4: Pozwala zakończyć edycję makiet slajdów.
3: Czyli po prostu zapisujemy.
4: Pasek narzędzie formatowania.
3: I tutaj mamy narzędzie formatowania.
4: Inne formatowanie, makieta slajdu. Formatowanie, makieta slajdu.
3: Tu po raz kolejny
4: formatowanie.
3: Musimy wejść informatyk, w interakcję.
4: Headset, wygląd, headset, tytuł, pole wyboru. Headset, treść, pole wyboru. Headset, numer slajdu, pole wyboru. Headset, obiekt zastępczy, pole wyboru.
3: I tutaj wybieramy.
4: Headset, tytuł.
3: Czy chcemy
4: headset,
3: widzieć.
4: Treść.
3: Czy slajd ma mieć tytuł, treść?
4: Headset, numer slajdu, pole wyboru.
3: Czy ma być pokazywany
4: zaznacz, numer,
3: dodać numer
4: slajdu do tej makiety slajdu? Headset, obiekt zastępczy, pole wyboru. Zaznacz, aby wyświetlić i edytować obiekt zastępczy obiektu na tej makiecie slajdu.
3: Obiekt zastępczy, czyli możemy sobie dodać ten placeholder tak zwany, czyli no nie wiem, tak jak wcześniej mówiłem, możemy sobie zrobić powiedzmy taką makietę, gdzie mamy tytuł, jakąś grafikę i potem objaśnienie.
4: Headset, pozwalaj na nakładanie, pole wyboru. Zaznacz, jeśli obiekty na slajdzie mają przeplatać się z obiektami na makiecie slajdu.
3: No i tutaj, jeżeli te opcje zaznaczymy, to wówczas obiekty będą mogły na siebie najeżdżać. No więc polecam, żeby to zawsze było odznaczone, jak my jako osoby niewidome tworzymy prezentację, no bo wtedy jest mniejsza szansa, że na przykład nałożymy jedną rzecz na drugą, przez co na przykład stworzymy po prostu prezentację, która będzie nieczytelna dla osób niewidomych.
4: Obiekty na slajdach.
3: Dla osób widzących.
4: Obiekty na slajdach mogą być nakładane na obiekty na makietach slajdów. Tło. Standardowe. Dynamiczne. Bieżące wypełnienie. Kliknij, aby wybrać gotowe wypełnienie kolorem, gradientem lub obrazkiem. Przycisk. Wypełnienie obrazkiem. Podgląd obrazka. Wypełnij. Skala. 100%, 47.
3: No i tutaj mamy różnego rodzaju opcje typu skala, możemy sobie robić gradienty, czyli po prostu kolory, takie przejścia między kolorami na tych slajdach. No i to już są opcje, które jeżeli na przykład wcześniej nie widzieliśmy albo nie mamy po prostu z jakiegoś powodu takiej wiedzy na temat teorii kolorów, no to niestety jako osoby niewidome przepraszam bardzo, nie jesteśmy w stanie z tej naszej pracy w żaden sposób zweryfikować. Ale da się te makiety edytować. Ja sobie kliknę teraz gotowe.
4: Vertex slide. Nawigator slajdów, prof 1 of 1, selected.
3: No i przechodzimy sobie dalej do opisu tego okna edycji głównego. Mamy ten nawigator slajdów.
4: In nawigator slajdów, prof 1 of 1, slajd numer 2, bez tytułu, slajd numer 1, bez tytułu.
3: Mamy tutaj nasz slajd.
4: Vert slajd.
3: Idąc dalej w prawo, mamy kolejną opcję, czyli mamy kolejny element interfejsu użytkownika, czyli po prostu slajd. Tutaj sobie wchodzimy z nim w interakcję.
4: Kliknij dwukrotnie, aby edytować pole tekstowe. Wymiary, szerokość 1688,0 punktów, wysokość 388,0 punktów, pozycja, wyśrodkowany w poziomie 13,1% od góry.
3: I tutaj mamy tytuł slajdu. I tutaj nam mówi, kliknij dwukrotnie, aby edytować. Powiedziało nam też różne informacje na temat pozycji.
4: 117 punkty X, 141 punkty Y, scalet.
0: Co w tym momencie zrobiłeś, że to się
3: teraz
0: zadziało?
3: To właśnie teraz chcę o tym powiedzieć, tylko chciałem po prostu to zweryfikować, bo w starszej wersji Keynote'a było inaczej, w nowej się zmieniło. Przy pomocy klawiszy strzałek, jak sobie tak po prostu stoimy, możemy zmieniać rozmiar tego obiektu. Strzałkami prawo-lewo zmieniamy ten rozmiar według osi X, czyli osi poziomej, a strzałkami góra-dół według osi Y, czyli osi pionowej. Jak sobie nacisnę?
4: Read 1 punkty, position at 118 punkty X and 141 punkty Y, scalet.
3: To mówi tutaj w prawo jeden punkt od środka i pozycja tam 118 X, 118 Y, 141.
4: Left 1 punkty.
0: Ale to znaczy, że się o jeden punkt rozszerzył czy przesunął?
3: Rozszerzył w obydwie strony na osi, czyli tam jak naciskam strzałkę w prawo, no to on się rozszerza jakby w bok.
0: Okej, okay, a jak chcemy, żeby się to zmniejszyło, to co wtedy trzeba zrobić?
3: No to wtedy strzałkę w lewo. No. I wtedy on ściąga to jakby w tył.
0: Okej, okay, bo ja myślałem, że jak dasz strzałkę w prawo, to rozszerza się w prawo, jak w lewo, to rozszerza się w lewo. Że jakby w dwie strony się rozszerza.
3: Nie, jak chcesz rozszerzyć w lewo, to option lewo. A jak chcesz przesuwać, to command ze strzałkami.
0: Okej.
3: Okay. Także to w ten sposób działa.
4: Treść, tytuł, kliknij dwukrotnie, aby edytować pole tekstowe. Wymiary, szerokość 1600...
3: Jeszcze jedna rzecz, a zanim przejdziemy do edycji tytułu, to ten dźwięk taki charakterystyczny, który oznacza, że mamy tutaj czynności.
4: Z menu, 7 items.
3: Naciskamy sobie W plus Command plus spacja, żeby otworzyć czynności. Na iPhone'ie czynności są fajniej zrobione niż na Macu, myślę. No ale tak tutaj jest z jakiegoś powodu.
4: Dodaj komentarz, dodaj tytuł, dodaj podpis, wyczyść wszystko. Edycja tekstu, pokaż menu.
3: Także standardowe dla pakietu iWork opcje.
4: Tytuł, kliknij dwukrotnie, treść, kliknij tytuł.
3: Jak sobie naciśniemy na tytule Wospacja, no to możemy sobie pisać. No i sobie napiszemy, nie wiem, test, po prostu.
4: Test, treść, kliknij tytuł, test, pole tekstowe. Wymiary, szerokość, treść, kliknij dwukrotnie, aby edytować, pole tekstowe.
3: I treść. No to tutaj możemy już sobie napisać coś więcej. To będzie testowa prezentacja w programie Keynote.
4: To będzie dalej. To będzie testowa.
3: No oczywiście
4: dalej,
3: mamy
4: dalej,
3: test wieloliniowy.
4: Dalej, selection deleted.
3: To sobie napiszemy nowa linia i jeszcze dalsza linia. I teraz strzałeczkami.
4: Nowa linia. I jeszcze dalsza linia.
3: Możemy sobie chodzić.
4: I jeszcze dalsza linia. Usuń, wykopiuj. Wkl. Do mowa. Narzędzia pismo. Dodaj łącze. Wypełnij usługi. Sprawdź jeszcze dalsza linia. Przetłumacz jeszcze dalsze. Wykopiuj. Jeszcze.
3: Możemy sobie też otworzyć menu kontekstowe. Skrótem W plus Shift plus M.
4: Wykopiuj. Wklej. Dodaj mowę. Dodaj łącze.
3: Tutaj z ciekawych opcji to mamy tylko
4: dodaj
3: tutaj
4: łącze. Dodaj Mesades. Baldas Olga. Dodaj łącze. Slajd. Strona www. Slajd.
3: I tutaj możemy dodać łącze do slajdu. Strona do strony www.
4: E-mail. Numer telefonu. Slajd.
3: Do e-maila, do numeru telefonu. To jest... Dlaczego ja lubię bardzo programy iWork? Dlatego, że one wszystkie wyglądają tak samo. Jeżeli sobie wrócicie do mojej audycji o Pages, to tam też było coś takiego, że było dodaj łącze i mieliśmy te wszystkie opcje, to tylko zamiast slajd, tam mieliśmy chyba akapit czy coś w tym rodzaju.
4: Jeszcze dalsza linia. A.
3: Tekst możemy też formatować na różnego rodzaju sposoby.
4: Edit slajd, format. Czcionk, messages, wykres, tabela, tekst, czcionka.
3: Jak chcemy to robić, to naciskamy sobie skrót W plus M. Idziemy sobie w prawo do format.
4: Tekst, czcionka.
3: I strzałkami mamy tekst, czcionka, tekst.
4: Tabela, wykres, kształt tej linii, obrazek, film. Kopiuj z tylko mantop, wklej z tylko ma, kopiuj animację. Wklej animację. Wyróżnianie warunkowe elipsis. Dodaj łącze. Usuń łącze. Zastosuj ponownie makietę do zaznaczeń. Zaawansowane. Czcionka. Czcionka, pokaż czcionki command T. Pogrubienie komand B, kursywa komand I, podkreślenie komandu, przekreślenie.
3: Tutaj wszystkie takie skróty do edycji, komand U, komand B, I, komand K do wstawienia łącza.
0: To są
3: działają.
0: Takie same jak w innych programach iWorka, tak?
3: Tak.
4: Większa komand plus, mniejsz zastąp czcionki elipsis.
3: To jest dokładnie...
4: Wstępy międzyznakowe, ligatura.
3: Dokładnie to samo, no tylko w Pages na przykład mieliśmy cały ten formater. Tutaj też on jest, ale w nim jest więcej rzeczy. No bo Pages to edytor tekstu, więc on się głównie na tekście skupiał, a Keynote musi się skupiać na wielu innych też rzeczach. Ale mamy mniej więcej dostępne te same opcje i wszystkie operacje wykonujemy tak samo.
4: I jeszcze dalsza linia. Is selected, out of slide, pasek narzędzi, narzędzie formatowania, pasek narzędzi, int 70, widok, przycisk.
3: Tutaj mamy dalej, jak sobie wyjdziemy...
4: Formatuj.
3: Z tego slajdu.
4: Nawigator
3: slajd. Ja jeszcze się wrócę do tego nawigatora slajdu.
4: Slajd numer jeden, test.
3: Bo wcześniej mieliśmy slajd numer jeden bez tytułu, a teraz już mamy slajd numer jeden, test.
4: Wertykalny pasek narzędzi. Slajd. Pasek narzędzi.
3: Tutaj mamy pasek narzędzi.
4: Interakcja, widok, przycisk menu, grup. Pozwala wybrać elementy wyświetlane i ukrywane podczas tworzenia prezentacji. 79%. Zoom, przycisk, dodaj slajd, przycisk, odtwórz, przycisk, tabela, przycisk. Wykres, tekst, przykształt, przyk, multimedia, przy, komentarz,
3: tutaj mamy
4: przy,
3: różne rzeczy, które udostępnia
4: komentarz,
3: wstawić.
4: Przycisk. Pozwala wstawić komentarz albo dodać go do zaznaczonego tekstu, obiektu lub komórki tabeli. Format, animacja, dokument. Pozwala wyświetlić lub ukryć opcję dokumentu i dźwięku. Dokument, anim, format. Pozwala wyświetlić lub ukryć opcję formatowania i stylów. Udostępnij narzędzie formatowania.
3: I tutaj ten pasek narzędzi jest w takim dziwnym miejscu troszkę, bo on nie jest u góry okna, tylko pod nawigatorem, więc tutaj taka różnica względem innych programów, która w sumie nie wiem z czego wynika.
4: Pasek narzędzi. Narzędzie formatowania. Intekst, styl.
3: Tutaj mamy narzędzie formatowania. Narzędzie formatowania działa kontekstowo, czyli w zależności od tego, co mamy zaznaczone, no to to edytujemy.
4: Tekst uporządkuj. Style kształtu. Wybór gotowych. Strona 1. Style kształtu. Strona 2. Formatowanie. Styl. Styl. Tekst. Styl. Tekst. Selec.
3: Tekst.
4: Styl. Makieta. Formatowanie. Tekst.
3: Tekst
4: format,
3: wybrany.
4: Helvetica na czcionka. Help light. 55 przed styl czcionki. Pozwala pokazać więcej opcji tekstu. Przyć. Style znaków. Brak. Przyć. Kolor tekstu. Błękit 70. Błękit się. Wyrównanie poziome. Poziom wcięcia.
3: Ustawianie poziome. Ten sam, dokładnie ten sam interfejs, który mieliśmy w aplikacji Pages, czyli możemy sobie wybierać czcionkę, ligatury, jakie mają być odstępy między znakami, no i tego typu rzeczy.
4: No i content host, no item sits losing, outmax, podtytuł, podtekst, styl, podtytuł, przycisk. Pozwala wybrać styl akapitu.
3: To możemy sobie zmienić styl akapitu.
4: Styl akapitu. Wybrane podtytuł, treść, podpis, podpis czerwony, cytat, uznanie autorstwa, uznanie aucy, tytuł, styl akap, nowy styl, przy styl akap.
3: Tu mamy kilka takich tych styli akapitu i możemy też tworzyć nowe. Tutaj na przykład mamy uznanie autorstwa, no to jest tam To się chyba jakąś też specjalną czcionką pisze, więc program też nam dostarcza kilka swoich.
0: Już tak, żeby nam było prościej przygotować jakieś takie stałe elementy tej prezentacji.
3: Dokładnie.
4: Tekst, styl. CT, uporządk, cele, formatowanie, uporządku, formatowanie, wierzch, spód, przycisk, do dołu, do góry, wyrównaj, przycisk menu, rozmieść, 1680.
3: Kolejna rzecz, czyli uporządkuj, tutaj możemy sobie ręcznie rozmieszczać obiekty.
4: 8,4%, 1608, 174 punkty, content select, wys. Pozwala określić wysokość obiektu.
3: Tu możemy ręcznie wpisywać, jeżeli tak nam jest lepiej.
4: 0,5, utrzymuj proporcje, pole wyboru. Zaznacz, aby zachować proporcje szerokości do wysokości podczas zmiany wymiarów tego obiektu.
3: No i tak jak sobie byśmy zaznaczyli, no to wówczas nie będziemy mogli robić takich nieproporcjonalnych obiektów, bo program zawsze będzie dążył do tego, żeby proporcje były jednak zachowane.
4: Pozycja 116 punktów, co 50 przed 539 punktów, są ten 50, 0 stopni, kąt, zmień kąt obiektu. 0 stopni, content select, 0%, 0 stopni kąt, odwróć poziomo, przycisk, odwróć pionowo, zablokuj, przycisk, odblokuj, grupuj, dimmę, rozgrup, odwróć pionowo, odwróć poziomo, 0%, odwróć pionowo, przycisk, odwróć poziomo, odwróć poziomo, przycisk, pozwala odwrócić obiekt poziomo, zablokuj, przycisk, pozwala zablokować zaznaczone obiekty, aby zabezpieczyć je przed edycją.
0: To się może czasem przydać.
3: Tak, szczególnie jak jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te strzałki zmieniają nam pozycję. No zablokujemy sobie na przykład ten obiekt.
4: Zablokuj, dimmet, odgrupuj, rozgrupuj.
3: No i zobaczymy, czy faktycznie to zadziała. O, teraz jak próbuję strzałkami, to się nie da już. No i to się może nam bardzo, bardzo przydać.
4: Tytuł, to będzie wertyt, nawigator slajdów, profil in nawigator, slajd numer 1, test. Informatowanie, slajd 17.
3: A teraz sobie zobaczymy, co możemy zrobić w narzędziu formatowania, jak sobie zaznaczymy slajd. W tym celu przeszedłem do nawigatora slajdów i nacisnąłem W, Shift, spacja na slajdzie. W, Shift, spacja dlatego, że to symuluje kliknięcie myszą i po prostu VoiceOver reaguje minimalnie szybciej. Przynajmniej tak było w starszej wersji macOS, ja już się przyzwyczaiłem i tak robię, ale teraz WoSpacja działa równorzędnie.
4: Items, wygląd, headset, tytuł, pole wyboru, headset, treść, headset, numer slajdu.
3: Tutaj możemy sobie ustawić makietę dla tego konkretnego slajdu.
4: Tło, standardowe, dynam, bieżąt, kliknij, aby wybrać gotowe, wypadł, stop, 147, przeciwą, edycja makiety slajdu, edycja formatów, makieta slajdu, tytuł, przycisk, slajd. Slajd, mak, formatowanie, inf, headset, tytuł, wygląd.
3: Więc tutaj możemy też zmienić te opcje, które mieliśmy dla makiety, z tym, że po prostu edytujemy je dla konkretnego slajdu. Teraz możemy sobie dodać nowy slajd. W tym celu naciskamy WM, żeby przejść do menu, idziemy w prawo.
4: Slajd, format, nowy slajd, command, shift, N.
3: I nowy slajd, command, shift, N, mamy skrót.
4: Wygląd. Makieta slajd. Makieta slajdu, tytuł i punktory, przycisk. Pozwala wybrać inną makietę dla wybranych slajdów. Formatowanie, slajd. I headset, wygląd. Makieta slajd.
3: I tutaj pojawia się nam dodatkowa opcja.
4: Makieta slajdu, tytuł i punktory, przycisk.
3: Bo pierwszy slajd jest zawsze slajdem tytułowym, ale teraz mamy już makieta slajdu, tytuł i punktory. Czyli to jest taki szablon, jego zaraz wam pokażę, jak on wygląda.
4: Tytuł, kliknij dwukrotnie.
3: Naciskam sobie W plus J, żeby przejść do edycji tego slajdu.
4: Treść, in, uchwyt środkowy, kliknij dwukrotnie, uchwyt środkowy, uchwyt górny, out of tytuł, treść, kliknij dwukrotnie, aby edytować, pole tekstowe, wymiary.
3: I w tym polu, jak sobie przejdę strzałką,
4: lista.
3: Mam listę i jak będę coś pisał, to się będą tworzyły nam te punktory. Ale mamy inne makiety też.
4: Navigator slide, in slide numer 2. Bez...
3: Ja sobie znowu wejdę w
4: slide.
3: Znowu W plus J, bo W plus J przechodzi do połączonej rzeczy. A twórcy Keynote'a zrobili to tak, że nawigator slajdów jest połączony z narzędziem formatowania. Czyli jak w nawigatorze wybierzemy sobie jakiś slajd i naciśniemy WJ, to wylądujemy w tym narzędziu formatowania.
4: Wygląd. Makieta slajdu, tytuł i punkt or, tytuł i okno nałożone. Tytuł, tytuł, tytuł. Stop interacki, zdjęcie, poziomo, przytyk, tytuł, przycisk.
3: I tu możemy sobie wybrać makietę.
4: Zdjęcie, poziomo, tytuł, na środku, przytyk, zdjęcie, pionowo, przytytuł, na górze, zaznaczone, tytuł i punktory ze zdjęciem, przytytuł, punktory, małe wideo na żywo, przycisk, tytuł, punktory, duże wideo na punktory, przycisk, zdjęcie, cytat, przycisk, zdjęcie, pusty, przycisk, zdjęcie, przycisk, pusty, przycisk.
3: Ciekawe, że pusty jest na końcu, a nie na początku.
0: No właśnie. Może dlatego, no, ale... że częściej po prostu ludzie wybierają już coś z konkretnego zestawu, bo to są takie no, dosyć charakterystyczne układy.
3: No, to
4: cytat, tak. Pewnie, zdjęcie, przycisk.
3: Pewnie tak jest. Wybierzemy sobie zdjęcie.
4: Tytuł, pole wyboru. Wygląd.
3: I tutaj te opcje, jak widać, się zmieniają.
4: Tytuł, pole wyboru.
3: Nie mamy już tytułu,
4: treść, pole wyboru.
3: Nie mamy już treści.
4: Numer slajdu, pole wyboru.
3: Nie mamy już numeru slajdu nawet zaznaczonego. No, widzimy, że to się po prostu nam zmieniła ta makieta.
4: Zbliżenie łańcucha rowerowego na kole. Zbliżenie łańcucha rowerowego na kole łańcuchowym. Wymiary, szerokość 1920,0 punktów, wysokość 1080,0 punktów, pozycja 0% od lewej, wyśrodkowane w pionie.
3: Piękny mamy opis.
4: Uchwyt dolny lewy, zastąp obrazek, przycisk, uchwyt środkowy, auto.
3: I jak sobie wejdziemy w interakcję.
4: Zbliżenie łańcucha, uchwyt środkowy prawy, obrazek. Uchwyt, no, lewy, obrazek.
3: Też mieliśmy je w Pages, możemy je rozciągać strzałkami.
4: Uchwyt środkowy lewy, uchwyt zastąp obrazek, przycisk.
3: Ale w pewnym momencie mamy przycisk zastąp obrazek, który pozwala nam wybrać nasze własne zdjęcie.
4: Anuluj widok listy. Vertical pasek blackerin pozwa lista, pozwa teren blackas widok list bez nazwy kelkin out of widok listy. Zastąp obrazek.
3: Ja tego nie będę teraz robił, bo mogę niby jakiś zrzut ekranu zrobić czy coś. Ale mamy to przykładowe zdjęcie. Więc sobie przejdziemy znowu do formatowania.
4: Narzędzie formatowania. 4 items, styl. Obrazek, uporządkuj. Obrazek, uporządkowanie. Obrazek, styl, uporządkowanie. Obraz. Informacje o pliku. 143,070,724 underscore 2880x 2159 JPEG. Zastąp, edytuj maskę, przycisk, usuń tło, przy korekty. Ekspozycja. 0%, 0,50, nasycenie 0%.
3: No, mamy proste możliwości edytowania zdjęć. 0,5
4: poprawki, korekcje zaawansowane, przycisk. Wyzeruj, dimmet, korekcje zaawansowane, opis. Zbliżenie łańcucha roweru, opis.
3: No i coś, co nas interesuje jako osoby niewidome chyba dość mocno, to opis.
4: Zbliżenie łańcucha rowerowego na kole łańcuchowym, opis.
3: Alternatywny. Tutaj możemy po prostu wprowadzić sobie opis, który będzie czytany właśnie na przykład przez VoiceOvera. Albo jakby ktoś na przykład w konsoli wyświetlał prezentację, bo jest taka możliwość, no to wówczas zamiast zdjęcia będzie nam wyświetlany ten opis alternatywny. Więc jak widzicie, to narzędzie formatowania zmienia się w zależności od tego, co sobie wybierzemy, co sobie zaznaczymy.
4: Outlook narzędzie formatowania. Pasek slaje, pasek int 7, dodaj od tab, wykry, tekst, kształt, multim, komenta, udostęp, format, animat, dokument, animacja. Pozwala wyświetlić lub ukryć opcję animacji.
3: Możemy na przykład spróbować wejść w te opcje animacji.
4: Narzędzie for pasek sla, vertical, navigator slajdu, vertical, pasek, narzędzie for in, akcja, wyjście, ak, wejście.
3: I tutaj mamy
4: brak efektu
3: animację. Animacja składa się z trzech części. Z wejścia, z akcji i z wyjścia. Wejście, czyli początek animacji, akcja, czyli to, jak ta animacja przebiega i wyjście, czyli jak się kończy.
4: Dodaj efekt, brak efektu animacji wejścia. Dodaj formatowanie, wejście. Kolejność animacji, przycisk. Kolejność, dodaj efekt, przycisk.
3: Możemy sobie dodać
4: pozwala wybrać
3: efekt.
4: Sposób wejścia obiektów na slajd lub wyjścia z niego. Inny obszar przewijania. 35 i wyświetlenie, selected, brak, toggle, cel, wyświetlenie i ruch. Przysłona, toggle button. Rozmycie, toggle rozpuszczanie, ścieranie, toggle ślisk i skalowanie, upadek, toggle wyjazd, toggle wygaszanie i ruch, toggle wygaszanie i skalowanie, wyświetlenie, toggle odwrót, obrót kostka, toggle but, odwrót, obrót i skalowanie, kos, odwracanie, toggle piruet, toggle but, pociągnięcie, toggle button.
0: I żeby to jeszcze człowiek wiedział, co to tak naprawdę jest.
4: Ton.
3: No dokładnie, można sobie to
4: skalowanie,
3: jakoś...
4: to wirówka, to gleb skalo, wir, wyskok, to zoom z rozmyciem, to żaluzje, to glebut, efekty specjalne, flesze, to gleb iskrzenie, to gleb kometa, to glebu konfetti, to glebu kowadło, to glebut migotanie, to glebut ton, konfetti.
3: No na przykład konfetti, no to tak...
0: No tak, to jakieś ozdoby takie spadające, tak? To bardziej na wyjście nawet chyba by
3: no tak,
0: było.
3: Ale wiesz, no, on nam tu pozwala.
4: Sztuczne
3: no
4: tak. Ognie, to smug, refleks, cel, wyś, przysło,
0: może
4: rozmycie,
0: się
4: to
0: zacząć
4: button.
0: Od konfetti.
4: Rozcieranie, to ślisk, to ślisk, upadek, to wyjazd, to ślisk i skalowanie, ślisk, to glebutko,
3: no,
4: dodaj efekt, przy akcja, wyjście, a, wejście, a, wyślij, zmień, slajd, ślisk, zmień, przycisk, podgląd, przycisk, formatowanie, wejście, podgląd.
3: Niech sobie nalicie podgląd, to VoiceOver mi niestety
4: zmień,
3: nic nie...
4: Zmień, podgląd, przycisk.
3: Nie opowie.
4: Pozwala wyświetlić podgląd animacji dla zaznaczonych formatowania. In 39, czas trwania i kierunek. Czas trwania 39, 4 sekundy. Co 8,9 od lewej do prawej. Przycisk, kolejność. 1, przycisk, 1, przycisk. Pozwala wybrać kolejność wejścia obiektów na slajd lub wyjścia z niego.
3: No, czyli to możemy
0: okej,
3: wybrać...
0: czyli to po prostu będzie działało tak, że te obiekty będą się stopniowo tak jakby pojawiały.
3: Tak, i my te animacje można stosować do obiektów i do slajdów. No oczywiście, tak jak tutaj mówiłeś, Michale, że no jak nie widzimy, no to nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało.
4: Ślisk, wyak, wejście, ak, zbliżenie łańcucha roweru, in, uchwyt dolny lek, zas, uchwyt środkowy prawy, o, in narzędzie, efekt, akcja, wyjść, brak, dodaj efekt, brak efektu animacji i czynności. Do formatowania, dodaj form, kolejność animacji, przycisk. Pozwala wyform, dodaje w kino przykład skrycie, obrót, to gleb ruch, to gleb skalowanie, to wyróżnienie, miganie, to gleb odskok, to gleb odwracanie, to gleb pulsowanie, to gleb wstrząsy, to gleb wyskok, to gleb wyskok, to gleb utton.
0: Natomiast wiesz, tak z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład kiedyś widział i stracił wzrok, to bardzo fajnie, że te wszystkie rzeczy są dostępne, bo czytając nazwy i jakoś tam pamiętając różne rzeczy, no to na pewno ktoś, kto kiedyś wzrokiem się posługiwał, będzie zdecydowanie bardziej wiedział, no tak, o co tu chodzi i będzie w stanie z tego efektywnie skorzystać.
3: Równie dobrze mogliby zrobić przycisk, przycisk, przycisk. A jednak...
0: Jest to wszystko podpisane.
3: Tutaj, jest to wszystko jakoś jednak podpisane.
4: 8.40, wskurs od odskok, to glebu, prezes, kapetery, to ek, noselec, pion.
3: Chciałem w F6, żeby sprawdzić, gdzie jestem.
4: Wyróżnienie,
3: no więc tutaj
4: miganie,
3: mamy
4: to glebu, wyskalowanie, to glebu, ton,
3: animacje,
4: to glebu, ruch, to glebu, dodaj efekt, przy ak, wejście, ak, wy, ruch, zmi, podgląd, format, kolejność, ani format, inf, 16, czas trwania, 6, 1 sek, 4,1, pozycja, 500 punktów, 52, 0 punktów, content, selec, tet, pozwa, 50%, x, y,
3: tutaj mamy pozycję.
4: Wyrównaj do ścieżki, pole wyboru, zmiany tempa. Wolne wejście i wyjście, przycisk.
3: Pozwala
4: wybrać,
3: możemy wybrać,
4: czy szybkość obiektu ma być stała.
3: Jak ten obiekt ma się poruszać?
4: Kolejność. Dwa. Kolej. Wolne wejście i wyjście, przycisk. Pozwala wybrać, czy menu, brak, wolne wejście. Wolne wyjście. Heck mark. Wolne wejście i wyjście, brak.
3: Wolne wejście i wyjście, czyli po prostu obiekt zaczyna powoli się ruszać, potem przyspiesza. I na koniec hamuje. To jest ease in out, chyba to się nazywa profesjonalnie taki rodzaj animacji. No więc te animacje też możemy sobie jakoś tu wstawiać, jeżeli na przykład mamy kogoś, kto może nam opisać to jakoś, no to pewnie da się tego nauczyć.
4: Wolne wejście.
3: Animacje to są takie ciekawe rzeczy, których nie mieliśmy w Pages na przykład, czy w Numbers. A cała reszta, tak jak tabele, wykresy.
4: Czas trwania. Nawigator slajdów. Narzędzie pasek nasz link 7 dodaj od tabel. Wykres, przycisk. Pozwala wybrać wykres, który ma zostać dodany do prezent tabela. Przycisk.
3: Stawimy sobie tabelę.
4: Nałożone. Prosta tabela, tabela nagłówków, prosta tabela, nagłówki kolumn, błękit, nagłówki wierszy, błękit, tabela zwykła, nagłówki, tabela sum, na strona 1. Tabela sum, nagłówki kolumn, błękit, nagłówki wierszy, błękit, komórki części głównej, czarne, stopki wierszy, błękit, przycisk. Wstawia tabelę z nagłówkami wierszy i kolumn. Tabela 1, 5 wierszy, 4 i komórka nagłówka kolumny, komórka nad komórką, wiersz numer 2, empty komórka. Komórka nagłówka kolumny. Komórka nagłówka kolumny, komórka. Wiersz numer 2, empty komórka, kolumna A, komórka nagłówka wiersza. Komórka nagłówka wiersza, komórka. Kolumna B, empty komórka, kolumna C, kolumna D, kolumna A, komórka nagłówka.
3: Mamy kolumny A, B, C, D. I też mamy narzędzie formatowania dla tabeli.
4: Narzędzie format, akcja, wejść, wejście.
3: tylko tutaj cały czas...
4: Pasek narzędzi. Ink 7, wid,
3: się do kotka, bed, pozbyć.
4: Multimed, komenta, udostęp, format, animat, dokument, animat. Pozwala wyświetlić...
3: Po prostu jeszcze raz w ospację na tych animacjach.
4: In nawigator slajdów, row 2 of 2, slajd tabela 1, 5 wierszy, 4 kolumny, in narzędzie FAQ, wejście, wejść, out of narzędzie formatowa, slajd, vertical L, slajd, tabela 1, in narzędzie AK, wejść, AK, wybrak, dodaj efekt, for kolejność, format, out, narzędzie w slajd, vertical, nawi, pasek edytowany, M dash, edy pasek, nawigator slajdów, row 2 of 2, slajd num, vertical L, slajd, i tabela 1, zbliżenie łańcucha rower, zbliżenie łańcucha rower, tabela 1, 5 wierszy, application, co use iPhone as a zoomus. Kino, zoomus. Kino, kino, tabela, zbliżenie łańcucha rowerowego na tabela 1, 5 wierszy, 4 kolumny. Tabela 1, im komórka, wiersz numer 2, empty komórka. Kolumna A, komórka, nagłówka wiersza.
0: I tu mamy sobie tabelkę.
4: Styl tabeli.
3: Kolumna A, test, kolumna. Możemy sobie po prostu pisać, jak w numbersie. Ciekawe, czy działają.
4: Edytor formuł.
3: Równa się, naciśniemy. O.
4: Suma.
3: O. Nawet możemy edytować, tworzyć sobie formuły. Ale ja w Keynote tego nigdy nie robiłem. Nie wiem, jak to działa, po prostu z ciekawości nacisnąłem sobie równa się. No ja zakładam, że to jest ten sam silnik, więc wiem, że można na przykład z Numbersa kopiować całe tabele do Keynote'a i na odwrót, więc podejrzewam, że to po prostu powinno działać.
4: Wartość, obiekt zastępczy, argument.
3: Dokładnie, nawet jak naciśniemy sobie Enter na sumie, to dokładnie się tak samo zachowuje jak w numbersie, czyli mamy po prostu to cyknięcie.
4: Suma, wartość, obiekt zastępczy argumentu.
3: Wartość, no to moglibyśmy podać, jakbyśmy tu mieli jakieś dane, na przykład zakres komórek. Teraz przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób odczytywać prezentację. Bo przy okazji pokażę, w jaki sposób możemy po prostu odtworzyć prezentację, no bo prezentacje z reguły tworzymy po to, żeby je potem komuś pokazać.
4: Zamknij, zachowaj.
3: Ja mam tutaj przygotowaną już prezentację, którą znalazłem w internecie na licencji Creative Commons.
4: Warpioty Nowak, grupa C, TPN, PPT, Microsoft, PowerPoint, Document, 908.
3: To jest akurat prezentacja robiona w PowerPoincie, ale to nie szkodzi. Otwieramy sobie ją.
4: Keynote. Piotr Nowak, grupa C, TPN, Windows, slajd. Formatuj, przenosi, zmieniaj wielkość rzeczy, które zawiera slajd.
3: No i tutaj mamy...
4: Vertical nawigator slajdów, row 1 of 8, selected.
3: Nawigator slajdów, wszystko tak jak mieliśmy, jak się bawiliśmy wcześniej. I teraz mamy zasadniczo dwa sposoby na to, żeby taką z taką prezentacją się zapoznać. Pierwszy sposób to wybieramy sobie po prostu slajd.
4: Slajd numer 1, Tatrzański Park Narodowy. Outward slajd, in kwadrat, kwadrat. Wymiary, szerok.
3: I tutaj sobie wchodzimy. Slajd.
4: Kwadrat, tytuł, Tatrzański Park Narodowy, pole tekstowe. Kwadrat, obraz. Kwadrat, treść, autor, Piotr Nowak, pole tekstowe. Wymiary, treść, aut, in, uchwyt środkowy, autor, Piotr Nowak. Wymiary,
3: i w taki sposób 304, możemy sobie to czytać.
0: I już, to jest... i już ruszyłeś jakiś
3: już
0: obiekt.
3: Już ruszyłem, tak, przez przypadek. Ruszyłem to pole tekstowe. No ale to jest mało wygodny sposób, myślę, na to, żeby sobie taką prezentację przeglądać.
0: A przede wszystkim można po prostu w niej coś namieszać.
3: No tak, to prawda. Prostszym, lepszym sposobem jest jej odtworzenie. Możemy odtworzyć prezentację skrótem, żebym teraz skrótu nie pomylił, Command Option P.
4: Keynote has new window.
3: Otworzyło się nam nowe okienko.
4: Exited list. Tatrzański Entered list. Autor Piotr Nowak. Autor Exit Tatrzański Park Narodowy.
3: I jak sobie idę w lewo prawo.
4: Entered list. Autor Piotr Nowak.
3: No to mam to wszystko. Teraz jak sobie nacisnę strzałkę w prawo.
4: Slajd numer 2. Tatrzański Park Narodowy w liczbach.
3: I w prawo.
4: Exited list. Tatrzański Park Narodowy w liczbach. Entered list. Powierzchnia parku 21 164 hektary. Powierzchnia lasu 70%. Powierzchnia muraw 30%. Powierzchnia pod ścisłą ochroną 11 500 hektarów. Data założenia 30 października 1954 roku. Slajd numer 2.
3: Tutaj ważna rzecz jest taka, że przez to, że klawisze strzałek kontrolują teraz pokaz slajdów, Tak, chcemy sobie na przykład chodzić po wierszach.
4: Wyróżnij komentarz, śledzę nawigatora. Words, Windows Spots, Words.
3: No to jednym sposobem jest korzystanie
4: parku 21 000.
3: Kursora VoiceOver. Czyli W plus strzałki góra-dół.
0: Czyli w tym momencie rzeczywiście fajnie, że mamy ten dodatkowy kursor, którym możemy niezależnie od tego, co robi kursor systemowy, przemieszczać się po tej treści.
3: Dokładnie, bo jeżeli na przykład można też sobie dodawać notatki jakieś swoje do slajdów i my wówczas na przykład puszczasz, wiesz, prezentację.
0: No tak, i widzimy te notatki tylko my.
3: Tylko my na tym swoim ekranie. To też będę jeszcze pokazywał, jak sobie ustawić tak zwany ekran prezentera. No to może się przydać, jak współpracujemy z osobami widzącymi, żeby to umieć zrobić.

0: XVIII i XIX wieku.
1: Bardzo mało tekstu jest w takiej pojedynczej linijce.
2: Tak, no to autor prezentacji tak ją sformatował. Mhm. To nie jest wymuszone przez keynote'a.
1: Jasne, czy... tylko nie, zastanawiam się, czy to tak zawsze jest, czy to jest akurat przypadek tej konkretnej prezentacji.
2: Ta konkretna prezentacja. No i tutaj mamy
0: slajd
2: sobie
0: numer 4, slajd numer 8. Dziękuję za uwagę. Formatuj, przenoś i zmieniaj wielkość rzeczy, które zawiera pasek nasz slajd. Formatuj.
2: I wadą tego jest to, że jak dojdziemy do końca, to nas niegrzecznie program po prostu wyrzuci z tego pokazu slajdów.
0: Wertycale, nawigator slajdów, wertycale. Format, uporządkuj, widok, odtwórz nagrany pokaz slajdów w oknie, nagraj pokaz slajdów, wymasz nagranie ali, próbę pokazu slajdów, pokaż ekran prezentera w oknie, dostosuj ekran prezentera ellipsis.
2: Teraz chciałbym opisać troszkę, co możemy zrobić, jeśli chodzi o ten ekran prezentera właśnie. W tym celu naciskamy sobie
0: wertycale
2: M.
0: Apple.
2: Idziemy sobie w lewo, najszybciej będzie do odtwarzania.
0: Odtwórz.
2: Czy odtwórz?
0: Odtwórz pokaz slajdów, Command Option P. Papa.
2: No i to, co
0: odtwórz pokazywałem. Nagrany pokaz slajdów.
2: Nagrany pokaz slajdów, czyli możemy my jakby sobie zrobić pokaz slajdów dokładnie tak, jak chcemy, czyli żeby prezentacja była, żeby każdy slajd był odtwarzany przez określoną ilość czasu. To jest jakby takie makro, powiedzmy, czyli my już nie musimy tych slajdów ręcznie przerzucać, jak sobie to nagramy.
0: Checkmark na pełnym ekranie, w oknie, nagraj pokaz slajdów ellipsis. Wymasz na messages, wymasz na próbę, pokaż ekran, próbę pokazu slajdów. Pokaż ekran prezentera w oknie. Dostosuj ekran prezentera ellipsis.
2: Ale tutaj możemy sobie kliknąć dostosuj ekran prezentera.
0: Piotr Nowak, grupa C, TPMK, Exitetli, pokaż nawigator, ósma pomoc, wyświetl konfigurację, BIM, zamknij, bieżący, slajd 8 z 8. Dziękuję za uwagę, koniec pokazu. Przecinek 0 źródeł. Pokaż nawigatora, BIM, ósma pomoc, BIM, wyświetl konfigurację, zamknij, wyświetl BIM, pom, 8:56 i 51 sekund PM.
2: I tutaj mamy zegarek.
1: Czas.
0: BIM, 8:50 pomoc, BIM, wyświetl konfigurację, bieżący, slajd 8 z 8, zamknij, BIM, przycisk. Piotr Nowak.
2: I tu się coś w ogóle mi pobagowało, więc jeszcze raz to odtworzę.
0: Slajd numer 3. Piotr Nowak.
2: Na slajd, jakiś inny slajd, pasek, no znowu.
0: Widok. Pokaż ekran. Dostosuj ekran prezentera. Lips. Pokaż ekran prezentera w oknie. Tatrzański Park.
2: Enteret list. Ekran prezentera.
0: Exited list. Tatrzański Park Narodowy. Odtwórz. Dostosuj ekran prezentera. Lipsis. Piotr Nowak. Ósma pomoc. BIM. Wyświetl. Zamknij. Wyświetl konfigurację. Bieżący. Piotr. Windows Hot System. System. Piotr. Dostosuj opcję. Dostosuj opcję, Windows, headset, bieżący, przesuń i zmień wielkość rzeczy, aby dostosować układ. Przesuń headset, bieżący slajd, pole wyboru.
2: Tu możemy sobie zaznaczyć, co my chcemy widzieć na tym ekranie prezentera.
0: Przez headset, gotowość do kontynuowania, pole wyboru. Headset, następny slajd, pole wyboru, headset, zegar, pole wyboru, headset, notatki press, pole wyboru, headset, czas, pole wyboru, minęło. Headset, zawsze pokazuj wideo na żywo, pole wyboru, zostało. 12 headset, pokazuj animację i wideo, pole wyboru, może obniżyć wydajność odtwarzania. Autom układ, dimmet, anuluj, przesuń i zmień, przesuń, headset, gotowość do kont, headset, następny headset, zegar, pole wyboru.
2: Zegar, no, czyli aktualny czas.
0: Notatki press, pole wyboru, headset, czas, pole wyboru.
2: Ale możemy sobie zaznaczyć tutaj czas. Minęło.
0: Headset, zawsze pokazuj wideo, minęło.
2: I możemy sobie wybrać. Minęło,
0: selected, przycisk wyboru. Headset, zawsze pokazuj wideo, zostało.
2: Czy mamy pokazywać, ile czasu upłynęło, czy ile czasu zostało na przykład do końca. No bo jeżeli powiedzmy tworzymy prezentację na lekcję i mamy powiedzmy 45 minut na tę prezentację, no to możemy sobie ustawić, żeby nam program pokazywał, ile nam czasu zostało, żebyśmy na przykład mogli stwierdzić, czy chcemy jakoś bardziej szczegółowo omawiać dane zagadnienie, czy może nie chcemy, czy może... Chcemy jakoś to inaczej zoptymalizować.
0: Zminęło. Zostało. 12 w nocy. Headset. Pokazuj animację. 12 w nocy. You are currently on a text field.
1: Czyli to jest 0-0.
2: 0-0 po prostu. Tak, on to mówi 12 w nocy.
0: Może obniżyć wydajność. Headset. Pokazuj animację i wideo. Pole wyboru.
2: To polecam odznaczyć.
0: Headset. Może obniżyć.
2: No bo nam to i tak nic nie da osobom niewidomym, że to będziemy mieli na tym naszym ekranie prezentera.
0: Autom układ. Dimmet. Anuluj. OK. Piotr Nowak, wertycal, nawigator slajdów, row 2 of 8, selected.
2: Ja sobie jeszcze raz to odtworzę. I teraz sobie...

0: Zejdziemy na listę okien dwa razy.
1: Windows Browser menu, 5 i system dialog, uneble to install updates. System dialog, continuity capture, untitled, Piotr Nowe, untitled, new. Untitled, new, Windows, nowiś.
0: To mi się niestety znowu popsuły
1: Windows,
0: te okna.
1: Terryboard focus is in Piotr Nowak, grupa C, TPMK, in Windows, system dialog, continu, system dialog, uneble to in Windows 9, los. I zadanie TPN, entered list, jedynym i podstawowym, slide numer 6, slide numer 5, zadanie TPN. Pasek.
0: Ja sobie teraz wywołam.
1: Odtwórz. Check mark. Na pełnym ekranie w oknie. Nagraj pokaz slajd. Wymasz próbę pokazu slajd. Pokaż ekran prezentera w oknie. Dostosuj pokaż ekran prezentera w oknie. Jedynym i podstawowym celem działania Tatrzańskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody Tatr. Ponadto park spełnia różnorodne funkcje społeczne.
0: I teraz jak sobie zrobię dwa razy.
1: Menu, 4 system via untitled. Piotr Nowak, grup untitled. Piotr
0: Untitled, Windows,
1: Windows,
0: in Windows,
1: Windows,
0: Windows, Windows, Windows,
1: grupa C, TPMK, in Windows, system dial,
2: czy
1: system
2: dial. Jesteśmy w stanie jakoś to rozróżnić?
0: Właśnie o tym chcę powiedzieć, że jeżeli chcemy robić prezentację, to musimy się przygotować w taki sposób, że włączamy najpierw to okno prezentera i ustawiamy w nim tak zwane ważne miejsce. Ważne miejsce ustawiamy skrótem WO plus command plus cyfry i wówczas WO plus cyfry możemy ustawić się w tym miejscu, nieważne gdzie byśmy byli. Ustawiamy sobie dwa ważne miejsca, jedno na tym kontrolerze powiedzmy, gdzie sobie zmieniamy slajdy i je czytamy, a drugie na ekranie prezentera i wówczas możemy sobie bardzo łatwo
1: system dialog.
0: To mi nagle iPhone sobie przypomniał, że może być mikrofonem. Dziękuję, że dopiero teraz.
1: Gatunek entered list. Szafran link. Gatunki pod ścisłą ochroną. Windows Browser menu 3 untitled Piotr Nowak. Grupa C Piotr Nowak. Enter exit limba. Windows Home untitled new. Piotr unti Windows in slide numer 7 in in Windows, co ten
0: cały czas dostać do tego
1: in Windows, co ten pasek narzędzi, 9 widok, in pasek narzędzi, app, o, do pokaż ekran. Slide numer 7, slide numer 8, dziękuję, autoedytowany, m-dash, edyt na vertical L, slide, pasek narzędzie formatu, in makiet, formatu, edycja makiet,
2: to jest chyba edycja.
1: Okno, dostos, pokaż ekran prezentera w oknie, Piotr Nowak, 12 w nocy, pomoc, dim, wyświetl pom, gdzie pokaż nawigatora, dim, pokaż 9.02 i 2, dwu pom, wyświetl, zamknij, bieżący, slajd 8 z 8. Dziękuję za uwagę. Bieżący, slajd 8 z 8. Save as hotspot 1.
0: Ja sobie tutaj ustawiłem to ważne miejsce.
1: Piotr Nowak.
0: Teraz ustawię
1: edycja
0: sobie drugie ważne miejsce.
1: Tu, trzeci, format, slajd. Piotr, Windows, Piotr Nowak, Piotr Nowak, slajd.
0: Tutaj na tym, powiedzmy, kontrolerze.
1: Piotr Nowak.
0: Tylko się cofnę do poprzedniego, bo on mnie już wyrzuca.
1: Kino. Savitas Hotspot 2. O kilka słów o Tatrach. Slajd numer 4. Slajd. Entered list. Tatry to jedyny w Polsce obszar o charakterze wysokogórskim. Był on zatem zawsze trudniej dostępny, a trudne warunki
0: no
1: życia
0: tak,
1: powodowały,
0: tak,
1: że przez wiele wieków teren ten nie był zagospodarowany. Piotr Nowak.
0: Wiemy.
1: Dostos.
0: No i teraz jak sobie znowu nacisnę W plus, Command plus 1, żeby przejść.
1: Piotr Nowak, exited list. Pokaż nawigatora. Dim. 9.03 i 18 sekund PM. Dpo. Wyświetl. Zamknij. Bierz. O kilka słów. Bieżący. Slajd 3 z 8. Ok. Entered list. Tatry to exited list. Następny. Slajd 4 z 8. Przecinek z przecinek 0 źródeł. Przecinek 0 źródeł. Następny. Slajd 4 z 8.
0: Ale, czy taki problem?
2: Ale z tego poziomu no. Okna prezentera nie da się przełączać tych slajdów?
1: Pokaż na 9, 12, przecinek, przecinek, przecinek, 0 źródeł. Na end, exited list. Bieżący, slajd 3 z 8. O kilka słów o tak. Bieżący, slajd 3 z 8.
0: Trzeba być na ekranie kontrolera. Są aplikacje zewnętrzne, wtyczki powiedzmy do Keynote'a, które umożliwiają takie sterowanie, no bo chociażby ze względu na to, że niektórzy lubią pilotami sterować.
2: No właśnie.
0: Więc można też to w taki sposób robić. No, ale takim najprostszym, znaczy no najbardziej, że tak powiem, prymitywnym sposobem jest zrobienie tego właśnie w taki sposób.
1: Piotr Nowak.
0: Myślę, że teraz możemy sobie przejść do opcji Keynote'a, zobaczyć, co tam będzie. Tradycyjnie nie będzie tam zbyt wiele, ale dla komplementarności
1: Pokaż palet, pasek narzędzi, in, pokaż slide, linijki, pokaż link, pilot, przycisk, automatyczne, kor, ogólne, select, tet, ou, nowe prezentacje, pokaż paletę motywów, użyj motywu, zmień motyw, edycja, headset, headset, pokaż
0: inne, headset,
1: dopasowuj dodawane obrazki do slajdów, headset, twórz domyślnie krzywe beziera, pole wyboru, headset, pokazuj mniejsze miniaturki na liście obiektów, headset, pokazuj nazwy makiet slajdów, pole wyboru, czcionka konspekt, 12, zachowywanie, headset, kopiuj dźwięki i filmy do dokumentu, pole wyboru. Zaznacz, aby zachować pliki multimediów jako część prezentacji, co ułatwia przenoszenie jej na inne urządzenia.
0: No tak, czyli wówczas wszystko jest w jednym pliku.
1: Dodawanie multimediów. Headset. Wklejaj łącza YouTube i Vimeo jako wideo z sieci. Headset. Optymalizuj multimedia dla iPhone'a. Headset. Filmy i obrazki zachowaj Origin Touch ID. Vimeo, aby do prezentacji pasek na pin, ogól, pokaz slajdów.
0: Tutaj mamy zakładkę, której w innych aplikacjach nie mieliśmy, czyli zakładkę pokaz slajdów.
1: Headset. Dopasowuj pokaz do ekranu. Pole wyboru. Zaznacz, aby wymiary pokazu slajdów były dopasowywane do ekranu, na którym jest prezentowany. Headset, stosuj rozmycie w ruchu w animacjach, pole wyboru. Zaznacz, aby stosować rozmycie w ruchu do przejścia animacji. Uwaga, nie wszystkie maki obsługują rozmycie w ruchu. Headset, włącz tryb prezentera na pełnym ekranie, pole wyboru. Zaznacz, jeśli chcesz używać narzędzi prezentującego w czasie odtwarzania pokazu slajdów. Headset, pokazuj okno ekranu prezentera w innych aplikacjach, pole wyboru. Zaznacz, aby okno ekranu prezentera mogło być widoczne w innych aplikacjach podczas udostępniania ekranu. Otwórz ustawienia wyświetlacza, przycisk, headset, od interakcja.
0: O, może tak jakbyśmy zaznaczyli, to by lepiej działało, bo wówczas on tworzy to okno prezentera jakby technicznie jako osobne okno, to może VoiceOver wtedy lepiej, bo byłby się w stanie tam zaczepić.
1: Pokazuj w inter, od
0: interakcja,
1: pokazuj
0: sprawdzić.
1: Okno ekranu prezentera, od interakcja, pokazuj wskaz, zamknij, makieta slajdu.
0: Odtwarzamy sobie slajd.
1: Inot, has new, Windows host, untit, Piotr, untit, untit, untit, let, new, Piotr, untit, Windows, invi. In Windows, content is empty, finder, kin, zo, fi, kin, zo, finder, kin, kinot, mac, slide, app, com, odtwórz, okno,
0: ja
1: pokaż próbę pokazu slide, pokaż ekran prezentera w oknie, slide, slide, mac, form, edycja makiety slajdu, przycisk, Windows, host, menu, jeden item, Piotr, nowe,
0: niestety forma, nic to nie dało, nadal trzeba tak kombinować.
1: Pokazuj wskaźnik, gdy używam myszy gładzika, interakcja, otwórz ustawienia wyświetla, pokazuj wskaźnik tylko na slajdach z łączami i filmami. Zaznacz, aby kursor był widoczny tylko na slajdach. Headset, pokazuj narzędzia sterowania pokazem slajdów, gdy wskaźnik jest na dole ekranu, pole wyboru. Headset, pokazuj narzędzia odtwarzania, gdy wskaźnik jest nad filmem, pole wyboru. Zaznacz, jeśli przewijanie w pionie podczas pokazu slajdów ma powodować wyświetlenie nawigatora slajdów. Headset, pozwalaj przełączać aplikację podczas prezentacji, pole wyboru. Zaznacz, aby Mission Control, Launchpad i inne aplikacje mogły pojawiać się na ekranie, gdy prowadzisz prezentację.
0: No, to jest takie zabezpieczenie, które na przykład powoduje, że nie możemy sobie przez przypadek otworzyć jakiejś innej aplikacji podczas prezentowania.
1: Headset, zakończ prezentację po ostatnim slajdzie, pole wyboru. Zaznacz, aby automatycznie kończyć pokaz po ostatnim slajdzie. Headset, wymagaj hasła do kończenia pokazu slajdów, pole wyboru.
0: Ta opcja wcześniejsza, no to jest to, co mówiłem, że po ostatnim slajdzie nas bezceremonialnie wyrzuca z tego pokazu.
1: Ustaw hasło, DIM. Niektóre ustawienia dotyczą tylko odtwarzania pokazu slajdów na pełnym ekranie. Niektóre pasek nasz pink linijki, pilot, przycisk.
0: Tutaj kolejna ciekawa pilot, zakładka, pilot. Czyli pilot.
1: Headset, włącz, pole wyboru. Zaznacz, aby pozwolić na sterowanie pokazami slajdów na tym Macu za pomocą iPhone'ów i iPadów. Tabela. Inter tabela. Upewnij się, że urządzenia są w tej samej sieci Wi-Fi, przejdź do Keynote na iPhone lub iPadzie i stuknij w ikonę pilota.
2: No tak, to trzeba by było połączyć.
1: Tabela.
0: No tak. Wiem, że są wtyczki, które pozwalają na po prostu korzystanie z zewnętrznych pilotów, takich zwykłych. No takich na przykład jak są do rzutników. I te wtyczki można sobie instalować, czy w App Store, czy na stronach deweloperów. Akurat ja nie potrzebowałem z tego aż tak korzystać. Ja głównie konsumuję prezentacje, na przykład czy na studiach, czy po prostu gdzieś w wolnym internecie. Więc nie wiem, jak
1: grupa
0: te wtyczki działają. Wiem, że iPhone'em też się da, po prostu wtedy na ekranie blokady iPhone'a mamy poprzedni, następny slajd na przykład. Więc to w taki sposób działa. Kolejną rzecz, którą chciałbym pokazać, to eksport.
1: Apple, kino, plik, nowo, otwot, zachowa, powiel, komand, zmień, przenieś do, przywróć, udostęp, ustawię, eksport, zmniejsz, eksportuj do.
0: Mamy w menu plik, czyli W+M, dwa razy w prawo do plik. I mamy eksportuj do.
1: Export PowerPoint, PDF, ellipsis. Film ellipsis, GIF animowany, obrazki ellipsis, HTML ellipsis, Keynote 09 ellipsis, PDF ellipsis.
0: I możemy eksportować na przykład do PDF-a.
1: Dialog, indie PDF, eksportuj PDF, PowerPoint, film, GIF, obraz, HTML, Keynote 09. Aby utworzyć plik PDF z dostosowanymi ustawieniami makiety, wybierz plik, drukuj. Unheadsket, dołącz notatki prezentera, pole wyboru. Unheadsket, dołącz pominięte slajdy. Unheadsket, dołącz każdy etap animacji, pole wyboru. Unheadsket, dołącz komentarze, pole wyboru. Jakość obrazków, najlepsza. Unheadsket, wymagaj hasła do otwarcia, trójkącik zamyka, opcje zaawansowa, pomoc, anul, wyślij, zachowaj, zachowaj, def,
0: no, pionowe,
1: duplace, zachowaj pionowe.
0: Selekcja zobaczyć, deletę. Jak to wygląda.
1: Tak, gdy pokaż anulu, pokaż noty iCloud, gdzie, pobrane, że pokaż pobrane, że eksportuj, edycja makiety slajdu.
0: Wyeksportujemy sobie.
1: Zachanu usun, przy, kinder, downloads. Warpiot testowe PDF, PDF document, prewiew, ADE document, Indo PD2, PD in, imasz. Tatrzański Park Narodowy. I Black Circle autor, Piotr Nowak, PD2, Tatrzański Park Narodowy w liczbach. Black Circle powierzchnia parku, 21 tysięcy, Black Circle powierchnia muraw, 3,
2: Black Circle tapry do jedynie w Polsce. Jako Black tak. Circle.
0: Tak. I jak widać, wszystko mamy bardzo ładnie. Na przykład z PowerPointa te eksporty różnie wychodzą. A tutaj w Keynote naprawdę ładnie mamy wszystko.
1: Imasz. PD4, lokalizacja. Imasz.
0: Zrobione. Więc to jest tak naprawdę trzeci sposób na to, jak możemy sobie konsumować takie prezentacje. Możemy po prostu je eksportować do PDF-a, no i sobie je czytać na przykład aplikacją Podgląd. No.
2: Czy coś jeszcze, czy to tyle?
0: Właśnie myślę, że to tyle, jeśli chodzi o Keynote'a, bo można by długo, długo nad tym siedzieć, ale jesteśmy bez obrazu. I mówimy do osób niewidomych, więc myślę, że ja sam jestem osobą niewidomą, więc myślę, że byłoby to bezcelowe. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że da się tworzyć prezentację, że da się je odtwarzać i nawet dzisiaj w miarę nic się nie zbagowało, poza tym, że przez jakiś czas nie chciał mi zniknąć ten edytor animacji. No i tu się kończy ta nasza mała trylogia. Odnośnie pakietu iWork.
2: Ale nie kończy się nasza przygoda z aplikacjami na Maca. Na pewno jeszcze coś tam na liście
0: masz. No na pewno
2: masz.
0: Nie, bo ja bym chciał chociażby jeszcze o Office zrobić, tylko do tego potrzebuję przerwy, bo się muszę nauczyć go na Macu. Tam Piotr Witek pokazywał i widzę, że na macOSie na przykład Word, tak jak ja widziałem z tych podcastów, wydaje się być bardziej dostępny niż na Windowsie w pewnych aspektach, bo na przykład macOS nie pozwala na tworzenie pasków menu swoich własnych, więc...
2: No tak, i tam nie ma wstążki.
0: Nie ma wstążki.
2: Tak jest. No więc myślę, no że też będzie fajnie Word... tego Office'a pokazać rzeczywiście na Macu.
0: Ale chciałbym jeszcze tak parę słów słowem zakończenia powiedzieć, że ja... Na co dzień korzystam z pakietu iWork do konsumpcji głównie treści. Z Numbersa korzystam namiętnie i korzystam do różnych rzeczy, bo na przykład mam taki skrót na iPhone'ie zrobiony, który korzysta z Apple Pay'a. W sensie podpięty jest pod Apple Pay'a i jeżeli Apple Pay'em jest zrobiona jakaś transakcja, no to ten skrót wówczas na przykład zapisuje mi to wszystko w Numbersie. Z Pages korzystam głównie do konsumpcji dokumentów, czy dobrze, jak potrzebuję wypełnić jakiś formularz do pracy i on jest w Wordzie, to po prostu wypełniam. Z Keynote tak samo korzystam do konsumpcji treści i na przykład dla użytkownika takiego jak ja pakiet iWork w zupełności wystarcza, nawet Numbers, który no wiem, że ma mniej funkcji niż Excel, ale też ma ich bardzo dużo, ma funkcje różne statystyczne, ma funkcje konwersji walut, ma funkcje jakieś bazodanowe i tak dalej. Więc na przykład na moje potrzeby w zupełności to wystarcza. I taka moja rada, jeżeli słyszeliście w internecie takie opinie, czy ode mnie, że na przykład Pages to jest mniej zaawansowany program niż Word, albo Numbers to jest mniej zaawansowany program niż Excel. Ale pytanie, czy dla was on nie będzie wystarczający, no bo...
2: Bo to, że jest mniej zaawansowany, to nie znaczy, że jest ubogi w funkcje. Rzeczywiście niektórych rzeczy może nie mieć, ale pytanie, czy my naprawdę potrzebujemy aż tego wszystkiego. Większość osób potrzebuje coś policzyć, sformatować w prosty sposób jakieś pismo, no i ewentualnie przygotować prezentację, co jak widać też jest tutaj możliwe.
0: A, że tak powiem, za darmo to uczciwa cena. No Office'a bardzo często dostajemy na przykład z pracy czy z uczelni, ale to są te podstawowe wersje, które są na tyle okrojone, że no nie wiem, czy jakbyśmy porównali No bo jak porównamy na przykład aplikację Numbers i Excela z Office'a Pro Plus, no to wiadomo, co nam wyjdzie, ale nie wiem, co by się stało, gdybyśmy uczciwie porównali Numbersa i Office'a Home and Student na przykład. Też nie wiem tego. Na przykład dla mnie Excel jest dużo mniej intuicyjnym programem, dużo bardziej złożonym. I w Excelu zrobienie nawet czegoś prostego jest dla mnie, tak się muszę chwilkę zastanowić, a w Numbersie nie muszę, więc na przykład mi się szybciej pracuje z tym programem, szybciej pracuje mi się z Numbersem, co nie znaczy, że Excel jest złym programem, bo to jest program, który jest używany przez w sumie większość światowej klasy przedsiębiorstw, przez księgowych i tak dalej.
2: No to jest pewien standard.
0: Z jakiegoś powodu tak jest. Na przykład no, od Adobe Acrobata się odchodzi, też z jakiegoś powodu tak jest, od Excela się nie odchodzi. Ale na przykład na moje potrzeby, czy na potrzeby myślę większości użytkowników, pakiet iWork w zupełności wystarczy, jest on dostępny za darmo na wszystkich urządzeniach, na iPhone'ie, na iPadzie, na Macu, tak jak pokazywałem. I myślę, że warto się tym zainteresować. Nawet jeżeli nie macie Maca, a macie iPhone'a, to polecam sobie zainstalować i zobaczyć, jak będzie się wam z tym wszystkim pracowało.
2: I tego się trzymajmy, bo sprawdzić zawsze warto. Keynote dziś na antenie Tyfloradia prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku, za udział w dzisiejszej
0: Dzięki.
2: Audycji. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, o której audycja jest słuchana. W każdym razie, co by się nie działo, no Tomasz Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj audycja o programie, o którym miało już być jakiś czas temu. Miałem o kalendarzu Google poprowadzić audycję, czy nagrać audycję zaraz po tym, jak zrobiłem audycję na temat aplikacji Google Keep, no ale jakoś, no właśnie nie wiem, co się stało, w każdym razie jakoś jej nie było. A że do tej pory nikt tego jakoś nie nagrał, no to pora nadrobić zaległości i przed Państwem kalendarz Google. Kalendarz Google, no to oczywiście jak sama nazwa wskazuje, kalendarz, terminarz, czyli aplikacja do przypominania o różnych rzeczach, kiedy nadejdzie oczywiście na nie odpowiednia pora. Plus oczywiście planowanie dnia i generalnie różne rzeczy związane z czasem i datami. Aplikacja prosta, mała stosunkowo, chyba 6 mega zajmuje w sklepie Play. Oczywiście darmowa, dostępna. Mogła może by być troszeczkę wygodniejsza, chociaż naprawdę nie jest źle. Dobrze, wystarczy tych wstępów, czas przejść do rzeczy.
5: Kalendarz. Środa 12 czerwca 2019 roku. Otwórz widok dnia.
4: No tak, domyślnie kalendarz wita mnie na demodacie. Można tutaj otworzyć jakby widok dnia, czyli taki widok jednego dnia i zobaczyć, co dzisiaj mamy zaplanowane. Ale domyślnie jest otwarty widok tak zwany harmonogramu, czyli taki widok, w którym mamy czas podzielony jakby na tygodnie i w każdym tygodniu mamy lub nie jakieś tam wydarzenie. I oczywiście im więcej tych wydarzeń jest, tym większa szansa, że w danym tygodniu coś będzie. Jeżeli tydzień jest pusty, to on i tak będzie jakby oznajmiany, tylko tyle, że jakby nic tam dalej nie będzie. To jest i dobre, i niedobre, bo można sprawdzić dokładnie, znaczy dość szybko się dowiedzieć, powiedzmy, jaki dzień tygodnia będzie w jakiej dacie. Natomiast, no oczywiście wadą jest to, że prócz wydarzeń na ekranie będą puste tygodnie, które nie każdemu się podobają.
5: Nie masz planów. Kliknij i zaplanuj coś.
4: I może tak, na początek, żeby pokazać, pokażę może, jak się dodaje jakieś wydarzenie, a potem się pobawimy w bardziej skomplikowane opcje. Kliknij i nie masz planów, kliknij i zaplanuj coś. W to klikam.
5: Wpisz tytuł, pole edycji.
4: Tutaj mogę sobie wpisać jakiś tytuł wydarzenia. Na przykład wydarzenie testowe. Może nie jest to zbyt... No ale...
5: Nazwa kalendarza, przycisk.
4: To na razie mnie interesuje, o tym powiem później.
5: Informacje o dacie.
4: Informacje o dacie. I dalej.
5: Cały dzień. Był przełącz.
4: Czy spotkanie, czy tam to coś, co planuję, mam jest cały dzień, czy o którejś godzinie. Załóżmy, że chcę coś zaplanować na, nie wiem, 6 sierpnia na 13.
5: Data rozpoczęcia ESIER 12 czerwca 2019 roku, przycisk.
4: W ten przycisk stukam. I teraz otwiera mi się widok miesiąca. Można miesiąc przeglądać flikami. Plus mam jeszcze przyciski.
5: Sierpień, 12 czerwca, poprzedni miesiąc, następny miesiąc, przycisk.
4: Możemy sobie tutaj zmieniać miesiące. Chcę sierpień, więc klikam raz i dwa. Można też przesunąć dwoma palcami w prawo, w lewo i wtedy też miesiąc się zmieni. Przesuwając dwoma palcami w lewo, następny miesiąc, w prawo, poprzedni miesiąc.
5: 1 sierpnia 2019 roku. 6 sierpnia 2019 roku.
4: Jeżeli ktoś by chciał eksploracją, bo tak się da, i powiedzmy, gdybyśmy mieli coś zaplanowanego na 19 sierpnia, to tych flików byłoby troszeczkę. Można też przeglądać ekran w taki sposób, że od lewej do prawej mamy jakby dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, a z góry na dół mamy poszczególne tygodnie. Ja chcę, załóżmy, ten 6 sierpnia, klikam.
5: Wtorek, 6 sierpnia 2019 roku.
4: Przy okazji mam powiedziane, że to jest wtorek.
5: 7 sierpnia.
4: I okay, muszę przycisk. Znaleźć przycisk w dolnym prawym rogu mniej więcej. OK.
5: Ekran edycji. Wydarzenie testowe, pole edycji. Wpisz tytuł. Nazw. Wydarzenie. Informacje od cały dzień. Był przełom. Data rozpoczęcia, wtorek, 6 sierpnia 2019 roku. Przycisk. Wtorek, 6 sierpnia 2019 roku. Godzina rozpoczęcia, 15, przycisk.
4: Godzina 15, chcę 13.
5: Wybierz godzinę. Okej, anuluj, aby wprowadzić czas, włącz tryb wprowadzania tek 22.
4: Tak, i teraz mogę albo teoretycznie wpisać godzinę, albo wybrać tutaj na takim wybieraczu od godzin. Spróbuję wybrać.
5: 14, 13.
4: O 13 chcę. Wybrałem 13.
5: Wybrano 13.
4: Jeżeli bym chciał minuty, musiałbym na górze po lewej stronie mniej więcej
5: 00.
4: Kliknąć w 00 i tutaj mógłbym
5: wybrano 0, 5, 10, 15,
4: ale chcę 00,
5: okay,
4: czyli znowu szukam przycisku OK.
5: Ekran edycji, godzina rozpoczęcia 13, przycisk, data zakończenia wtorek 6 sierpnia 2019 roku, przycisk. Wtorek 6 sierpnia, godzina zakończenia 14, przycisk.
4: I domyślnie zdaje się, że spotkanie trwa do pełnej następnej godziny. Mógłbym oczywiście tak samo kliknąć tutaj w tą 14 i albo w dzień i tak samo tutaj zmienić dzień i godzinę.
5: Więcej opcji. Lokalizacja, przycisk. Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Powiadomienie, przycisk. Dodaj kolejne powiadomienie.
4: I na tym ewentualnie można się zatrzymać. Powiadomienie kalendarza, czyli taka informacja, taka przypominajka, kiedy ma kalendarz przypomnieć o wydarzeniu. Domyślnie jest pół godziny przed spotkaniem. No natomiast załóżmy, że rzeczywiście, no jeżeli to jest 6 sierpnia, to chciałbym to mieć, o tym mieć informację, no nie wiem, na dzień wcześniej, tak, żebym mógł się jakoś na to przygotować. Więc dodaj
5: kolejne powiadomienie. 10 minut wcześniej, 1 godzina wcześniej, niestandardowe.
4: No i tu jest tylko 1 godzina, 10 minut, więc muszę niestandardowe.
5: Niestandardowe, zaznaczono minut wcześniej, przycisk opcji. 10, pole edycji.
4: 10,
5: gotowe.
4: Tutaj muszę wpisać, że nie 10, tylko 1.
5: Talkback włącza, zamknięto klawiaturę, zaznaczono minutę wcześniej, przycisk opcji. Nie zaznaczono godzina, nie zaznaczono dzień, przycisk opcji.
4: Dzień.
5: Nie zaznaczono.
4: Klikam, czyli jeden dzień wcześniej.
5: Nie zaznaczono tydzień, przycisk.
4: Można tydzień.
5: Zaznaczono jako powiadomienie, przycisk opcji.
4: I teraz tutaj jeszcze wybieram, że albo jako powiadomienie na smartfon.
5: Nie zaznaczono jako e-mail, przycisk
4: opcji. Albo mi może przyjść informacja jako e-mail na Gmaila.
5: Gotowe, przycisk.
4: Powiązanego oczywiście z kontem Google'owym. Gotowe.
5: Dodano powiadomienie jeden dzień wcześniej.
4: OK.
5: Nazwa kalendarza, przycisk. Wydarzenie.
4: W zasadzie tyle. Przycisk. Zapisz.
5: Tworzono wydarzenie. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc.
4: I już. I w tym momencie mam zapisane to powiadomienie. I teraz jak przeglądać taki kalendarz? Znowu jestem w widoku głównym kalendarza.
5: Wyświetl czerwiec, pokaż selektor dat.
4: Ten selektor dat jest trochę dziwny. Ale to zaraz. Ale czyż ja wiem, czy dziwny.
5: Więcej opcji, przycisk.
4: I teraz klikam sobie jeszcze w prawo.
5: Środa 12 czerwca 2019 roku, otwórz widok dnia. Nie masz planów. Kliknij i zaplanuj co? Od 17 do 23.
4: Tu jest tydzień, od 17 do 23 czerwca.
5: Czwartek 20 czerwca 2019 roku, otwórz widok dnia. Boże ciało, cały dzień.
4: Właśnie w czwartek coś.
5: Niedziela 23 czerwca. I w niedzielę. 2000... Dzień ojca, cały dzień.
4: Dzień ojca. Następny tydzień.
5: 24 do 30. Lipiec 2019 roku.
4: O właśnie, od w następnym tygodniu, od 24 do 30 nie mam nic. Lipiec.
5: Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14 lip.
4: Tu nic nie ma.
5: Wtorek 9 lipca 2019. Okulista doktor.
4: No właśnie, tu mam jakieś tam wizyty u okulisty dla Martynki.
5: Od 15 do 20.
4: Tu przechodzi na kolejną stronę. Niestety musi mi się to... musi się niestety to... Muszę przejść przez te wszystkie początkowe przyciski.
5: Od 29 lipca do 4 sierpnia. Sierpień 2019. Od 5 do 11 zi. Wtorek 6 sierpnia 2019 roku. Otwórz widok dnia. Happy birthday, urodziny, cały dzień. Wydarzenie testowe od 13 do 14.
4: Dlaczego urodziny? Prawdopodobnie któryś znajomy ma urodziny, ale nie wiem który.
5: Od 12, wydarzenie testowe od 13 do 14.
4: Chyba, że sam sobie wpisałem, że mam urodziny w sierpniu, a nie wiem, może. W każdym razie 6 sierpnia jest nasze wydarzenie testowe. Rzeczywiście dodało się. I teraz, no, mogę oczywiście to wydarzenie sobie trzymać, mogę oczywiście skasować, no bo czasami zdarza się tak, że chcemy pozbyć się jakiegoś wydarzenia, bo nasze życie jest aktualne, albo chcemy je zedytować. Na razie może pokażę taką pełną edycję wydarzenia, co jeszcze można ustawić, takiego, o czym jakby nie mówiłem wcześniej.
5: Wydarzenie testowe,
4: stukam sobie w to wydarzenie.
5: Edytuj przycisk.
4: I mogę sobie edytować to wydarzenie.
5: Ekran edycji, anuluj przycisk, zapisz przycisk, wydarzenie testowe, pole edycji, wpisz tytuł.
4: No właśnie, tu wpisywałem tytuł.
5: Informacje o dacie, cały dzień. Był
4: I tam jeszcze było coś takiego, a dobra, to pokażę w takim razie, bo tu nie ma czegoś takiego. Nazwa kalendarza i teraz tak, tutaj jeszcze nie ma jednej rzeczy, która była jakby przy zakładaniu kalendarza, czyli nazwa kalendarza. Jeżeli mamy kilka kont w telefonie, albo jeżeli mamy kilka kalendarzy na jednym koncie, to mogę sobie wybrać, do którego kalendarza chcę dodać to wydarzenie. Do którego konta, do którego kalendarza. I teraz zabawna rzecz, bo można mieć na jednym koncie kilka kalendarzy, na przykład kalendarz służbowy, kalendarz, nie wiem, rodzinny, kalendarz mój osobisty i tam jeszcze jakieś różne, powiedzmy, ten kalendarz mieć udostępniony dla, no właśnie, dla rodziny, inny dla współpracowników i tak dalej, i tak dalej, itd., itp. Jakby wszystko jest fajnie, tylko że stworzyć nowy kalendarz można wyłącznie przez stronę. Bo dostęp do kalendarza Google'owego można mieć również przez stronę i tworzyć kalendarze Google'owe można tylko niestety przez stronę. Co jest dziwne, dlatego że no niby jaki byłby problem z możliwością tworzenia kalendarzy przez aplikację. No ale się nie da, no niestety. Ciekawe, ale prawdziwe. I teraz takie kalendarze, bo rzeczywiście udostępnienie kalendarzy to jest fajna rzecz. Jeżeli na przykład mamy sobie rodzinkę, no to można sobie taki kalendarz z całą rodziną mieć udostępniony. I wtedy powiedzmy, no nie wiem, ja sobie coś tam wpisuję, bo nie wiem, ja załatwiam wyjazd, nie wiem, żona załatwia, nie wiem, coś tam jeszcze innego i to sobie jakby oboje widzimy to wszystko w kalendarzu. Jakby nam obojgu przychodzą powiadomienia i tak dalej, oboje możemy tym samym kalendarzem zarządzać. I to jest rzeczywiście fajne. Natomiast ja sobie stwierdziłem, że nie będę zakładał kalendarza przez stronę, bo ta strona jest trochę dziwna, tylko stworzę kolejne konto Google, bo to jest znacznie łatwiejsze i nie wymaga tak naprawdę nawet, nie wiem, jakichś kodów CAPTCHA. Stworzyłem po prostu konto Google'owe, standardowe, więc Gmaila, nie wiem, wszystko tam jest. Konto takie nasze rodzinne i na tym koncie jest kalendarz. Między innymi oczywiście kalendarz. W każdym razie, ma to tę zaletę, że nie tylko stworzę jakby kalendarz osobny, tylko po prostu całe konto, do którego mogę dodać i kalendarz, jakieś notatki i maila i tam jeszcze milion innych rzeczy na tym koncie mogę zrobić.
5: Urządzenie, anuluj przycisk, cały dzień, był przełącz, data wtorek, godzina, data za wtorek, godzina, więcej opcji.
4: Więcej opcji.
5: Dodano opcję strefy czasowej i powtarzania.
4: No właśnie, strefa czasowa i powtarzanie.
5: Anuluj czyli przycisk, zapisz wydarzenie.
4: Tutaj pojawiło się, bo to jest tak, jeżeli ty więcej opcji, to nie otwiera się mi menu, tylko do widoku tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, dodały się kwestie dotyczące stref czasowych i powtarzalności tego wydarzenia.
5: Przełącz. Data rozpoczęcia strefa czasowa, przycisk. Czas środkowoeuropejski, letni.
4: Nie testowałem. Podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli zmienię sobie strefę czasową, no mogę mieć też o 14, nie wiem, na przykład czasu amerykańskiego, i to będzie uwzględniał potem przy jakichś tam, nie wiem, jeżeli bym powiedzmy jeździł po świecie i musiał to sobie zapisywać, każdy mi podaje jakieś czasy, tu moskiewski, tu jakiś tam amerykański, zachodni, tu jakiś tam jeszcze inny, no to po prostu można by zwariować czasami z tym przeliczaniem, a tu po prostu dodaję sobie strefę czasową i kalendarz mi to bardzo fajnie przelicza z jednego na drugie.
5: Powtarzanie, przycisk.
4: Powtarzanie to jest dość fajna rzecz, jeżeli powiedzmy spotkanie powtarza się czy coś, nie wiem, co tydzień, to mogę sobie ustawić, włączyć sobie powtarzanie. Tu mam przycisk.
5: Nie powtarza się zaznaczone na liście 3 codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe.
4: Niestandardowe, czyli tutaj troszeczkę jest podobnie jak z tym ustawieniem powiadomień.
5: Powtarzanie niestandardowe. Jedno pole edycji dla powtarzaj lista tydzień.
4: Jeżeli kliknę w tę listę.
5: Wyskakujące o tydzień, miesiąc, tydzień, rok, miesiąc, tydzień, dzień.
4: Aha, dzień, tydzień, miesiąc, rok. Na przykład mogę sobie zrobić, nie wiem, jakieś spotkanie, czy coś, co się powtarza na przykład co 3 tygodnie. I po prostu będzie mi to się powtarzało przez te 3 tygodnie. I
5: powtarza się w wtorek.
4: No tak.
5: Poniedziałek. Wybrać środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
4: No bo jeżeli powiedzmy jest to co tydzień, no to którego dnia co tydzień? Czy rzeczywiście we wtorek, czy na przykład generalnie to ma być w środę?
5: Bez końca.
4: I teraz albo bez końca.
5: Bez końca. Zaznaczono przycisk opcji. W dniu. Nie zaznaczono koniec,
4: czyli
5: w dniu 6 września 2019 roku przycisk opcji.
4: Czyli kiedy się ma jakby zakończyć ta cała seria spotkań. Albo bez końca, albo ma się skończyć w dniu którymś tam.
5: 6 września to koniec po jednym wystąpieniu. Nie zaznaczono koniec po jedno pole edycji dla koniec po jednym wystąpieniu.
4: Albo po ilu wystąpieniach ma się to zakończyć. Czyli na przykład mam spotkanie co 3 tygodnie i mam w sumie na przykład 10 spotkań. I mogę sobie zaznaczyć, że spotkanie jest co 3 tygodnie w każdy wtorek, co 3 tygodnie. I już nie muszę liczyć, kiedy to będą 3 tygodnie od tego nieszczęsnego 6 sierpnia, tylko zaznaczam, że po 3 wystąpieniach, co tydzień, we wtorek i sam mi kalendarz doda te 3 wystąpienia i jakby upieści to w kalendarzu wtedy, kiedy trzeba. I to jest rzeczywiście fajne dla różnych takich cyklicznych spotkań.
5: Cały dzień był przełącz. Data
4: i w zasadzie tyle.
5: Lokalizacja, przycisk.
4: Jest jeszcze lokalizacja, akurat lokalizacji jeszcze nie testowałem, to znaczy tam jest jakieś coś takiego, że nie wiem, tam można wybrać jakąś lokalizację. A w przypadku ponoć jakichś takich spotkań biurowych podobno, ale to nie wiem, czy nie trzeba mieć konta firmowego, można jakąś salę jeszcze wybrać, na przykład jak będzie konferencja czy coś. I to wszystko można jakoś ponoć też dodawać do kalendarza. Ja do tego jeszcze nie dotarłem.
5: Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut. Usuń powiadomienia. Jeden dzień. Usuń powiadomienia. Dodaj kolejne powiadomienia. Lista osób. Przycisk.
4: Lista osób. To są osoby, które biorą udział w wydarzeniu. Jeżeli mam kilka osób, które mają Gmaila, no mogę te wszystkie osoby dodać do do tego wydarzenia, jakby udostępnić wydarzenie wielu osobom. I te osoby również dowiedzą się o wydarzeniu. Jeżeli ja zmienię termin wydarzenia, to te osoby również w swoim kalendarzu będą miały te zmiany automatycznie zaznaczone.
5: Zaproś innych.
4: Mogę zaprosić oczywiście osoby, bo lista osób, no to są te osoby, które już biorą, a zaproś, no to wiadomo, można zaprosić inne osoby do tego wydarzenia, które się tam ma odbywać.
5: Dodaj konferencję.
4: I dodaj konferencję, tu chyba chodzi o konferencję na Hangouts, ale szczerze mówiąc, tej opcji też nie testowałem.
5: Kolor dla wydarzenia, przycisk.
4: I kolor dla wydarzenia, czyli raczej coś dla osób słabowidzących niż niewidomych.
5: Kolor domyślny. Dodaj notatkę, pole edycji.
4: No i notatkę można dodać, czyli jakieś kilka zdań tekstu, że nie wiem, coś tam, tak? No, to się
5: załączniki.
4: To się potem pokaże. Załączniki.
5: Załącznik.
4: Nie wiem, czy można dodać obrazek, czy co tu można dodać. Podejrzewam, że no nie wiem, nie testowałem w każdym razie tego załącznika.
5: Zamknij przycisk.
4: No a teraz co będzie, gdy chciałbym to wydarzenie skasować?
5: Edytuj.
4: Cofnąłem
5: przycisk.
4: Się.
5: Więcej opcji, przycisk.
4: O jeden, czyli tam, gdzie był, jakbym kliknął sobie po prostu w wydarzenie i tam, gdzie mogę wybrać sobie, że edytuj, że coś tam, to mamy jeszcze przycisk więcej opcji.
5: Wyskakujące okienko. Usuń na liście trzy elementy.
4: I tu jest albo usuń.
5: Duplikuj.
4: Albo duplikuj, czyli jakby stwórz wydarzenie o takich samych parametrach i wtedy można sobie, nie wiem, na przykład jeżeli mam trzy spotkania różniące się tylko tym, że jedno jest o 12, drugie 13, trzecie 14, mogę sobie to zduplikować, zmienić tylko czas, coś tam, nie wiem, zmienić w nazwie i jakby cała reszta będzie zrobiona. No, zapewne opcja komuś może się przydać.
5: Kopiuj do.
4: I kopiuj do.
5: Kalendarz. Wydarzenia Kitalle Gromaubalk. Wydarzenia familijne napisz do...
4: Czyli mogę to skopiować również do innego kalendarza, który mam... Który mam w telefonie. Do innego kalendarza, na inne konto, wszystko jedno.
5: Nazwa kalendarza. Zamknij przy edytuj więcej wydarzenie test więcej. Usuń na liście 3. Usuń.
4: No, usuwam.
5: Usunąć wydarzenie. Usuń przy. Wydarzenie zostało usunięte.
4: Teraz nie zrobiłem jeszcze powtarzalności, ale gdybym zrobił wydarzenie, które się powtarza, to w tym oknie dialogowym od usuwania miałbym również informację, miałbym również pytanie, czy usunąć tylko to wystąpienie, czy wszystkie wystąpienia od tego do końca. I to też jest fajne, że na przykład jeżeli by się okazało, że tylko jakieś tam spotkanie, powiedzmy z tych, na przykład mam te 10 spotkań co 3 tygodnie, załóżmy, i wiadomo, że spotkanie piąte będzie usunięte, no to powiedzmy usuwam sobie to piąte spotkanie, ale na przykład gdyby się okazało, że no sorry, nie wiem, coś się skończyło i jakby następnego i kolejnych już spotkań nie będzie, skończy się na czwartym, nie ma wafla, koniec, to usuwam piąte, pyta się, czy tylko to, czy wszystkie następne, wybieram, że również wszystkie następne i spotkania wszystkie są usuwane, nie muszę tego robić, ręcznie usuwać tych 10 wpisów, czy tam 6 spotkań usuwać. W kalendarzu można tworzyć nie tylko wydarzenia, ale również przypomnienia i tak zwane cele. Jest jeszcze jeden przycisk na dole po prawej.
5: Wrzesień 2000, przegląd przycisk, utwórz nowe wydarzenie, etc. przycisk.
4: Utwórz nowe wydarzenie, etc. Które otworzy nam
5: przycisk wydarzenie.
4: Takie menu dodatkowe. Mamy normalnie widok harmonogramu, ale oprócz tego pojawiło się na dole menu, gdzie mamy wydarzenie, czyli to, co wcześniej robiliśmy.
5: Przycisk przypomnienie.
4: Albo przypomnienie.
5: Przycisk twój cel.
4: Albo twój cel. Więc zrobię sobie
5: przycisk
4: przypomnienie.
5: Ekran edycji. Przypomnij mi pole edycji.
4: Bardzo inteligentna nazwa. Zrobić coś.
5: Zamknięto klawiaturę. Nazwa kalendarza. Przycisk.
4: To co wtedy? Nazwa kalendarza. Czyli w jakim kalendarzu mam to przypomnienie umieścić. Teraz mogę sobie w to wejść.
5: Przypomnienia Tomasz Krop. Przypomnienia Dor Komecki. Przypomnienia Grupa 3. Przypomnienia Tyflo. Przypomnienia Kital. Przypomnienia napisz do Tomeckiego. Ustawiono kalendarz.
4: Wybrałem sobie kalendarz. Przypomnienia.
5: Nazwa kalendarza. Przycisk. Przypomnienia napisz do informacje o dacie. Cały dzień. Właściciel przełącz. Data rozpoczęcia ESIER 12 czerwca 2019 roku. Przycisk.
4: Okej. Okay.
5: ESIER 12 czerwca 2019.
4: Chciałbym, powiedzmy, żeby od dzisiaj mi to zaczęło przypominać.
5: Godzina rozpoczęcia 18. Przycisk.
4: Która teraz
5: tak,
4: jest?
5: Bateria 60 LTE.
4: 15.4. No to niech mi przypomnie o 15 na przykład 7.
5: Nie powtarza się.
4: No 7 to nie wiem, czy się uda, ale 15.10 się uda.
5: Czyli godzina rozpoczęcia 18.
4: Godzina rozpoczęcia.
5: 0.
4: I na przykład wybiorę sobie 15. Teraz idziemy. 00. Klikam.
5: 10.
4: 15.10.
5: OK. Ekran edycji. Godzina rozpoczęcia 15.10. Powtarzanie, przycisk.
4: Powtarzanie. I tu mam to powtarzanie. Jak widać, już na ekranie tym głównym nie muszę wchodzić w więcej opcji, bo przypomnienie z zasady często jest właśnie cykliczne.
5: Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe.
4: Niestandardowe.
5: Powtarzanie niestandardowe. Lista tydzień. Wyskak. Tydzień, miesiąc, rok. Dzień, tydzień, miesiąc.
4: O!
5: Dzień.
4: Rzeczywiście przydałoby się, żeby to przypomnienie było jeszcze częściej niż codziennie, ale trudno. Wydaje mi się, że kiedyś było, ale mogę się mylić.
5: Bez końca. Bez końca.
4: No załóżmy bez końca.
5: Zaznaczono przycisk opcji.
4: Bo załóżmy, że
5: w dniu nie zaznaczono 12 lipca, po koniec.
4: Kiedy ma się skończyć?
5: Nie zaznaczono. Wstecz powtarzanie, gotowe przycisk. Ustawiono regułę powtarzania codziennie. Ekran codziennie. Anuluj, zapisz przycisk.
4: I zapisz.
5: Przypomnienie zostało utworzone. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc.
4: I teraz tak. Przypomnienia również są dodawane do kalendarza.
5: Czwartek. Przypomnienie. Zrobić coś 15. Środa 17. Przypomnienie. Zrobić coś 15.10. Wtorek. Przypomnenie. Zrobić coś 15.10.
4: Która teraz
5: bateria
4: jest godzina?
5: 60 LTE. 15.06.
4: 15.06. Jeszcze 4 minuty. I teraz, gdybym chciał usunąć takie przypomnienie, pamiętajmy, że to przypomnienie jest bez końca, czyli w każdym dniu kalendarza to przypomnienie jest. I codziennie to przypomnienie rzeczywiście jest. I w związku z tym, jak teraz chodzę sobie po tych różnych dniach.
5: Czwartek, przypomnienie zrobić. Środa 17, przypomnienie. Wtorek 16, przypomnienie zrobić. Poniedziałek od 15 do 20 więcej od
4: to do daty zawsze te przypomnienia będę
5: przypomnienie
4: miał.
5: Zrobić coś 15.10.
4: Natomiast oczywiście jako, że przypomnienie mam od dzisiaj, to w tygodniach poprzednich tego przypomnienia oczywiście już nie będzie.
5: Od 3 do 9 czerwiec 2019 od 3 do 9 niedziela od czerwiec więcej opcji przejść do daty. Dzień Flagi Rzeczypospolitej, piątek 3 maja, święto Konstytucji, od 6 do 12, od 13 do 19 maja, od 20 do 26 maja, niedziela 26 maja, Dzień Matki, od 27 maja do 2 czerwiec, od 3 do 9 czerwca, niedziela 9 czerwca,
4: mam te zielone świątki i dopiero
5: od 10 do 16, środa 12 czerwca 2019, przypomnienie, zrobić coś 15.10.
4: No właśnie, i dopiero od środy, czyli od dzisiaj mam te przypomnienia. I one już będą do skończenia świata wypełnione. Wypełniony kalendarz będzie tym przypomnieniem. W tej chwili mamy godzinę
5: 15.08.
4: Dwie minuty do przypomnienia. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś tam się odezwie. To ja jeszcze chwilę o tych przypomnieniach, bo jeżeli okazuje się, że rzeczywiście nie bardzo da się zrobić na 6 godzin, no to ja bym niekoniecznie używał tych przypomnień do takich rzeczy, które się robi codziennie. Raz, że one rzeczywiście zawalają kalendarz dość dokładnie, w związku z czym użyłbym na przykład, no chociażby notatek tego Google Keep. Tam też się da takie przypomnienia robić i tam chyba da się robić przypomnienia czasowe, albo bym ustawił po prostu budzik na którąś godzinę. Bo budzików z reguły da się ustawiać kilka. I budzik też nie będzie takich rzeczy tutaj robił. Natomiast no, przypomnienia rzeczywiście sprawdzają się, no nie wiem, gdybym miał, załóżmy, nie wiem, obejrzeć jakiś, nie wiem, film czy coś. No nie, dobra, teraz to się robi inaczej. No w każdym razie przypomnienia przypomnienia to są takie nieco bardziej okrojone wydarzenia. O, właśnie pojawił mi się domyślny dźwięk powiadomienia z informacją, że to przypomnienie jest. I na szczęście można w kalendarzu zmienić dźwięk powiadomienia na jakiś inny w ustawieniach w ogóle telefonu i w związku z tym można na takie przypomnienia czy na powiadomienia z kalendarza zwracać większą uwagę. I teraz takie przypomnienie się pojawia w pasku powiadomień. Oprócz tego, jeżeli nie jesteśmy w oknie kalendarza, to ono się również pojawia, czasami przynajmniej, nie wiem, to jakoś zależy, to czasami jest, czasem nie ma, takie duże okno z przypomnieniem. Uwaga, masz przypomnienie, że jutro, powiedzmy, nie wiem, coś się stanie. I takie powiadomienie rzeczywiście potrafią być dość nieźle zauważalne. I teraz załóżmy, no nie chciałbym, żeby mi się codziennie o 15:10 włączało jakieś przypomnienie.
5: Zielone Świątki.
4: I chciałbym je skasować. Zrobić coś 15:10. Klikam w to przypomnienie.
5: Edytuj przycisk.
4: Więcej opcji. Więcej opcji.
5: Wyskakujące okienko.
4: I
5: usuń. Usuwanie przypomnienia, to przypomnienie i wszystkie kolejne.
4: No właśnie, albo to przypomnienie i wszystkie kolejne.
5: Notuj przycisk, usuń przycisk. Usuwanie, zaznaczono to przypomnienie na liście 2, to przypomnienie i wszystkie kolejne.
4: No właśnie, czyli czy tylko to, czy to i wszystkie kolejne. To i wszystkie kolejne oczywiście zaznaczam.
5: Zaznaczono, usuń przycisk, przypomnienie zostało usunięte.
4: I już, w tym momencie.
5: Od 10 do 16 cze. Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 20, czwartek 20, Boże Ciało, cały dzień. Niedziela, dzień Ojca, cały...
4: I już tych przypomnień nie ma. Okej, okay, no przypomnienia mamy. I zostały jeszcze cele. Cele, czyli najbardziej poniekąd rozbudowana rzecz w tym całym kalendarzu Google. Rzecz, która teoretycznie ma wykorzystywać, nie wiem, czy algorytmy sztucznej inteligencji, czy po prostu nieco bardziej złożone algorytmy niż standardowe wydarzenia. W każdym razie chodzi o to, że cele to są takie rzeczy, które nie mają swoich określonych godzin, typu, że na przykład, nie wiem, mam spotkanie od tej godziny do tej, tylko na przykład codziennie chciałbym godzinkę poćwiczyć, załóżmy, albo, nie wiem, zrobić zakupy, nawet tam jest coś takiego, albo pomedytować sobie troszkę, albo, nie wiem co, odpocząć od świata. I zadaniem Google'a jest znalezienie czasu pomiędzy różnymi aktywnościami takiego, żebym mógł to jakoś zrobić. Osobiście nie jestem przy jakoś do takich rzeczy jakoś przekonany, no ale no, podobno są ludzie, którzy rzeczywiście tego używają, tych celów i no i tak. Jak to wygląda tworzenie takiego celu?
5: Otwórz nowe wydarzenie, przycisk wydarzenie, przycisk przypomnienie, przycisk twój cel.
4: Oczywiście klikam sobie w ten przycisk utwórz nowe przypomnienie, etc., który jest w prawym dolnym rogu ekranu.
5: Wyświetlam cel. Kategorię twoich celów. Zamknij przycisk.
4: I po pierwsze mam kategorię celów.
5: Wybierz cel. Kalendarz planuje realizację twoich celów w odpowiednich terminach. Kategoria trening, przykłady, biegaj, ćwicz, jogę, nie siedź bezczynnie, przycisk. Kategoria nabywanie umiejętności, przykłady, naucz się języka lub gry na instrumencie, przycisk.
4: To mi przypomina jakąś grę taką przeglądarkową. Czasami są takie rzeczy.
5: Kategoria rodzina i znajomi, przykłady, znajdź czas dla bliskich, przycisk. Kategoria czas dla siebie, przykłady, czytaj, medytuj, znajdź czas dla siebie, przycisk. Kategoria planowanie czasu, przykłady, trzymaj rękę na pulsie, przycisk.
4: No po prostu trzymaj rękę na pulsie przez godzinę każdego dnia. No, genialne. Okej, okay, zobaczymy. Kategoria. Załóżmy, wezmę to dziwne, trzymaj rękę na pulsie.
5: Planowanie dnia, przycisk. Sprzątanie, przycisk. Prace domowe, przycisk. Własna nazwa, przycisk. Sprzątanie, przycisk.
4: No na przykład biorę sobie sprzątanie. Albo
5: planowanie dnia,
4: planowanie
5: przycisk.
4: Dnia. Czyli każdego dnia, o którejś tam
5: jak
4: godzinie.
5: Często?
4: Jak często?
5: Jeden raz w tygodniu, przycisk. Trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, przycisk.
4: No na przykład chciałbym planować dzień pięć razy w tygodniu.
5: Jak długo? 15 minut, 30 minut, przycisk.
4: No załóżmy, no nie wiem, pół godzinki.
5: Najbardziej odpowiednia pora. Strona 3 z 5, rano, przycisk.
4: Rano.
5: Planowanie dnia. Strona 4, zaplanuj osiąganie swoich celów, przycisk. W kalendarzu zostanie utworzony plan. 5 razy tygodniowo. Przez 30 minut najlepsza pora rano. Dorkomecki małpa Jim. Przycisk więcej opcji.
4: Jeszcze jest więcej opcji.
5: Ekran edycji. Anuluj przycisk. Zapisz przycisk. Planowanie dnia. Pole edycji. Wpisz tytuł. Nazwa kalendarza. Przycisk. Wydarzenie. Twój cel. 5 razy tygodniowo. 30 minut. Rano. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Usuń powiadomienia. Inteligentne powiadomienia przed wydarzeniem i po nim, by ułatwić ci przygotowywanie się i monitorowanie postępów.
4: Tego nie znam.
5: Właściciel przełącz. Kolor dla wydarzeń. Kolor domyślny. Anuluj. Zapisz przycisk.
4: I zapisz.
5: Twoje cele. Wstecz przycisk. Planowanie dnia. Zaplanuj osiąganie swoich celów przycisk.
4: Dobra, zaplanuj osiąganie swoich celów.
5: Znajduje czas na realizację twojego celu. Planuje wydarzenia dla ciebie. W każdej chwili możesz zmienić ich ustawienia. Kalendarz nauczy się twoich preferencji. Zaplanuj osiąganie. Zamknij przycisk. To trwa dłużej niż zwykle. Zajrzyj tu później, by utworzyć swoje pierwsze wydarzenie. Utwórz nowe wydarzenie. Wyświetlanie listy kalendarzy i czerwiec. Pokaż przejdź więcej. Czerwiec od 3 do niedziela 9. Zielony od 10. Środa. Nie masz planów. Czwartek. Twój cel. Planowanie dnia od 8 do 8.30.
4: No właśnie, na razie jest od 8 do 8.30, dlatego że no nie mam nic i tak zaplanowanego, więc on sobie wybrał jakąś tam porę rano.
5: Piątek 14 czerwca. Twój cel. Planowanie dnia od 8 do 8.30. Twój cel. Planowanie dnia.
4: Jeżeli sobie kliknę
5: pokaż
4: ten cel.
5: Edytuj przycisk. Więcej opcji. Później przycisk. Zrobione przycisk. Planowanie dnia. Jutro od 8 do 8.30. Twój cel. Powiadomienia kalendarza. Nazwa kalendarza. Ten tydzień.
4: No właśnie. I mogę sobie zaznaczyć, że nie już to zrobiłem, albo że chcę to zrobić później, albo coś. I on teoretycznie na podstawie tych wskazówek, jeżeli jest, jakby, jeżeli ma się to zrobić dzisiaj na przykład, to on jeszcze powie, czy ta pora jest odpowiednia, tak, albo nie. I teoretycznie on się zapyta, w takim razie, kiedy byś to chciał, bo mogę ci zaproponować jakiś tam inny termin. I w ten sposób można teoretycznie jakoś tam mu właśnie go uczyć wtedy, kiedy chciałoby się to robić. No może jest to jakiś pomysł, ale no tak jak mówię, ja osobiście nie jestem do tego przekonany. I szczerze mówiąc, ja to chyba sobie usunę ten cel, czyli więcej opcji.
5: Później przycisk. Zrobione przycisk. Planowanie. Jutro. Twój powiadomienie. Nazwa. Tenty. Poprzedni. 20 maja. 27 maja. Ukończono 0 z 5. 20 maja. Ukończono 0 z 5.
4: No właśnie, bo mogę sobie zaznaczać, jak to mi się uda. Ile razy mam to wszystko poukończane i tak dalej. Tam jest cały taki, podejrzewam, jakiś system tego wszystkiego. Podobno te cele są jakoś też, przynajmniej mogą być powiązane z tymi, przy niektórymi aplikacjami do ćwiczeń. I podejrzewam, że w ten sposób jakby to też może być jakoś tam sterowane przez te cele dotyczące no właśnie ćwiczeń. Ale tak jak mówię, no ja tego nie korzystam.
5: Zamknij przycisk, edytuj przycisk, więcej opcji, przycisk. Wyskakujące okienko, usuń.
4: Natomiast...
5: Usuń.
4: Usunąć
5: planowanie dnia. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj ten raz. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie. Anuluj przycisk.
4: Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie.
5: Anuluj. Twój cel został usunięty. Kalendarz. Pierwszy termin.
4: Mam usunięte już.
5: Zmień czas przycisk. Jest OK przycisk.
4: A no właśnie.
5: Pierwszy termin jutro 8, czy ten termin ci odpowiada? Zmień czas przycisk. Jest OK przycisk.
4: No właśnie, tego nie było. Teraz coś jakoś pojawiło, że pierwszy termin jutro od 8 do 8.30 i mogę zmienić czas. Albo stwierdzić, że jest OK. Co prawda, to już i tak jakby przeszło.
5: Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 23, czwartek 20 czerwca 2000...
4: I jak widać, już tego wszystkiego nie ma. Celów nie testowałem, przypomnienia rzadko. Najwięcej do tej pory tworzyłem w kalendarzu wydarzeń i to chyba jest jakby najczęstsze, podejrzewam, co się będzie w tym programie tworzyć. Natomiast oczywiście cały ten kalendarz ma jeszcze swoje ustawienia, których jest dość dużo.
5: Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu ustawień przycisk.
4: To jest przycisk, który znajduje się w górnym lewym rogu i on tak brzmi.
5: Menu. Kalendarz Google na liście 30. Harmonogram zaznaczone. Dzień. 3 dni. Tydzień. Miesiąc.
4: I co to oznacza? To są typy wyświetlanych, jakby wyświetlanego widoku. W każdym z nich cały ten kalendarz nieco inaczej wygląda, bo można wyświetlić albo widok jednego dnia z wyszczególnymi jakby zadaniami na dziś, albo widok takich 3-dniówek, albo widok całego tygodnia.

0: widzenia kalendarza Google'owego. Jeżeli na przykład łatwiej jest coś takiego mieć, no zresztą moment, stuknę sobie w tydzień.
1: Wyświetl poniedziałek 27 maja 2019, wtorek,
0: środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To są nagłówki.
1: Poniedziałek 3 czerwca 2019 roku, otwórz widok harmonogram. Wtorek, czwartek, środa, zielone świątki, cały dzień. Poniedziałek 10, wtorek 11, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela 16, poniedziałek 17, wtorek 8, środa.
0: On tu przewija sobie akurat, jak chodzę sobie po tych dniach. Natomiast gdybym no sobie jakby oglądał tak ręcznie, się cofnę dwoma palcami w prawo do tego tygodnia, gdzie są zielone świątki, na przykład.
1: Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu, sobota 8 czerwca, niedziela 9 czerwca 2019 roku.
0: Przesuwam palec w dół, zielone świątki. Sprawdzam, czy jest coś po lewej, nie ma. Czyli ten tydzień wygląda na pusty, ale no to też wymaga takiego przesuwania palcem pod... pod jakby datami, no powiedzmy, nie każdemu się podoba. Podejrzewam, że to, ten widok może być lepszy dla osób jakoś słabowidzących, powiedzmy, które są w stanie zobaczyć, czy coś pod daną datą jest dla niewidomych. No polecam ten widok raczej sprawniejszym osobom, jeśli chodzi o taką orientację na dużej powierzchni ekranu dotykowego. Wyświetlanie...
1: Gdzie to jest? Tydzień, miesiąc.
0: Jest jeszcze widok miesiąca, który z kolei polega na tym, że mamy też taką siatkę dni, które obrazują jakoś tam cały miesiąc i na każdym dniu może być jakaś tam kropka, dwie czy coś, no też pewnie dla osób widzących będzie jakoś tam łatwiejsze. Dla osób niewidomych jest coś takiego...
1: Środa 19 czerwca, środa 12 czerwca,
0: nie, ja chcę
1: czwartek
0: na przykład
1: 20 czerwca, jednym item.
0: Jeden item, czyli no jedna rzecz jest w czwartek i można w ten sposób patrzeć.
1: Środa 19 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Wtorek 18 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Poniedziałek 17 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Niedziela 16 czerwca, sobota 15 czerwca.
0: No i oczywiście, że tak można patrzeć, natomiast to zajmuje dość dużo czasu. Myślę, że jakby... normalnie najwygodniejszy mimo wszystko będzie ten widok harmonogramu. No ale jak kto woli, jak kto lubi, może ktoś by chciał mieć to zrobione inaczej. Bo podejrzewam, że na przykład jeżeli chciałbym ten kalendarz wykorzystać, no na przykład, nie wiem, mam swój, nie wiem, gabinet, powiedzmy, no czego, masażu na przykład, bo to parę osób niewidomych ma coś takiego, no to mógłbym rzeczywiście utworzyć na przykład konto albo kalendarz dotyczący masażu. Ktoś mi dzwoni przez telefon. Przepraszam, kiedy się mogę zapisać? Nie wiem. Chciałbym się zapisać, nie wiem, za tydzień w środę, tak? No to wybieram rzeczywiście ten widok miesiąca. Patrzę sobie, gdzie ta środa jest, bo tu jest jak zwykle od lewej do prawej dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w dół poszczególne tygodnie. I patrzę na przykład środa za tydzień, co tam będzie, tam gdzie ten 19. Jest powiedziane, że 0, znaczy nie powiedziane jest nic, czyli nie ma wydarzeń, czyli proszę pana, świetnie się składa, może pan tutaj cały dzień być na przykład. Albo jest jeden item, mogę sobie w to stuknąć i sprawdzić, kiedy jest ten masaż, więc też, nie wiem, mogę sobie tam określić kto, co, gdzie, jak, kiedy. W każdym razie, no, widzę tego zastosowanie. Ewentualnie, no właśnie, też tu może się przydać ten widok tygodnia. To znaczy, że też sobie stukamy, nie wiem, w jakąś środę i patrzę, co się dzieje w dół, czy tam coś jest, czy nie ma, o której godzinie. To już każdy, kto chciałby wykorzystać taki kalendarz w pracy, musi sobie przetestować, który widok jest najlepszy dla niego.
1: Kalendarz Google, harmonogram.
0: No właśnie, harmonogram, dzień, trzy dni, tydzień, miesiąc. Szukaj. Tu mogę sobie wyszukać danego wydarzenia. Nie próbowałem jeszcze.
1: Grupa 3.
0: Mam tutaj wszystkie maile, które są dodane do mojego telefonu. I na każdym mailu mam...
1: Wydarzenia zaznaczono. Przypomnienia zaznaczono.
0: I jeżeli odznaczę sobie któryś z tych kalendarzy, to te przypomnienia lub wydarzenia nie będą się pokazywały w kalendarzu. Jeżeli nie chcę na przykład, żeby mi się te przypomnienia pokazywały, to jest to, co mówiłem, że mogę sobie zawalić kalendarz cały.

0: bo no, tymi przypomnieniami codziennie. Jeżeli nie chcę widzieć przypomnień w takim zwykłym widoku kalendarza, no to po prostu mogę to sobie wyłączyć, przypomnienia i żadnych przypomnień tutaj nie będzie. Więc no to też jest jakiś sposób na to, żeby nie było to aż tak jakoś tam, żeby to nie było aż tak denerwujące. I oprócz tego mamy coś takiego jak
1: Urodziny zaznaczono.
0: urodziny, ale to nie wiem, czy nasze, czy znajomych,
1: Dni wolne zaznaczono.
0: i dni wolne, czyli żeby pokazywał urodziny i żeby pokazywał w kalendarzu dni wolne, czyli to, co pokazywałem, że te zielone świątki, że dzień flagi, że coś tam, no różne święta
1: Ustawienia.
0: państwowe. Ustawienia są, do których zaraz wejdę.
1: Pomoc i opinie.
0: I tyle.
1: Ustawienia. Ustawienia. Wstecz przycisk.
0: Dobra, tego tutaj będzie dość dużo.
1: Ustawienia. Więcej opcji przycisk. Ogólne na liście 25 elementów.
0: Ogólne
1: Ogólne.
0: wchodzimy. I w
1: Wstecz
0: ogólnych
1: ogólne. Więcej
0: co
1: opcji.
0: mamy?
1: Początek tygodnia poniedziałek na liście 13
0: No
1: elementów.
0: właśnie, jeżeli z jakiegoś powodu dla nas początkiem tygodnia ma być niedziela, można to tutaj ustawić.
1: Użyj strefy czasowej urządzenia właściciel przełącz.
0: Można mieć swoją strefę czasową z jakiegoś powodu, albo użyć tej strefy, która jest na urządzeniu.
1: Strefa czasowa, czas środkowoeuropejski letni GMT plus 2 słońce wyłączono. Alternatywny kalendarz, brak alternatywnego kalendarza.
0: To jest ciekawa rzecz, bo w tym widoku, powiedzmy, harmonogramu, jeżeli wybieram sobie kalendarz alternatywny, to oprócz na przykład czerwiec 2019, może mi się oprócz tego pokazywać nazwy miesięcy czy czegoś takiego w kalendarzu właśnie alternatywnym. Jest ich tu
1: Alternatywny
0: troszeczkę.
1: kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Zaznaczono brak alternatywnego kalendarza.
0: To jest jako pierwsza opcja i
1: Kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Kalendarz hebrajski. Kalendarz muzułmański urzędowy. Kalendarz muzułmański kuwejcki. Kalendarz muzułmański saudyjski. Kalendarz indyjski hinduistyczny caka. Kalendarz koreański. Kalendarz perski. Anuluj przycisk poza listą.
0: no, jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, jakie tam są te nazwy, jak to w ogóle tam wygląda, proszę bardzo, można sobie to włączyć. I oprócz jakby czerwca, lipca i tak dalej, tych naszych miesięcy, będą te podziały z kalendarza alternatywnego.
1: Pokaż numer tygodnia, był przełącz.
0: No tak, że to jest na przykład 40 któryś tydzień roku. No, prawdopodobnie są sytuacje, w których się tego używa, więc Google to dał.
1: Pokazuj odrzucone wydarzenia, właściciel przełącz.
0: Wydarzenia odrzucone, tam można chyba w powiadomieniu odrzucić jakieś tam powiadomienie i czy odrzucenie powiadomienia ma powodować, że wydarzenie nadal ma być, czy też nie w kalendarzu.
1: Domyślny czas trwania wydarzenia.
0: No właśnie, jeżeli
1: Błąd
0: chciałbym,
1: Tomecki mał.
0: żeby domyślny na przykład czas, nie wiem, wydarzenia trwał nie godzinę, tylko na przykład dwie, to tutaj to mogę zmienić.
1: Motyw jasny. Powiadomienia. Motyw jasny. Powiadomienia nagłówek. Powiadamiaj na to urządzenie właściciel przełącz.
0: No właśnie, czy powiadomienia mają być na tym urządzeniu, czy może jednak nie, bo nie, bo sobie to wyłączę.
1: Powiadomienia kalendarza. Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach. Powiadomienia kalendarza.
0: To klikam i
1: Kategoria powiadomienia. Przejdź wyżej przycisk.
0: tu mi utworzyło okno ustawień.
1: Kategoria powiadomienia. Wyszukaj ustawienia. Powiadomienia kalendarza. Kalendarz na liście 5 elementów. Pokaż powiadomienia. Właściciel przełącz. Działanie sygnalizacja dźwiękiem i wyświetlenie komunikatu.
0: No właśnie, wyświetlenie komunikatu. Jak nie jestem w kalendarzu, wyświetliłby mi się komunikat taki na ekranie, że no właśnie, wydarzenie testowe.
1: Zaawansowany dźwięk, wibracje na ekranie blokady, pokaż plakietkę z powiadomieniem, zastąp nie przeszkadzać, dodatkowe ustawienia w aplikacji.
0: No właśnie, czyli dodatkowe ustawienia kalendarza, to wszystko jest w ustawieniach normalnie
1: Przejdź
0: telefonu.
1: wyżej, kategorii, wyszukaj powiadomienia, pokaż powiadomienia, właściciel, działanie, dźwięk, domyślny dźwięk powiadomienia.
0: No właśnie, mogę tu zmienić dźwięk z domyślnego dźwięku powiadomienia, jakiś własny, i w ten sposób jakoś odróżnić powiadomienia kalendarza od wszystkich innych.
1: Wibracje, był przełącz. Na ekranie blokady pokazuj wszystkie powiadomienia.
0: Czy mają być powiadomienia na ekranie blokady?
1: Pokaż plakietkę z powiadomieniem właściciel przełącz.
0: Nie wiem, co by się stało, gdybym to wyłączył.
1: Zastąp nie przeszkadzać, zezwól na działanie tych powiadomień, gdy tryb nie przeszkadzać jest włączony, był przełącz.
0: Fajne, można sobie ustawić, żeby mimo trybu nie przeszkadzać również powiadomienia kalendarza były aktywne, ale to jest wyłączone domyślnie.
1: Dodatkowe ustawienia w aplikacji.
0: No i już.
1: Ustawienia.
0: Wychodzę z ustawień jakby powiadomień kalendarza do ustawień aplikacji. Kalendarz.
1: Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach.
0: Tak, powiadomienia domyślne. Ja to jakoś zmieniałem. Chodzi o to, że jeżeli tworzę nowe wydarzenie, to da się zrobić tak, żeby na przykład domyślnie powiadamiał mnie nie pół godziny przed wydarzeniem, tylko na przykład dzień przed wydarzeniem. I to będzie jako domyślne powiadomienie do każdego nowego kalendarza. Ja to robiłem, ale już nie pamiętam jak.
1: Szybkie odpowiedzi.
0: Tego nie testowałem. Szczerze mówiąc. I tyle w ustawieniach ogólnych. Bo...
1: ogólne wydarzenia z Gmaila.
0: Wydarzenia z Gmaila. Gmail, jeżeli przychodzi do nas jakiś e-mail, powiedzmy na temat zakupu biletu, przynajmniej czasem, potrafi takiego maila zinterpretować, to znaczy przeczytać jego treść, zrozumieć, co tam jest napisane i dodać to, co tam jest napisane do kalendarza. Że na przykład, jeżeli kupuje bilet na koncert, który odbędzie się dnia tam, któregoś tam, to on jest w stanie dodać to wydarzenie do kalendarza. I tu są właśnie ustawienia, czy on ma w ogóle to robić, czy tego ma nie robić. Także no, ci, którzy uważają, że Google ma niezłą kontrolę nad światem, no może nie mają 100% racji, ale na pewno Google wie, co się na Gmaila przesyła, umie to zinterpretować, także no, dla niektórych to może być jakieś ostrzeżenie.
1: Przypomnienia.
0: Oczywiście nie zawsze.
1: Wydarzenia z Gmaila. Wydarzenia z Gmaila.
0: Wchodzę w te wydarzenia z Gmaila.
1: Gmail.com nagłówek. Wydarzenia z Gmaila, właściciel przełącz. Napisz do to.
0: I tutaj mam wszystkie maile wyszczególnione i.
1: Wydarzenia z Gmaila, właściciel przełącz.
0: I dla każdego maila, jeżeli mam tych kont ileś w telefonie, a ja mam akurat kilka, no to mogę sobie włączyć lub wyłączyć te wydarzenia z Gmaila, żeby mi wpisywały się do kalendarza, czyli żeby w zasadzie były wyświetlone.
1: Wstecz przycisk. Grupa 3-6 wydarzenia z Gmaila.
0: I następnie mam. Jak już cofnąłem się z tych wydarzeń z Gmaila i obok tych wydarzeń z Gmaila mam nazwy poszczególnych kont przypisanych do tego urządzenia i przy każdym mam
1: wydarzenia. Przypomnienia.
0: Wydarzenia. Jeżeli wejdę w wydarzenia.
1: Wstecz przy wydarzenia. Więcej opcji. Kolor PAF na liście 6, ale domyślne powiadomienia nagłówek.
0: No właśnie, domyślne powiadomienia. Tu się to zmienia.
1: 30 minut wcześniej. Dodaj kolejne powiadomienie. Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe nagłówek. Dodaj kolejne.
0: I jeżeli tutaj jest mówię, dodaj kolejne no powiadomienie.
1: 5 minut wcześniej. Zaznaczono bez powiadomienia. 5 minut, 32 dni, 1 tydzień, niestandardowe.
0: Niestandardowe, bo nie chcę 2 dni.
1: Nie zaznaczono tylko godzin, 10 pole edycji.
0: Nie 10.
1: Koniec pola.
0: Tylko.
1: Jest wyłączona. Usunięto nic do usunięcia. Jedno.
0: Jeden.
1: Talkback. Zamknięto, zaznaczono, nie zaznaczono godzinę, nie zaznaczono dzień, przycisk.
0: Dzień.
1: Nie zaznaczono, gotowe, przycisk.
0: Gotowe.
1: Ustawienia. Jeden dzień wcześniej.
0: I to będą również powiadomienie domyślne, które mi będzie sugerować kalendarz przy dodawaniu kolejnego wydarzenia.
1: Dodaj kolejne powiadomienie. Domyślne
0: powiadomienie. To może niekoniecznie.
1: Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe, nagłówek. Dodaj powiadomienie.
0: No właśnie, domyślne powiadomienie, gdy jest całodniowe wydarzenie. Nie ma żadnych, więc mogę dodać kolejne.
1: Ustawienia. Wstecz. Telegram małpa.
0: I tak samo jest z przypomnieniami.
1: Wstecz. Przypomnienia.
0: Jeżeli wyszedłem z ustawień dotyczących wydarzeń, teraz wszedłem w przypomnienia.
1: Więcej opcji. Kolor kobalt. Wstecz przycisk.
0: Aha, to tyle. Tu nawet nie ma domyślnych jakichś powiadomień. Po prostu jest sobie kolor.
1: Więcej nagłówek. Przypomnienia.
0: I zaraz za listą kont i ustawieniami, bo te wydarzenia, przypomnienia można ustawić osobno dla każdego z kont. I jeżeli mam jakiś tam jeszcze inny, jakiś jeszcze inny kalendarz, na przykład, no mam taki kalendarz zrobiony familijny, bo myślę, że jakby zrobił to w ten sposób, na zasadzie kalendarza udostępnionego komuś, to mogę też wejść w ustawienie tego kalendarza utworzonego przeze mnie.
1: Wydarzenia dodawane do tego kalendarza będą udostępniane wszystkim członkom rodziny na liście 10. Zarządzaj. Synchronizacja, właściciel, przełącz, kolor kobalt, domyślne powiadomienia, nagłówek, 30 minut wcześniej, dodaj kolejne domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe, na dzień wcześniej, dodaj kolejne
0: No właśnie. Ustawienia. Także tak to mniej więcej wygląda. I dla każdego kalendarza mogę sobie takie ustawienia mieć. I następnie jest więcej różnych ustawień i tu mamy ustawienia urodzin.
1: Urodziny. Więcej opcji. Przycisk. Kolor. Lawenda. Na liście. Kitallegro. Małpa. Gmail. Kontakty. Tyflo. Kontakty. Napisz. Kontakty. Właściciel. Przełącz.
0: I dla każdego potem maila mam informacje, czy kontakty z tego maila mają być uwzględniane w tych urodzinach.
1: Przypomnienia. Na liście. 20 urodziny. Dni wolne.
0: I teraz mam ustawienie dni wolnych.
1: Dni wolne. Wstecz, dni wolne, więcej opcji, kolor eukaliptus na liście, Kitallegro, Małpa, Polska.
0: I teraz z kolei dla każdego tutaj kalendarza, dla każdego konta mogę ustawić kraj, dla którego są te dni wolne robione. Mam oczywiście domyślną stronę Polskę, ale gdybym chciał na przykład zobaczyć, jakie są dni wolne na Węgrzech, nie ma żadnego problemu, mogę sobie ustawić dni wolne tutaj Węgry i mogę sobie zobaczyć, jakie to dni wolne Węgrzy mają.
1: Dodaj tyflowiki map, dodaj święta religijne.
0: I dla każdego kraju, znaczy dla każdego konta, mogę również dodać święta religijne. I
1: święta religijne, święta chrześcijańskie na liście 4 elementy, święta muzułmańskie, święta prawosławne, święta żydowskie, anuluj przycisk.
0: Na razie jest tyle. Są 3 religie, które są możliwe do dodania i już więcej nie ma. Także jak ktoś jest, nie wiem, wyznawcą czegoś innego, no to może mieć jakiś problem. W każdym razie, no, jest jak jest. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia.
1: Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie.
0: I zaraz zobaczymy, bo dodałem sobie właśnie święta religijne. Czy się coś nowego pojawi?
1: Piątek 14 czerwca.
0: Aha, tylko że tu mam domyślnie teraz ustawiony ten widok miesiąca. Przejdę sobie na harmonogram.
1: Środa 12 czerwca 2000. Nie masz planu. Niedziela 16. Trinity Sunday cały dzień. Od 17 do 23. Czwartek 20. Boże Ciało cały dzień. Niedziela 23. Corpus Christi cały dzień. Dzień Ojca cały dzień. Od 24 do 30. Lipiec 2009. Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14. Od 15 do 21, od 22 do 20, od 20 sierpień 2000, od 5 do 11, wtorek 6 sierpnia 2019, wszystkiego najlepszego z okazji urodziny cały dzień. Od 12 do czwartek 15, Assumption of Mary cały dzień.
0: Święta chrześcijańskie są po angielsku. No trochę szkoda, no ale tak jest. Mamy jak mamy, trzeba żyć z tym, co jest. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o kalendarz Google. Myślę, że aplikacja może się przydać. Aplikacja pewnie mogłaby być w pewnych aspektach prostsza. Można by było na przykład, nie wiem, chociażby stworzyć możliwość tworzenia kalendarzy z poziomu aplikacji, ale tego nie ma. Można by na przykład wyrzucić puste tygodnie w ogóle, żeby się tego nie pokazywało, ewentualnie zrobić ustawienie takie, żeby nie pokazywały się puste tygodnie, ale tak też nie ma w widoku harmonogramu. Albo zrobić osobny widok, w którym są pogrupowane po prostu najbliższe wydarzenia, kto, co, gdzie, jak, kiedy. Ale myślę, że mimo wszystko aplikacja jest na tyle fajna, że można się nią zainteresować. O ile mi wiadomo, użytkownicy iOS-a po pierwsze mają możliwość zainstalowania kalendarza Google, po drugie wydaje mi się, choć tego akurat nie jestem pewien, że kalendarz ten domyślny w iOS-ie wspiera również kalendarz googlowski. Można tam dodać, zdaje się, kalendarz googlowski i wtedy jakby mamy sobie alternatywny widok, można powiedzieć, do tego kalendarza w kalendarzu tym iOS-owym. Także kto co woli, to co lubi, to ma. I tyle chyba ode mnie w dzisiejszym Tyflo Podcaście. W końcu, można powiedzieć, dwie aplikacje od Google'a do planowania czasu i przypomnień dla tych, którzy mają jakieś tam pamięć dobrą, ale krótką, są omówione w końcu w Tyflo Podcaście. A mi nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Państwa do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu, nie tylko z moim udziałem, wszystkich, jakie są tylko w ogóle. Życzyć miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, nie wiem. No i powiedzieć do usłyszenia w Tyflo Podcaście i już naprawdę na zakończenie przypomnieć, że przy mikrofonie Tomasz Bilecki, ukłonić się wszystkim, co niniejszym czynie, i powiedzieć do usłyszenia, co również niniejszym czynie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwolę sobie nagrać podcast o kolejnej aplikacji. Wbrew pozorom bardzo prostej, nikt by nie przypuszczał, że o tej aplikacji można cokolwiek nagrać. No, uważam jednak, że można, ponieważ może nie każdy wie, jak się nią posługiwać. Jest bardzo intuicyjna, oczywiście na Samsung Galaxy S6, no w S5 ona troszeczkę działała w sumie na tej samej zasadzie, praktycznie. Tam tylko troszeczkę się różnił widok tej aplikacji. No więc mówimy o zegarze samsungowym, przez którego wiem, że niektórzy zrezygnowali, bo był nieintuicyjny. Ja uważam, że to jest najbardziej intuicyjny zegar, jaki możemy sobie wymarzyć w tych telefonach z Androidem. I wiadomo, jak usunąć alarm, jak sprawdzić, jak sobie ustawić czasomierz. Możemy sprawdzić czasy w innych państwach, no ale to do tego dojdę. No więc wchodzimy w zegar.
1: Zegar.
3: I mamy, jak pójdziemy na prawo, to mamy cztery takie elementy.
1: Alarm, karta jeden z czterema.
3: Takie cztery karty właśnie. Alarm, to jest pierwsza karta.
1: Czas na świecie, karta dwa z czterema.
3: Czas na świecie, karta druga.
1: Stoper, karta trzy z czterema.
3: Stoper trzecie.
1: Czasomierz, karta cztery z czterema.
3: I czasomierz czwarte. I jeszcze powiem jedno. Jak pójdziemy na lewo od tych kart, to będą opcje akurat tej karty, zawsze tej karty, którą otworzyliśmy. Jak zamkniemy zegar, to on i tak zapamięta ostatnią otwartą kartę. Więc otwórzmy pierwszą kartę.
1: Stop, czas na świecie, karta, alarm, karta jeden z czterema. Alarm. Przycisk 59, minuta.
3: Otworzyliśmy pierwszą kartę.
1: Przycisk 7, godzina.
3: I od razu nas przełącza do godziny, którą chcemy ustawić i kiedy chcemy ustawić.
1: Pole edycji 6, godzin, przycisk, data, przycisk. Czasomierz, karta 4 z 4, stop, karta 3 z 4, czasomierz, karta 4 z 4.
3: Tutaj mamy tą czwartą kartę. I żebyśmy poszli na prawo, no bo od prawej strony wtedy będą się zaczynały ustawienia tej karty, którą żeśmy otworzyli. No więc tutaj jest
1: data, przycisk.
3: Data. No na razie to nas w sumie nie interesuje. Idziemy dalej.
1: Przycisk 5, godzina.
3: I tutaj jest godzina, no bo najpierw ustawiamy godzinę, żeby nam było prościej.
1: Pole edycji 6, godzina. Dotknij dwukrotnie, aby edytować.
3: No nie wiem, która teraz jest godzina. No ustawmy. To jest 11.56, to ustawmy sobie na 12.
1: Przycisk się, pole edycji 6, godzina, 6.
3: Dzisiaj.
1: Pole edycji 6, godzina, usuń, dalej, usuń. Cały tekst usunięty.
3: I będzie 12.
1: 1. Gwiazd 2. Gwiazd 1. 1. 2, 5, 2. 2, osiągnięto maksymalną liczbę znaków, 12.
3: Dobrze, klawiatura ukryta.
1: Pole edycji 12, godzina, przycisk 13, przycisk 59, pole edycji, minuta. Dotknij, przycisk 1, minuta. 1.
4: godzin, pole edycji 1 minuta. Dotknij dwukrotnie, aby edytować.
3: 12.01 będzie. I teraz tak. Jeszcze czego nie powiedziałam.
4: Przycisk, minut, przycisk, także... pole edycji 12, godzina. Przycisk 11, godzina, data, przycisk.
3: No bo to ma nie mówić jak ja mówię, no. Muszę się tego jeszcze nauczyć. Można, jak ktoś nie chce pisać w tych polach, to ustawia sobie godziny tymi i minuty tymi tutaj przyciskami.
4: Przycisk 11, godzina. Pole edycji 12, godzina. Dotknij dwukrotnie, aby edytować.
3: A ja wpisałam 12.
4: Przycisk 13, godzina.
3: I tutaj po tym polu edycyjnym następny jest 13. Te przyciski są etykietowane akurat. To jest wszystko jest etykietowane. No z minutami jest tak samo. No więc, żeby się nie męczyć, ustawiałam 0,1.
4: Przycisk, minuta. Pole edycji 1, minuta. Dotknij, tak. Przycisk 2, minuta. Powtórz.
3: Jest to samo.
4: Poniedziałek, przycisk wyłącz.
3: I tutaj mamy teraz dni, w których chcemy, aby to było.
4: Wtorek, przycisk wyłącz.
3: I on automatycznie zaznacza tutaj.
4: Środa, przycisk wtorek, poniedziałek, przycisk wyłącz. Poniedziałek. Wtorek, przycisk poniedziałek, przycisk włącz.
3: Włącz, wyłącz.
4: Poniedziałek.
3: Ustawiamy sobie jak chcemy.
4: Wtorek, środa, aby utworzyć alarm, ustaw, aby utworzyć alarm, przycisk zapisz, przycisk opcja, niedziela, sobota, przycisk wyłącz, niedziela, przycisk wyłącz.
3: No i ustawiamy sobie te dni, w których chcemy, aby był. No ale ja chcę, aby mi zadzwonił za te 5 minut, tak? No więc, czy za te już no parę mniej tych minut?
4: Przycisk opcje.
3: Wchodzę w opcje.
4: Przycisk zapisz. Typ alarmu. Głośność alarmu. Słuchawki interaktywny 70. Sygnał alarmu. Morning Flower. Drzemka. 5 minut. 3 razy. Narastająca głośność. Nazwa alarmu. Brak.
3: No i ustawiamy sobie wszystko, co chcemy tutaj.
4: Nazwa alarmu. Brak. Alarm karta 1 z 4. Czas na stop. Czasami. Dzisiaj piątek. Data przycisk.
3: Ale ja chcę datę. I właśnie...
4: Przycisk 11. Godzina. Data przycisk. Dzisiaj piątek. 1 lipca.
3: I właśnie tam były te opcje, przez które teraz no, przeleciałam w sumie. Więc powinno mnie za chwilę...
4: Data przycisk.
3: No ale chcemy datę.
4: Ustaw datę.
3: Która była
4: wyświetlanie
3: na lewo.
4: Elementu 1 z 3.
3: Od tych wszystkich... Od tych kart, jak się weszło w konkretną kartę.
4: Ustaw datę. Przycisk miesiąc wcześniej, przyciemnione. Lipca. Przycisk miesiąc później. Lista rozwijana, 2016. Piątek, 1 lipca 2016. Wybrane. Od sobota, niedziela, sobot, piątek, czwartek, środa, wtorek, 5 lipca 2006. Zegar. Zegar, pierwszy, nazwa alarmu, brak.
3: Tylko po prostu chciałam w to wejść, aby wam pokazać.
4: Narastająca głośność. Zwiększaj głośność alarmu przez pierwsze sekundy w liczbie 60 włączone. Przełącznik. Drzemka. 5 minut. 3 razy. Sygnał alarmu. Morning Flower.
3: No a tutaj po prostu
4: drzemka.
3: Ustawiamy.
4: Narastająca. Nazwa alarmu. Teraz... Alarm karta 1. Czas na świecie. Stop. Czasom. Dzisiaj. Data. Pole edycji 12. Przycisk. Przycisk. Minuta. Pole edycji. Przycisk. Powtórz. Poniedziałek. Wtorek. Środa. Czwartek. Piątek. Sobota. Niedziela. Przycisk. Ukryj opcję. Przycisk zapisz. Alarm jest ustawiony na 1 minuta od teraz. Godzina 6. Alarm godzina 12.01 zabrzmi za mniej niż 1 minutę. Wyświetlanie elementu 1 z 1. No głośność alarm 20%.
3: No za chwilę nam zabrzmi, no bo trochę to się z ustawieniami troszeczkę się rozejrzałam, więc no ten alarm za chwilkę on będzie.
4: Alarm godzina 12.01. Porzuć, drzemka. Wyświetlanie elementu 1
3: no
4: z
3: tak,
4: 1.
3: Tylko, że
4: głośność
3: nam...
4: alarm 70%. Alarm godzina 12. Alarm.
3: Tylko teraz nam nie zabrzmiał, no bo ja nagrywam.
4: Alarm drzemka przycisk.
3: Chyba tak jakoś.
4: Porzuć przycisk.
3: Działa.
4: Godzina 12.01. Porzuć przycisk.
3: No jest tu porzuć.
4: Zegar. Wyświetlanie elementu 1 z 1.
3: Nie chcemy.
4: Głośność alarm 20%. Zegar. Pierwszy przycisk usuń.
3: Chcemy go usunąć, jak już mamy to porzuć.
4: Alarm złeł.
3: Jak już w ogóle
4: przycisk usuń.
3: Nam jest niepotrzebny. Chcemy się go pozbyć. To jest akurat na lewo opcja. Jak już on uzna, że go odrzuciliśmy, to pokazuje nam opcję porzuć, zrób po prostu co z tym alarmem chcesz, zostaw, wyłącz. Możemy go zachować, możemy go wyłączyć, możemy go zostawić i włączyć kiedy chcemy, ale urządzenie zapamięta, że chcemy po prostu czasem o godzinie tam 12.01 mieć ten alarm, wtedy go sobie włączamy wcześniej.
4: Alarm przycisk usuń.
3: No ale my nie chcemy. I usuwamy.
4: Alarm karta 1, alarm karta, aby utworzyć alarm, przycisk zapisz.
3: I tutaj jest też.
4: Aby utworzyć alarm, ustaw godzinę, a następnie dotknij przycisku zapisz.
3: I tutaj też jest taka informacja. Po lewo, jak otworzymy kartę, że no jak chcemy ustawić ten alarm, no to musimy sobie już wcześniej go ustawić i zapisać. Ja w takie okrężne, tak okrężnie sobie nie ustawiam. Staram się zapisywać cyframi sama, jeżeli chce już ustawić. No jak to woli, to może przechodzić tak po tych minutach i godzinach też tym przyciskami etykietowanymi. Tylko no, to trochę żmudne moim zdaniem. Wiemy, jak ustawiać alarm. Wiemy, że jak chcemy więcej opcji mieć, no to wchodzimy na ten przycisk więcej opcji. No i się rozwija takie menu, które, dzięki któremu możemy ustawić sobie głośność alarmu. Ja z tego korzystam. Ustawiam sobie głośność alarmu. Ustawiamy sobie drzemkę, ile chcemy, żeby to nam... co ile, co 5 minut możemy ustawić, co mniej, ale żeby była drzemka 3 razy, możemy to zmieniać. Tam wszystko trzeba po prostu sobie rozkliknąć. No ale jest też przecież zamknij te opcje, po prostu sobie zapisz alarm, zamknij opcję, zapisz alarm. No i mamy ten alarm. Można go odrzucać home'em w tym telefonie, jeżeli się tutaj ma, to można tym home'em go odrzucić. On wtedy już nie, znaczy zagra nam, jak ustawiliśmy drzemkę, to możemy go całkiem odrzucić. Już wtedy nie zagra, albo usunąć. Dobrze, mamy ten alarm. Potem jest taka ciekawa opcja.
4: Czas na świecie, karta 2 z 4.
3: Czas na świecie. Co to jest czas na świecie? No możemy sprawdzić, jak sobie wpiszemy dane państwo, sobie możemy sprawdzić, jaki mają czas. Jaką mają pogodę nawet. Także jeżeli można dodać miasta tam. Także jeżeli kogoś to interesuje, no to...
4: Stop, karta, czas na świecie, karta 2 z 4.
3: Czas na świecie.
4: Czas na świecie. Stop, karta 3 z 4. Czas na świecie. Stop, karta, czasomierz, karta 4. Pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie, aby edytować.
3: No to jakiego kraju szukamy? Może wpiszmy...
4: Przycisk wyszukiwania, pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie. Wyświetlono klawiaturę. Układ pionowy, główna klawiatura, początkowe wielkie litery. C, Y. Wyświetlanie 1 do 3 z 3 elementami. Przycisk wyczyść, pole edycji Niemcy.
3: Teraz musimy sobie znaleźć przycisk szukaj.
4: Przycisk wyczyść zapytanie. Przycisk więcej. Berlin Niemcy, GMW plus 1.
3: O, akurat już znalazło.
4: Hamburg Niemcy, GMW plus 1.
3: No i teraz tak. Wpisaliśmy sobie Niemcy, bo tam było pole wyszukiwania. Tam w zasadzie nic nie ma w tej karcie poza tym polem wyszukiwania. No i potem dopiero jak sobie wpiszemy dany kraj, dane państwo, czy miasto, czy no, co chcemy tam znaleźć, jak jest czas i jaka pogoda, no to już potem będziemy mieć wyniki. No i teraz sobie...
4: Monachium Niemcy, GMW plus 1.
3: No mamy Monachium, mamy...
4: Hamburg Niemcy, GMW plus 1. Berlin Niemcy, GMW plus 1.
3: No załóżmy, sprawdzimy sobie Berlin. To rozklikamy Berlin.
4: Klawiatura ukryta. Berlin Niemcy. Klawiatura zamknięta. Berlin, godzina 12.06, piątek, 1 lipca, czas letni, zgodny z czasem lokalnym. Przycisk dodaj miasto. Zachmurzenie zmienne, 24. Zachmurzenie zmienne, 20. Alarm karta 1 z 4.
3: No i...
4: Alarm, zachmurzenie, przycisk dodaj miasto. Berlin, godzina 2, przycisk więcej. Przycisk wyczyść zapytanie.
3: To teraz jeszcze
4: przycisk więcej.
3: Więcej.
4: Bieżąca lokalizacja. Ustawienia pogody. Aktualiz. Iów. O pogodzie. Aktualiz. Iów. O pogodzie. Bieżąca lokalizacja.
3: No i tutaj też...
4: Ustawienia pogody.
3: O, na przykład.
4: Ustawienia pogody. Przycisk nawiguj w górę. Ustawienia pogody. Włączony. Włącz przełącznik.
3: No i trzeba wybrać, czy też ma wyszukiwać, czy ma nie wyszukiwać.
4: Pokazuj informacje o pogodzie na zegarach czasu na świecie. Wymagane jest połączenie z siecią. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
3: No to wiadomo, bo on skądś musi to znaleźć. Z czegoś musi to wyszukać.
4: Jednostka stopni Celsjusza. Jednostka stopni Celsjusza. Ostatni element. Przycisk nawiguj w górę. Ustawienia pogody. Przycisk nawiguj w górę. Zegar. Przycisk wyczyść zapytanie. Przycisk więcej. Berlin, godzina 2. Przycisk dodaj miasto. Zachmurzenie zmienne 24. Pole edycji szukaj. Dotknij dwukrotnie. Wyświetlono klawiaturę. Układ pionowy, główna klawiatura, początkowe wielkie litery. Usunięto F. Wszystkie znaki usunięte. Wyświetlanie elementu 1 z 331. Y. Wyświetlanie elementu 1 z 3.
3: Za dużo to gada.
4: Klawiatura ukryta. Przycisk wyczyść zapyt. Przycisk więcej. Berlin Niemcy. GMW. Hamburg Niemcy. GMW plus 1.
3: Na przykład.
4: Hamburg Niemcy. Hamburg. Godzina 12.08. Piątek. 1 lipca. Czas letni. Zgodny z czasem lokalnym.
3: No i wyszukało po prostu miasta, które miało, które no, są niemieckie i no, można sobie sprawdzać. No, w Niemczech no, to nie jest to jakieś tam ciekawe, no bo w Niemczech jest nie różni się ta strefa jakoś. No znowu w Rosji na przykład strefa czasowa jest różna i to, bo to bardzo duży kraj, więc tam może być rzeczywiście zainteresowanie. Ja pokazam po prostu najprościej, jak można. Więc dalej.
4: Przycisk dodaj miast, zachmurzenie duże, zachmurzenie, alarm, czas na świecie, karta 2, stoper, karta 3 z 4.
3: Teraz chcemy stoper, bo to jest karta trzecia.
4: Czasomierz, karta 4 z 4.
3: Potem będzie czasomierz, no ale stoper.
4: Stoper, karta 3 z 4.
3: Jest kartą trzecią, więc ją otwieramy.
4: Stoper, karta 3 z 4. Stoper. Przycisk start. 0 sekundy. Czasomierz, karta 4 z 4.
3: No i idziemy na prawo.
4: 0 sekundy.
3: Więc mamy 0 sekundy.
4: Przycisk start. Przycisk start, ostatni element.
3: No i start jest ostatnim elementem, więc go klikamy.
4: 0, przycisk start.
3: I on nalicza.
4: Zegar, pierwszy element. Alarm, karta 1 z 4. Alarm, przycisk omija, przycisk zatrzymaj. 7.35 sekund. Czasomierz, karta 12.46 sekund.
3: Nalicza.
4: Przycisk zatrzymaj. Przycisk pomiar. Przycisk pomiar.
3: Jest jeszcze pomiar.
4: 1.21.29 sekund. Pomiar 21.29 sekund.
3: Też można to sprawdzać.
4: Przycisk pomiar. Ostatni element. Alarm, karta 1. Alarm. Przycisk pomiar. Przycisk zatrzymaj.
3: A my chcemy już zatrzymać. Na lewo oczywiście. No to jest tak intuicyjne, że po prostu wszystkie te przyciski są etykietowane, więc wiadomo, co tu zrobić. Więc...
4: Alarm karta 1, przycisk zeruj, przycisk znów.
3: Właśnie, wyzerujemy, no bo naliczył nam tutaj...
4: 1.21.29 sekund, pomiar 21.29 sekund. 43.5 sekund, pomiar 21.7, czasomierz karta 41, przycisk znów.
3: Ale my chcemy to.
4: Przycisk zeruj. 0 godziny, 0 sekund.
3: Wyzerować i nie chcemy już.
4: Zegar, pierwszy, alarm, karta 1 z 4.
3: No i to jest taka filozofia tego. Potem jest dalej kolejny.
4: Czas na świecie, stoper, karta 3, czasomierz, 0 sekundy. Czasomierz, karta 4 z 4.
3: Czasomierz. No i to nam się może przydać, jak chcemy sobie ustawić czas od do. No ale wchodzimy.
4: Stoper, czasomierz, karta 4 z 4.
3: Bardzo przygotowaniu może się to przydać.
4: Czasomierz. Przycisk start. Przyciemnione. Przycisk start. Przyciemnione. Przycisk zeruj. Przyciemnione. Przycisk 1. Sekunda.
3: No i tutaj ustawiamy tak samo jak w zegarze.
4: Pole edycji. Przycisk pin. Przycisk 1. Minuta. Pole edycji. Minuta. Dotknij dwukrotnie. Przycisk pin. Pole edycji. Minuta. Przycisk 1. Minuta.
3: I...
4: 1.
3: Ustawiliśmy minutę.
4: Przycisk 59. Pole edycji. Sekunda. Przycisk 1. Sekunda. 1.
3: Już tak prościej, no bo już nie będę wpisać, więc klikam pojedynczo, żeby było.
4: Przycisk zeruj. Przycisk start. Przycisk start, ostatni element. Przycisk start.
3: I sobie będzie odliczał.
4: Zegar, przycisk anuluj, przycisk pauza. 0:55. Czasomierz, karta 4, 0:52.
3: I on odlicza. Bardzo fajna.
4: Anna Czaman, ale wczoraj to trochę i wina. Czasomierz, karta 4 z 4.
3: No ale internet mi był wcześniej potrzebny, żeby tutaj wam pokazać czas na świecie, więc no trudno nie korzystać z internetu podczas takich podcastów, które wymagają po prostu tego internetu.
4: Upłynął czas, 0 godziny, 0 sekund, porzuć.
3: On dzwoni, on zawsze dzwoni, no, tylko że teraz nagrywamy i on po prostu nie potrafi tego zadzwonić.
4: Upłynął czas, pierwszy, porzuć przycisk.
3: Porzuć?
4: Zegar.
3: Jest tak samo, jest odrzuć, to jest porzuć.
4: Zegar, pierwszy, przycisk start. Przycisk zeruj.
3: Ale zerujemy, bo już nie chcemy.
4: Przycisk 1, sekunda. Pole edycji, sekunda. Dotknij dwukrotnie, przycisk start, przyciemnione.
3: W zasadzie jest...
4: Przycisk start, alarm, czas, stop, czasom, 0 godzina, 0 minuta, 0 sekunda.
3: I jest wyzerowane. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o te aplikacje. Najtrudniejszym może być ustawianie alarmu, bo tam jednak no, wymaga trochę to opcji. Można swój alarm nazwać, można określić, w jakie dni on ma dzwonić. Oczywiście te dni się tam zaznacza. On zaznacza domyślnie sobie wszystkie, że ma codziennie dzwonić. Jeżeli ktoś chce, żeby co tydzień we wtorki mu dzwoniło, no to sobie on zaznacza, żeby mu dzwoniło we wtorki codziennie o tej samej godzinie. I on to zapamięta. Po prostu można mieć alarmów zapisanych tyle, ile się chce. Usuwać jest to inaczej niż w S5, bo w S5 było mniej intuicyjnie. ponieważ tam trzeba było to dwuklik z przytrzymaniem zrobić, dwa razy tak kliknąć, za drugim razem przytrzymać. I on nie zaznaczał tego, że to chce się usunąć. Trzeba było pójść w lewo i to usunąć samoczynnie. A tutaj po prostu jest przycisk usuń i jest łatwiej w S6 niż w S5. Dla mnie to jest bardziej intuicyjne i bardziej czytelne. Jeśli gdy miałam S5, no to takie nie było. On mi nie powiedział, że zaznaczone czy coś takiego. No więc ja nie wiedziałam, czy ja go mam zaznaczonego, czy ja go mam zaznaczonego, czy go nie mam. Więc tutaj myślę, że został lepiej zrobiony ten zegar. Nie wiem, jak już jest dalej w S7. Może jest też jeszcze lepiej, tylko już nie wiem, co można lepiej tu zrobić, bo to jest naprawdę wszystko dobrze zrobione. Polecam korzystać z tego zegara. Korzystałam z innego, a to już z innych przyczyn, bo miałam jakiś konflikt w telefonie. I to przez chwilkę tylko. I to nie było intuicyjne. Mówiło po angielsku, nie było intuicyjne i nie wiedziałam, jak usunąć alarm. A tutaj wszystko jest ładnie po polsku etykietowane. Można sobie ten alarm usunąć, jak się chce. I go usunąć, to nie ma problemu. Także zapamięta wszystkie alarmy, które się ustawiło. Ustawia się też głośność tego alarmu, jaką chcemy, aby ustawił. Bo jak się ustawi za głośno, to syntezator mowy też troszeczkę głośniej wtedy działa. Chociaż to jest chyba mogą być jakieś konflikty przez inne aplikacje, bo raz syntezator mowy tutaj w telefonie będzie działał ciszej, ustawienie alarmu będzie głośniejsze, a raz po prostu będzie krzyczał, więc... Ale jak ktoś nie instaluje dodatkowych aplikacji związanych z czasem, to nie będzie mieć tego konfliktu. Ustawi sobie głośność alarmu, jaką chce. Wybór alarmu, dzwonka też był w opcjach. Można sobie to przestawić na jaki się chce, bo tam były do wyboru. Ja mam osobiście ustawiony domyślny jakiś tam. I drzemka, no to też można sobie uregulować tych opcjach. No i jeszcze jak ktoś potrzebuje nazwać alarm, no to też go sobie nazywa. Dziękuję bardzo. Jakby były jakieś uwagi, poprawki, no to ja wszystkie przyjmuję do siebie i jeszcze mogę coś ewentualnie tu objaśnić i pomóc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w kolejnej części podcastu na temat skanowania. Piotr, witam się, kłaniam. Wszyscy, mam nadzieję, którzy słuchają tej drugiej części odcinka, zapoznali się z pierwszą teoretyczną częścią, jak należy ustawić program FineReader, aby można było zacząć skanowanie. Druga część tego podcastu będzie dotyczyła praktycznego zastosowania już poznanych informacji, no i w ogóle, co powinniśmy wiedzieć na temat skanerów i samego skanowania. Zacznijmy więc może od tego, jakie mamy rodzaje skanerów. Na naszym rynku najpopularniejsze są dwa, a mianowicie CIS oraz CCD. Są to skanery, które w budowie różnią się diametralnie. Skanery CIS oparte są na diodach LED. Są to skanery tańsze w konstrukcji, tak więc popularniejsze, coraz więcej z tych skanerów. Najłatwiej sobie skojarzyć, że właśnie te skanery wykorzystywane są głównie w urządzeniach wielofunkcyjnych. Tak więc grubość takiego skanera rzadko kiedy przekracza 3 cm. Naprawdę są to cienkie skanery, jeśli ktoś planuje zakup skanera, a jest osobą mobilną, korzystającą z laptopa, tak więc może sobie kupić na przykład taki skaner na diodach LED, dodatkowo zasilany z portu USB laptopa i wtedy wszędzie, gdzie się znajdzie, może na przykład iść do biblioteki z własnym skanerem i na miejscu zamiast kserować, od razu robić sobie skany do własnego komputera. Drugi rodzaj skanerów różni się właśnie stosowanym oświetleniem, czyli skanery CCD wykorzystują lampy. Lampy dają o wiele mocniejsze światło, tak więc jeśli mamy do czynienia na przykład z starszymi książkami, czy na przykład z książką, gdzie druk dochodzi blisko do wewnętrznego marginesu, a nie możemy tej książki dostatecznie płasko rozłożyć na tafli skanera, w takiej sytuacji skaner lampowy będzie sprawdzał się o wiele lepiej. Niestety skanery lampowe są raz, że większe, wiele większe. Standardowy skaner diodowy ma grubość no, co najmniej 5 cm. Niestety też są to dość delikatne urządzenia, tak więc jakiekolwiek, nie wiem, już o upadku nie wspomnę, ale jakiekolwiek wstrząsy mogą mu zaszkodzić, tak więc te skanery niestety nie zaleca się ich przenoszenia czy w ogóle przemieszczania w jakikolwiek sposób. Oczywiście dla profesjonalistów są już skanery profesjonalne, skanery tak zwane kątowe, które w przypadku na przykład skanowania książek pozwalają nam doskonale dopasować wnętrze rozłożonej książki do tafli skanera, nie narażając na uszkodzenia grzbietu samego skanera. Tyle jeśli chodzi o rodzaj skanerów. Teraz jeśli chodzi o samo skanowanie. Każdy skaner posiada zaznaczony, nazwijmy go takim rogiem startowym, czyli jeśli mamy taflę skanera, któryś z rogów oznaczony jest jako taki róg początkowy, do którego należy przyłożyć lewą górną krawędź dokumentu. Każdy skaner ma taki róg zaznaczony i generalnie w ten sposób powinniśmy układać nasze skanowane obiekty, aby właśnie jeden róg kartki czy danej książki znajdował się właśnie w tym rogu startowym. Dlaczego się tak dzieje? I kiedy powinniśmy tak głównie robić? Powinniśmy tak robić wtedy, kiedy skanujemy mniejszy format, powiedzmy mamy skaner A4, a skanujemy powiedzmy kartkę o powierzchni A5, więc jak gdyby skaner liczy odległość od tego rogu. Tak więc on, jakbyśmy dali do rogu poprzekątnej, to po prostu nasza kartka nie zostałaby w ogóle zeskanowana. Jeśli jednak zawsze będziemy wykorzystywać całą powierzchnię skanera, czyli zawsze w ustawieniach będzie tam zaznaczona opcja A4, ten róg już nie ma żadnego znaczenia, bo skaner tak czy siak będzie skanował całą powierzchnię tafli. Jeśli chodzi o taflę skanera samego, musimy pamiętać o tym, że jest to szyba, a co za tym idzie, jest to powierzchnia, która łatwo się brudzi. Tak więc jakieś nasze paluszki, odciski palców i tak dalej, już nie mówię o tam jakimś stawieniu kubka z kawą na tafli skanera, bo to w ogóle jest nie do pomyślenia. Przed każdym dłuższym skanowaniem powinniśmy przetrzeć sobie taflę skanera. Oczywiście zależy, jak kto do sprawy podchodzi. Są oczywiście specjalne preparaty, które ułatwiają dbanie o gładkość, o czystość tej tafli. Oczywiście czasami wystarczy tylko zwykła, delikatna ściereczka i przetrzeć taflę na sucho. Trzeba mieć jednak świadomość, że po latach, jeśli ktoś używa danego skanera, powiedzmy 5-6 lat, pewne zabrudzenia, kurz i tak dalej, dostają się do środka skanera. Możemy oczywiście, jeśli zauważymy, że nasz skaner z upływem czasu coraz gorzej skanuje, oddać go do serwisu, żeby ktoś wziął i od środka wyczyścił nam szybę skanera. No ale to już powiedzmy początkujący użytkownicy będą się martwili za co najmniej parę lat. Teraz praktyczne zastosowanie. Mam przygotowane tutaj dla Was dwa skanery. Jeden skaner właśnie diodowy, drugi skaner lampowy. Skaner diodowy to skaner A4. Skaner lampowy jest to skaner A3. Osoby, które skanują książki, już pewnie nieraz przekonały się, jeśli dysponują tylko i wyłącznie skanerem A4, że czasami to jest za mało. Różne książki mają różne formaty i już nie jeden raz skaner A3 pozwolił mi na ciągłe skanowanie obu stron. Wcześniej niestety zdarzało się tak, że jeśli książka była w większym formacie niż rozłożona książka, niż format A4, to zmuszony byłem skanować po kolei najpierw jedną, potem drugą stronę danej książki.
5: Tyflo Podcast.
6: Zacznijmy może od wersji 9, tak na odwrót zrobimy może. Wcześniej zaczęliśmy charakteryzować wersję 8 FineReadera, w tej chwili może zacznijmy od wersji 9. Program mamy ustawiony, tak jak ustawialiśmy go razem w poprzednim podcaście. Tak więc co trzeba zrobić, aby rozpocząć skanowanie? Oczywiście najpierw kładziemy sobie jakiś dokument na skanerze. W moim przypadku jest to jakaś ulotka, którą zgarnąłem ze skrzynki pocztowej. Została położona na tafli skanera i przykryta klapą od skanera, ponieważ była taka możliwość. W przypadku książek jest to często niemożliwe. A nadmierna ilość światła padającego na taflę skanera może zaburzać odczyt. Tak więc jeśli skanujemy tylko cienkie kartki albo jakieś cieniutkie dokumenty, to istotne jest, abyśmy pamiętali o tym, żeby klapę od skanera zamykać. Tak więc skaner podłączony, dokument znajduje się na tafli skanera. Aby rozpocząć skanowanie, możemy to zrobić oczywiście na dwa sposoby. Pierwszy to tradycyjnie wejść do menu, a więc naciskamy lewy klawisz Alt i strzałką w dół schodzimy. Pierwsza opcja to skanuj strony. Skrót do tego to jest klawisze Ctrl K. Dajemy Enter. W tym momencie otwiera nam się coś w rodzaju takiego małego kreatora, który dopytuje nas jeszcze o dodatkowe opcje skanowania. Domyślnie jesteśmy na przycisku skanuj, ale razem ze mną przejrzycie teraz te pozostałe opcje, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Tu nie ma co kombinować, przywróć ustawienia domyślne. Zamknij. Rozdzielczość 300 dpi, tak więc sprawa jasna. Tyle ma być, ni mniej, ni więcej. Oczywiście, jeśli mamy jakieś problemy z jakością tekstu, możemy potem próbować tutaj coś zmieniać, ale standardowo najlepsza, optymalna rozdzielczość to 300 dpi. Odcienie szarości, najlepsza opcja do skanowania tekstu. Jasność ustawiana ręcznie. Na 80%. Ustawienie właśnie 80% daje tutaj optymalnie dobre rezultaty. Format papieru A4. Zostawiam A4, chociaż dokument jest mniejszy. Robię to celowo, aby osoby, które nie miały do czynienia wcześniej ze skanerami, mogły usłyszeć, ile trwa taki proces skanowania całego formatu A4. Jeśli ktoś posiada taki podajnik, no to oczywiście i taki skaner może sobie tutaj jakieś ustawienia dodatkowe wdrożyć. ale z reguły takie urządzenia tylko występują w biurach, więc przechodzimy dalej. Ustawienia zaawansowane. Po włączeniu tych ustawień, gdy dalej przejdziemy tabulatorem, pojawiają nam się dodatkowe opcje. To jest jedna opcja, którą zaznacza się w sytuacji, jeśli chcemy skanować tylko jedną stronę. Gdybyśmy tutaj zmienili strzałką góra-dół, ukryj okno skanowania. I to w przypadku skanowania wielu stron zaznaczamy i wtedy idąc dalej tabulatorem możemy ustalić czas, jaki da nam program na przerzucenie kolejnej strony do skanowania. Nas teraz interesuje jedna strona, więc zmieniamy na wyświetl okno. Tutaj mamy do dyspozycji podgląd i z powrotem wracamy na skanuj. Jeśli jesteśmy pewni co do ustawień tych tutaj w tym małym kreatorze, nic tutaj oczywiście nie musimy oglądać. Tak więc po włączeniu programu i położeniu kartki na skanerze wystarczy, że naciśniemy Ctrl K, znajdziemy się dokładnie w tym miejscu, po czym wystarczy nacisnąć spację tudzież Enter. No powiedzmy damy spację. W tym momencie nasz skaner wystartował. Jaws informuje nas o postępie. Zeskanowana została cała powierzchnia A4. Wraca sobie skaner do pierwotnego położenia. I my już możemy sobie sprawdzić, czy pojawił nam się jakiś wynik tej operacji. Proszę bardzo, rachunek za prąd. Zamykamy tu, w tej chwili otworzyło mi się okno podglądu wyniku. Ja to okno sobie zamykam, Ctrl F4. A, jeszcze mamy otwarte, tak, okno kreatora, to, które pyta się nas, czy chcemy skanować kolejną stronę, czy chcemy zamknąć, więc albo możemy sobie przejść tabulatorem na zamknij, albo nacisnąć klawisz Alt Z. Lewy Alt oczywiście. Program teraz skończył jakby rozpoznawanie, więc jeszcze raz sobie przymknę te okno podglądu Ctrl F4 i patrzę, co mi tutaj zeskanował. Zeskanował mi z tej ulotki, zrobił mi dwie strony, czyli najprawdopodobniej na ulotce znajdują się dwie szpalty, które zostały zinterpretowane jako dwie osobne strony. Ustawiam się strzałkami góra-dół na pierwszej pozycji i daję Enter. Aby podświetlić sobie ten obraz, naciskam lewy Alt i klawisz 3. W tym momencie znajduję się na oknie, które wcześniej nam się pojawiło zaraz po skanowaniu, czyli oknie podglądu tekstu. Jest taka opcja w tej wersji FineReadera, że po naciśnięciu klawisza F8, co robię w tej chwili, powinien nam na ekranie pozostać sam tekst. Jeśli była tutaj jakaś grafika, to ona w tej chwili powinna zniknąć i powinien zostać sam tekst. No jak widać, jest to reklama firmy energetycznej, która jest jednym z dostawców energii. Praktycznie teraz możemy sobie zamknąć to okno. Zobaczmy drugą stronę, czyli znowu okno tamto zamknąłem, naciskając Ctrl F4. Zszedłem strzałką w dół na numer 2 na liście. Daję klawisz Enter. I podświetlam sobie, wyświetlam ten tekst, naciskając Alt 3. Przechodzę do tego okna, ale FineReader i Jaws informują mnie, że strona jest pusta. Czyli musiała tam być jakaś graficzka, pewnie jakieś logo dostawcy. To jest tekst, który w tej chwili znajduje się w programie FineReader. I co musimy zrobić, żeby go zapisać? Aby go zapisać, abyśmy mogli do niego wrócić kiedyś, naciskamy sobie oczywiście skrót klawiszowy Ctrl S, albo wybieramy sobie z opcji, czyli znowu lewy Alt i strzałeczką schodzimy w dół.

0: Umyślnie
1: jeszcze
0: jako
1: podpiąta?
0: dokument nieznany, acz bez tytułu, więc my sobie nazwijmy, powiedzmy,
1: Nie
0: energia.
1: znam. Folder
0: Gdzie
1: 31,
0: nam go
1: folder
0: może
1: 34, skaner 4000,
0: zapisać?
1: pusty.
0: Powiedzmy w folderze
1: Nasza pliku debit
0: skaner.
1: redakcji, zapis na dowód.
0: Normalny, tutaj mamy do czynienia z zwykłym oknem dialogowym, gdzie wybieramy po prostu miejsce docelowe. Dokładnie tak samo jak przy zapisywaniu na przykład dokumentów pobieranych z internetu, czy po prostu jak w zwykłym Wordzie, jak chcemy wskazać miejsce do zapisania danego dokumentu. Ale oczywiście to nie wszystko, bo w tym miejscu
1: Dokument
0: także
1: tekstowy w sporze POR 19.
0: możemy wybrać sobie także format samego dokumentu, czyli jeszcze raz tutaj oprócz tych opcji, które wcześniej
1: Dokument tekstowy był PDF
0: gdzieśmy
1: 16.
0: wybierali dokument tekstowy, czy tam dokument Word i tak dalej, tutaj możemy wybrać, czy ma to być dokument Unicode i
1: Dokument
0: tak
1: UDC
0: dalej.
1: DHT,
0: Formatów tu
1: dokument
0: jest
1: tekstowy.
0: mnóstwo. Ale my idziemy dalej.
1: Transport Polski
0: Mamy
1: HTTP.
0: przycisk zapisz, który na razie nie jest
1: Anuluj buton
0: naciskany.
1: wszystkie radiowy
0: Anuluj.
1: buton kreskę 1.
0: I teraz pokazuje nam FindReader pozycja o nazwie wszystko. O co chodzi? Przy wybraniu tej pozycji FindReader zapisze nam wszystkie rozpoznane strony do jednego pliku. Czyli jak na przykład skanujemy książkę, to wszystkie strony zostaną zapisane w jednym pliku. Jakie mamy tu inne opcje?
1: Tylko wybrane radio, buton, kreskę, 3 opcje.
0: Tylko wybrane, czyli możemy sobie zaznaczyć tylko te strony, które nas interesują i te tylko zapisać do jednego pliku. A w tym miejscu jest opcja, o której mówiłem wcześniej,
1: Utwórz jeden plik dla
0: czyli
1: wszystkich.
0: utwórz jeden plik dla wszystkich stron
1: Utwórz nowy plik
0: lub
1: przy każdej pustej stronie.
0: nowy plik przy każdej pustej stronie. Często jest tak, że na przykład jakieś rozdziały są, kończą się pustą stroną i tak dalej. Jak ktoś chce, może poeksperymentować.
1: Nazwy plików jako obrazy źródłowe.
0: Nazwy plików jako obrazy
1: Utwórz osobny
0: źródłowe
1: plik dla każdej strony.
0: i osobny plik dla każdej strony. Tą opcję warto ustawiać na przykład, gdy skanujemy jakieś dokumenty z obrazów PDF, co za chwilkę zademonstruję, bo wtedy mamy pewność, że każdy dokument będzie podzielony na strony, tak jak to wygląda na przykład przy wydruku.
1: Utwórz osobny plik dla
0: No ale w tym momencie
1: utwórz jeden
0: powiedzmy
1: plik dla wszystkich stron.
0: zapiszemy to wszystko w jednym pliku dla wszystkich stron
1: zapis buton.
0: I dajemy przycisk zapisz.
1: Enter. Zakończono zapisywanie w pliku 25.
0: Zakończono zapisywanie w pliku. I właśnie FindReader wersji 9 robi coś takiego, że automatycznie otwiera nam zapisany plik. Więc możemy sobie zobaczyć teraz w dokumencie tekstowym to, co rozpoznał nam FindReader. Dobrze, zamykamy dokument. Jesteśmy z powrotem w FindReaderze. Mamy dwie strony na liście. Zaznaczamy je wszystkie albo Ctrl A, albo na pierwszej ustawiając się Shift End. Zaznaczone są wszystkie strony, klawisz Delete. Program nas pyta, czy chcemy to usunąć. Mamy czysty dokument. Tak, skanujemy jedną lub wiele stron. Pamiętamy, że wiele stron wybieraliśmy w kreatorze skanowania. Dużo o tym mówiłem. Może wydawać się ta operacja długą czynnością i tak dalej, więc teraz pokażę, jak to wygląda tak naprawdę. Kładę kartkę, włączam FindReadera, naciskam Ctrl K, daję klawisz Enter, bo domyślnie jest na przycisku skanuj. Nasz skaner rozpoczyna skanowanie. O procesie jesteśmy informowani przez Jaws'a, jak daleko jest skaner. Skaner kończy skanowanie, wraca do pozycji wyjściowej. Nam pojawia się okienko kreatora z pytaniem, czy chcemy skanować dalej. My nie chcemy, więc daję przycisk zakończ. I mamy już otwarte okno z wynikiem skanowania. Żeby pokazać, może zamkniemy ten dokument. Tak, usuniemy stronę. Żeby nie być posądzonym o to, że to jakieś tam czary mary i że to wszystko wcześniej jakoś zostało przygotowane, weźmiemy

sobie może książeczkę. Jak wygląda skanowanie książki? Kładę sobie książkę na skanerze. Książeczka jest nieduża. I ponownie dajemy Ctrl-K. Tak. Upewniam się, że książka leży równo na skanerze, że przylega co najmniej do jednej krawędzi. Jak już jestem pewny, naciskam klawisz Enter i w tym momencie skaner rozpoczyna swoją turę. Oczywiście w ogóle nie zwróciłem uwagi, czy książkę trzymam dobrze, w sensie czy nie do góry nogami i tak dalej. Jest dokładnie po przekątnej od miejsca, które mój skaner ma wyznaczone jako ten wspomniany punkt startowy. Proszę zwrócić uwagę, że teraz trwa proces rozpoznawania i trwał on chwilkę dłużej niż rozpoznanie samej małej ulotki. Znowu ten kreator, który się pojawia przy skanowaniu jednej strony. My damy sobie zamknij i jesteśmy w tej chwili w tym oknie rozpoznanym dwóch stron książki. Nie pora. Nie pora.

0: Jak widać, tekst zeskanowany jest dosłownie bez błędów. Czasami się pojawiają takie przerwy, słowa są tutaj łamane, ale tylko dlatego, że program FineReader dopasowuje te słowa do wielkości okna podświetlenia. My to zamkniemy. Mamy dwie zeskanowane strony. Zapiszemy je. Nadamy mu nazwę, powiedzmy, książka. Sprawdzimy, czy są wszystkie strony. Utwórz jeden plik. Zapisujemy. Automatycznie plik książka.txt zostaje otwarty. I teraz zobaczymy, czy te łamania, które były wcześniej przedstawione w tym wąskim oknie FineReadera, są też w pliku. Jak widać już na początku, w pierwszej linijce, te łamania, które tam występowały, tutaj ich nie ma.
1: Tak, właśnie jednak to, co chcesz latać na nasze pytania, a tobie to nigdy nie chciało się latać na nasze pytania.
0: No i oczywiście na tej zasadzie analogicznie możemy sobie wziąć i zeskanować wszystkie pozostałe strony od początku do końca. Jeszcze skoro jesteśmy przy wersji 9, pokażę, jak w tej wersji skanować sobie dokumenty PDF. Także oczywiście wchodzimy w menu, najwygodniej, lewy Alt. Otwórz PDF obraz, oczywiście jest skrót Ctrl O. Dajemy w tym miejscu Enter. I pojawia nam się okno wyboru, tradycyjne okno dialogowe, w którym odnajdujemy nasz poszukiwany plik PDF. Tak, mam akurat tutaj przygotowany w pliku PDF wniosek do PCPR-u o dofinansowanie do znoszenia barier komunikacyjnych, więc chciałbym wiedzieć, co znajduje się w tym dokumencie, co będę w końcu musiał wypełnić itd., itd. Więc wczytam sobie ten dokument, daję na nim Enter. I jeśli pamiętamy, jak ustawialiśmy naszego FineReadera w poprzednim podcaście, to pamiętamy, że rozpoczęło się w tym momencie automatyczne rozpoznawanie zawartości pliku PDF. I w tym momencie już mamy otwarte okno podglądu, które możemy sobie przeczytać znowu strzałeczkami w dół.
1: Architektonicznych w komunikowaniu residu technicznych, jeden dane dotyczące wnioskodawcy.
0: Tak więc, jak widzimy, jest to dosyć prosta sprawa. Możemy teraz sprawdzić, ile stron ma ten dokument. Okazuje się, że ma po wydrukowaniu będzie miał 4 strony. Ok. Usuwamy dokument i przełączamy się do FineReadera wersji 8.
2: Tyflo Podcast.
0: Tutaj skanowanie wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek inaczej. Tak jak mówiłem, oba te programy się różnią. Możemy skanowanie dokumentu, czyli analogicznie włączamy skaner, wszystkie ustawienia są tak, jak w poprzednim podcaście pokazywałem. Karteczka, może nie karteczka, weźmiemy sobie może książeczkę, może nawet na tej samej stronie, abyśmy mieli porównanie w skanowaniu. Pewnie nie będzie za dużego porównania, bo książka jest w miarę nowa, posiada wyraźną czcionkę, ale przynajmniej pokażę Państwu, jak długo w porównaniu z diodowym skanerem A4 działa skaner lampowy A3. Oczywiście w tej chwili na rynku pewnie są o wiele szybsze, nowocześniejsze rozwiązania skanerów lampowych. No ten do demonów prędkości nie należy, ale tak jak mówiłem wcześniej, skanery lampowe są w odczuwalny sposób wolniejsze od skanerów diodowych. Aby rozpocząć skanowanie w wersji 8 FineReadera, można albo wykorzystać do tego skrót lewy Alt A, albo po prostu wejść sobie w opcję lewym klawiszem Alt, odnaleźć opcję akcja i rozwinąć ją. Tutaj mamy następujące opcje. Skanuj, czytaj. Skanuj, czytaj dotyczy skanowania z użyciem skanera. Otwórz, czytaj dotyczy skanowania samych dokumentów, na przykład PDF, ale nie tylko, bo także na przykład jeśli mamy jakieś zdjęcia, na przykład tekstu, kartki, dokumentu jakiegoś, zrobione na przykład aparatem cyfrowym. Najnowsza wersja FineReadera 10 umożliwia nawet na skanowanie, rozpoznawanie zdjęć z telefonów komórkowych. To wykorzystując tą opcję właśnie skanuj, otwórz, czytaj, możemy właśnie skanować dokumenty lub pliki JPG albo inne pliki graficzne. Dodaj obrazy, to już powiedzmy dla osób bardziej zaawansowanych. My zostajemy przy skanowaniu i skanujemy stronę, tą stronę książeczki, którą skanowaliśmy na tym szybszym skanerze. Naciskam Enter. Książka leży na skanerze. Skaner się obudził. Musi pomyśleć. Lampa musi się nagrzać. Oczywiście on to robi tylko przy pierwszym, przy starcie, że ta lampa się musi chwilę nagrzać, ale już, no. Chciałem powiedzieć, że śmiga, ale to byłoby pewne nadużycie w tej sytuacji. W każdym razie przemieszcza się pomalutku. Tak. Doszła do końca i zawraca. Automatycznie już pojawia się okno. Mamy informację, że jedna jest strona rozpoznawana, druga pozostała, czyli dwie strony zostały zeskanowane. Odczuwalnie. No, nie wiem, czy odczuwalnie, ale zdaje się, że chwilkę dłużej rozpoznawał FineReader wersji 8. Tak, tylko tu się na ostatniej stronie wyświetla, czyli na drugiej. Otworzymy pierwszą. Analogicznie wszystko jak w wersji 9. Po liście stron poruszamy się strzałkami góra-dół. Otwieramy stronę klawiszem Enter i do treści strony przechodzimy naciskając lewy Alt klawisz 3. Tak. W tej wersji FineReadera może zdarzyć się tak, że właśnie całość nie zmieści się tekstu w oknie podglądu i wtedy możemy spróbować poszerzyć to okno naciskając w linijce klawisz End. Sprawdzimy. Tak. Ale nie zawsze się to uda zrobić, tak więc wtedy można sobie, no albo jak ktoś chce, to skopiować zawartość danego okna do innego dokumentu, albo po prostu zapisać pliki wynikowe.

0: w samym chyba silniku rozpoznającym, tutaj tym OCR, większych różnic chyba nie ma, przynajmniej w tym przypadku jest to nieodczuwalne, jakość jest dokładnie taka sama, czyli skan jest bezbłędny. Strona numer 48. Dokument, okno do podglądu zamykamy dokładnie tak samo jak w wersji 9, czyli Ctrl F4. Zapisujemy w podobny sposób Ctrl S, zapisywanie stron. I dokładnie tak samo jak w tamtej sytuacji. Dajmy sobie tutaj w folder też ten sam skaner. Taką samą nazwę nam proponuje jak wersja 9. Dajmy sobie tutaj powiedzmy książka 2. Dokument tekstowy i tak samo analogicznie jak w wersji 9. Tutaj możemy wybrać, czy wszystkie strony mają zostać zapisane, czy tylko wybrane strony. Zostawiamy wszystkie. I teraz na przykład osobny plik dla każdej strony. Analogicznie jak w wersji 9. Stwórz jeden plik dla wszystkich stron. Możemy iść na przycisk zapisz, albo dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, nacisnąć klawisz Enter. I strony zostaną zapisane, tyle że w tym przypadku FindReader nie otwiera pliku wynikowego, więc przełączam się do folderu, w którym zapisałem. Gdzie to jest? Książka 2, proszę bardzo. Podarian jest traktat na wysokości widna, to nie poradzę, ten nie wiesz, na gdzie się więcej od nami widz gałązek na chlince drzewca. Jak widać, linie, które były dzielone w programie FindReader, tam w oknie podglądu, tutaj także są w całości. No i cóż teraz myślisz robić, nasze pytania? Będę notnikiem. Dobra, zamykamy dokument, przełączamy się z powrotem na okno FindReadera. Teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wiązka została domyślnie nazwana nazwą pliku, czyli to, o czym wspominałem we wcześniejszym podcaście. Wszystkie dodatkowe jakieś dane związane z tą operacją, którą wykonywaliśmy, zostały zapisane w domyślnych folderach FindReadera pod nazwą właśnie książka 2. Usuwamy, bo nie jest to nam potrzebne teraz do niczego. Jak w FindReaderze wersji 8 skanować dokumenty PDF? Bardzo podobnie jak w 9. Naciskamy klawisz lewy Alt A, skrótem wchodzimy do menu akcja i wybieramy pozycję otwórz, czytaj. Wybierzemy sobie ten sam dokument. Mamy tutaj dokument PDF. Daję tutaj na nim Enter. Tak. FindReader poinformował nas, że cztery strony zostały dodane. Jeden plik pozostał, ale w tym momencie on już rozpoczął rozpoznawanie. On już nawet skończył, bo to krótki dokumencik. I to, co przy skanowaniu z samego skanera, jak widać, program FindReader przechodzi w wersji 8 do ostatniej strony. Więc dla porównania przejdźmy do strony pierwszej. A, znowu nam się nie mieści. Dałem klawisz End, aby poszerzyć okno podglądu. Jak dla mnie to wersja 8 chyba dokładnie zeskanowała ten wniosek. Tak. Ale to już tutaj można by znowu świat podzielić na zwolenników jednej i drugiej wersji. Pokazuję, jak to wygląda w jednej i drugiej. Też oczywiście cztery strony zostały rozpoznane, czyli tyle, ile byłoby do wydruku. Jeszcze jedna opcja. Często zdarza się tak, że potrzebujemy zeskanować jakiś dokument, który musimy, nie wiem, przesłać naszemu pracodawcy, albo po prostu chcemy sobie z niego zrobić najzwyklejsze ksero. Nic prostszego, Fine Reader umożliwia nam to bez problemu. Jak to zrobić? Z opcji pod lewym altem wybieramy pozycję skanuj obraz, Ctrl K. Mówimy w tej chwili o wersji FineReadera 8, aby była pełna jasność. Wybieramy tą pozycję, skanuj obraz. Znowu niestety to będzie, bo wersja 8 jest w tej chwili skonfigurowana pod skaner A3, będzie to skaner A3. Dajemy Enter. W tym momencie skaner znowu się budzi, rusza dzielnie do boju, zaczyna skanować nam tą książkę, którą wcześniej skanowaliśmy, ale w tym momencie robi, jak gdyby, mówiąc tak najprościej językiem laików, jak gdyby samo zdjęcie strony. Przenosi obraz, nie rozpoznając go. Ja oczywiście w tym momencie nie zmieniałem żadnej rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej. Istotne jest, aby do skanowania dokumentów, jeśli chcemy gdzieś komuś wysłać jakiś dokument i tak dalej, skorzystać z najwyższej rozdzielczości naszego skanera. No, najczęściej jest to w tych przynajmniej tańszych skanerach, powiedzmy 600 dpi. Wtedy wybieramy sobie tą rozdzielczość w ustawieniach, tak jak mówiłem o tym we wcześniejszym podcaście. I wtedy, wybierając opcję tutaj skanuj obraz, skanujemy dany dokument. W tym momencie on się wyświetla. Oczywiście w oknie podglądu screen reader tego nie będzie czytał, bo to jest sam obraz, grafika. Przemykamy ten obraz. I mamy znowu go podzielony w tym przypadku akurat na dwie strony, ponieważ FineReader ma zaznaczoną opcję właśnie rozpoznawania stron. Jeśli bym w tej chwili chciał wydrukować w cudzysłowie zdjęcie tych kartek, tych stron, mogę od razu wybrać sobie z poziomu FineReadera opcję drukowania, mogę ją wydrukować, mogę ją wysłać e-mailem, mogę ją oczywiście też zapisać, jak to zrobić, żeby na przykład dołączyć ją później do jakiegoś maila w formie załącznika. Z menu, lewy alt, wybieramy sobie pozycję zapisz wynik, to jest pod menu, rozwijamy strzałką w prawo. O, tu proszę spojrzeć, od razu jest wyślij obrazy pocztą e-mail, ale my chcemy je zapisać, więc tu możemy, kolejna opcja to jest zapisz obrazy jako Ctrl Alt S, skrót klawiszowy. Możemy tutaj sobie wybrać jakąś tam nazwę, bla bla bla, wskazać miejsce na dysku. I teraz, jak zapisać taki dokument? Najczęściej dokumenty mamy do czynienia, prawda, z czarnym tekstem, zwykłym na białym papierze. Tak więc odcienie szarości wystarczą w zupełności. Tak samo format JPG jest formatem, który nie jest jakoś specjalnie absorbującym, jeśli chodzi o wielkość danych. Tak więc możemy spokojnie dokument taki zeskanowany zapisać jako JPG i wysłać tam komuś. Na przykład, czy zrobić sobie, wydrukować potem na przykład ksero, nie wiem, orzeczenia. Decyzji orzecznika, albo co tylko chcemy. W ten sposób właśnie, gdy sobie zapiszemy ten dokument, możemy go potem drukować wielokrotnie. Jest to wygodna forma archiwizacji też naszych własnych prywatnych dokumentów, o które w kółko nas ludzie gdzieś w urzędach proszą. To było w FineReaderze 8. Możemy jeszcze spojrzeć, jak to wygląda w wersji 9 w opcjach FineReadera, o których rozmawialiśmy ostatnio w poprzednim podcaście, była pozycja, o której wspominałem przy rozpoznawaniu dokumentów, obrazów, dokumentów PDF. Jeśli chcemy zeskanować w FineReaderze w wersji 9 sam obraz, powinniśmy tam tą opcję przestawić w taki sposób, aby Find Reader po zeskanowaniu obrazów nie rozpoczynał automatycznego rozpoznawania tekstu. To już są wszystkie, przynajmniej te najbardziej podstawowe informacje niezbędne do możliwości skorzystania z Państwa skanerów w tej najprostszej, najbardziej podstawowej postaci. Aczkolwiek, tak jak zaznaczałem w poprzednim podcaście na jego wstępie, prawidłowe ustawienia skanera, prawidłowe ustawienia FineReadera i prawidłowe ułożenie książki na skanerze, a więc to, co mówiłem w tym podcaście, tak, żeby książka najlepiej dolną krawędzią lub górną dotykała do brzegu skanera, oraz pamiętajmy o tym, jeśli skanujemy pojedynczą kartkę lub plik dokumentów, aby przymykać klapę skanera, oraz w przypadku skanowania książki, aby dociskać jej grzbiet do tafli skanera, tak aby skaner, szczególnie skaner diodowy, miał możliwość odpowiedniego naświetlenia wewnętrznego marginesu przy grzbiecie książki. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Jeśli byłyby jakieś pytania, można się ze mną kontaktować przez stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl albo bezpośrednio na adres e-mail witek.piotr@wp.pl. Dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Witek się kłania i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zademonstrować, jak w bardzo prosty i szybki sposób stworzyć sobie z dokumentu cyfrowego książkę audio. Wiele osób spośród Was jest namiętnymi czytelnikami książek i wśród tych osób znakomita większość preferuje słuchanie książek audio. Niestety, jak już zapewne zdążyliście się przekonać, nowości wydawniczych wersji audio jest jak na lekarstwo. Radzimy sobie więc w ten sposób, że kupujemy książki w czarnodruku i je skanujemy. Niestety, nie wszyscy lubią być przywiązani do komputera i nie wszyscy mają różne czytniki e-booków w rodzaju e-lektora czy BookSense'a. Ci, którzy lubią słuchać na przenośnych odtwarzaczach zeskanowanych przez siebie książek w wersji audio, radzą sobie w ten sposób, iż instalują w komputerze różne aplikacje, które umożliwiają im konwersję plików tekstowych do np. plików MP3. Ten sposób oczywiście działa bardzo dobrze, ale ma swoje minusy. Przede wszystkim musimy najpierw kupić sobie taki program, potem musimy się nauczyć jego obsługi. To oczywiście nie jest zbyt skomplikowane, a i koszta takich programów są obecnie niezbyt wygórowane. Ale po co to wszystko, skoro dokładnie to samo można zrobić znacznie prościej, wygodniej i zupełnie za darmo. Pomoże nam w tym projekt RoboBraille. Czym tak naprawdę jest RoboBraille? RoboBraille jest serwisem mailowym, który pozwala nam przekształcać dokumenty cyfrowe na Braille'a lub na pliki audio MP3. Aby jakoś specjalnie nie przedłużać dzisiejszej audycji, skupimy się tylko na tworzeniu plików audio. Posiadacze drukarek lub notatników brajlowskich, jak i osoby zainteresowane tworzeniem książek w formacie DAISY, odsyłam do strony projektu www.robobraille.org, czyli www.roboBraille.org. Witryna posiada polską wersję językową, więc myślę, że nikt nie powinien mieć problemów z poruszaniem się po tej stronie. Jak to właściwie działa? Mówiąc w największym skrócie, aby skorzystać z serwisu RoboBraille, musimy wysłać na jeden z adresów e-mail pustą wiadomość, do której dołączymy załącznik I w tym załączniku będzie oczywiście znajdował się plik, który chcemy przekonwertować. W naszym przypadku na plik audio MP3. Skąd będziemy wiedzieć, na jaki adres wysłać maila? Jeśli wysyłamy dokument cyfrowy w języku polskim, piszemy na adres mowa@robobraille.org. Czyli jeszcze raz, mowa@robobraille.org. W projekcie RoboBraille dostępnych mamy wiele języków, z których możemy skorzystać. Oczywiście wszystkie pozostałe znajdziecie na stronie samego projektu. Po wysłaniu maila musimy odczekać jakiś czas, aby nasz plik został oczywiście przekonwertowany. Czas oczekiwania uzależniony jest od wielkości pliku, jaki wysłaliśmy do przekonwertowania. To może być kilka minut, ale także zarówno kilka godzin. Po upływie tego czasu na nasze konto e-mail otrzymamy wiadomość, w której znajdziemy bezpośredni link do pobrania naszej nowo utworzonej książki audio. Tak oczywiście wygląda sama teoria, zatem tyle optymistycznych wiadomości, pora kończyć Ewangelię i zmierzyć się z rzeczywistością. Jak wspomniałem, do korzystania z serwisu RoboBraille potrzebujemy nasze konto pocztowe, więc już sobie tutaj otworzyłem program pocztowy. W tym przypadku jest to Outlook Express i zabieramy się do tworzenia nowej wiadomości. Przypominam adres mowa@robobraille.org. Wpiszemy go sobie, chociaż ja go oczywiście sprytnie sobie dodałem już do książki adresowej. mowa@robobraille.org, żeby nie było wątpliwości, na jaki adres. Pole temat zostawiamy puste, przynajmniej na razie. Podobnie jest z treścią wiadomości. W treści maila nie może znajdować się żaden napis, więc jeśli posiadamy jakieś stopki, jakieś super błyskotliwe cytaty, wszystko usuwamy z treści naszego maila. Możemy sobie w Outlooku zaznaczyć Ctrl-A i potem klawisz Delete, aby skasować to wszystko. Teraz do maila musimy dodać załącznik. Więc dołączamy sobie załącznik, wstaw plik.
2: Plik załącznika.
0: Plik załącznika. Ja oczywiście przygotowałem sobie tutaj kilka plików, które będziemy mogli wysłać. Może wyślemy sobie najpierw plik Tyflopodcast RTF. Plik został dołączony, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wysłać naszego maila. Więc go wysyłamy.
2: Outlook Express dialog. Ta wiadomość nie ma tematu. Aby mimo to ją wysłać, kliknij przycisk OK. OK button.
0: My nie chcemy, żeby temat był jakikolwiek, więc dajemy klawisz Enter, OK. I w tym momencie nasz pierwszy tekst został wysłany do serwisu RoboBraille. Żeby pokazać Wam, jak to jest prosto i szybko, jeszcze raz wysyłamy inny fragmencik. Wpisujemy. Mowa, już mi się adresik uzupełnił. Temat bez tematu. Dodajemy wiadomość. A czy załącznik?
2: Tekst. Plik załącznik.
0: I w tym przypadku wstawimy sobie fragment książki w formacie RTF. I wysyłamy wiadomość. Znowu protestuje tutaj program, że nie ma tematu. My się na to zgadzamy. I wiadomość poszła bez tematu. Jak widzicie, jest to bardzo proste, bardzo szybkie. Oczywiście sam RoboBraille ma kilka dodatkowych opcji i kilka dodatkowych możliwości. Może zwróciliście uwagę, że wysłałem plik RTF, a przygotowanych tam miałem nieco więcej plików w formacie na przykład wordowskim DOTS. Oczywiście serwis RoboBraille konwertuje na mowę i na Braille'a o wiele więcej formatów. Jak podają osoby zajmujące się projektem, możemy taką informację znaleźć na stronie projektu. Serwis konwertuje pliki wordowskie, te najpopularniejsze, czyli DOTS, DOCS. Także konwertuje pliki RTF, takie jak przed chwilą wysłałem. Konwertuje dokumenty tekstowe w formacie Windows, jak i w formacie DOS, ASCII.
3: konwertuje pliki internetowe, takie jak HTML, XHTML i to, co najciekawsze, konwertuje pliki PDF, konwertuje pliki graficzne w rodzaju GIF, TIFF czy nawet JPG. Jeśli nie mamy możliwości na przykład zeskanować sobie dokumentu, mamy jakiś dokument w formacie na przykład JPG, bo ktoś nam zrobił skan i go wysłał szybciutko, no to możemy go wysłać do serwisu RoboBraille i przekonać się, jak RoboBraille nam go przekształci na książkę audio. Jak widzimy, już pierwsza odpowiedź z serwisu RoboBraille do nas dotarła. Oprócz tych możliwości konwertowania samych plików w różnych formatach, możemy tutaj sterować mową, która tworzy nam plik audio. W tym celu, aby później już tylko sobie przejrzeć, utworzymy sobie nowy plik, nową książkę audio. Więc znowu piszemy mowa. RoboBraille.org. I teraz w polu temat możemy sterować prędkością mowy. Jeśli wpiszemy plus, mowa będzie nam przyspieszać. Możemy wpisać 3 plusy, więc jak gdyby od standardowej wiadomości możemy 3-krotnie zwiększyć tempo, analogicznie wpisując minus, ja na przykład wpiszę minus.
2: Myślnik.
3: Wpiszę 3 minusy, czyli maksymalnie zwolnię nasz fragment, który będziemy chcieli sobie odsłuchać.
2: Widok.
3: Więc proszę bardzo, jeszcze wstawimy sobie
2: nasz plik
3: załącznika. I nasz fragmencik, powiedzmy.
2: Fragment
3: RTF. Niech będzie najwolniej. I wysyłamy. W tym momencie program pocztowy już nie krzyczy, że coś jest nie tak, że nie ma tematu wiadomości. Zobaczymy, ile nam tu wiadomości przyszło. Już przyszły 2 wiadomości, jak widzimy, przyszły one błyskawicznie. Więc otwieramy sobie wiadomość. To może najpierw pierwszy plik, który wysyłaliśmy, króciutki. Otwieramy wiadomość i przeglądamy ją po kolei, strzałeczką w górę, w dół.
2: Dokument został PRZEKSZKACONE na polską mowę syntetyczną.
3: Jak widzimy,
2: dokument by dokument MMS Word RKF przed konwersją dokument został.
3: Jak widzimy, są tutaj pewne problemy z polskimi znakami w samym mailu, ale dostajemy informację, że dany dokument został przekształcony z takiego a takiego formatu
2: na inny format.
3: I także jest informacja.
2: Tekst przekształcono na mowę z pliku źródłowego Tyflo Podcast RTF. Utworzono w rezultacie plik audio.
3: No jak widzimy tutaj, druga informacja jest już poprawna. I teraz mamy tutaj link, który jest linkiem do bezpośredniego pobrania naszej książki audio. Możemy oczywiście kliknąć w niego, wchodząc na stronę i dopiero wtedy rozpocznie się jak gdyby automatyczne pobieranie, jeśli mamy tak ustawiony program, ale równie dobrze możemy sobie stanąć na tym mailu, na tym linku i z menu kontekstowego wybrać
2: kopiuj skrót. Zapisz element docelowy jako.
3: Zapisz element docelowy jako. Wybieramy tą opcję.
2: Learning menus. Ukończono 0% ZRB.
3: I w tym momencie prosi mnie kreator zapisywania plików, gdzie ma zapisać nasz plik.
2: RPA6.
3: Ponieważ ma już wskazane miejsce domyślne, ja daję tylko klawisz Enter. I plik jest 27. W tym momencie pobierany. Usłyszeliśmy, że plik został pobrany, więc zajrzymy, jak taki plik wygląda.
2: RBA6 16 10 20 10 857 33 MP3.
3: On ma takie dziwne oznaczenia, ale spróbujemy go odtworzyć. Zobaczymy, jak serwisowi RoboBraille udało przekształcić się nasz plik tekstowy.
2: Enter.
4: Specjalnie dzisiaj, na potrzeby słuchaczy Tyflo Podcastu, prezentujemy przetwarzanie tekstu na mowę syntetyczną. Teraz nie musisz już wydawać pieniędzy na dodatkowe oprogramowanie, aby przerobić zeskanowaną książkę na książkę audio. Chętnie wyręczy cię w tym skomplikowanym zajęciu testowanym dzisiaj RoboBraille.
3: Jak słyszymy, głos jest całkiem przyjemny. Oczywiście każdy ma różne tam preferencje odnośnie danych głosów, danych syntezatorów itd. Ale teraz mogliśmy posłuchać naszego przerobionego tekstu na książkę audio w tempie standardowym.
2: Skrzynka odbiorcza.
3: Spróbujmy zatem zapisać drugi może fragment.
2: Robo Braille, wynik PRZEKSZTACANI, a namowę tekstu z pliku fragment RT.
3: Dobra,
2: enter.
3: Otwieramy maila.
2: Sensus. Puste.
3: Znowu sobie schodzę strzałeczką.
2: Puste. Tekst przed. Link.
3: Odnajduję link, który mnie interesuje.
2: Ewentualnie można.
3: Ustawiam się na nim z menu kontekstowego. Wybieram zapis element docelowy jako.
2: Enter. Leading menus. Ukończone.
3: Jak już mam wskazane miejsce zapisu, daję tylko Enter.
2: Klik
3: jest pobierany. Usłyszeliśmy, że został ściągnięty. Więc możemy sobie sprawdzić, jak taki plik brzmi. Zatem odpalamy go i sprawdzamy.
2: Enter.
4: Co takiego, panie Swallow? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan był wściekły, jego niemiecki akcent stawał się wyraźniejszy. To przez ten pośpiech w Somerset, ser. Ludzie opróżnili wszystkie beczki z batawijskiej wody, ale zdążyli napełnić tylko jedną. Mieli skończyć rano, tylko że w zamieszaniu wypadło im to z głowy. Wypadło im z głowy. Cóż to za breknie? Czy zapomnieli też podnieść kotwicę? Albo postawić żagle? O rumie jakoś zawsze pamiętacie.
3: Tak wygląda głos w wersji standard, więc może teraz przekonajmy się, jak wygląda w tym najwolniejszym tempie. Najpierw otworzymy sobie wiadomość. Ponownie ustawimy się na pierwszym linku.
2: Ewentualnie zawierającą łącze linka. Można
3: pierwszy link.
2: Kopiuj skrót. Zapisz element docelowy jako A. Enter.
3: Zapisz element
2: Leading
3: docelowy.
2: Menus. Ukończono.
3: I
2: enter.
3: Zapisujemy
2: Zamknij
3: go.
2: Okno dialogowe po ukończeniu pobieramy.
3: Okay. SCP. Maila zamkniemy. I w międzyczasie może jeszcze wyślijmy sobie jednego
2: N. Nowa maila.
3: Mowa. Robo Braille.
2: D.
3: I sprawdźmy sobie, zamówmy sobie najszybszy fragment.
2: Plus.
3: Dajemy trzy plusy w polu temat.
2: Edit. Type in text.
3: Dołączymy nasz.
2: Widok. Wstaw.
3: Załącznik.
2: Plik załącznika. Folder wielki.
3: Ten sam oczywiście.
2: Fragment RTF. Enter. Edit.
3: I wyślijmy go do
2: RoboBrain.
3: A teraz sprawdźmy, jak wygląda najwolniejsza wersja tego samego fragmentu z tą samą syntezą.
2: Enter. Media player.
4: Co takiego, panie Swallow? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody?
3: No jak słyszymy,
4: tempo
3: jest
4: dość znacznie spowolnione. Jego niemiecki akcent stawał się wyraźniejszy.
3: I myślę, że dla osoby początkującej, która zaczyna słuchać książek audio,
4: ser.
3: Takie tempo byłoby naprawdę wcale nie za szybkie, ani nie za wolne. Oczywiście ciągle mamy te plusy i minusy, które umożliwiają nam regulację tempa, tak jak każdemu z nas odpowiada jakość głosu. W międzyczasie, zanim dotrze do nas e-mail z najszybszą wersją tego samego fragmentu, przyjrzyjmy się samej wiadomości e-mail. Z tym jednym linkiem już wspominałem, że wystarczy kliknąć w niego, otworzy nam się strona
2: zawierającą łącze do pliku audio pod adresem.
3: I tam będziemy mogli sobie albo pobrać bezpośrednio link, albo przeglądarka sama rozpocznie odtwarzanie naszej już przerobionej książki audio.
2: Zawierającą łącze do
3: to wszystko zależy od tego, jak mamy ustawioną naszą własną przeglądarkę internetową. Ja zademonstruję, jak to wygląda u mnie. Sam nie mam pewności, co będzie się działo, czy będzie się coś odtwarzało, czy program zapyta się mnie, czy pobrać plik. Na razie się mnie o to nie pyta, więc zaczekamy chwilkę, czy rozpocznie jakieś odtwarzanie.
5: Nowa poczta.
3: Przyszedł już nam e-mail, ale nie.
2: Robo-braille.
3: Nie rozpoczęło się odtwarzanie, pusta. Więc teraz możemy poszukać pusta. Sobie tutaj.
2: HTTP. Auto w table.
3: Linku, tak. Mamy link bezpośredni do pobrania i w tym momencie jak tutaj kliknę Enter, powinno otworzyć się okienko pobierania.
5: Co takiego?
3: Nawet nie. Robi się dokładnie to, o czym wcześniej mówiłem. Przeglądarka zaczyna odtwarzać automatycznie. Moja przeglądarka ustawiona jest właśnie w ten sposób, po to, aby móc odsłuchiwać się między innymi podcastów na stronie, nie musząc ich gdzieś tam pobierać i zapisywać. Przeglądarka je gdzieś tam sobie domyślnie zapisuje. No ale to jest, tak jak mówię, kwestia ustawień i każdy z Was może mieć inaczej ustawioną swoją przeglądarkę. Stąd też prezentowałem ten wcześniejszy, według mnie prostszy, wygodniejszy sposób do pobierania plików. Zamykamy sobie e-maila i patrzymy, gdzie jest ten nasz najszybszy fragment. Ponownie wybieramy sobie pierwszego linka. Ustawiamy na nim.
2: Zapisz element docelowy jako
3: A. I tutaj dajemy Enter jak zwykle. Otwiera nam się kreator. Więc dajemy Enter ponownie i programik pobrał nam już naszą kolejną próbkę najszybszej syntezy. Sprawdźmy, jak to brzmi.
4: Co takiego, panie Swallow? Ryknął, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan był wściekły, jego niemiecki akcent stawał się wyraźniejszy. To przez ten pośpiech w Somerset, ser. Ludzie opóźnili wszystkie beczki z batawijskiej wody, ale zdążyli napełnić tylko jedną. Mieli skończyć rano, tylko że w zamieszaniu wypadło im to z głowy. Cóż to za brednie? Czy zapomnieli też podnieść kotwicę? Albo postawić żagle? O rumie jakoś zawsze pamiętacie.
3: Wydaje mi się, że prędkość mowy oczywiście nie jest jakoś powalająca. Osoby, które są przyzwyczajone do używania syntezatorów, szczególnie tych lżejszych, SAPI 4, które potrafią rozwinąć, że tak powiem, o wiele większą prędkość, no mogą czuć pewien niedosyt, aczkolwiek myślę, że dla przyjemnego słuchania książki audio taka prędkość jest wystarczająca. Teraz niestety muszę powiedzieć o czymś, co po prostu jest minusem RoboBraille. Wspominałem już dzisiaj o tym, że RoboBraille przerabia różne formaty, także formaty graficzne, PDF, GIF, TIFF, JPG itd. Ale niestety ma z tym niejakie problemy. Specjalnie dla Was wcześniej zostawiłem taki sam fragment książki, tylko że przerobiony z pliku tekstowego TXT w formacie Windows, abyście mogli razem sobie ze mną posłuchać, że ten plik przy konwersji z pliku tekstowego do audio nie posiada polskich diakrytyków.
4: Co takiego, panie Swallow? Rykn, wspierając się na kole sterowym. Zaczyna brakować nam wody, ser. A niby to dlaczego ma nam braknąć wody? Kiedy kapitan by wciekł, jego niemiecki akcent stawa się wyraźniejszy. To przez ten
3: niestety taka sytuacja nie dotyczy tylko plików tekstowych, ale także dotyczy ona plików zarówno PDF, jak i JPG.
4: Wypada im z głowy. Co to zabraknie? Czy zapomnieli te podnie kotwic? Albo postawi jagle? O rumie jako zawsze pamiętacie.
3: No, niestety jest to dość duży minus RoboBraille i trzeba brać pod uwagę, jeśli chcemy jakiś większy dokument przekonwertować sobie z jakiegoś formatu, to albo sprawdźmy najpierw, wysyłając jego fragment w danym formacie i przekonwertujmy, albo na wszelki wypadek konwertujmy te dokumenty do, najpierw importujmy do jakichś takich formatów bardziej przyjaznych, typu pliki DOTS, Wordowskie, czy na przykład pliki RTF. Posłuchaliśmy, jak w praktyce działa duński projekt RoboBraille. Możemy zatem pokusić się o jakieś podsumowanie plusów i minusów tego projektu. Niezaprzeczalnym plusem będzie jego darmowe użytkowanie, tylko przy komercyjnych zastosowaniach należy wykupić licencję. Przypominam, że jeśli chcemy używać RoboBraille, wystarczy nam tylko posiadać konto poczty elektronicznej i już nic więcej nas nie interesuje. Korzystanie z projektu, jak i sterowanie tempem mowy syntezatora jest wręcz nieprzyzwoicie proste. Projekt dostarcza nam kilku dodatkowych komend, o których dzisiaj nie wspomniałem, w rodzaju dzielenia plików wynikowych na mniejsze pliki audio, które później oczywiście wygodniej nam odsłuchiwać na naszym przenośnym odtwarzaczu MP3. Te dodatkowe komendy znajdziecie na stronie projektu pod adresem, przypominam, www.robobraille.org. To są te główne plusy, ale oczywiście jak ze wszystkim są także i minusy. Według mnie ten najważniejszy minus to niemożność wyboru syntezatora mowy. Nie każdemu ten zaprezentowany dzisiaj głos może się podobać. Identyczna sytuacja dotyczy niemożności regulacji wysokości głosu syntezy. Każdy z nas stara się swój syntezator przystosować do własnych potrzeb i oczekiwań. Oczywistym minusem są także problemy przy konwersji dokumentów cyfrowych z niektórych formatów, jak TXT, PDF, JPG. Wspominam tylko o tych trzech, ponieważ nie wszystkie pokusiłem się przetestować. Możliwość tworzenia książek w formacie DAISY, o której wspomniałem na początku audycji dzisiejszej, wygląda bardzo kusząco i obiecująco, aż do momentu, w którym zerknąłem do instrukcji tworzenia takich książek. Niestety, pomimo tego, że instrukcja na stronie jest bardzo jasna i klarowna, to ilość formatowania, jakie trzeba zastosować w pliku wejściowym, nie zniechęci chyba tylko prawdziwych miłośników formatu DAISY. Skoro już wiecie, jak to działa, znacie plusy i minusy RoboBraille, zachęcam Was do własnych testów. Ten projekt może być przydatny nawet tym, którzy na co dzień używają czytników e-booków czy innych aplikacji konwertujących tekst na mowę. Z RoboBraille można przecież skorzystać zawsze i wszędzie, nawet gdy jesteśmy poza domem, przy nie naszym komputerze, a wystarczy, żebyśmy mieli tylko dostęp do internetu i naszego konta e-mail. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. W tym odcinku chciałbym troszkę poruszyć zagadnienie skanowania tekstu z użyciem systemu Android i programów na ten system dostępnych dla niewidomych. Konkretnie mam tu na myśli dwa rozwiązania, znane już z iOS-a, a wcześniej jeszcze dawniej z Symbiana, KNF Reader, który też jakiś czas temu pojawił się na platformę Android, oraz będącego już od pewnego czasu dostępny w sklepie Play, Googles. O tym programie już była audycja na łamach Tyflo Podcastu. Natomiast w związku z tym, że program Googles jest programem darmowym, program KNF Builder kosztuje swoje i to dosyć sporo, jakoś ponad 300 zł, 380 czy jakoś tak, no to warto by wiedzieć, który program jak działa, czy rzeczywiście opłaca się wydawać, no było nie było troszkę pieniędzy na KNF Buildera, czy jednak nie warto by zostać przy rozwiązaniu darmowym. W tym celu postanowiłem wykorzystać mój telefon, jakim jest póki co przynajmniej Motorola Moto G2. To jest telefon o, jeżeli chodzi o aparat, z tego co wiem, mocno przeciętnych parametrach. Tam jest 8 megapikseli, ale 8 megapikseli, które mogłyby być ponoć lepsze. Generalnie rzecz biorąc, no nie powala ten telefon jakością wykonywanych zdjęć. No i zobaczymy, jak taki telefon poradzi sobie z no, takim zadaniem, jakim jest rozpoznawanie tekstu przez programy typu OCR. Zaczynam od programu KNFB Reader, bo ten program ma coś takiego, co się nazywa raport obszaru widoku, czyli taką funkcję, która pomaga zorientować telefon względem dokumentu. Znaczy chodzi o to, że ta funkcja pokazuje, które krawędzie dokumentu są widoczne i w ten sposób można troszkę sobie pomóc rozpoznać tekst. Google takiej funkcji oczywiście nie ma, więc po prostu spróbuję zrobić zdjęcie w obu programach z takim samym, no z tego samego ustawienia, że się tak wyrażę, ręki.
8: Wykonaj zdjęcie. Raport obszaru widoku.
7: Mam raport
8: ustawienia aparatu względem dokumentu.
7: Dobrze,
8: przycisk.
7: Dobrze.
8: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 18 stopni w lewo.
7: O, czyli mogę troszkę raport. Przekręcić
8: wszystkie
7: telefon.
8: Cztery krawędzie są widoczne, obrócono 9 stopni w lewo.
7: Dobrze.
8: Wykonaj zdjęcie.
7: Możemy wykonać zdjęcie. Niestety system Android nie za dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o czas rozpoznawania. Znaczy system Android. Podejrzewam, że to bardziej chodzi o procesor Motorola. Tutaj częstotliwość wynosi 1,2 GHz, co jak na system Android nie jest zbyt dużo. Co prawda jest to procesor czterordzeniowy, no niemniej jednak.
8: Następne zdanie, przycisk.
7: No i mamy tekst.
8: Złoty HD. Wi-Fi w cenie.
7: Możemy sobie tutaj normalnymi gestami talkbackowymi
8: 50 megabitów. 79,9 zł. 84,9. Telefon w 250 minut. Oferta specjalna. Telefon. Kanal Pest i wielu KBO Filmgo. Fan domowy 100. Platynowy HDJ.
7: I tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście
8: nacisnąć. Ustaw język. Odtwarzanie. Poprzednie zdanie.
7: Odtwarzanie.
8: Przycisk. Złoty HD 100 MBS i od 160.
7: Wtedy program
8: w cenie
7: sam odtwarza.
8: 50 megabitów S. 69 kanałów Wi-Fi w cenie srebrnych HD 100 MBS. 129 kanałów. Złoty HD. Wi-Fi w cenie. 50 megabitów S. 75,9D. 79,9 zł. 84,9 zł. Telefon w 250 minut. Oferta specjalna. Telefon. Kanal Plus Pest i wielu KBO Filmgo. Fan domowy 100, domowy 250 i domowy bez limitu obejmuje połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce. Oraz stacjonarne WE wykorzystujemy obecne okablowanie w mieszkaniu za te formy formalności związane z przeniesieniem obecnego numeru telefonu. Platynowy HDJ. 100 megabitów S. Sport na ostro. Wier w cenie. 119,90. Oferta solo internet 100 megabitów S średnik 49,00 zł. Srebrny HD 29,90 zł. Instalacja aktywacja średnik 1Z. Zadzwoń tu wyślij SMS o treści GLECETRA. Opiekun budynku Kaleta Maciej na konieczny tel. 7210030778. Pracuję również w soboty i niedzielę.
7: Jak widać, jakość rozpoznania jest na tyle duża, że można się mniej więcej zorientować w tym, co jest tutaj napisane, czego to wszystko dotyczy, jakie są nawet ceny mniej więcej.
8: Wróć przycisk.
7: No oczywiście takie rzeczy jak ceny, jednak lepiej sobie zawsze sprawdzić, bo nie wiadomo, czy każda cyfra jest dobrze
8: SMS. Total
7: rozpoznana. No dobrze.
8: Orientacja pozioma.
7: Czas na darmową alternatywę Google's.
8: Menu przycisk. Zrób zdjęcie.
7: Tutaj nie mamy raportu obszaru widoku, więc od razu.
8: Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google.
7: Jak widać, szybkość rozpoznania jest dużo większa.
8: Arnold 8000 TZL 3006 669 klocach Google Slav 09 66 Slav 09 tekst.
7: Natomiast Google's wybitnie nie popisało się, jeżeli chodzi o jakość rozpoznania tekstu. Ale spróbujmy jeszcze raz.
8: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki go.
7: No, coś jakby się udało. Jest coś, tylko strasznie długo on tu chce to.
8: Wyniki Google. Przejdź wyżej.
7: No.
8: Więcej opcji przycisk. Wyniki Google.

0: za który trzeba troszeczkę zapłacić. Ale dobrze, to jest na razie jedna rzecz. Spróbujemy teraz rozpoznać stronę A4. To jest akurat strona testowa drukarki, przed chwileczką wydrukowana, więc nie powinno tutaj być żadnego problemu. To jest po prostu czysty tekst, który ma pokazać, czy
1: ekran, wróć przycisk.
0: Drukarka
1: Shazam. Darmowy budzik KNFB Reader.
0: Czy drukarka drukuje? Wszedłem, oczywiście jak zwykle zaczynam od KNFB Readera i jak zwykle za...
1: KNFB Reader.
0: O, troszkę tutaj też widać, że KNFB Reader się nieco dłużej włącza. Jak zwykle zaczynam
1: raportu obszaru widoku. Raportu ustawienia aparatu względem dokumentu.
0: Dobrze, dobrze. Tak, od raportu obszaru widoku.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócone o 4 stopnie w lewo.
0: Okej, okay. Jest dobrze ustawiony mniej więcej 4 stopnie w tę lub w tę, już się nie będę
1: wykonaj zdjęcie
0: bawił.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Wykonujemy zdjęcie. Teraz oczywiście też troszkę zajmie sam proces wykonywania zdjęcia i rozpoznawania. Głównie rozpoznawania, myślę. Już chyba coś się...
1: Microsoft. Windows. Gratulacje. Windows strona testowa drukarki. Jeśli możesz przeczytać te informacje, to oznacza to, że poprawnie zainstalowano Canon MX920 CNS po internet omecki. Poniższe informacje opisują sterownik drukarki 1 ustawienia portu. Czas przesłania nazwa komputera. Nazwa drukarki, model drukarki, obsługa kolorów nazwy portów, format danych. Nazwa udziału, lokalizacja, komentarz, nazwa sterownika, plik danych. Plik konfiguracyjny, plik pomocy, wersja sterownika, środowisko, monitor. 14.09 i 38 sekund 20.16.07.13 domecki. Canon MX920 Series Printer, Canon MX920 CNS Printer, tak CNB3MP 8492F36301 CRAF. CNM DLL. DLL CNM CPBL. DLL CNUIBL. DLL CNM MHBL. CHM 12.09. Canon Belanguage Monitor MX320. Pliki dodatkowe używane przez ten sterownik. C. Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNM LRBL. DLL. C3L. DLL. C. Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNM D5BL. DLL. C. Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNURB. DLL. C. Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNM SLBL. DLL. C. Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNM SMBL. DLL. C. Win. J. Kropka. Kropka. I. DP. YLR. C. Windows System 32.1 wersji X64.3 CNM SQL. DLL. C.
0: Tak, no to już nie będę tutaj czytał dalej, bo tu są właśnie wyszczególnione jakieś pliki sterowników, jakieś tego typu informacje. Widać, że program całkiem nieźle sobie KNFB rozpoznał. Całkiem nieźle poradził sobie z rozpoznaniem takiej przeciętnej
1: raport
0: strony.
1: Raport widoku.
0: A4. Jeszcze raz zrobię.
1: Prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono o 7 stopni w lewo.
0: Troszeczkę mi się tutaj, jak widać, ręka przesunęła.
1: Górna, prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono 88 stopni w lewo. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 6 stopni w lewo.
0: Okej. Okay. Mamy wszystkie cztery
1: instant
0: krawędzie. Instant
1: Google.
0: Jedziemy
1: orientacja pozioma.
0: Na Google.
1: Zrób zdjęcie. Zrób
0: i
1: zdjęcie.
0: I robimy zdjęcie.
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. PAPE 1, HP Color Laseret CP 2020 Series Printer HP Marques EC3.internetfi.pl Windows, strona testowa drukarki. Gratulacje, to oznacza to, poprawnie poniższe informacje opisują sterownik drukarki i ustawienia portu 1409, 38, 2016, 07, 13 czas przesłania, domyck 1 Series Printer Canon MX920 nazwa komputera, nazwa drukarki Canon MX920 Series Printer model drukarki tak obsługa kolorów, nazwy portów, format danych, nazwa lokalizacja, komentarz CNUIBL nazwa sterownika, DLL plik konfiguracyjny, CNUIBL DLL CHM plik sterownika 12.09 Wind IS Monitor MOS 20 Series Canon Mail Language środowisko monitor, sterownik, DL2, 65, 2, 10 pliki dodatkowe używane przez ten 2, 65, 2, 10 C, Windows 2, 10 lutego 65 roku, 10 lutego 65 roku, 2, 65, 2, 10 C, Swim.
0: No, tutaj jest troszkę gorzej, poza tym nie wiadomo skąd się tutaj przyplątał jakiś HP LaserJet. Google z tego co wiem...
1: Zrób zdjęcie.
0: Jeszcze raz spróbuję zrobić
1: zrób zdjęcie.
0: Zdjęcie. No czasami Google tak ma.
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. SMO
0: pojatek. Teraz on.
1: Wyniki Google. Przejdź wyżej.
0: Teraz on. Orientacja pozioma. Jakoś nie Google. Bardzo chciał zrobić tutaj jakieś zdjęcie i coś rozpoznać.
1: Menu przejdź. Zrób zdjęcie.
0: Więc po raz trzeci próbuję robić
1: orientacja
0: zdjęcie.
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Lupę mąs albo on swój profesor opuim tekst.
0: No jeszcze gorzej.
1: Orientacja pozioma.
0: A przynajmniej
1: ekran,
0: podobnie.
1: Orientacja
0: za pionowa. Pierwszym razem z

0: zrobił jakoś w miarę. Jeszcze zanim robiłem ten tutaj podcast, robiłem oczywiście jeszcze kilka prób. Z tych prób wynika, że rzeczywiście Google ma większe, zdecydowanie większe problemy z rozpoznawaniem stron na, no takich po prostu stron A4, na których jest jakiś tam tekst. Poza tym, z tego co wiem, Google się sporo opiera na trenowaniu. Stąd mógł wyjść ten HP LaserJet. Być może ktoś kiedyś robił też stronę testową drukarki, ale innej firmy właśnie HP. I może stąd wzięło się to, że no, jest to inna drukarka. Najpierw jakoś Google spróbował to porównać do jakiegoś tam wzorca, który kiedyś skądś miało, i może stąd się wzięło na początku to HP. No dobrze, to był tekst taki ciągły na stronie i teraz spróbuję jeszcze raz. Tym razem spróbuję teraz zacząć od Google i spróbujemy sobie poskanować troszeczkę różnych przypraw, zupek, słodyczy i tak dalej, czyli zakładamy sytuację taką, że na przykład kupiliśmy coś sobie w jakimś sklepie, nie wiemy do końca co to jest, bo mamy 20 torebeczek takich samych, no i trzeba sprawdzić, cóż my to tam kupiliśmy.
1: Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Knor, logo, knor z grzankami, kubek 1, porcja w 100 ml, 106 kubek, cal 25, tekst.
0: Po pierwsze, Google nam powiedział, że tutaj jest knor logo.
1: Orientacja
0: ponieważ rzeczywiście Google oprócz tekstu rozpoznaje loga producentów, rozpoznaje kody QR, chyba rozpoznaje niektóre kody paskowe, rozpoznaje niektóre obiekty jako takie, na przykład jakieś sławne obrazy, rzeźby i tak dalej, czyli teoretycznie moglibyśmy zrobić, pójść do muzeum, zrobić zdjęcie czegoś i programy mogły nam powiedzieć, cóż to za obraz jest. No oczywiście bez wzroku trudno jest coś takiego zrobić. Niemniej Google całkiem nieźle sobie poradził z tym, co my w zasadzie kupiliśmy, że to jest gnor, że to jest jakaś zupa z grzankami.
1: Raport obszaru widoku.
0: No dobrze, mamy Kanember Readera.
1: Przycisk.
0: Raport obszaru widoku, a czemu nie?
1: Lewa, prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono o 6 stopni w lewo.
0: Jeszcze raz, bo nie jest dobrze.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono o 6 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
0: Wykonaj zdjęcie. Tu oczywiście to trochę trwa. Niemniej...
1: O, tylko waża w KW1 parcia zawiera. 1212 jest okcelem 100 ml. 0,6 kcal 25 kilokaloria.
0: I tutaj jak widać...
1: Wróć przycisk.
0: KNFB zaskoczył...
1: Raport obszaru widoku.
0: Mnie
1: raport ustawienia aparatu względem dokumentu. Przycisk.
0: Dosyć negatywnie.
1: Wykonaj zdjęcie. Wykonaj zdjęcie.
0: Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Może był jakiś błąd. Chociaż wątpię, bo...
1: 1 porcja zawiera 212 u 50 kilokaloria w 100 ml. 106 kcal. F25 kcal 09 ukreskowany kwas szafkawi. Wróć przycisk.
0: Za drugim razem też są problemy.
1: Rejestruję obraz dokumentu i odczytuję zapisany tekst.
0: Spróbujemy jeszcze raz.
1: Raport obszaru. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 86 stopni w lewo.
0: 86 stopni w lewo? Niby czemu? Mam równo telefon.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 5 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
0: Widocznie.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Program uważa, że to jest w drugą stronę.
1: 9 godzin, 9 ówko praw.
0: I nadal nic. Nie wiadomo, co to jest. Wiadomo, że zawiera czegoś.
1: Wróć przy ekran główny.
0: W ileś kilokalorii i tak dalej, i tak dalej. I niestety to jest problem w ogóle KNFB Readera. I to już zauważyłem nie pierwszy raz. Już wcześniej robiłem takie testy. I dokładnie to samo tutaj wychodzi w audycji. Program KNFB Reader znacznie lepiej sprawdza się w przypadku tekstów pisanych na kartce, jeżeli skanujemy jakąś kartkę, jakiś duży obszar tekstu. Natomiast znacznie gorzej program sprawuje się w momencie, gdy właśnie robimy zdjęcie jakiegoś produktu, robimy zdjęcie powiedzmy właśnie jakiejś torebki, jakiegoś czegoś. No dobrze, ale to jest jedna torebka. Sprawdźmy, czy będzie tak z innymi jeszcze.
1: Kalendarz.
0: Żeby nie było, że ja tutaj coś źle robię. Tym razem znowu zaczynamy od KNFB Readera. Mam tutaj inną, prawdopodobnie jakąś znowu zupkę, nie wiem jaką.
1: Raport obszaru widoku.
0: Sprawdźmy sobie raport obszaru widoku.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócone o 7 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
0: Okej, wszystkie cztery. I jak zwykle musimy troszkę poczekać, zanim program coś zrobi. Okej, chyba się powoli rozrobiło. I chwilę napięcia.
1: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. Rejestruj obraz dokumentu i odczytuj zapisany.
0: Nie znaleziono tekstu. Może przycisk. Będzie po drugiej stronie cośkolwiek.
1: Raport o przerwie. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 10 stopni. Wykonaj zdjęcie. Wykonaj zdjęcie.
0: Zdjęcie. I czekamy. Troszkę to trwa. On tutaj teraz przełącza widok na...
1: Efno, pomidorowa z makaronem i kakaoem elwacji o Y wymieszał. Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml 1 porcji w port 145 kJ 290 kJ 34 cmcal 0,9. Nuacz i kaleta kwasy nasycone. Owodany. Pcuk bionik białko sod. Aneco. Dla przeciętnej. Opowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji średnik 200 ml skwtaw, koncentrat pomidorowy 26, makaron 24, mąka pszenna samotina, sól, skrobia, sól, cukier, ekstrakt drożdżowy, preparat serwatkowy z mleka, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, laktoza, mąka pszenna, cebula, ore 9-ano, natka pietruszki, bazylia, buraki, aromaty. Kropka. Może zawierać jaja, seler i gorczycę. Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu. Najlepiej spożyć przed końcem, kropka, kropka, przecinek, referencyjnej. Walt psa spożycia Jolatow Strosfej B 400 kg 2000 kcal. Smekler w Nuway. AI. Jerozolimskie 134 ulic 02, 305 Warszawa 7 Infolinia 801, 1, 0, 9, 3, 8, 7. Całkowity koszt połączenia. Jeden impuls według tefy operatora i Uniteware Polska SP. ZO. O. Przecinek SKR. Poczt 315, 00, 987 Warszawa 4. Knor www. Knor. PL. Wielkość przyrządzonej porcji. I. 4. Przecinek 2017 L 1061 F 802%. LRF.
0: No pięknie.
1: Wróć przycisk.
0: No, tutaj się KNFB rzeczywiście zrehabilitował.
1: Raport o przerwie widoku.
0: Spróbujemy zatem jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie wynik powtarzalny. Bo rzeczywiście tutaj KNOR, tutaj KNFB. Powtarzam
1: z makaronem trałowym, kwasy nasycą wektorowodany i tym cukry, ptomik, białko, sól. Z. I 2 cm wrzącej.
0: No, teraz już sobie poradził nie za gorzej. Nie wiem... czemu? Ale...
1: Wykonaj zdjęcie. Rejestruj obraz dokumentu i odczytuje zapisany tekst. Wytyczny. Wykonaj dobrze. Zdjęcie. Wykonaj zdjęcie.
0: Spróbujemy zatem jeszcze raz.
1: Pomoloj z makaronem od 0 kaleta. Energia tłuszcz 145 L od 34 kcal 0. 5 a w tym kwasy nasycone 0. 2. Węglowodany w tym cukry blnik białko sod. IDKF referenc finej wartości spożycia dla przeciętnej opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji średnik 200 ml. Składniki, koncentrat pomidorowy 26, makaron 24, mąka pszenna semolina, sól, skrobia, sól, cukier, ekstrakt drożdżowy, preparat serwatkowy z mleka, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, laktoza, mąka pszenna, cebula, oregano, natka pietruszki, bazylia, buraki, aromaty. Może zawierać jaja, seler i gorczycę. Kropka.
0: Okej, ja już mu przerwałem, bo widać, że ekran, znowu jest przycisk. Okej. Czyli w tym
1: wykonaj
0: przypadku...
1: Zdjęcie. Wróć przycisk. Ekran główny. Total com
0: sobie...
1: Instant Reco, SMS, MMS, Total Com, Mandę, Google.
0: Poradził.
1: Orientacja pozioma,
0: no.
1: Google.
0: Teraz darmowa alternatywa.
1: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa, wyniki Google. Doskonale KNOR naturze z makaronem C19, 200 ml, 1, 2, 1, 0, 0, 8, 6, 7, 1, 1, 8, 2, 0, 4, 20, 17, L6, 1, 0, 6, 1, 0, 6, tekst.
0: No.
1: Ekran, wróć przycisk. Orientacja Google.
0: Tutaj znowu popisał się znacznie lepiej i to znacznie lepiej popisał się KNFB Reader, ale spróbujemy jeszcze raz. Daliśmy KNFB kilka szans.
1: Menu przycisk.
0: Dajmy, więc
1: zrób
0: również Google.
1: Zrób zdjęcie.
0: Szans.
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Makaronem. Doskonale smak naturze zupy odrywa przyrządzonej 200 ml C19 712 100 04 2017 L6 1 0 ekran główny. Wróć przycisk.
0: Tak.
1: Wyświetlamy
0: coś z makaronem. Nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Tym razem Google nie zczytał loga KNOR, czyli tutaj znowu zdecydowanie mamy zwycięstwo KNFB Readera. Spróbujmy więc paczkę wafelków torcikowych zresztą.
1: Dot Walker Pro.
0: Nie, dot Walkerem nie będę skanował. Zaczynamy jak zwykle KNFB Readerem.
1: Shazam. Kalendarz. Shazam. KNFB Reader.
0: KNFB Reader. Tutaj raport obszaru widoku nie wiem, czy będzie
1: KNFB Reader.
0: Dobry, ponieważ te wafelki są bardzo wąskie i bardzo długie.
1: Raport obszaru widoku.
0: Ale sprawdźmy, co pokaże.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 9 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
0: Okej, okay, jak wykonaj wszystkie zdjęcie. Cztery, to wszystkie cztery. Mhm. Coś się
1: dzieje. 85 litrów o smaku śmietankowym i ty, TFFY, z dodatkiem mleka.
0: Tak.
1: Wróć przycisk.
0: Wiadomo, że mamy coś o smaku śmietankowym. Wiem na szczęście, co to jest. Wiem, że to są wafelki tercikowe, bo mają bardzo charakterystyczne opakowanie. W związku z powyższym mam
1: raport
0: komplet informacji. Ale spróbujmy jeszcze raz.
1: Na krawędzie są widoczne. Obrócono 9 stopni.
0: Może jeszcze raz, żeby były wszystkie.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 1 stopni w lewo. Wykonaj.
0: Niemal ideał.
1: Wykonaj zdjęcie. Od 85 litrów trafi CF, KCF, CWRN o smaku śmietankowym NFTFT z dodatkiem mleka.
0: No.
1: Wróć przycisk.
0: Bardzo podobnie rozpoznał program.
1: Wykonaj zdjęcie. Wróć przycisk.
0: Więc ekran. Spróbujemy Google. Teraz.
1: Wyniki Google.
0: Tu
1: orientacja poziomna.
0: Rzecz.
1: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Od 85 wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka tekst.
0: Tak, tu z kolei mam informację, że wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka.
1: Orientacja poziomu. Przegląd przycisk.
0: Spróbujmy jeszcze raz, zatem.
1: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Od 85 wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka tekst. Wróć przycisk. Orientacja poziomu.
0: Tutaj jak widać z kolei oba programy rozpoznały, że to jest o smaku śmietankowym. Niemniej Google jeszcze dodał do tego słowo wafle, którego nie było w przypadku KNF Beridera. No, różnica niewielka, niemniej na korzyść darmowej alternatywy. No dobrze. Jedziemy dalej.
1: Przycisk.
0: Mam tym razem torebkę z herbatą. Zobaczymy, co program powiedzą na torbę foliową, w której jest tam chyba 50 saszetek herbaty, już nawet nie pamiętam jakiej firmy. Oczywiście torebka w związku z tym, że to jest folia, to ma masę załamań. No, wiadomo jak to, jak wygląda torebka.
1: KNF Berader.
0: Zaczynamy jak zwykle od KNF Beridera. Bardzo jestem ciekaw, co on tu zrobi z raportem obszaru widoku.
1: Raport obszaru widoku. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 83 stopni w lewo.
0: No, on tu stwierdził, że...
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Trzymam wykonaj w drugą zdjęcie. Stronę aparat, ale mimo wszystko spróbuję mu zrobić zdjęcie, tak. Myśli wyjątkowo długo.
1: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. No, rejestruję obraz dokumentu i odczytuję tekst. Zapisany tekst. Przycisk.
0: Dobrze, w takim razie obracam mu tą całą torbę o te... O 90 stopni.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Może
1: rejestruj
0: tym razem
1: raport.
0: Będzie dobrze.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 2 stopnie w lewo. Wykonaj zdjęcie.
0: Nie ma
1: wykonaj
0: ideał.
1: Zdjęcie.
0: 2 stopnie, no to powiedzmy nie ma z tym, nie powinno być z tym większego problemu.
1: Nie znaleziono tekstu.
0: Nie wykonaj znaleziono
1: zdjęcie.
0: Tekstu.
1: Rejestruj obraz dokumentu i odczytuję zapisany tekst. Przycisk.
0: Może po tej stronie istotnie nic nie ma. Odwracam torbę, tą reklamówkę, to coś
1: raportu
0: z herbatą.
1: Raportu.
0: Na drugą stronę.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 5 stopni. Wykonaj zdjęcie.
0: 5 stopni. I? Znowu.
1: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. Rejestr. Wytyczne nachylenia. Wykonaj zdjęcie.
0: No
1: rejestruj obraz dokumentu i odczytuję zapis.
0: Ostatni.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Próbuję. Nieco niżej umieszczę aparat. I zobaczymy, co tym razem pokażę. Choć jakoś długo
1: nie
0: myśli.
1: Znaleziono tekstu.
0: No właśnie.
1: Wróć przycisk.
0: Nic.
1: Ekran Google. Total co mam Google. Orientacja
0: patrzymy.
1: Poziomu. Google. Menu przycisk. Zrób
0: jak
1: zdjęcie.
0: Zwykle.
1: Zrób zdjęcie.
0: Zrób zdjęcie.
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Ale w spekle Madilma w Disneystea to tekst.
0: No.
1: Wróć przycisk.
0: Tu z kolei KNFB Reader się totalnie nie popisał. Google przynajmniej coś rozpoznał.
1: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Family Blended Trade tekst.
0: Family Blended orientacja coś poziom. Tam. No, okej, okay. Znowu rozpoznał. Przewrócimy teraz torebkę na drugą stronę, czyli... będę robił zdjęcie tego, co na początku próbowałem skanować KNFB readerem. Tam też nie było żadnego
1: menu przycisk. Zrób zdjęcie.
0: Tekstu.
1: Zrób zdjęcie.
0: A tutaj Google.
1: Orientacja pionowa. Wynik. Nie rozpoznano żadnych obiektów. Wróć przycisk.
0: Tak, nie rozpoznano żadnych obiektów, ale no spróbuję może raz jeszcze.
1: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Nie rozpoznano żadnych.
0: Nie ma nic. No, ale...
1: Orientacja pozioma.
0: Przynajmniej Google. Z jednej strony Google coś rozpoznał. Nie bardzo wiadomo, co prawda, co to jest. Wiadomo, że herbata przynajmniej. Tutaj mam coś. Nie wiem, czy to jest kisiel. Prawdopodobnie. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Spróbuję to rozpoznać. Najpierw w takim razie Google. Niech coś spróbuje z tego rozpoznać. Torebka dosyć duża, papierowa.
1: Menu przycisk. Zrób nieco zdjęcie. Zrób zdjęcie.
0: Orientacja
1: pionowa. Wyniki Google. N00, 100, tekst.
0: N00, 100.
1: Wróć przycisk. Orientacja pozioma.
0: Kompletnie nie wiem, co z tego rozumieć można. N00, 100, no ale...
1: Menu przycisk. No ale... Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. 100 test. Co cytrynowy was? Selina citronowa. Selina citronowa. Tronowy SAVK 00 gramów. Tekst. Wróć przycisk.
0: Wiadomo, że coś Tesco, wiadomo, że coś cytrynowe.
1: Wróć przycisk. Orientacja. Shazam. Kalendarz. KNFB Radar.
0: I?
1: Kalendarz. KNFB Radar.
0: Spróbuję w takim razie, nie zmieniając ułożenia ręki, zrobić zdjęcie.
1: KNFB Radar.
0: KNFB Readerem.
1: Wykonaj zdjęcie. Rejestruj. Wykonaj zdjęcie.
0: Tak. Program myśli, program myśli. I co wymyśli?
1: Nie znaleziono tekstu.
0: O właśnie.
1: Wróć przycisk. Ekran
0: nic, główny. Ale damy mu szansę po raz kolejny. Może coś, może gdzieś ktoś. Może jest jakiś chwilowy.
1: Krep.
0: Czasem.
1: Szazam. KNFB Radar. KNFB Radar. Raport o obszaru widoku. Górna i lewa krawędzie są widoczne. Obrót.
0: Górna i lewa, powiadasz. No, jak górna i lewa, raport trzeba poprawić.
1: Górna, lewa i prawa krawędzie są widoczne. Obrócono 88. Górna, znowu. Lewa i prawa krawędzie są widoczne. Obrócono 87. Wykonaj zdjęcie. Połączono ze strumieniami Twit. Nie znaleziono tekstu.
0: Znaleziono tekstu.
1: Wróć przycisk. Ekran główny. Saying assistant modality def. Ekran blokowy.
0: Kolejny punkt.
1: Ekran wyłączony.
0: Dla darmowej alternatywy od Google's. Tym razem kostki rosołowe, więc gładka powierzchnia, płaska, papierowa, na której powinny być napisy jakieś. Zobaczymy, jak sobie oba rozwiązania poradzą z kolei na kostkach rosołowych.
1: KNFB Radar. KNFB Radar.
0: Zaczynamy od KNFB Readera.
1: Raport obszaru widoku.
0: Raport obszaru widoku.
1: Lewa, prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono.
0: Okej, troszkę w górę.
1: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 0 stopni w lewo.
0: Ho!
1: Wykonaj
0: no,
1: zdjęcie.
0: Pięknie. I?
1: Kotlety z czkuborc. Jo. X ucic mi cajfesem wikary. 9 LRV. Kostki. 90 mia. Zimna kos. K. LLP sim. C2 kaleta. To i posose. Dwa kostki rozpuść w litrze wrzącej wody. Wykrzyknik. Chcesz? Wykorzystaj kostki jako przyprawę KS w Zimfryn w gotw się potrawy. W tym cukry, błonnik, białko. W RWSW porcji rej kompas żywieniowy. Iscal. 0,98 1 litr 2,0. Referencyjna wartość spożyta dla przeciętnej osoby dorosłej. Wielkość porki powinna być dostosowana do wieku dziecka. W Wilderwym znaku towarowego jest sobie despert celuj testów z A. Patrznie. Żyj kaleta.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Widać, że coś tu wyrzeźbił troszkę.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: No niemniej przynajmniej widać, że są to kostki.
1: Raport obszaru widoku.
0: Że są to kostki rosołowe.
1: Wszystkie cztery krawędzie. Wykonaj.
0: Ale spróbujemy jeszcze raz. Może coś się poprawi za drugim razem. Po zrobieniu drugiego zdjęcia.
1: Lub więcej RZT w inspiracji M. Te co płacę z pęczaku. Cztery porc. Y w maszynce ukreskowane ONSA. Potocz. Soktopet LPNC NUFON 8 i 8 MOLNOROSIO JOLMO 1 KORUR. R KALETA W. PYCI. CZA. PTOWE O ZLIŻDZM. TOWOWYM ZICL CWON PTCKT WINIAR. DUŻY Y. LSZL.
0: No tak. No. coś tam.
1: Ustaw język.
0: Coś tam z tego było widać, ale już za drugim razem nie rozpoznał program, że...
1: Wykonaj zdjęcie. Rejestruj obraz.
0: Że chodzi o kostki. Za pierwszym razem jeszcze gdzieś było, że
1: SMS, instant total, co mam, Google.
0: Wykorzysta jego poprawę, że coś, Google. Jakieś fragmenty przepisów niby.
1: Menu, zrób zdjęcie.
0: No a teraz Google.
1: Zrób zdjęcie.
0: Co z tym zrobić?
1: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Nesse. Tekst. Orientacja pozioma.
0: Tak.
1: Google.
0: Nesse z kolei jakieś on tutaj wytrzasnął, nie wiem. Nie znam szczerze mówiąc akurat film kostek rosołowych.
1: Zrób zdjęcie.
0: Nie wiem, czy on to rozpoznał dobrze, czy źle, ale tak jest żałośnie mało.
1: Kotlety z peczoku, 4 porcje mielonego z tomiesta, 2 rozpust w 1 litrze jako potrawę kostki. Jeśli chcesz, do się dodaj bezpośrednio kompas Nestle 800. 1, 6, 1, 6, 6, 6 tekst. Wyniki Google, przejdź wyżej. Wróć przy...
0: Orientacja tak. No. Coś tu rozpoznał, że są kostki, ale już nie
1: menu, ma. Przycisk. Zrób zdjęcie.
0: I jeszcze w takim orientacja razie pionowa. Raz.
1: Wyniki Google. Kotlety z peczoku, 4 porcje kostki lulonu, 2 wody, 2 rozpust w 1 kostki jako potrawy się, jeśli chcesz. Dodaj 16, 66, 800 tekst. Orientacja poziom. Wróć przy... Orientacja pionowa. Ekran główny.
0: No właśnie. W gruncie rzeczy też rozpoznał, że kostki i też trochę różnych rzeczy zobaczył, że są. Test ostatni. Włączam właśnie monitor. Na monitorze powinno być coś, niecoś napisane. Z tego co pamiętam, nie mam włączonego wygaszacza. Zresztą nawet jakbym miał, to go właśnie wyłączyłem i powinno być w tej chwili okno Gold Wave'a na wierzchu. I sprawdźmy. Jestem na oknie pulpitu.
1: Znaki, słowa, Google, Petals, Google.
0: Chcę Google.
1: Orientacja pozioma, Google.
0: Zaczynam jak zwykle, znaczy nie jak zwykle. Zaczynam od Google.
1: Menu przycisk, zrób zdjęcie.
0: Trochę się niewygodnie robi zdjęcie.
1: Orientacja
0: pioniera.
1: Wyniki Google, Windows 7.
0: Tak, orientacja Windows pozioma. 7. Google. No rzeczywiście korzystam jeszcze z siódmej wersji Windowsa, ale...
1: Menu przycisk. Zrób zdjęcie.
0: Ale no chciałbym coś więcej niż tylko orientacja informacja, że Windows 7.
1: Windows 7, kontakt, grup, hat ACBOK 1, 1, 5, 0, 1, 9 grup. Skryper winit tradykowej dostępny GG i badania wskazuje 14 z każdych 10 ludzi jad tytyl tapad dostępny GG Bogu Cobowskie cesarzowie cesarskie, prezesowi co trzeba. Dostępny 6G1 resapply.com glalistan drechą i wody dostępny GG mnie teraz przy komputer GG i niemala próba razwiacam japty fubrat roztoczemy GG gulki zdabada roztoczety GG dopil roztoczone GG lundę roztoczone GG fata roztoczone GG elkemerton i resztoczone GG tek.
0: Orientacja tak, pozioma. Jak widać, tutaj jest widocznie jak okno Mirandy, które co prawda u mnie się zupełnie inaczej nazywa. No niemniej jakiś tekst,
1: kalendarz.
0: Powiedzmy, że rozpoznał. Na szczęście w przypadku jakichś komunikatów BIOS-owych ta dokładność rozpoznawania jest znacznie lepsza, albo nawet takich błędów Windowsowych, które są przy uruchomieniu komputera, ponieważ no tutaj są, jest i jakieś okno pod spodem.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Jakieś zdjęcie. Tło, jakieś inne rzeczy, bardziej lub mniej przeźroczyste, więc on tu ma rzeczywiście duże problemy.
1: Każdy fałdziwy Firefox Alteras on Group, archiwum H580 i Netal Quo, Hatrom Cell 2, Zwimetal.
0: No tak.
1: Cebok 116-31, 6 zwinięta. Grup, skryper zwinięta, amu dostępny GG, gdy wyszedłeś rano z domu i masz myślenie ciekawe, możesz sobie ZV czekoladka 88 dostępny GG. Kropka badania wskazuje, że 14 z każdych 10 ludzi delkawo dostępny aptyw. Wykrzyknik. Tapad dostępny GG Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, prezesowi co trzeba. Chud dostępny GG, midzi dostępny GG, HTTP, WWV, radocht.
0: Tak, tutaj widać, że już nie chcę tutaj pokazywać
1: ekran, wróć przycisk.
0: Jakiś tam...
1: Ekran. WhatsApp. Demobile.pl,
0: nie chcę tu pokazywać jakichś prywatnych kontaktów. W każdym razie widać, że KNFB Reader ma znacznie większą dokładność rozpoznawania tekstu również z monitora komputera. No i może już tak podsumowując na zakończenie, mogę powiedzieć tyle. Z obserwacji z kilku ostatnich dni wynika, bo no mam KNFB Readera dopiero od kilku dni, bo niedawno była bardzo interesująca promocja na ten program. Wynika, że KNFB Reader ma większą dokładność rozpoznawania tekstu, ale większe wymagania co do wyraźności tego tekstu. Czyli jeżeli będziemy mieli jakiś tekst dobrze wydrukowany, to KNFB Reader rozpozna go lepiej niż Google, to znaczy będzie miał mniej błędów. Natomiast może być tak, że Google będzie miał jakby więcej znaków jakoś rozpoznanych, ale jakby będzie również więcej błędów, nawet wśród tych słów, tych zdań, wśród których KNFB poradził sobie lepiej. Czyli tak jakby w przypadku powiedzmy tego samego zdjęcia, czy no przynajmniej przy takiej samej jakości tekstu, KNFB rozpozna lepiej tekstu, ale mniej. Google rozpozna tekstu więcej, no ale niestety gorzej, z większą ilością błędów i tak dalej, i tak dalej. I ten sam tekst Google rozpozna gorzej niż KNFB Reader, jeżeli powiedzmy jakby te same zdania, te same słowa KNFB Reader zrobi w nich mniej błędów. No ale jak widać, jeżeli są jakieś bardzo zamazane rzeczy, jakieś herbaty, jakieś przyprawy nieraz, bo to też się tego tyczy, no to jednak Googlesa tutaj też warto użyć, warto spróbować, bo może się okazać, że pewnych rzeczy, których KNFB totalnie nie rozpoznał, nie zobaczył nic, może się okazać, że Googles jednak coś tam sobie zobaczy i nawet coś tam może rozpoznać. Natomiast jeżeli chcemy zeskanować rzecz w rodzaju, no nie wiem, jakiegoś pisma, jakiejś kartki papieru i nie mamy skanera, no to więcej skorzystamy, zakupując sobie KNFB Reader. Tak jak już powiedziałem na początku, moja Motorola dysponuje aparatem raczej średniej jakości, więc możliwe, że gdybym miał jakiś telefon z górnej półki cenowej i zakupiony, nie wiem, powiedzmy jakiś model z tego bądź z tamtego roku, jest spora szansa, że po pierwsze szybkość rozpoznawania będzie większa, po drugie dokładność rozpoznawania również będzie większa. No a gdybym miał jeszcze powiedzmy jakiś statyw, gdybym miał odpowiedni aparat jeszcze, powiedzmy, który jest jakby stworzony do rozpoznawania dokumentów, a wcale się nie zdziwię, jak za jakiś czas będą jakieś takie aparaty montowane w telefonach bądź dostępne jako dodatkowe akcesoria do telefonów, bo no coraz więcej pojawia się takich modeli, które są w jakimś przynajmniej stopniu jakoś tam modułowe, czyli można sobie do telefonu dołożyć jakiś moduł, chociażby LG G5 jest takim telefonem, gdzie można sobie między innymi dokupić dodatkową baterię, jakieś lepsze głośniki i chyba właśnie jakiś aparat. W każdym razie jest szansa, że za czas jakiś również będzie dostępny dla telefonów jakiś aparat, no na przykład właśnie służący do skanowania tekstu. Nie wiem, może to być na przykład rzecz dla firm, które muszą dużo rzeczy skanować, jakichś wizytówek i innych tego typu rzeczy, żeby to zrobić rzeczywiście dobrze. Już są w sprzedaży statywy, na których można umieścić telefon i pod statywem umieścić coś do zeskanowania. Tutaj też KNFB Reader może pomóc, ponieważ ma tryb batch processing, czyli skanowania wielu zdjęć, czyli prawda, można mu podsuwać różne strony i on co jakiś czas będzie cykał fotki i potem wszystko sobie rozpozna. Więc teoretycznie, jeżeli byśmy mieli na tyle dobry aparat, na tyle dobre warunki, no to teoretycznie KNFB Reader jest nawet dostosowany do tego, żeby na przykład zeskanować nim książki i potem zapisać wynik do pliku jakiegoś tekstowego, bo takie możliwości również KNFB Reader oferuje. Googles to jest taka podręczna maszynka do rozpoznawania i na tym się w zasadzie jego funkcje kończą. Ewentualnie można wynik od razu jakby wyszukać w Googlach automatycznie, wtedy on przechodzi do standardowej wyszukiwarki Chroma, wpisując w polu edycji to, co zostało rozpoznane. No i w ten sposób można sobie rozpoznawać, powiedzmy, czy tam wyszukiwać jakieś fragmenty tekstu w internecie. No, oprócz tego, że Google rozpoznaje teksty, ten program również rozpoznaje loga producentów, więc można również w ten sposób jakoś się wspomagać, zwłaszcza w jakichś zakupach, jeżeli powiedzmy wiemy, że w podobnych butelkach są dwie różne rzeczy od dwóch różnych producentów, no to przez fakt, że Google rozpozna nam logo któregoś z nich, już nie będziemy musieli rozpoznawać dokładnie tekstu, wystarczy rozpoznane logo i czasem to on również nam może pomóc w przypadku właśnie zakupów internetowych, albo i nawet zwykłych po prostu. Kupiliśmy załóżmy dwie butelki czy dwie torebki, które na dotyk wyglądają tak samo, a zawierają różną zawartość dwóch różnych producentów. Może tak, od dwóch różnych producentów. Pozostaje mi tylko się z Państwem pożegnać, powiedzieć, że do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu, powiedzieć, że można się ze mną kontaktować, chociażby przez komentarze tyflopodcastowe, które śledzę i odpowiem na taki komentarz. No i można również do mnie napisać na mail, adres napisz do Tomeckiego, pisane razem, napisz do Tomeckiego, dosyć długie, @gmail.com. Także jak się rzekło, ja się z Państwem żegnam, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w moim pierwszym Tyflo Podcaście, a dziś poruszę temat aplikacji WoMic. Jeżeli nie posiadamy mikrofonu w naszym laptopie, tudzież komputerze, lub jest on na tyle słaby, że ciężko nas z niego zrozumieć, możemy użyć tej aplikacji. Aplikacja jest zarówno na system Android, jak i iOS. Pozwala ona na udostępnienie mikrofonu z telefonu na komputer, dzięki czemu nasz telefon stanie się naszym mikrofonem. Aplikację można pobrać z Google Play, jak i App Store, a na PC wystarczy wpisać WoMic, WoMic. Nie posiadam żadnego urządzenia Apple, więc nie zaprezentuję, jak sprawa macie z iOS-em. Ten podcast będzie poświęcony tylko i wyłącznie systemowi Android.
4: Jedyne, co wiem o aplikacji na iOS, to to, że jest uboższa, jeśli chodzi o metody transportu i wspiera niestety tylko Wi-Fi.
3: Abyśmy mogli używać WoMic'a jako naszego mikrofonu, musimy zainstalować dwie aplikacje. Oprócz samego programu, potrzebny nam będzie sterownik. Możemy go znaleźć na stronie producenta pod nazwą WoMic Driver Signed EXE. Po zainstalowaniu tych dwóch plików, możemy już przejść do konfiguracji programu. Uruchamiamy na nim aplikację WoMic.
5: Urządzenie zostało odblokowane. WoMic. WoMic. Start.
3: I szukamy
5: settings.
3: Settings.
5: Kliknij WoMic Settings. Wyświetlam element WoMic Settings.
3: Pierwszą opcją jest wybór transportu. Mamy trzy metody. Bluetooth, Wi-Fi oraz USB. Zaprezentuję tylko te dwie ostatnie, ponieważ na moim komputerze nie posiadam Bluetooth.
5: Transport Wi-Fi.
3: Mam już ustawione Wi-Fi i od tego zaczniemy, bo to najprostsza metoda transportu, lecz niestety wadliwa. Jeśli nie posiadamy zbyt dobrego internetu lub jesteśmy trochę bardziej oddaleni od routera, dźwięk będzie nam się niestety wcinać. Następnie w opcjach wybieramy porty.
4: Po wybraniu opcji zmiany portu otwiera nam się pole edycji, w które możemy wpisać nowy port.
5: Control port 8125.
3: Możemy zostawić
5: media port 8126. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
3: I mamy jeszcze możliwość wybrania mikrofonu, z którego chcemy być słyszani.
5: Audio control. Audio source voice communication.
3: Jeśli już skonfigurowaliśmy aplikację na telefonie, pora przejść do konfiguracji na PC. Aby dotrzeć do ustawień, naciskamy lewy alt i strzałkę w prawo. Teraz strzałkę w dół. Po oznaczeniu tej opcji, za każdym razem, gdy uruchomimy aplikację, będzie podejmować próbę połączenia się z telefonem. Ta opcja pozwala ustawić nam porty, jakich aplikacja będzie używać. Muszą być takie same jak na telefonie, a po pierwszym uruchomieniu na komputerze należy je skonfigurować. Ja już ten krok mam za sobą, więc mam takie same jak na telefonie. Play in Speaker to nic innego jak nasłuchiwanie dźwięku wysyłanego z telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Jeśli będziemy mówić do mikrofonu i oznaczymy tą opcję, będziemy siebie po prostu słyszeć. To już wszystko, jeśli chodzi o menu opcji, więc przejdźmy do połączenia. Aby rozpocząć transmisję, musimy kliknąć w Start.
5: Start. Stop.
3: A następnie sprawdzić wyświetlany komunikat, gdzie będzie podany konkretny adres, który musimy wpisać w polu do tego przeznaczonym.
5: Setting. Więcej opcji. Started. Please connect by Wi-Fi 192.168.0.14.
3: Naciskamy Alt, rozwijając menu connection. I wybieramy Wi-Fi. To przycisk radiowy, który sam się oznacza, więc nie musimy tego za niego robić. Mamy wpisany już poprawny adres. Czasem jest on zupełnie inny, aczkolwiek w tym przypadku wystarczy już teraz nacisnąć tylko Enter. Aplikacja niestety nie powie nam, że jesteśmy połączeni. Aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, możemy włączyć nasłuchiwanie poprzez Plain Speaker lub też sprawdzić, czy opcja Connect jest dalej dostępna. To oznacza, że zostaliśmy poprawnie połączeni. Zademonstruję teraz brzmienie telefonu poprzez Wi-Fi.
4: Tak brzmi mikrofon z telefonu, transmitowany poprzez Wi-Fi. Jak słychać, aplikacja dodaje sobie sama taki odszumiacz i nasz mikrofon niestety jest odszumiony. Z tego co słyszałem, w wersji premium nasz mikrofon może być nawet w stereo. Co jest dość fajnym gadżetem dla ludzi, którzy lubią brzmieć w dwóch kanałach. To co było właśnie słychać, to przycięcie się. To jest Wi-Fi. Tak robi i niestety tego nie zmienimy.
3: Przejdźmy więc teraz do transmisji USB. Przede wszystkim, zanim po raz pierwszy rozpoczniemy transmisję tą drogą, musimy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, jeśli w ustawieniach nie posiadamy opcji programistycznych, musimy je włączyć poprzez wejście w informację o urządzeniu i ośmiokrotne kliknięcie na numer kompilacji
4: naszego Androida.
3: Po wykonaniu tej czynności wchodzimy w opcje programistyczne i zaznaczamy debugowanie USB. Po pierwszym podłączeniu telefonu do komputera z wybraną opcją debugowania zapyta się on, czy chcemy zautoryzować ten komputer. Następnie otwieramy przeglądarkę i szukamy odpowiedniego sterownika do naszego urządzenia, aby zainstalować go na komputerze. Po zainstalowaniu sterowników podłączamy nasze urządzenie do komputera i autoryzujemy go. Nasze urządzenie zapyta nas, czy chcemy zautoryzować ten komputer. Po twierdzącej odpowiedzi możemy uruchomić WoMic'a i korzystać z USB. Teraz zademonstruję, jak w opcjach programistycznych włączyć debugowanie USB. Wchodzimy w ustawienia i szukamy opcji programistycznych.
5: Opcje programistyczne. Opcje programistyczne. Wyświetlam elementy od 1 do 7 z 51.
3: Znajdujemy debugowanie.
5: Opcje szukaj. Właściciel. Wielka. Zgłoś błąd na liście. Hasło kopii zapasowych. Zostaw włączony ekran nie będzie. Włącz dziennik analizatora snu. Statystyki procesów rozbudowane statystyki. Debugowanie. Debugowanie USB.
3: Debugowanie.
5: Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Alert, czy zezwalać na debugowanie USB. Czy zezwalać na debugowanie USB. Debugowanie USB jest przeznaczone wyłącznie do celów programistycznych. Może służyć do kopiowania danych między komputerem a urządzeniem, instalowania aplikacji na urządzeniu bez powiadamiania, a także odczytu danych dziennika.
3: Zezwalamy.
5: Anuluj przycisk. OK przycisk. Opcje programistyczne.
3: Następnie podłączamy nasz telefon do USB.
5: Podłączono moduł debug USB.
3: Teraz telefon pyta nas, czy chcemy zautoryzować ten komputer.
5: Odcisk cyfrowy klucza RSA komputera to niezaznaczono, zawsze wyzwalaj z tego komputera.
3: Najlepiej to oznaczyć.
5: Anuluj przycisk. OK przycisk.
3: I kliknąć OK. Teraz wchodzimy w aplikację WoMic, wybieramy metodę USB, klikamy Enter i jesteśmy już w połączeniu.
4: Teraz mówię do Was z telefonu poprzez transmisję USB i jak widać jest lepiej, jeśli chodzi o przycinanie się, ponieważ takich rzeczy tutaj nie zaobserwujemy. Po drugie, dzięki tej metodzie mamy mniejsze opóźnienie, jeśli chodzi o wysyłanie audio.
6: Jeśli klikniemy więcej opcji, znajdziemy tam About.
4: czyli informacje o aplikacji. Obok więcej opcji i komunikatu o aktualnym stanie połączenia znajduje się jeszcze przycisk Mute, który pozwala wyciszyć nam mikrofon.
3: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację aplikacji WoMic na systemie Android. Ja dziękuję Wam za wysłanie tego podcastu i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, jeśli jakieś się jeszcze pojawią, lub też na mój adres e-mail dash@nvps.pl.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Minęła godzina 10:00. Oczywiście u nas w Polsce 19:00, natomiast my jeszcze nie wynieśliśmy się do końca z Kalifornii. Od czasów audycji o CSUN jeszcze tam pozostaliśmy troszeczkę i dzisiaj też łączymy się z Kalifornią. I dzisiaj nie jestem sam, wyjątkowo prowadzę audycję, co nie zdarza się zbyt często. Natomiast sam nie jestem, jak i zresztą Michał też nas nie opuścił, bo jest za konsoletą. Natomiast mam dzisiaj ze sobą gościa i to bardzo wyjątkowego gościa. Gościa, o którym powiem, że to, co mnie bardzo urzekło kiedyś na jego Twitterze, napisał: pewnego dnia pomyliłem transporty pracownicze i zamiast do Google'a pojechałem do Facebooka. Osoba, bez której TalkBack nie byłby tym, czym dzisiaj jest i dostępność Androida nie byłaby tym, czym dzisiaj jest. Wiktor Caral. Witaj, Wiktorze.
7: Dzień dobry, bardzo miło.
6: Jak słyszycie, Wiktor też mówi po polsku, to dzięki temu też nam się udało tą audycję przeprowadzić bez jakichś zbędnych operacji z jakimś tłumaczeniem, z nakładaniem ścieżek, z jakimiś przerwami i możemy tą audycję przeprowadzić na żywo, więc zanim jeszcze przejdziemy dalej, to też oczywiście jako, że audycja jest na żywo, warto wspomnieć, że możecie do nas dzwonić standardowo pod numerem 123 834 835. Jedyna taka prośba, którą miałbym dzisiaj do Was wyjątkowo, ta audycja potrwa tylko godzinę. Tyle czasu można dzisiaj Wiktor poświęcić. Myślę, że to i tak jest super. Zaleta tego jest taka, że mamy transmisję bezpośrednio z siedziby Google w Dolinie Krzemowej. No a niestety wada tego rozwiązania jest taka, że mamy troszeczkę mniej czasu niż byśmy chcieli, ale to i tak jest dobrze. W związku z czym prośba jest tylko taka: jeżeli macie pytania, to dzwońcie szybko, pytajcie i czekajcie na odpowiedź. Nie możemy niestety dzisiaj obsłużyć takich dłuższych rozmów, które zazwyczaj tu robimy, które trwają po 10, czasem nawet 15 minut. I takich rozmów niestety dziś nie obsłużymy. Natomiast możemy jak najbardziej przyjmować Wasze pytania. A myślę, że Wiktor, jeżeli tylko wróci, bo tu chwilowo mamy jakiś techniczny problem, odpowie na te wszystkie pytania, możecie mieć. Myślę, że też czasowo bardzo dobrze się zgraliśmy, bo ostatniej nocy została wypuszczona beta TalkBacka. TalkBack w wersji 6.2. Nie wszyscy jeszcze dostali tę aktualizację, no bo aktualizacja, wiadomo, dociera z różnym stopniem opóźnienia do różnych urządzeń. Natomiast jest, większość osób już tą aktualizację otrzymała. I w tej aktualizacji mamy usprawnienia w działaniu fokusa. Wygląda to mniej więcej tak, że od tej pory, jeżeli coś sobie podświetlimy, następnie wejdziemy w jakąś opcję, powiedzmy wejdziemy sobie w maila, otworzymy sobie jakąś wiadomość i wrócimy na listę tych maili, to kursor wyląduje automatycznie na tym mailu, z którego przed chwileczką weszliśmy do środka, czyli pozycja nasza zostanie zachowana. Ponadto... O, mamy Wiktora z powrotem. Właśnie tu opowiadałem słuchaczom, może też trochę mi pomożesz. Ostatniej nocy wyszła beta TalkBacka, tak w ogóle. Jak tam w ogóle pierwsze wrażenia z tego, co słyszałeś od użytkowników? Jest stabilnie, czy są jakieś problemy większe? O, wygląda na to, że chyba się jeszcze nie słyszymy. To może ja dokończę. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli skądś wyjdziemy i potem tam wrócimy, to nasza pozycja jest zachowana, czyli kursor ustawi nam się w tym miejscu, w którym byliśmy przedtem, więc nie będziemy musieli znowu przewijać od początku, szukać. O, jesteś, słyszymy Cię. i chyba nam się zacina coś.
7: To było pytanie do mnie.
6: Tak. Tak, pytanie było do ciebie, natomiast przycinasz nam się. Tak. Tylko chwilowo nam się. O właśnie. Mamy tu jakiś problem techniczny. Nie wiem, na ile możemy go rozwiązać.
8: No my nie jesteśmy w stanie tego problemu w żaden sposób rozwiązać. No, wszystko w rękach kabla podmorskiego, światłowodowego, bo to przypuszczam, że to jest niestety problem gdzieś na linii my a Stany Zjednoczone, bo pamiętajmy, że to połączenie jest realizowane ze Stanami. No i niestety wychodzi tu problem techniczny z łącznością.
6: Na to wygląda. Jeszcze jedna rzecz, która w tym talkbacku jest pozytywna, moim zdaniem, bardzo fajna zmiana. Jeżeli otworzymy jakieś menu, na przykład to lokalne menu kontekstowe, którąś z elek, to podświetla nam się od razu pierwszy element, który możemy kliknąć. Tak samo się też dzieje, gdziekolwiek wchodzimy, w jakąś aplikację, w jakieś okno i nie mieliśmy przedtem nigdzie ustawionego kursora, więc nie ma do czego wracać, to ustawia nam się kursor od razu na pierwszej rzeczy, którą możemy kliknąć. Więc ułatwia to i przyspiesza bardzo nawigację. No i też nastąpiły tam poprawki związane ogólnie z działaniem TalkBacka. Bardzo miłe to są to zmiany. Nie jest to taka typowa wersja napakowana nowościami, natomiast na pewno jest to jakaś miła odmiana. Prawdopodobnie udało nam się odzyskać poprawne połączenie ze Stanami. Jeszcze raz witamy Cię, Wiktorze.
7: Bardzo miło, dzień dobry. Przepraszam bardzo, bardzo, jesteśmy super daleko chyba od siebie, więc nawet internet z tym nie może poradzić.
6: No na to wygląda. Ja już tu zadałem pierwsze pytanie słuchaczom. Wyjaśniłem, co się zmieniło w ostatniej becie TalkBacka, w tej, która ukazała się ostatniej nocy. Jak pierwsze wrażenia użytkowników? Jak to odbierasz? Udało się to wydanie, czy jednak pojawiło się sporo jakichś błędów, komplikacji takich, które trzeba będzie wyeliminować?
7: Największą zmianą właśnie w tej wersji TalkBacka to jest tak zwany focus management, czyli jak focus jest sterowany przez TalkBack. Zawsze w pierwszym dniu jest trudno powiedzieć, czy podoba się użytkownikom, czy nie, bo temperatura na dyskusyjnej liście Ice Free jest taka trochę dziwna. Zawsze w pierwszym dniu wszystkim wszystko się podoba, więc ja czekam na dzień trzeci albo czwarty, żeby wtedy dokładnie wiedzieć. Ale jak na razie to są bardzo pozytywne reakcje i to jest bardzo przyjemnie zawsze.
6: To jest naprawdę miło słyszeć, zwłaszcza, że właśnie doświadczenie moje było też takie, gdy ja testowałem jakieś programy z większą grupą użytkowników, gdzie też byłem testerem, że w pierwszym dniu właśnie wychodziły jakieś takie błędy krytyczne i nagle wszyscy wszystko odkrywali i wydawało się, że wszystko jest dopracowane, stabilne i się okazywało, że tu nie działa taka funkcja, tu nie działa taka, ale fajnie, że w tym akurat przypadku wstępna analiza jest taka, wstępna diagnoza jest taka, że jest jak najbardziej okej. No miejmy nadzieję, że taki będzie też dalszy feedback, dalsza informacja zwrotna ze strony użytkowników. Wiktorze, też, jako taka ciekawostka... Proszę.
7: Też mam taką nadzieję, bo już pracujemy nad następną wersją, więc lepiej, gdyby wszystko działało, żebyśmy już nie musieli wracać do starszej wersji.
6: Na pewno wrócimy do tego tematu pod koniec wywiadu. To jeszcze wiesz, okay. nie schowasz się przed tym.
7: Okej.
6: Natomiast pytanie takie z ciekawości może dla słuchaczy, w ogóle pewnie dla większości jest dużym zaskoczeniem, gdzie ty się nauczyłeś polskiego, bo bardzo ładnie mówisz po polsku, dzięki temu możemy ten wywiad zorganizować, ale skąd znasz nasz język tak fajnie? Znaczy nie było trudno, bo ukraiński jest dość podobny, ale...
7: Okej. No właśnie, jeszcze gdy studiowałem we Lwowie w szkole dla niewidomych, to właśnie uczyłem się muzyki dzięki polskiemu radiu Trójce. No wiadomo, że z Trójki może tak dużo się nie nauczyłem, bo rozmawiać, mówić po polsku, ale dzięki Trójce miałem właśnie okazję, żeby słuchać język polski. Ale potem, później, kilka lat później spotkałem partnerkę swojego życia, Karo, która jest z Poznania i już teraz jesteśmy małżeństwem. I też do tego miałem okazję mieszkać w Poznaniu przez parę lat, więc chodząc na piwa ze znajomymi, uczę się różnych kawałów i tak dalej, więc miałem super okazję, żeby nauczyć się po polsku mówić.
6: No super, i właśnie rzeczywiście fantastycznie ci to wychodzi, czyli,
7: krótka
6: czyli gdzieś twoim jednym z pierwszych nauczycieli polskiego dla ciebie był Artur Andrus, to jest ten okres Trójki?
7: Tak, Kasulkę i tak.
8: Powtórka z rozrywki, z rozrywki powtórka. Dobrze, zanim ty, Pawle, zadasz kolejne pytanie, to ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy pierwszy telefon od pierwszego słuchacza. Kogo witamy?
6: To szybko poszło.
9: Dzień dobry, Tomek Bidecki. Ja mam takie pytanie, w ogóle jakby można było troszeczkę przygłośnić do telefonu Pawła i Wiktora, bo jest troszeczkę cicho w telefonie. Natomiast no przede wszystkim super fajnie, że ktoś niewidomy pracuje w Google, strasznie się z tego powodu na pewno wszyscy cieszą. Natomiast ja mam takie dwa pytania odnośnie TalkBacka. Pierwsze pytanie jest takie. Od pewnego czasu w TalkBacku jest, znaczy już od długiego czasu są działania w TalkBacku i te działania nie mają domyślnie wyznaczonego skrótu, to znaczy trzeba sobie taki skrót zrobić sam. Jeżeli jest użytkownik, jeżeli no użytkownik jest zaawansowany, oczywiście da sobie z tym rady. Jeżeli użytkownik jest początkujący, z tym sobie rady, no nie wiem czy nie da, ale w każdym razie będzie musiał sobie kombinować, jak zrobić, a działania mogą być momentami fajne. I moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma domyślnie takiego skrótu zrobionego? Myślę, że byłoby to fajne. Natomiast drugie pytanie jest takie. Od pewnego czasu TalkBack umie sobie etykietować przyciski, które do tej pory były niezaetykietowane. Z reguły, znaczy w zasadzie zawsze wychodzi to na dobre, natomiast ta opcja również jest domyślnie wyłączona i też oczywiście pytanie dlaczego. Także to takie moje pytanie i chyba tyle.
7: Super, dzięki. Bardzo dobre pytanie. Z ustawieniami domyślnymi jest są wiele żartów na ten temat, ale gdy product obsługuje, załóżmy, tysiące ludzi z różnych części świata i wszyscy mają swoje domysły co do, jakie ustawienia ma być domyślnym, w tym momencie jest bardzo trudno się czasami zdecydować, jaka opcja ma być domyślnie włączona i nie. Mogę tylko powiedzieć, że my cały czas eksperymentujemy i właśnie obserwujemy, jakich opcji i użytkownicy używają, jakich nie używają i dzięki temu właśnie decydujemy, co jest domyślnym, jaka opcja jest domyślnie włączona, jaka nie jest. Także absolutnie ten feedback jest bardzo ważny i myślę, że może w następnej wersji właśnie te opcje będą domyślne.
6: Zwłaszcza, że ta opcja, o której tu Tomek mówił, czyli opisywanie tych przycisków, działa dość dobrze. Tak, działa dość dobrze, sprawdza się w wielu przypadkach i całkiem logicznie byłoby, żeby ona była gdzieś tam włączona domyślnie.
7: Tak.
6: Bo wielu użytkowników nawet nie wie, że ona istnieje, bo nie każdy ma taką naturę dłubacza, geeka, żeby dłubać w ustawieniach i sprawdzać, co tam wszystko jest.
7: Tak, ja się zgadzam. No, nie, absolutnie rozumiem, przecież ja też używam tej opcji, ponieważ ja jestem niewidomy, więc absolutnie rozumiem, że w wielu aplikacjach, gdzie nie ma etykietek dla przycisków, to jest bardzo ważna opcja. Natomiast każda opcja, która jest wprowadzana, to znaczy, że do niej muszą być napisane bardzo dużo testów i dlatego od razu my nie wprowadzamy te opcje domyślnie, zanim nie jest do końca wiadomo, że te opcje działają 100%.
6: Ale jasne.
7: Całkowicie,
6: no i ma to rzeczywiście.
7: Całkowicie zgadzam się.
6: Mhm. Wiktorze, to może ja już zacznę takie pytania, które ja trochę też przygotowałem. Pracujesz już w Google w zasadzie około, o ile pamiętam, 3 lat, bo w jakimś 2015 pod koniec chyba przyłączyłeś się do grupy dostępnościowej Google. Wcześniej pracowałeś w Yahoo, w PayPalu. I jak oceniasz ten postęp, który się dokonał w dostępności Androida? Bo moim zdaniem TalkBack naprawdę ruszył z kopyta od czasu, kiedy tam jesteś. Jak to oceniasz? Zwłaszcza, wiesz, sporo osób porównuje, że iOS, czy Android, czy VoiceOver lepszy, czy TalkBack lepszy. Dalej macie takie poczucie, powiedzmy, taki, no nie wiem, nie chcę mówić kompleks niższości, ale takie poczucie, że gonicie za Apple'em, czy powoli się to gdzieś zrównuje, tylko wymaga jeszcze jakichś dopracowań delikatnych? Jak to widzisz?
7: No myślę, że VoiceOver na iOS nadal jest bardziej, załóżmy tak, lepiej zaprojektowanym produktem, w sensie, że jest większość opcji, ale VoiceOver jest starszy od TalkBacka, bo TalkBack tak naprawdę zaczął się rozwijać od 2012-2013 roku. VoiceOver już istnieje od 2009 roku, więc Też mi się wydaje, że Apple troszeczkę podszedł do tego z innej strony jak Android, dlatego że Apple zrobił bardzo duże opcje, zrobili od samego początku bardzo dobrze. Natomiast to,

0: minęło, tak? Chodzi o to, żeby patrzeć w przyszłość i ulepszać ten produkt z każdą wersją. No i to jedyne, co mogę powiedzieć na temat talkbacku. Jedynie może jeszcze dodam, że z VoiceOver jest troszeczkę lepiej użytkownikom VoiceOver, bo ten screen reader działa tylko na jednym systemie operacyjnym, czyli iOS. Jest o wiele prościej zaprojektować coś, co działa tylko na jednym systemie. Natomiast TalkBack musi działać na telefonach, które są 4 lata starsze, albo systemach Samsungu, Huawei, LG. No i to jakby troszeczkę uskładnia naszą robotę w tym sensie, że musimy też dbać nie tylko o najnowsze pikseli od Google, a też musimy dbać i o systemy Androida 7, i 6, i 5. No w tym sensie troszeczkę nasza praca jest o wiele trudniejsza pod tym względem.
1: No tak, a myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że TalkBack nie był od początku produktem Google, bo historia TalkBacka, z tego co pamiętam, była taka, że po prostu zebrała się grupa takich zapaleńców, którzy stworzyli jako pod szyldem Ice Free wtedy jeszcze, stąd na przykład właśnie Ice Free jako grupa dyskusyjna, o której wspomniałeś, program czytnik ekranu dla Androida, chyba nawet, o ile pamiętam, jakoś w podobnym czasie co VoiceOver, tylko on wtedy dużo, dużo mniej umiał, nie było wtedy możliwości obsługi ekranów dotykowych, więc był to bardziej taka zabawka eksperymentalna. I może zgodzisz się ze mną, że gdzieś jeszcze, no być może w TalkBacku pokutuje to, że tak naprawdę cały czas jest budowane, są nowe opcje i budowane są nowe wersje TalkBacka na tym kodzie, robionym jeszcze nie przez Google, robionym w roku 2009. I może stąd też wynikać...
0: TalkBack zawsze był produktem Google, ale zgadza się z tobą, że to od samego początku to był w ogóle... TalkBack był napisany na początku jako projekt... jak to powiedzieć, intern po polsku, nie wiem, czyli...
1: Dla praktyka przez stażystów, jako taki eksperyment stażystów, tak?
0: Przez jednego z programistów, który tak naprawdę był stażystą tutaj w Google i po tym, jak już zobaczyli, że była jakaś szansa, żeby z tego produktu coś mogło wyjść bardzo użytecznego, to wtedy już zdecydowali, że jednak trzeba zrobić normalny screen reader. No i wiadomo, że to też zabrało ileś tam lat, żeby znaleźć menedżera produktów, no i tak dalej. Wiadomo, że od zabawki do produktu jest droga jest bardzo długa, więc to też... Teraz w tym czasie właśnie bardzo dużo starego kodu w TalkBack jest przepisywany i dlatego właśnie możemy teraz już... te nowe opcje wprowadzać, jak z tym nowym fokusem i wszystko, co teraz się dzieje w TalkBacku, to już jest, wiele z tego jest bazowane na nowym kodzie, więc mam nadzieję, że przyszłość będzie bardziej różowa jak przeszłość.
1: I my mamy taką nadzieję. Zawsze mnie to ciekawiło, ty o tym trochę mówiłeś u Jonathana Mosena, no ale nasi słuchacze mogli tego nie słyszeć, bo ty kiedyś po prostu używałeś iOS-a, pracowałeś zupełnie w innej branży, nie bawiłeś się w rozwój screenreaderów mobilnych i tak dalej i używając iOS-a nagle przyszedłeś do Google i zostałeś człowiekiem odpowiedzialnym za TalkBacka, czyli za bezpośrednią konkurencję dla Apple. I na pewno spotkałeś się z tymi samymi, powiedzmy, narzekaniami czy opiniami użytkowników, z którymi sam się skonfrontowałeś, kiedy przechodziłeś gdzieś za tą transformację iOS-Android, że nie ma wielopalczastych gestów, że nie ma pokrętła, że nie ma wielu funkcji, które tak naprawdę być powinny, bo dla użytkownika iOS jest to naturalne, że tam są, które dopiero później w TalkBacku weszły. No i do dzisiaj jest sporo takich, jak często tłumaczę moim znajomym, niewidomym, że Android nie jest takim złym systemem, że to nie jest jakieś rozwiązanie awaryjne, tylko bardzo produktywny system, na którym da się wiele wykonać. No to oni właśnie też odwołują się do tych argumentów, no ale na iOS-ie są te gesty, jest to w ogóle działa stabilniej, bardziej przewidywalnie, mniej jest takich losowych, zmiennych, które mogą wpłynąć na to, jak ten screen reader działa na konkretnym telefonie. Też masz takie odczucia jako były użytkownik iOS? Jest na przykład coś takiego, czego nadal tobie jako użytkownikowi, już pomijając swoją perspektywę jako pracownika Google, ale brakuje ci czegoś na Androidzie, czego używasz każdego dnia na iOS-ie i do czego się przyzwyczaiłeś jako użytkownik?
0: Jeśli chodzi o funkcję screen readera jak takiego, mi się wydaje, że ja nawet więcej mogę robić na Androidzie jak na iOS-ie. Ja mam może bardziej jakieś tam jakie są może pytania co do dostępności niektórych

0: aplikacji, ale nawet w tym sensie mi się wydaje, że na Androidzie jest dość dużo aplikacji dla produktywności użytkowników, więc nie wiem, no wiadomo, że są może jakieś tam gesty, jak to powiedziałeś, wielo...
1: Palczaste.
0: Jak to słowo było?
1: Palczaste.
0: Tak, czyli multi-finger gestures.
1: No, ciężko jest czasem przetłumaczyć. No.
0: Ale jest... jest, mi się wydaje, też jest w pewnym sensie mi się podoba sytuacja bez takich gestów, bo ja na przykład bardzo lubię używać telefon przez jednym palcem. I mi się wydaje, że może właśnie w tym sensie jakby TalkBack się troszeczkę różni. Wiadomo, że ludzie są przyzwyczajeni. Mi to przypomina bardzo dyskusję między JOS-em a NVDA. Ile czasu zabrało, żeby ludzie w końcu się przekonali, że NVDA to jest bardzo dobry screen reader, który też umie bardzo dużo robić. I dzisiaj mi się wydaje, że już nie ma pytań, czy NVDA jest dobry. Wszyscy nawet się przerzucają po troszeczkę z JOS-a. I mi się wydaje, że ludzie, którzy używają iOS-a, też mają prawo mieć swoje opinie i są przyzwyczajeni do jakichś konkretnych, do swoich konkretnych funkcji, które VoiceOver wprowadził i to jest okej. Okay. Ja zawsze mówiłem gdziekolwiek na własnych prezentacjach albo nawet jak na liście, że dla mnie tak naprawdę najważniejsze, że ludzie niewidomi dzisiaj mają możliwość wybioru. Nie było czegoś takiego nawet 5 lat temu, 10 lat temu i dla mnie nawet nie na tyle jest ważne, żeby ludzie zmieniali iOS-a na Androida, a bardziej, żeby ludzie używali to, co im najbardziej odpowiada i żeby byli produktywni w tym, co chcą robić we własnym życiu na co dzień. To jest
2: tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
3: Witam, Jacek Nowacki z tej strony. Ja chciałem zapytać, ja tylko dodam dla tych, którzy mnie nie znają, że jestem użytkownikiem TalkBacka, ale też jestem osobą słabowidzącą i często korzystam też z gestów dla osób słabowidzących i chciałem się zorientować, jakie są perspektywy poprawy dostępności dla osób słabowidzących, gdyż te gesty powiększenia, to trzykrotne stuknięcie, jest takie mało stabilne. To się dość często wyłącza na sterowaniu, na przykład z konkurencją modelu, no to tam jest lepiej, tak, delikatnie rzecz biorąc. I no w ogóle fajnie było, gdyby na przykład była jakaś taka opcja właśnie na powiększenie na stałe, czy okno lupy, takie jak na przykład Samsung sobie tam kiedyś wymyślił, czy tego typu różne rozwiązania. Jakie są perspektywy, żeby coś w tym kierunku w Androidzie się zmieniło w dostępności dla osób słabowidzących, typu, nie wiem, automatyczne zwrócenie kolorów jakimś gestem na przykład, a nie gdzieś sobie to muszę włączać w pasku, które do mnie ustawiać, w zależności od producenta i tak dalej. Tego typu rzeczy chciałbym, żeby Wiktor coś może powiedział na ten temat, jako specjalista dostępności w Google.
0: W wersji Oreo, która wyszła w zeszłym roku, wprowadziliśmy taką opcję, która się nazywa Accessibility Button. Nie wiem, jak to polsko było przetłumaczone. Załóżmy przycisk dostępności. Jak to jest włączone, jak ta opcja jest włączona, to wtedy na pasku na dole się ukazuje właśnie ten przycisk i zamiast używania tego gestu włączania powiększania przez potrójne stuknięcie palcem, po prostu naciskasz na ten przycisk i wtedy możesz od razu powiększyć ekran. Ale zgadzam się, że możemy więcej robić dla ludzi, którzy mają trochę wzroku, słabowidzących. Mam nadzieję, że właśnie w następnej wersji Androida też będą ciekawe rzeczy, które będą troszeczkę bardziej pomagać w tym sensie, ale wiadomo, że iOS ma więcej opcji pod tym względem, zgadza się.
1: Okej. Ja jeszcze wrócę troszkę do tego pytania, które przedtem ci zadałem, jeszcze taka druga część tego pytania. Przedstawiłeś już tą swoją opinię a propos właśnie różnych rzeczy, których w TalkBacku może brakować, które są inne niż w VoiceOverze, ale kiedy widzisz takie właśnie maile od ludzi, którzy... Nawet nie musi to być taka krytyka ostra, tylko po prostu zgłaszają opinię, że konkretne rozwiązanie z iOS jest bardziej praktyczne i może Google powinien je rozważyć. Ja na przykład, takie moje ulubione, ja na przykład myślę, że więcej tych akcji, które są teraz w menu pochowane, na przykład języki, na przykład akcje dla działania dla aplikacji, mogłyby być w tym takim nowym selektorze ustawień, który jest w Oreo, zamiast w tych menu, bo po prostu można szybko między nimi przełączać. Odnajdujesz się jakoś w tym jako użytkownik, że no może w sumie racja, może ci ludzie rzeczywiście mają tu jakąś rację, rzeczywiście w iOSie ta konkretna funkcja działa bardziej, nie wiem, praktycznie, szybciej, coś, może to nawet rozważymy. Miewasz takie momenty, że zgadzasz się gdzieś z użytkownikami, jeśli chodzi o ich sugestie? Absolutnie. Czy to jest zupełnie inna wizja?
0: Nie, mi się wydaje, że użytkownicy mają bardzo dużo racji, ponieważ oni używają produkt i mi się wydaje, że więcej jak użytkownik, załóżmy, dzięki użytkownikom my możemy też sterować produkt w jakimś kierunku i iOS bardzo dużo rzeczy zrobili dobrze i my właśnie zważamy na to, jak, gdzie voiceover, w jakim kierunku idzie, ale jedynie co bardzo trudno powiedzieć użytkownikom, że są też jakieś, w Androidzie są limity, jeśli chodzi, niektóre funkcje nie możemy na przykład wprowadzić przez to, że są limity w samym
1: patenty,
0: Androidzie.
1: Tak, Apple.
0: Tak. Nie nawet, że patenty, ale że w samym systemie operacyjnym.
1: Ograniczenia w systemie. Mhm.
0: Tak, TalkBack na przykład nie ma kontroli nad niektórymi gestami, bo na przykład w Androidzie wszystkie gesty są w systemie operacyjnym, a nie w TalkBacku. I tu jest taki, no ja jakby siedzę między dwoma ogniami, że tak powiem, bo z jednej strony wiadomo, że rozumiem użytkowników i chciałbym, gdybym miał taką taką, no nie to, że nawet władzę, a taką, wiesz, jak to magic wand, jak się nazywa po angielsku, czyli
1: różdżka,
0: czyli taką,
1: magiczną różdżkę.
0: Tak, dokładnie. Ja bym to dzisiaj zmienił wszystko od razu po tym programie, ale niestety są rzeczy, które nie zależą ode mnie i te rzeczy na przykład, no nie wypada dyskutować poza pracą, bo to są rzeczy, które nawet można byłoby trudno wytłumaczyć. I tak, zgadza się, że bardzo jak dostawać takie maile jest i przyjemnie, i też nieprzyjemnie, bo wiadomo, nie mogę na przykład czasem powiedzieć użytkowniku, że bardzo z tobą się zgadzam, ale niestety nie możemy tego zrobić w momencie.
1: To jest
0: odpowiedzialność każdego, kto pracuje dla takiej wielkiej korporacji, na przykład jak Google, albo dla takiej dużej firmy, że no, są rzeczy, który my wszystko robimy, co możemy, wiadomo, bo jesteśmy zainteresowani w tym, żeby produkt był jak najlepszy. No i już jak powiedziałem, ja jestem niewidomy, więc ja ulepszam ten produkt przede wszystkim dla siebie też. Więc absolutnie dla mnie ważny jest ten feedback taki, ale z drugiej strony są rzeczy, które nas ograniczają i no jest taka rzeczywistość. Z tym bardzo dużo się nie da zrobić.
1: Zwłaszcza, że taką bardzo fajną rzecz, też odwołam się znowu do wywiadu z Jonathanem, powiedziałeś, że lepiej jest na dobrą sprawę pewne rzeczy, z którymi się zgadzasz, puścić na górę do szefostwa w Google i dyskutować z nimi nad zmianami, które oni mogliby wprowadzić i zezwolić tobie, niż odpowiadać na 10 tysięcy maili, tweetów, wiadomości od rozeźlonych użytkowników, którym coś się nie podoba. Więc to, że nie odpisujesz, nie oznacza, że ignorujesz użytkowników, tylko po prostu może już działasz z tym, z kim trzeba, żeby pewne zmiany mogły wejść w życie później. Więc tak, to jest też kwestia tej cierpliwości i dlatego, że...
0: Zgadza się, Paweł. Dlatego ten feedback jest bardzo ważny, bo my... Zresztą wiele razy chyba mówiłem nawet na Ice Free liście, że bardzo, bardzo prosimy wysyłać feedback, bo on jest dla nas ważny, my to wszystko zbieramy i dzięki temu feedbacku potem możemy rozmawiać na przykład z naszymi kierownikami, że na przykład taka funkcja bardzo jest potrzebna, więc musimy znaleźć programistów, którzy by zaprogramowali albo zrobili zmiany, które nam są bardzo potrzebne. Bez tego feedbacku jest bardzo trudno umożliwić coś takiego, bo wtedy zawsze może nam ktoś powiedzieć, że no niestety, a dlaczego chcesz taką opcję, czy użytkownicy potrzebują taką opcję, czy nie. Więc bardzo ważne to, co ludzie wysyłają. Ja te wszystkie maile, wiadomo, że oglądam, ale też jestem bardzo aktywny na forumach internetowych, więc chyba możesz to potwierdzić też, że nie brakuje
1: tak,
0: mi
1: ja w ogóle jestem, ja myślę, że, znaczy ja głównie się znam z Ice Free, ale ja też się nie obracam na wszystkich możliwych. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, kiedy dołączyłeś do Google, ty pokazałeś ludziom taką bardziej ludzką twarz tego Google Accessibility. Ty jesteś nie tylko osobą, która wrzuca informację, że jest nowy talkback, ale ty bierzesz udział w dyskusji. Jak jest aplikacja, którą ktoś stworzy fajną, to pochwalisz dewelopera. Jak potrzebujesz kupić nową klawiaturę, to pytasz ludzi, jaką klawiaturę używają. I to jest takie super, że pokazuje, że z jednej strony tak, ty jesteś odpowiedzialny za talkbacka, ale z drugiej strony ty też używasz talkbacka, używasz tego, co sam programujesz i też potrzebujesz porady od użytkowników, dla których tworzysz to, co tworzysz. I moim zdaniem to jest fantastyczna postawa i to jest coś, co bardzo sobie właśnie cenię i dlatego też nie miałem takich oporów, żeby do ciebie napisać o ten wywiad dzisiaj. Więc no, tak trzymać, bardzo się cieszę, że mamy taki kontakt z tobą i z waszym oddziałem tam w Google.
0: Super, dzięki.
1: Natomiast z ciekawości, nie wiem, czy będziesz mógł mi coś takiego powiedzieć, ale trudno jest takie różne zmiany dostępnościowe w Google przepchnąć, w sensie na ile masz takie wrażenie, że dział dostępności jest zgrany z całą resztą firmy, czy to jest tak, że wy macie swoje priorytety, oni mają swoje i walczycie o to jakoś, czy to jest jakoś tak zgrane jak taki koncert, że po prostu...
0: Mój znajomy dobrze to kiedyś powiedział, taki był bardzo dobry programista, z którym pracowałem w Yahoo, on tak ciekawo porównał, że stworzenie produktu to jest takie, jakby trzymać talerzyk na patyku, czyli trzeba ten talerzyk utrzymać i on nie może spaść z tego patyka. I dlaczego ja to mówię? Bo accessibility to jest jeden z priorytetów firmy, czyli to nie znaczy, że nikogo to nie interesuje, ale dostępność to jest, musi być też na tej samej liście z security, czyli bezpieczność.
1: Bezpieczeństwo.
0: Bezpieczeństwo, czyli też performance powiedzieć.
1: Wydajność, z wydajnością.
0: Wydajność, czyli bardzo, no i też my tworzymy produkty nie tylko dla ludzi niewidomych, czy tam ludzi niepełnosprawnych, ale też dla ludzi
1: pełnosprawnych.
0: No nie chcę, tak, pełnosprawnych. W tym momencie nie to, że jakby dostępność jest mniej ważna, ale ona musi być też, te priorytety muszą być skorygowane w taki sposób, że ta dostępność musi być no, też odpowiednio jakoś tam z,
1: no mieć ten priorytet gdzieś,
0: mieć gdzieś tam,
1: żeby
0: na liście,
1: nikt nie ucierpiał na tym, że dla nas jakieś zmiany powstaną, a reszta użytkowników na tym ucierpi.
0: Dokładnie.
1: Jasne.
0: Dzięki.
1: No ale myślę, że no mimo wszystko udaje się przynajmniej raz, przynajmniej dwa, bo trzy razy do roku wychodzi nowy talkback. W zasadzie w każdym są jakieś nowe funkcje. Do tego nowe jakieś API i funkcje dochodzą w samych Androidach, więc... Zawsze jest na co czekać, zawsze jest na co czekać podczas Sisana, bo wtedy jest ten taki pierwsze ogłoszenie w roku, a potem to już się samo jakoś kręci dalej, tylko się czeka na te nowe rzeczy. Jest to zawsze fascynujące, zawsze jest ciekawe, czym dzisiaj nas talkback zaskoczy. Takie kolejne w sumie wyzwanie, które przed wami zazwyczaj stoi, to jest jak z tymi waszymi dostępnościowymi tematami dotrzeć z jednej strony do deweloperów aplikacji, do twórców jakichś aplikacji większych, mniejszych, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób programować aplikacje dostępne, z drugiej strony do producentów urządzeń, bo przecież no, Google wypuszcza Androida, a później ten Android jest modyfikowany na miliony sposobów przez, właśnie tak jak wspomniałeś, przez producentów telefonów, tabletów, różnych innych sprzętów i nagle się okazuje, że w wyniku zmian, które poczynili tam ludzie, coś z dostępnością nie działa i potem ktoś narzeka na Androida, że Android jest do niczego, a okazuje się, że producent sobie zamontował jakieś modyfikacje albo sprzętu, albo oprogramowania. I to po prostu nie działa. Na ile masz wrażenie, że dajecie radę dotrzeć z jednej strony właśnie do programistów aplikacji, z drugiej strony do producentów urządzeń, do właśnie Samsunga, LG, do Huawei'a, Xiaomi teraz też się popularne robi. Na ile jesteście w stanie z nimi utrzymać taką relację, żeby oni gdzieś tam wiedzieli, że te zmiany, które oni powodują tam pewnie z uwagi na swoich użytkowników pełnosprawnych, że tu będzie coś lepiej wyglądało, lepiej brzmiało, wygodniejsza będzie jakaś funkcja, że te zmiany niszczą dostępność i powodują to, że osoba niewidoma ma dużo gorsze doświadczenia z tym urządzeniem niż osoba pełnosprawna czy widząca.
0: No właśnie, właśnie dobrze, że wspomniałeś właśnie. Android pod tym względem jest troszeczkę trudniejszy dla ludzi, mi się wydaje, ogólnie, którzy tylko zaczynają używać telefony, bo to jest system bardziej fragmentowany, czyli znowu w iOS jest wszystko bardzo proste, kupujesz iPhone, masz jeden system operacyjny, masz jeden screen reader, który tam działa. W Androidzie czasami ludziom jest bardzo trudno jakby nawet wytłumaczyć, albo załóżmy osoba niewidoma idzie do sklepu i chce kupić sobie telefon i ludzie, którzy sprzedają te telefony, mogą w ogóle nic nie wiedzieć o dostępności. I sprzedadzą jakiś telefon załóżmy tam za 200 zł i nagle się okazuje, że ten telefon ma wszystkie opcje dostępności wyłączone. Jeśli odpowiedzieć na twoje pytanie, znowu Google pracuje bardzo blisko, współpracujemy z takimi firmami jak Samsung, LG i mamy nawet, jeśli chodzi o dostępność, to mamy bardzo bliski kontakt, ale no znowu, ponieważ oni mają swoje plany i Android jest systemem kod, źródło... Jest
1: otwarto źródłowym.
0: Tak, dokładnie. Nie mamy kontroli nad wszystkim, co inne firmy mogą z tym kodem zrobić. Próbujemy, wiadomo, jak najbardziej, ale nadal no jest po prostu taka jest filozofia Google, że ten kod musi zostać otwarty i dzięki temu właśnie Android jest najbardziej popularnym systemem na świecie, ale jeśli chodzi o dostępność w tym momencie, może to troszeczkę jakby szkodzi, nie? Ale dlatego ja zawsze nawet mówiłem na Ice Free, że ja radzę, jeśli na przykład osoba niewidoma chce mieć najbardziej dostępny telefon Android, to po prostu trzeba szukać telefonu, który mają tak zwany pure Android experience.
1: Czystego Androida.
0: Czystego Androida, który nie ma jakichś tam doinstalowanych aplikacji, czy nie ma jakichś tam za dużo pozmienianych opcji. Wiadomo, że jest łatwiej powiedzieć, ale przynajmniej tak ja zawsze doradzam, bo to jest najbliższy sposób, żeby się upewnić, że jednak ten telefon będzie działać i że wersja TalkBacka będzie najnowsza i że będzie najlepsze doświadczenie.
1: Rozważaliście jakieś takie odgórne inicjatywy, żeby jakoś producentów, powiedzmy, uczulić na ten temat dostępności, powiedzmy, jakieś spotkanie, spotkania, powiedzmy, czy jakieś konferencje, czy nawet, bo Google ma taką władzę, że powiedzmy, modyfikowanie Androida jest możliwe, natomiast trzeba spełnić pewne warunki, żeby otrzymać certyfikację Google, z tego co rozumiem, żeby mieć dostęp do Google Apps i gdyby tam na przykład jakoś wprowadzić jakieś wymagania odnośnie dostępności, że na przykład producent nie może wyłączyć skrótu dostępności.
0: Są. Jest taki dokument, się nazywa CDD i to jest dokument, który właśnie skierowuje wszystkich producentów, że niektóre opcje są wymagane. Nadal to nie znaczy, że każdy producent będzie tego się dotrzymywał, ale no Google robi wszystko, co możliwe. Jest konferencja Google I.O., na której bardzo właśnie spotykamy się z producentami aplikacji i sprzętu. I no znowu, jak będąc największym systemem operacyjnym, jest bardzo trudno skontrolować wszystkich, ile jest telefonów z 20 tysięcy chyba dzisiaj, nie wiem, różnych wersji Androida.
1: Też nie mam statystyk pod ręką, ale może
0: bardzo
1: być
0: bardzo dużo. Więc,
1: w każdym razie dużo, tak.
0: Tak, i po prostu znowu mamy strony dla deweloperów, czyli ludzi, którzy piszą te aplikacje. Są strony, gdzie jest dokładnie wytłumaczone, jak stworzyć aplikację dostępności, ale to znowu, to tak jak na iOSie, dokładnie tak samo. Apple też bardzo jest aktywny w współpracy z deweloperami, ale to nie znaczy, że każda aplikacja na iOSie jest dostępna, więc my wszyscy jesteśmy w tym samym, w tej samej sytuacji, że robimy wszystko, co się da, ale wiadomo, muszę jedno powiedzieć, że znowu tutaj bardzo jest ważne, żeby użytkownicy też korzystali z social media i też skontaktowali się z producentami aplikacji, żeby im też powiedzieć, że używamy waszej aplikacji i jeśli nie wiecie, jak zrobić waszą aplikację dostępną, to jest właśnie taka strona, do której możecie pójść i wszystko się dowiedzieć. Także tutaj właśnie jest troszeczkę taka współpraca. Współpraca między użytkownikami i nami.
1: Jasne, i to nawet bardzo dobrze działa. Zdaje się, że ostatnio są jakieś sukcesy typu Facebook ostatnio się uaktywnił znowu w kwestii dostępności, na przykład Uber też tą aplikację zgodził się dostosować. Natomiast gdzieś dalej chyba pokutuje takie przekonanie wśród deweloperów, że dostępność aplikacji mobilnych to jest głównie iOS. I to ja na przykład widzę po różnych wielkich firmach, no ja na przykład taką sytuację ostatnio z Airbnb. Z którąś jeszcze firmą pisałem do nich właśnie, że aplikacja na Android jest niedostępna. I się okazało, że tam od jakiegoś czasu funkcjonuje jakaś inicjatywa na rzecz dostępności i oni zrobili aplikację dostępną, no ale na iOS. A Android to ktoś tego w ogóle używa? I często są takie pytania właśnie od programistów aplikacji dla osób niewidomych, tych, które na iOSie są już bardzo popularne, jak i od programistów aplikacji ogólnodostępnych, które też powinny być dostępnymi dla niepełnosprawnych i dla niewidomych, że na iOS-a to oni owszem robią albo dostosowują aplikacje, ale Android, czy to się w ogóle opłaca? Czy niewidomi tego w ogóle używają? Czy ile my z tego będziemy mieli zysku? I to jest dalej ten problem, żeby dotrzeć chyba z tym, że nas jest trochę, zwłaszcza w różnych krajach, tam gdzie nie każdy może sobie na iPhone'a pozwolić, Android jest tak naprawdę jedyną i bardzo dobrą zresztą alternatywą. I właśnie trzeba chyba też dotrzeć z tym przesłaniem, że są użytkownicy Androida niewidomi i nie jest ich aż tak mało, że to nie jest jakaś awangarda jakichś powiedzmy kilku ludzi, którzy eksperymentują i się tym bawią, tylko rzeczywiście jest grono oddanych użytkowników tego systemu.
0: Całkowicie się zgadzam, Paweł. Jest takie niestety, jedynie co mogę powiedzieć, że im więcej będziemy ulepszać nasze produkty, tym może szybciej się zmieni też takie podejście do Androida, jako taki system jakby second rate, czyli taki drugorzędny jeśli chodzi o dostępność. No ale znowu, wszystko zabiera czas i jedynie co mogę powiedzieć, że my robimy wszystko, co możemy z naszej strony, żeby zmienić ten atytut producentów do Androida. I wiadomo też, mam nadzieję, że już sytuacja się ulepsza, ale zawsze może być lepiej.
1: A teraz może troszkę zmienię delikatnie temat, też będzie Android, ale bardziej Android TV, Wear OS, Chromebooki. Jak oceniasz dostępność tego sprzętu? Czy tego da się już używać produktywnie? Jeżeli potrzebuję przystawki do telewizora, chciałbym mieć bogaty dostęp do oferty multimedialnej, potrzebuję zegarka do różnych zadań, do szybkich dostępów do powiadomień, tak jak używa się Apple Watcha na przykład. Przepraszam, że cały czas do iOS-a się odwołuję, ale no przyznasz, że jeśli chodzi o zegarki smart, to większość niewidomych jednak jeszcze póki co ufa Apple Watchom. Czy właśnie Chromebooki? Poleciłbyś już to jako takie rozwiązanie, które można używać produktywnie do konkretnych zadań, czy jeszcze jest w sferze takiej, że można z tym poeksperymentować, ale do pracy konkretnej raczej jeszcze nie?
0: Wiesz co, zaczniemy może od Android Wear, czyli zegarki. Właśnie z Oreo to bardzo dużo wprowadziliśmy, jest teraz już i talkback na zegarkach, jedynie, że znowu trzeba uważać, jaki zegarek się kupuje, bo nie każdy zegarek ma głośnik. Tu znowu jest ten sam problem, o którym mówiliśmy wcześniej trochę, że jest fragmentacja, nie? I sytuacja się ulepsza. Załóżmy, że jest Huawei, a wszystkie najnowsze ich zegarki już są zbudowane z talkbackiem i z dostępnością i są bardzo używane, użyteczne są. Jeśli chodzi o telewizor, TV, to jest Samsung, LG chyba też. Sytuacja już się lepsza. Chromebooki tak samo. Chromebooki teraz już są bardzo użyteczne. Wyszła nowa wersja screenreadera ChromeVox, który teraz tylko jest dla Chrome OS-a. Już było kiedyś taki dodatek do Chrome'u.
1: Do Chrome'a, teraz do już jest.
0: Tak, do przeglądarki Chrome. Teraz już jest jakby, nie jest on rozwijany, ale natomiast jest nowa wersja screenreadera ChromeVox dla Chrome OS-a i on już prawie działa ze wszystkim, co trzeba dla produktywności. A teraz już można na nowszych Chromebookach już można też instalować aplikacje Androida, czyli to jest bardzo dobre dla użytkowników w tym sensie, że jeśli nie ma na przykład Skype'a dla Chrome'u, to można sobie już zainstalować Sklepu Play. Tak, ze Sklepu Play już można zainstalować sobie Skype'a jako aplikację Androida i ta aplikacja już będzie działać z screenreader ChromeVox na Chromebooku, więc no znowu myślę, że absolutnie, tak jeszcze muszę krótko powiedzieć na pytanie, to absolutnie tak, ale znowu jest ale w tym sensie, że trzeba jednak sprawdzać, zrobić troszeczkę zadania domowe w tym sensie, że jednak sprawdzić, zanim coś kupić, może nawet pójść do takiej listy właśnie jak Ice Free albo jakieś inne listy, się zapytać innych użytkowników, czy ktoś już próbował na przykład ten sprzęt i czy on działa z TalkBackiem. Zawsze można do nas też napisać google.com accessibility get in touch. To możemy, ja nie wiem, czy macie show notes na przykład dla podcastu, możemy też dodać jakieś linki.
1: Myślę, że w komentarzu. Mamy komentarze. Okay. Ten podcast też będzie komentowany, więc możesz chcieć potem śledzić, bo może ludzie, okay, którzy nie mogli nas słuchać na żywo, będą mieli też pytania do ciebie po audycji, więc tam zawsze te pytania się znajdą.
0: Super.
1: A my umieścimy też notatki.
0: Okej, okay. Super.
1: Ale takiego Chromebooka, powiedzmy, rozważyłbyś go już jako alternatywę dla na przykład komputera z Windowsem albo z Maciem, czy jeszcze nie, czy po prostu tak, ale do innych zadań? Powiedzmy, nie wiem, byłbyś w stanie pisać tam dokumenty?
0: Absolutnie. Jeśli chodzi tylko trzeba pamiętać, że Chromebooki są stworzone jakby pracować z G Suite, czyli to jest tak, to jest...
1: Te wszystkie aplikacje Google, tak?
0: Dokumenty, tak, aplikacje Google, tak, Google Docs, Google Sheets i, i z tymi aplikacjami to bardzo wszystko dobrze, tak, wszystko bardzo dobrze pracuje z ChromeVoxem i pod tym względem ja na przykład już nie używam Microsoft Worda od, nie wiem, chyba od 10 lat. No wszystko, co ja na przykład potrzebuję robić jako manager, czyli z arkuszami pracować, z dokumentami i z... i z prezentacjami. Ja mogę wszystko zrobić absolutnie na Chromebooku i z dzięki aplikacjom Google. Więc nie wiem, jeśli to jest jakiś parametr, ale mogę powiedzieć, że...
1: Myślę, że tak. Myślę, że odpowiada... Tak, sporo osób może rozważyć takiego Chromebooka na przyszłość, bo zwłaszcza, że ten Android to jest dość duża przewaga, bo mi na przykład brakuje aplikacji mobilnych na komputerze. Jednak komputer to jest taki sprzęt, z którego korzystam, jak chcę mieć dużą klawiaturę, jak pracuję nad wieloma zadaniowością, nadal mimo wszystko szybciej się przełącza okienka na komputerze niż na telefonie, a chciałbym jednocześnie zamówić pizzę jakąś aplikacją, która jest tylko na Androida, sprawdzić rozkład autobusów. Dokładnie. Tego nie ma na Windowsa. No Windows coś próbuje, tam w dziesiątce jakieś aplikacje są. No niemniej jednak nie ma ich aż tak dużo jak na Androida, więc myślę, że jeżeli ktoś by szukał takiego mechanizmu, żeby uruchomić androidowe aplikacje na jakimś środowisku komputerowym, takim typowo stacjonarnym, to jest to dobra opcja.
0: I to jest bardzo, w ogóle bardzo fajnie to jest zaprojektowane w tym sensie, że ta aplikacja androidowa po prostu będzie jakby w innym oknie, czyli jedynie co trzeba zrobić Alt-Tab i po prostu normalnie sobie przełączasz z aplikacji Androida do aplikacji Chrome'owej. W tym sensie bardzo, bardzo to fajnie działa, więc muszę powiedzieć, że w tym dobrze jest zaprojektowane w ogóle. I ten projekt będzie jeszcze więcej się rozwijał, także... jeśli ktoś chce spróbować, to absolutnie polecam.
1: No, to jest z pewnością dobra wiadomość. A zupełnie z czystej ciekawości, czy ty też piszesz kod w TalkBacku, czy jesteś tylko menedżerem i zawiadujesz, powiedzmy, działaniami, które się tam dzieją, zlecasz ludziom pracę? Czy też masz jakiś swój wkład w to, że tam powstają jakieś funkcje?
0: Nie piszę tyle kodu, ile bym chciał, ale niektóre wersje, które ludziom się podobały, to też właśnie ja napisałem i też... dodałem do kodu TalkBack. Także muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego.
1: No, użytkownicy pewnie też są szczęśliwi, że to działa bardzo stabilnie i każdego dnia z tego korzystają, więc to jest też dla ciebie pewnie satysfakcja, że dzięki twojej pracy ludzie mają dostęp. Ludzie mają dostęp do telefonów, do tabletów, do różnych innych sprzętów. Tak, no to teraz przyjdzie nieuchronnie chyba to pytanie, co dalej z TalkBackiem? Co teraz wychodzi wersja 6.2? Mówiłeś już coś, że pracujecie nad następną wersją. Możesz nam na potrzeby audycji powiedzieć chociaż troszeczkę, co tam planujecie? Czy to wszystko jest objęte tajemnicą?
0: No niestety za bardzo nie mogę powiedzieć, ale jedynie co mogę powiedzieć, to będzie za parę tygodni będzie Google I.O., czyli największa konferencja, którą Google... prowadzi co roku i właśnie jak zawsze będzie prezentacja, w której będziemy właśnie pokazywać nowe funkcje, nie tylko w TalkBack, ale w ogóle w dostępności dla Androida i zapraszam wszystkich, będzie chyba to streamowane też i podejrzewam, że to będzie też na YouTubie No jedynie co mogę powiedzieć, że ulepszamy rzeczy i podejrzewam, że będzie lepiej, nie gorzej.
1: Może ale jakieś nowe funkcje fajne też dojdą.
0: Tak, no mam nadzieję, że będą nowe funkcje.
1: Jak rozumiem, na I.O. dowiemy się czegoś więcej niż, jakby więcej funkcji zostanie pokazanych na przykład niż na Sisanie, tak? Czy to będzie to samo też?
0: Nie, myślę, że więcej. Będziemy o wiele więcej pokazywać, będą demo też jak zawsze, więc będzie ciekawie. Na Sisanie, no, to... Sisanie też jakby nie możemy jeszcze za dużo mówić, bo w tym momencie to jest, Sisan się odbyła z reguły w marcu, a w marcu akurat, jeśli nie wszystkie rzeczy są jakby do końca zaprojektowane, więc mówimy tylko jakoś tak bardzo ogólnie, a na Google I.O. właśnie tu już będziemy mówić o szczególnych jakichś tam...
1: Okej, to takie moje jeszcze ostatnie pytanie, bo już chyba ten czas nasz będzie powoli dobiegał do końca. A propos Polski, z ciekawości, jeżeli to też jest wiadomo, kto tłumaczy Talkbacka? Czy to jest jakaś agencja zewnętrzna, czy to się dzieje też gdzieś u was, gdzie można zgłaszać ewentualnie jakieś sugestie odnośnie błędów w tłumaczeniu, gdyby coś się pojawiło?
0: Zresztą ludzie w Warszawie, jest zespół w Warszawie, który właśnie się zajmuje. Ogólnie to jest tłumaczone przez agencję. Ja też, ponieważ mówię w kilku językach, nawet czasami rozmawiam z tłumaczami i zawsze próbuję, przynajmniej żeby polskie tłumaczenie i ukraińskie, i rosyjskie było dobre. No i w ogóle, żeby tłumaczenie było dobre, ale tak, ogólnie to tak, jest to tłumaczone przez agencję, które współpracują z Google.
1: Aha, no czyli jest to też ekipa z Warszawy, więc jakby
0: tak.
1: Nie jest to jakiś automat, nie jest to
0: nie,
1: też jakoś robione
0: nie.
1: W Stanach. Okej. I takie moje ostatnie pytanie w zasadzie. Czy jest jakieś takie miejsce, gdzie użytkownicy z Polski mogą zgłaszać jakieś sugestie odnośnie Talkbacka, błędy w języku polskim? Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, czy nie, czy do ciebie może je bezpośrednio zgłaszać, czy bo ostatnio otwarliście też Centrum Obsługi Klienta Niepełnosprawnego. Tak. Mhm. I czy tam też ktoś odpowiada w języku polskim, czy nie, czy lepiej do ciebie, czy lepiej w ogóle gdzieś indziej, czy gdzie można po polsku zgłaszać różne rzeczy?
0: Wiesz co, bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Można spróbować wysłać maile po polsku. Podejrzewam, że to nikt tego maila nie skasuje, a to będzie gdzieś przesłane, podejrzewam, że nawet może do mnie. Poradziłbym używać tych samych kanałów, co są jakby dostępne dla wszystkich, czyli Disability Support, potem jest google.com Get in Touch. No i też w aplikacji Talkback jest taka opcja pomoc i feedback. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, muszę sprawdzić zresztą.
1: Chyba tak samo właśnie. Pomoc tak, i feedback, pomoc i opinie, aha, tak jest coś takiego.
0: No właśnie. I tam po prostu można napisać, bo ten feedback jest skierowany też do nas. I proszę pisać w jakimkolwiek języku, a my sobie jakoś już poradzimy.
1: Czyli te maile, nawet jeżeli będą po polsku, to nie zostaną gdzieś zignorowane,
0: nie
1: stracą się. Okej, w porządku. No i to chyba w zasadzie byłoby wszystko. Zresztą ten nasz czas też już tak troszkę biegnie do końca. Nie chcielibyśmy cię zbyt długo zatrzymywać i od pracy odciągać. Dzięki, że zgodziłeś się z nami ten wywiad tutaj przeprowadzić, że pojawiłeś się u nas w Tyflo Radio. Mamy nadzieję, że się jeszcze kiedyś zjawisz, bo wiem, że wiele ciekawych historii mógłbyś nam opowiedzieć, czy o samej Dolinie Krzemowej, czy o Google, czy w ogóle o twojej ścieżce kariery. Myślę, że wielu na przykład młodszych słuchaczy twoja historia mogłaby zmotywować, jeżeli ktoś jest na przykład na etapie gimnazjum, liceum, zastanawia się nad tym, co dalej robić w życiu, to posłuchawszy na przykład twojej historii mógłby rozważyć jakąś informatykę czy coś, więc bardzo prawdopodobne, że się jeszcze kiedyś z tobą umówimy na audycję już może nie tyle o Androidzie, co po prostu o tobie bardziej, o twoim doświadczeniu i o tym, jak twoje życie bardziej jako pracownika Google i tak dalej wygląda. Jeśli miałeś ochotę jeszcze kiedyś super. Się u nas pojawić, to my cię serdecznie zapraszamy.
0: Okej, super, tak zrobimy w przyszłości na 100%, więc... Bardzo dziękuję.
1: Dobrze.
0: I będziemy gdzieś tam jeszcze się komunikować przez komentarze z użytkownikami. Ja też pójdę na stronę, zobaczę, co ludzie napiszą. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. To był Wiktor Caran z dostępności Google. Dziękujemy bardzo. A tutaj Paweł Masarczyk i to był kolejny Tyflo Podcast.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Godzina 19 minęła, w kalendarzu mamy czwartek, to 23 dzień lipca 2020 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas dziś słuchają albo w strumieniu Tyfloradia, albo za pomocą Facebooka. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Mikołaj Hołysz. Witaj,
5: dzień
2: Mikołaj.
5: Dobry, witam.
2: Dziś sobie porozmawiamy o konwencji NFB, albo NFB, tak właściwie, o tegorocznej konwencji NFB, która to z jednej strony no, z pewnością była nie lada wyzwaniem dla organizatorów, ale z drugiej strony to była naprawdę interesującym wydarzeniem i to do tego stopnia, że każdy mógł w niej uczestniczyć, bo była organizowana zdalnie. I ty miałeś okazję uczestniczyć właśnie w tej konwencji, a przynajmniej w jej części przede wszystkim technologicznej, bo nie tylko zagadnienia technologiczne były w jej trakcie poruszane, ale z pewnością stanowiły jej całkiem sporą część. No i o tych właśnie technologicznych nowinkach dziś sobie poopowiadamy. Jeszcze zanim ruszymy z kopyta z tematyką naszej dzisiejszej audycji, to dodam, że jesteśmy na żywo. Więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać, bo może wy też braliście udział w konwencji i chcielibyście się podzielić z nami jakimiś swoimi wrażeniami, albo po prostu o coś dopytać, to żaden problem. tyflopodcast.net/zoom to jest Zoom nasz radiowy. Można tu zadzwonić z telefonu, z aplikacji mobilnej, z przeglądarki internetowej, jak kto woli. Jest też Facebook, facebook.com/tyflopodcast. Tam można do nas pisać, bo jesteśmy na żywo. Warto tak w ogóle sobie zaznaczyć, żeby powiadamiał was Facebook o naszych transmisjach, to wtedy na pewno żadnej nie przegapicie. I
5: tak
2: można...
5: Suma.
2: Tak, dokładnie, prawie jak sub na YouTubie. Chociaż to bardziej ten dzwoneczek taki, który tam jest i jak zawsze YouTuberzy mówią, żeby kliknąć w dzwoneczek i ustawić sobie powiadomienia, żeby o wszystkich powiadamiał. Na Facebooku to trochę inaczej działa. W każdym razie, możecie tam do nas pisać, no i pisać możecie także z poziomu aplikacji Tyflo Podcastu, która jest i do pobrania, której bardzo serdecznie zachęcamy. A jeżeli ją już macie, to możecie do nas z poziomu tej aplikacji pisać. Możecie też się z nami kontaktować poprzez stronę kontakt.tyflopodcast.net. kontakt.tyflopodcast.net. Tam jest taki panel, wystarczy się wpisać, podpisać, wysłać i to do nas bezpośrednio trafia. Tyle tytułem wstępu. No, a teraz możemy już zaczynać, ale zanim przejdziemy do clue dzisiejszego programu, czyli to do tych technicznych nowinek, no to Mikołaju, myślę, że warto, żeby w ogóle powiedzieć, czym jest w ogóle konwencja NFB, czym jest samo NFB, co to w ogóle takiego jest, no bo to jest instytucja i impreza znana Amerykanom, nam tak no niekoniecznie.
5: Tak, bo organizacja jest amerykańska, organizacja jest, tak najprościej mówiąc, oczywiście upraszczając trochę, odpowiednikiem naszego PZN-u, tylko że działającym no sporo lepiej. Też dość kontrowersyjnym, ale no w Stanach bardzo znanym. Jest zresztą jedną z dwóch obok ACB organizacji, która w Stanach Zjednoczonych na rzecz niewidomych działa. ACB też zresztą miało swoją konwencję, na której nie udało mi się być niestety. To była konwencja płatna, z tego co wiem, ona też była wirtualna, gdzie konwencja NFB była darmowa. Ja szczerze mówiąc ACB trochę przegapiłem, jakoś mi się nie udało, też nie wiem jakby to cenowo wyglądało i czy to by z naszej perspektywy miało w ogóle sens. No ale NFB było darmowe, w tym roku było darmowe, więc się pojawiłem. Konwencja jako taka, bo to jest wydarzenie, które się odbywa co roku i to już od dłuższego czasu, to była bodajże 80. albo 81. edycja, bo to gdzieś tam od 1940 roku, jak organizacja powstała, to się odbywa. I jakby pierwotnie konwencja miała być takim spotkaniem członków organizacji, spotkaniem takim bardziej prawnym, na którym się po prostu ustala pewne rzeczy, wybiera te wszystkie rady nadzorcze, prezesów, coś a la, u nas to się zgromadzeniami walnymi nazywa bardzo często. No, ale to tak obrosło, bo coraz więcej tych niewidomych w Stanach należało i było częścią takiej organizacji i się zaczynały na tych konwencjach pojawiać inne rzeczy, nie tylko takie spotkania typowo organizacyjne, ale też właśnie jakieś sesje, jakaś wystawa, jakieś możliwości spotkania się z ludźmi, jakieś właśnie takie prezentacje od firm, od sponsorów, bo ta konferencja ma wielu sponsorów i to bardzo często należą do nich nawet duże firmy, firmy z mainstreamu. Nie tylko firmy robią te rzeczy dla niewidomych, ale rzeczy typu, nie wiem, Google, Microsoft, jacyś operatorzy komórkowi, którzy właśnie działają na rynku amerykańskim, jakieś banki, które działają na rynku amerykańskim, takie duże dla widzących. I po prostu obrosła ta konferencja dość mocno takimi rzeczami i teraz tak naprawdę te sesje typowo organizacyjne, typowo wewnętrzne, to jest, powiedziałbym, mniejszość. Większość to są sesje albo dla wszystkich, albo prawie dla wszystkich. Czyli nie wiem, nawet na tych sesjach, powiedzmy, organizacyjnych, wewnętrznych, jest dużo jakichś wystąpień gości z zewnątrz, czy to jacyś znani niewidomi się wypowiadają na różne tematy, też dotyczące często w ogóle środowiska, czy to jakieś osoby w ogóle z zewnątrz, gdzieś tam związane ze środowiskiem, ale nie jako tako niewidome. Był na przykład Ray Kurzweil, naukowiec bardzo znany, nawet poza środowiskiem niewidomych. Człowiek w Google pracuje. Jeżeli ktoś słyszał o koncepcji osobliwości, to właśnie on stoi za wymyśleniem tejże koncepcji. On między innymi też był, bo on jest gdzieś tam człowiekiem, co by nie mówić, ze środowiskiem dość mocno związanym. Więc natomiast to tak sobie co roku było. Wiadomo, że najczęściej to przyjeżdżali tam jednak Amerykanie, bo w większości przypadków nie jest to tani interes. To jest zrobione w jakichś najczęściej lepszych hotelach, bo to jest duże wydarzenie, to jest zawsze wydarzenie na kilka tysięcy osób, bo tych niewidomych w tych Stanach trochę jest, więc te hotele też muszą być jakieś, że tak powiem, trochę bardziej ogarnięte, żeby być w stanie coś takiego obsłużyć i coś takiego przyjąć, a to jest najczęściej w ogóle całe w jednym hotelu robione po prostu. No więc to jest jakiś Hilton, jakiś Marriott, coś tego typu, więc też nie każdego
2: ma to rzeczywiście
5: stać
2: na bogato.
5: Tak. Oni oczywiście pomagają też swoim własnym członkom w dotarciu. Też jeżeli ta organizacja kupuje cała i po prostu wynajmuje praktycznie cały hotel albo pół hotelu, to też wiadomo ma taniej i to nie jest tak, jakby byśmy sobie chcieli jechać do takiego hotelu. No ale sporo to na pewno kosztuje.
2: Ale też to swoje kosztuje. Mikołaju, jak tak o tym opowiadasz, no to ja nie mogę się pozbyć jednego skojarzenia z naszą polską imprezą i myślę, że wielu z naszych słuchaczy też takie skojarzenie będzie miało. Czy ono jest słuszne? Czy to można taką konwencję NFB porównać do naszej polskiej Rechy?
5: Tak, ja uważam, że jak najbardziej można. Właśnie ja zobaczyłem, jak ta konwencja tak naprawdę wygląda, trochę od środka, jako uczestnik, a nie gdzieś tam jako bierny obserwator Twittera z boku, bo biernym obserwatorem Twittera z boku to już byłem od dobrych paru lat, no ale w tym roku przez to, że konwencja wirtualnie udało mi się uczestniczyć, jak najbardziej uważam, że można to porównać. Jest to wydarzenie oczywiście na zdecydowanie większą skalę, Jest to przynajmniej w tym roku, i myślę, ale myślę, że zawsze tak jest, wydarzenie, w którym mimo wszystko uczestniczy więcej osób zainteresowanych, a mniej osób niezainteresowanych. O czym mówię? Spory procent ludzi na Resze to są gdzieś tam osoby starsze, które jadą na Rechę, może nie do końca po to, żeby pojechać na Rechę.
2: Tylko żeby się spotkać.
5: Żeby się spotkać, żeby wyjechać z domu, żeby się trochę ruszyć, bo Fundacja Szansa oferuje to za darmo. Tutaj raczej nie ma takich rzeczy, ale skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Jest to oczywiście większe, jest tam trochę takich spotkań, jakich na Resze nie ma, czyli właśnie takich oficjalnych, gdzieś tam, gdzie się wybiera pewne rzeczy, głosuje nad pewnymi rzeczami właśnie wewnątrz tej organizacji, ale jak najbardziej mamy wystawę, mamy sesje merytoryczne, mamy jakieś takie nawet panele dyskusyjne ala, więc jak najbardziej skojarzenie z Rechą, jak ja uważam, że ma bardzo duży sens.
2: A czy jakieś takie typowo rozrywkowe elementy są, na przykład właśnie jak w przypadku Rechy, typu jakieś koncerty, gry edukacyjne, jakieś takie rozwijające, powiedzmy, nie wiem, jakiś tenis stołowy, tak jak jest to, jakieś filmy z audiodeskrypcją, czy tego raczej nie ma?
5: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie jestem ci w stanie powiedzieć, jak to wygląda. Nie wydaje mi się, inaczej, nie słyszałem o tym, żeby coś takiego kiedykolwiek było, ale też na konwencji odbywającej się na miejscu nigdy nie byłem. Na tej obecnej, wirtualnej nie było czegoś takiego. Jedna rzecz, która była i która się zawsze właśnie przy konwencji NFB w ogóle odbywa, bo przy konwencji NFB tam się odbywa trochę sporo innych rzeczy, które poniekąd są częścią, ale trochę nie. Czyli jest na przykład konferencja w pierwszy dzień, cały pierwszy dzień. Są oczywiście sesje, są różne inne rzeczy, ale jakby równolegle do tego odbywa się też konferencja instruktorów orientacji przestrzennej. I jeżeli ktoś jest na przykład zainteresowany taką tematyką, to może po prostu iść tam i tam jest ileś godzin tej konferencji. A równolegle do konwencji NFB przez cały czas organizacja NOBPC chyba, National Organization of Parents of Blind Children, jakoś tak, czyli Narodowa Organizacja Rodziców Dzieci Niewidomych, też ma swoją konferencję i oni robią też trochę warsztatów właśnie dla rodziców i robią coś takiego jak Youth Track, czyli taka ścieżka osobna dla młodzieży, dla osób tam w wieku powiedzmy 11, chyba 18 lat. Też coś jest gdzieś tam dla dzieci robione, więc to jest niby część tej całej konwencji, ale to jest jakby trochę osobne i po prostu jeżeli jest się w tej grupie osób młodszych, to można właśnie iść tam i być właśnie na tych sesjach, więc tam takie rzeczy na pewno były, bo ja też widziałem program tej konferencji i co się działo w tych poszczególnych sesjach, jak to było rozpisane, więc kojarzy mi się, że oni mieli jakiś tam wirtualny escape room gdzieś tam na bazie Harry'ego Pottera stworzony, więc tam było, ale na takiej głównej konferencji to ja jakoś nie przypominam sobie, żeby jakieś takie typowo rozrywkowe rzeczy były. Znaczy, jest zawsze, i to jest słynny element konwencji, na samym końcu jest bankiet. No i o jeszcze jednej rzeczy myślę, że warto powiedzieć, bo oczywiście tego nie było w tym roku, bo no wiadomo, wirtualna konwencja rządzi się swoimi prawami, ale jeżeli to jest fizycznie, to konwencja słynie z ekscesów. Z tego, że tam się ludzie spotykają w pokojach w wiadomym celu. Z tego, że tam ludzie bardzo często jadą po prostu poszukać sobie, że tak powiem, kogoś do pary, bo w trakcie roku nie mają za to, nie mają na to zbytnio innych możliwości.
2: Tylko czy ja wiem, czy to należy rozpatrywać jako ekscesy? To po prostu natury człowiek nie oszuka.
5: No tak, też prawda, ale jakby mówi się o tym dość dużo, że jest tego sporo, na fizycznych konwencjach jest tego sporo. Właśnie,
2: no
5: właśnie
2: tu było gorzej.
5: Tak, tu trzeba jedną rzecz zauważyć. Na konwencji online było mniej, i to pytałem właśnie Amerykanów, bo ja widziałem, że było mało, pytałem ludzi, czy było tego faktycznie mniej w porównaniu do tych fizycznych i podobno faktycznie było mniej. Jakichś takich możliwości, gdzieś tam poznawania ludzi, zapoznania się z kimś, no bo wiadomo, jak są korytarze, jak są jakieś grupy, siedzi się na tych krzesłach.
2: To można kogoś zaczepić, tak, albo przyłączyć się do jakiejś rozmowy. Tak.
5: Mhm. A tutaj jak wszyscy są na Zoomie i tak naprawdę wszyscy idą jedną głośnością, to jeżeli, nie wiem, ktoś coś mówi i ja bym chciał się odezwać, to jeżeli ja się odezwę, to mnie słyszą wszyscy, a nie powiedzmy grupa dwóch, trzech osób obok.
2: Albo koleżanka więc jakaś obok, która się wydaje sympatyczna.
5: Dokładnie, więc to jest jakby minus tego Zooma.
2: Co prawda Zoom ma możliwości rozmów prywatnych między uczestnikami. No tak. Pytanie, czy było to włączone.
5: Znaczy dało się czat zrobić, ale wiesz, o czym ja, Michale, mówię, że siedzi się powiedzmy na jakiejkolwiek konferencji tak naprawdę, przemawia do nas prowadzący, prelegent gdzieś tam z przodu przez głośniki, a my możemy w grupie, czy tam gdzieś tam znajomych, czy ludzi w ogóle, którzy siedzą obok, coś komentować.
2: Tak, no nie da się tak, dokładnie, nie da się jakoś tak po cichu, ale głupoty gada.
5: No. Wiesz, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest też taka, że jak masz, wiesz, korytarze, hotele, to jakby...
2: No to siłą rzeczy jest integracja.
5: Tak, to poza samą konwencją też masz trochę tej integracji, czego tutaj nie ma, bo przejście z budki wystawcy do budki wystawcy polega na naciśnięciu Alt F4, rozłączeniu się z Zooma, poszukaniu linka do następnego Zooma, kliknięciu w linka i połączeniu się do następnego Zooma. I jakby w międzyczasie nikogo nie spotkamy, no bo jak?
2: Tu jeszcze Mikołaj nam napisał, że warto powiedzieć, że konkurencyjna organizacja ACB najczęściej robi podobne wydarzenie w tych samych dniach. A to jest ciekawe. Pytanie, czy ono było rzeczywiście w tych samych dniach, bo o tym,
5: ono
2: że ACB robi...
5: tydzień wcześniej.
2: Tak, że ACB ono robi coś wcześniej. Takiego, to mówiliśmy o tym, natomiast, że w tych samych dniach, to jakoś tak właśnie nie skojarzyłem tego jednego z drugim.
5: Nie wiem, jak to było, szczerze mówiąc, w innych latach. Może i ma tutaj rację. W tym roku było to na pewno tydzień wcześniej. Skończyło się jakoś ACB i parę dni później zaczęło się NFB właśnie, bo się od wtorku zeszłego do niedzieli to trwało. Do soboty.
2: To w takim razie, Mikołaju, może skoro już tak zahaczyliśmy o tę kwestię zdalną, to powiedzmy, jak to w ogóle było realizowane w tym roku. Wspomniałeś, że Zoom, no to już wiemy, więc to taka informacja dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i dla których Zoom jest technologicznym wyzwaniem. Jak widzicie, warto się uczyć, bo to już jest taki standard też poniekąd.
5: My tutaj tak. Też idziemy w tym momencie po Zoomem. Zoomie. Tak, cała nasza konwersacja odbywa się Zoomem. No i tam też wszystko odbywało się Zoomem. Sesje odbywały się właśnie na Zoomie. Te takie sesje większe, te tak zwane general session, czyli te sesje organizacji właśnie NFB jako takiej, to były webinaria Zoomowe. Webinaria, czyli jest kilku panelistów, oni mogą mówić, a my tak naprawdę mało możemy, mamy tylko przycisk podnieść rękę w górę i ewentualnie mogą nas dopuścić do głosu.
2: I jeszcze ten chyba panel taki Q&A powinien być dostępny.
5: Tak, był panel, można było zadawać pytania. To było oczywiście, te sesje były transmitowane na YouTubie, te sesje były strumieniowane też gdzieś, czy gdzieś jeszcze były, na pewno były na YouTubie transmitowane i one tam chyba zresztą do tej pory są. No i dało się na Zoomie, to na ACB był strumień w MP3 a la Tyflo Radio. Na NFB był, z tego co wiem, YouTube i był Zoom, na którego każdy sobie mógł bez problemu wejść.
2: Tak, no bo ACB ma swoją własną stację radiową, jest ACB tak. Radio, więc oni z tego tak. korzystają.
5: Tak. Ale tutaj mieliśmy Zooma. I na sesjach takich, że tak powiem, mniejszych, czyli jakichś technologicznych, gdzie to firmy występowały, gdzie to coś tam, to były najczęściej zwykłe meetingi w Zoomie.
2: Czyli coś, co my tu mamy.
5: Tak. To oczywiście wiadomo, szło na jakiejś większej biznesowej licencji, bo zwykły meeting to tam do 50 czy do 100 osób, z tego co wiem, wpuszcza, gdzie tam meetingi po 300 z kawałkiem to była norma, ale i więcej się zdarzało.
2: Znaczy tak, te meetingi można rozszerzać, jeżeli jest potrzeba, tak, więc tu rzeczywiście...
5: Było to wdrożone, jak najbardziej.

0: teraz syntezy wszelkiego rodzaju, od Eloquenza i Windowsa po iPhony. Androida nie słyszałem ani razu, ale Windows i iPhony były. To jeszcze potwierdza właśnie to moje przekonanie, że w Stanach Zjednoczonych Android to gdzieś tam coś tam, ale to jednak nie to. No więc to był problem. Ludzie zaczęli po prostu gadać, wtrącać się, nie pozwalali czasami na niektórych sesjach dojść do głosu. Gadali w ogóle ze swoim partnerem, na przykład z jakimś kolegą, kimś, bo sporo osób gdzieś tam się po prostu umówiło razem, pojechało gdzieś sobie jeden do drugiego, umówiło się powiedzmy we dwoje czy kilka osób i sobie uczestniczyło po prostu z jednego miejsca. To z tego co widziałem też było dość popularne tam. I dlatego były takie konwersacje. Potem jakoś się ci ludzie nauczyli ogarniać tego Zooma, ale na początku to był z tym faktycznie spory problem. W ogóle też były takie meetingi, które były na tyle oblegane, to pamiętamy meeting z NLS-em, z biblioteką amerykańską, był na tyle oblegany, że jeżeli ktoś na przykład chciał wejść po 10-15 minutach od momentu jak się ten meeting zaczął, bo powiedzmy nie wiem, trwał jeszcze jakiś poprzedni, który go interesował i wyszedł i sobie chciał teraz wejść, to już miał w ogóle problem, bo był przekroczony limit bodajże 300 członków i trochę nie za bardzo mógł się dostać. Fakt, to był też problem, dużo osób ciągle wchodziło i wychodziło. I przez to, że to nie były webinary, tylko to były zwykłe meetingi, to NVDA co chwila mówił: ktoś tam has joined the meeting, ktoś tam has left the meeting, two people have joined the meeting, czyli że ktoś dołączył, ktoś wyszedł, ktoś dołączył, ktoś wyszedł. Jeżeli tych osób mamy faktycznie 300, to one się naprawdę bardzo szybko gdzieś tam wymieniają i to było dość mocno irytujące. Ja publikowałem na Twitterze tweety, jak sobie za pomocą słowników NVDA wyłączyć te komunikaty, bo to można zrobić. I te tweety, szczerze mówiąc, cieszyły się sporą popularnością. Jak ja to w pierwszy dzień opublikowałem, to co chwila mi przychodziło powiadomienie, że ktoś podawał to dalej albo to polubił, więc ewidentnie po prostu była bardzo duża potrzeba na takie rozwiązanie, bo ludzi to bardzo denerwowało, jak często ten Zoom po prostu do nich mówił.
1: No wcale się nie dziwię, bo to rzeczywiście Zoom informuje bardzo chętnie o tym wszystkim, co się dzieje, natomiast no to jeżeli mamy na danym spotkaniu kilkaset osób, to po prostu no to drażni.
0: Tak
1: to najzwyczajniej w świecie. Wspominałeś też o tym w naszej prywatnej rozmowie, jak sobie tak jeszcze przed audycją podsumowywaliśmy konwencję, to mówiłeś o tym, że dość sporo osób korzystało z tego dostępu wdzwanianego, co tak, szczerze mówiąc, było dla mnie pewnym zaskoczeniem.
0: Tak, bo w ogóle... I to jest jeszcze jedna rzecz. Jak się dało wejść na konwencję?
1: No właśnie.
0: Dało się wejść przez YouTube'a na tę sesję, wiadomo, General Sessions. Dało się wejść przez Zooma. Dało się wdzwonić najczęściej, bo bardzo dużo tych sesji miało numery telefonu, są też zwykłe numery telefonu do Zooma. No i te takie najważniejsze sesje, gdzie im zależało, żeby jak najwięcej członków było, to też tam były dość szeroko publikowane te numery. I była jeszcze jedna usługa, dwie nawet właściwie. Był skill na Amazon Echo na pewno, nie jestem pewien czy na Google Asystanta, ale chyba też. Chociaż nie jestem pewien, który właśnie te General Sessions streamował i w produkcie, który nazywa się NFB Newsline, czyli takim ogólnoamerykańskim systemie, coś trochę ala nasze DZDN, ale nie do końca, gdzie po prostu osoby niewidome stamtąd mają dostęp do wszelkiego rodzaju gazet, źródeł newsowych, jakichś takich wszelkiego rodzaju źródeł, zarówno darmowych, jak i normalnie dla widzących płatnych, względnie dostępnych, normalnie tylko w czarnym druku, ale tutaj po prostu przerobionych na potrzeby osób niewidomych. Tam się można też dzwonić, tam można wejść.

0: przez przeglądarkę, tam też dało się wysłuchać takiego streamu. Więc to było wykorzystywane. I tak, faktycznie było sporo osób, które się wdzwaniało. Myślę, że sporo tych osób było po prostu mniej technicznych, nie za bardzo używających tego wszystkiego, gdzieś tam coś tam umiejących, ale może nie za wiele. I w Ameryce ta funkcja wdzwaniana, myślę, że też osoby starsze, bo to były często osoby starsze, to z tego się faktycznie korzystało,
1: Które jeszcze te
0: bo...
1: osoby starsze mogą mieć, na przykład zwykły telefon z klawiaturą, telefon
0: Dokładnie.
1: stacjonarny, który jest podłączony do linii, pakiet darmowy na całe Stany, powiedzmy, albo coś podobnego. I można sobie
0: Dokładnie.
1: dzwonić i korzystać z tego telefonu. Zresztą w ogóle no, komunikacja telefoniczna w Stanach Zjednoczonych przez te różnego rodzaju party line i podobne rzeczy, to jest przynajmniej kiedyś była, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś to była ona dość powszechna i chyba nadal są wykorzystywane tego typu systemy.
0: Może nie aż tak, ale tam w ogóle komunikacja telefoniczna jest dość powszechna. Bardziej mam wrażenie niż u nas. Tam się nie do końca przyjęły rzeczy typu WhatsApp. Znaczy one są, ja nie mówię, że nie, bo one są, ale takie rzeczy jakieś profesjonalne, firmowe, coś co powiedzmy u nas często załatwiamy, nie wiem, po Slacku, po mailu, to tam się mimo wszystko bardzo często załatwia po telefonie.
1: Szczególnie chyba też wśród niewidomych, bo tak myślę, że globalnie to jednak te.
0: Też, ale globalnie, nawet wśród widzących jest to bardziej powszechne niż u nas.
1: Jasne. To tak jeszcze zapytam. Jak w ogóle można było się odnaleźć w tej całej rozpisce konwencji? Czy to było tak, że było gdzieś na stronie opublikowany jakiś plan plus linki do spotkań na Zoomie, czy to jakoś inaczej było?
0: Były dwie rzeczy. Była agenda, czyli właśnie ten plan na stronie, w którym były właśnie same sesje, jakie są, i linki do tych sesji właśnie do Zooma, ale była druga rzecz, był system Crowd Compass. Crowd Compass to jest system, który nie powstał na potrzeby tego konkretnego wydarzenia. To jest system stosowany przy wydarzeniach różnego rodzaju, ale właśnie ta organizacja postanowiła z Crowd Compassa skorzystać. I to jest system całkiem fajny, całkiem dostępny. I on właśnie pozwala nam zarządzać takimi wydarzeniami. Bo tak. Tam rejestrowaliśmy się mailem. W ogóle na całą konwencję już od, nie wiem, marca, kwietnia chyba była rejestracja, były formularze rejestracyjne, gdzie się dało zarejestrować. Dostawaliśmy wtedy jakieś ogłoszenia, newsletter mailowy. Byliśmy też wtedy, mieliśmy możliwość wygrania wszelkiego rodzaju nagród. I jeżeli byliśmy członkiem organizacji i się zarejestrowaliśmy, to dostawaliśmy też możliwość głosowania, o którym za chwilę. Ale wracając do Crowd Compassa, tam też podawaliśmy maila, tego, którego podaliśmy przy rejestracji. System nas gdzieś tam akceptował, zostawaliśmy wpuszczeni, dostawaliśmy kod na maila, żeby się zalogować, logowaliśmy się i mieliśmy tak. Mieliśmy listę sesji. W każdą sesję można sobie było wejść, zobaczyć opis, zobaczyć kto mówi, kliknąć w linka do Zooma. Mogliśmy sobie każdą sesję dodać do tak zwanego My Schedule, to się chyba nazywało, czyli taki mój kalendarz, mój plan konwencji, gdzie po prostu dodawaliśmy sobie te sesje, które nas interesują. Potem sobie tylko wchodziliśmy i patrzyliśmy, co dzisiaj mamy i na co warto iść, już nie patrząc na całą tę resztę, która nas nie interesowała. I tam było tych sesji o odrobinę więcej niż na stronie, na stronie głównej, bo było coś takiego jak Presidential Suite codziennie, czasem dłużej, czasem krócej. I Presidential Suite polegał na tym, bo to jest też pozostałość z fizycznej konwencji, z hoteli, bo Presidential Suite to był jakby pokój, nawet piętro najczęściej całe, gdzie ten prezes całej tej organizacji miał swoje, że tak powiem, mieszkanie i tam można też było wejść po to, żeby po prostu pogadać sobie z ludźmi i jakoś się, że tak
1: Z
0: powiem,
1: samej góry. Tak.
0: Tak, z samej góry też, ale po prostu to było miejsce, gdzie ludzie sobie przychodzili, jak chcieli się poznać nawzajem. I to online też zostało zachowane. Była pani host, która nas przydzielała do tak zwanych breakout roomów na Zoomie. Breakout roomy to jest podzielenie spotkania na takie podspotkania. To się na przykład robi, jeżeli mamy, nie wiem, klasę i pracę w grupach i dzielimy na cztery grupy i chcemy, żeby każda grupa rozmawiała osobno i żeby nie słyszały się nawzajem. To wtedy po prostu umieszczamy każdą w breakout roomie. I tutaj to działało podobnie. Było tam chyba 4 czy 5 tych breakout roomów, zależy od ilości osób. I po prostu osoby były losowo umieszczane w poszczególnych breakout roomach i mogły sobie gadać na wszelkie możliwe tematy z ludźmi, którzy byli w danym breakout roomie. Można było nacisnąć Alt Y, czyli podnieść na Zoomie rękę. Funkcjonalność tam bardzo często wykorzystywana i wtedy host nas przenosił do głównego pokoju i mogliśmy albo zostawić wiadomość, albo poprosić o jakąś godzinę, w której będziemy mogli porozmawiać z prezesem. Czyli to było takie miejsce, gdzie można sobie było pogadać tak po prostu z ludźmi i to było dostępne tylko w Crowd Compassie, tylko po zalogowaniu się. I też tak była dostępna wystawa, bo w systemie Crowd Compass była zakładka Exhibitors, czyli wystawcy, i przy każdym wystawcy, który chciał, bo nie każdy wystawca chciał, były linki do Zooma. Bo normalnie przy sesji wystawy były napisane wystawa i tyle, nie było jako tako linka do wystawy, no bo wystawa na Zoomie nie była jakby jednym spotkaniem, bo to każdy wystawca, który chciał, miał swoją budkę, swoje spotkanie na Zoomie i na te spotkania można sobie było wchodzić jak ktoś chciał. No i też wiadomo było przy wystawcach podane maile, strony internetowe, telefony i tak dalej, jakieś dane po prostu kontaktowe. Adresy, dane kontaktowe do tych wystawców. Co jeszcze było? Była zakładka Participants w systemie Crowd Compass. I teraz my, jako członek, rejestrując się, byliśmy pytani, czy my chcemy, żeby nasz profil był publicznie dostępny dla innych członków zalogowanych do Crowd Compassa. I jeżeli chcieliśmy, my tam mogliśmy też wypełnić numer telefonu, jakieś dane kontaktowe nasze, gdzie pracujemy, kim jesteśmy, jakiś opis o sobie, takie rzeczy. I jeżeli takie rzeczy podaliśmy, ustawiliśmy, że to ma być widoczne dla innych, to właśnie w zakładce Participants można sobie było całą listę tych ludzi przejrzeć. Można
1: I
0: też
1: się
0: było
1: skontaktować na przykład.
0: tak. I się skontaktować. W ogóle tam dało się dodać członka w ogóle do kontaktów wewnątrz systemu i pisać do niego wewnętrznym czatem w systemie też. Jeżeli dodaliśmy kogoś do kontaktów, to on widział nasz profil niezależnie od tych ustawień, czy publiczny, czy nie. Czyli na przykład mogliśmy go ukryć, ale pokazać tylko osobom, którym gdzieś tam ufaliśmy. No i mogliśmy też na liście członków szukać. Więc jeżeli na przykład, nie wiem, szukaliśmy osób, które były, nie wiem, nauczycielami niewidomymi, to mogliśmy wpisać w wyszukiwarce Blind Teacher i kliknąć Szukaj i nam wtedy przefiltrowało listę i tylko nam takie osoby pokazało. Więc jeżeli, nie wiem, mieliśmy pytanie na przykład do kogoś, kto pracuje w jakimś konkretnym zawodzie albo w jakiejś konkretnej firmie, to też mogliśmy tę listę przefiltrować i znaleźć sobie te osoby, które nas właśnie interesowały.
1: I też taka funkcja, jak to się ładnie mawia, networkingowa, tak, że można było
0: Tak.
1: budować swoją siatkę kontaktów
0: Tak,
1: dzięki
0: tak,
1: temu.
0: tak, tak, jak najbardziej. I to właśnie wszystko. Wystawa, lista sesji i lista członków. To było wszystko realizowane właśnie w systemie Crowd Compass, do którego się każdy mógł gdzieś tam zalogować.
1: No to rzeczywiście, bardzo fajnie, że tak to zostało zrobione. Sporo tak naprawdę, jak słucham tego, Mikołaju, o czym opowiadasz, to sporo rzeczy mimo wszystko, mimo tego, że zostało to zrobione w systemie zdalnym, to jednak wydaje mi się, że sporo rzeczy udało się zrobić.
0: Tak,
1: i z jednej strony oczywiście Amerykanie to na pewno byli niepocieszeni, że nie mogą się spotkać na żywo, nie ma tej integracji takiej, o której tu już wspominaliśmy, ale dla osób, które rzeczywiście chciały tej konwencji, dla samej konwencji, dla wartości merytorycznej, to myślę, że to naprawdę było coś, zwłaszcza, że no, gdyby nie było to zdalnie, to podejrzewam, że nie miałbyś okazji się tam wybrać.
0: No absolutnie nie. Nie. Myślę, że w ogóle rzadko się zdarza, że ktoś z zagranicy, oczywiście jest parę takich osób, nie wiem, z jakichś fundacji, z jakichś organizacji, może dla niewidomych, które są gdzieś tam wysyłane jako po prostu tacy delegaci, żeby się dowiedzieć, co tam się w tych Stanach dzieje i jak oni to robią, względnie ludzie, którzy tam przebywają, bo akurat im się trafi, ale to nie jest tak, że tam sobie można tak po prostu pojechać, bo to się po prostu kosztowo strasznie wychodzi, więc z perspektywy użytkownika międzynarodowego jest to bardzo fajna opcja. Był w sumie jeszcze jeden system, o którym powiedzieliśmy, a warto powiedzieć, i to był system, z tego co wiem, bardzo wewnętrzny, dostępny tylko i wyłącznie dla członków, i to faktycznie dla ludzi, którzy są członkami tej organizacji. Chodzi o głosowania. O to, jak odbywały się te wszystkie głosowania nad czy to radą nadzorczą, czy to tak zwanymi rezolucjami, bo ta organizacja co roku przepycha te rezolucje, czyli co ta organizacja uważa, co ona twierdzi, do czego na przykład zachęca,
1: zajmuje jakieś stanowisko,
0: co potępia, tak? Jakieś stanowisko w danej sprawie, na przykład, nie wiem, że chwalimy Netflixa za to, że robi dostępność i robi audiodeskrypcję i się stara, i oni ewidentnie robią więcej niż muszą, zdecydowanie więcej niż muszą, że potępiamy YouTube'a, że on nie robi, że tam chwalimy te organizacje, że oni chcą, a tych potępiamy, bo oni dyskryminują niewidomych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym roku tych rezolucji było chyba ze 29, z czego 28 przeszło w ogóle, więc tam jest to przygotowane wcześniej. Ale wracając, jak oni zrobili głosowanie? Głosowanie było zrobione w sposób dość prosty, bo każdy członek, rejestrując się, podawał swój numer telefonu. Jeżeli on był członkiem, to ten jego numer telefonu był wpisywany na, że tak powiem, białą listę osób zaakceptowanych. Przepraszam, na listę osób zaakceptowanych, teraz już określenie biała lista się absolutnie nie używa. I ta osoba mogła pisać SMS, jeden albo dwa, względnie up albo down, na określony numer, jeżeli trwało głosowanie, żeby oddać głos. Gdzie po prostu fizycznie to się robi, kto jest za, krzyki, kto jest przeciw, krzyki. Jak ewidentnie widać, że któraś strona wygrywa, to fajnie. Jak nie, to się po prostu jedzie po kolei listę i pyta każdego. Tak tutaj to po prostu było zrobione w zasadzie SMS-a. Każdy mógł chyba zadzwonić też, ale mógł wysłać SMS-a na dany numer, i ten SMS był po prostu głosem. Na każde głosowanie było 2 minuty. Było powiedziane, że głosowanie rozpoczyna się teraz. Leciała sobie jakaś piosenka, po 2 minutach głosowanie się kończyło i było powiedziane, że coś tam przechodzi, na przykład wynikiem tam zdecydowanej większości i tak dalej, i kontynuujemy dalej.
1: Ale to jest w ogóle też dosyć ciekawy sposób na zajmowanie stanowiska, czyli że nie decyduje o tym poniekąd zarząd tak naprawdę, ale decydują o tym sami członkowie NFB. Czy my to w ogóle popieramy jako ludzie będący w tej organizacji, czy na przykład nie? No bo to różne może być przecież, wiadomo, i zawsze może być rozdźwięk pomiędzy zarządem a większością.
0: Tak, i mnóstwo osób sobie to chwaliło, bo mnóstwo osób, jak była taka konferencja fizyczna, to nie za bardzo miało w ogóle opcję, bo nie wiem, czy to nie miało, albo byli po prostu za biedni i nie mieli za bardzo finansów, żeby tam pojechać, albo z kolei byli zapracowani i musieliby urlop brać. więc po prostu oni byli wykluczeni z możliwości głosowania, a tak, to nie wiem, nawet w pracy czy coś mogli sobie gdzieś puścić.
1: Te dwie minuty zawsze można poświęcić.
0: Słucham?
1: Mówię, że te dwie minuty nawet i gdzieś w pracy to można jakoś wygospodarować.
0: Dokładnie. Albo puścić sobie gdzieś w tle te sesje na Zoomie i tam wysyłać sobie te SMS-y. Czy nie wiem, nawet urlop na jeden dzień wziąć, czy jakoś to da się zorganizować. Nie trzeba tam jechać, więc to było bardzo chwalone i mnóstwo osób właśnie prosi, żeby więcej było w przyszłych latach. Tego właśnie online, tych streamów, tych głosowań przez SMS-y. Zauważa się to i faktycznie jest to zauważone, że jest zainteresowanie ze strony społeczności międzynarodowej tą konwencją, która normalnie nie mogła przyjechać właśnie ze względu na koszty, a w tym roku była. I że jest to zainteresowanie.
1: No i nie i tylko właśnie... Mikołaju, na koszty też wiadomo przecież, że nie z każdego kraju do Stanów da się tak łatwo dostać.
0: No to też, no tak, też prawda. Bo przecież były osoby z Rosji na przykład. Były, jak najbardziej były.
1: No właśnie. Więc to też jest ciekawe. W ogóle ja się zastanawiam, czy kolejne konwencje NFB też będą właśnie w ten sposób realizowane, albo w jakimś tam stopniu, bo myślę, że to by było naprawdę bardzo dobrze, gdyby tak się stało. I nasi polscy organizatorzy rechy też mogliby sobie to nieco bardziej wziąć do serca, bo oczywiście wiadomo, no są transmisje, natomiast no można by było jeszcze pokusić się o nieco większą interakcję, chociażby tak jak wspominałeś o tej wystawie na Zoomie, że każdy ma swój meeting, każdy wystawca ma swój meeting, można tam sobie wejść, można tam się dopytać i rzeczywiście dzięki temu osoby, które na przykład właśnie pracują, no mogłyby bez problemu w czymś takim uczestniczyć albo przynajmniej uczestniczyć na większą skalę.
0: Plany generalnie są na razie takie, że 2021 New Orleans, 2023 Houston. Więc na razie się mówi, że wracają niestety do fizycznych, chociaż też nie wiadomo, jak będzie z pandemią, jak będzie z tym wszystkim, więc no, jeżeli na przykład pandemia się nie skończy, to też jest bardzo możliwe, że w przyszłym roku ta konwencja jak najbardziej będzie online. I zachęcamy słuchaczy, jeżeli znają język angielski, jeżeli będzie online, do brania udziału, bo ja szczerze mówiąc miałem na początku trochę wątpliwości, jak będą członkowie gdzieś tam międzynarodowi traktowani, czy to nie będzie na zasadzie po co oni się tu w ogóle pojawili, ale absolutnie tak nie jest. Byliśmy traktowani jak najbardziej pozytywnie, nie było z tym żadnego problemu, aż nawet się gdzieś tam cieszyli ludzie, że aż z tak daleka, że aż z Polski ludzie są zainteresowani i przybywają.
1: No to bardzo dobrze, to mnie to osobiście bardzo cieszy. No dobrze, Mikołaju, to teraz myślę, że możemy już chyba powoli przejść do tego, co ciekawego udało ci się na tej konwencji zobaczyć, czego dowiedzieć. Ale właśnie zanim o tym powiemy, to trochę konwencji NFB w liczbach, bo widzę tu z notatek, które przygotowałeś, że masz kilka takich danych statystycznych, no i trzeba przyznać, one są dość imponujące.
0: I teraz tak, z osób zarejestrowanych, bo rejestracja nie na wszystko była konieczna, było 7 tysięcy z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie ile. Osób, które tak naprawdę było, przynajmniej według tych danych, jakie zebrało NFB, było dokładnie 8261, gdzie na konwencjach fizycznie jest to około 3000.
1: No to prawie trzy razy tyle.
0: No tak. Na meetingach poszczególnych średnia ilość osób wynosiła 389. To oczywiście zawyżały sesje generalne i webinary, na których tych osób było powiedzmy po parę tysięcy czasami. Ja na takich sesjach to ja tak widziałem po 200, po 300, po 400. Ale zazwyczaj na jednym poszczególnym meetingu, na takich konferencjach, że tak powiem, na miejscu, tych osób jest mniej więcej po 200. I teraz minut jakby przetransmitowanych do każdego i od każdego i we wszelkie możliwe strony przez Zooma jest 2 971 584.
1: Nieźle.
0: To oczywiście jest liczone tak, że nie wiem, jedna minuta do 300 osób to jest wiadomo,
1: to jest
0: jakby 300 minut, tak? No bo 300 minut jakby przeszło Zoomem.
1: No tak, czyli... i to jest taka liczba bardziej, żeby po prostu wywołać ten efekt wow, ale no rzeczywiście fajnie to wygląda.
0: Tak, no jest to sporo, jest to naprawdę sporo. A i 500 tysięcy dolarów zebrano, znaczy ma, bo NFB zbierało na takie swoje fundusze ludzi, którzy będą gotowi co miesiąc przekazywać jakieś tam dotacje. I zebrano ich tyle, że zakładając, że te osoby, które się w tym roku zapisały, na tej konwencji zapisały, przez następne 12 miesięcy faktycznie nie zrezygnują z tego przekazywania pieniędzy, to łącznie przez rok się uzbiera 500 tysięcy dolarów. Więc
1: też
0: no,
1: ładnie.
0: Więc jest tego sporo. Więc jest tego sporo, bo ta organizacja się utrzymuje, nie wiem czy w całości, ale na pewno głównie ze środków niepaństwowych, tylko takich, które przekazują im ludzie. Tak, ze składek, z dotacji, ze sponsorów, bo tam są sponsorzy, o których już mówiłem, z firm po prostu, które przekazują na te organizacje pieniądze też po to, żeby były promowane. Na przykład Vispero, czyli dawny Freedom, był dość mocno tam promowany, bo przekazywał. Była na przykład sesja i to jest też ciekawe, gdzie Freedom po prostu uświadamiał ludzi, że korzystanie z notatników brajlowskich to nie jest do końca taki dobry pomysł, bo tam faktycznie jest ten problem, że ludzie korzystają z notatników brajlowskich jako tak naprawdę ze swojego jedynego urządzenia i potem przechodzą do komputerów i trochę nie za bardzo wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, bo oni się nauczyli na Humanware'ach, oni się nauczyli pracować na BrailleNote'ach i oni sobie na tych BrailleNote'ach pracują i nie za bardzo czasami w ogóle znają inny system, bo oni do szkoły wszystko, co muszą zrobić, to zrobią na BrailleNote'cie.
1: No, korzystanie z notatników, czyli korzystanie z notatników brajlowskich to nie jest taki dobry pomysł, chyba że jest to L-Braille, czyli notatnik z Windowsem.
0: Chyba że jest to L-Braille dokładnie, czyli notatnik z Windowsem, bo tam jest przejście i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście Freedom reklamował po prostu swojego L-Braille'a. Znaczy, ja się zgadzam tak jakby jako tako z tym, co oni mówią, bo faktycznie z tymi ludźmi po Humanware'ach to jest potem problem, że oni pójdą na jakieś studia, dostaną laptopa i czasami to może nie do końca wiedzą, co oni mają z tym zrobić.
1: Aha. Natomiast, no tak, natomiast na konwencji NFB pojawiło się ileś różnych firm, no i też między innymi pojawił się Microsoft.
0: Tak, pojawił się Microsoft, który kilka miał sesji, niestety też o tym muszę od razu powiedzieć, nie na wszystkim udało mi się być. Więc ja nie jestem w stanie, po prostu żadna jedna osoba nie jest w stanie opowiedzieć wszystkiego, co było na konwencji, z jednego prostego powodu. Większość sesji technologicznych była skoncentrowana wokół wtorku, czyli wokół pierwszego dnia i po prostu to było upchane wszystko w jeden dzień i te sesje potrafiły być po dwie, po trzy na raz.
1: No nie było możliwości. Ale czy te sesje, one wszystkie gdzieś tam są zapisane na YouTubie, czy to nie jest regułą?
0: No to nie jest regułą, niestety, niby miało być, trochę jest, ale właśnie jeżeli coś jest, to są bardziej te takie general, te general sessions, czyli właśnie te organizacyjne, a mniej jest tych technologicznych. Właśnie, bo jednej rzeczy w ogóle warto powiedzieć jeszcze, że na samej konwencji parę innych organizacji w ogóle sobie pojechało i zrobiło trochę swoje rzeczy, bo niby konwencja, niby tego, ale jakby w tym samym po prostu czasie, jakby nawet nie do końca będąc autoryzowanymi przez samych NFB, po prostu inne organizacje same sobie tworzyły też jakieś własne sesje. Na przykład Bookshare miał kilka webinariów swoich i oni to mówili jakby niby jako, że z okazji, oni to mówili, że z okazji konwencji oni to organizują. Czyli to nie była niby część, to nie było tam oficjalnie sankcjonowane przez te organizacje, ale tak naprawdę to było trochę w jednym. Na przykład oddział NFB na Texas, na stan Texas zrobił wycieczki po jakimś centrum kontroli lotów kosmicznych w Teksasie, które oni tam mają. I osoby niewidome, że tak powiem, zainteresowane, to też gdzieś tam było reklamowane na tej konwencji, mogły wejść na stronę właśnie tego konkretnego oddziału, zapisać się i jakby poniekąd w ramach, ale nie do końca uczestniczyć też w tego typu warsztatach.
1: Ale te wycieczki też były zdalne, czy?
0: Zdalne, tak, po Zoomie. Przewodnik gdzieś tam chodził, opowiadał z Zoomem i można też było zadawać pytania. Ja nie byłem, bo akurat były jakieś inne sesje wtedy, które mnie interesowały, a też się, szczerze mówiąc, dość późno o tym dowiedziałem i po prostu nie zdążyłem do końca. Ale byłem, wiem, że coś takiego było. No, ale dobra, przejdźmy do
1: Microsoftu. Wróćmy do Microsoftu, właśnie.
0: Co my tu mamy? Była sesja o Seeing AI-u, bo Seeing AI, prawda, znana aplikacja Microsoftu do rozpoznawania wszystkiego, jest też w Polsce, można ją pobrać. I teraz tak, co wiadomo, oczywiście sesję prezentował pan Saki Przejk, czyli niewidomy pracownik, programista w Microsoftie, który całą tę apkę robi. No i co jest tak naprawdę, co było tak naprawdę na tej sesji. Był opis tak naprawdę, co Seeing AI umie, co ono daje, co to jest, ale było też parę słów o nowościach. I teraz tak, będzie parę nowości w Seeing AI-u. Będzie na pewno sporo poprawek dla osób słabowidzących, bo osoby słabowidzące niektóre narzekały, że im trochę nie pasuje to, jak wygląda ten interfejs aplikacji, że jest trochę za mały kontrast, to będzie poprawione. Jakaś przezroczystość zostanie zmniejszona jakichś poszczególnych elementów interfejsu i to też podobno osobom słabowidzącym, niektórym z niektórymi schorzeniami ma pomóc. Co jeszcze będzie? Będzie szersze pole widzenia, które Seeing AI będzie rozpoznawać. Co to będzie nam dawać? Będzie nam to dawać to, że mniej będziemy po prostu musieli celować w dany element, żeby Seeing AI go wyłapał, że on się gdzieś tam znajdzie mniej więcej w zasięgu kamery i już będzie wyłapany. I teraz tak, w najnowszej wersji, która albo już się pojawiła, albo się w bardzo niedługim czasie pojawi, to zostanie wprowadzone do kanału Product, czyli do skanowania kodów kreskowych. Czy innymi słowy, ten kod kreskowy, jak się gdzieś tam w ogóle znajdzie w kamerze, to już będzie przeskanowany.
1: No tak,
0: będzie
1: bo to po prostu z kodami kreskowymi jest ten problem, że po prostu trzeba ich bardzo szukać po tych różnych opakowaniach, że
0: tak. My
1: nie do końca zawsze wiemy, gdzie te kody kreskowe są umiejscowione.
0: Mhm. I to będzie prostsze, będzie to działać lepiej. A trwają wewnętrzne w Microsoftie testy, jak się to sprawdza na innych kanałach, bo oni powiedzieli tak, że oni nie chcą, żeby na przykład Seeing AI też łapał za dużo, żeby nie było tak, że nie wiem, na kanale tekst mu będziemy próbować czytać tekst z kartki, a on nam tu będzie mówił Samsung, bo obok 3 metry będzie stała drukarka z napisem Samsung.
1: A to już nawet
0: Więc.
1: obecnie się czasem zdarza. Ja na przykład, jak powiedzmy, często mam taką sytuację, że kładę sobie coś, powiedzmy, na jakiś produkt, który chcę rozpoznać na płycie indukcyjnej, i już nieraz miałem taką sytuację, że skanuję jego napis, skanuję opakowanie, chcę zobaczyć, co to jest, co jest tam napisane, a nagle pojawia mi się komunikat. Coś tam, cock booster, czy podobne, czy cock booster, że po prostu przycisk, który jest na płycie, którego zadaniem jest takie przyspieszenie gotowania, tak? Przyspieszenie pracy tej płyty. Więc no, to już teraz się dzieje. Ja się zastanawiam, jak to będzie w przyszłości, jeżeli to jeszcze
0: No
1: będzie szersze to pole widzenia.
0: właśnie dlatego są testy, na których kanałach ma sens to robić, a na których kanałach może jednak lepiej zostać przy tym, co jest, bo tak jak jest, to jest dobrze. Bo na przykład ja sam mam takie doświadczenia, bo często ostatnio, szczerze mówiąc, miałem doświadczenia z jakimś BIOSem, jakieś przywracanie systemu i dziwne, różne, mało dostępne menu. I po prostu potrzebowałem sobie czasem zeskanować, co jest na ekranie, żeby mi Sync AI przeczytał. I bardzo często słyszałem rzeczy typu PRTSCR tab capslock shift, bo mi po prostu łapał kawałek klawiatury.
1: Klawiatury. No tak. To się zgadza.
0: Tak.
1: A co z Androidem?
0: Tak. Z Androidem jest na razie problem. Oni rozumieją, że jest potrzeba, że dużo osób chce, że dużo osób prosi i dużo osób o tym mówi, ale tak naprawdę oni mówią, że i oni są małym teamem, że to po prostu parę osób nad tym pracuje, nad tym produktem i oni nie za bardzo mają zasoby, mimo żeby chcieli, żeby tego Androida zrobić. I oni się po prostu starają coś wykombinować i coś tak zrobić, żeby tę aplikację napisać, ale po prostu zobaczą, co da się zrobić, co przy ich obecnych zasobach, że oni już i tak mają po prostu sporo na głowie i co oni mogą, żeby ten Android jakkolwiek działał.
1: Bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Z Androidem jest kłopot taki, że tam jest obsługa wielu różnych urządzeń. I
0: Urządzeń.
1: mimo tego, że system teoretycznie powinien załatwiać wszystko, no to się okazuje, że to nie do końca zawsze chce działać i czasem trzeba pisać jakieś haki, że na przykład na telefonie firmy będzie działało to w taki sposób, jak na pozostałych innych telefonach, bo coś jest inaczej po prostu, coś tam ktoś inaczej zrobił.
0: Tak. Też właśnie oni o tym mówili, że tak naprawdę z Androidem jest problem taki, że telefony za $20 i telefony za powiedzmy dolarów 2000 istnieją. I niestety zrobienie tego, żeby to działało fajnie na tych telefonach za powiedzmy $1000, to jeszcze nie jest taki problem.
1: Tylko z tymi
0: Ale
1: dwudziestoma
0: z tymi
1: dolarami jest problem.
0: $20 to już będzie niestety problem większy. I to jest fakt, że co iPhone to iPhone i te iPhony są wszystkie w miarę podobne, tych modeli jest dość niewiele i da się jakoś to jeszcze wszystko ogarnąć, a tych Androidów jest naprawdę tyle i to są jakieś tanie urządzenia, nie wiem, jakieś MyFony u nas czasami się kupuje, czy to naprawdę u nas w Biedronce za myślę 100-200 zł spokojnie telefon z Androidem jesteśmy w stanie kupić. No i ludzie kupią taki telefon i zainstalują sobie takiego Sync AI-a
1: I
0: i
1: będą
0: powiedzą,
1: oczekiwać, żeby im to działało
0: tak.
1: tak jak na Samsungu na przykład. No bo
0: Dokładnie.
1: kolega ma i też
0: Tak.
1: Android.
0: Tak. I jeszcze potem będą komentarze typu, ten Microsoft, to co on to robi? To nie działa i tak dalej. I tego Microsoft chce trochę uniknąć, więc to jest dla nich problem.
1: Tu mnie w tych twoich notatkach, Mikołaju, ucieszyła jedna rzecz, o której myślę, że teraz właśnie będziemy mówić, że jakieś elementy z tej tak zwanej technologii ubieralnej są planowane również. Co to będzie? Coś więcej wiesz?
0: Prototypy urządzeń właśnie wearables, czyli ta technologia ubieralna, że Microsoft testuje różne urządzenia, że tak naprawdę nie zdecydował się jeszcze na żaden wariant, nie zdecydował się jeszcze w ogóle, czy będą coś takiego robić. Na razie to są po prostu laboratoria i bawimy się, patrzymy, co można, co działa, co nie, ale oni wyraźnie powiedzieli, że jednym z celów takiego urządzenia jest udostępnienie tego, komu się da, i zrobienie tego w jakiejś sensownej cenie, że właśnie oni wydali Sync AI za darmo, właśnie specjalnie, żeby jak najwięcej osób miało do tego dostęp. I oni też nie chcą robić czegoś takiego jak, nie wiem, Orcam, żeby to kosztowało 20 tysięcy. Oni jak już to chcą robić, to chcą to po prostu wydać w rozsądnej cenie, co też trochę utrudnia sprawę.
1: Ale co to w ogóle ma być? To ma być jakaś, nie wiem, ubieralna kamerka, którą sobie zakładamy i nie musimy machać tym telefonem, żeby coś zeskanować? To ma być coś takiego jak to rozwiązanie Envision?
0: Najprawdopodobniej tak, tylko nie ma w ogóle jeszcze ustalonej formy po prostu jak to ma wyglądać. Czy to będą, nie wiem, okulary, czy to będzie do ubrania przyczepione, czy to będzie, nie wiem, coś na przykład do smartfona, tak jak to, nie wiem, Szelki niektórzy proponowali. Po prostu jest mnóstwo rozwiązań testowanych gdzieś tam wewnętrznie w Microsoftie i jeżeli któreś się okaże fajne i dostatecznie tanie, to Microsoft po prostu wtedy będzie myślał o wprowadzeniu tego na rynek. Ale oni na razie nie mogą nic obiecać, bo oni po prostu jeszcze nie wiedzą, czy ta technologia ma w ogóle sens.
1: No tak, to trzeba wszystko sprawdzić.
0: Tak, ale patrzą. Tak, ale to, co mamy jeszcze? Mamy ciekawą rzecz, że są jacyś naukowcy w Microsoftie, którzy mierzą się z problemem rozpoznawania tekstu typowo na tak zwanych siedmiosegmentowych wyświetlaczach, na wyświetlaczach opartych gdzieś tam na diodach. To są wyświetlacze bardzo często na, nie wiem, odtwarzaczach, na jakichś kuchenkach, najczęściej pokazujące, nie wiem, cyferki, temperaturę, czas, coś tego typu, żeby po prostu przygotować specjalny tryb do takich małych wyświetlaczyków, który radzi sobie bardzo dobrze z tym, a wcale z innymi rzeczami. I trwają nad tym prace, że Microsoft zauważa problem i oni też patrzą, co da się zrobić, ale niczego nie obiecują, bo jakby na razie jeszcze nie mają wyników tych prac. Na razie te prace trwają.
1: No jasne.
0: Tak. I ja nawet zadałem pytanie, bo była możliwość zadawania pytań, o co chodzi w Microsoftie, bo to był kiedyś problem Sync AI, teraz to jest problem z Soundscape'em, z App Store'em i z tym, że te apki się pojawiają bardzo powoli, najpierw w Stanach, potem gdzieś tam. I tak naprawdę kwestie są dwie. Po pierwsze, oni chcą zapewnić jakość. Oni, jak już chcą coś wydać, to chcą coś wydać, co działa od razu dobrze, a nie wydać coś, co działa najpierw jakoś, a potem działa dobrze.
1: Czyli odcinanie się od tego wizerunku Microsoftu, który przez wiele lat pokutował. Windows to taki zły system, tak?
0: Teraz jednak róbmy, tak zwany.
1: Tak, teraz jednak róbmy dobrze coś.
0: Tak. I oni wiedzą po prostu, jeżeli na przykład chodzi o Soundscape'a, że nie wszystkie kraje mają na tyle dobre mapy, żeby to obecnie wydać. A druga sprawa jest taka, że zarówno z Sync AI-em, jak i z Soundscape'em, no nie oszukujmy się, tych apek można wykorzystywać do rzeczy, które mają jakiś wpływ na bezpieczeństwo człowieka. Nie wiem, rozpoznawania jakichś tekstów na lekach, jakieś na przykład Soundscape, przechodzenie przez przejście, jakieś na przykład, nie wiem, sprawdzanie kolorów, bo powiedzmy musimy wziąć zieloną tabletkę, a nie żółtą. I po prostu Microsoft, zanim wprowadzi apkę na dany rynek, chciałby, żeby jacyś, nie wiem, prawnicy wewnątrz firmy zapoznali się z prawem na tym rynku i stwierdzili, czy nie wiem, czy się nagle nie okaże, że tam jest takie prawo, że na przykład Microsoft jest odpowiedzialny za coś. Że nie wiem, że oni w danym kraju nie mogą tego wydać, bo jeżeli ktoś korzystając z ich apki coś sobie zrobi, to Microsoft na przykład można pozwać niezależnie od licencji, bo tak mówi prawo. I oni chcą to sprawdzić i oni nie chcą tego po prostu za wcześnie wypuszczać, żeby nie mieć potem problemów i nie być ciąganymi po sądach.
1: No tak, i właśnie dlatego nie mamy jeszcze Soundscape'a na przykład.
0: Tak. Z tych dwóch powodów nie mamy jeszcze Soundscape'a, chociaż ja to jeszcze zweryfikuję, ale myślę, że użytkownicy co bardziej techniczni mogą sobie te aplikacje pobrać, tak jak można było pobrać Sync AI-a. Zakładamy sobie po prostu Apple ID i jako kraj podajemy Stany Zjednoczone albo Wielką Brytanię. Szukamy sobie jakiegoś adresu pod. Takie rzeczy to można znaleźć. Zresztą kiedyś był jakiś wywiad z kimś chyba z Apple'a. Podobno 10 Downing Street, czyli rezydencja premiera i 12 Gilmore Place, czyli miejsce, gdzie się mieścił Zakon Feniksa w Harrym Potterze, to były dwa najpopularniejsze adresy w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o bazę Apple'a. Bo po prostu mnóstwo ludzi gdzieś tam zakłada sobie i tak podaje. Więc jeżeli nie chcemy pobierać jakichś aplikacji płatnych, chcemy pobierać tylko aplikacje darmowe, nie potrzebujemy podawać karty, to jesteśmy w stanie założyć sobie drugie konto na stronie id.apple.com, założyć sobie na przykład na Stany lub na UK i wtedy pobierać sobie, jakie apki nam tam są potrzebne.
1: I teraz myślę, że potwierdzi nam się informacja, którą już zresztą w audycji o narratorze zawarł Piotr Machacz. Czyli skąd właściwie w Microsoftie tak nagle się wzięła ta chęć na dostępność? Okazuje się, że to nie jest
0: Satya
1: tak bez powodu.
0: Nadella, dokładnie. Bo Satya, czyli człowiek,
1: Prezes.
0: który jest prezesem od Microsoftu od paru lat, ma dzieci z niepełnosprawnością. Nie wiem, co im dokładnie jest. Tego mi się jeszcze nie udało dowiedzieć, ale też jakoś wybitnie nie szukałem. Ale właśnie dużo osób mówiło o tym, że Satya kazał, Satya coś, że od Sati z góry, naprawdę z samej góry, przychodziło róbcie dostępność. Róbcie dostępność. I ten Microsoft się dlatego po prostu obrócił tak bardzo w tym kierunku, że prezes po prostu naciskał kogo się tylko dało z każdej możliwej strony, że ta dostępność ma być.
1: I
0: No a jak
1: rzeczywiście ta
0: prezes każe,
1: dostępność
0: to robimy.
1: poszła w
0: Tak.
1: górę, bo przecież kiedyś to Microsoft to nawet nie miał jakiegoś takiego działu do spraw dostępności. Tam być może jacyś inżynierowie się przy okazji zajmowali, no ale te przy okazji to mieliśmy narratora w Windowsie XP, tak? Czy Windowsie
0: Nawet
1: 7,
0: siedem.
1: który się do niczego nie nadawał. Natomiast no teraz już nawet i ten narrator w dziesiątce nadaje się do czegoś więcej. Już można próbować na tym pracować. Mamy aplikacje, które naprawdę działają całkiem dobrze, jak chociażby Sync AI. Aplikacje mobilne Microsoftu to naprawdę też całkiem fajnie działają, jeżeli chodzi o dostępność. No, moją podstawową aplikacją do poczty elektronicznej jest Outlook Microsoftu. Mówię o aplikacji mobilnej, który naprawdę nie ma problemów dostępnościowych jakichś zauważalnych. Więc to bardzo poszło do przodu. No i po prostu no, widać, że tak naprawdę, jeżeli komuś będzie zależało na jakichś działaniach, to przede wszystkim musi się z tym sam osobiście, mam wrażenie, zetknąć, pośrednio lub bezpośrednio, i wtedy dopiero zaczyna zauważać, że faktycznie no, jest potrzeba. A i też z drugiej strony, też myślę, że warto o tym wspomnieć, Microsoft rozwija produkty nie tylko dla użytkowników takich domowych, dla konsumentów, ale też i dla firm. Jest cały dział w Microsoftie, nie wiem jak bardzo on jest duży, ale kilka osób tam z tego co wiem pracuje, który to dział dba o dostępność technologii Enterprise, czyli wszelkiego rodzaju aplikacji serwerowych, jest ten cały VS Code, o którym to też mówiliśmy i którego dostępność jest naprawdę też całkiem przyzwoita. Także to nie tylko chodzi o to, żeby sobie użytkownik w domu mógł zainstalować Windowsa albo go jakoś tam poużywać, ale też chodzi o to, żeby użytkownik z niepełnosprawnością mógł być na przykład administratorem albo programistą i żeby po prostu jedynym problemem dla niego, tak w przyszłości, było to, czy on zna jakiś język programowania i czy potrafi rozwiązać dany problem, a nie jeszcze ileś problemów po drodze, bo coś mi tu nagle nie działa i nie czyta.
0: Tak. I to właśnie ktoś na którejś innej sesji o dostępności też powiedział, że bardzo często panuje takie coś w firmach, że okej, robimy dostępność, ale robimy to od strony powiedzmy użytkownika końcowego, czyli nie wiem, powiedzmy w systemie szkolnym, bo to był tam podany przykład, że jakiś tam system szkolny, coś a la dziennik elektroniczny, który tam gdzieś na tym rynku funkcjonuje, zrobili dostępność od strony ucznia względnie rodzica, ale dostępności od strony nauczyciela to już nie.
1: No właśnie.
0: Bo oni wyszli z założenia, że niewidomy to najwyżej będzie człowiekiem na zasiłku, który musi skorzystać, ale że pracować jako nauczyciel, to jak to tak? I że to jest niestety bardzo częsty problem, ale że Microsoft właśnie tego nie robi, że to jest firma, która tego nie robi. Apple niestety trochę robił takie rzeczy do niedawna. Bo z Xcode'em to ja tam co prawda sam nie korzystałem, ale bardzo dużo negatywnych opinii słyszałem o nim. No ale Microsoft tego nie robi. Oni zarówno w Visual Studio głównym jako takim, jak i w Visual Studio Code, czyli takim swoim trochę lżejszym edytorze programistycznym, bardzo dbają o dostępność i to robią i to się im też chwali.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy może do kolejnej aplikacji, która dla nas, tak jak wspomnieliśmy, dostępna za bardzo nie jest, tak przynajmniej wprost, ale jeżeli ktoś ma ochotę, no to może sobie właśnie z Apple ID i zagranicznym pokombinować i spróbować zainstalować aplikację Soundscape.
0: Soundscape, tak. Soundscape to jest aplikacja poniekąd nawigacyjna, ale trochę nie do końca. Bo powiedzmy w zwykłej aplikacji nawigacyjnej mamy trasę taką, nie wiem, zakręt po zakręcie, jakieś skrzyżowanie, jakieś coś, a tu mamy coś poniekąd podobnego, ale trochę bardziej zbliżonego do Lodestone'a GPS, którego gdzieś tam ludzie z Symbianu trochę kojarzą. Bo tak, mamy opis generalnie, co się znajduje wokół nas, i mamy jakieś takie śledzenie tak zwanego beaconu, czyli taki marker, który my sobie ustawiamy gdzieś tam na mapce, że my chcemy dojść do jakiegoś konkretnego miejsca i my sobie tam po prostu idziemy i słyszymy, gdzie to jest. No i właśnie, Soundscape jest tworzony dla słuchawek. To jest aplikacja, z której powinniśmy korzystać w słuchawkach, bo tam jest wykorzystywany bardzo często dźwięk binauralny. I my po prostu słyszymy przed sobą, za sobą, po lewej, po prawej, gdzie co jest. I my słyszymy ten beacon, na przykład, który sobie ustawimy, że nie wiem, chcemy iść, był taki przykład właśnie, na konkretną ławkę do parku, ktoś miał tam sobie beacon udostępniony, I kliknął i ono mu mówiło, brzmiało dźwiękiem, że to jest mniej więcej gdzieś tam przed nim po prawej. Szedł, zbliżasz się do skrzyżowania, w lewo ulica taka, w prawo ulica taka. No to on mówi, a dobra, to pójdę w prawo tą ulicą, poszedł, zbliżasz się do skrzyżowania, coś tam. Wszedł do parku, nakierował się mniej więcej tak, żeby ten beacon był przed nim, i on mu już od razu zmienił dźwięk, że o, on jest w linii, idziesz dobrze, tak, tak, ten kierunek. No i tam zaczął iść i tam czy zaczęła nawet, bo to dziewczyna prezentowała, i to nawet w bardzo, bardzo młodym wieku. I tam spotkała kogoś, kogo miała spotkać. Bo to jest w ogóle też fajna funkcja, że my te beacony możemy tworzyć, ale my te beacony możemy też udostępniać. I właśnie to był podany jako przykład.
1: Czyli spotkajmy się przy beaconie.
0: Tak, tak, tak, tak, dokładnie. I to był po prostu podany przykład, że ta osoba chciała się spotkać gdzieś tam z koleżanką, z przyjaciółką, i po prostu ta przyjaciółka, też będąc osobą niewidomą i też sobie siedząc gdzieś tam na tej ławce w parku, wysłała jej beacona. Tu jestem, tu do mnie przyjdź. I nie trzeba było się, nie wiem, wołać, dzwonić i to chyba ta, i wiadomo jak to jest, jak się dwóch niewidomych próbuje znaleźć. Nigdy nie jest to...
1: No tak.
0: Tak. To tu masz beacona, tak mnie znajdź. I po prostu osoba była bez problemu w stanie podejść na odległość, powiedzmy na tyle bliską, bo wiadomo, że GPS nie zawsze jest w 100% dokładny, ale na tyle bliską,
1: ale
0: że...
1: Ale coraz lepiej to działa.
0: Dokładnie. Na tyle bliską, że można się, nie wiem, dowołać nawet jeżeli to będzie, nie wiem, 5 metrów obok, no to już z 5
1: to będziemy
0: metrów
1: słyszeć,
0: się
1: no, dokładnie.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no, z tym Soundscape'em to ja się tak zastanawiam, jak na co dzień wygląda korzystanie z tego. Coś czuję, że tylko i wyłącznie słuchawki z przewodnictwem kostnym, no bo inaczej to sobie nie wyobrażam korzystania z tej aplikacji, tak szczerze mówiąc.
0: No, podejrzewam. Znaczy, oni mówili, że można też na przykład korzystać tak, że po prostu jak podchodzimy, nie wiem, do przejścia, to po prostu zdejmujemy, względnie naciskamy, bo to też tak można zrobić, że jeżeli mamy na przykład słuchawki douszne, takie niewygłuszające raczej, aha, albo w ogóle jakiekolwiek słuchawki w miarę otwarte, to możemy sobie nacisnąć na tym pilociku takim, jaki mamy przy słuchawkach, przycisk, bo słuchawki mają te przyciski,
1: no tak,
0: które najczęściej jest
1: pauza.
0: I on w tym momencie wyłączy nam jakiekolwiek dźwięki z aplikacji. Czyli jeżeli potrzebujemy słuchać, co się dzieje wokół nas, to też możemy w ten sposób.
1: No chyba, że tak. Ale jednak jakoś bardziej do mnie
0: no tak,
1: mimo wszystko przemawia korzystanie z tych słuchawek kostnych, z przewodnictwem
0: wiadomo,
1: kostnym.
0: Oni wspominali, że jakby współpracują i polecają z Bose Frames.
1: A, no czyli
0: okularami.
1: Te okulary jeszcze, tak, które... No fajnie to działa faktycznie, trochę drogie, ale rzeczywiście całkiem
0: to jest,
1: sympatycznie to działa.
0: To jest coś, co oni jakby polecają i że z tego można korzystać i że to jest też testowane. Co my tu jeszcze mamy? A, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie... planowana taka funkcja jak eksploracja miejsc, czyli my z poziomu domu będziemy w stanie wpisać sobie adres i popatrzeć sobie w taki fajny sposób, co się w danym miejscu znajduje i co tam jest, bo jeżeli, nie wiem, chcemy wyjechać do jakiegoś miasta, którego nie znamy i chcemy się jakoś rozejrzeć, jak to mniej więcej wygląda, jakie tam będą skrzyżowania, jakby tam będziemy musieli iść, to sobie właśnie będziemy mogli robić to w taki właśnie sposób. I są też prowadzone badania nad sportem. Czy można by wykorzystać właśnie Soundscape'a w sporcie, w jakiś, na przykład, żeby te beacony były, nie wiem, jakimś celem, do którego my dążymy. Na razie mówi się o kajakach, mówi się o jeżdżeniu na nartach i tam chyba jeszcze jakiś sport był podany, że właśnie który z nich już jest przetestowany i że to niby faktycznie działa, ale są prowadzone też przez Microsoft badania w tym kierunku.
1: No to rzeczywiście, to też może być fajna opcja, jeżeli chodzi o taki właśnie sport jakiś, tak? To na przykład kajakarstwo chociażby. Gdzieś tam, że naprowadzamy się na jakiś beacon. No to
0: tak,
1: interesujące.
0: Skoro płyniemy po wodzie,
1: tak,
0: to nie wiem, nie mamy ulic, przeszkód, tylko możemy w miarę płynąć, tak?
1: Owszem, a ewentualną jakąś przeszkodę, czy łódź płynącą, czy cokolwiek innego, no to myślę, że jakoś tam zlokalizujemy, jednak będziemy w stanie wysłyszeć, tak, że
0: dokładnie,
1: coś tam się do nas zbliża. No to co, to chyba to tyle, jeżeli o Soundscape chodzi. To teraz możemy przejść do tych właśnie rzeczy, o których wspominaliśmy już, czyli programowanie, tak? Bo tu również mają coś dla nas ludzie z Microsoftu ciekawego i nowego dostępnego.
0: Tak. To była w ogóle prelekcja na sesji nie do końca właśnie nawet Microsoftu, bo NFB poza jakby takimi oddziałami, które są, nie wiem, na poszczególne stany, na poszczególne miejsca, ma to tak zwane divisions. I divisions się zajmują konkretnymi jakby konkretnymi rzeczami i zrzeszeniami jakby konkretnych podosób, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Czyli nie wiem, niewidomych rodziców, niewidomych seniorów, niewidomych weteranów, niewidomych radioamatorów i krótkofalowców. Też na przykład była sesja, jeżeli kogoś to interesowało, to też na przykład mógł uczestniczyć. Ale ja na przykład uczestniczyłem z takich sesji w sesji dywizji dotyczącej informatyki i osób jakkolwiek związanych z informatyką, zwłaszcza, że ja gdzieś tam siedzę w temacie i to bardziej chodzi o rzeczy typu właśnie programowanie, jakaś administracja serwerami.
1: Niż korzystanie z komputera jako
0: tak,
1: takiego.
0: Dokładnie. I właśnie na tej sesji był pan z Microsoftu, który mówił o Visual Studio, no bo to wiadomo, dla tych osób jest to temat ciekawy. I mówimy tutaj oczywiście o głównym edytorze, nie o kodzie. No i teraz tak, ta dostępność jest tam robiona. Od listopada, przepraszam, 2017 roku.

0: Z tego co wiem, większość poprawiono. I tu znowu było podkreślane, że to z góry
1: Satya,
0: przyszło, od
1: tak, że
0: Sati.
1: to dokładnie, bezpośrednio od Sati.
0: Tak, poprawiono, co poprawiono? Poprawiono okienko debugowania, bo o tym na to bardzo dużo ludzi się skarżyło, że to było niedostępne i że z tym był bardzo duży problem. Ja zresztą nawet ostatnio z kimś rozmawiałem, kto gdzieś tam siedzi w ekosystemie Microsoftu i się go pytałem, dlaczego on właśnie nie używa głównego Visual Studio. A on mi mówi, no bo okienko debugowania jest niedostępne. No ja mówię, no poprawiono, z tego co wiem poprawiono. I właśnie jak oni to robili, to tam się okazała jedna bardzo ważna rzecz i za to, i to się też Microsoftowi chwali. Jak to na początku wyglądało? Było okienko wyświetlające nam tak zwane zmienne i ich aktualne wartości i wyglądało to tak. Zmienna o nazwie coś tam typu, coś tam ma wartość jakaś tam. W dół. Zmienna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pokazali to niewidomemu i powiedzieli mu, no zrobiliśmy, co ty o tym sądzisz? A on powiedział, no jest gorzej niż było. A oni, ale dlaczego? Przecież jest dostępne.
1: No, ale dużo
0: zobaczcie.
1: Gada.
0: Zobaczcie. Tak, w dół. Zmienna, zmienna, zmienna, zmienna. I tak naprawdę nie powie nam tego, to co nam chodzi. Dokładnie. I teraz Microsoft, jak już coś robi, to robi to tak. Nie żeby spełnić standardy, tylko żeby to faktycznie było użyteczne dla ludzi. Nie chodzi tylko o, dobra, jest dostępność, o co wam chodzi, tylko żeby to faktycznie miało sens, żeby ta dostępność była zrobiona po prostu dobrze. I on prosi społeczność o to, żeby po prostu jakieś informacje dawała o tej dostępności, żeby zgłaszała swoje uwagi, że powiedzmy, to jest dostępne, ale fajnie by to było poprawić w ten i w ten sposób, bo wtedy będzie szybciej i będzie to ergonomicznie i będzie to wygodniejsze. Więc to jest też fajne.
1: Tu na przykład też mamy jakieś elementy interfejsu, tak? Jakieś checkboxy, tak? Gdzie był problem z zaznaczaniem.
0: Co tu jeszcze? A, że accessibility jest teraz traktowane w Microsoftie jak umiędzynarodowianie, jakkolwiek nazwać ten proces, i jak bezpieczeństwo. Czyli, że są te tak zwane pasy, zanim produkt w ogóle wyjdzie do, że tak powiem, publicznego użytku, to jest test dostępności, czy ta dostępność jest robiona, czy nic nie zepsuto. Ale jest to teraz też tak, że na początku, jak to zaczęło wchodzić, to wchodziły nowe funkcjonalności i z tych pasów przychodziło tych błędów po 30 na przykład. Czyli ewidentnie było widać, że coś tam jeszcze trzeba zrobić, zanim to może wyjść do publicznego użytku, że tak powiem. A teraz podobno już się tak deweloperzy nauczyli, jak to robić, żeby to było dostępne, że czasami wychodzą po 0, po 1, po 2, że te testy dostępności i się nadal robi, ale one już powoli nie mają nawet za bardzo czego łapać, bo po prostu ludzie to robią tak, jak
1: ludzie się nauczyli.
0: Od razu.
1: Jeżeli tak. I to potwierdza to, co my mówimy, i nie tylko zresztą my, ale wielu, wielu specjalistów od dostępności, że jeżeli dostępność będzie elementem procesu, całego procesu wytwarzania oprogramowania, a nie jakąś dobudówką, którą zrobimy na koniec na zasadzie, a dobra, słuchajcie, jakiś niewidomy się do nas odezwał, że on tu nie może czegoś z tym czytnikiem ekranu zrobić, że mu to nie czyta. No dobra, no to coś poprawimy i to może gdzieś tam coś w następnej wersji uda się zrobić. No to tak to nigdy dobrze nie będzie, ale jeżeli ta dostępność będzie elementem jednego takiego wielkiego procesu wytwarzania tego oprogramowania, jeżeli na bieżąco będzie się to testowało i na skutek tego tak będzie to równoznaczne właśnie, tak jak wspomniałeś, Mikołaju, z lokalizowaniem, z dbaniem o bezpieczeństwo aplikacji, to deweloperzy po prostu się nauczą, że oprócz tego, że trzeba jakieś tam tłumaczenia wrzucić, że trzeba dbać o to, żeby ta aplikacja na

0: przykład była bezpieczna, czyli żeby nie dało się za jej pomocą jakichś uprawnień podnieść albo innych rzeczy tego typu, i przecież też odpowiednie są techniki, dzięki którym takich rzeczy się unika, no to po prostu, jeżeli będą mieć świadomość, że trzeba robić tak, żeby technologie asystujące również były w stanie obsłużyć to oprogramowanie, to oni się w końcu tego nauczą, bo przecież to nie są głupi ludzie, to są ludzie, którzy zdają się na swojej robocie, tylko po prostu nikt od nich tego nie wymagał wcześniej.
1: Nie wiedzą, że można i że trzeba.
0: Dokładnie.
1: Bo podobno faktycznie bardzo często jest tak, że I to też właśnie było gdzieś tam mówione, że programiści chcą i oni chcą robić tą dostępność, tylko musi być z góry, po pierwsze, przyzwolenie na to, bo jak jest tak, że po co wy to robicie, to jest tylko 1% klientów, z tego to się nie opłaca, weźcie się czymś lepszym, zajmijcie, nie warto.
0: Bo nauczenie się tej dostępności, dokładnie, no to też jest ileś tam czasu trzeba na to poświęcić.
1: No tak.
0: To nie jest tak, że to nagle wszyscy zaczną robić aplikację dostępną. No to najpierw się tego muszą nauczyć, później muszą wejść odpowiednie procedury testowania, a to są wszystko koszty. Wytwarzanie oprogramowania to są koszty. I to jest biznes. No i jeżeli ktoś to uwzględni w biznesie, tak jak właśnie zrobił to Microsoft, jak zrobiło to Apple, jak zrobiło to jeszcze ileś innych firm, Google chociażby, o Google'ach zresztą też powiemy za jakiś czas w dzisiejszej audycji, no to właśnie to potem mamy pozytywne efekty tych działań.
1: I myślę, że tu warto jednym takim przykładzie wspomnieć, o którym pan z Visual Studio powiedział, preview tak zwany, czyli taka wersja gdzieś tam, powiedzmy, beta testowa, która jest publikowana, nie przechodzi tego testu dostępności, ale ma przechodzić, ale mimo tego, że ona nie przechodzi, to ta dostępność jest dobra i że właśnie podał taki przykład, że w zeszłym roku, w wersji 2019, jak opublikowano właśnie ten preview, to co się okazało? Że były jakieś 4 ważne przyciski w głównym ekranie programu, które były niedostępne. Widzący tam widział jakiś nowy projekt, otwórz coś tam, a niewidomy widział przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. I że to był pierwszy raz w historii, gdzie oni do tej wersji preview wydali aktualizację, gdzie oni mieli zawsze politykę taką, że dobra jest, wydajemy wersję preview, zbieramy, zbieramy, zbieramy, zbieramy, co nie działa, co nie działa, co nie działa, dobra, to wszystko poprawiamy, wszystko poprawiliśmy, wydajemy wersję publiczną. A teraz powiedzieli, nie, dostępność jest zbyt ważna, my to poprawimy, my wydamy aktualizację do preview tylko z poprawioną tą jedną rzeczą, bo to nie może tak być, że to nie działa. Myśmy zepsuli, musimy teraz szybko to naprawić, robimy update. I faktycznie ten update...
0: Być może znowu Satya kazał.
1: No, bardzo możliwe. Ale że podobno ten człowiek powiedział, że oni byliby gotowi nawet obudzić kogoś, jeżeli byłaby taka potrzeba, że słuchajcie, trzeba dostępność zrobić i trzeba tę dostępność zrobić na już. Że oni w tym konkretnym teamie to naprawdę sporo im zależy i robią, i chcą robić, i nawet w tych teoretycznie gdzieś tam niepublicznych wersjach, gdzie oni nie mają narzucone, że musisz, to oni i tak chcą, żeby ta dostępność była.
0: Już po prostu tak zwane dobre praktyki, to potem procentuje na przyszłość.
1: Tak.
0: No dobrze, to czy coś jeszcze mamy tutaj?
1: Co tu jeszcze? Obecnie są partnerstwa w Microsoftie, jeżeli chodzi właśnie o Visual Studio, z Vispero, czyli z producentem JOS'a, z narratorem, i tworzy się z NV Access, czyli z twórcami NVDA, bo oni jakoś na początku nie byli zbyt chętni, bo chyba mieli po prostu trochę wyższe jakieś priorytety na głowie, ale że to się teraz zmienia. I generalnie Microsoft by chciał, żeby to działało dobrze z jakimkolwiek screen leaderem, a żeby ten screen leader był darmowy. Więc czy to będzie głównie NVDA, czy to będzie głównie narrator, to się jeszcze zobaczy, ale jakby to jest brane pod uwagę, że nie każdy ma kasę na JOS'a. Ale że obecnie ten JOS to może jednak przynieść trochę plusów i trochę pozytywów, bo oni po prostu... Vispero po samej stronie JOS'a gdzieś tam z nimi chce współpracować, a NV Access trochę mniej.
0: No tak, ale też i z drugiej strony jakaś taka współpraca z Vispero ma o tyle sens, że tak jak mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie, to jest narzędzie wykorzystywane korporacyjnie. Więc siłą rzeczy jest duże prawdopodobieństwo, że jacyś administratorzy, programiści będą korzystać we współpracy z JOS-em z tych rozwiązań klasy Enterprise.
1: Dokładnie, no. I to też ma sens. I teraz tak, podamy jeszcze jedną informację, ona myślę, że też się pojawi w komentarzu, bo myślę, że tutaj też umieścimy po prostu komentarz pod audycją z linkami, bo mamy parę linków.
0: Owszem.
1: Mamy nick na Twitterze człowieka, który zajmuje się tą dostępnością i on właśnie mówił, że jeżeli ktoś ma jakieś takie sugestie właśnie dotyczące typowo Visual Studio głównego, nie Code'a, bo do tego jest GitHub, tylko właśnie głównego, to że on prosi, że najlepiej by było jakby do niego bezpośrednio właśnie na Twitterze. I mamy jego nick.
0: No to podamy jak najbardziej w komentarzach, więc spokojnie. Zresztą tu mamy... Dante Gagne się go pisze, gdyby już ktoś chciał teraz sobie sprawdzić, co on tam napisał, albo być może do niego się odezwać w jakiejś sprawie. I tyle Microsoftu mamy, to teraz możemy przejść do Google'a.
1: Do Google'a.
0: I do Google Docsów.
1: Do Google Docsów, tak, bo Google też miał sporo tych sesji. Też nie na wszystkim byłem. Wiadomo, na ile się dało, ale no było tego wszystkiego dużo po prostu w jednym momencie, więc... No ale dokumenty Google'a. Jest dużo zmian, i to dużo zmian na plus, w tak zwanym Braille Mode, w trybie Braille'a, bo dokumenty Google, jeżeli chodzi o osoby niewidome, mają tak naprawdę dwa tryby. Jest Screen Reader Mode i jest Braille Mode. I teraz tak, Screen Reader Mode powstał najpierw, gdzie przeglądarki były trochę głupsze niż są teraz, mniej mogły, mniej umiały i mniej było tych dostępnościowych jakichś rozwiązań w tych przeglądarkach zaimplementowanych i po prostu fizycznie nie dało się zrobić na przykład czegoś takiego, że jest pole edytowalne jako dokument i w polu edytowalnym dokumentu mamy nagłówek. Po prostu się nie dało. W polu edytowalnym miał być tekst, więc oni albo mogli zrobić pole zwykłej edycji, no tylko, że wtedy osoby niewidome nie miałyby kompletnie dostępu do rzeczy typu formatowanie, bo one po prostu tego nie wiedziały. Albo mogli zrobić to, co oni zrobili, czyli, że tak naprawdę strona Google Docsów jest pusta i my wchodząc sobie w ten tryb formularzy, dokumenty Google wysyłają bezpośrednio do NVDy to, co one nam chcą powiedzieć. Czyli powiedzmy, mamy... nie wiem, obrazek i one nam powiedzą obrazek. Mimo, że NVDA sama z siebie powiedziała grafika, to tak naprawdę w Screen Reader Mode nad wszystkim przejmują kontrolę same dokumenty Google i NVDA nie widzi na stronie nic i dokumenty Google po prostu co do słowa przekazują Screen Readerowi, co on ma nam mówić.
0: Efekty tego się... potem są takie, że na przykład jak jest coś nieprzetłumaczone, to nagle możemy mieć heading level 1.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli...
1: Mimo, że
0: tak,
1: NVDA
0: mimo, że powiedziałby, że nagłówek.
1: Tak. Dokładnie. Dokładnie tak. I problemy są z tym... Problemów jest z tym tak naprawdę kilka. Po pierwsze, no właśnie nie gra to zbyt dobrze ze screen readerem, bo echo klawiatury działa trochę źle, bo on czyta po prostu każdy
0: dubluje
1: znak
0: się po prostu.
1: Na chama, dokładnie. Bo nie działają klawisze szybkiej nawigacji, jeżeli chcielibyśmy sobie na przykład poskakać po nagłówkach, no bo skoro screen reader nie widzi, co jest na tej stronie, no to jak mają działać, skoro klawisze nawigacji są odpowiedzialnością screen readera, a nie Google'a. Nie działają monitory brajlowskie właśnie i to jest największy problem dla Google'a, że nie działają monitory brajlowskie, bo skoro jest komunikat, to okej, ten komunikat się wyświetli, tylko powiedzmy, nie wiem, on przeczyta nam zdanie, ale to jakby to zdanie, które, ono, które zostanie przeczytane, nie będzie do końca powiązane z tym, co jest na ekranie. Więc jeżeli my naciśniemy klawisz przywołania kursora, którym się też zajmuje screen reader, no to to będzie tylko komunikat i on nam tego kursora nie jest w stanie przenieść w tym momencie. Więc po prostu użytkownicy linijek brajlowskich byli, co by nie mówić, niezadowoleni z tego, jak to działa. No i przez to, że przeglądarki się trochę poprawiły, to Google zaczął dla użytkowników linijek brajlowskich wprowadzać coś, co się nazywa tryb Braille'a, Braille Mode. No tylko, że kwestia z trybem Braille'a jest taka, że on teraz coraz więcej umie, coraz lepiej działa. A, działa w nim metoda czytaj wszystko, która też nie działa w zwykłym screen reader modzie. I jest on już powoli nawet polecany użytkownikom, którzy nie używają linijek brajlowskich. I jeżeli ktoś chce sobie trochę poeksperymentować, to warto chociażby spróbować, czy przełączenie się na Braille Mode'a nie będzie działało trochę lepiej i czy to nie będzie coś, co on by preferował.
0: No my o tym już mówiliśmy swego czasu w Tyflo Przeglądzie i rzeczywiście ja bym to polecał, bo to daje naprawdę całkiem pozytywne efekty.
1: Tak, że Google jeszcze mówi, że są takie rzeczy, których Braille Mode może jeszcze nie czytać, a Screen Reader Mode na przykład będzie, ale to też zgłaszać. Właśnie, zarówno Microsoft ma coś takiego jak AAD bodajże, Accessibility Answer Desk, czyli takie miejsce, gdzie można się zgłaszać z problemami dostępności. Też jest jakaś specjalna wersja tego dla enterprise'ów, czyli dla klientów firmowych. Więc jeżeli macie wszelkie problemy z Office'em, z jakimkolwiek produktem Microsoftu też, to też warto się tam zgłaszać, jeżeli znacie oczywiście język angielski. I to samo ma też Google, więc jeżeli macie problemy właśnie z dokumentami Google, to też się tam warto zgłosić. No ale teraz tak, mówiliśmy o Braille Mode. Co się tak naprawdę zmieniło? I tutaj musimy ostrzec, bo Google też ostrzegał. Nie wszystkie te zmiany, o których tu jest mówione, już są i nie wszystkie już są dostępne dla wszystkich użytkowników. To wychodzi powoli, to się w ciągu najbliższych tygodni powinno wszystko ukazać, ale część z tych rzeczy, o których my tu mówimy, może jeszcze nie być do końca dostępna i wy to możecie testować i wy możecie stwierdzić, nie działa. No, jeżeli nie działa, należy to przetestować za kilka tygodni, bo za kilka tygodni działać powinno. I druga rzecz, o której warto powiedzieć, Google mówi wyraźnie. Jeżeli chcecie korzystać z Braille Mode'a, to korzystajcie, ale aktualizujcie screen readery. Korzystajcie z najnowszych wersji, bo oni pracują z twórcami screen readerów, bo po prostu pewne rzeczy nie były do tej pory do końca możliwe i twórcy screen readerów musieli im w ogóle umożliwić współpracę na takim poziomie i po prostu te starsze wersje mogą działać źle. Więc jeżeli coś wam nie działa, a na przykład trzymacie się kurczowo NVDA tam w wersji tej 2019.2, to też no jest jakby normalne to, że może wam nie działać. Należy zaktualizować, żeby to działało dobrze. No i teraz tak, co mamy? Mamy lepsze wsparcie dla tabel. Jeżeli się poruszamy po tabelach, to normalnie screen reader nam będzie ogłaszał całą treść komórki, tak jak to powinno być przy poruszaniu się po tabelach. A z tym był problem. Mamy lepsze wsparcie dla długich dokumentów. Podobno czasami zdarzało się tak, że dokument był po prostu ładowany w części i nie było do końca wykrywane to, że my już doszliśmy do końca i my byśmy chcieli więcej. Teraz jest to poprawione i jest ładowany ten dokument jakoś w zdecydowanie lepszy sposób i nie powinno już być takich problemów, że my widzimy część dokumentu, a nie całość, a mogło się to wcześniej właśnie w Braille Mode podobno zdarzać. Działa lepiej zawijanie wierszy i tekst na wielu liniach, zwłaszcza w Google Slides, jeżeli tworzymy prezentację, ale nie tylko, bo z tym właśnie w Brain Mode też był problem. Są natywne przez screen reader, już nie przez Google'a, ogłoszenia, jakby komunikaty o obrazkach. I w związku z tym możemy też w trybie przeglądania, jeżeli mamy włączonego Brain Mode'a, nawigować sobie literką G czy jakimkolwiek innym skrótem, jak to nasz screen reader wspiera, do następnej lub poprzedniej grafiki. Mamy wszelkiego rodzaju takie podsumowania w Brain Mode, których też wcześniej nie było. Jak się poruszamy po dokumencie, które nam nasz screen reader będzie czytał, jeżeli dokument zawiera jakieś adnotacje, komentarze, równania i tego typu obiekty. One nie były oznajmiane właśnie w Brain Mode, w screen reader mode były. Teraz już oznajmiane są, no względnie będą. Jest też lepsze wsparcie właśnie w Brain Mode dla powiększalników, bo no przecież są takie osoby, które korzystają na przykład głównie albo w jakiejś części ze screen readera, ale też korzystają z powiększalnika. No i wtedy chciałyby, żeby to działało i to będzie działać lepiej. No i wiadomo, nie wszystkie te zmiany są publiczne, będą w ciągu najbliższych kilku tygodni i prosimy o używanie najnowszych screen readerów.
0: I też tu widzę, że sporo da się zrobić albo już teraz, albo w najbliższej przyszłości za pomocą naszego głosu.
1: Tak, w ogóle mamy coś takiego, jeżeli mamy jakieś wideo czy coś takiego w prezentacji na przykład, skrót Ctrl-Shift-C, na razie działający tylko w języku angielskim, dający nam automatyczne napisy, które mogą się przydać, jeżeli na przykład mówimy coś, prezentujemy, mamy osoby głuche na sali, naciskamy, to nam od razu zacznie z tego, co mówimy, bodajże napisy wyświetlać. Mamy pisanie głosem. Też nie wiem, czy to działa w innych językach niż angielski, ale na razie działa, z tego co wiem, w dość zaawansowany sposób, bo możemy właśnie pisać za pomocą głosu i mamy ponad 140 komend. Możemy powiedzieć rzeczy typu na przykład usuń ostatnie słowo, usuń ostatnie zdanie, przejdź po zdaniu, które zaczyna się a la makota i tak dalej, i tak dalej. To jest przydatne, myślę, że głównie osobom, które, nie wiem, jak mają jakieś problemy z ruchem albo coś robią innego i muszą zapisywać przy okazji, to wiem, że lekarze za granicą przynajmniej uwielbiają takie rozwiązania, że oni sobie mogą siedzieć przy pacjencie, robić coś, mają po prostu przypięty mikrofon i mówią, temperatura taka i taka, to czerwone, to coś tam i to im się od razu zapisuje w notatki. I wiem, że na przykład w medycznej branży jest to wykorzystywane.
0: Jest to wykorzystywane i też nie tylko przy żywych pacjentach, że tak powiem, ale też bardzo często lekarze sądowi przy różnego rodzaju sekcjach. No to też kiedyś nagrywali to na dyktafony, te swoje notatki z takim gdzieś tam pedałem pod stołem, którym się to aktywowało. A teraz być może to już jest też właśnie realizowane za pomocą tego typu systemów. Kiedyś Olympus, z tego co pamiętam, bardzo mocno w to wchodził, w te systemy takie właśnie dla lekarzy.
1: Teraz to z tego co wiem, przynajmniej gdzieś tam na zagranicznym rynku, to tam Dragon bardzo mocno funkcjonuje.
0: Dragon, i tu warto wspomnieć, że Dragon dzięki skryptom Briana Hardgena też potrafi sterować JOS-em. To tam też bardzo mocno zostało zintegrowane jedno z drugim i jeżeli ktoś jest osobą niewidomą i ma jeszcze właśnie jakieś manualne problemy, że na przykład no nie dość, że nie widzi, to jeszcze za bardzo rękoma nie jest w stanie operować na klawiaturze, no to może tym JOS-em bardzo mocno sterować. Oczywiście nie w języku polskim, natomiast no rzeczywiście takie narzędzia już od lat tak naprawdę były dostępne, więc fajnie, że w Google też w dokumentach Google'a będzie coś takiego obsługiwalne, no i na pewno znajdą się osoby, którym będzie to przydatne.
1: I teraz tak, co mamy jeszcze? Mamy w Google Keepie notatki głosowe, też z możliwością robienia transkryptów, czyli jest to przeszukiwalne. Też nie wiem, jak.
0: Ale to już
1: to
0: kiedyś chyba był transkrypt notatek głosowych. Ja tak coś kojarzę.
1: Nie mówię, że to jest nowość, ale po prostu Google zwraca uwagę na to, że to jest.
0: Ja mam nadzieję, że w końcu tego Keepa na iOS-a poprawią. Bo naprawdę, no to już jest od tylu lat po prostu nieruszony problem z tym polem edycji, że aż wstyd.
1: Polecali też parę takich ciekawych stron, które się przydadzą, jeżeli jesteśmy dość zajęci. My o nich też mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie. Jest to cal.nev, doc.nev i tak dalej. Podamy też linki. To są strony, które po prostu w bardzo szybki sposób po wejściu tam od razu pozwalają tam przejść do nowego dokumentu, wydarzenia w kalendarzu, strony, prezentacji, czegokolwiek. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, jesteśmy w pośpiechu, chcemy coś szybko stworzyć, pyk, pyk, pyk, wprowadzamy adres, enter, nie musimy się gdzieś tam przedzierać przez te menu i szukać, jak to się robi. I teraz tak, jedna funkcja, która jest dostępna tylko z tego, co wiem, w Screen Reader Mode, w Braille Mode jest nie ma, w Braille Mode jej nie ma, to się nazywa Live Edit, czyli jeżeli mamy dokument, nad którym pracuje wiele osób, bo przecież w dokumentach Google to jest możliwe, że kilka osób naraz pracuje nad jednym dokumentem, to w Screen Reader Mode za pomocą Ctrl-Alt-Shift-R, za pomocą takiego skrótu, jesteśmy w stanie podążać za osobami, które gdzieś tam współpracują i słyszeć, co oni robią. Co, no, byłoby bardzo przydatną opcją. Mi się zdarzyło parę razy w życiu pracować z osobami widzącymi nad dokumentem Google, na przykład łącząc się po Skype'ie, czy nawet, i to też myślę, że warto ludziom polecić, jeżeli pracujecie w jakiś sposób z osobami widzącymi nad czymkolwiek, jakimkolwiek materiałem i one mają gdzieś tam dostęp, czy to do komputera, czy to do urządzenia mobilnego i wy też taki dostęp macie, to warto właśnie korzystać z dokumentów Google. My na przykład korzystaliśmy z dokumentów Google w takiej jednej grupie, do której ja należałem i w której po prostu musieliśmy przygotowywać sporo rzeczy i sporo materiału. My korzystaliśmy z dokumentów Google jako zamiennika tablicy takiej fizycznej z kredą, bo po prostu biorąc pod uwagę to, że nas było tam ze czterech i w tym jeden niewidomy i po prostu ja się zapytałem, czy można tak i faktycznie okazało się, że można i że to działało bardzo fajnie i wszyscy się potem okazało byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo ten dokument się dało komuś dać, ten dokument się dało zapisać, do tego się dało z domu wejść. I to naprawdę do jakiejś współpracy z widzącymi, jeżeli widzący, nie wiem, piszą na kartce i wy się nagle czujecie, że trochę jesteście wykluczeni, bo nie macie do tego wszystkiego dostępu, to warto
0: się
1: zaproponować
0: na dokumenty Google. Tak, Google ma jeszcze te tak zwane, czekaj, jak to się nazywało, Gboards, czy jakoś tak? Było takie narzędzie, ja nawet ostatnio się nim trochę próbowałem bawić, ale dostępność jego raczej nie należała do najszczęśliwszych. Nie było to za bardzo fajnie działające, więc akurat tego bym nie polecał, bo to jest takie typowe narzędzie, właśnie no, taka tablica, tak, no, że ale tam możesz sobie jakieś obrazki wstawiać, no, pisać odręcznie.
1: Dokładnie, ale to nie będzie dostępne, to nie ma jak być dostępne.
0: Dokładnie, no. To tam, znaczy wiesz, no jakoś pewnie by się i dało, ale to trzeba było bardzo, bardzo dużo pracy w to włożyć, dokładnie, żeby to udostępnić, więc tego akurat nie polecamy, ale dokumenty Google, jak najbardziej, to jak jest dostępne. To jest dostępne, tak. I to dostępne jest fajnie. Tylko, no znowu, trzeba sobie włączyć ten tryb dostępności, a to dla kogoś, kto pierwszy raz będzie się z tym stykał, może być problematyczne, ale na szczęście robimy to na naszym koncie tylko raz.
1: Tak, zwłaszcza, że my Polacy jesteśmy w bardzo mało komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o tryb dostępności, bo ogólnie do trybu dostępnościowego jest skrót Ctrl-Alt-Z, który niestety u nas jest przemapowany na literkę Z i nie ma po prostu możliwości w języku polskim, z tego co wiem, tak szybko tego włączyć i my się tam gdzieś musimy trochę dokopać
0: coś
1: do tego.
0: Próbować Alt-N, narzędzia, potem opcje, no, czy opcje dostępności, tam to trzeba zahaczyć, dać OK. Dokładnie. To menu narzędzia nie zawsze się chce rozwinąć za pierwszym razem. Tam trzeba czasem nawigacją obiektową w NVDA wchodzić, więc ten początek to bywa trudny i ja już parę razy tak się spotkałem z taką opinią, no ja te dokumenty Google to jest badziew, bo to nie działa, bo ja tego nie umiem włączyć, nie mogę tego uruchomić. No nie, no da się to wszystko zrobić, tylko po prostu dla nas no niestety wymaga to jakiejś takiej odrobiny więcej cierpliwości i ekwilibrystyki z czytnikiem ekranu. Mam wrażenie, że kiedyś to jakoś troszeczkę lepiej działało, mimo tego, że ten skrót tam się nie zmienił, ale teraz to znowu tym skrótem my nie jesteśmy w stanie tego uruchomić. Kiedyś mi się to jakoś udawało, teraz to nie działa i to istotnie trzeba się tam przedzierać przez to menu.
1: No to jest problem ewidentnie polski, bo po prostu dla zagranicy ten problem już rozwiązano, bo Ctrl-Alt-Z to jest w ogóle googlowy skrót oznaczający screen reader, bo też i w Chromebookach w taki sam sposób uruchamiamy Chromevoxa, więc to jest po prostu ewidentnie nasz problem. Tak jak kiedyś zresztą z NVDA był taki problem, że Alt-N nam mapowało na literę N, dokładnie. I nie mogliśmy wpisać, bo nam się NVDA odpalała.
0: Zgadza się. A teraz na całe szczęście już jest skrót Ctrl-Alt-D.
1: Dokładnie. Ale też tylko dla Polaków. Bo jeżeli instalujemy NVDA na przykład na angielskim systemie, tak jak ja to robię, bo korzystam z angielskiego Windowsa, to ja sobie to muszę ręcznie mapować, szczerze mówiąc.
0: Aha. No ale dobrze, że zrobili dla nas taki wyjątek i to się chwali. Czyli co, dokumenty Google za nami, ale nie koniec z Googlem, bo teraz przechodzimy do Chroma i Chromevoxa.
1: Tak, Chrome i Chromevox. Z tego co wiem, warto by to zweryfikować i się jeszcze Google zapytać, jeżeli ktoś by z Państwa chciał kupić Chromebooka. Chyba, że ktoś ze słuchaczy ma doświadczenie, może do nas napisze, ale z tego co ja przynajmniej wiem, Chromevox ma w obecnej chwili polską syntezę i też nie wszystkie, ale większość, czy przynajmniej jakaś część, zwłaszcza tych nowszych Chromebooków, pozwala na instalację apek ze sklepu Play, apek androidowych i też była gdzieś opcja używania tego po prostu jako silników syntez. Więc też były jakieś, żeby z SPIC-iem, żeby coś tam, też zresztą za w miarę niewielkie pieniądze, bo to było chyba 12 euro za głos, jesteśmy sobie w stanie na sam Chrome OS Acapellę dokupić, syntezę firmy Acapella, więc nawet jeżeli nie lubimy polskiej syntezy Google TTS, to też bez problemu sobie kupimy. Kupimy Acapellę, więc jeżeli by ktoś się chciał zainteresować Chromebookiem z polskiej perspektywy, to myślę, że jak najbardziej droga stoi przed nim otworem i jak najbardziej może to zrobić.
0: Gdzieś na Eltenie, na którymś z blogów Eltena była jakaś demonstracja Chromebooków, więc coś tam było pokazane i to faktycznie mówiło polską syntezą.
1: Okej, okay, no to dobrze, dzięki Michale za potwierdzenie. Bo faktycznie na przykład w Stanach Zjednoczonych to już jest też to, o czym ja mówiłem parę razy, te Chromebooki są używane, że tam bardzo spora część sektora edukacyjnego się po prostu przesiadła na laptopy ostatnio, a no co by nie mówić, co Windows, to Windows. Tam z bezpieczeństwem czasami różnie bywa, z administracją, z tym wszystkim, a właśnie do edukacji, do takich szkolnych rzeczy, to Chromebook, to jest całkiem fajna rzecz. A jest jeszcze lepsza, jeżeli szkoła jest faktycznie zaangażowana w ten cały Google Classroom, w ten cały system googlowski i nie wiem, udostępnia nam wszystko po Google i my udostępniamy im wszystko po Google i to generalnie najczęściej całkiem fajnie jest w stanie działać.
0: Tak, ten cały ekosystem, kiedy jest spięty po prostu w jedną całość. Tak. Swoją drogą dziś właśnie opublikowałem w Tyflo Podcaście drugą część audycji o Google Classroom, gdzie Paweł Masarczyk pokazuje, jak to wszystko z perspektywy nauczyciela działa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście po naszej audycji zachęcam do tego, żeby sobie tej audycji posłuchać.
1: Tak, no i teraz tak, co mamy w Chromeboxie? Mamy przeszukiwanie menu, funkcję, którą Joss dostał ostatnio, a która jest w sumie fajna, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, pamiętamy w miarę jak dana opcja się nazywa, a nie chce nam się jej gdzieś tam doszukiwać, to po prostu wpisujemy sobie w wyszukiwarkę, z czego szukamy, nie wiem, powiedzmy, że jest opcja echo klawiatury, to zaczynamy pisać echo, dobra, jest echo.
0: Czyli coś takiego jak ten item chooser na voiceoverze trochę.
1: Wiesz co, tylko item chooser w voiceoverze działa bardziej na bieżącym ekranie, a to chodzi o jakby menu opcji Chromevoxa samego.
0: Aha, rozumiem.
1: Jeżeli ty coś chcesz w screenreaderze zmienić, to jest bardziej coś jak albo insert J, albo insert spację J w JOSie, gdzie my mamy przeszukiwanie komend, to w tych najnowszych JOSach jest coś takiego. Co mamy? Mamy przełączanie się po języku, w sensie zmiana głosu na podstawie języka dokumentu, to też można jakoś ustawić, żeby to było mniej lub bardziej agresywne, gdzieś tam jakieś podstawowe rozpoznawanie na podstawie treści albo na podstawie atrybutów, zależy jak my to tam chcemy. I Chromevox nam mówi, na jaki język się przełącza i zaczyna nam czytać faktycznie w tym języku. I na przykład było to też pokazane, że to działa wewnątrz dokumentu, bo wewnątrz dokumentu poszczególne linki, poszczególne elementy mogą też same w sobie być oznaczone jako elementy w danym języku. Były na przykład demonstracje na Wikipedii, że tam na Wikipedii jest taka sekcja, że tam artykuły w innych językach i są nazwy poszczególnych języków i te nazwy języków są oznaczone jako coś po prostu w innym języku. No i tam powiedzmy, nie wiem, Espanol nam czytało po hiszpańsku, Italiano nam czytało włoską syntezą i tak dalej, bo Chromevox teraz to wie. Co mamy jeszcze? Mamy Smart Sticky Mode. Bo teraz tak, o co chodzi w ogóle ze Sticky Mode'em? Chromevox jest screenreaderem dość ciekawym i działającym trochę inaczej niż to, do czego my jesteśmy może z Windowsa przyzwyczajeni. On działa trochę podobnie do tego, co ma VoiceOver. Bo VoiceOver, przynajmniej na Macu, ma coś takiego, że większość tych skrótów VoiceOvera to jest Control, Option, coś tam. I tak naprawdę naciskanie strzałek przy wyłączonym tak zwanym trybie szybkiej nawigacji nie jest w żaden sposób interpretowane przez VoiceOvera i tak naprawdę może nam mało dawać. Tak naprawdę skróty VoiceOvera to się wykonuje z klawiszami Control, Option wciśniętymi i my sobie tam kursorem VO skaczemy po różnych elementach. W Chromevoxie jest poniekąd podobnie, tak jak mamy, nie wiem, skróty szybkiej nawigacji, że H-Shift-H, tam na przykład po nagłówkach, po linkach, po czymś tam jak skaczemy, to właśnie też to wykonujemy z klawiszem Chromevox, z klawiszem Search, czyli coś bodajże a la Alt na Chromebookach jest taki klawisz. I właśnie musimy to robić. I był do tej pory taki tryb jak Sticky Mode, czyli jakby wymuszone przytrzymanie tego klawisza Chromebook, klawisza Search. Czyli na przykład my sobie naciskamy, że teraz my chcemy Sticky Mode i strzałka w dół to będzie tak naprawdę Search strzałka w dół, H to będzie tak naprawdę Search H i my po prostu nie musimy tego klawisza trzymać. Tylko pojawiał się problem tego typu, że jeżeli mieliśmy na przykład, nie wiem, stronę i wypełnialiśmy jakiś formularz, podawaliśmy powiedzmy jakieś dane, mieliśmy sporo pól edycji, to musieliśmy tak wyjść, wpisać imię, wejść, przejść dalej, wpisać nazwisko, wyjść. Bo oczywiście, żeby wpisywać, musieliśmy zamknąć, wyłączyć ten tryb Sticky Mode, no bo jakbyśmy na przykład nacisnęli H, żeby napisać hołysz, no to on by zamiast zacząć pisać, przeskoczył do nagłówka.
0: Do nagłówka, no tak.
1: Dokładnie. Bo Chromevox nie ma jako tako czegoś takiego jak tryb przeglądania i formularza z tego co wiem, tylko on sobie po prostu jest. I albo jest ten Sticky Mode, albo tego Sticky Mode nie ma. No i teraz jest coś takiego jak Smart Sticky Mode, czyli właśnie jeżeli my wejdziemy do pola edycji, to ten Sticky Mode nam się wtedy wyłączy i my sobie możemy pisać. Czyli zrobi nam się coś mniej więcej a la tryb formularzy w innych screenreaderach, ale jeżeli my sobie z tego pola edycji wyjdziemy, to w tym momencie ten Sticky Mode do nas wróci automatycznie i my nie musimy nic przełączać. Więc to taka ergonomiczna zmiana może się komuś też przydać. No to o Chromeboxie byłoby tyle. Teraz coś o Chromie.
0: O Chromie, a tu też się trochę zmienia i to na plus.
1: I to na plus. Bo Chrome od już bardzo długiego czasu ma opcję eksportu strony w postaci PDF. Bo nie wiem, chcemy to wydrukować, chcemy coś z tego zrobić.
0: A PDF z jakichś powodów to jest taki bardzo popularny format, tak, który ponoć wszędzie ma wyglądać tak samo, przynajmniej takie były założenia, no tylko on ma jeden podstawowy problem, mianowicie plik PDF może być bardzo łatwo uczyniony niedostępnym.
1: Tak. I tak się poniekąd działo w Chromie do tej pory, bo PDF-y w Chromie miały owszem tekst, ale znikały z nich te wszystkie rzeczy semantyczne, czyli nie wiem, nagłówki, tabele, listy, grafiki. Screen reader nam po prostu tego nie za bardzo czytał po eksporcie. Jeżeli wyeksportowaliśmy z Chroma taki PDF, który nie miał, który powinien mieć takie rzeczy, bo na przykład strona miała te nagłówki, to Chrom ich po prostu jakby nie wyeksportował dostępnościowo. One tam były, wyglądały i graficznie one tam jak najbardziej istniały sobie, ale dla screenreadera to był po prostu wszystko tekst. No i postanowiono to zmienić. Chrome będzie, i już dla niektórych użytkowników to robi, bo ta funkcja jest powoli wdrażana, będzie eksportował tak zwane PDF-y otagowane, czyli właśnie te nagłówki, te linki, te listy, to wszystko będzie i to wszystko będzie dostępne. Linki, listy, tabele, teksty alternatywne, czyli te teksty opisujące obrazki, to jest robione we współpracy z firmą Common Look, czyli z firmą, która się od dawna zajmuje dostępnością PDF-ów i robieniem dostępnych PDF-ów. Oni po prostu współpracowali z Googlem, Google się do nich zwrócił o pomoc, jak to zrobić fajnie, jak to zrobić dobrze. I teraz tak, to jest obecnie dostępne dla niektórych użytkowników. Jeżeli ktoś chce zmusić Chroma, żeby mieć te funkcje, to musi włączyć tak zwaną flagę. Jak to zrobić? Musimy w pasku adresu przeglądarki Chrome wpisać Chrome, Chrome, dwukropek, ukośnik, ukośnik, flags i wcisnąć Enter. Otworzy nam się taka strona z PDF-ami Chroma, z edycją takich właśnie wewnętrznych ustawień, tych tak zwanych flag, i tam musimy poszukać flagi export tag PDF Common Look, export tag get PDF Common Look. I tam musimy zmienić chyba na enable czy na włącz. Nie wiem, czy to będzie przetłumaczone, czy nie. I jeżeli to zrobimy, to my po prostu wymusimy na Chromie, tak, ja chcę, eksportuj. Ja wymuszam, rób tę dostępność.
0: Swoją drogą, czemu to domyślnie nie jest włączone?
1: Bo to jest test, to jest na razie po prostu określone jakieś tam liczbie użytkowników udostępniane, aha, żeby się nagle nie okazało, że oni...
0: Że w jakichś konkretnych tak przypadkach to te dostępne PDF-y będą nieodczytywane w innych urządzeniach albo programach.
1: Tak, albo się dokładnie, albo na przykład się okaże, że okej, okay, jest dostępność, ale na przykład teraz to widzący nie mogą tego odczytać, bo coś tam,
0: bo
1: coś
0: coś
1: na przykład nie wspiera dokładnie. Więc oni to na przykład, nie wiem, wypuszczą najpierw 1% użytkowników, okej, okay. Nikt nam nie zgłosił jakichś strasznych błędów. Dobra, 10%, 20%, 50%, okej, chyba jest okej, wypuszczamy wszystkim. Więc to do nas wszystkich prędzej czy później trafi, a teraz to jest po prostu gdzieś tam powoli wypuszczane, jeżeli ktoś chce zmusić.
0: W ogóle te eksperymenty Google'a, to jest taka rzecz, której jest całkiem sporo. Mnie zastanawia, tak, ile ich później przechodzi do takich stabilnych wersji, bo tam naprawdę warto sobie w ogóle zaglądać do tych flag Chroma i obserwować to, co jest, bo tam z wersji na wersję się pojawiają różne ciekawe rzeczy, które sobie można powłączać, i one w przeciwieństwie do Firefoxa to mają chociaż jakiś zgrubny opis i mniej więcej wiadomo, czego one mogą dotyczyć. Wiadomo, że czasem coś jest opisane bardzo technicznym językiem, bo to też są takie zmiany pod maską, ale przynajmniej tak, ale przynajmniej mniej więcej wiadomo, czego się można spodziewać, bo about config w Firefoxie jest po prostu jedna wielka niewiadoma i tam tak naprawdę to co najwyżej z samych opcji można próbować odgadnąć, dokładnie, o co w ogóle chodzi.
1: Tam trzeba po prostu wejść, najczęściej do About Config się wchodzi, jak się wie, co się chce zmienić i się wyczyta w internecie, że jeżeli to się chce zmienić, to tam trzeba pod maską konkretną gdzieś tam flagę w About Configu przełączyć, a faktycznie te flagi Chroma. No tylko fakt, tam jest dużo technicznych rzeczy, bo dużo właśnie tych zmian to są jakieś zmiany, które teoretycznie mają tam sporo przyspieszyć, ale mogą teoretycznie nam napsuć. I jest to na przykład wypuszczone też jakiejś konkretnej małej grupie użytkowników. Jak się okaże, że im się coś psuje, to jest to cofane, a jak się okaże, że jednak może nie, to jest to wypuszczane dalej. I w końcu na przykład wszystkim, jeżeli się okaże, że to faktycznie przyspiesza, a jednak nie psuje.
0: Ja sobie kiedyś tak popsułem, to pamiętam do dziś. Nie wiem w sumie, co przestawiłem w Chromie właśnie, ale nagle teoretycznie powłączałem sobie wszystkie usprawnienia dostępności. Ale z jakiegoś powodu na przykład te paski, które są, jak na przykład wrzucamy jakiś plik, to było na Mixcloudzie konkretnie. Jak tam się przesyła plik, to masz taki pasek postępu, który cię informuje o tym, ile przeszło, ile zostało i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu to mi się nie odświeżało. Jak zresetowałem sobie Chroma do ustawień domyślnych, nagle zaczęło działać.
1: No, czyli jak widzimy, dlatego to jest właśnie za flagą i dlatego my sobie musimy to włączyć, że nie ma tak naprawdę gwarancji do końca, że to będzie działać dobrze i że to będzie w 100% fajne. I
0: testy,
1: że to, będzie w
0: 100% to testy.
1: Okay. Tak, to testy, to testy. Beta, to beta. No ale powiedzmy coś może o opisach obrazków.
0: Obrazki,
1: prawda?
0: Tak. Będzie coś więcej niż tylko OCR?
1: No, to jest tak. Opisy obrazków obecnie mamy na Windowsie, Linuxie, Macu i Chrome OSie, a oczywiście wszystko w przeglądarce Google Chrome. Mamy OCR-a, i mamy jakieś nadzieje na te opisy obrazków na platformach mobilnych. To jest gdzieś tam rozpatrywane, ale jeszcze nie zostało wprowadzone. Do tej pory rozpoznano tych obrazków 100 milionów.
0: Ładnie.
1: I teraz tak, mamy OCR-a i mamy opisy lepsze niż OCR, co jest tak naprawdę na obrazku.
0: No właśnie, te opisy lepsze niż OCR to jakoś takie, ja kiedyś na samym początku na nie trafiałem, a teraz nagle przestałem na nie trafiać.
1: No właśnie, pod jednym warunkiem. Nasz Chrome musi działać w jednym z poniższych języków. Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski albo hindi. Bo w tych opisach te języki są. W tych językach, przepraszam, te opisy są. I po prostu nie będzie tych opisów w większej ilości języków. To widać, że się rozszerza, że te języki przybywają, no ale na razie jest w tych sześciu. Więc
0: na może kiedyś.
1: Ale za to szykuje się ciekawa nowość, opisywanie obrazków, które już mają jakieś etykietki. Czyli, bo często się zdarza tak, że na przykład te systemy jakieś zarządzania treścią dają etykiety obrazom, które nie mają na przykład żadnej etykiety, no to coś muszą dać. No to co najlepiej dać? No nazwę pliku. I potem czasami to jest faktycznie grafika coloseum.jpg i wtedy jesteśmy się w stanie jak najbardziej domyślić, co to jest. No ale czasami to jest grafika IMG2020-07-08, coś tam.
0: I to jest w alcie.
1: Tak, i to jest w alcie, dokładnie. Bo generalnie twórca wyszedł z założenia, że lepiej dać opis alternatywny jako nazwa pliku, niż nie dać go w ogóle, bo Anusz Widele jest taki opis.
0: To jest, po to, żeby się walidator nie czepiał, tylko i wyłącznie. Bo tak dokładnie. naprawdę specyfikacja HTML-a nakazuje, to nawet nie jest kwestia WCAG, tylko to jest w ogóle, jak dobrze pamiętam, w specyfikacji HTML-a, że w alcie, to znaczy w IMG, w tym znaczniku obrazka, musi być parametr alt i w nim musi być coś. Może tam być pusto, tak, ale musi być cokolwiek, żeby ten alt był. No to jest i potem efekty tego mamy.
1: No tak, to potem efekty tego mamy, dokładnie. Tak zresztą jeszcze a propos altów, to mi się właśnie w PDF-ie kiedyś taka historia przydarzyła, że dostałem jakiś test chyba jeszcze próbny, jeszcze gimnazjalny i miałem opisy alternatywne typu C, documents and settings, aneczka, tajne, test, coś tam, coś tam, coś tam, / koloseum.jpg w pytaniu, jaka budowla jest przedstawiona na poniższym obrazku. Ach. Więc, no cóż, to oczywiście to powstało dlatego, że to było raczej przeznaczone na druk i nikt się nie spodziewał, że osoba niewidoma dostanie to. Tak, swoją drogą, jeżeli chodzi o dokumenty przeznaczone na druk, bo to też jest ciekawe, co tam czasem można znaleźć? Bo ja tam kiedyś bardzo ciekawą rzecz znalazłem. Miałem książkę bodajże do niemieckiego w liceum. I był tekst napisany jakąś czcionką, taką malutką, biały na białym, żeby widzący tego generalnie nie widział, no tylko że screen reader to czytał. I to był po prostu komentarz od edytora do edytora, bo nie za bardzo mieli inną opcję i sobie po prostu komentarze w książce wrzucali. I było coś typu: Kasia, to, co ostatnio gadaliśmy przy kawie o tych obrazkach, co miałeś mi załatwić, to one mają wyglądać tak. Pierwszy obrazek to ma być i tak dalej, w środku książki.
0: Nieźle. A że nikt tego nie zauważył?
1: No wiesz, no to było generalnie, to se tam mogło być, bo to było tak malutkie, podejrzewam, i tak zrobione, że tego nie było widać. Bo to się w PDF-ie tak da zrobić.
0: Ale program odczytu ekranu tak, rozpoznał.
1: Tak, przecież mnóstwo było takich sytuacji, że na przykład były umowy na stronach operatorów i były dane klientów, w sensie jakiś szablon, imię i pusto. Tylko pusto to tak naprawdę nie było pusto, tylko białe na białym albo imię przykryte prostokątem. I program odczytu ekranu nie przeczyta imię, koniec, tylko imię... Powiedzmy Jan, nazwisko Kowalski.
0: Jakiegoś
1: tam faktycznego klienta, który to kiedyś tam podpisał.
0: Zgadza
1: się. I zdarzają się takie sytuacje.
0: No, też czasem się zdarza, to już tak, skoro sobie rozmawiamy tego typu rzeczach, to też komentarze na różnego rodzaju stronach, jak my czasem jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zaglądać w źródło strony, żeby cokolwiek stamtąd odczytać, a twórcy stron internetowych lubią sobie komentarze zostawiać różne, między innymi...
1: Mało cenzuralne.
0: I z bardzo takim głębokim szacunkiem do tego, po kim muszą coś poprawiać.
1: A to też.
0: Tak.
1: Co więc, to za... Tak, tutaj inwektywa to pisał na przykład.
0: No, więc to na różne ciekawe rzeczy można się natknąć. Istotnie. No to co z tym Chrome'em? Będzie odczytywał obrazki, które mają jakieś takie dziwne alty, etykiety. Ale czy da się wymusić? Bo ja cały czas...
1: Nie. Nic o tym niestety
0: kurczę,
1: nie wiadomo.
0: Mi by naprawdę zależało na tym, to może być nawet jako jakaś flaga, jako cokolwiek, ale ja bym chciał mieć możliwość po prostu wymuszenia każdego obrazka, niezależnie od tego, czy on ma dobrze zrobionego alta, czy nie, ale po prostu za pomocą jakiegoś tam magicznego albo skrótu, albo opcji, którą sobie mogę skądś wykopać po prostu do tego menu, żeby to jednak było przesyłane.
1: Ja o to pytałem w budce Google'a.
0: Aha.
1: I oni powiedzieli, że to jest fajne, że im się podoba ten pomysł. Pytałem też o to, żeby zastosować tę technologię do OCR-owania PDF-ów w Chromie. I oni mi też powiedzieli, że to im się też podoba i że to jest też fajny pomysł.
0: Tak, bo to na razie niestety nie działa. Tam mamy obiekt i niedostępny.
1: Tak, i tyle.
0: Tak, i tyle.
1: Dokładnie. I oni powiedzieli, że oni to przekażą ludziom od Chroma.
0: No to fajnie by było, bo naprawdę, bo ta usługa wtedy to moim zdaniem miałaby jeszcze większy i dużo większy potencjał, dzięki obrazkom i tekstom na obrazkach to my naprawdę jesteśmy czasem w stanie dotrzeć do różnych informacji. A no trochę nie podoba mi się myśl, że maszyna ma oceniać, że twój alt jest lepszy niż mój, tak?
1: Twój alt jest lepszy niż mój, tak.
0: I że ten będzie rozpoznany za pomocą tej technologii Google'a, bo jest dziwny, a ten nie, a się nagle okaże, że tam mamy jakąś jednak ciekawą wartość.
1: Tak.
0: No dobra, to co mamy dalej?
1: Asystenta. Google asystenta. Mhm. Mamy coś takiego jak Hot Word Sensitivity Adjustment. To jest funkcja w sumie nie tylko dla niewidomych, ale wszystkim się może przydać. Czyli jak czuły ma być nasz asystent na to słowo, którym my aktywujemy. Po co to? No bo może mamy jakieś trochę upośledzenia jakby dodatkowe, jakieś kolejne niepełnosprawności i powiedzmy mamy jakiś problem z mową i może nie mówimy tak wyraźnie, jak byśmy tego chcieli i te asystenty mają problem. No to mamy Hot Word Sensitivity Adjustment i sobie ustawiamy, że Google ma być bardziej czuły. A może nam się często aktywuje przez przypadek, no to sobie ustawiamy niżej i tak dalej. Ja na przykład w moim asystencie Amazona, którego posiadam, bardzo przyjął taką funkcję, bo zwłaszcza jeżeli się słucha czegoś w tle, zwłaszcza audiobooka, zwłaszcza po angielsku, no to on, szczerze mówiąc, ma czasami problem. I on jak już się włączy, jak już przyjmie to, że ja chcę do niego mówić, to on mnie jak najbardziej zrozumie. Ale problem jest właśnie w tym, żeby wymusić na nim, żeby on jakby zaczął słuchać.
0: Mhm.
1: Zaczął słuchać.
0: No tak.
1: Co mamy jeszcze? Na Androidzie możemy poprosić asystenta Google, żeby przeczytał tę stronę. I on teraz tak. Wyciągnie nam tę stronę do tak zwanego trybu readera, czyli jeżeli mamy, nie wiem, artykuł newsowy, wokół tego mamy nawigację, linki, udostępnij na Facebooku, Twitterze, artykuły, które mogą Cię zainteresować, 3 reklamy i listę z komentarzami i ten artykuł jest powiedzmy podzielony na 5 stron, to jeżeli my to zrobimy, to zostanie nam sam artykuł, cała ta reszta po prostu zniknie, zostanie usunięta i będzie to te ileś tam stron połączone w jedno. I Google zacznie nam tę stronę czytać i będzie to robić za pomocą jakiejś wysokiej jakości głosów chmurowych, nie tego naszego domyślnego Google TTS-a, którego mamy wbudowanego w Androida, czyli po prostu jakość tego wszystkiego będzie wyższa.
0: Ponad 40 języków ma tu być, tak?
1: Ponad 40 języków, więc podejrzewam, że polski też.
0: Polski będzie pewnie, tak.
1: Tak. Swoją drogą, i to na pewno z obsługą języka polskiego, myśmy to potwierdzili, taką funkcję ma też Edge najnowszy. Ten Edge bazujący na Chromie posiada coś takiego. Ma, można.
0: O proszę. No to może już, ale ciekawe, czy to jest chmura jakaś Microsoftu, czy...
1: Tak. To jest chmura Microsoftu. I z tego też można korzystać, z tego co wiem, jeżeli jesteśmy klientami, programistami, czy to Google Clouda, czy to Azure'a, możemy z tych głosów korzystać we własnych aplikacjach, oczywiście za odpowiednią opłatę.
0: Tak, i generować jakieś tam teksty.
1: Tak, więc myślę, że nie zdziwię się, jeżeli w jakiejś powiedzmy przyszłości na dworcach, czy w innych tego typu miejscach Google'a lub Microsoft będziemy słyszeć.
0: Tak, bo ta mowa Google'a, jeżeli ona jeszcze zostanie poprawiona, no to już rzeczywiście może być naprawdę dla takiego przeciętnego użytkownika całkiem przyjemna. Ostatnio mnie bardzo intensywnie na Facebooku spamuje reklama usługi, teraz nie pamiętam jej nazwy, ale jest usługa, która sprowadza się do tego, że wynajmij sobie syntetycznego lektora do odczytywania napisów w twoim filmie. I tam jest pokazany materiał reklamowy, który jest odczytany mową syntetyczną. No, ja to słyszę, że to jest mowa syntetyczna, ale na przykład akcentowanie, jakaś taka intonacja tego syntezatora, to naprawdę jest całkiem niezła. Więc no ta synteza się... Więc ta synteza się rozwija.
1: Nie oszukujmy się, akurat polski pod tym kątem nie jest złym językiem. Naprawdę pod kątem tworzenia syntez reguły języka polskiego są proste, bo w języku polskim tak naprawdę wiedząc jak coś się pisze, wiemy mniej więcej jak coś się czyta. A w języku angielskim, no tego to już nie można powiedzieć. Więc w pewnym sensie
0: Są wiadomo
1: jakby...
0: jakieś wyjątki, tak,
1: Tak,
0: typu
1: tak, tak.
0: marznąca, tak, na
1: Tak,
0: przykład.
1: tylko że u nas jest tego mało. A syntezy angielskie naprawdę im się często zdarza, że one nie potrafią niektórych jakichś bardziej specjalistycznych słów lepiej odczytać. Na przykład sporo syntez zamiast coronavirus mówi coronavirus, bo przecież nikt im nie wprogramował słowa koronawirus, bo czegoś takiego nie było do niedawna.

0: to jest jak najbardziej fajna rzecz, jeżeli chodzi o, nie wiem, nawigację, jakieś odtwarzacze muzyki, jakieś samochody, że powiedzmy, on nam potrafi powiedzieć obecnie odtwarzany utwór A Hard Day's Night przez The Beatles, bo on wie, jak to się czyta i on nam to przeczyta tak, jak to się czytać powinno. I
1: Aha.
0: to ja mu próbowałem naprawdę, przynajmniej Google'owi kiedyś, dawać właśnie takie frazy, nie wiem, nazwy zespołów, utworów jakichś w miarę popularnych, jakichś, nie wiem, miejsc, nazw zagranicznych, imion, nawet jakichś fragmentów, powiedzmy, SMS-ów, nazw, nie wiem, nazwisk, które się, powiedzmy, w wiadomościach mogą pojawić, w jakichś artykułach, w gazetach, w czymś. I on sobie z tym naprawdę poradził w miarę. Czyli, nie wiem, że Donald Trump to już nie był Donald Trump, tylko Donald Trump.
1: Trump.
0: Dokładnie. Może wiadomo, akcent będzie polski, bo on będzie polski,
1: Owszem.
0: ale to zostanie przeczytane chociaż poprawną angielszczyzną, a nie czymś.
1: A nie czymś. No dobrze, to z syntezy przechodzimy do Braille'a teraz, chyba tak, bo pisanie Braille'em na Androidzie
0: Tak.
1: jest. Co prawda na razie zdaje się, że bez
0: Po
1: polskich
0: angielsku.
1: znaków,
0: Tak.
1: ale jest.
0: Ale właśnie, o tym też trzeba powiedzieć, bo zapytałem, ja pytałem mnóstwo firm właśnie z perspektywy, gdzie tak powiem, człowieka spoza Stanów, bo naprawdę nie ma takiej okazji, żeby pogadać z tymi firmami w innym miejscu. Pytałem po prostu o wiele rzeczy, jak to wygląda, i byli bardzo, bardzo chętni, jeżeli chodzi o odpowiedzi. I właśnie zapytałem, jak to jest, jeżeli chodzi o tę klawiaturę brajlowską, bo też mnie o to parę osób prosiło, czy będzie wsparcie dla innych języków. No, prosiło, zapytałem. I państwo z Google powiedzieli mi tak. My robimy to w bardzo prosty sposób. My to wdrażamy na początku na jeden rynek i chcemy zobaczyć, czy to się przyjmie. Jeżeli to się nie przyjmie, to my to wycofamy. Jeżeli to się przyjmie, to my to będziemy rozszerzać. I na razie jest ogromnie dużo bardzo pozytywnych opinii i mnóstwo ludzi jest bardzo zadowolonych i bardzo chwali Google'a za to, że oni tę klawiaturę brajlowską wprowadzili i jest Google'owi za to bardzo wdzięcznych. Czyli państwo z Google'a twierdzą, że oni uważają, że im to wyszło, ludziom się to podoba, no więc skoro ludziom w Ameryce się to podoba, no to oni teraz będą chcieli iść dalej.
1: No trudno, żeby się nie podobało, skoro już prognostykiem na sukces było chociażby to, że są zewnętrzne klawiatury, tak?
0: No
1: Jakiś
0: tak.
1: Advanced Braille Keyboard chociażby. I wiadomo, że ludzie chcą tym Braillem pisać, nie tylko
0: No
1: dyktować,
0: tak.
1: ale chcą też pisać, gdzie ja nie wiem nawet szczerze mówiąc, czy Android już się uporał z tymi znakami interpunkcyjnymi w końcu? To już jakoś działa, czy to nadal jest
0: Nie wiem,
1: problem?
0: nie używam szczerze mówiąc
1: No
0: osobiście,
1: właśnie też nie,
0: więc.
1: więc ja już się pogubiłem. Czy tam już można przecinki, kropki i znaki zapytania
0: Ale chyba
1: wstawiać?
0: jest.
1: Czy to jeszcze jest problem?
0: Ale nie wiem. Nie jestem
1: Jak
0: w
1: ktoś
0: stanie
1: nas
0: wszystkich
1: słucha
0: odpowiedzi
1: z nowym
0: powiedzieć.
1: Androidem, to dajcie znać, bo serio jesteśmy ciekawi.
0: Tak. Jest specjalne przewodnictwo głosowe w mapach dla osób niewidomych. Nie wiem, czy to działa w Polsce, ale to na
1: No
0: pewno nie jest kwestia tylko dla
1: na
0: Stanów.
1: razie to jeszcze nie. Tam chyba Japonia ma
0: Oho.
1: tę wersję, bo to w ogóle jakoś chyba w Japonii zostało
0: Tak,
1: tak
0: stworzone.
1: stworzone, Stany Zjednoczone, ale czy jeszcze gdzieś, to
0: No, to jest
1: wątpię.
0: ciekawe. Ale myślę, że no skoro to Japonia stworzyła, a nie Stany, to myślę, że będzie jakaś chęć na tę ekspansję. Bo faktycznie jest to na iOSie, jest to i na Androidzie. Mamy dystans do następnego zakrętu. Mamy podawany kierunek, w którym idziemy. I mamy podawane ostrzeżenia i popraw mnie, Michale, jeżeli się mylę, bo jakoś sam szczerze mówiąc z takich rzeczy nie korzystam, ale chyba żadna inna aplikacja tego nie ma. Ostrzeżenia przed jakimiś dużymi, niebezpiecznymi skrzyżowaniami,
1: Szczerze
0: które.
1: mówiąc, nie widziałem. Ja też jakoś bardzo mocno z map Google'a nie korzystałem, więc ciężko mi tu powiedzieć, ale zdaje się, że też coś takiego, no przynajmniej w niektórych wersjach jest. Więc ale jest coś, o czym jest też coś, co myślę, że rzeczywiście, i to też mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie.

0: jakiś czas temu, o czym Paweł Masarczyk wspominał, to dla widzących jest dostępne, że robisz sobie jakoś zdjęcie otoczenia i na przykład jeżeli coś GPS ci nie za bardzo fiksa załapał, albo gdzieś tam nie bardzo wie, gdzie jesteś, to na podstawie zdjęcia on sobie porównuje z tym, co kiedyś zostało zrobione z satelity, no to można sobie rozpoznać okolice.
1: Widzące mają też coś takiego, że mogą sobie patrzeć w ogóle przez telefon, przez ekran telefonu i widzieć jakby obraz z kamery, czyli drogę, i na samej drodze im się pojawiają po prostu strzałki. Tu, tu panie skręć, tu, jak pieszo idą.
0: Tylko uwaga na słupy, to jeszcze słupy by się mogły pojawiać gdzieś tam.
1: Nie no, ale oni widzą, co się dzieje przed
0: nimi. A, bo kamera, okej, tak.
1: Oni widzą drogę, widzą rzeczy jakby z kamery, więc...
0: I naniesione na to są te strzałki, tak, dobra, okej.
1: Tak. Oni nie wejdą na nic, bo...
0: No bo widzą.
1: Tak. Co jest jeszcze? Jest... Coś też się nazywa Accessibility Scanner. Nie wiem w sumie, jak to działa i do czego to do końca służy. Chyba do skanowania, nie wiem, stron internetowych czy aplikacji pod względem
0: właśnie dostępności. To już kiedyś było, tak. To już kiedyś było to jakaś taka biblioteka czy narzędzie, które skanuje daną aplikację pod kątem właśnie tego, czy nie ma jakichś problemów z dostępnością interfejsu. To już o tym mówiło się jakiś czas temu.
1: W każdym razie też jest nowość, że można skanować sobie serię ekranów, a nie jeden. Czyli możemy od razu ustawić, przeskanuj mi tyle i tyle i tyle ekranów, ileś tam, i po prostu on to nam automatycznie zrobi.
0: Czyli różne widoki z danej aplikacji będziemy w stanie za jednym razem sprawdzić. Tak.
1: I mamy parę plików, parę materiałów po angielsku, które się też w komentarzach pojawią. Jest jakiś materiał o tym, jak zaimplementować taką infolinię dotyczącą dostępności w firmie, gdzie klienci mogą dzwonić i pytać, bo Google to już od iluś lat robi i po prostu jakieś lekcje, których się tam nauczyli, przez to spisali i udostępnili dla potencjalnych firm taki poradnik, więc jeżeli kogoś to interesuje, to sobie może wejść. Jest poradnik, jak nauczać dostępnie osoby właśnie z niepełnosprawnością, i też to się tyczy rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, którzy mogliby coś tam chcieć, nie wiem, przygotować własnemu dziecku w jakiejś formie dostępnej, pomóc w, nie wiem, w używaniu powiedzmy jakichś produktów Google'a, bo szkoła wymaga i tak dalej, a sami mogą też nie wiedzieć przecież, jak tego się używa i nie znać się na tej dostępności, no więc też mają takie poradniki i jeżeli znają tylko angielski, to sobie mogą przeczytać. No i jest sama strona do wsparcia osób niepełnosprawnych, można do nich pisać, też niestety w języku angielskim, tylko też podamy linka. A, no i jest jakiś link, badanie na użytkownikach dostępnościowych, ale tak naprawdę nie wiadomo, jak to jest w tym wypadku z ludźmi z poza Stanów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można do nich napisać, ale nie wiadomo, jak to będzie, bo doszły mi gdzieś kiedyś takie plotki, że ponoć właśnie te badania Google mają być tylko dla Amerykanów.
0: Tak, bo też o tym słyszałem.
1: Oni chcą to robić w ogóle na miejscu, w siedzibach i nie za bardzo w ogóle, żeby...
0: Zgadza się. I tyle, jeżeli chodzi o Google'a. To teraz możemy przejść do firmy już rzeczywiście takiej tyflo, Humanware.
1: Humanware, tak. Bo Humanware był, jak najbardziej był. I o Humanware'ze myślę, że warto powiedzieć. Pierwszym urządzeniem Humanware'a, o którym warto powiedzieć, jest Victor Reader Track.
0: Czyli co to jest? To jest jakieś urządzenie do nawigacji, tak?
1: To jest urządzenie, to jest połączenie tak naprawdę dwóch starych urządzeń Humanware'a, bo był, prawda, Victor Reader Stream, czyli czytnik książek, czytnik audiobooków, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, bo Stany jadą na Humanware'ze, i był Tracker Breeze, czyli urządzenie coś ala nasz polski nawigator trochę, z GPS-em do nawigacji i po prostu no to nawigacji dla osób niewidomych. I teraz to po prostu połączono w jedno. Teraz to jest Victor Reader Track, czyli czytnik książek, czytnik audiobooków z nawigacją wbudowaną i po prostu, który przejął te funkcje Tracker Breeza i teraz to jest po prostu sprzedawane w jednym urządzeniu. Nie wiem, czy to jest już dostępne, szczerze mówiąc, w Polsce, ale jeżeli jest, to też zaraz powiem, że może się pojawić z tym w przyszłości dość spory problem, ale były prototypy na pewno na Resze z zeszłym roku czy dwa lata temu pokazywane. Ja widziałem państwa bodajże z Harpo, zanim w ogóle jeszcze Reader Track miał swoją premierę, to oni mieli taki niedziałający prototyp, taki, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, ale nie dało się z tego jakby skorzystać, nie dało się tego włączyć, więc gdzieś to było wystawiane, więc podejrzewam, że to albo jest, albo będzie sprzedawane. No ale teraz, o czym właśnie mówię, że co się zmieni i co będzie diametralną, myślę, zmianą dla obywateli niektórych krajów? Zmieni się silnik map, bo do tej pory Reader Track korzystał z TomToma, bodajże.
0: Czyli takiej typowej nawigacji samochodowej.
1: Tak. No i ta nawigacja pokazywała za dużo, pokazywała rzeczy nieprzydatne, czasami była niedokładna i podobno ludzie na tego TomToma sporo narzekali. Teraz zmieni się provider, zmieni się dostawca usług nawigacyjnych. Będzie to firma Hirmaps. I teraz nie wiem, jak jest z Hirmapsami w Polsce. Nie wiem, to trzeba byłoby sprawdzić. Ale jeżeli jest źle, to się może okazać, że urządzenie, które gdzieś tam sobie ludzie kupili, bo TomTom to z tego co wiem u nas jest...
0: Jest i całkiem jest niezły. Jeżeli mamy aktualne mapy, to jest całkiem nieźle. A te mapy są aktualizowane dla Polaków.
1: Oho. To może się nagle okazać, bo nie wiem, czy jest, czy nie ma, ale jeżeli nie będzie, to się może nagle okazać, że urządzenie się po prostu stanie dla nas cegłą, a to nie jest urządzenie tanie, bo kupiliśmy coś, co no powoli nie będzie wspierało naszych map, ale no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, co jest fajnego w mapach Hirmaps? To są mapy bardzo dokładne i bardzo szczegółowe i tam bardzo dużo informacji na nich jest, bo one są tworzone tak, żeby mogły z nich korzystać pojazdy autonomiczne. Czyli tam mniej jest jako tako, nie wiem, grafiki, obrazu, samej tej mapy, jak ona wygląda, a bardzo dużo takich faktycznie informacji, co idzie, jak idzie, gdzie idzie, po czym idzie i tak dalej, żeby te wszystkie samojeżdżące te mogły z tego korzystać, bo one, wiadomo, potrzebują bardzo dużej ilości informacji.
0: To ja się obawiam, że to przede wszystkim będzie na razie pokrycie miało w Stanach, bo tam no, już te tak. testy takich tak. autonomicznych samochodów są prowadzone, natomiast no, zanim to do nas, do Europy dojdzie i Dokładnie. Też będzie jakoś to miało ujęcie w legislacji, bo musi Dokładnie. Mieć, No, to jeszcze trochę czasu.
1: Dokładnie tak. I jakby no plus tego będzie taki, że podobno spora ilość tych informacji może się faktycznie przydać niewidomym i będzie oznajmiana, więc to może być w pewnym sensie rewolucja na rynku, że coś będzie korzystać z takich map i że to będzie tak działać. No ale się zobaczy. Właśnie, że TomTom pokazuje rzeczy, które są jakoś bezużyteczne, że te Hirmapsy już są testowane, że to działa zdecydowanie lepiej. Nie ma na razie informacji, jak to będzie wyglądać cenowo, czy aktualizacja ze starych tracków do tracków nowszych będzie coś kosztować, bo nie ma jeszcze po prostu wypracowanego dealu licencyjnego z firmą, która posiada te mapy i nie są jeszcze do końca ustalone warunki licencji. I no dopiero tak. jak te warunki będą ustalone, to będzie można
0: to będzie coś wiadomo.
1: Tak. Oni w ogóle w zeszłym roku też planowali jakieś inne mapy, ale też coś właśnie nie wyszło na etapie negocjacji licencyjnych i po prostu teraz poszli w stronę Hira. Pracują nad tym i to jest kurczę ciekawe, żeby aktualizacje map nie trwały już 10 do 12 godzin, bo podobno tyle teraz trwają.
0: Jak się to sam pobiera proces, tak? Jak to się pobiera.
1: Tak. jak to się pobiera po Wi-Fi, bo podejrzewam, że nie wiem, że to całą mapę całego świata albo coś musi pobrać, nie wiem w sumie dlaczego, ale że to podobno trwa 10 do 12 godzin obecnie.
0: Nieźle.
1: No, ale mamy też dwie smutne wiadomości. Było zapowiadane, że będzie wsparcie dla systemu Galileo, który miał zwiększyć dokładność GPS-a, no ale się okazało, że tego wsparcia nie będzie z jednego prostego powodu. Okazało się, że żeby wprowadzić wsparcie dla Galileo, trzeba by wprowadzić zmianę w sprzęcie. Bo to nie jest tak, że zmiana w oprogramowaniu wystarczy. Tam jest potrzebny jakiś inny odbiornik, który wspiera jakieś inne częstotliwości, inne protokoły, którymi się ten system posługuje. I obecnie takiego odbiornika nie ma w trackach. One nie są wyposażone w takie rzeczy. Więc niestety tego wsparcia nie będzie. Podobnie było obiecywane, że jakiś nowy Wiktor ma mieć wsparcie dla radia FM, bo obecnie takiego wsparcia też nie ma i to też zostało na razie odłożone, bo firma po prostu, z którą Humanware, przynajmniej takie jest wytłumaczenie Humanware'a, że firma, z którą Humanware współpracował, która miała dostarczać jakiś chipset i w ogóle oprogramowanie całe odpowiedzialne za obsługę radia FM, bo to jakiś zewnętrzny po prostu podwykonawca miał zlecony i miał dla nich robić, ma teraz jakieś wewnętrzne problemy i w ogóle nie do końca wiadomo, czy to zrobi i czy nie trzeba będzie poszukać jakiejś innej firmy. Albo ich tam po prostu dość sporo ponaglić. Że się po prostu jakaś zewnętrzna firma zawaliła sprawę i się poopóźniało.
0: Jasne. No to rzeczywiście, no smutna informacja, bo na pewno Galileo dałoby większą dokładność.
1: No tak. No ale niestety, no jakby sprzętu nie przeskoczymy. No,
0: owszem.
1: Tak. Ale za to będzie jedna bardzo ciekawa funkcja. Będzie wirtualne chodzenie po mapie. Mi się to od razu skojarzyło z gier mapą.
0: No mi też.
1: Ale tak szczerze mówiąc, jak ja to oglądałem, bo było pokazywane demo, było to prezentowane, to mi się wydaje, że to działało trochę lepiej. Bo gier mapa działa tak, że my tak naprawdę sobie możemy chodzić po wszystkim. I to czasami możemy wyjść poza drogę, wyjść poza ulicę i znaleźć się w jakimś lesie. Zwłaszcza jak ulica jest jakaś w miarę cienka i są dwie gdzieś tam blisko siebie. I to wymaga trochę nauczenia się. A to działa w sposób zupełnie inny. Tam mamy ulicę i teraz tak. Dwójką, ósemką chodzimy do przodu, czwórką, szóstką się obracamy. Ale my chodzimy po jakby skrzyżowaniach. Czyli nie wiem, mamy ulicę, naciskamy sobie dwójkę. Skrzyżowanie po lewej z ulicą taką, po prawej z ulicą taką. Czy nawet skrzyżowanie czterech dróg, po prawej taka, po lewej taka. Dobra, idziemy dalej. Skrzyżowanie czterech dróg, po prawej taka, po lewej taka. O, nas interesuje ta po prawej. Szóstka. Obróciłeś się na północny wschód. Skręciłeś w ulicę taką. Dwójka. Skrzyżowanie z ulicą i my się jakby poruszamy po samej tej siatce ulic, a nie po wszystkim, nie po takim jakby losowym w ogóle polu, tak jak to działa w gier mapie.
0: Z drugiej strony, jeżeli droga jest jakaś taka niekoniecznie bardzo prosta, to prosta, później możemy się zdziwić, że ej, ale na tej mapie to w sumie to tak nie było, powinno być prosto.
1: A tak, tak, tak.
0: Więc tu mamy nieco mniejszą szczegółowość po prostu.
1: Może jakoś informuje o tym, ja też tego nie wiem, ale tak jakby nie korzystając ani z jednego, ani z drugiego rozwiązania jakoś mocno, ja też nie jestem jakimś człowiekiem, który by dużo chodził, więc może się mylę, ale z takiej gdzieś tam perspektywy laika to się wydawało fajniejsze albo na pewno prostsze jakoś do nauczenia się i do ogarnięcia, o co z tym wszystkim chodzi.
0: No tak, na pewno, żeby po prostu, żeby sobie na spokojnie gdzieś tam to przejrzeć, to tak. Natomiast no, pytanie, czy nie lepiej już tak. Na samym początku zmierzyć się z nieco większymi problemami, bo i tak z tymi problemami się zmierzymy, jak wyjdziemy z domu.
1: Aha. No tak. I to chyba by to, Wiktorze, było tyle.
0: To teraz do mantisów przechodzimy, teraz czyli do monitorów brajlowskich.
1: Tak, do notatników. No i właśnie tu jest trochę problem. Czym jest do końca Mantis? Bo Mantis już nie jest Braille Edge'em, już nie jest Brilliantem, ale jeszcze nie jest Braille Sensem. Bo teraz tak. Mantis jest linijką brailleowską, 40-znakową, Q40, jak sama nazwa wskazuje, z klawiaturą kuwerty. Tak jak to ma miejsce chyba w Q-Braille'u, jeżeli się nie mylę. No tylko, że, chociaż nie jestem pewien, ale może mnie ktoś poprawić, jeżeli się mylę. Ale tutaj ta klawiatura kuwerty jest pełna. To jest pełna laptopowa klawiatura z klawiszami F1, F10, czy tam F12 nawet. Z jakimiś, nie wiem, delitami, wszystkim. To nie jest, nie wiem, jakieś takie pseudo a la kuwerty. To jest taka klawiatura, jak się patrzy do laptopa.
0: Z numeryczną też, czy bez?
1: Bez numerycznej, to prawda, ale z całą resztą, co ma kuwerty. I co ciekawe, to urządzenie jest widoczne dla jakby tego, z czym ono się łączy, czyli powiedzmy tam smartfonów i komputerów PC, poniekąd dwojako, bo to jest po pierwsze monitor brajlowski, a po drugie klawiatura Bluetooth. I to ma sporo zalet, bo w tym momencie możemy korzystać z takich komend, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni na klawiaturze Bluetooth, na przykład z VoiceOvera, czy nawet z Windowsa, bo mi się, szczerze mówiąc, na przykład nie chcę uczyć, nie wiem, bo na przykład posiadam Focusa, monitor Focusa, nie chcę mi się uczyć tych komend na Windowsie i na NVDA-u i na JOSie, jak to się korzysta.
0: Tak, bo to się teoretycznie da tam z Focusa sterować, zwłaszcza z JOSem, to całym komputerem z poziomu tej linijki brajlowskiej, ale to się trzeba nauczyć tylu skrótów różnych, że to naprawdę ktoś musi bardzo lubić Braille'a, żeby z tego korzystać.
1: A takiego Mantisa bierzemy sobie na kolanka, po Bluetoothie i czytamy Braille'em, a korzystamy z kuwerty. Bo czemu nie? Jako taki jeden dodatkowy, że tak powiem, atut. I mi się wydaje, że linijki brajlowskie tego nie umieją. Focus chyba mój, z tego co pamiętam, tego nie umiał. Popraw mnie, Michale, jeżeli się mylę, ale Mantis potrafi wybudzić iPhone'a. Bo to jest klawiatura Bluetooth i klawiatura Bluetooth potrafi wybudzić iPhone'a. Czyli jeżeli mamy iPhone'a w torbie i chcemy z tego faktycznie korzystać jak z notatnika, to my nie musimy sięgać, naciskać. Włączamy sobie Mantisa, połącz z iPhone, klik, naciskamy przycisk i ten iPhone nam się wybudzi. I możemy sobie normalnie po Braille'u z tegoż iPhone'a korzystać. Więc dla ludzi, którzy lubią dwuczęściowy notatnik, iPhone plus linijka brajlowska, to też może być w pewnym sensie ciekawe urządzenie.
0: Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, czy Focus na przykład nie był w stanie wybudzać iPhone'a. Wydaje mi się, że kiedyś było to możliwe, ale może tam się coś pozmieniało.
1: Nie, ja to dawno testowałem, więc... Ja mogę, mówię, nie jestem tego pewien, mylić.
0: Nie używam jakoś bardzo często, powiem szczerze, iPhone'a z linijką brajlowską, dlatego że to nie do końca działa tak, jakbym sobie tego życzył. To znaczy, tam są opóźnienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o pisanie tekstu. Naprawdę, mam wrażenie, że to po prostu czasem działa źle i pewne znaki się gubią. Tam bywa z tym problem.
1: Ale w każdym razie, co mamy? Co mamy z takich funkcji typowo notatnikowych, bo kilka ich mamy? Mamy podstawowy edytor. Mamy kalkulator. Mamy czytnik książek w kilku formatach. I co ciekawe, mamy pobieradło do książek. Bo urządzenie nie ma syntezy, nie ma głośnika, ale ma Wi-Fi. I na razie działa to tylko i wyłącznie z amerykańskimi serwisami, z NFB Newsline'em, o którym tu była na początku mowa, i z Bookshare'em, ale nie wyklucza się tego, że inne serwisy też gdzieś tam będą wspierane. My w Polsce, szczerze mówiąc, słabo mamy z takimi serwisami w ogóle, bo DZDN nie udostępnia zbiorów tekstowych po protokole DAISY Online. Ale no jeżeli coś się znajdzie, to może to będzie udostępnione, nie wiem, może jakieś wolne lektury na przykład, bo to by chyba była jedyna taka strona, z której by w Polsce można. No ale jakby funkcjonalność w urządzeniu jest. Właśnie, to jest ciekawe, bo mówi się o urządzeniu, że APH, że to jest sprzedawane przez APH. No i że już się Polacy denerwują, bo APH to raczej nie słynie z tego, żeby cokolwiek sprzedawało w Polsce. No, mają trochę rację, ale trochę i racji nie mają, bo APH, mimo że markuje to urządzenie jako swoje, to ono go tak naprawdę nie produkuje. Ono jest tak naprawdę dystrybutorem na rynek amerykański, bo APH jest firmą, która ma po prostu ogromne pojęcie o tym, jak ten rynek działa i jak on wygląda. Oni mają dostęp do tych wszystkich rządowych grantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale urządzenie produkuje Humanware i to właśnie Humanware będzie odpowiedzialny za dystrybucję tego urządzenia na rynki międzynarodowe. I też już rozmawiałem z ludźmi stamtąd i oni wyraźnie powiedzieli, że Humanware jest na to otwarty i chce to robić. Na razie są to Niemcy i Francja. Zresztą powoduje to też spore problemy, państwo mi powiedzieli, bo przecież w Niemczech mamy słynny układ Kwerc, że Y no tak. i Z są zamienione. I co tu teraz zrobić? Czy nie trzeba będzie w ogóle produkować osobnego modelu, żeby po prostu napisy, bo przecież są te czarnodrukowe napisy na tych klawiszach, tak? Co to jest za literka? Żeby one też no były jakby adekwatne do kraju. Mm-hmm. I to jest kwestia, którą muszą jakoś rozwiązać.
0: Nie, w laptopach to się prosto robi, naklejki się przykleja. Masz, taki wiesz, sposób. Jak kupujesz sobie na przykład, to zwłaszcza w tych polizingowych laptopach, masz jakiegoś laptopa sprowadzanego powiedzmy z UK albo skądś tam i dostajesz w komplecie, albo to już jest nawet zrobione, po prostu zestaw naklejek z odpowiednimi literkami, które tam są. Więc nawet jeżeli tam kiedyś gdzieś było powiedzmy Z, albo na przykład nie ma Eń, albo On, albo i innych na klawiaturze, to się to po prostu nakleja, koryguje i nie ma problemu.
1: Aha.
0: I to chyba jest najtańsza opcja.
1: Jakoś to będę musiał
0: Chyba, że to ma być kolejny argument za podniesieniem ceny, bo my przecież musimy całą nową linię produkcyjną uruchomić.
1: Nie wiem, no w każdym razie pytała mnie ta pani, skąd jestem, jakby o który konkretnie kraj pytam. Powiedziałem jej z Polski. Pierwsze, co mnie zapytała, to jakiego wykładu klawiatury używacie, bo tam ona wie, że są te problemy. I ja powiedziałem, że kuwerty. To ona powiedziała, a to dobrze, to nie będzie problemu.
0: No tylko mamy jeszcze swoje polskie literki, więc tam trzeba o nie po prostu zadbać tylko, żeby ten prawy alt tam działał.
1: Ale mówili, że w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o międzynarodowe, to są kraje anglosaskie, Niemcy i Francja, a potem będą myśleć o reszcie. Że gdzieś tam Niemcy, Francja na początek. I co jeszcze można w ogóle powiedzieć o Mantisie? 15 godzin na baterii, 16 giga przestrzeni, to jest dużo, biorąc pod uwagę, że tam nie ma syntezy, to jest jakiś malutki Linuxik,
0: więc
1: bo to na Linuxiku
0: pliki
1: chodzi.
0: Tekstowe przede wszystkim tak. będą, aczkolwiek nie tylko pliki tekstowe są obsługiwalne.
1: Tak. Obsługiwalne są systemy Windows 8 Plus i JOS 18 Plus, Catalina, macOS Catalina, czyli 10.15 i wyższe, i iOS 13.3 i wyższe. 5 urządzeń Bluetooth, do którego to można podłączyć i działa też jak klawiatura Bluetooth, czyli teoretycznie gdybyśmy mieli, nie wiem, Androida jakiegoś pod ręką, to nie musimy też brać kolejnej klawiatury Bluetooth, bo nawet jeżeli Android teoretycznie z Braille'em to za pan brat za bardzo nie jest, to po prostu rozpozna to urządzenie jako klawiaturę.
0: Jako klawiaturę, tak.
1: Mogę sterować po prostu tak sobie,
0: Tak, no to jest ostatnio bardzo modne, że nawet i te monitory brajlowskie są w stanie obsługiwać kilka urządzeń, tam od 3 do 5, można się między tym przełączać i można sobie sterować. Ciekawe, czy na przykład któryś z tych monitorów, to ja już teraz nie pamiętam, który, ale miał też możliwość na przykład podzielenia tego ekranu na pół
1: tak.
0: i można było sobie na przykład tu mieć kawałek iPhone'a, a tu kawałek kawałek, powiedzmy, komputera i sobie coś tam wyświetlać. To niezłe było. To rzeczywiście, już nie pamiętam teraz, którzy, ale jakaś linijka coś takiego miała. Tu jeszcze widzę w tych notatkach twoich, Mikołaju, że doksy będzie obsługiwało. To z takich formatów mainstreamowych, że tak powiem, no bo mamy jeszcze TXT, BRL, BRF, tak? No to są te dwa ostatnie, to są typowo brajlowskie.
1: Właśnie, jest jakaś informacja, jakoby ten edytor wewnętrzny zapisywał niby do TXT-ka. Więc to by trzeba było po pierwsze zweryfikować, bo ja nie mogę tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Takie plotki słyszałem.
0: Znaczy trochę szkoda, powiem szczerze, w dzisiejszych czasach, bo ja rozumiem 20 lat temu, ale teraz do tego doksa jednak bym mógł.
1: Inaczej, bo ja właśnie pytałem państwa z APH, jak oni mi powiedzieli, że Mantis się ma na skali od właśnie Braille Edge'a ku Braille'a do pełnego full Braille Sensa. No oni mi powiedzieli tak, że notatnik w Mantisie to jest notatnik. To nie jest urządzenie, gdzie my będziemy pisać referaty i piękne prace, które my będziemy, nie wiem, oddawać do szkoły nauczycielom i one będą pięknie sformatowane i pięknie wyglądać. To nie do tego służy. Ten notatnik ma być mimo wszystko do jakichś naszych własnych notatek, żebyśmy my sobie coś mogli zapisywać i żebyśmy my do tego nie potrzebowali tachać jakiegoś po prostu zewnętrznego urządzenia.
0: Ale tak z drugiej strony to szkoda, bo potencjał jest, jeżeli chodzi o hardware. Tu software ktoś, mam wrażenie, zaniedbał.
1: Tak. Te dotiksy, doce, to wszystko to ma niby być na zasadzie dobra.
0: Jakiś konwerter w środku, coś będzie, to pewnie i tak dekompresowało to do TXT jakoś pewnie pod maską.
1: Tak podejrzewam. No. Mówię, nie mam pewności, mogę się tutaj mylić, trzeba by to sprawdzić, jeżeli komuś by na tym zależało, ale no takie informacje otrzymałem. Mamy też dla ludzi, którzy naprawdę lubią, i to jest w sumie też fajne, na przykład dla kogoś, kto zaczyna z Braille'em, a potem by się powoli przesiadał na kuwerty, wpisywanie klawiaturą tak zwaną Perkinsa, czyli zwykłą klawiaturą brajlowską, na zasadzie po prostu na klawiszach FDS, JKL mamy punkty brajlowskie i że F to pierwszy, D to drugi, S to trzeci i tak dalej, i sobie też możemy w ten sposób pisać. Naciskamy jakiś przycisk, żeby to przełączyć i piszemy w ten sposób.
0: Piszemy. Mhm. No to też jest całkiem niezłe, chociaż z ergonomią to podejrzewam, że wiele nie będzie miało wspólnego.
1: Dokładnie.
0: To co, to teraz jeszcze Daisy. Mhm.
1: Można to połączyć z PC-tem jako dysk, w sensie taki, żeby sobie ściągać z niego dokumenty albo wrzucać.
0: Wrzucać, mhm.
1: Może właśnie budzić tego iPhone'a. No i tyle. To o Mantisie byłoby tyle. Teraz
0: Chameleon.
1: Tak. To jest jakby ta sama linia, powiedzmy, urządzeń. Podobne, ale mniejsze i uboższe. Bo po 20 znaków i $1500, a nie 2,5, klawiatura już tym razem brajlowska, no czyli urządzenie też mniejsze, bo wiadomo, że kuwerty to jednak kuwerty. Edytor, zegarek, kalkulator i czytnik książek, już bez Wi-Fi, już bez pobieracza. Brak w ogóle jakiejkolwiek wzmianki o wielu urządzeniach, to nie znaczy, że ich nie wspiera, to znaczy, że ja nic na ten temat nie znalazłem, czyli najprawdopodobniej nie wspiera. No i to by chyba było tyle o Chameleonie, bo w sumie to wiele więcej o nim nie wiadomo. Takie jeszcze prostsze urządzenie. To
0: i
1: już
0: pewnie
1: to
0: tańsze.
1: Tak, no 1500 zamiast 2,5.
0: No tak,
1: tak jak
0: mówiłem. To rzeczywiście,
1: tańsze.
0: Rzeczywiście. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej zwykłej, najprostszej linijki brajlowskiej, to może być coś dla niego. No to teraz znowu do mainstreamu zaglądamy.
1: Amazon,
0: tak.
1: Tak. I co takiego ciekawego, bo Amazon miał tych produktów sporo, oni tak naprawdę o wszystkim mówili i ja tak gdzieś poruszę jakieś poszczególne kwestie po prostu, co tam zostało poruszone. Wchodzi produkt Echo Frames, kosztujący $180-250 po prywatnej becie na zaproszenie, które będzie okularami z Alexą. okularami, żeby nie było nie na zasadzie Google Glass, tylko na zasadzie po prostu mówiącymi z asystentem, czyli osobą niewidomą też to się gdzieś tam może przydać, bo to podejrzewam, że jakieś przewodnictwo kostne i
0: inne. Pewnie coś takiego jak Bose Frames.
1: Tak, tak, tak, tak. No tylko chociaż no $250, no to 1000 zł, to cena no to podobna.
0: Cena podobna, tak.
1: Tak. Mówili o Kindlu, że Kindle ma screen reader. Mimo, że Kindle nie ma głośnika, Kindle ma screen reader. Jak to zrobiono? Jest jakaś procedura, którą osoba niewidoma jest w stanie sama wykonać. Nie wiem, jak to jest zrobione, bo się szczerze mówiąc nie wczytywałem, ale gdzieś podobno w dokumentacji Amazona jest to opisane, dzięki której osoba niewidoma jest w stanie sparować urządzenie Bluetooth na zasadzie słuchawek lub głośnika, przez które to urządzenie Bluetooth będzie słyszała Voice View, czyli screen reader Amazona. I to jest jedyny sposób korzystania z Kindla bezgłośnikowego dla osób niewidomych. Po prostu. Przez Bluetooth.
0: Dobrze, że jest w ogóle taka opcja.
1: No, twierdzi, no
0: bo,
1: że...
0: Skoro, bo jak inaczej, dokładnie. Skoro no nie tak. ma głośnika.
1: Tak. Gdzieś są jakieś pomysły, że może Braille, że może tego, że ludzie by w sumie chcieli czytać te książki na linijce brajlowskiej, ale też nikt nic nie obiecał.
0: No jest potencjał, skoro jestem Bluetooth, więc dokładnie. Może kiedyś.
1: Tak. Za to na tabletach Fire, Amazon Fire, które już głośniki jak najbardziej mają, weszła nowa funkcja, czyli wprowadzanie ekranu Braille'a. I to działa bardzo Apple'owo, nawet na tej zasadzie, że gesty są podobne, tylko tam jest chyba nie wiem, trzykrotne stuknięcie dwoma palcami, żeby to włączyć, czy jakoś tak, ale te gesty typu, nie wiem, wymasz słowo, następny, tam, że spacja, coś tam, to wszystko bardzo podobne, no tylko jak włączamy, to ona nam mówi, stuknij to chyba ileś razy czterema palcami i ja ci włączę pomoc. Jak tak stukniesz, to on po prostu zrobi taki tutorial, czyli coś, czego Apple nie ma, to tam jest. On nam mówi, jak korzystać z tej właśnie metody wprowadzania tekstu. Co jeszcze mamy? Mamy coś, co jest dla niewidomych też trochę ciekawe. Mikrofalówkę kontrolowaną za pomocą asystenta głosowego Amazona. I ta mikrofalówka kosztuje... Nie wiem dokładnie ile, ale to była jakaś w miarę rozsądna cena i po prostu wszystko jesteśmy za jej pomocą w stanie zrobić, za pomocą właśnie asystenta, którego sobie musimy dokupić. Ale mamy też kuchenkę, która już tam była no trochę droższa, która już nawet przychodziła z Echo Dot, czyli z tym głośniczkiem takim sama w sobie. I teraz tak, co ta kuchenka ma i dlaczego w sumie jest fajna dla osób niewidomych? Mikrofalówka, convection oven, nie wiem co to w sumie do końca jest, jakaś na zasadzie konwekcji działająca kuchenka, jakiś piekarnik czy smażarka ogrzewana powietrzem, to ona w ogóle ma 5 w jednych, mnóstwo różnych tych możliwości.
0: Z jakimś pewnie termoobiegiem, z takimi rzeczami.
1: Tak, tak, tak. Ma jakąś sondę, którą można wsadzić do środka do jedzenia.
0: I temperaturę. Zasadzie, tak. To są takie termometry, które się podłącza do piekarnika na przykład albo gdzieś i potem nam to wyświetla takim monitorku temperaturę jedzenia. To jest taki termometr. To tak, to są takie urządzenia, a to fajnie, że coś takiego rzeczywiście będzie dostępne.
1: Podobno z perspektywy osoby niewidomej to jest bardzo fajna rzecz. W ogóle w Amazonie to tam mnóstwo niewidomych prezentowało, tam mnóstwo niewidomych pracuje w ogóle. Bardzo otwarta firma z jednej strony na dostępność. Rozmawiałem też z nimi samymi, jak oni się czują w Amazonie i co oni sądzą o tym wszystkim. Z perspektywy osoby niewidomej, z perspektywy dostępności mówili, że faktycznie dzieje się coś. I że oni też mają cały team dotyczący dostępności i że tam siedzi tych niewidomych sporo.
0: No szkoda, że w Polsce, jeżeli chodzi o pracę w Amazonie, to mamy tylko jedną możliwość i podejrzewam, chociaż, że niekoniecznie taką, jaką byśmy chcieli wykonywać.
1: Tu jest właśnie ciekawostka, bo no, na razie w Stanach ale NFB wygrało proces z Amazonem, żeby udostępniać te magazyny osobom niewidomym i żeby osoby niewidome mogły tam pracować.
0: No
1: i
0: proszę.
1: Będą mogły. I nie wiadomo, czy to się wyniesie poza granicę, ale no jest szansa, jest jakaś możliwość, że oni stwierdzą, że jeżeli raz zrobili, w jednym miejscu zrobili, to może co nam w sumie by zaszkodziło, to rozszerzyć.
0: Tak, a to są te magazyny, to w ogóle działają na zasadzie tych takich, to są te tak zwane systemy pickingowe, jak dobrze pamiętam. To są różnego rodzaju systemy i one i tak dają wskazówki tym pracownikom fizycznym za pomocą różnych tam informacji, czy jakiegoś światła, że on ma iść za jakimś tam, powiedzmy, światłem, które się zapala, albo coś tam mu się wyświetla na tym tablecie, z którego korzysta, który obsługuje, więc to jest ileś takich systemów,
1: tak.
0: Bo to każdy i tak się posiłkuje czymś, bo te magazyny są duże.
1: Ogromne.
0: I to musi być jakoś skoordynowane przenoszenie tych paczek z miejsca na miejsce. Więc być może, jeżeli ktoś by miał ochotę w ten sposób pracować, no to czemu nie?
1: No na pewno w Stanach zobaczymy, jak to u nas będzie.
0: Tak, tak.
1: Ale wracając do kuchenki, co mamy jeszcze? Mamy ogłoszenia Alexą, czyli ona nam może powiedzieć, że temperatura teraz osiągnęła tyle, a to się woda zaczęła gotować, a to się coś tam, a to się skończyło, wyjmij już i tak dalej. I to się też podobno niewidomym może bardzo przydać. Mamy coś takiego jak scan to cook, czyli jesteśmy jakiegoś w stanie chyba telefonem zrobić zdjęcie i on nam po prostu rozpozna, co to jest i powie więcej, jak to gotować, ustawi to wszystko automatycznie.
0: Aha, czyli po prostu dajemy produkt i na przykład do jakiegoś tam kurczaka, dajmy
1: dokładnie.
0: Na to, skanujemy telefonem, robimy zdjęcie, on rozpoznaje, że to jest na przykład, to jest kurczak, no to dobra. To ja ci ustawię, drogi użytkowniku, program na smażenie kurczaka.
1: Tak.
0: Włóż kurczaka. No i
1: tak.
0: Działa.
1: Ale mamy bardzo parę fajnych dostępnościowych jakichś rzeczy. Mamy klawiaturę. Mamy klawisze. Nie mamy ekranu dotykowego. Mamy klawisze. Mamy nakładki brajlowskie też, których nie musimy używać, bo to jest zrobione tak, żeby to było generalnie dostępne samo w sobie, ale jeżeli naprawdę chcemy, to możemy używać nakładek brajlowskich, które każdemu niewidomemu klientowi będą za darmo dostarczone. Mamy to wszystko zrobione na wysokim kontraście, czyli słabowidzący widzą wszystko tak, jakby chcieli, że tak powiem. Wiadomo, że najlepiej to obsługiwać z poziomu asystenta głosowego, ale jeżeli z jakiegoś powodu no, chcielibyśmy użyć menu, a nie asystenta, to możemy to zrobić. Co prawda menu do nas nie przemówi, ale jeżeli już naprawdę musimy, mamy podwójne piknięcie, gdy menu się zawija. Czyli jeżeli mamy na przykład 10 opcji i dojdziemy do końca i przejdziemy jakby w drugą stronę, w sensie przejdziemy dalej, to menu zacznie od początku, ale zrobi tit zamiast tit, więc po prostu łatwiej też jest nam jako osobie niewidomej się zorientować, gdzie my jesteśmy, bo powiedzmy, jeżeli nie wiem, pamiętamy, że to jest 15 opcja od góry i się gdzieś tam zgubimy w tym, no to potem, jeżeli mamy takie zawijane menu bez tych podwójnych pików, to mamy problem, bo się tak naprawdę nie odnajdziemy, już nie wiemy, gdzie jesteśmy. A tak, to możemy chociaż jechać w górę, poszukać tego podwójnego piknięcia i wiemy, a dobra, tu jest krawędź. Więc to jest też zdecydowanie przydatna opcja. No i mamy te brajlowskie nakładki. I co jeszcze mamy? A, mamy drzwi, które są jakoś tak otwierane, że chyba nie musimy ich trzymać, tylko możemy je nacisnąć, czy coś takiego, że to też bardzo jest chwalone przez osoby, które mają problemy jakieś z koordynacją, z rękoma, jakoś po prostu niepełnosprawną, może trochę ruchową.
0: Wiesz, z koordynacją, jak z koordynacją, ja jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład taką sytuację, że masz obie ręce zajęte, bo w jednej ręce trzymasz coś, w drugiej trzymasz laskę, no i weź jeszcze drzwi trzymaj teraz.
1: Tak, tak,
0: czym?
1: Tak. No,
0: jakoś barkiem ewentualnie.
1: Można właśnie w ten sposób to otwierać. I mamy kilka właśnie, czy kilka chyba, czy kilkanaście programów właśnie gotowania w tym menu i sporo więcej, jeżeli korzystamy z asystenta głosowego. I to jest właśnie plus, bo...
0: Bo ty to mówisz w kontekście drzwi, ale drzwi do
1: drzwi
0: czego?
1: Do tej kuchenki.
0: A okej. Okay. Ja myślałem, że to jakieś, wiesz, że Amazon jakieś drzwi zaprojektował. Czyli drzwiczki bardziej.
1: Tak,
0: nawet.
1: Tak, do otwierania jakby.
0: Okay.
1: Tak.
0: Dobra.
1: O to mi chodziło. W każdym razie, co jest podobno fajne, to, że mamy jakieś mnóstwo programów przygotowywanych w ogóle we współpracy z jakimiś specjalistami, naukowcami zajmującymi się procesami jakimiś w żywności. I no, są takie rzeczy generalnie w kuchni, podobno, gdzie fajnie byłoby wiedzieć, co się dzieje z danym produktem. Nie wiem, czy jest czerwony, czy jest jakiś, że on, nie wiem, zmienia kolor.
0: No chociażby kwestia wysmażenia mięsa, tak?
1: Oho.
0: Czy krwisty bewsztyk, tak. Czy nie bardzo?
1: Tak. I właśnie tu Amazon twierdził, że niewidomi mogą mieć z tym bardzo duży problem i że właśnie ta sonda i te programy gotowania mogą tu bardzo pomóc, bo po umieszczeniu tej sondy właśnie w jedzeniu na przykład nie będzie w ogóle liczony w żaden sposób czas, ile my to gotujemy, tylko jest na przykład powiedziane, że to ma się gotować 3 minuty w 200 stopniach. Więc dopóki to dojdzie do 200 stopni, to w ogóle się na przykład nie będzie liczyć. I jak dojdzie, to on nam sam włączy, aha, dobra, już doszło do 200, to na przykład przestajemy grzać, ustawiamy na 3 minuty, okej, skończyłeś, wyciągnij i on nam powie. I to też z perspektywy osoby niewidomej może być podobno bardzo fajna funkcja. Przynajmniej Amazon twierdził, że to się może bardzo przydawać, że tak naprawdę ta sonda, to wszystko jest nam w stanie dać w pewnym sensie takie sygnały, jakie by nam dał wzrok. Oczywiście wiadomo, że jedno drugiego nie zastąpi, ale może nam sporo ułatwić. Tak. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę warto powiedzieć. O Show and Tell. Show and Tell to jest funkcja działająca w urządzeniach typu Echo Show czy Echo Look, czyli tych urządzeniach z kamerą i z ekranem, bo są takie też. Nie tylko głośnik, ale też i kamera, i ekran, i możemy sobie wideo rozmowy prowadzić, i filmy oglądać, jeżeli sobie włączymy tą funkcję, pytamy bodajże what am I holding, czyli co trzymam, i przystawiamy produkt pod kamerę. I ona nam opisuje, to jest makaron firmy takiej, a to jest puszka konserwy rybnej firmy takiej, i tak dalej, mamy to wszystko ładnie opisane. No, jest jeden szkopuł. To jest na razie na rynek amerykański i to akurat z bardzo prostego i bardzo zrozumiałego powodu. To nie są takie bardzo jakieś ogólne opisy, że a to jest puszka, a to jest paczka, bo to sobie możemy sami ręką sprawdzić, ale faktycznie są po prostu robione zdjęcia istniejących, faktycznych, popularnych produktów na rynku na zasadzie, nie wiem, firm, jakiś log wyglądu.
0: A może i jakieś kody kreskowe też?
1: No, może i też, ale to bardziej ma chyba... To chyba ma szybciej działać niż szukanie kodu kreskowego, coś mi się wydaje. Ale generalnie jest to bardzo, bardzo jakby przygotowywane pod konkretny kraj i pod konkretny rynek.
0: No tak,
1: rynek.
0: I musi być jakaś baza. To trzeba bazę zrobić po prostu.
1: Trzeba bazę zrobić, dokładnie. I póki nie będzie bazy, to się nie ma co spodziewać, żeby to jakoś było udostępniamy.
0: No u nas to w ogóle Amazon tak niespecjalnie jest obecny, więc my na razie to co najwyżej możemy obejść się smakiem, jeżeli chodzi o te nowinki, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest, bo być może jacyś lokalni producenci albo inne firmy w przyszłości będą też chciały podobne oferty zaproponować i być może działając bardziej globalnie.
1: Że na przykład taką kuchenkę, jeżeli by ktoś na przykład chciał, to byłby sobie w stanie sprowadzić.
0: Owszem.
1: Jakby nie ma powodu, dla którego coś takiego by w Polsce miało nie działać.
0: No co najwyżej jest kwestia, wiesz, tych rzeczy związanych z zasilaniem, tak? Tam 220-110, jeżeli to jest kuchenka elektryczna. To taki problem co najwyżej. No, tak. No ale to może można jakoś tam jakiś, wiesz...
1: Adapterem, konwerterem, tak, przecież tak. Są takie urządzenia. No. Zresztą jeżeli się to kiedyś pojawi, ja podejrzewam, że jeżeli już tego nie ma, to się w miarę szybko pojawi. Przepraszam, w niemieckiej wersji, no to
0: już
1: to
0: bliżej.
1: Z Niemiec, dokładnie, gdzie tam już wszystkie wtyczki to samo. Jest zresztą usługa, o której myślę powiem w przyszłym Tyflo przeglądzie, do sprowadzania sobie produktów z Niemiec. Tak a propos. No ale co jeszcze? To teraz trochę wyjdźmy z kuchni, przejdźmy do innych typów produktów. Telewizja i Fire TV.
0: Czyli do salonu teraz się wybieramy bardziej.
1: Funkcja Screen Orient, która jest całkiem interesująca, opisuje nam, co jest na ekranie i jak się po nim mamy poruszać. Czyli nie wiem, że tam mamy 3 kolumny i 4 wiersze i to są kafelki i coś tam. I po prostu opisuje mi nam mniej więcej, jak wygląda dana aplikacja, bo tam się powiedzmy ruszamy strzałkami góra, dół, prawo, lewo i możemy trochę nie ogarniać, bo to wiadomo jest projektowane czasami pod widzących i po prostu możemy sobie nacisnąć i ona wyjaśni, jak z danego ekranu korzystać. Jest audiodeskrypcja w Amazon Prime i to, no i tu jest właśnie problem, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak z tą audiodeskrypcją do końca jest. Bo oni mówili, że oni się rozszerzają na któreś konkretne kraje, że ta audiodeskrypcja jest w Stanach, w Kanadzie, gdzieś tam. I teraz tak, z jednej strony możemy powiedzieć, ojej, to problem, bo w Polsce nie ma. Z drugiej strony, w Polsce tak naprawdę nie ma w ogóle regionu tak zwanego content region w Amazonie. Jeżeli my sobie zakładamy konto w Amazonie i wchodzimy jakby do tego miejsca, gdzie się pojawiają treści, wideo, audio i inne tego typu, to my zostaniemy poinformowani, że to nie jest wspierane w Twoim kraju, w związku z czym przełączymy Cię teraz na region Stany Zjednoczone. Więc jest całkiem duża szansa, że skoro tak się sprawa ma, to my będziemy tę audiodeskrypcję mieć. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie Prime Video, to warto to sprawdzić. Można sobie na miesiąc za darmo to wypróbować i zrezygnować po prostu, jeżeli się okaże, że tej audiodeskrypcji w Polsce nie ma, a przy okazji napisać w komentarzu, jak to z tą deskrypcją tak naprawdę jest. Co jeszcze mogę powiedzieć o audiodeskrypcji? Ostatnio wprowadzono funkcję, która jest też całkiem fajna. Jeżeli używamy screenreadera na telefonie, nawet iOS-em czy Androidem, możemy uśpić sobie telefon, w sensie go zablokować, a film z audiodeskrypcją będzie dalej grał. Czyli no skoro jesteśmy niewidomymi i nie potrzebujemy ekranu, no to po co ma telefon być odblokowany i baterię marnować?
0: Dokładnie.
1: Jest to można i oni to wprowadzili, że to teraz działa, bo to kiedyś nie działało, a na prośbę użytkowników zrobili tak, że działa. I też ja im to gdzieś tam sugerowałem i też mówili, że są takie prośby, żeby umożliwić włączenie audiodeskrypcji na głośnikach bez ekranu. Bo obecnie możemy oglądać filmy z usługi Amazona, ale tylko na głośnikach, które mają ekran. Na tych, które nie mają, nie ma takiej możliwości, ale też myślą, czy czegoś takiego nie wprowadzić, bo się okazuje, że nawet widzący może czasami lubią sobie pokorzystać z audiodeskrypcji.
0: No tak, a niewidomy ekranu naprawdę nie potrzebuje i to po prostu można by było w ten sposób... Tak. Odtwarzać te filmy.
1: Jedna rzecz, o której warto jeszcze powiedzieć, dwie właściwie, a propos tabletów Fire, bo ktoś pytał, że on ma taki problem, że próbuje jakieś dokumenty na tym edytować i to tak w sumie nie za bardzo działa. To jest w ogóle ciekawe, jeżeli chodzi o te tablety, bo one są naprawdę masakrycznie tanie. One tam kosztują po $50, po $70. Naprawdę, tablet za 200 zł, no, nie ma tego dużo. No ale właśnie, co się okazuje, że edytor tekstu, jakiego Amazon korzysta na tabletach, to jest program kupiony od jakiejś zewnętrznej firmy, który jest w ogóle napisany tak, że tam się nie da za bardzo dostępności zrobić.
0: A, czyli trzeba by było zaorać i wszystko od nowa tak naprawdę zrobić, a podejrzewam, albo, że to już się w kwestii dokładnie. Kosztów nie kalkuluje.
1: No, albo jakoś tam sporo przepisać i że generalnie jest podobno spory problem z tą dostępnością. Ale jest jedna bardzo ciekawa opcja. Myślę, że też będzie ciężko z jej dostępnością w Polsce. Na razie to jest ciężko z jej dostępnością gdziekolwiek, bo to jest też produkt tylko na zaproszenie, ale prędzej czy później trafi on do publicznej sprzedaży. I ja o nim już też mówiłem w Tyflo Przeglądzie. Jest to Amazon Ring, czyli pierścionek z asystentem głosowym, łączący się z telefonem, który ma jedną bardzo ciekawą funkcję. Jeżeli ktoś do nas dzwoni na telefon, to możemy nacisnąć przycisk i odebrać. I wtedy, nie wyciągając telefonu z kieszeni, nie robiąc nic, przykładamy sobie pierścionek do ucha i słyszymy, co mówi do nas ten ktoś, a my możemy mówić i on to jest w stanie jakby zebrać tym swoim mikrofonikiem z tej odległości, no bo ucho od ust nie jest znowu tak daleko i rozmówca słyszy również nas wtedy.
0: No tak,
1: jeżeli
0: to...
1: ktoś nie chce, nie wiem, wyciągać telefonu, trzyma, nie wiem, laskę w ręce, coś tam, to mogło być to też fajna opcja, fajne rozwiązanie.
0: Dokładnie, to jest bardzo interesujące i myślę, że zdecydowanie wygodniej się ten pierścionek by trzymało przy uchu niż na przykład zegarek. No zegarek. Tak, ale to jest też kwestia i prywatności, no bo wiadomo, taki Apple Watch, ten dźwięk tam emituje na cały regulator, więc my to po prostu, jak odbierzemy coś takiego z wykorzystaniem Apple Watcha, na przykład w pociągu, to cały pociąg się dowie, albo pół przedziału co najmniej, o co tu chodzi i z kim i o czym my będziemy rozmawiać. Natomiast no podejrzewam, że właśnie taki pierścionek, no to emituje cichutki dźwięk, przykładamy sobie to do ucha, i rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali po prostu przez telefon. Tylko się trzeba przyzwyczaić. Wiesz co, tylko trzeba się przyzwyczaić. Słuchaj, to na razie. Kiedyś ponoć sensację budził widok ludzi ze słuchawkami Bluetooth w uszach, którzy mówili sami do siebie, by się mogło wydawać. A po prostu jak coraz więcej osób zaczęło z tego korzystać i coraz więcej osób zaczęło w ten sposób się komunikować, to już ponoć nie wzbudza żadnej sensacji. Więc myślę, że jeżeli będzie sporo tego typu ubieralnych akcesoriów ułatwiających komunikację, to i też z tym nie będzie problemu.
1: Przecież telefony komórkowe nawet, przecież ktoś kiedyś, któryś właśnie z redaktorów jakiegoś takiego technicznego czasopisma pisał, że on był jednym z pierwszych ludzi, którzy mieli gdzieś tam ten telefon komórkowy jeszcze na Centertelu starym. No i to było takie, że on idzie z jakąś cegłą i gada przez nią.
0: No właśnie.
1: Ulicą.
0: No,
1: i to też się dziwne wydawało.
0: Dziwnie
1: ludziom.
0: Się ludzie patrzyli, a teraz no to nikt na to nie zwraca uwagi, bo to już każdy ze smartfonem i tak dalej.
1: Siedzenie z wzrokiem wbitym w telefon w jakimś pociągu czy coś, to jest normalne. To aż powoli zaczyna być dziwne właśnie, jeżeli ktoś tego nie robi.
0: Nie robi, dokładnie. No to dobra, to teraz przenosimy się do książek. NLS.
1: Tak. NLS. Instytucja do niedawna dla nas bardzo mało interesująca, bo niedostępna w żaden sposób, no bo wiadomo, książki udostępniane dla niewidomych, oni muszą mieć dowód, że my nie widzimy, tylko dla obywateli Stanów i tak dalej, ale to się zmienia. To się zmienia i to się zmienia na lepsze, a powodem tego wszystkiego jest słynny już traktat z Marrakeszu, który pozwala bibliotekom z krajów różnych na udostępnianie sobie nawzajem książek. I NLS od razu powiedziało, że oni są zainteresowani pracą w ramach Marrakeszu, bo do nich przychodzą ludzie z różnych krajów, bo wiadomo, Stany to jest ten tak zwany melting pot, czyli ludzie z różnych kultur, z różnych narodowości, jacyś imigranci, ich jest tam sporo. I tam jeden chce książki z Wietnamu, jeden chce książki skądś tam, a oni mówią, no ja nie mogę, bo to tak się nie da. Więc oni ewidentnie widzą te potrzeby i oni chcą to robić. I to dla nas dobrze. No i teraz tak. Marrakesz już wszedł jakiś czas temu, ale prawo amerykańskie nie było do końca kompatybilne z Marrakeszem, więc sam NLS nie mógł po prostu udostępnić, bo im wewnętrzne prawo na to nie pozwalało. Ale prawo już zostało zmienione. Teraz czekamy jeszcze tylko na zmianę wewnętrznych regulacji w samym Menelesie, w samej Bibliotece Kongresu, bo to oni tym wszystkim zarządzają. No i jeżeli to się stanie, to w tym momencie NLS zostanie otwarty na zewnętrzne biblioteki, a to jest podobno kwestia maksymalnie kilku miesięcy. Wiadomo, COVID, pandemia, oni teraz mają inne rzeczy na głowie, oni mają bardzo duży problem, bo tam u nich mnóstwo ludzi zamawia jeszcze na kartridżach, żeby im do domu powysyłali, a tam po prostu nie ma ludzi, którzy by te zamówienia mogli jakoś ogarnąć. Podobno mają spory tył, bo oni dopiero niedawno wrócili po pandemii do pracy i gdzieś tam ledwo coś tam ogarniają, więc podejrzewam, że to się może opóźnić sporo, ale no, jesteśmy na dobrej drodze, to się stanie. Mam

0: i DZN będzie ją konwertował i dopiero dawał nam. Więc też nie wiadomo, jaka będzie jakby chęć DZN-u do współpracy z tym wszystkim i innych bibliotek, bo to będzie dość jakby proces manualny, gdzie się ludzie.
1: Ileś osób będzie
0: Tak.
1: musiało w to być zaangażowanych,
0: Dokładnie.
1: i trzeba będzie tam się porozumiewać. Jedna instytucja z drugą instytucją będą musiały jakieś tam wymieniać informacje.
0: Tak.
1: Ale czy w ogóle wiadomo, że już te jakieś porozumienia są, czy to na razie jest jeszcze
0: Znaczy
1: wszystko w
0: się.
1: trakcie?
0: To będą porozumienia. Na zasadzie, no, biblioteka dzwoni, my tu mamy niewidomego, my tu jesteśmy bibliotekom, dajcie nam. To z
1: Aha,
0: tego, co wiem, na tej zasadzie ma wyglądać.
1: i oni to po prostu dają.
0: Tak, jeżeli
1: Okej.
0: będzie Marrakesz i jeżeli kraje już będą jakby wpisane, a Polska jest sygnatariuszem traktatu i Stany też już nim są, to
1: To
0: będzie ta
1: będzie.
0: możliwość.
1: Okej.
0: Nie będzie możliwości, to wyraźnie powiedziano, żebyśmy my jako ludzie sami się zwracali, bo oni nie mają możliwości zweryfikować, czy my jako ludzie faktycznie jesteśmy niewidomi
1: No
0: po naszych
1: tak.
0: polskich papierach.
1: A to by się wszystko też podejrzewam dało, tylko że to jest jeszcze większy problem z przeforsowaniem tego, bo tu wchodzimy w kwestie danych osobowych, RODO, innego
0: Tak.
1: rozumienia różnych ustaw o ochronie
0: Tak.
1: prywatności przez różne kraje, no bo gdzie Stany, gdzie
0: I osoby
1: Unia,
0: niepełnosprawności nawet.
1: tak, to są dane wrażliwe, jeszcze
0: Oho,
1: w
0: ale jakby
1: dodatku.
0: o tym, kto jest print disabled, bo na przykład DZDN to jest dział zbioru dla niewidomych, a
1: Aha.
0: rzeczy typu NLS udostępniają też na przykład swoje zbiory osobom, które nie są w stanie przewracać kartek i którym byłoby najwygodniej, gdyby na przykład ktoś im tę książkę puścił i ich z tą książką zostawił, bo one na przykład nie są w stanie nic zrobić. Jakby słyszeć słyszą, mają słuch, ale no nie poruszają na przykład niczym, tak? Albo się komunikują, nie wiem,
1: To jest
0: mrugnięciami
1: ta
0: oka.
1: tetraplegia chyba, tak? To się nazywa, że jest
0: No,
1: niedowład ani
0: tak.
1: kończyn górnych i dolnych.
0: Albo że na przykład, nie wiem, nawet powiedzmy porusza ręką, ale mu, nie wiem, tak drży, że nie jest w stanie kartki chwycić. I taka
1: Owszem.
0: cieniutka karteczka jest za cieniutka. To w Stanach właśnie i w wielu krajach nie mówi się o blind, tylko o print disabled, czyli o ludziach, którzy nie potrafią z różnych względów niepełnosprawności czytać druku. I NLS też właśnie do takich osób jest adresowany. Więc to jest też kwestia na przykład, że a panie, bo ja mam, a ja nie mam i orzeczenia i coś
1: No
0: tam.
1: tak, i to by trzeba
0: To
1: było jakoś
0: właśnie.
1: zrównywać.
0: Tak.
1: A więc rzeczywiście ta instytucja pośrednicząca w tym wszystkim to chyba będzie rzeczywiście najlepszą opcją. To co, Mikołaju,
0: Ale
1: przechodzimy dalej, czy jeszcze tu mamy
0: jeszcze o
1: coś?
0: jednej rzeczy warto
1: Aha.
0: powiedzieć, o dwóch właściwie nawet.
1: Okej.
0: To jest plus, NLS nie będzie naciskał na jakieś wielkie zabezpieczenia DRM, bo ja się tego obawiałem, bo NLS sam w sobie jakby wewnętrznie ma bardzo duży problem. Tam nie każdym odtwarzaczem odtworzy mi książki właśnie
1: No
0: NLS-u.
1: tak, bo są te kartridże takie,
0: Są
1: tak?
0: te kartridże, są te chipy, tam jako w ogóle członek dostajemy, jeżeli używamy tego ich odtwarzacza, który oni nam dają, dostajemy jakiś sprzętowy taki klucz, który my wsuwamy w port w odtwarzaczu i on nas identyfikuje jako członka. To jest klucz po prostu sprzętowy. W odtwarzaczach typu, nie wiem, BookSense, typu Plextalk, bo one też wspierają, to w ogóle tam wchodzimy na stronę i rejestrujemy po numerze seryjnym odtwarzacza. I my zarejestrujemy numer seryjny Plextalka na swoje konto i w tym momencie w Plextalku magicznie nam przybywa opcja NLS i sobie możemy wejść. Na przykład na iPhone'ie to oni też mają swoją apkę i tak dalej, i tak dalej. Ale oni powiedzieli, że oni będą dawać bibliotekom książki w swoim formacie, ale biblioteki będą sobie to mogły konwertować i to nie będzie problem, więc to jest plus. I drugi plus, oni chcą współpracować z organizacją. Później, wiadomo, że najpierw się otworzą tak po prostu one biblioteki, ale jakby są otwarci na współpracę najpierw z organizacją, to się też nazywa Global.

0: Books Consortium, czy jakoś tak, i potem z jakimiś innymi tego typu. I chodzi o to, żeby właśnie stworzyć taki ogólnoświatowy, międzybiblioteczny, automatyczny system wymiany tego typu książek. Żeby po prostu biblioteki mogły się też z takim czymś skomunikować i żebyśmy my jako czytelnicy na przykład dostali w DZN-ie opcję szukaj także w zbiorach międzynarodowych pole wyboru. Zaznaczamy, szukaj
1: Jak nas
0: i w
1: coś
0: tym momencie
1: zainteresuje, to
0: tak.
1: potem klikamy, że chce tę książkę, trafia to do odpowiedniego człowieka, który tam się
0: No,
1: komunikuje, ale
0: albo
1: ten
0: nawet
1: system tak czy inaczej
0: automatycznie,
1: wspomaga.
0: dokładnie. Tak, albo właśnie nawet automatycznie, żeby po prostu DZDN i jakiekolwiek inne biblioteki miały przez ten automatyczny system, to się kiedyś bodajże TIGAR nazywało, żeby miały możliwość skomunikowania się właśnie automatycznego z inną biblioteką i poinformowania, słuchajcie, mamy zapotrzebowanie na taką książkę, ten czytelnik chce. System automatycznie odpowie, dobra, tu macie linka, tu se weźcie. System se weźmie, wczyta gdzieś tam lokalnie do zbiorów i powiedzmy umożliwi czytelnikowi pobranie,
1: Pobranie.
0: tak, z lokalnych. A to jest ciekawe, bo trzeba zauważyć, że NLS robi książki i to robi czasem sam książki, których nie ma dostępnych na komercyjnym rynku. Robi też jakieś zakupy z innych wydawnictw i robi gazety, których czasami w ogóle nie da się na przykład przeczytać w internecie, bo są wydawane tylko w papierze. Jakieś różnego rodzaju czasopisma, gazety i tak dalej też są bardzo często dostępne w NLS-ie. Zarówno dotyczące niewidomych, jak i takie ogólno, że tak powiem, światowe. Więc to też może ludzi, którzy znają ten angielski, jakoś zainteresować. I jeżeli
1: Oczywiście.
0: taki system będzie, to myślę, że no, może być to coś, co
1: Sporo
0: dokładnie.
1: użytkownikom z Polski i z innych krajów
0: Tak.
1: rzeczywiście przybędzie ciekawej literatury, do której będą mieć nie dość, że darmowy, to
0: Tak.
1: legalny dostęp.
0: A przecież też angielski angielskim, ale też są osoby znające, nie wiem, niemiecki, francuski,
1: Owszem.
0: hiszpański, jakiekolwiek inne języki, a większość z tych krajów też przecież jest w Marrakeszu i też myślę, że DZN będzie miał możliwości dogadania się z nimi i jakoś poproszenia o takie rzeczy.
1: No i miejmy nadzieję,
0: No dobra.
1: że tak właśnie będzie. A teraz przechodzimy do urządzenia, co do którego mam pewne mieszane odczucia. Po co ono tak naprawdę powstało, zwłaszcza teraz, w dzisiejszych czasach, bo
0: Ja
1: kiedyś to
0: poniekąd
1: jeszcze bym
0: nie.
1: to zrozumiał, ale zaraz nam się to wszystko wyjaśni. Mowa o sprzęcie, który nazywa się iBill.
0: iBill, tak. Sprzęt, no na razie ewidentnie amerykański, bo to jakiś amerykański rząd robi, ale jakby fajnie o nim powiedzieć, że jest taka idea i że może
1: Owszem.
0: gdzieś to warto zaproponować, bo ja uważam, że idea jest jak najbardziej fajna i że fajnie by było, gdyby jakieś inne firmy też to wprowadziły. No, ale o czym tak naprawdę mowa? Jest to urządzenie w miarę małe ze szparką, do której wsadzamy banknot, naciskamy i urządzenie nam mówi, co my do tego wsadziliśmy. Może to zrobić za pomocą głosu, tonu lub wibracji. To są oczywiście trzy takie poziomy prywatności, w zależności co nam w danej chwili jest bardziej potrzebne. No, ale co jest fajne w tym urządzeniu? Że ono się jakby włącza na potrzeby konkretnego jednego skanu. Więc bateria w tym urządzeniu to może starczyć na sporo, sporo, sporo, sporo, sporo. I nawet jak nam się smartfon rozładuje czy coś, to jest takie małe, możemy sobie to nosić, łatwo przez to przesunąć, bo to kamera nie zawsze wyłapie, czasem mogą być dwa banknoty w aparacie, czasem może być coś tam, a tu po prostu wsuwamy sobie szybko w szczelinę, przesuwamy sobie to przez szczelinę i ona nam powie, a to jest 10, a to jest 5, a to jest ileś tam. I po prostu na tej zasadzie dostajemy komunikaty.
1: To co, na razie to dolary
0: Tak, no
1: rozpoznaję
0: na razie
1: pewnie.
0: dolary. Mamy jakieś tam takie proste rzeczy typu, nie wiem, jacka, możemy słuchawki wpiąć, głośność zmieniać. I w Stanach to można dostać za darmo. Ale to jest naprawdę, naprawdę prościutkie, prościutkie urządzenie. Jest demo na YouTubie, myślę, że też podlinkujemy.
1: No właśnie to do mnie jeszcze przemawia, że jest to bezpłatne, bo ten czytnik pieniędzy. Który teraz mamy na iOS-a, na Androida on chyba też jest, ale nie pamiętam szczerze mówiąc. Na iOS-a w każdym razie jest na pewno. To on kosztuje swoje. Natomiast
0: 80 zł chyba.
1: Tak. To są pieniądze. Natomiast... No ja powiem szczerze, ja z niego teraz korzystam i muszę powiedzieć, że to naprawdę działa dobrze.
0: No ja też się zaopatrzyłem, szczerze
1: mówiąc, ostatnio. To działa dobrze, to jest skuteczne i to działa przede wszystkim szybko, ale...
0: Tylko jedno ostrzeżenie, nie jakby pilnować tego, żeby nie zasłaniać czasem kawałka banknota. Bo ja kiedyś to testowałem i jeżeli się faktycznie zasłoni kawałek banknota, to on może zupełnie inną minę rozpoznać.
1: No tak, to jest ryzyko, to prawda. Natomiast on bardzo szybko to łapie. Dlatego tak po prostu, wiesz, no jak czytam o tego typu urządzeniu, to tak się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze w ogóle sens takiego urządzenia.
0: Wiesz, no co?
1: Pod warunkiem, że rzeczywiście to jest za darmo i że faktycznie długo działa na baterii, to tak,
0: Wiesz co, ja uważam, że jest. Oni tam w ogóle mówią o jakimś takim a la breloczku, że to może służyć jako breloczek do kluczy, więc to chyba musi być faktycznie w miarę małe.
1: No to jeżeli to jest rzeczywiście takie małe, to tak, to się zgadza.
0: I to też chyba działa w ogóle bardziej fizycznie, na zasadzie, nie wiem, wielkości tego banknota, czego tam, rzeczy, które na nim są, czy coś. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że przez to może być o wiele pewniejsze i skuteczniejsze. W razie, nie wiem, jakiegoś złego doświetlenia czy czegoś. No i też to, że my wsuwamy pojedynczy banknot w szparkę, to nie wiem, ja się na przykład bałem takich rzeczy, jeżeli mam na przykład na stole, nie wiem, 3 banknoty, że on mi czasem złapie nie do końca tego, o którego mi chodzi. I że na przykład mam, nie wiem, 100-150, to on mi złapie, nie wiem, 100-100 i coś, to mi się wydaje, że złapał ten trzeci banknot.
1: A to złapał ci tę stówę.
0: 100, dokładnie.
1: I tobie
0: dokładnie.
1: Się wydaje, że masz 300, a masz 250.
0: Dokładnie. Albo na odwrót, że nie wiem, ktoś mi dał i tak dalej, i tak dalej.
1: Owszem.
0: Mi się nie zdarzyło, bo też nie używam aż tak często tej apki. I też staram się właśnie...
1: Tak, teraz coraz częściej zbliżeniowo się płaci, dokładnie. Więc to też jest inna bajka.
0: Dokładnie, ale po prostu to jest o tyle pewniejsze, że my to po prostu przesuwamy banknocik po banknociku w szparce w urządzeniu bez kamerki.
1: I to skanuje tylko ten konkretny banknot, a nie przy okazji to, co jeszcze mamy gdzieś dokładnie. Tam w okolicy. No wiadomo, tu kwestia jest po prostu tego, żeby zaczęło to urządzenie wspierać inne nominały, inne waluty.
0: Mam wrażenie, że właśnie przez tą fizyczność to z tym może być problem, bo wiesz, to może być właśnie bardzo hardware'owo, że czujnik na powiedzmy tyle centymetrów, na tyle centymetrów, na tyle centymetrów i na tyle centymetrów, że tak dokładnie jak są dolarowe banknoty, wiesz, zrobione, więc jakby myślę, że technicznie trzeba by to było trochę w ogóle przeprojektować, żeby zapewnić takie możliwości.
1: Owszem. No ale cóż, pożyjemy, zobaczymy, jak kiedyś zobaczymy w jakimś naszym albo PZN-ie, albo w jakiejś tyflofirmie prędzej urządzenie iBill, no to wiadomo, że...
0: Albo podobno.
1: Tak, albo coś podobnego. Tak, bo dokładnie. Może ktoś na przykład naszej audycji teraz słucha i się zainspiruje i coś zrobi.
0: Tak,
1: no czemu
0: myślę,
1: nie?
0: Nie byłoby to jakoś... Mega trudne przecież.
1: Na razie jeszcze do strefy euro nie wchodzimy, to jeszcze złotówki się przyda jakoś rozpoznawać.
0: Dokładnie.
1: No, tak szczerze powiedziawszy, to też chętnie bym czasem jakieś urządzenie takie przygarnął, które by mi było w stanie rozpoznawać te drobniaki, bo ile tam złotówka, 2 złote, 5 złotych, to nie ma problemu, to z tymi groszowymi to już się łatwo pogubić.
0: Ameryka ma fajnie, bo oni mają banknoty od 1 dolara. Więc z perspektywy dostępnościowej to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: Tak. No dobra, to teraz przechodzimy do Envision America.
0: Tak. Którzy mają dwa produkty, bo to już firma, która na rynku od sporo lat istnieje, ale jakoś się u niej...
1: Ale to nie są ci od razu nie, powiedzmy, nie są absolutnie. Ci od Envision.
0: Absolutnie nie. To jest zupełnie inna firma. Tam w ogóle były dwie firmy, które się nazywały Envision i żadna z nich nie była firmą od Envision. O drugiej firmie w ogóle nie będę mówił, bo tu też powiem, że ja nie o wszystkich wystawcach i nie o wszystkich sesjach mówię. Ja wiele rzeczy pomijam. Pomijam rzeczy, które nie mają absolutnie żadnej przydatności dla Polaków. Bo tam były rzeczy typu, nie wiem, szkoły psów przewodników, jakieś centra szkoleniowe dla niewidomych, które po prostu działają typowo tam i jakby nie ma w ogóle opcji, bo one są jakby lokalne, powiedzmy, żeby się cokolwiek w Europie z nimi stało, więc po prostu jakby nawet nie zahaczam o te tematy, bo gdybyśmy zahaczyli w ogóle, to byśmy...
1: To skończylibyśmy jutro, dokładnie. A nam w sumie niewiele brakuje do tego, bo już 4 godziny rozmawiamy prawie. Jest 22:40. Także spokojnie, jeszcze parę tematów mamy, więc jeszcze z wami chwilę posiedzimy. No, mamy nadzieję, że wy z nami też.
0: Skompresować konferencję, która trwała tydzień, bo ona trwała tydzień, do 4 godzin, no to cóż.
1: To i tak jest sukces.
0: Dokładnie.
1: Dobra, to co z tym Envision America?
0: Tak, mamy dwa produkty. Pierwszy produkt to jest Galaxy Mate. I jak ja zobaczyłem prezentację tego produktu, to ja się, szczerze mówiąc, zachwyciłem.
1: Bo co to jest w ogóle?
0: To jest czytnik kodów kreskowych. O. No i mówimy sobie, okej, dobra, czytnik kodów kreskowych, mamy Seeing AI, wszystko fajnie. Tylko co nam powie Seeing AI? Czekolada Milka 100 gram, dziękuję, do widzenia. Co nam powie Galaxy Mate? Czekolada taka, tyle i tyle i tyle. Rozmiar opakowania tyle. Ta niesamowicie przepyszna czekolada, coś tam, pół minuty opisu, który mamy na opakowaniu, który daje nam firma. Dalej. Skład. Cukier, tyle i tyle. Tego, tyle i tyle. Tego, tyle i tyle. Dalej. Zawartości odżywcze. Węglowodany, tłuszcze, coś tam. Dalej. Może zawierać śladowe ilości orzechów. Może zawierać coś tam. Dalej. Termin przydatności, wtedy. Dalej. Dane producenta. Taka i taka firma, taki adres, coś tam. Dalej. Koniec. Dziękuję. Wszystko mamy.
1: Wszystko wiemy to tak. Wszystko, co ma szansę wiedzieć osoba widząca, która czyta to opakowanie.
0: Tak. Bo oczywiście to nie jest OCR.
1: Bo oczywiście wiadomo, że mało osób czyta to wszystko, ale jeżeli chcemy,
0: jeżeli
1: widzący ma taką opcję, a my nie.
0: Bo przecież spotkałem się kiedyś z przypadkiem osoby niewidomej, mieszkającej, próbującej mieszkać samemu, z jakąś alergią, nie wiem na co ona dokładnie te alergie miała. No i wiem, że był problem właśnie, bo tam trzeba sprawdzać, no, czy nie ma tej zawartości.
1: Jakichś orzechów nawet chociażby.
0: Tak, czy glutenu na przykład.
1: Owszem.
0: I no wtedy jedyne co, to po prostu zamawiać przez internet i płacić jak za zboże. Nie mieć z czego żyć, ale no ciężko trochę jakby zrobić cokolwiek innego. A mając takie urządzenie właśnie jak Galaxy Mate, to się można trochę jednak więcej pobawić. Bo też jedna sprawa jest taka, że ono ma dużą bazę w sobie, a nawet jak nie ma bazy w sobie, to możemy to połączyć z Wi-Fi, ono się połączy z internetem i nam też dużo przekaże tych informacji. Co było prezentowane, podrzucimy Państwu linki do dwóch prezentacji w języku angielskim. Pierwsze to jest prezentacja jakiegoś makaronu, takiego już do przygotowania od razu. I tam są na przykład nawet podane instrukcje, jak go gotować, w jakiej temperaturze, do kiedy, ile minut i tak dalej. Drugi produkt to jest płyta CD. Na płycie CD mamy tych informacji trochę mniej, no bo i też trochę mniej jest ich potrzebne, ale mamy tak, wykonawcę, tytuł, rok wydania i listę utworów. Bodajże z czasami trwania, chociaż tego nie jestem pewien.
1: A ciekawe, czy są też informacje, które często się pojawiają na okładkach, typu jakiś autor nagrania, autor słów, producent i tak dalej,
0: nie było.
1: I tak dalej.
0: Ale
1: bo
0: to nie znaczy,
1: ja pytam nie bez powodu, dlatego mianowicie, że często jak się na przykład w stacjach radiowych uzupełnia bazę muzyczną, no to te wszelkie za X-y, nie za X-y organizacje zbiorowego zarządzania wymagają, żeby później w raportach poemisyjnych były te informacje, że komu oni mają te pieniądze przekazać, zamiast sobie jakieś bazy danych zrobić i na podstawie tego to rozliczać potem.
0: Na tej jednej prezentacji tego nie było, ale mówię, to jest jedna prezentacja, a podejrzewam, że w zależności od producenta, od, nie wiem, wytwórni, to to wszystko może zupełnie inaczej być odczytywane i zupełnie inaczej wyglądać, bo różne te informacje są. Ale no to jest niestety, znaczy, tu jest niestety jeden minus. Do takiego produktu trzeba mieć bazę. I tych baz w Europie brakuje. W Ameryce te bazy są, bo tam z tego co wiem, ta ich agencja od żywności, coś powiedzmy, ale nasz Sanepid, to tam nałożyła dość spore wymagania, żeby do tych systemów elektronicznych te kody kreskowe były jakoś wprowadzane wraz właśnie z dużą ilością informacji o tym wszystkim. Oni w ogóle mają nawet jakąś taką bazę do przeszukiwania, gdzie można sobie jedzenia i wszelkiego rodzaju szukać. Jak nie wiem, jesteśmy jakimś konkretnym, dziwnym i śmiesznym produktem zainteresowani, to możemy sprawdzić na przykład, kto robi takie rzeczy w ogóle. No i przez to takie produkty właśnie jak Galaxy Mate mogą z takich baz korzystać i mogą nam niewidomym takie rzeczy udostępniać. W Europie z tymi bazami jest zdecydowanie większy problem, no i to widać niestety. I to niestety widać, że taki Seeing AI to też nam powie, że czekolada Milka 100 gram, ale składu czy innego takiego to już tam się nie dowiemy za bardzo. No
1: to jest jedno, ale mamy jeszcze drugie, Scriptok. I to jest Scriptok. W ogóle ze wsparciem dla języka polskiego, z tego co tu widzę.
0: No właśnie, to mnie zaskoczyło, bo rozmawiałem z tymi ludźmi właśnie, jak to by wyglądało, czy oni planują coś na Europę. I oni powiedzieli, że oni to mają. Nie wiem w sumie dlaczego, kto się tym zainteresował, ale ktoś się kiedyś chyba tym widocznie musiał u nas zainteresować, ale jakoś potem pomysł upadł. Bo czym jest Scriptok? Scriptok jest systemem do w ogóle udostępniania osobom niewidomym recept i informacji o lekach. To działa z konkretnymi sieciami aptek i konkretnymi aptekami, które gdzieś tam się wpiszą w ten system, bo oczywiście nie każda musi, ale w Stanach podobno, gdzie ten system działa, wiele to robi. I teraz tak, co daje Scriptok? Po pierwsze, osoba niewidoma za pomocą urządzenia Scriptok Station lub Braille'a lub Androida lub iPhone'a może przeczytać sobie etykietkę, którą jej farmaceuta za prośbą jest w stanie przygotować i nakleić. I na tej etykietce ma jakieś dawkowanie, dla kogo to jest przeznaczone, jakieś informacje o tym leku, ile tego jest, jaka jest data przydatności i tak dalej. Wszystko, co jest generalnie osobie niewidomej potrzebne. Ale jeżeli, nie wiem, nie za bardzo jest za pan brat z technologią, może też poprosić, żeby przysłać jej gdzieś, przygotować coś takiego w Braille'u. Albo jeżeli, powiedzmy, potrafi czytać, no tylko że musi mieć czcionkę odpowiedniej wielkości, też może poprosić o druk w druku powiększonym. I taka etykietka zostanie naklejona albo właśnie w formie elektronicznej, albo w formie Braille'a, albo w formie druku powiększonego. Jeżeli to jest forma elektroniczna, to właśnie albo urządzenie, albo Android, albo iPhone, żeby tę etykietkę przeczytać. No i sobie można za pomocą syntezy mowy zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami. No i właśnie państwo powiedzieli, że wsparcie dla języka polskiego to oni nawet mają, tylko po prostu nie ma kogoś, nie ma dystrybutorów w Polsce, nie ma jakby systemu wsparcia w ogóle.
1: No to szkoda.
0: No.
1: Bo byłaby ciekawa kolejna opcja. A no, mamy dostępne drugie informacje do leków, no to tak. Jest myślę, że bardzo, bardzo ważna sprawa. Tak. No mamy właśnie, drugi Envision mamy.
0: Envision. Tak. I ja w sumie mało jestem w stanie o tym powiedzieć, bo ja się mało przyglądałem, ale jeżeli ktoś angielski zna, to sobie może zajrzeć pod ten link, który my gdzieś tam wrzucimy, bo oni jakiś podcast robią generalnie o dostępności technologii i o różnych takich gadżetach, które się osobom niewidomym mogą przydać, więc można sobie przejrzeć i zobaczyć, co tam jest i co by może warto zerknąć. No, to chyba tyle, jeżeli o Envision chodzi.
1: No to możemy przejść dalej, a jeszcze parę tu rzeczy mamy.
0: Tak. E-Sight, Eyewear, mamy.
1: To chyba coś bardziej dla słabowidzących,
0: tak? Dla słabowidzących, tak. Okulary dla osób słabowidzących. Tylko, że takie dość interesujące, bo zamiast dwóch soczewek mamy dwa ekraniki, które to mogą zwiększać nam kontrast, jakoś polepszać nam wzrok i stymulować te nasze fotoreceptory, jak to jest jakaś opatentowana ich własna technologia, żeby po prostu widzieć lepiej, bo nie wiem, jakieś tam konkretne światło czy coś na niektóre choroby może w jakiś sposób działać i coś tam poprawiać. Sam nie jestem słabowidzący, więc jakby nie jestem się w stanie wypowiedzieć na ten temat, ale podobno może to pomóc. No i mają opcje typu powiększanie, kontrast i jakieś wyostrzanie konkretnego elementu. Czyli takie trochę okulary z powiększalnikiem w środku i z ulepszaczem wzroku, które pomagają po prostu osobom, które no mają jakieś problemy, ale coś jednak jeszcze widzą. Nie jest to, nie wiem, orkan, który czyta, ale po prostu ulepsza widzenie dla osób, które potrzebują tego typu technologii.
1: No jasne. No dobra, to co my tu mamy? Coś z głosowaniem, tak?
0: Z głosowaniem, w wyborach, tak. O. Five Cedars. W ogóle demokracja i tematy demokracji to tam się też przewijały. Głosowanie, dostępność głosowania elektronicznego, dostępność głosowania przez list korespondencyjny, tak jak to się u nas robi. Nie wiem, czy tam nikt jeszcze nie wpadł na nakładki. I właśnie jedną z takich moim zdaniem fajnych opcji zaproponowała właśnie firma Five Cedar, bo Five Cedar zrobił to tak. Jakby nasza karta do głosowania jest stroną internetową, na którą sobie wchodzimy. I teraz to się uruchamia u nas w przeglądarce, czy jakby serwer teoretycznie nie widzi, co my na tej karcie do głosowania mamy. I teraz tak, normalnie ze screen readerem i będzie oczywiście link, możemy sobie taką testową kartę wypełnić. Normalnie ze screen readerem my sobie głosujemy. Zaznaczamy, mamy pola wyboru, mamy przyciski opcji, w zależności tam czy mamy jeden wybór, czy na przykład wiele wyborów. No tam klikamy dalej, mamy ileś pytań i tak dalej. No, ale jak zrobiono wysłanie samego głosu do siedziby, że tak powiem, komisji wyborczej? No bo wiadomo, są jakieś takie obawy, że jeżeli się to robi online, to może być niebezpieczne i że to trudno zrobić i że to hakerzy i że to się może ktoś włamać i tak dalej. Tam jest to zrobione prościej. Po kliknięciu, jakby zakończyłem głosowanie, ta nasza karta do głosowania już wypełniona wyświetla nam się w przeglądarce. My sobie ją możemy ze screen readerem spokojnie przeczytać i pod spodem mamy przycisk print. Klikamy i nam się ta karta drukuje. Jeżeli naprawdę chcemy, to możemy, nie wiem, czy to OCR-em, czy to widzącym sobie sprawdzić, czy aby na pewno to się wydrukowało, to co tam miało być. No ale my widzimy ze screen readerem te nasze opcje i my po prostu taką wydrukowaną kartę pakujemy w kopertę. Idziemy na pocztę, mówimy, ja bym chciał tu list wysłać, podajemy adres i wysyłamy list. I nie trzeba do tych głosów żadnych, nie wiem, jakichś logowań, jakichś haseł, jakiegoś bezpieczeństwa. Tam tak naprawdę nic nie trzeba robić, bo te pliki HTML z tym wszystkim to mogą być tak naprawdę publicznie dostępne dla każdego, bo tak naprawdę nikomu nic nie szkodzi, jak sobie ktoś wypełni albo 20 kart, albo 20 osób wypełni kartę, które nie powinny głosować, no bo przecież to i tak idzie tylko do druku, to nie idzie na żaden serwer, a po prostu weryfikacja odbywa się po stronie siedziby komisji wyborczej. Oni biorą taką kartę, widzą, aha, okej, dobra, jest wydruk, mamy, nie wiem, imię, nazwisko podpisane, jakieś tam dane, nie wiem, jakieś numery dowodów, czego tam bądź, okej, zgadza się, to jest faktycznie ten człowiek, możemy go
1: Uznać. Tak, no w naszym przypadku byłyby problemy, podejrzewam, dwa, ale to ze względu na system głosowania, no bo my tu mamy głosowanie, mamy tę tajność głosowania, a tu byłoby jakby jedno z drugim powiązane, bo to, jak rozumiem, jest wszystko w obrębie jednego dokumentu. Drugim problemem, no to są te też słynne pieczęcie, o których była ta cała afera, że nie na wszystkich kartach do głosowania pojawiały się te pieczęcie i wtedy taki głos był nieważny, no więc pytanie, jak to zrobić. Ale pomysł jako taki jest przynajmniej w sferze koncepcyjnej bardzo interesujący.
0: I to było, i to nawet nie jest koncepcja, bo to było już gdzieś stosowane, z tego co wiem. W jakichś wyborach takich bardziej lokalnych, w którymś, nie wiem, czy na jakiejś Florydzie chyba, to gdzieś tam zostało zastosowane i to było. Ale znaczy, myślę, że to dałoby się rozwiązać po prostu na tej samej zasadzie, jak my to teraz robimy, czyli jedna koperta w drugiej kopercie, no tylko po prostu zamiast karty do głosowania jakiejś dziwnej nakładki, która szczerze mówiąc dla mnie jest bardzo mało intuicyjna i mi się to nie podoba, że ja, nie wiem, muszę gdzieś patrzeć po stronach komisji, względnie pytać widzących, kto ma który numer na tej liście i jeszcze próbować jakąś tę nakładkę założyć, co to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. I no, ja szczerze mówiąc byłbym zdecydowanie szczęśliwszy mogąc wypełnić sobie taką kartę spokojnie ze screenreaderem, wszystko sobie sprawdzić, czy ja na pewno wypełniłem tak, jak chciałbym to wypełnić, puścić to na drukarkę
1: i wydrukować, i wysłać.
0: Wsadzić do jednej koperty i zrobić to na przykład nawet z tymi oświadczeniami, z tym wszystkim tak jak teraz, bo przecież kto broni?
1: Tak, żeby tam się jeszcze dało jakoś właśnie, no kwestia złożenia tego podpisu w tym oświadczeniu to jeszcze też by
0: no,
1: była.
0: No to, ale nie no, to jest w ogóle chore, że osoba niewidoma w tym momencie nie jest w stanie samodzielnie zagłosować, ale to jest inna sprawa.
1: Owszem, to mi się bardzo nie podoba też, że jest wymóg tego złożenia podpisu, gdzie tak naprawdę nie wiemy gdzie. No i w tym oświadczeniu jeszcze musimy parę innych rzeczy wpisać, ale to już w Tyflo Przeglądzie o tym też rozmawialiśmy, więc może przejdźmy do Luther AI. Co to jest?
0: I właśnie ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego to oni się tu pojawili. Znaczy, jedynym powodem chyba, dla którego oni byli na NFB, jest to, że ta firma jest robiona przez gościa, który był prezesem AIRY. I rozwiązała nam się zagadka, dlaczego zmienił się prezes AIRY. Bo tam były takie pomysły, że go wywalono, że tam jakieś były nieporozumienia w tej firmie, że coś. Co się najprawdopodobniej okazało, ten człowiek od iluś lat po prostu pracował już nad nowym projektem i będąc gdzieś tam blisko ukończenia, stwierdził, że AIRY już jest zrobiona, zostawia to w dobrych rękach. On sobie jakby rezygnuje z tej konkretnej posady i on idzie się zająć kolejną rzeczą. No i tą kolejną rzeczą jest właśnie Luther Primes, czy też Luther AI. O co chodzi w Lutherze i w tych tak zwanych Primesach? On pracuje, ten człowiek i ta firma, nad ułomnością ludzkiego mózgu, konkretnie ludzkiej pamięci. Ten Prime ma stać się takim naszym, powiedzmy, drugą pamięcią, drugim mózgiem, która przechowuje jakieś informacje, które my mamy, nie wiem, kto, co, gdzie, kiedy, jak, jakieś fakty i której my możemy zadawać pytania typu, z kim była tu koleżanka X w roku 2008 w wakacje? I ona wyciągnie z jakiejś konwersacji, że w roku 2008 w wakacje to koleżanka X była z. I a czy prezes tej i tej i tej firmy, bo powiedzmy jedziemy do niego na jakieś te, ma dzieci, enter. No on nam kiedyś powiedział, że mój syn John, to on nam wyświetli cytat z konwersacji, tego i tego dnia, ten i ten ci powiedział, mój synek John, coś tam, coś tam, coś tam. I takie po prostu przechowywanie jakichś informacji, powiązanie tego, też pytanie prime'ów innych ludzi o informacje jakieś publiczne. No, idea fajna, idea mi się naprawdę podoba.
1: Tylko czym my to będziemy karmić tak naprawdę?
0: Właśnie to jest pytanie, tego nie wiem. Na razie to chyba my to mamy karmić w ogóle danymi w wprowadzając je po prostu z klawiatury. Ale ja to testowałem, bo ja miałem to okazję testować. I to szczerze mówiąc działa źle. Obecnie to działa po Slacku, że po prostu jesteśmy zapraszani na workspace w Slacku, na jakby do firmy powiedzmy, w której te prime na przykład tego prezesa są i z którymi sobie możemy teoretycznie za pomocą Slacka konwersować. No i to niby na jakieś pytania potrafi odpowiedzieć, ale co byśmy go nie zapytali, nie wiem, pytamy jak można dostać na przykład własnego Prima, no to proszę napisz mi maila, jaki jest twój adres e-mail, nie rozumiem tego pytania, jak mogę napisać twojego maila, do ciebie maila, nie rozumiem tego pytania, jak mogę się z tobą skontaktować, nie rozumiem tego pytania i tak dalej, więc... Może coś z tego będzie, ale na razie to jest szczerze mówiąc bardzo, bardzo, bardzo wczesna beta i średnio szczerze mówiąc widzę używalność tego. Więc jakby sygnalizuję, że jest, bo pomysł jest naprawdę ciekawy i myślę, że dorośniemy do momentu, w którym to będzie miało faktycznie sens, bo przecież GPT-3 i podobne algorytmy to ostatnio tam się naprawdę dużo dzieje, jeżeli chodzi o to AI i o tę sztuczną inteligencję i że prędzej czy później nas coś takiego czeka, ale to chyba jeszcze nie teraz. Takie mam wrażenie.
1: No to pozostaje po prostu czekać i czy w ogóle to w jakikolwiek sposób będzie użyteczne, czy to jest kolejny startup, dokładnie, który tak naprawdę no, ma nadzieję, ale potem jak dokładnie przyjdzie co do czego, to się okaże, że no jednak cóż,
0: dokładnie,
1: że zwłaszcza... jednak Aira okazała się lepszym pomysłem.
0: Tak. Zwłaszcza, że tam niby jakiegoś blockchaina próbują wpakować, nie wiadomo po co.
1: Teraz to mam wrażenie, że blockchain to mi niedługo z lodówki wyskoczy.
0: No, coś w tym jest. Coś w tym jest, bo to faktycznie jest wszędzie w tym momencie.
1: Dokładnie. Co jeden startup to blockchain. To blockchain, no, bo wszystko na blockchainie będziemy robić. No nie przeczę, że to ma potencjał, ale czy rzeczywiście na wszystko? To tak samo jak jak cloudem się wszyscy zachłysnęli kilka lat temu.
0: Kiedyś był, tak. Kiedyś była moda na P2P, owszem, że wszystko będzie po P2P, po czym się okazało, że P2P to najlepsze jest do udostępniania porno, nielegalnych filmów i rozmów na Skype'ie.
1: No dokładnie.
0: I tak naprawdę do tego się dzisiaj P2P wykorzystuje. Do rozmów przez internet i do udostępniania materiałów o wątpliwej legalności.
1: No, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie. I czy tu nam się rzeczywiście blockchain do czegoś przyda. No to co teraz? Już tak powoli zbliżamy się do końca.
0: Tak. Kurzweil. Produkt też znany sporo w Stanach, u nas raczej nieobecny, bo to Kurzweil Reading Machine. Produkt już z lat 70. Odpowiednik naszego autolektora. Wielka maszyna do skanowania tekstu i czytania tegoż. Potem Kurzweil 2000 program na już Windowsy, który robił mniej więcej to samo u nas w Polsce, tak jak się u nas w Polsce wśród niewidomych Abby Fine Reader.
1: To wcześniej tam... jeszcze Recognita. To tak. To tak historycznie, tak, że sobie pozwolę zawzmiankować.
0: Ale tam generalnie gdzieś tam coś tam, jakoś tam Open Book, ale generalnie to Kurzweil właśnie rządzi i króluje. Albo bardziej nawet może rządził i królował, bo teraz to wiadomo, jest trochę rewolucja, bo mobilne, bo Sync AI, bo coś tam. Chociaż oni podobno też jakieś apki mają. Ale Kurzweil to jest właśnie naukowiec, w ogóle sama nazwa pochodzi od doktora Kurzweila. Naukowca właśnie w Google, pracującego obecnie, twórcę teorii osobliwości, futurologa, dość znanego nawet poza środowiskiem niewidomych człowieka, który wymyślił właśnie mnóstwo rzeczy dla niewidomych. On właśnie sporo mówił o tym i ktoś w tym kurczę jest, że tak naprawdę niepełnosprawni są często gdzieś tam na przodzie technologii, że oni dostają pierwsi to, co inni dostają czasami potem, bo im to jest z jakiegoś powodu najbardziej potrzebne i to się gdzieś tam wymyśli w kwestiach niepełnosprawnych, a potem to się nagle zacznie stosować też w innych dziedzinach.
1: Kiedyś oni... na pewno, czy tak jest teraz? Nie wiem. Już wiesz nie co? Mam takiej pewności.
0: Wiesz co? On podał właśnie dwa przykłady. On podał przykład Kurzweil Reading Machine właśnie, że to był dobry przykład, że oni sami w ogóle od zera pisali, nie wiem, OCR, silnik OCR czy coś, że nie było w ogóle wtedy takich rzeczy, gdzie teraz się okazuje, że ten szlak został już przetarty i technologia OCR to bardzo, bardzo jest wykorzystywana nawet wśród widzących. To oni też podali jako przykład audiobooki, gdzie niewidomi gdzieś tam w latach 30., a ostatnio widzący zajarzyli, że w sumie to można i że w sumie to oni by też chcieli. Aha. I przecież Audioteka, przecież Audible, czyli tak naprawdę amerykański odpowiednik Audioteki, to

0: to jest i się bardzo dobrze ma. Co jeszcze? No, jest parę takich przykładów. Gdzieś
1: Tak,
0: tam.
1: ale właśnie ja mówię, że jeszcze, że kiedyś to bym się zgodził, natomiast mam wątpliwości, czy tak jest teraz, bo ten rozwój technologii dla niewidomych, mam wrażenie, że troszeczkę nam się zatrzymał w pewnym momencie z takich rzeczywiście innowacyjnych rzeczy, a jeżeli coś jest, to bardziej właśnie w drugą stronę, że mamy coś rozwinięte, rzeczywiście w bardzo dobry sposób przez firmy z mainstreamu. I one to pchają, dlatego że po prostu je na to stać. Kiedyś
0: Wiesz
1: to trochę
0: co?
1: było wszystko odwrócone.
0: Ale wiesz, to zobacz na przykład kwestie typu nawet Seeing AI, czy tego typu rzeczy. No, większość niewidomych w tym momencie wie, o co z takimi jabłkami chodzi i ich
1: Owszem.
0: używa, a widzący to jakoś może gdzieś tam coś
1: Ale
0: tam.
1: technologia, która za tym
0: Tak,
1: stoi, nie była
0: aha.
1: zaprojektowana z myślą o niewidomych, tylko o tym, żeby można było do czegoś jakby to później
0: Tak, tak,
1: większego
0: tak.
1: wykorzystać i o to mi chodzi. Jakby sam produkt finalny, to się zgodzę, ale bardziej myślę, że to było też na zasadzie
0: No.
1: podejmowania jakiegoś działania biznesowego. Słuchajcie, dajmy to niewidomym, oni będą tego
0: Tak.
1: używać i nam przy
0: Tak.
1: okazji wytrenują te aplikacje. Ale to jakby nie
0: No.
1: było bezpośrednio, mam
0: Tak, tak,
1: wrażenie, że
0: tak.
1: za tym nie stało. I właśnie dlatego, widzisz, dlatego mówię o tym, że kiedyś to troszeczkę było odwrócone, bo się coś projektowało bezpośrednio z myślą o niewidomych. Teraz to
0: Tak,
1: mam
0: tak,
1: wrażenie, że
0: tak.
1: trochę
0: Przecież
1: jednak to w inną stronę idzie. Ale.
0: słuchajcie, notatniki brajlowskie.
1: No,
0: Bo
1: ale.
0: przecież Braille and Speak lata 80.
1: Owszem.
0: A palmtopy coś, urządzenia podobnej funkcjonalności, to tak no, dopiero powiedzmy
1: No,
0: w
1: 90.
0: Enigmach
1: lata, tak? Bo się
0: Mate'a. Tak.
1: wtedy zaczęły pojawiać urządzenia mobilne z mobilnymi systemami operacyjnymi, na których zresztą
0: Tak.
1: późniejsze notatniki brajlowskie
0: Tak,
1: również
0: ale
1: zaczęły powstawać.
0: ja
1: Ale
0: mam
1: dobra, co,
0: wrażenie.
1: co mamy tego Kurzweila? Co oni nam ciekawego chcą
0: No
1: zaoferować?
0: właśnie, on generalnie bardziej taką przemowę i w ogóle, że co oni robią dla niewidomych, ale dorzucił parę takich jakichś wzmianek, że pracują nad jakimś rozwiązaniem, to naprawdę nie wiadomo, czy to ma być aplikacja, czy to ma być urządzenie, żeby rozpoznawało właśnie, co jest w pokoju, co jest wokół nas, jakieś rozpoznawanie otoczenia.
1: Ale czy to ma być jakby jakaś zewnętrzna firma, czy będzie to jednak Google? Bo skoro ten założyciel to
0: Nie,
1: w
0: chyba
1: Google
0: to będzie pod
1: pracuje.
0: Kurzweila. To chyba będzie
1: Aha,
0: pod Kurzweila w ogóle.
1: jasne.
0: Pod tych, co robią OCR-a i tak dalej.
1: Okej.
0: Ale no to są takie na razie wzmianki i też nie za bardzo wiemy, co z tym dalej. No to zostały nam chyba dwie firmy w tym
1: Zostały nam
0: momencie.
1: dwie, została nam Era, która jakoś międzynarodowo działa i to już działa od jakiegoś
0: No
1: czasu, a jakieś prognozy na
0: tak.
1: przyszłość?
0: No właśnie. Era weszła do UK. I to bardzo dużo Eirze dało, bo rozmawiałem nawet z panem, nawet samym prezesem od Eiry, że oni przez to, że są w UK, to się teraz dostosowali do RODO, podostosowywali się do tego wszystkiego i do tego typu regulacji, że są w miarę gotowi na Europę i myślą o jakiejś większej międzynarodowej ekspansji. Jakby, że
1: Więc
0: ja im też
1: może
0: mówiłem,
1: Polska.
0: tak. Zauważają ten problem, też ludzie właśnie sugerowali taką szybką ekspansję, gdzie się da, i żeby Eira po prostu się wepchnęło, gdzie się tylko da, z zastrzeżeniem, że my na tym rynku nie jesteśmy za bardzo oficjalnie i to tak w sumie używasz na własną odpowiedzialność trochę. Bo Eira tak naprawdę ma trzy problemy, które gdzieś tam były, o których mówił przynajmniej ten CEO. Pierwszy problem to jest to samo co Microsoft, tylko że jeszcze gorzej, czyli kwestie prawne. Bo wiadomo, że są przejścia dla pieszych, są jakieś rzeczy z orientacją, gdzie ta Eira nam coś mówi i pomaga. No i no prędzej czy później przy odpowiedniej ilości użytkowników coś się komuś musi stać. No nie ukrywajmy. I to trzeba tak zrobić, żeby to się nie skończyło w ten sposób, że coś się komuś stanie, Eira zostanie nagle pozwana i będzie po Eirze, bo nie będzie miała z czego odszkodowania zapłacić. Więc oni też muszą po prostu prawnie to dość

0: mocno przelecieć, żeby zobaczyć, jak sformułować w danym kraju licencję, żeby to było wszystko zgodne z prawem i żeby oni nie byli jakoś nie wiadomo jak narażeni na jakieś konsekwencje użytkowników, którzy powiedzmy nie do końca odpowiedzialnie z tego korzystają. Ale że oni chcą to robić, że oni rozumieją, że oni jak najbardziej chcą się teraz rozszerzać, że coraz więcej problemów jest usuniętych. Właśnie. Drugim problemem jest to, że oni byli tacy trochę niepewni, jak to ma wyglądać, skoro tam są podane ceny w dolarach. Czy ludzie to zaakceptują? Ale ja uważam i też im to powiedziałem, że jeżeli ktoś zna angielski, jest gotowy korzystać z takiej Eiry, to myślę, że przeliczenie sobie ceny z dolarów na jego własną walutę nie będzie jakimś wielkim problemem.
1: No ale poza tym, wiesz, poza tym jaki byłby problem stworzenie jakiegoś lokalnego oddziału, nawet kilku
0: No.
1: osób i wysądowanie w ogóle, czy to się będzie opłacało, czy ludzie będą zainteresowani, żeby z tego korzystać. Bo to kilka osób można by było zatrudnić, sprawdzić, czy jest zainteresowanie, no i wtedy można działać dalej.
0: Trzecia rzecz. Absolutnie nie ma przeciwwskazań. To nie będzie jakby przez nich oficjalnie rekomendowane, ale oni nie będą robić problemu z tego, jeżeli ktoś sobie założy amerykański numer i założy sobie AIRę w ten sposób. Oni się cieszą, że ludzie tego używają. Taki jest generalnie polityka prezesa, więc nie ma, bo ja nie wiem, ja jakoś tak trochę bałem się to ludziom polecać, bo mówię, nie wiem, ktoś może jeszcze bana dostanie, mimo że teoretycznie jest to zgodne z regulaminem, bo kiedyś go czytałem, ale prezes mówi, że tam tego dobra jest. I czwarta rzecz, no nie ma okularów, nie ma tych Glass Horizon, a to dużo daje, jeżeli chodzi o jakieś międzynarodowe rozprzestrzenianie się, bo jak to był Horizon, to oni właśnie szli po jakiejś konkretnej infrastrukturze i oni tam musieli mieć sieciami podpisane, że to szło w ogóle po jakichś łączach wysokiego priorytetu czy coś. A teraz to idzie w ogóle po zwykłym internecie, po IP i tak naprawdę skąd by to nie szło,
1: To
0: to
1: będzie
0: to
1: działać.
0: pójdzie. Dokładnie. Co ja zresztą jestem w stanie potwierdzić, bo ja sobie właśnie na amerykański numer Eiry założyłem i ta Aira jak najbardziej działa. Więc myślę, że mamy coraz większe szanse na to, że ona się prędzej czy później zacznie otwierać, no przynajmniej na Unię Europejską, bo też właśnie o tym gdzieś tam się mówiło, że skoro UK, skoro już RODO, skoro już to wszystko jest zrobione, no to może Unia na przykład. Więc to byłoby fajne. I ty myślę, że tylko czekać i patrzeć.
1: No i też jednak mimo wszystko życzyć sobie, żeby to przynajmniej Era próbowała być dostępna w naszym języku,
0: No
1: bo myślę,
0: tak.
1: że mimo wszystko bariera językowa w takiej komunikacji z drugim człowiekiem po angielsku, tak w bieżących sprawach, gdzie jeszcze wiesz, okej, okay, jak jest wszystko w porządku, jak możesz sobie na spokojnie z kimś usiąść i coś tam pogadać, no to jest też inaczej niż jak na przykład jesteś gdzieś w ruchu, jesteś gdzieś, tu się jeszcze stresujesz tym, że nie za bardzo wiesz, co się wokół ciebie dzieje i potrzebujesz,
0: Dzieje,
1: żeby
0: no.
1: ktoś ci pomógł i jeszcze prosić po angielsku kogoś o pomoc. No to myślę,
0: Znaczy
1: że
0: wiesz,
1: jest
0: ja
1: to
0: uważam, że lepszy
1: problematyczne.
0: ryt niż
1: A
0: nic
1: nie, no
0: i
1: to się
0: wiadomo, że lepiej
1: zgodzę.
0: by było gdyby, tylko że problem jest taki, że tak. Ci agenci muszą być 24 godziny na dobę, bo z
1: Zgadza
0: tego Aira
1: się.
0: słynie i musi ich być sporo, ich musi być na tyle dużo, że oni generalnie w większości czasu nie będą mieli co robić, bo zawsze się może zdarzyć okoliczność, że akurat się tak zdarzy, że dzisiaj zadzwoni trzech naraz i trzeba tych trzech naraz obsłużyć. I powiedzmy, każdy z tych trzech będzie miał połączenie po 30 minut, a no czekanie 30 minut na Aire to nie jest coś, co można
1: No
0: zaakceptować.
1: nie, no.
0: Więc tych agentów musi być sporo, więc to też oczywiście kosztuje. I o ile jeżeli to się zrobi w języku angielskim, to ma sens, bo ta anglosfera jest duża, bo Stany, Wielka Brytania, Australia, Kanada, tych krajów
1: Ileś.
0: jest sporo. Jakby tych kilku agentów w jednych Stanach, bo to obecnie tak działa, to jest w stanie to wszystko obsłużyć. No o tyle powiedzmy w takiej malutkiej Polsce, gdzie tych niewidomych ogarniających technologię to jest raczej mniej niż więcej, no to też nie wiadomo, jak za to by płacić, jak za to coś tam, czy ludzie będą chętni. Druga sprawa jest taka, że tam z tego co wiem bodajże 5% w ogóle osób, które chcą się dostać, jest przyjmowanych. Tam są bardzo
1: wyśrubowane warunki.
0: Tak, żeby, bo to oczywiście są kwestie bezpieczeństwa, kwestie prywatności.
1: No tak.
0: Bo przecież jak tam banki podpisują z nimi umowę, że AIRA ma być pomocą dla niewidomych w bankach przy wypełnianiu jakichś wniosków, no to sorry, no to to musi być.
1: Zgadza
0: tam
1: się.
0: Musi być to.
1: Zgadza się. To trochę, to tak jak mówię, taka, to pójście w tę stronę trochę budzi mój niepokój z drugiej strony, ale o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że czy przypadkiem nie dojdziemy za jakiś czas do takiej sytuacji, że na wszystko będzie odpowiedź, a zrób sobie to człowieku Iron i nie zawracaj głowy o jakąś
0: wiesz
1: dostępność.
0: Co? Z jednej strony, ja bym się z jednej strony zgodził, ale z drugiej strony jest w tym trochę plusu, bo co by o ludziach z AIRY nie mówić, ale ludzie z AIRY to są ludzie przeszkoleni.
1: Owszem.
0: Ja ostatnio potrzebowałem opisu ekranu, jak wygląda jakiś dość skomplikowany setup w BIOSie, gdzie miałem jakieś menu na górze i jak się poruszało strzałkami po tym menu, to się zmieniała jakaś sekcja na dole i coś tam. I ja naprawdę dostałem taki opis, że ja wiedziałem, jak to wygląda. I
1: to super.
0: I to trzeba im przyznać. Ci ludzie, którzy tam siedzą, oni wiedzą, co robią.
1: Wiedzą i jak to robić, jak to opisywać.
0: Tak.
1: Owszem.
0: Więc okej, wszystko fajnie, tylko ja czasami to bym sobie szczerze mówiąc wolał pokorzystać z takiej AIRY, bo oni przecież mają te oferty na przykład free location, że jak firma podpisze z AIRY, to na przykład we wszystkich miejscach, gdzie ta firma jest obsługiwana, to można korzystać z usług tej firmy jakby z AIRY za darmo.
1: Czyli tak, Mikołaju, ja się z tobą zgodzę, tylko wiesz, uzależnienie się od jednej firmy niesie ze sobą zawsze ryzyko, że kiedyś jednak się biznes przestanie opłacać, ktoś wyciągnie wtyczkę, a jednak pewne założenia z tobą pozostaną i jak można było bardzo wiele rzeczy zrobić dostępnych, to się nie robiło, bo jest AIRA,
0: no
1: to wiesz, to ma swoje i dobre,
0: wiesz,
1: i złe strony.
0: Ale to właśnie, jeżeli to tak będzie wyglądać, to myślę, że tej wtyczki nikt nie wyciągnie, bo po prostu firmom się będzie bardziej opłacać nawet włożyć na tą AIRę, byle tej dostępności nie robić.
1: No tylko co z krajami, gdzie tej AIRy nie ma,
0: tak,
1: a gdzie my byśmy jednak odczuwali tę dostępność in plus, gdyby międzynarodowa firma robiła. No to też... No,
0: znaczy,
1: to...
0: Wiesz, ja się inną rzeczą jakby zastanawiam, i ja to też poruszyłem właśnie w budce u tego prezesa AIRY, no że jest kwestia turystów.
1: A, to się
0: że
1: zgadza.
0: Wymaganie numeru telefonu nie jest dobrym pomysłem. Właśnie mi to tak przyszło do głowy, bo ostatnio AIRA się za darmo otwarła jako asysta na Heathrow, lotnisku w Londynie, największym. No a Heathrow to jest, co by nie mówić, miejsce, gdzie tych turystów jest dużo, bo...
1: No tak, i teraz każdy turysta powinien wiedzieć o tym haku z amerykańskim numerem i się tam rejestrować.
0: A to nie jest prosto zrobić, bo przecież VPN, bo przecież coś tam... No, więc to jest problem, to jest problem.
1: Zgadza się. Także, no dobra, to jeżeli chodzi o AIRę, to tyle chyba. Czy jeszcze coś byś dodał?
0: Nie,
1: no to ostatni temat w naszych notatkach, Orbit.
0: Tak, Orbit. No, po Orbicie tak naprawdę powiem tylko tyle, że rozmawiałem z państwem z Orbita i pytałem ich o dostępność Writera w Polsce, w Unii Europejskiej w ogóle i w ogóle produktów Orbita. I co się okazało? Oni mają coś podpisane z Lumenem. I Lumen sprzedaje w Polsce, czy będzie sprzedawał ich rzeczy.
1: O proszę.
0: Że generalnie dystrybutorem głównym na Europę jest R&AB, czyli brytyjski PZN.
1: Tak.
0: Ale od niego będą kupować inne te i że niby jest lista dystrybutorów na stronie i tam jest napisane, że Lumen, więc podejrzewam, że jeżeli by ktoś zadzwonił do Lumena i powiedział, że on by chciał, to oni byliby
1: jest szansa
0: mu w stanie załatwić.
1: Bo Writer to była, jak dobrze pamiętam, ta klawiatura taka brajlowska, tak? Do
0: tak,
1: sterowania
0: tak,
1: urządzeniami mobilnymi.
0: Za $99, więc... C cena nie aż taka straszna.
1: Tak, no, ciekawe ile to na złotówki. Trzeba by było lumeny no, zapytać.
0: Kawałkiem,
1: no, coś
0: myślę,
1: pewnie koło tego.
0: Bo 400 za samą klawiaturę plus VAT, plus cło, plus coś tam, to myślę, że 500 pod 600, nie więcej. No, ale bo ktoś rzucił taką plotką w budce, jak to w końcu jest z tym Orbitem, że on słyszał takie informacje, że tam jest problem potem z naprawą, że jak to się już raz zepsuje, to trzeba cały wymienić. Podobno właśnie nie, podobno właśnie Orbit, te przynajmniej mówię o tych linijkach brajlowskich, one są tak zaprojektowane, że jest właśnie jeszcze prościej, że w przypadku linijek brajlowskich, jeżeli się zepsuje nam na przykład moduł, to co się robi? Na przykład nie wychodzi jeden punkt, trzeba wymienić cały moduł, cały znak brajlowski, ośmiopunkt, tak. A czasem firmy są podobno nawet leniwe i nie chcą dawać nowego modułu i po prostu zamieniają na przykład ostatni moduł z modułem zepsutym, bo ostatni moduł jest statystycznie najrzadziej czytany, tak, bo czasami komunikaty są krótsze, zwłaszcza na jakimś dłuższym monitorze brajlowskim, no i po prostu czasami na przykład tak jest taniej.
1: Jest szansa, że ktoś nie zauważy.
0: Tak, a to się okazuje w Orbicie. W Orbicie można wymieniać pin po pinie, czyli punkt po punkcie. I jeżeli się okaże, że jakiś punkt nie wychodzi, no to proszę bardzo. Tylko, że jest jeden fakt, to musi robić człowiek z odpowiednimi narzędziami i człowiek, który się zna. Więc nie nasz facet w domu, tylko ktoś, komu to wyślemy do dystrybutora i dystrybutor to odeśle na przykład do, nie wiem, do RNIB, bo podejrzewam, że RNIB ma takie możliwości, bo dystrybutorzy, przynajmniej ci więksi, otrzymują i po prostu oni coś zrobią.
1: Tak jest. No więc cóż, to są plusy i są minusy, ale no najważniejsze, że już się coś zaczyna pojawiać, temat Orbita w Polsce. No
0: tak.
1: jest fajnie. Może rzeczywiście będzie za jakiś czas okazja, żeby się temu urządzeniu po prostu tak faktycznie przyjrzeć, a może i kto będzie chciał, to sobie je kupi. I tak oto przebrnęliśmy przez wszystkie tematy dotyczące konwencji NFB tegorocznej, w której to ty, Mikołaju, brałeś udział. No cóż, to może jeszcze tak słowem podsumowania całego wydarzenia byś coś powiedział.
0: Cóż, słowem podsumowania. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej, jakoś tak ze swojej perspektywy, możliwości gdzieś tam poznania ludzi i tego networkingu, bo wiem, że tego, to było bardzo, bardzo dobrze rozwiązane w przypadku tych konwencji fizycznych, w przypadku tych wirtualnych, no niestety było to widać, że to nie jest to i to mnie trochę, szczerze mówiąc, zawiodło. Liczyłem też, w sensie, żeby te sesje były jakoś tak trochę bardziej rozłożone, żeby w ogóle jakieś nagrania na przykład z tego były. Amazon na przykład to powiedział, że oni tu pokazują rzeczy, których oni jeszcze nie wydali i oni to mówią o rzeczach, których oni jeszcze nie wydali i oni nie mają zgody, żeby to było nagrywane i nie będzie.
1: Aha.
0: Więc fajnie, no ale trudno.
1: To teraz słuchaj,
0: teraz będzie,
1: teraz pojawi się nasza audycja i będą przecieki i będziemy medium, które przecieki technologiczne generuje.
0: Tak. No ale nie wiem, no podano to do publicznej wiadomości, mógł wejść tam każdy, więc...
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, o co im tam dokładnie chodziło. No ale no... Trochę to było, szczerze mówiąc, średnio pomyślane, bo na przykład wszystkie sesje dotyczące technologii były we wtorek, w czwartek było na przykład sporo sesji gdzieś tam edukacyjnych, takich o rodzicach, o czymś tam i to też było gdzieś tam upchane w jeden blok i ludzie mówili na przykład, że oni by chcieli, a też nie za bardzo mogą, bo to jest wszystko naraz. Więc gdyby oni na przykład poprzekładali trochę tych sesji o rodzicach na wtorek, a trochę tych sesji technologicznych na czwartek, to byliby wszyscy szczęśliwi, bo po prostu ci, którzy by chcieli iść w technologię, to by się posiedzieli na większej ilości sesji tych, a ci, którzy by chcieli iść w drugą stronę, to by sobie posiedzieli na tamtych. No i... No i o jednym trzeba powiedzieć. W tym roku tematem naczelnym, który się przewijał w K każdym możliwym momencie i na każdej możliwej sesji i w każdym możliwym twicie było: jesteśmy niewidomi, ale widzimy kolory i traktujemy...

0: Kupując dyskusję w naszym polskim środowisku osób niewidomych, że no, dość małą tolerancją do innych inności, które nie dotyczą naszego wzroku, się charakteryzujemy tak ogólnie. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale tak popatrzeć sobie na przykład na grupę Towarzyska Niewidomi Niedowidzący Bądźmy Razem, no to dość przykry obrazek tam się pojawia.
1: Grupa towarzyska to grupa towarzyska, niestety.
0: Owszem, ale w takiej sytuacji, w rzeczywiście takich towarzyskich relacjach najwięcej rzeczywistej takiej prawdy z człowieka wychodzi i tego, jaki on rzeczywiście jest.
1: No, w każdym razie były takie sesje, były kwestie o osobach o innym kolorze skóry, o rasizmie wśród osób niewidomych. Było to poruszane jak najbardziej. Więc było też z tego sporo sesji. No było sporo sesji właśnie takich jakichś organizacyjnych. Było sporo sesji takich konkretnych, nie wiem, o osobach niewidomych w środowiskach gdzieś tam religijnych i w kościołach. O osobach niewidomych w jakichś tam organizacjach studenckich. O osobach tak zwane GLO, które tam u nich są dość mocno popularne.
0: A co to jest w ogóle? Co to znaczy ten skrót?
1: Takie społeczności elitarne, które się gdzieś tam zaczynają.
0: Te wszystkie kluby tak. Te kluby takie, okej.
1: Tak. Gdzie tam wiele tych jakichś znanych osób.
0: Tak, i później tak, bo się okazuje, że ktoś jest członkiem tego samego klubu co ty, no to inaczej też już na niego potem patrzysz. Tak.
1: I to do końca życia już się potem w tym siedzi, najczęściej to już jest. I tam na przykład jak z takiej perspektywy są osoby niewidome traktowane, że tam kto był, gdzie był i jakie jest podejście na przykład tych organizacji. Jakieś właśnie kwestie tam, że w społecznościach gdzieś tam wiary w ogóle to taka może anegdota dla ludzi, którzy nie za bardzo są zaznajomieni ze środowiskiem amerykańskim. Przed bankietem, bo bankiet był wirtualny, przy czym niektóre gdzieś tam oddziały, niektóre koledże, niektóre szkoły dla niewidomych się zbierały i robiły sobie mini bankiety razem, oglądając transmisję z góry, a po prostu kto chciał, ten sobie oglądał z domu. Przed bankietem 3 minuty błogosławieństwa i modlitwy, bo przecież jakżeby nie.
0: No proszę. No tak, ale to jest w ogóle takie dość charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego. Tam kiedyś czytałem chyba w książce Marka Wałkuskiego, że tam większe szanse miałby wygrać na przykład wybory właśnie człowiek o orientacji homoseksualnej niż ateista.
1: Tak.
0: Tak, o, więc
1: absolutnie.
0: Więc tam rzeczywiście no to wygląda specyficznie ta kwestia. No. Ale przynajmniej przez to, że tegoroczna konwencja była online, to miałeś okazję
1: uczestniczyć.
0: I to fajnie.
1: Wszystko poznać trochę ludzi,
0: tak.
1: Bo networking może był jaki był, ale networking po Twitterze to już gdzieś tam coś tam się zaczynał. I pod hashtagiem NFB20 to jak najbardziej były dyskusje i były wpisy i się komunikowało. Tam zresztą na konwencji zawsze i to co roku, i to na ACB, i to na NFB. Ja to też zawsze śledziłem z mojej strony, bo to się dało śledzić. Twitter to był zawsze główny środek komunikacji. Tam zawsze to po prostu to było, bo na Twitterze to tam się wrzucało i to zostawało. I tam zawsze były ogłoszenia. Słuchajcie, ludzie, którzy interesują się X, to idźcie se tam, bo tam będzie jakieś takie impromptu spotkanie, bo se robimy. I tak dalej, i tak dalej. Ja niestety nie dotrwałem, bo to też trzeba powiedzieć, że strefa czasowa to tam była czas wschodni, czyli zaczynało się to u nich o 9 rano, u nas o 15, więc jeżeli to się tam u nich powiedzmy kończyło o 9, 10 wieczorem czasami, to u nas była 3-4 w nocy, a to czasem właśnie w tych godzinach sobie ludzie robili takie wieczorne spotkania do poznawania się na Zoomie.
0: Do późnych godzin nocnych, w twoim przypadku porannych.
1: Dokładnie. No i do tego to ja już nie dotrwałem, bo po prostu spać
0: No
1: poszedłem.
0: nic dziwnego, nic dziwnego. Jeszcze gorzej jest w przypadku jakichś różnych

0: rzeczy organizowanych z NVDA, tak? Jak tam na przykład mamy.
1: No tak. No. Tylko że oni to.
0: To oni się starają dostosować.
1: Tak, oni się starają dostosować i robią to najczęściej w kilku różnych godzinach. Tak. I to jest jakoś tam do ogarnięcia.
0: No bo też jest mniej różnych rzeczy, to też i łatwiej to ogarnąć.
1: Tak. I mniej ludzi, mniej wszystkiego.
0: No w każdym razie, konwencja NFB 2020 za nami. Jest trochę materiałów na YouTubie, tak jak wspomniałeś. Trochę materiałów na pewno udostępnimy wam w komentarzu pod audycją, kiedy ona ukaże się na stronie www.tyflopodcast.net. Mikołaju, bardzo ci serdecznie dziękuję za tę obszerną relację. Naprawdę sporo informacji nam dostarczyłeś i miejmy nadzieję, że po prostu słuchaczom Tyflo Podcastu będzie to przydatne. Dzięki bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: I ja również dziękuję i miejmy nadzieję, że za rok, jak będzie też opcja online, to się pojawisz, posłuchasz i zdasz relację.
1: Oby się ten koronawirus tak szybko nie skończył z tej perspektywy.
0: No z tej perspektywy tak, ale tylko z tej. Z każdej innej no to tak. Niech już sobie idzie, bo
1: idzie, no.
0: Tak, bo to już rzeczywiście... Nie, po prostu ja inaczej powiem. Niech on się jak najszybciej kończy, ale dobre praktyki, które w trakcie pandemii wypracowaliśmy, to niech z nami zostaną. Już na zawsze. I tą optymistyczną myślą myślę, że możemy dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia zakończyć. Również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyfloradiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich serdecznie, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu postaram się wam zademonstrować obsługę przeglądarki internetowej w telefonach firmy Nokia, oczywiście tych opartych na platformie Symbian S60. Do demonstracji wykorzystam program odczytu ekranu TOX w wersji 4.11. Wspominam, z jakiego programu korzystam, ponieważ programy gadające w komórkach wykorzystują swoje własne skróty klawiszowe dla ułatwienia nam nawigowania po witrynach internetowych. Tak więc sprawdzimy, na ile TOX wspiera możliwość smerfowania po internecie. Telefon, jaki mam w ręku, to Nokia N82. Co dla naszego podcastu nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale z góry tłumaczy kiepską jakość dźwięku głośników. Zatem od czego zaczynamy? Oczywiście najlepiej zacząć od odblokowania telefonu, co niniejszym czynię. Telefon odblokowuję. Mam nadzieję, że tempo syntezatora, jak i głośność będzie wystarczająca dla wszystkich. I teraz, aby włączyć przeglądarkę internetową w telefonach Nokia, wystarczy dłużej przytrzymać klawisz 0 na głównym ekranie, tym ekranie z datą. Teraz usłyszeliśmy, że TOX poinformował nas, iż na stronie znajduje się 8 łączy, jest to strona domowa, strona, którą przeglądarka włącza nam automatycznie podczas uruchomienia. Ona ją sobie pobiera przy pierwszym ustawieniu danej strony jako strony startowej i później przy każdorazowym uruchomieniu otwiera nam się ta strona bez łączenia się z internetem. W moim przypadku strona domowa to Google. TOX tak dziwnie czyta Google. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Nie wiem, czy ktoś z was zwrócił od razu uwagę na to, ile linków znajduje się na stronie. Na stronie znajduje się 8 łączy. Normalnie, gdy korzystamy z przeglądarki internetowej, na stronie Google znajduje się kilkanaście, co najmniej, odnośników. W tym przypadku ponieważ telefon, łącząc się z daną witryną internetową, wysyła informację, jaka przeglądarka się dobija do tej strony. Google wie, że jest to przeglądarka internetowa i automatycznie udostępnia nam wersję mobilną swojej strony internetowej. Tak więc jest to strona okrojona, jest ona uproszczona po to, aby nie trzeba było szukać dużo informacji po całej stronie. Myślę, iż pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, to będzie tradycyjne zajrzenie do opcji, które znajdują się pod klawiszem F1, co my tam mamy do dyspozycji. Na pierwszej pozycji znajduje się informacja idź do internet i to jest opcja, którą będziemy wykorzystywać do wpisywania adresu internetowego nowej strony. Idę strzałeczką w dół.
5: Zakładki.
4: Tak jak we wszystkich przeglądarkach internetowych, czy ulubione w Internet Explorerze, czy właśnie zakładki w Firefoxie, możemy sobie tutaj zapisywać strony nasze ulubione, do których chcemy potem szybko dotrzeć.
5: Zapisz jako zakładkę. Przestrzenaście.
4: Zapisz jako zakładkę, oczywiście nie trzeba tłumaczyć. Dodaj do ulubionych. W Internet Explorerze jest odpowiednikiem lub po prostu właśnie zapisz jako zakładkę. Obróć ekran, dla nas mało przydatna funkcja, ale jeśli ktoś ma ochotę, może sobie trzymać telefon poziomo i wtedy też obraz będzie odpowiednio obrócony. Opcje nawigacji możemy je sobie rozwinąć. Załaduj ponownie, czyli na zasadzie odśwież stronę. Historia odwiedzanych witryn.
5: Stronę
4: domową możemy w ten sposób szybko wrócić do naszej strony domowej, jeśli tam odwiedzamy ileś tam witryn z rzędu.
5: Konspekt
4: strony, czyli układ na stronie i tak dalej. Jeśli ktoś chce, można się tym bawić. Do zwykłego korzystania nie jest to nam niezbędne. Opcje powiększenia. Możemy tutaj sobie, osoby szczególnie słabowidzące, mogą sobie skorzystać. Tutaj jest oczywiście parę opcji do wyboru. Strzałką w prawo rozwijamy tutaj pod menu. Różne tutaj opcje możemy sobie wybrać. Ja mam ustawione 100%. Kolejna pozycja opcji to okno. Odblokuj wyskakujące okienka. Tutaj oczywiście są wszystkie te skróty nokijne, więc trzeba się wsłuchać. Ja mam zablokowane wyskakujące okienka, ponieważ jest to dość irytujące, szczególnie kiedy korzysta się z przeglądarki w telefonie komórkowym. Usuń prywatne dane. Taka sama oczywiście funkcjonalność znajduje się w każdej przeglądarce. Jest tutaj także pod menu, możemy je rozwinąć. Czyli wszystko, wszystkie dane. Tutaj oczywiście ciasteczka, czyli możemy wszystkie te dane wprowadzane, hasła i tak dalej na różnych stronach, możemy to wszystko usunąć. Ciasteczka, historia naszych połączeń, dane formularza, hasła i tak dalej. Możemy tutaj sobie zarządzać naszymi wszystkimi prywatnymi danymi. Kolejna pozycja to narzędzia, także jest tu pod menu rozwijane. Pokaż zdjęcia. Tutaj możemy sobie ustawiać różne opcje. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby szybko nam się strony ładowały, jeśli korzystamy ze zwykłego połączenia, jakie oferuje nam operator naszej sieci komórkowej, wygodniej jest wyłączyć sobie tutaj opcję wyświetlania zdjęć, ponieważ wtedy strona ładuje się o wiele szybciej.
5: Pokaż pasek zadań,
4: to już możecie sobie poeksperymentować. Podobnie z zapisywaniem strony, jeśli jakieś informacje na stronie nas interesują, możemy sobie całą stronę zapisać. Możemy te dane wysłać, na przykład daną stronę możemy wysłać i tutaj są tradycyjne opcje dostępne przez SMS, MMS, Bluetooth i tak dalej. Informacje o stronie, czyli mamy tutaj podaną informację, jaki jest adres danej strony internetowej, jeśli wejdziemy na nią z jakiegoś odnośnika i adres jest nam nieznany, oraz czy jest to połączenie zwykłe, czy jest to połączenie szyfrowane, na przykład z witryną naszego banku. Zwijamy sobie narzędzie. Opcja znajdź. Ta opcja nie działa, jeśli używamy programu odczytu ekranu, na przykład TOX, tak jak w tym przypadku. Są to opcje dla osób, które nie używają screen readerów, tak więc mogą tutaj sobie znaleźć tekst, numer telefonu, tutaj on też korzysta z książki telefonicznej, adres e-mail. Tutaj dodam od razu, iż sama przeglądarka internetowa posiada swoje własne skróty klawiszowe, ułatwiające poruszanie się po internecie, korzystania z tej przeglądarki, ale program TOX jak gdyby wyłącza domyślne skróty i włącza swoje, z których musimy korzystać. Oczywiście dla nas one są znacznie wygodniejsze niż te tutaj dedykowane osobom widzącym. Ustawienia, zaraz może do nich wrócimy, tylko pokażę, że do końca są tylko dwie pozycje, pomoc i wyjść, czyli zamknięcie samej przeglądarki. Zajrzymy w ustawienia i tutaj mamy cztery pozycje, ogólne, wchodzimy w ogólne, punkt dostępu. Tutaj chodzi oczywiście o punkt dostępu do internetu, najwygodniej jest sobie ustawić, tak jak w moim przypadku, aby program zawsze pytał nas przed połączeniem z internetem. Szczególnie jest to przydatna sprawa, jeśli na przykład wybieramy się za granicę i nie chcemy nagle stwierdzić, że chcieliśmy skorzystać tylko z naszej strony zapisanej jako strona domowa, a tutaj gdzieś tam coś kliknęliśmy i nagle mamy już połączenie z internetem i jesteśmy taryfikowani za roaming, który do tanich nie należy. Stronę domową możemy sobie w tym miejscu ustawić. W moim przypadku to Google. Minimapa nie, nam nie jest potrzebna. Historię mam wyłączoną. Ostrzeżenie o zabezpieczenia włączone. I Java jest tutaj także włączona. Wracamy sobie klawiszem F2. Strona. Kolejna pozycja. Załaduj zawartość wszystko. Tutaj możemy sobie wybrać, czy ma być ładowany dźwięk, zdjęcia i tak dalej. Na potrzeby podcastu zostawiłem, aby wszystkie pozycje były ładowane, grafiki i tak dalej, i tak dalej. Rozmiar ekranu jest pełny. Kodowanie domyślne. Najwygodniej jest sobie tak ustawić, jeśli strona jest dobrze napisana według wszystkich norm W3C, to powinny być literki wyświetlane poprawnie. Zablokuj wyskakujące okienka, to o czym już mówiłem. Automatyczne przeładowanie strony, czyli odświeżanie mam włączone. I rozmiar oczywiście największy. Wracamy. Prywatność. Tutaj ustawiamy, nie będę już tu wchodził, wszystkie te informacje, które wcześniej były tam w opcjach do usuwania, czyli ciasteczka, dane nasze wprowadzone w formularzach, hasła itd., itd. Tutaj możemy sobie wybrać, które mają być zapamiętywane, a które nie. Kanały internetowe. Tutaj oczywiście sobie możemy zajrzeć. Autoaktualizacje i te kanały są wyłączone po to, aby program nie łączył mi się automatycznie, bo chcę mieć kontrolę nad kosztami korzystania z internetu. Więc tutaj mamy te opcje wyłączone. Wygląda na to, że to już są wszystkie opcje, więc możemy wrócić do samego okna przeglądarki.
3: Tyflo Podcast.
4: W oknie przeglądarki do poruszania się po stronach będziemy wykorzystywać klawisze skrótów. Tutaj najłatwiej zapoznacie się z możliwościami, jakie daje nam TOX, wykorzystując tryb uczenia, czyli tradycyjnie naciskamy klawisz TOX oraz klawisz 0 i w tym momencie mamy włączony tryb uczenia. Teraz jeśli będziemy sobie naciskać po kolei klawisze, na przykład 1, i tak dalej. Teraz dwójeczka. Następny formularz. Trójka, następna ramka. Czwórka. Następny nagłówek. Piątka, następne łącze lub przycisk. Szóstka, następny element niebędący łączem. Siódemka. Następny paragraf. Ósemka. Następne pole tekstowe. Dziewiątka. Teraz naciskam gwiazdkę. Powtórz ostatnią komendę wstecz. Naciskamy hash, czyli krzyżyk.
5: Powtórz do przodu.
4: Powtórz do przodu. Naciskamy 0.
5: Skok do początku lub do końca strony.
4: Skok do początku lub do końca strony. Klawisz wyboru naciskam.
5: Uruchamiam łącze lub przycisk albo edytuj pole edycyjne.
4: Czyli otwieramy wszystkie pola edycyjne, uruchamiamy łącza klawiszem wyboru, czyli wduszamy po prostu joystick. strzałeczki tradycyjnie w lewo, w prawo, w górę, w dół. I uważam, najprzydatniejsza opcja z tych wszystkich skrótów klawiszowych znajduje się pod klawiszem zielonej słuchawki.
5: Znajdź na stronie.
4: Dla osób korzystających z JAWS-a jest to analogiczna funkcja do wirtualnego wyszukiwania na stronie. Klawisz
5: F2.
4: W tym momencie nie mamy tutaj żadnej informacji w pomocy, ale klawiszem F2 możemy wykonać komendę wstecz, czyli takie tradycyjne wstecz jak w zwykłej przeglądarce. Wyłączamy nasz tryb uczenia. Zatem włączyliśmy przeglądarkę i znajdujemy się na naszej stronie domowej, w tym momencie stronie Google. Do samego poruszania słyszeliśmy, że tych klawiszy jest dość sporo, ale spokojnie wystarczy nam klawisz joysticka, dwójka, czwórka, piątka, zero i klawisz zielonej słuchawki. Będąc na górze strony, naciskam sobie klawisz 2. I w tym momencie automatycznie wskakuje w pierwsze puste czy wolne pole edycji. Na stronie jest to pole do wyszukiwania. Pole otwieram naciskając klawisz wyboru, czyli joystick.
5: Wybierz okno tekst.
4: Okno otwarte. No i powiedzmy, wyszukam sobie moją prywatną stronę, więc wpisuję sobie dane. Piotr. Nie działa tutaj słownik T9, tak więc musimy klepać po prostu wszystkie znaki po kolei. Piotr, Witek, Bytom i wpiszmy sobie powiedzmy Tyflo. Ponieważ tymi Tyflo technologiami się interesuję. Pole edycji zamykamy klawiszem wyboru, joystickiem. I schodzimy na przycisk szukaj i na nim ponownie klawisz wyboru. W tym momencie przeglądarka pyta nas o punkt dostępu. Mamy tutaj każdy, kto ma dobrze skonfigurowany telefon, powinien mieć kilka opcji do wyboru. Ja będę korzystał z sieci Wi-Fi, ponieważ mój telefon posiada taką opcję i jestem w zasięgu takiej sieci. Tak więc ja sobie wybiorę moją Neostradę, ustawiam się na wybranym połączeniu, które mnie interesuje i naciskam klawisz wyboru. W tym momencie usłyszeliśmy, że na stronie znajduje się 11 łączy i normalnie, gdyby to była tradycyjna strona Google, moglibyśmy się poruszać po nagłówkach, ale ponieważ tutaj nagłówków nie ma w tej okrojonej mobilnej wersji, idziemy sobie strzałeczkami albo na przykład klawisz 5, będziemy wtedy przesuwać się po odnośnikach, po linkach. Trafiłem jako pierwszy wynik w wyszukiwaniu, pojawiła się moja strona internetowa, więc dajemy na niej, na tym odnośniku joystick, klawisz wyboru i otwiera się nam moja strona prywatna. Skoczymy sobie na koniec strony, z powrotem na początek, 11 nagłówków, więc może idźmy po nagłówkach. Naciskam klawisz 4. Ponownie czwórka. Myśli nieuczesane. I tak dalej. Po nagłówkach możemy sobie skakać, zobaczyć, co jest na stronie ciekawego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcielibyśmy wrócić, wystarczy nacisnąć sobie klawisz F2 i w tym momencie wykonywana jest komenda wróć i wróciliśmy do strony Google. W ten sposób możemy korzystać z Google przy pomocy naszego telefonu. Jak korzystać z zakładek, które już wcześniej sobie zrobiliśmy? Otóż tak jak mówiłem, najpierw wchodzimy w opcję, klawiszem F1, w dół schodzimy na zakładki, wybieramy tę opcję i tutaj mamy listę stworzonych wcześniej zakładek. Na przykład Tyflo Podcast, Wikipedię. Powiedzmy, że wejdziemy sobie na stronę T9. Tyflo Podcastu. Na wybranej pozycji nacisnąłem joystick. W tym momencie otwiera mi się strona Tyflo Podcastu. Słyszymy. Cały czas jesteśmy informowani, ile kilobajtów jest pobieranych. Jesteśmy na górze strony, ponieważ ta strona jest bardzo dobrze przygotowana, więc także możemy korzystać tutaj ze skrótu klawisz 4 po nagłówkach się poruszać. Widzimy, że nie stanowi to żadnego problemu. Poruszanie się klawiszem 4. Teraz na przykład idę sobie strzałeczką w dół. Mamy informację, kiedy podcast był dodany. 27 komentarzy. Idę dalej. Dodać mogę komentarz. Mamy tutaj oczywiście opis danego podcastu, dodany przez administratora. Schodzimy w dół. I jeśli na przykład chcielibyśmy sobie pobrać podcast, mamy tutaj link do pobrania. Pobierz plik z audycją. Wystarczy, że wciśniemy tutaj klawisz wyboru i nasz podcast będzie pobierany i będzie możliwość ściągnięcia sobie tego podcastu na telefon i odsłuchania go. Niestety nie ma możliwości odsłuchiwania naszych podcastów online przy pomocy telefonu. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedługim czasie. Ponownie wejdźmy sobie do zakładek. Zakładki. No i powiedzmy, że wykorzystamy sobie możliwości Wikipedii i wejdziemy sobie na stronę Wikipedii. Otwiera nam się strona encyklopedii internetowej. Czekamy na informację o ilości linków na stronie. Informacja się nie pojawia, więc może naciśniemy sobie klawisz 0, aby odświeżyć stronę. Strona nam się nie otworzyła, zatem spróbujemy wejść na nią jeszcze raz. Wybierzemy sobie zakładki. Strona nam się buntuje. I ponownie wybieramy Wikipedia.org. Rzeczywiście dzisiaj encyklopedia jest wyjątkowo wolna.
5: 118 kb, 125 kb, 130 kb, 135 kb, 145 kb, 165 kb, 186 kb.
4: To niestety są wszystkie te informacje na przeładowanych stronach, które muszą się nam załadować do telefonu. Wszystkie banerki. Niestety na potrzeby podcastu włączyłem wszystkie możliwe opcje, więc wszystkie te informacje musiały się nam pobrać. Słyszeliśmy prawie 300 łączy. No ale spróbujmy czegoś wyszukać w Wikipedii. Przejdźmy do pola formularza. Naciskam klawisz 2. Chwilkę to zabrało. I teraz w pole edycyjne wpiszmy sobie może chociażby nasz podcast. Podcast. Tak. Przejdź, przycisk, proszę bardzo, klawisz wyboru. I zobaczymy, co nam Wikipedia pokaże. Przekierował nas Wikipedia, przekierowała nas na hasło podcasting. Znowu musi załadować mnóstwo informacji. 9 nagłówków, no to my sobie wygodnie skorzystamy z nagłówków. Naciskam klawisz 4. Podcasting. Przekierowano. Z podcast. Idę strzałeczką w dół w tym momencie.
5: Podcasting. Spolszczone.
4: No to może zamiast klikać co chwilę strzałkę, nacisnę TOX, skrót TOX-a i strzałkę w dół.
5: Podcast. Spolszczone. Podcasting. Podcast. To forma łącze internetowej, publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków.
4: Jak więc widzimy, możemy bez problemu korzystać z wyszukiwania, czy to w Wikipedii, czy to w Google, odwiedzać różne strony, otwierać tryby formularzy itd., itd. Teraz przejdźmy do tej zasadniczej rzeczy, czyli jak w tej przeglądarce wpisywać adres nowej strony. W tym celu, jak wspominałem, naciskamy klawisz F1 opcję i wybieramy pozycję idź do, aby internet tak dziwnie czyta, no ale chodzi o tę pozycję, wybieramy ją sobie klawiszem wyboru. Jak widzimy, początek adresu strony mamy wpisany. Tox powtórzy ładnie. Tak więc teraz pozostaje nam wpisać nazwę danej strony internetowej, jej adres i musimy to robić uważnie, ponieważ przeglądarka będzie starała się za nas dokańczać adres, więc musimy pilnować, żeby nie wstawiła nam jakiejś tam niepotrzebnej literki. Tak więc wpiszmy sobie może adres YouTube. No właśnie, nie ma polskich liter. Ja sobie sprawdzę ten adres, bo jakiś błąd tu mamy. No właśnie. W, X, Y. I w momencie, gdy mamy adres wpisany, dajemy klawisz F1, potwierdzając nasz wybór. No już, strona nam się szybciutko otwarła. YouTube Broadcast Yourself. Sam się nadaj, co niniejszym czynię, ale jak widzimy, nie ma najmniejszego problemu z wpisywaniem adresu, tyle że trzeba uważać, ponieważ na co dzień nie wpisujemy adresów tak z klawiatury, więc musimy to robić na początku przynajmniej uważnie, zanim dojdziemy do jakiejś tam wprawy. Teraz, skoro mamy wpisany adres nowej strony, możemy dodać go do zakładek. Jak tego dokonujemy? Znowu opcje. Zapisz jako zakładkę. Gdy wybierzemy tę pozycję, w tym momencie możemy sobie wpisać nazwę, pod jaką będzie się ta nasza zakładka pojawiała wśród naszych zakładek i warto jest najpierw sprawdzić sobie strzałeczką w górę, w dół, czy program już nie dodał nam jakiejś nazwy. Tu na szczęście nic nam nie dodał, więc możemy sobie sami wpisać. YouTube. Potwierdzamy nasz wybór i możemy teraz wejść sobie do zakładek w opcjach i zobaczymy, czy jest tam nasza zakładka. Zakładki. I mamy tutaj YouTube. Sprawdźmy, czy działa. Wejdźmy z zakładek na stronę Tyflo Podcastu. Strona nam się otwiera. Jak widzimy, w miarę szybko, więc możemy sobie od razu wybrać z powrotem opcję. Zakładki i z zakładek YouTube. Wybieramy tę zakładkę. I od razu wchodzimy na stronę YouTube. Czy z YouTube możemy korzystać przy pomocy naszego telefonu? Oczywiście, że możemy. Wystarczy, że przejdziemy sobie na pole edycyjne. Otworzymy je. Wpiszmy sobie powiedzmy KMP, Kabaret Młodych Panów. KMP, Górnik. Tak się nazywa jeden ze skeczy. Szukaj. I w tym momencie mamy już 32 łącza, nie 42. No i sprawdźmy, przejdźmy sobie może po łączach, piąteczką. No powiedz, mamy tu odnośnik. Naciskam klawisz wyboru na danym odnośniku. I może wyłączymy sobie, wyciszymy TOPSa, żeby zobaczyć, lepiej nam się słuchało, jak dany sketch nam się załaduje. W tym momencie oczywiście głośność samego odtwarzania możemy sobie regulować klawiszami ciszej, głośniej w naszym telefonie. Teraz ściszam i oczywiście mogę sobie podgłośnić. Jak słyszymy, ze sketchem nie ma żadnego problemu. Możemy sobie z YouTube'a korzystać przy pomocy naszego telefonu komórkowego. Oczywiście, jeśli chcemy cofnąć naszą stronę, wrócić się do okna wyszukiwarki, wystarczy nacisnąć klawisz F2. Naciskam F2. Oczywiście dwa razy musiałem go nacisnąć, o czym zapomniałem i Was poinformować i sam przy używaniu. W przypadku YouTube'a musimy to nacisnąć dwa razy, ponieważ tam włącza nam się odtwarzacz flash. Właściwie w HTML-u piątce, ale musimy dwukrotnie nacisnąć klawisz F2, aby z okna odtwarzania w YouTube'ie wrócić do głównej strony YouTube. Jak więc sami widzicie, korzystanie z przeglądarki internetowej wbudowanej w telefony firmy Nokia z Symbianem i z wykorzystaniem programu odczytu ekranu TOX jest zdumiewająco proste, łatwe, może być bardzo przyjemne, szczególnie jeśli ktoś na przykład z domowników zajmuje nasz komputer, a my chcemy skorzystać sobie z internetu. Coś sprawdzić, czegoś poszukać, może czegoś na YouTubie posłuchać sobie jakiegoś sketchu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Bierzemy nasz telefon, najlepiej jeszcze abyśmy mieli w domu sieć bezprzewodową, bo wtedy robimy to za darmo i oczywiście nasz telefon musi być wyposażony w kartę Wi-Fi i wtedy możemy właśnie bawić się w ten sposób. To jest bardzo przydatna rzecz, jeśli wybieramy się gdzieś poza dom i nie możemy zabrać naszego komputera, nawet jeśli jest to jakiś netbook. Gdy siedzimy na rynku jakiegoś większego miasta, gdzie mamy pełno darmowych hotspotów, czy gdzieś w McDonaldzie, chcemy skorzystać z internetu, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja wszystkim polecam tę formę korzystania z internetu. Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że telefon nigdy nie zastąpi nam komputera i tradycyjnego przeglądania internetu, które jest o wiele wygodniejsze niż korzystanie z klawiatury telefonu, ale może być to swojego rodzaju substytut w momencie, gdy nie mamy dostępu do naszego komputera. I jak widzimy, jest to bardzo prosty sposób. Tak więc wszystkich zachęcam do korzystania z niego. I jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z dzisiejszym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu ze mną. Najlepiej poprzez stronę internetową tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy wtorek, to jest ostatni dzień stycznia, czyli 31 dzień stycznia 2023 roku. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu na antenie Tyfloradia spotkanie na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki, który pewnie zaraz nam znowu powie, że pewnie za często, że za często.
1: No chyba tak, bo już coraz częściej jakoś się widzimy. W zeszłym tygodniu był kolejny router, ale dzisiaj nie będzie o routerach. Dla tych, którzy routerów nie lubią, to nie będzie o routerach, będzie się o czymś ciekawszym, a dla każdego, że tak powiem, mężczyzny, chociaż i dla kobiety w sumie trochę też ciekawym będzie, bo będzie dzisiaj o golarkach elektrycznych.
0: No to też nie zawsze dla każdego, bo nie wszyscy tak, się golą, to jeszcze...
1: Wiadomo.
0: To jeszcze też jest fakt. Ostatnio na przykład robiliśmy sobie z Wojtkiem Dulskim taki podcast o brodzie, o tym, jak o tę brodę zadbać, czego używać i tak dalej, ale oczywiście fakt faktem, no, że w przypadku osób niewidomych sporo osób się goli, to jest prawda. Sporo tych, którym ten zarost twarz zaczyna przyozdabiać, sięga po golarkę i dziś właśnie o golarkach będziemy mówić. Ja zatytułowałem ten nasz podcast w ten sposób, że to będą nowoczesne golarki elektryczne. Może, jak to rozmawialiśmy, Robercie, nie takie top of the top z ostatnich miesięcy, ale z jakiegoś takiego okresu, powiedzmy, 2 lat, prawda?
1: Tak, dokładnie, dlatego że top of the top kosztują też top of the top, więc a poza tym jeszcze tych top of the top to też nie ma, na przykład, bo są problemy z dostawami i tak jest bardzo różnie w tej chwili, proszę Państwa, z tą elektroniką na tym świecie i nie zawsze można dostać to, co się chce. Zbliżają się lata minione chyba troszeczkę, ale to jeszcze się okaże. W każdym razie na przykładzie 3 golarek, porozmawiamy o golarkach elektrycznych, 3 modeli. Te modele oczywiście zaprezentuję i tak w kolejności od najlepszej do najgorszej, chociaż ja wiem, no opinie są od internautów wzięte.
0: To będzie taki subiektywny ranking Roberta.
1: Też trochę, tak, ale... Co do pierwszych 2 miejsc mogę się zgodzić, natomiast 3. miejsce akurat tak jest. No, bym polemizował, ale no, czymś się musiałem kierować. Nie do końca moją opinią, więc wybrałem opinię internautów. No i tak to wyszło i tak już nie będę tutaj ukrywał, że zaczniemy od golarki najwyżej ocenianej w rankingu, acz też nie na super, bo powiedzmy sobie tak, przykładowo najlepsza ocena 5, najgorsza 1, tak? To wszystkie te golarki, które zaprezentuję, mają powyżej 4, natomiast tak, żeby nie było, 4,86 najwyższa, 4,82 średnia i 4,73 najniższa, najgorsza. I tak będą to w kolejności: Philips Series S7783/55, tak to się pisze, 7783/55, to z Philips. Potem Xiaomi, to będzie Electric Shaver S500. To akurat z Xiaomi nie ma problemu. Też to nie jest najnowszy model, bo najnowszy model jest S600, no ale to... O tym troszeczkę jakby później. Troszeczkę lepszy jest. No i na końcu najgorzej oceniana przez internautów, aczkolwiek naprawdę nie jest zła. Remington Ultimate Series XR 1570, czyli Ultimate Series XR 1570. To nie jest też najnowszy model Remingtona. W tej chwili Remington ma 2 nowe modele z serii Limitless. I to są 1776 i 1976. No ale ich nie posiadam. Chciałem posiąść tą najnowszą, ale nie ma, gdzie nie mogę jej nabyć. Jest oczywiście w opisie, ale no niestety... Natomiast do nas trafiła ta 1570, też całkiem niezła i ją też zaprezentujemy. Także takie trzy. Wszystkie te golarki są golarkami rotacyjnymi, żeby nie było. Czyli są głowice.
0: Nie ma folii.
1: Te golarki, nie ma folii, nie. Takie życie. Ja wiem, że niektórzy lubią foliówki, no ale mamy to, co mamy.
0: Ja nie przepadam za foliami od czasów, kiedy to nie zauważyłem pęknięcia folii w golarce, której używałem i skończyło to się mało przyjemnie, powiem szczerze.
1: Tak, wiem i powiem jeszcze inną rzecz, jeśli chodzi o golarki. Niektórzy się golą żydetkami.
0: No można.
1: Dużo, bo można. Ja powiem szczerze, ja próbowałem, żeby nie było. I nawet czasami wychodziło, natomiast za dużo było zranień. Ja jestem jakiś taki chyba nie bardzo dobrze motoryczny. I zarzuciłem, wolę jednak golarkę elektryczną. Chociaż mówię, nie każdy chce i wiele ludzi mówi, że są dobre żyletki. Nawet wśród naszych słuchaczy, więc... No ale trafiły
0: ilu
1: się...
0: Ilu ludzi, tyle poglądów, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, to nawet nie jest czasem kwestia tego, czy wszyscy koniecznie korzystają z golarek. Ale dzisiaj będzie coś dla tych, którzy korzystają. Trzy urządzenia. Ja jeszcze tylko dodam dwie kwestie, że jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, a w związku z tym możecie się z nami kontaktować. Możecie do nas pisać w kilku miejscach, na Facebooku, na YouTubie, na kontakt tyflopodcast.net. Możecie do nas także dzwonić, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. Jeszcze taka jedna mała uwaga. Być może zauważyliście, że słychać nas dziś troszeczkę inaczej. Gdyby coś było nie tak, założenie jest takie, że ma być lepiej, ale no to są testy na żywym organizmie. Tak po prostu czasem przetestować to wszystko trzeba. Więc gdyby było coś nie tak, gdybyście mieli jakieś uwagi dotyczące tego, gdyby coś było nie w porządku, no to dawajcie znać. Ja to wszystko przetestowałem, tę naszą infrastrukturę i powinno być dobrze, ale jeżeli wynikłyby jakieś problemy, no to po prostu informujcie nas również o tym. A możecie nam zresztą powiedzieć, czy waszym zdaniem nas w ogóle słychać lepiej, bo może na przykład gorzej. To też tak może
1: coś
0: być.
1: Was drażni.
0: Tak, może coś was drażni.
1: U nas
0: jest wszystko w porządku. Założenie jest takie, że powinno być słychać lepiej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie, no to co, Robercie, od czego zaczynamy? Philips, tak? Na dobry początek.
1: Zacznijmy od golarki najbardziej skomplikowanej, czyli Philips Series 7783/55. To jest golarka, która jest sprzedawana na przykład w Euro RTV pod tą serią, albo w innych takich marketach bardzo popularnych. Ja jeszcze tylko powiem tak, do naszego laboratorium trafiają sprzęty, które uda nam się jakoś dobyć. To nie jest łatwe, uwierzcie. No i po prostu ktoś może powiedzieć, że no dlaczego nie zorganizowałem żadnej golarki foliowej. Moja odpowiedź jest taka, bo nie mogłem, się nie udało mi, po prostu udało się zorganizować to, co się udało, tak, no, niestety. Także ci amatorzy foliówek muszą, no, się obejść troszkę smakiem, no ale...
0: Prawda jest taka, że bardzo często prezentujemy urządzenia, które po prostu sami kupiliśmy. Od czasu do czasu ktoś nam coś wypożyczy, ale
1: dokładnie,
0: bardzo często to
1: dokładnie.
0: Są po prostu rzeczy, które są w naszych domach, które jakoś albo nam się sprawdziły, albo wręcz przeciwnie, bo to też nie zawsze jest tak, że w tyflopodcastach prezentujemy to, co nam się wybitnie sprawdziło i zawsze chcemy to polecać. Czasem chcemy też przestrzegać i to też
1: dokładnie.
0: Jest dobre.
1: Dokładnie, także tak tu jest. Tutaj w tym przypadku to są golarki wzięte po prostu od rodziny i znajomych, więc, że tak powiem, na czas tylko podcastu tak postaram się wam to wszystko przekazać, to co mogę. Mówię, nie jest to top of the top, ale jest to, myślę, że całkiem niezłe, nawet dziś. No więc cóż, zacznijmy od Philipsa. Ja pozwolę sobie, Michale, że wezmę pudełko od
0: Oczywiście,
1: tego.
0: Oczywiście, będzie unboxing.
1: Będzie taki, no, unboxing, można powiedzieć. Bo powiem tak, pudełko, słuchajcie, jest duże. Dosyć duże. Jak
0: to
1: na
0: nawet
1: golarkę.
0: Słychać, to nawet słychać, tak. Że to nie jest jakiś mały kartonik.
1: Nie, to nie jest mały kartonik. No nie jest też taki jakiś hiperduży jak od magnetofonu, ale jak na golarkę, to jest duże pudło. Jak na golarkę, no ile to może mieć? No przynajmniej, proszę Państwa, z 20 cm szerokości, około 10 cm wysokości i około 10 cm grubości. No i to jest takie, no, okazałe. Z wierzchu oczywiście logo Philipsa i wszystkie informacje w językach różnych, w tym polskim, i obrazki, no ale tymi się nie będziemy za bardzo zajmować, obrazkami. Mamy wieko, które podnosimy, i pod wiekiem mamy kartę, którą sobie trzeba wyciąć. To jest International Philips Guarantee Card. Ta karta wygląda tak naprawdę jak w dotyku, jak karta z drapka, na przykład z Inteligo. Nie wiem, czy kojarzysz, Michale, karty z drapki z Inteligo.
0: Oj, to już było tak dawno, że nie pamiętam.
1: Takie papierowe, opływowe. No ale to jest karta gwarancyjna, także no, oczywiście jak zarejestrujemy produkt w internecie, dostajemy kartę gwarancyjną, tak zwaną wirtualną, zawsze ją sobie możemy wydrukować i z tą kartą możemy pójść do punktu Philipsa, dodatkowo dostajemy cały rok gwarancji więcej. Normalnie jest 24 miesiące gwarancji, a tak jest 36 miesięcy, jak zarejestrujemy sobie na internecie. No pod kartą, którą trzeba sobie wyrwać z tego, mamy golarkę w etui, mamy podstawkę ładującą, oczywiście wszystko jest w foliach, podstawkę ładującą, którą można użyć, ale jej nie trzeba użyć. Podstawka stanowi element stricte dekoracyjny. Polega to wszystko na tym, że wkładamy wtyczkę od ładowarki do podstawki, a golarkę stawiamy na podstawce. No i co to się dzieje, jak ładuje się bateria? Bo to jest wszystko wizualne, żeby nie było. Mamy pierścień LED-owy, który się obraca, ale on się nie obraca. On po prostu świetlnie się obraca i tak to widać.
0: Czyli nie fizycznie się obraca, tylko wizualnie się obraca. Efekt obrotu tego pierścienia.
1: Tak, jest efekt obrotu. I teraz kwestia jest taka, że im słabsza bateria, tym pierścień szybciej się obraca. Czyli jak ładujemy, to obraca się bardzo szybko i potem im bateria jest bardziej naładowana, tym on zwalnia i jeśli jest całkowicie naładowana, on już tylko świeci, ale się nie obraca. Przy czym ładowanie baterii trwa 60 minut, więc nie ma tragedii. Myślę, że można sobie, że tak powiem, zapamiętać, że 60 minut pracy, 60 minut ładowania baterii w tej golarce. Mamy tu, owszem, jeszcze w takiej foremce, oprócz golarki, tutaj jest, proszę Was, ładowarka. Ładowarka Philipsowska, taka, no, to nie jest USB, tylko to jest wymysł Philipsa. Wymysł w tej firmie Philipsa. To wszystko jest w takiej foremce, którą podnosimy, bo to pudełko jest takie dwupiętrowe. W ogóle ta foremka, w którym to wszystko jest, to jest tak jak od jajek takie tworzyło. Nie wiem, czy kojarzysz, Michale, takie, ja to mówię, jajeczne.
0: Tak, jak najbardziej kojarzę takie tworzywo, ale to jest dosyć częste w dzisiejszych czasach, że ta elektronika jest tak pakowana.
1: Tak, dokładnie. I teraz mamy, jak podnieśliśmy, mamy z boku instrukcje obsługi, mnóstwo tych papierów jest. Te instrukcje, one są we wszystkich możliwych językach świata, w tym w polskim, ale uwaga, to są instrukcje typowo obrazkowe. Żeby dorwać się do instrukcji obsługi, to należy odwiedzić stronę internetową i znaleźć odpowiednią golarkę philips.pl.
0: A czy chociaż ta instrukcja obsługi jest zapisana w jakimś dostępnym pliku, czy trzeba się bawić w PDF-ie,
1: w OCR? W PDF-ie nie. Jest dostępna, to jest PDF, także wszystko jest ok. Jest PDF, jest ok. Także tutaj mamy też takie serduszko ekologiczne, jakiś taki znaczek tutaj. Nie wiem, co to naklejka, nie wiem, co to jest w ogóle. I proszę was, żeby nie było, ale ta instrukcja jest na tyle obrazkowa, że no takie zwykłe funkcje to tam ogarniemy, ale uczciwie powiem, osoba widząca, nawet która mi to tłumaczyła wszystko, jak tutaj, co działa, to też nie do końca się zorientowała, o co w tym wszystkim chodzi, żeby nie było.
0: A mówią, że obrazki są intuicyjne.
1: No, nie do końca, proszę państwa, nie do końca. Ja zaraz powiem dlaczego i z czym, i w czym rzecz.
0: Jasne.
1: Co tu jeszcze mamy? Na tym dolnym piętrze tego pudełka. Bo widzicie, to jest pudełko dwupiętrowe. Mamy wkład do stacji. Wkład do stacji czyszczącej. Poli, ja już zaprezentuję. Wyjmę tenże wkład i wkład jest z takim, o,
0: czyli ten takim wkład, płynem. Tak, czyli ten wkład jest płynny.
1: Tak, wkład jest płynny. To jest, nie wiem, czy kojarzysz krem Nivea.
0: Kojarzę.
1: To jest mniej więcej takie pudełko. Mniej więcej oczywiście. To jest taki duży krem Nivea, takie pudełko. Ono jest odkręcane z wierzchu. Pod nim jest taka nalepka. Ją po prostu trzeba zerwać. Pod tym mamy jeszcze taki karabinczyk. Taki karabinczyk trzeba złamać. I wkładamy tenże wkład do stacji czyszczącej. Która to stacja czyszcząca też jest w tym zestawie, który tu do nas trafił. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że oprócz tego wkładu i stacji mamy jeszcze szczoteczkę do czyszczenia całej golarki. Ona jest w woreczku z ładowarką. Zapomniałem o tej szczoteczce, bo ona akurat tutaj była w etui, ale jest w woreczku z ładowarką. Przechodzimy teraz do tej stacji. Stacja czyszcząca to jest taki kubek. To wszystko jest w foliach, to jest w woreczkach. Ekologia, folie. Mogliby to jest tym. Ta stacja ma taki tutaj bolec. Ma jakieś w środku coś, ale to jest taki kubek. Ten kubek się odkręca z wierzchu. Od dołu ten kubek ma taki jakby... No coś w rodzaju takiego właśnie loda, jak mamy rożek w lodzie.
0: Czyli tylko, ten kubek przypomina kształtem taki rożek, tak?
1: Nie, nie, nie. Pokrywka. Kubek to jest taki kubek.
0: Rozumiem.
1: Kubek to jest kubek.
0: Okej.
1: Okay. Natomiast ta pokrywka jest kształtem, przypomina taki rożek, ale to jest od dołu. Bo o co jakby chodzi? Wkładamy do tego kubka ten wkład z tym płynem i zakręcamy, przykręcamy. I teraz sytuacja jest taka, że w tej stacji jest ten płyn z tym wkładem.
0: Aha.
1: I teraz chodzi o to, że ten szpic tego rożka i ten rożek jakby wchodzą w ten płyn. Tu jest taki bolec. I teraz cała ta stacja jest zasilana silnikiem golarki. Stacja się nazywa Quick Clean Pot. I to jest zasilane silnikiem golarki elektrycznej, naszej. Po prostu kładziemy golarkę na stacji i rozpoczyna się czyszczenie. Między trzema głowicami jest taki jakby... takie coś, co się obraca, to można wyczuć ręką, jak się mocno dociśnie głowicę i ten bolec wchodzi właśnie w ten jakby w to miejsce, które się obraca i golarka obraca, ja teraz ręką to obracam akurat, ale golarka obraca to co jest w tym rożku, prawdopodobnie jakiś wiatraczek, nie wiem co tam jest, bo tego też i wyczuć nie bardzo idzie. I powoduje to, że ta woda, ten płyn, który tam jest, on się jakoś miesza, tą golarkę jakoś spłukuje, coś z nią robi, no, że ta golarka wychodzi czysta, tak?
0: No dobrze, Robercie, a na ile tego płynu wystarczy?
1: Płynu wystarczy na 30 czyszczeń, dokładnie na miesiąc. Ale, żeby nie było,

0: kosztują w granicach 65 zł.
1: No to chyba woda rzeczywiście będzie tu lepszym rozwiązaniem.
0: Też mi się tak wydaje, ewentualnie płyn w butelkach, bo też można taki nabyć.
1: No tak.
0: Płyn w butelkach do golarek, po prostu z butelki przelać do wkładu i... No nie wiem, tak sobie to pomyślano. W ogóle Philips teraz się wziął na sposób i wziął się właśnie na te stacje ekologiczne, tak zwane stacje czyszczące ekologiczne. Nie wiem, czy kojarzysz, w niektórych tych golarkach serii Prestige są tak zwane stacje elektroniczne. Ja nie wiem, jak to tam działa, też to wymaga płynu, ale to działa też na zasadzie jakiejś elektronicznej. Tutaj natomiast jest tu jest to zrobione w formie ekologicznej, tak jak oni to mówią. Jest to tak zwany ekopaszport. Wszystko ma być eko i zasilamy silnikiem golarki wszystko, bo czemu by nie? I stację też zasilamy silnikiem golarki. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No, trudno mi powiedzieć, bo nie miałem elektronicznej. To zdaje jakoś tam rezultat. Może to jest i dobrze, bo nie trzeba dodatkowych przewodów prowadzić, tylko mamy golarkę na stacji i tyle.
1: Ale czy to, czy ta stacja czyszcząca, to ona nam tak wyczyści jakby całość tej golarki, czy tam jednak trzeba te jakieś elementy głowicy czyścić dodatkowo?
0: Teraz powiem taką rzecz. Jeżeli prawidłowo korzystamy z golarki, czyli co każde golenie, wyczyścimy ją w stacji i tak dalej, nie ma problemu. Ale jeżeli ją, że tak powiem, zasypimy, zabrudzimy mocniej, szczególnie też jak stosujemy piankę, jakiś żel, no to wiadomo, tutaj jest już gorzej, bo trzeba ten żel jednak wypłukać. Żeby nie było, golarka jest wodoodporna, tak? Spokojnie można ją stosować pod wodą.
1: Czyli jest też, jak to mawiają, do golenia na mokro.
0: Tak, wet and dry. Oczywiście wszystkie te, które zaprezentuję, są do golenia na mokro. Natomiast w tej golarce nawet producent mówi, jak będzie nawet woda cieknąć z golarki od spodu, od strony prądu, to się nie martwcie, to jest normalny objaw, wysechnie i nie będzie problemu w ogóle. Także w ogóle golarka jest tak zabezpieczona, że nie ma zasilania sieciowego jako takiego, czyli w momencie, gdy włączymy ją do prądu celem ładowania przez ładowarkę, to golarka nam nie wystartuje. Philips mówi o tym tak, że po prostu chodzi o to, żeby nie włączyć w trakcie podłączenia do prądu, żeby się nie uruchomiło w trakcie, kiedy jest kontakt z prądem. Z tym prądem 220-240, bo z tym prądem akumulatorowym to dla nich to nie jest problem. Ale tutaj to tak zabezpieczyli. Zresztą tak samo zrobił Remington. W Xiaomi jest inaczej. No ale to Chiny, tam trochę inaczej ludzie myślą. Czy lepiej, czy gorzej, to już jest inna niższość. W każdym razie i teraz tak, ładuje się 60 minut, w tym ma tak zwany 5 minut szybkiego ładowania. O co chodzi? O to chodzi, że jak nam nagle zabraknie baterii i chcemy się ogolić, to możemy wrzucić na 5 minut golarkę i po 5 minutach ona będzie nam działać przez okres pełnego golenia. To jest jakieś przynajmniej 8-9 minut.
1: A to i przydatne.
0: To jest tak zwane szybkie ładowanie. To szybkie ładowanie ma tak samo Remington, jakby nie było. W przypadku Xiaomi jest trochę inaczej, też jest szybkie ładowanie, ale tam nie jest to potrzebne. Ale to o tym później. Do tej golarki można jeszcze dokupić inne akcesoria, tak jak na przykład szczoteczka do twarzy, grooming styler, czyli taka głowica z możliwością strzyżenia albo stylizacji brody. Ale tego w tym zestawie nie ma. Jest natomiast wspomniane, że można te rzeczy sobie podokupywać i No jak ktoś chce, to sobie może dokupić. Ale tutaj nie ma, to jest to,

0: co otrzymujemy w tym zestawie, konkretnie w zestawie 55. Bo ta golarka to jest 7783, ale w zależności od sprzedającego, od sklepu, to jest albo 55, albo 56, albo 59, albo 51, albo 52. To zależy od producenta i od sprzedawcy. I od tego, jak się ugadają. Tutaj mamy 55 i to, co mamy w 55, to powiedziałem, czyli mamy golarkę, mamy ładowarkę, mamy szczoteczkę do czyszczenia golarki, mamy wkład Quick Clean Pot, mamy też stację czyszczącą Quick Clean Pot. No i instrukcje obsługi, oczywiście etui podróżne. Do tej pory było tak, że w etui podróżnym mieściło się wszystko, a tutaj zrobili tak, że się wszystko nie mieści. Dlaczego? Nie wiem. Takie zrobili, tylko takie z takiego kosmatego materiału, sztywne z kosmatego materiału zapinane na zamek błyskawiczny. Czyli popularny ekspres, jak to się nazywa. No ale jest. No i co? 60 minut ładowania, 60 minut pracy po naładowaniu, szybkie ładowanie, blokada podróżna. Blokada podróżna charakteryzuje się tym, że jeśli naciśniemy power w golarce i przytrzymamy ten power, to wtedy nam się zablokuje możliwość włączenia golarki za pomocą krótkiego przyciśnięcia powera.
1: A jak tę blokadę potem wyłączyć?
0: A znowu naciskamy dłużej power.
1: Okej.
0: Okay. No, żeby dla przykładu, ja wyciągnę tę golarkę z etui, żeby nie powiedzieć, na pewno zwróciliście uwagę, że nie powiedziałem o nasadce na noże. W zestawie 55 nie ma przykrywki nasadki na noże.
1: Czyli ta głowica z góry nie jest w żaden sposób zabezpieczona.
0: Nie. I teraz producent mówi, albo trzymaj na stacji, albo trzymaj w etui.
1: Okej.
0: Okay. Decydujesz sam. I teraz o co chodzi z tą blokadą podróżną? Załóżmy, że chcę, aby... Bo w tej chwili golarka ma, że oprócz wyświetlacza, który jest, oprócz wtyków do ładowania Philipsa. Tutaj mamy głowicę, która jest zdejmowana, trzyostrzową. Te ostrza są w takich dziwnych kształtach. Znaczy, to są kółka, ale one są w takich dziwnych obejmach, w takich dziwnych osłonach. Niby to trapezy, niby to co to? Pięciokąty takie. Większe, trochę szersze tutaj od wewnątrz większe, od zewnątrz mniejsze te sześciokąty, te pięciokąty, przepraszam. I tutaj takie opływowe to wszystko między... To jest... Wybaczcie Państwo, nie umiem tego do końca opisać, bo to jest dziwne. Niby kwadrat, a nie kwadrat. Niby prostokąt, a nie prostokąt. No takie...
1: Zapewne gdzieś w jakichś materiałach reklamowych usłyszelibyśmy, że to jest coś, co dostosowuje się do kształtu twarzy.
0: Tak, i w ogóle i cud. Ostrza Dual Steel Precision, 45 ostrzy w każdym, samoostrzących się oczywiście, w każdym z tych nożyków jest 3, 90 obrotów na minutę. Nie, przepraszam, 90 tysięcy obrotów na minutę, żeby nie było. I głowica jest zdejmowana. Aby zdjąć głowicę, trzeba nacisnąć lekko na głowicę i przekręcić w lewo. I mamy zdjętą głowicę bez problemu. Aby założyć, to trzeba po prostu tylko założyć i trafić. I to mamy taki odgłos i wtedy głowica już jest na wierzchu. Po co mamy to zdejmowane? Po prostu po to, żeby można było w to miejsce zamiast głowicy golącej na przykład wrzucić sobie grooming styler albo szczoteczkę do twarzy. Albo jeszcze coś, o czym może zapomniałem. Z tych akcesoriów, co można je dokupić.
1: Czyli ta szczoteczka to też jakby jest głowicą w tej golarce.
0: Tak. Mamy tutaj jeszcze... Tak. Mamy tutaj jeszcze zintegrowany trimmer do brody, wiadomo, taki... Potem go zaprezentuję. No i mamy przycisk power, który jest też przyciskiem blokady podróżnej i czymś jeszcze, to za chwilę, bo to jest też przyciskiem Bluetooth. Bo ta golarka posiada Bluetooth 4.0, słuchajcie. No, ale najpierw może, żeby nie mieszać tutaj dla ludzi, to powiem, oczywiście też posiada gumowe wykończenie, żeby nie było, jest, waży około 240 gram, mierzy około 7,5 cm, może trochę więcej, jest taka wydłużona, no ale to jest taki filipsowski kształt. Ja nie bardzo znalazłem wymiary, słuchajcie, i szukałem, nawet w instrukcji obsługi ich nie ma. Jest mnóstwo różnych innych rzeczy, ale tego akurat nie ma. No ale to nie jest jakieś bardzo duże i bardzo ciężkie, ale są lżejsze golarki od tej. I teraz tak, mamy te trzy głowice. Oczywiście te głowice są pokryte też takimi granulkami. To się nazywa Skin IQ, specjalna ochrona skóry wrażliwej. To jest 2300 granulek jakiś i dzięki temu tarcie jest mniejsze. No cała masa, można powiedzieć o tej golarce, różnych rzeczy. Odsyłam tutaj do sprzedawców albo do materiałów producenta, bo po prostu reklamy jest dość dużo.
1: I mamy do czynienia z bardzo dużą ilością różnych takich terminów, które szczerze mówiąc ciężko zweryfikować, nie mając jakiejś konkretnej wiedzy, czy to rzeczywiście coś daje, czy to jest jakiś marketingowy bełkot.
0: Dokładnie, więc wybaczcie, nie będę się w to wgłębiał zbyt mocno. Aby wyczyścić golarkę, przyciskamy przycisk w wiadomym miejscu dla golarek elektrycznych, tutaj pod kciukiem koło wyświetlacza na końcu, aby sobie otworzyć te głowice, bo można. Ciekawą rzeczą jest, jak głowice można wyjąć, bo należy przekręcić pierścień w lewą stronę, aż głowica wyjdzie. Pierścień wyjąć, jakby to jest taki pierścień plastikowy, i potem mamy dojście do już konkretnych kółeczek i konkretnych nożyków golarki. No ale mówię, jak korzystamy ze stacji i o to dbamy, to nie musimy nawet tam w ogóle zaglądać, jak nie chcemy. Głowice to są SH71. Jakby ktoś chciał wymienić, zalecana jest wymiana głowic co 2 lata. Ja myślę, że to jest troszeczkę przesadzone, bo głowice są samoostrzące, no ale wiadomo, marketing, wszystko się musi zgadzać, więc trzeba wymieniać co 2 lata, acz powiem wam szczerze, że to nie jest tak do końca, bo te golarki są drogie Philipsa i oni, no przynajmniej z moich dotychczasowych doświadczeń wyglądało tak, że te golarki naprawdę starczyły, i te głowice, i te kółka na bardzo długo. To po prostu tak wszystko było dopracowane, że naprawdę na długo wystarczało. No ale skoro producent tak mówi, no to tak też przytaczam. I teraz może wrzucę do tej blokady podróżnej. O co chodzi? Chcę tu zaprezentować. Załóżmy, że chcę, żeby... Bo normalnie jak naciskam krótko power, to się golarka włącza i wyłącza. Włącza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki specyficzny jej start.
1: Jakby zaczynała od wyższych obrotów, a tak, później dokładnie. Nieco je zmniejszała.
0: Tak, dlaczego? Golarka posiada czujnik gęstości, uwaga, czujnik nie długości, gęstości brody, Bird Adapt, który steruje obrotami golarki. Ja nagrałem taki plik, gdzie się goliłem, to Michale, zaraz może wyemitujesz.
1: Jasne.
0: Jak to mniej więcej słychać, jak ta golarka tymi obrotami tam steruje. Ja nie mam specjalnie gęstej brody, no ale też wybaczcie, nie mogę tego wam zaprezentować na żywo, ponieważ no mam jakieś obowiązki, a jakoś nie bardzo lubię chodzić do sklepów i do urzędów nieogolony. W związku z czym no tutaj audycja jest o tej porze, jakiej jest, więc postanowiłem zrobić nagranie takie, aby ten system Bird ADAP mniej więcej pokazać. Zaczyna i tak od wyższych obrotów, ale te obroty, takie to są obroty bazowe, żeby nie powiedzieć. Ale wróćmy do tej autoblokady. Do tej blokady podróżnej. Mianowicie, chodzi o to, że jeżeli chcemy, aby nam się golarka nie włączyła w trakcie podróży, to naciskamy power i trzymamy i czekamy. O, przestało nam działać.
1: Samo się wyłączyło.
0: Samo się wyłączyło. I teraz, jak naciskam power, tak normalnie krótko, to jest mikroprzełącznik.
1: Nic się nie dzieje.
0: I teraz, jak chcę odblokować, to naciskam power i trzymam. Naciskam, trzymam. Chodzi.
1: I jest.
0: I potem naciskając, cały czas mam. I to jest właśnie blokada podróżna. Tak tutaj jest zrobiona i uważam, że jest bardzo fajnie zrobiona, bo nawet osoba, która nic nie widzi, spokojnie z tego użytek zrobi i będzie wiedzieć, kiedy ona działa, kiedy ona nie działa, bo jak pokażę wam maszynkę konkurencji, też w niej jest blokada podróżna, ale już tam nie jest tak kolorowo.
1: No cóż, no, ale to rzeczywiście dobrze, że takie blokady podróżne są, no bo to wiadomo, że jak wrzucimy to gdzieś do jakiejś na przykład kosmetyczki, kosmetyczkę do torby albo walizki i ona zostanie przykryta czymś, no to potem łatwo o taką sytuację, w której nam się coś powiedzmy włączy.
0: Dokładnie.
1: Będzie coś działać i wyczerpie baterię.
0: Tak. A poza tym nawet jak ktoś weźmie do ręki, to na przykład dziecko czy coś, to tak nie włączy, bo se tak chce.
1: Dokładnie.
0: Maszynka z zdjętą głowicą działa tak. To jest sam silnik. Bez nożyków działa tak. Z kompletem wszystkiego, jeszcze raz, działa tak. Także tak jest, jeśli chodzi o tę golarkę. Philips z serii 7783-55. I teraz jeszcze kwestia czego? Kwestia lotów w tej golarce, proszę
1: Państwa. To zanim do tego przejdziemy, Robercie, to pojawiło się pytanie od naszego słuchacza Grzegorza. A Grzegorz chciałby się dowiedzieć, którą z tych maszynek, które prezentujecie, goli się najszybciej do gładkiej skóry? A może foliowa jest szybsza?
0: Z tych trzech Philipsem. Aha. To mogę powiedzieć, Philipsem.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, ale... w ogóle mam takie wrażenie, Robercie, że chyba jednak Philips to jest pewna klasa, jeżeli chodzi o te maszynki.
0: Tak. Tak na razie, tak do tej pory było, tak na razie jest, zobaczymy jak będzie. To znaczy, ja mógłbym powiedzieć z całą wtedy, kiedy jakby sprawdzę, ile ta golarka wytrzyma, tak? Poprzednie modele Philipsa wytrzymywały u mnie co najmniej 15-10 lat. Ile ta wytrzyma, nie wiem. Akurat tą golarkę używam na co dzień, tę golarkę używam na co dzień, więc tej golarki używam na co dzień, tak chciałem powiedzieć, po polskiemu, albo po polsku. Tej golarki używam na co dzień i że tak powiem, ja jestem z niej zadowolony, aczkolwiek kosztuje dość dużo. Cena producenta to jest 750 zł, można kupić taniej. Drożej nie polecam. Można kupić za 690, można nawet kupić za 500, ale tam taniej nie widziałem, chyba że jakieś powystawowe egzemplarze. To może teraz, Michale, wypuść to nagranie z tego golenia.
1: To przypomnij jeszcze, jak nazywa się ten system.
0: Bird Adapt.
1: Bird Adapt.
0: System,
1: okay.
0: System Bird Adapt.
1: Dobrze, ja już
0: czyli czujnik gęstości brody.
1: Tak jest. Ja już to nagranie mam przygotowane, więc teraz proszę bardzo.
0: Sami zobaczcie.
1: Tak. To nie będzie jakieś długie nagranie.
0: Nie.
1: Tak, to jest około pół minuty.
0: Tak.
1: Zatem zapraszamy, słuchamy.

0: tak tu właśnie się zachowuje.
1: Tu się ciekawe rzeczy działy. Gdybyś mógł opowiedzieć teraz, co tam właściwie się działo, bo mieliśmy wyłączone mikrofony, więc gdybyś teraz mógł opowiedzieć,
0: więc już mówię.
1: Co robiłeś.
0: A myślałem, że były włączone
1: mikrofony. Nie, bo ja właśnie celowo, żeby dać naszym słuchaczom po prostu posłuchać tego dźwięku, a teraz żebyś mógł kilka słów powiedzieć na jego temat.
0: Ja już mówię. Najpierw zaczęliśmy od standardowych obrotów. Wiadomo. Tych, które tutaj mam, identyczne, prawda?
1: Tak
0: identyczne.
1: Jest.
0: Po czym zacząłem się golić i natrafiłem na miejsce z gęstszym zarostem. Ja nie mam takiego super gęstego zarostu. Ja podkreślam, nie z dłuższym zarostem, a z gęstszym zarostem. I on wtedy przyspieszył obroty. Ale w momencie, gdy uznał, że już jest zgolone, to on te obroty natychmiast w sposób taki aż bolesny, że tak powiem. I to tak wyglądało, jakby to było, jak to ktoś słyszy z zewnątrz, bo to tak słychać, jak ktoś słyszy z zewnątrz, to nie ma takiego płynnego zwolnienia w dół, tylko jest, oni to nazywają silnik cyfrowy. Czyli natychmiast te obroty spadają do obrotów standardowych.
1: Ale czy to w jakiś sposób rzeczywiście jest bolesne? Ty to odczuwasz na sobie jakoś, że coś jest nie tak?
0: Nie, to nie jest bolesne, ale chodzi o to, że jak odsłuchujesz to, jak słuchasz tego, to no zobacz, jak włączyłeś ten plik, to jak te obroty się podwyższały i one nagle tak spadały, bo normalnie powinny tak płynnie spadać, tak wiesz, rozumiesz, jakby, a tutaj nie. Tutaj
1: od
0: tak
1: razu,
0: nie ma.
1: Od
0: tu
1: razu.
0: Natychmiast spada do tych obrotów podstawowych. I oni to nazywają silnikiem cyfrowym. Dziwne to jest, powiem, bo to jest takie nietypowe, ale tak to działa. Tak to niestety działa. Tak jest. Natomiast dlaczego tak mało? Po prostu golarka bardzo dobrze sobie radzi z tym gęstym zarostem, podwyższając obroty, i w momencie, gdy uzna ten czujnik, że już zgolił, co ma zgolić, wystarczająco, to natychmiast te obroty spadają. Spadają i to nie spadają tak płynnie, ładnie, tylko tak aż, ja tak nazwę, aż boli, tak? Bo to tak słychać dziwnie. Jakby to było cięte. A to nie jest cięte, to tak się zachowuje po prostu. Dlaczego?
1: Rozumiem.
0: Nie wiem. Tak to już ma.
1: Tak po prostu jest. No tak ten wymyślili. Tak wymyślili, że to będzie tak działać.
0: No właśnie. Potem wam pokażę czyszczenie. Zrobimy czyszczenie na żywo. Oczywiście wiadomo, że to będzie czyszczenie wymuszone, ale zrobimy je na żywo i sami zobaczycie. Tutaj będzie troszeczkę inaczej. Czyszczenie oczywiście golarki. Czyszczenie trwa niedługo, więc. No to jeśli chodzi właśnie, to i to jest tak zwane sterowanie obrotami. No i wiadomo, że jak ona zgoli, no to już to, co jest zgolone, to już potem nie dostaniemy tych obrotów. I te obroty się podwyższają tylko wtedy, kiedy mamy miejsca z gęstym zarostem. Im gęstszy zarost, tym szybsze obroty. Ja tych miejsc niestety dużo nie mam z gęstym zarostem. Owszem, o długi zarost nie problem, ale to nie chodzi o długość, tylko o gęstość.
1: Ile tych włosów tam, powiedzmy, na centymetr kwadratowy
0: tak,
1: jest?
0: Tak, żeby nie było. To jest Bird Adapt. Natomiast kolejna rzecz, która tu jeszcze jest, to jest czujnik Motion Control. I teraz o co tu... Motion Control się pisze. Motion Control.
1: Czyli
0: motion
1: czujnik control. Ruchu.
0: Tak, czujnik ruchu. A po co? Dla nas się nie przyda. Ale dla całej reszty ludzkości jak najbardziej. Bo mamy aplikację Grom Tribe się pisze, która jakby uczy nas, jak golić w pewnym sensie. Można sobie wybrać golenie z przewodnikiem i takie ruchy, jakie my robimy golarką, to widać na ekranie i to wszystko dzięki oczywiście Bluetooth, który jest w golarce, Bluetooth 4.0, żeby nie było. I teraz tak, parujemy golarkę przy pomocy aplikacji. Nie da się inaczej. Próbowałem. Myślałem, że da się przy pomocy panelu tego z telefonu, Ale nie. Nie wiem, jak to jest zrobione i nie wiem, dlaczego tak się nie da. Ale nie da się. Jak jest golarka już sparowana, to jest widoczna w urządzeniach Bluetooth jak najbardziej. Ale sparować możemy tylko z aplikacji. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. I tyle. Mojego na ten temat, wybaczcie, nie wiem, nie znam się aż na tych mechanizmach aż tak. Po prostu, bo myślałem, że sobie będę mógł ominąć aplikację GroomTrade, gdyż nie jest ona specjalnie przyjazna dla nas, powiem szczerze. No jest ona taka sobie, a z wersji na wersję jest coraz gorsza, bo jak jeszcze tą golarkę miałem na samym początku, to jeszcze można było odczytać, ile baterii jest w golarce i różne takie inne fajne informacje, które były przydatne, a teraz to już prawie nic nie można odczytać.
1: O, no to szkoda, czyli ten Bluetooth niestety tak naprawdę dla nas jest w tym momencie bezużyteczny.
0: Ta. Ten Bluetooth jest, prawdę mówiąc, bezużyteczny i dla nas, jeśli chodzi o osoby całkowicie, uwaga, całkowicie niewidome, jest to przerost formy nad treścią. Tak uważam. Jeżeli można by było kupić golarkę z tymi samymi funkcjonalnościami, a bez tego Bluetooth, tylko bez tego Bluetooth, to polecam. Ale nie wiem, czy można. Bo jednak ten cały Skin IQ się przydaje, ten Bird Adapt się przydaje i cała ta reszta. Natomiast no, ten Bluetooth, no, ze względu na niedostępność tej aplikacji, no to szczerze, no, nie bardzo, tak? I na przykład jak wybierzemy golenie z przewodnikiem, no to wtedy nam się pokaże wskaźnik i jakby ten wskaźnik odpowiednio po ekranie wiruje. I ty masz powtarzać za wskaźnikiem ruchy po swojej twarzy. No ale jak nie widzisz tego wskaźnika, no to co powtórzysz? Nic nie powtórzysz.
1: Nic nie powtórzysz, oczywiście.
0: Dokładnie, dokładnie. Także powiem wam, przerost formy nad treścią tutaj. I szkoda, że Philips idzie w tę mańkę, bo moim zdaniem to oni się powinni zająć tym, żeby robić jak najlepsze golarki i może nawet i drogie, ale naprawdę dobre, niż się bawić w te takie technologie. No ale co ja mam do powiedzenia, tak? Ludzie lubią gadżety Bluetooth, lubią to wszystko. Ja potem włączę państwu tego GroomTrade'a, żeby wam pokazać, jak to działa. I teraz tak, no bo jest też taka sytuacja, jak wiecie, że trzeba rozparować urządzenie, tak? Można rozparować bez problemu, usunąć z panelu Bluetooth, usunąć z aplikacji. No ale potem jak z powrotem to sparować, żeby było sparowane, żeby na przykład, nie wiem, no bo inny telefon, tak? Inny telefon niż rozparować. To żeby urządzenie, żeby golarka zapomniała, co ma w Bluetoothie, to trzeba nacisnąć przycisk Power i trzymać przez 10 sekund lub dłużej. Ja tylko powiem, że blokada podróżna to jest te 3 sekundy, a my trzymamy dłużej jeszcze. Ona nam wtedy się niestety włączy. Ale no musimy to wytrwać i wtedy nam się Bluetooth rozparuje. Każde włączenie golarki to jest automatyczne włączenie Bluetooth. Nie mogę zrobić czegoś takiego, że mam wyłączony Bluetooth i sobie używam golarki. Nie, Bluetooth zawsze mi działa. Mało tego, jak ja cały czas zapominam synchronizować golarkę z tym Bluetoothem, bo mi się nie chce po prostu. Staje człowiek rano, to się goli, a nie się bawi w Bluetoothy, smartfony i inne rzeczy, tak? No, tak jakoś mam. Taki dziwny jestem. I zapominam o tym. I jak włączę aplikację, to cały czas dostaję jakieś komunikaty, że niesynchronizowane, że powinienem wyczyścić, że coś tam. No ta aplikacja właśnie mówi na przykład, ile mamy, kiedy mamy wyczyścić, kiedy mamy wymienić wkład, jest licznik tych czyszczeń. To nawet jest dostępne, tylko że ja wam państwu powiem, to jest taki trochę przerost formy nad treścią. Dla ludzi słabowidzących, jeżeli jesteś w stanie spokojnie oglądać ten ekran, jak najbardziej. Jak najbardziej fajna sprawa. Bardziej zabawa, ale jak lubisz. Tylko czy warto za to dopłacać 400 zł?
1: No, to jest sprawa dyskusyjna, no ewentualnie, dokładnie, jeżeli ktoś faktycznie jest osobą słabowidzącą i potrzebuje jakichś wskazówek w zakresie tego, jak się golić, tak? Bo na przykład, no nie wiem, dopiero zaczyna.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: No to okej.
0: Dokładnie. A teraz na zakończenie mojej prezentacji tej golarki pokażę, jak się ją czyści. Czyszczenie jest banalne, trzeba położyć na stacji golarkę do góry nogami. Przy czym zasada jest taka, że kładziemy ją na stacji i włączamy do góry nogami, a nie podczas golenia, bo podczas golenia to ona normalnie nam będzie działać standardowo. Musimy ją wyłączyć z powera i przewrócić. I wtedy ten czujnik, jak podczas włączenia, to on on jakby ten motion control, to on jakby powie, że, znaczy powie, no
1: dojdzie wykryje, do tej golarki,
0: wykryje właśnie, że jesteś do góry nogami golarka i ja cię będę czyścił.
1: No ale to teraz... Robercie, tę golarkę kładziemy na tej stacji łącznie z głowicą, tak?
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Okej.
0: Okay. No tak, bo tylko wtedy stacja nam zadziała, kiedy jest głowica, bo głowica zasila stację.
1: Okej.
0: Okay. W głowicy jest ten taki, między tymi ostrzami jest takie coś, co można wyczuć, to jest słabo wyczuwalne, ale jest, szczególnie się włączy, to się obraca. I w to, między te głowice, wchodzi taki bolec, taki trzpień.
1: Od tego, z tego kubka, z tej stacji.
0: Tak, z tego kubka, tak, z tej stacji. I dzięki temu ten trzpień jakby... ma w sobie coś, co jest zabudowane plastikiem i ten czpień już robi całą robotę. Po prostu z tego czpienia jest zasilanie. Jakby dla całej stacji ona ma seria jakichś, nie wiem, wiatraczków, czy jeden wiatraczek, czy mieszaki, czy jeszcze coś inne tam jest. Nie wiem, wybaczcie, nie orientuję się, bo nie jestem w stanie, nie chcę nawet rozbierać tego. I dzięki temu ta stacja działa, powoduje odpowiedni ruch tych płynów, tego płynu w środku i jest po prostu ta golarka jakoś obmywana, oczyszczana, tak? Tak to jest mniej więcej robione, tak? Więc teraz pokażę, jak wygląda procedura czyszczenia na żywo. Żeby zamarkować procedurę czyszczenia na żywo, po prostu trzeba golarkę włączyć do góry nogami. Nie trzeba jej kłaść na tej stacji. Bo jak położę na tej stacji, no to wiadomo, będzie stacja działać. Ale jak ją włączę do góry nogami, to ten proces czyszczenia będzie taki sam, tylko że bez włożenia do stacji.
1: Bez tej stacji, bez udziału tego płynu.
0: Bez udziału tego płynu, bez udziału tego wszystkiego. A z racji, że tutaj mamy mikrofony, ja nie chcę, żeby tu nam coś prysnęło albo coś, więc zamarkuję, że tak powiem, ponieważ żeby nie było...
1: Efekty akustyczne będą takie same.
0: Takie same, dokładnie. Efekty akustyczne będą takie same. Natomiast to już powiem od razu. Jeżeli chcemy kogoś na przykład golić leżącego, to nie ma problemu. Zaczynamy... Chodzi o to, że zaczynamy golić normalnie, trzymając golarkę. Włączamy golarkę i normalnie golimy. I nawet jak ją przełożymy do góry nogami, to nie ma problemu. Ona dalej chodzi cały czas w trybie takim, jakim powinna. Natomiast żeby chodziła w trybie czyszczenia, musimy ją przewrócić do góry nogami i wtedy włączyć. Dopiero po przewróceniu do góry nogami. I teraz właśnie to zrobię i zobaczcie, co będzie się działo. Włączam. Ona to robi automatycznie. To jest cały czas program czyszczenia. Cały czas się czyści. Uwaga. O właśnie, teraz szybsze obroty.
1: Szybciej, tak.
0: Tak.
1: I przerwy.
0: Tak. On robi takie przerwy. Tak. Ja powiem, kiedy się skończy. Jeszcze.

0: I teraz się dopiero proces czyszczenia skończył.
1: Czyli tak na sam koniec troszeczkę wolniejsze dwa obroty.
0: I to oznacza koniec. Oni to nazywają w instrukcji dwie wibracje. Dla mnie to żadne wibracje, po prostu dwa razy takie obroty.
1: Dokładnie, no ta kolarka raczej nie ma silnika wibracyjnego, po prostu wibruje sama z siebie.
0: Dokładnie, natomiast wyobraźmy sobie, że to jest w stacji i po prostu na tej zasadzie jakoś to tam obmywa ten płyn, to działa, wyciągamy, mamy świeżą, pachnącą golarkę i tak dalej, możemy ją przetrzymywać w etui bądź w stacji. To jak sobie chcemy, tak sobie wymyślimy. Ja powiem tylko tyle, że w stacji ona się tak trzyma średnio na jeża, ja wolę bardziej etui, bo jest bezpieczniej, natomiast w stacji ona się trzyma średnio na jeża. To się trzyma, ale powiem szczerze, dosyć łatwo ją z tej stacji zrzucić, jakby się chciało. Takie to jest, no ale może ktoś to dopracuje albo coś. No. Powiem tak, przy odrobinie szczęścia dziecko bez problemu to zrzuci. To jest, jeśli chodzi o tę golarkę, chyba tyle. Chociaż jeszcze możemy zajrzeć do tej aplikacji Groom Tribe.
1: No właśnie, co w ogóle, na co ona nam pozwala?
0: Na co ona pozwala z punktu widzenia osoby niewidomej?
2: 21.01.06.
0: O właśnie, tutaj człowiek nie może się ogarnąć bez jakiegoś
2: tego. Telefon,
0: nie pamiętam. O, mam. Groom Tribe. Proszę bardzo, włączam. To jest...
2: Przycisk. Osoba. Przycisk. Ilustracja.
0: Tu mam włączone opisy.
2: Znaki. Opisy obrazki. Rozpoznawanie ekranu. Opisy obrazki.
1: Rozpoznawanie. I chyba
2: rozpoznawanie ekranu. Włączone. A. Włączone.
0: Nie. Chcę wyłączyć. Aha. Miałem włączone i jedno i drugie, ale...
1: I nic to nie dawało.
0: No, mieliśmy jakieś ilustracje.
2: Przycisk. Osoba. Przycisk. Osoba. Przycisk. Przycisk. Dobry wieczór. Robert. Mój plan golenia. Wykorzystaj możliwości swojej golarki w pełni. Połącz golarkę i korzystaj z aplikacji Grom Vibe. Jak dobrać najlepszy zdrowy do kształtu twarzy. Pokaż wszystkie. Poznaj możliwości modelu 7000. Czyszczenie golarki. Jak korzystać z golarki. Korzystanie z akcesoriów. Pokaż wszystkie. Przycisk. Powtórz zadanie. Mój plan golenia. Wykorzystaj możliwości swoje. Pokaż wszystkie. Poznaj możliwości modelu 7000. Czyszczenie. Pokaż wszystkie. Powtórz zadanie. Celem budowy. Zdjęcie kanału Philips. Powtórz zadanie. Celem budowy Philips Chavez. Łączę.
1: A to są jakieś filmiki?
2: Przycisk.
0: Tak.
2: Więcej. Otwórz.
0: To są tylko filmiki.
2: Powtórz zadanie. Przerwę. Mój plan golenia. Dobry wieczór. Robert. Pokaż. Poznaj. Pokaż.
0: Na przykład.
2: Powtórz. Więcej. Otwórz. Przycisk.
0: Otwórz. Prawdopodobnie będzie nam to grało. Muzyczka piękna. Nie, powiem tylko tyle, nic nie powiem.
1: No to szkoda.
0: Ale mamy filmik.
2: Przycisk, czat. Przycisk, czat. Odwiedź sklep, przycisk, sklep Philips. Posiadasz inne produkcje na Philips. Rejestracja urządzeń, łączę do przydatnych informacji. Otwórz, poznaj, pokaż wszystkie. Mój plan golenia, wykorzystaj, dobry wieczór. Pokaż, zdjęcie, powtórz, więc, przejdź do przodu, znak wodny kanału. Przycisk, słuchaj przewijania, otwórz. Ustawienia. Pełny ekran. Powtórz zadanie przerwy. Pokaż wszystkie. Poznaj możliwości. Pokaż wszystkie. Powtórz zadanie celem. Zdjęcie kanału Philips. Powtórz zadanie celem. Więcej. Powtórz zadanie
1: celem. Czyli generalnie na wiele nam się to nie zda.
0: Przycisk. Dokładnie. Co mamy jeszcze w ustawieniach? W ustawieniach mamy, czy ma się aplikacja włączać automatycznie, czy nie. Czy możemy tam zarejestrować golarkę i sparować golarkę po prostu, bo... Tak jak mówię, nie zrobimy tego z panelu telefonu, po prostu z jakiegoś powodu nie widzi golarki ten telefon. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest i trzeba to robić przez aplikację. Jak to zrobimy przez aplikację, to okej. I ta rejestracja i parowanie jest jak najbardziej dostępne i to możemy zrobić. Natomiast no, cała reszta... która była kiedyś możliwa. Na przykład choćby to, że pokazywało nam, ile mamy baterii. Dla mnie to było
1: przydatna
0: istotne.
1: Informacja tak, akurat. Tak. I to bardzo.
0: A niestety, od pewnego momentu, jak zaktualizowano aplikację, już niestety nam tego nie pokazuje.
1: Szkoda, bo tak naprawdę to dla nas był jedyny sposób na to, żeby do tego komunikatu dotrzeć. No bo my tego pierścienia, który tam się obraca, to w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
0: Nie. Bo pomyliłeś. Pierścień to jest tylko wtedy, kiedy ładujesz. Tam nie masz pierścienia, tam masz wyświetlacz.
1: Czyli na wyświetlaczu jest informacja, tak? Wyświetlana. Tak. Z ciekawości, zupełnie tak zapytam, czy próbowałeś może jakimiś programami do rozpoznawania ekranu, typu jakiś tam Envision, Sync AI?
0: Próbowałem. Czasami można wyczytać percent, znaczy procent.
1: Aha, ten znaczek po prostu.
0: No tylko, że wiesz,
1: Długo
0: się bawić w to...
1: No zabawa, tak? To już lepiej po prostu położyć na stacji i tyle. Albo tak, albo ewentualnie pytanie, jaki to ma wpływ na akumulator. Zawsze po goleniu można po prostu ją odkładać na stację.
0: Tak, albo... Słuchaj, to jest... Nie, bo żeby nie było, to jest taka podstawka ładująca, ale równie dobrze można tę ładowarkę włożyć do golarki, bez tej stacji. Ta stacja to jest typowy element dekoracyjny. Tej stacji mogłoby spokojnie nie być.
1: Tam. No jasne.
0: Ale po prostu to ładnie wygląda, jak się ładuje i się obraca. De facto się nie obraca, ale się obraca wizualnie. Wizualnie się obraca. I to fajnie wygląda. To jest po prostu efekciarskie.
1: Czyszczenie, jeżeli chcemy wykonać to czyszczenie, to ten element, ten kubek, to musi być na tej stacji, czy też może
0: tak,
1: być...
0: Tak, bo to jest całkiem co innego.
1: Ale właśnie dlatego o to pytam. Czy on musi być na tej stacji, czy możesz, czy w ogóle tę podstawkę ładującą można sobie odpuścić?
0: Podstawkę ładującą można sobie odpuścić.
1: Okay.
0: To jest w ogóle inny element wszystkiego.
1: Dobra.
0: Stacja czyszcząca Quick Clean Pod z tym wkładem, czyli jak oni to nazywają saszetką, to jest insza inszość, a ta podstawka ładująca to jest taki element typowo dekoracyjny,
1: okay,
0: efekciarski, bajerancki.
1: Jasne, no to teraz
0: to jest
1: też
0: całkiem co innego.
1: To teraz też mam już jasność w tej sprawie, bo myślałem, że tak z początku, jak to wszystko opisywałeś, ale może dlatego, że tych elementów było jednak sporo.
0: Tu jest sporo,
1: to,
0: tak.
1: To mi się zlało to w jedno, to znaczy myślałem, że ta stacja jest w jakiś sposób połączona z tą podstawką ładującą, ale jeżeli nie, no to okej. Okay.
0: To są, ja jeszcze raz przypomnę, mamy takie elementy w zestawie jak golarka, ładowarka, stacja, ta podstawka ładująca, stacja czyszcząca i to jest inne całkiem, to jest ten kubek i to jest całkiem inne urządzenie i saszetka Quick Clean Pod, to jest też jakby inny, to jest w oddzielnych foliach.
1: Okej.
0: Okay. No i szczoteczka do czyszczenia jeszcze.
1: No to się też zawsze przyda.
0: Także to są wszystko inne elementy. I ta stacja, ona, z tego co ja wiem, to bardzo ładnie wygląda. Jak to jest na stacji, jak to się ładuje, to w ogóle no kosmos, nie? Kosmos, bo to fajnie wygląda. No ale z punktu widzenia osoby niewidomej to nie ma żadnego
1: nie daje
0: znaczenia.
1: Nie daje to nic.
0: Zresztą ładuje się 60 minut golarka, więc problemu nie ma. Ja wam powiem, u mnie to najczęściej jest tak, że się gole, nagle bateria przestaje działać i tyle, no co, trzeba zmienić. Albo odczekać 5 minut,
1: no właśnie,
0: tak,
1: bo tu jest jeszcze
0: spokojnie się dogolisz,
1: bo tu jest
0: albo
1: jeszcze
0: zmienić golarkę na co innego.
1: Jasne. I a propos co innego, to za chwilę będziemy też mówić o kolejnych golarkach. Przypomnijmy, że w tej części audycji mieliśmy golarkę firmy Philips o modelu
0: 7783-55, ukośnik 55 i to jest Series 7000, model serii 7000, to jest Philips Skin IQ, czyli ten ochrona, zaawansowana ochrona skóry i to takie tam.
1: Okej, okay, no to w takim razie teraz zrobimy sobie... zanim zrobimy sobie przerwę, to... bo to tak do mnie nie do końca dotarło. Czy ty wspominałeś o cenach? Wspominałeś, ale nie zapadła mi w pamięć ta cena.
0: Już mówię. Cena jest 755 zł powinno być najdrożej. Myślę, że drożej nie powinno być. Można kupić za 690, za 500, jak ktoś... A jak ktoś znajdzie za 300, no to może spokojnie brać, bo uważam, że za 300 to spokojnie można za tą golarkę dać. Chociaż mówię, Bluetooth, który w niej jest zawarty, to jest przerost formy nad treścią, ale dla osób widzących to nie jest przerost formy nad treścią i mogą się fajnie pobawić. Ale dla nas to niekoniecznie.
1: Tak, a że osoby słabowidzące też nas słuchają, no to może akurat właśnie z tego skorzystają. No dobrze,
0: dokładnie.
1: To teraz chwila muzycznego oddechu. A do was wracamy już za moment.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Słuchacie Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś o golarkach elektrycznych opowiada Robert Łabęcki, o nowoczesnych, współczesnych golarkach elektrycznych.
0: Golarkę, na przykładzie trzech modeli.
1: Tak, na przykładzie trzech modeli. Golarkę Philipsa mamy już za sobą, no to teraz będzie...
0: Nie wiem, czy ja mówiłem o zintegrowanym trymerze do brody, bo tam jest.
1: Mówiłeś.
0: To tylko a propos.
1: Tak.
0: Bo tam to jest.
1: Wspominałeś o tym, to teraz będzie chińska myśl technologiczna.
0: Tak, chińska myśl technologiczna. Podróbkowa myśl technologiczna, wcale nie taka najgorsza. Xiaomi Electric Shaver S500. Urządzenie w takim pudełeczku. Urządzenie niewielkie, jest lżejsze od Philipsa. Jest mniejsze, 155 mm wysokości, 6,5 mm szerokości i grubość 6,3. To jest tak jakby lekko spłaszczony walec, ale bardzo walcowa ta konstrukcja. Można oglądnąć na YouTubie, ja znalazłem dużo filmików o tej golarce na YouTubie, jak ktoś nie wie, jak to wygląda. Golarkę otrzymujemy w pudełku zafoliowanym kompletnie. Nie wiem, Chińczycy wszystko lubią foliować, ale po prostu to nie wiem, być może jest fajne, nie wiem, to jest kwestia, ale pięknie wszystko jest zafoliowane, ofoliowane. Po zdjęciu folii mamy pudełko, logo producenta, golarka, wszystko po chińsku i po angielsku. Próżno tu coś po polsku, ale po polsku będzie tylko gdzieś indziej. Otwieramy, mamy golarkę na pudełku, w pudełku, w środku, w tej połówce pudełka, bo to pudełko składa się z dwóch części, mamy naklejony klocek z pianki, nie wiem po co, po to chyba, żeby to się lepiej trzymało, taki klocek piankowy, taki sympatyczny. Potem otwieramy, tutaj mamy od razu papiery takie, ale wszystko jest po chińsku, rozkładane i nawet nie ma innych języków, ale wszystko jest po chińsku. No więc to tak powiem. Po czym mamy już golarkę. I tutaj mamy nasadkę na głowicę.
1: Mamy żeby golarkę. Się na przykład nie kurzyła.
0: Tak, tak, na przykład. Ale też, żeby ją jakoś ten... golarka jest w blistrze, który możemy wyjąć, pociągając za specjalną wstążeczkę, która jest. To jest taki blister plastikowy. Taki blister. I pod nim, pod tym blisterem mamy kolejną teczkę. I tutaj mamy, uwaga, instrukcję w różnych językach. Mamy instrukcję też po polsku, taki kawałek papiera wstawiony, wsadzony. Taką byle jaką. Mamy kabel USB-C. USB-C, króciutki, on jest 15-centymetrowy, po prostu pina, nie kabel, w takim pudełeczku i szczoteczkę do czyszczenia golarki.
1: Czyli mamy kabel USB-C, ale jakiejś kostki ładującej nie dali?
0: Nie, niestety, przykre, albo nie przykre, nie, kostki ładującej nie ma. W zestawie nie dali nic z tych rzeczy. No dobrze. Przejdźmy do samej golarki. Golarka Electric Shaver S500 jest golarką rotacyjną. Ma tak samo trzy głowice. Głowice z pływającymi ostrzami. Te głowice są takie normalne, nie jakoś tam, no oni to nazywają, że są dwuwarstwowe, tutaj, że bardzo dobrze tną i tak dalej. I rzeczywiście one się sprawdzają nawet nieźle. Ale to jest bardzo, to jest normalna konstrukcja golarki rotacyjnej. Tu nie ma żadnych wymyślnych, żadnego wymyślnego wyglądu ostrzy. Tu nie ma, no... Tu nie ma, to jest taka normalna, to jest taka normalna.
1: Jest to po prostu konstrukcja, Robercie, do której zostaliśmy już przyzwyczajeni, tak?
0: O, można tak powiedzieć. Z tym, że jest to konstrukcja plastikowa, bo co by nie powiedzieć, to tylko ostrza tej golarki są metalowe. Cała osłona głowicy, nawet ten koszyk, który jakby przytrzymuje, żeby nie odpadła, żeby głowice nie odpadły, to wszystko jest plastikowe. Tylko same głowice są metalowe. Te nożyki i te osłony nożyków, a cała reszta i korpus głowicy, wszystko jest plastikowe, łącznie z tą głowicą i z tym, co w tej głowicy jest tak, że nie ma przycisku, który otwiera do czyszczenia, tylko trzeba zahaczyć paznokciem, o miejsce jest taka szczelina i zdejmujemy do czyszczenia, tak, nożyki.
1: I to rozwarstwić tak jakby po
0: rozwarstwić,
1: prostu.
0: Rozwarstwić, dokładnie.
1: No to tak kiedyś się w Philipsach też robiło.
0: Tak, natomiast w moich jest tak, że jakikolwiek by nie były, to trzeba nacisnąć przycisk. Tutaj tak samo mamy głowice zdejmowane. Tylko, że tu nie naciskamy i przekręcamy, tylko popychamy kciukiem do przodu. I głowica wyskakuje. Bo prawdopodobnie do tej maszynki też są jakieś akcesoria do kupienia, ale o tym akurat nie wiem. Jak chcemy włożyć bez problemu, o, mamy taki dźwięk, wkładamy i jest głowica. Tutaj nie mamy trymera do brody, w żadnym wypadku. To jest zaślepione plastikiem wszystko. Ta maszynka jest w ogóle bardzo plastikowa generalnie. I teraz tak, z boku maszynki, z tyłu, ale z boku mamy pod zaślepką gumową gniazdo USB-C. I tam wkładamy kabel i ładujemy. Przy czym uwaga, maszynka działa nam jak mamy podłączoną ją pod ładowarkę, obojętnie czy mamy baterię wyczerpaną czy nie.
1: Czyli jeżeli zdarzy się sytuacja awaryjna, to nie ma problemu.
0: Włączamy pod powerbanka czy pod coś kabelkiem USB-C, bez problemu działa.
1: I ładujemy. I się golimy.
0: Nie ma tak jak w Philipsie. Oni tu nie zabezpieczają. Wiadomo, Chiny, prawa człowieka, te sprawy. To nikogo to nie obchodzi. Jak chcesz, to giniesz na własne żądanie. Ale to skracam. Jest nasadka na ostrza. I teraz... Golarka też posiada blokadę podróżną, ale jak działa blokada podróżna? Znaczy, tak. Bo normalnie naciskamy przycisk power, działa golarka, naciskamy przycisk power, golarka się wyłącza. Przycisk power jest taki okrągły. Natomiast jak naciśniemy przycisk power jeszcze i teraz go przytrzymamy, o, zwalniają nam się obroty, czyli mamy inny tryb pracy. I teraz jak naciśniemy krótko, to wyłączamy. Naciśniemy krótko, cały czas mamy w tym trybie. Żeby zmienić tryb, musimy nacisnąć i przytrzymać. I wtedy, o, mamy szybciej.
1: Czyli są tylko dwa tryby.
0: Tak. Tutaj są dwa tryby, tu nie ma płynnego. Ta golarka nie posiada żadnych czujników typu Bird Adapt, czy Power Sense, czy innych tego typu.
1: Robercie, jesteś dość blisko mikrofonu i wchodzisz nam rzeczy? Już na granicę przesteru, powiedziałbym
0: Tutaj się oddalam. I teraz mamy taką sytuację, że blokada podróżna, bo jest. Co robimy? Naciskamy power i trzymamy przez 5 sekund. Raz... 2, 3, 4, 5. Może zatrybiło, a może nie. Naciskamy power.
1: Zatrybiło.
0: Jest. Żeby wyłączyć blokadę podróżną, naciskamy power i trzymamy. 1, 2, 3. I tu już wiemy, że...
1: Zatrybiło, tak, wyłączenie.
0: Tak, ale żeby włączyć... Już nie mamy tego takiego fajnego komunikatu. Pamiętaj, że w Philipsie on po prostu nam włączył maszynkę i potem ją wyłączył. I wtedy wiedzieliśmy, że mamy na blokadzie podróżnej. Tutaj tak nie ma. I tutaj uważam, że tu jest trochę gorzej to zrobione. Ale też się da. Ale też się da.
1: Zgadza się.
0: Że tak powiem. A teraz jak maszynka działa bez głowicy? Tu muszę, o. To trzeba pamiętać o tym kciuku koniecznie, bo jak weźmiemy to za głowicę, to nie, no, ona nam nie wypadnie. Tak maszynka działa bez głowicy.
1: Śmieszny dźwięk, taki przytłumiony.
0: Tak, tak działa ten. To jest jakiś taki specjalny ich silnik. Motor coś tam, coś tam. Tak, natomiast teraz zaprezentuję działanie bez nożyków. A z głowicą, ale bez nożyków. A teraz zaprezentuję już z całym kompletem. Ja zmieniam te tryby po prostu. Państwo się nie boją. Dobrze, i to było działanie już z całym kompletem. Teraz troszeczkę szczególików technicznych, może się komuś coś przyda, albo jakoś tak. O, właśnie, szczególików. Zrobiłem taki szczególik, że nasadka, że głowica goląca została w tym, w pokrywce zabezpieczającej. Zdjąłem razem z pokrywką, ale to zaraz ogarniemy. To wszystko jest, wiecie, plastikowe. Aczkolwiek powiem wam, że to działa, tylko jest plastikowe. I to, że to jest plastikowe, no to tak się... O, teraz jest dobrze, już. To tak różnie z tym jest i czasami może właśnie być tak, że zejdzie nam głowica goląca i jednocześnie w nasadce ona się znajdzie. No to jest takie właśnie coś. Tak samo golarkę możemy się golić, możemy się ją golić na mokro i sucho. Tak samo możemy, że tak powiem, no to czyszczenie standardowe głowic golących, głowice jakieś dwuwarstwowe, dwuostrzowe z japońskiej superstali. No to takie, ale opinia na temat tej golarki internautów jest całkiem niezła i ma 4,80 bodajże 3. Philips miał 4,86. Także można powiedzieć. Golarka ma też wyświetlacz LED. Tak. Ale cenowo nie idą web w web, bo golarka Philipsa to jest koszt do tych 700 zł, powiedzmy. A golarka Xiaomi to jest 240 zł, 119 zł można, widziałem, 190. To jest taka cena, więc to jest zdecydowanie tańsze, proszę Państwa, zdecydowanie. Jest tutaj wyświetlacz LED w tej golarce, który pokazuje nam ilość naładowanej baterii. No ale mówię, no jest to też zasilane USB-C, więc tragedii tu nie ma. Nawet jak się coś wyczerpie, tak dalej. No działa nam ta golarka i teraz tak. Czas ładowania 90 minut, czas pracy 60 minut. No i to już jest troszkę gorzej. Bo jednak półtorej godziny to nie to, co godzina, tak? Można się zapomnieć, że się na przykład zostawiło w ładowaniu i tak dalej. Elektronicznie całkiem nieźle sobie radzi ta ładowarka. Także wszystko tu jest, że tak powiem, tak jak powinno. Ładnie pachnie takim jakimś chińskim, nie wiem czymś, jakimś takim chińskim proszkiem. Nie wiem nazwać. Ale ten zapach jest taki specyficzny dla niektórych rzeczy. Tylko elektronicznych. I co więcej powiedzieć? No,
1: żadnego jakiegoś trybu czyszczenia nie ma, to po prostu trzeba rozebrać, wyczyścić.
0: Tak, dokładnie. Znaczy rozebrać, zdjąć głowicę.
1: No tak, ale te głowice też trzeba no rozłożyć, tak, żeby tam...
0: Nie, no to wiadomo, jak w każdej golarce, tak, takiej tradycyjnej, tak, rotacyjnej. Bo to jest też golarka rotacyjna, ta Xiaomi. Electric Shaver S500 i tutaj mamy właśnie ładowanie USB-C, czas ładowania

0: po prostu do zwyczajnie do niczego potrzebne.
1: No tak, bo jak ktoś ma potrzebę wyjątkowo, no to, to się ogoli pod powerbankiem. No,
0: dokładnie,
1: nie radzilibyśmy
0: no.
1: może golić się pod 220.
0: No nie, pod 220 może nie, ale pod powerbankiem nie ma większych
1: Mimo
0: problemu.
1: Tego, że tam i tak będzie pomiędzy nami a gniazdkiem jakaś kostka, ale lepiej złego nie kusić.
0: Tak, dokładnie, bo może spaść prąd na kostkę i wtedy może nie być fajnie, ale pod powerbankiem nie powinno być problemu, słuchajcie. Są takie powerbanki małe. Tam ileś tam mają tych bateria, nie pamiętam ile tu ma, ale jest litowo-jonowa, w Philipsie też jest litowo-jonowa, chyba nawet producent nie podał. Wiem, że pobór mocy to jest 9 W w trybie pracy, a w trybie gotowości to bodajże 0,4 W, jeżeli w ogóle jest do czegoś potrzebny. No i co? No i nie ma tutaj żadnych czujników brody, nie ma gęstości brody, żadnych aplikacji. No jest po prostu zwykła to golarka, ale po prostu taka o tyle bardziej zaawansowana, że ze zdejmowaną głowicą można w to miejsce zdjąć głowicę i dokupić chyba jakiś trymer do brody, tak mi się wydaje. Ale to mi się wydaje, nie wiem, nie mam pewności, bo nie interesowałem się tym specjalnie. Tak, także...
1: Cena około 300 zł, przypomnijmy.
0: Nie, taniej. 249 to jest taka cena już na maksa wywalona. Okay. Natomiast możemy to kupić zdecydowanie taniej, za 119 zł bodajże widziałem.
1: No to już w ogóle, to już w ogóle.
0: Tak, to jest najtańsza, acz wcale nie najgorsza golarka. Ja uważam, że stosunek jakości do ceny jest tutaj bardzo, że tak powiem, znamienity.
1: Ty się zgadzasz z tą oceną, która się pojawiła w internecie, że ona tak jest bardzo porównywalna do tych golarek Philipsa?
0: Wiesz co, może nie aż tak, ale powiem ci, że jeżeli mamy zapłacić tak dużo za Philipsa, może inaczej. Nie masz pieniędzy, chcesz mieć fajną, w miarę fajną golarkę, kup sobie Xiaomi, to nie będziesz tak bardzo żałował. To nie jest Philips, ale nie będziesz tego żałował. Opinie są naprawdę niezłe. Bo mówię, w Philipsie to wszystko jest zrobione, wiesz, korpus głowicy jest metalowy, to wszystko jest jednak, no, bardziej to tak, a to wszystko jest taki plastik, to jest chiński i widać, że to jest taki chiński, trochę tandetny plastik, no taka prawda, no. Niestety, zobacz, ja zdjąłem nasadkę i mi została głowica w nasadce, głowice golące zostały w nasadce. Jakby stało się coś takiego, że on się sam jakby rozwarstwił. Ale no, poradziłem sobie z tym, ale widać, że to jest taki plastik i wszystko tak na plastik jest zrobione.
1: Że
0: tak?
1: To się z czasem też może jakoś tam wyrobić. No bo to
0: to się naturalnie, że to się normalnie wyrobi. To się wyrobi bardzo szybko, wbrew pozorom. Znaczy tak, jest już nowy następca tego modelu S500, S600. Też jest ze stacją ładującą. Nie wiem, na te stacje ładujące to jest chyba jakiś fame, jakiś popyt, nie wiem. Jest ze stacją ładującą, jest ponoć z lepszymi ostrzami, jest lepiej wykonana, ponoć nie z plastiku, tylko z aluminium, ale kosztuje też lepiej, bo taka mniej więcej cena S600 to jest jakieś 419 zł już, trzeba za nią dać. Ale może bardziej warto dać za S600 niż S500. Nie wiem, mamy po prostu S500, nie mam S600, nigdzie nie udało mi się jej pozyskać na razie do testów. Może kiedyś z czasem, wszak no, cały czas jakieś prace trwają, może coś jakoś gdzieś.
1: Może coś
0: tak
1: się
0: jak
1: uda.
0: Powiedziałem. Może coś się uda, tak. Także to jest Xiaomi S500. To jest Xiaomi S500. No i jej plusem jest właśnie ładowanie na USB-C. Jej plusem jest to, że jest zasilana nawet podczas rozładowania. No to jest jej plus. No i to, że dość dobrze goli, tak? A przede wszystkim cena, cena jest mała. No co to jest? No. No i wiem, że można kupić golarki innych firm za 40 zł czy za 30 zł, no ale to już są bardziej zabawki, powiem szczerze.
1: Można kupić pytanie, ile czasu nam one podziałają?
0: Bardzo różnie, ale generalnie. Ale to też nie jest jakimś rekordowym. Znaczy, tutaj jest o tyle dobrze, że Xiaomi oferuje swoim klientom głowice do tej golarki. tak zwane

0: zwane replacement heads.
1: I można czyli wymienne głowice.
0: Wymienne. Całe korpusy. Po prostu wymieniamy cały jakby korpus ten, bo to plastikowe jest wszystko, wiecie, i tylko te ostrza są metalowe. I to wszystko jest metalu, plastyka. I to wiadomo, że to długo nie pochodzi. No ale też to nie kosztuje tyle, co Philips, tak? No nie ukrywajmy. Ale internauci są zadowoleni i o czymś to świadczy. A ja też powiem szczerze, nie jestem zły na tego Xiaomi'ego. Że tak powiem, więc jest to tak, stosunek jakości do ceny, tak?
1: Tak.
0: Nie mamy tu żadnych bluetoothów i żadnych takich, no ale mamy dwa tryby, przy czym ten drugi tryb jest fajniejszy od tego pierwszego, czyli ten szybszy, nie wiem po co jest ten wolniejszy, chyba do bardzo wrażliwej skóry albo do czegoś takiego.
1: Może tak być, może tak być.
0: No w każdym razie mamy dwa tryby, mamy tą blokadę podróżną, którą się włącza tak trochę na chybił trafił, ale często ją się włącza. No i tyle, no to co mogę powiedzieć o tym Xiaomi. No można tutaj mówić pływające ostrza, silnik, motor, tam
1: no,
0: jakiś tam...
1: No, ale to powiedzmy
0: cała
1: sobie
0: cała marketingowa otoczka to jest...
1: Marketing takie. I niewiele tak, więcej.
0: Tak, tak, dokładnie. Także to jest takie sobie.
1: Model S500.
0: S500, Electric Shaver S500. To jest Xiaomi. O takim żeśmy rozmawiali.
1: No to jeszcze Remington nam został. Teraz zrobimy sobie znowu chwilę muzycznego oddechu i wracamy do was za moment z ostatnią, trzecią w dzisiejszej audycji Golarką.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Czas na ostatnią golarkę, bohaterkę dzisiejszego Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Robercie, no to co tym razem?
0: Ja chciałem tylko nadmienić, że wszystkie nasze prezentowane golarki, które prezentujemy w tej audycji posiadają tak zwany pivot, czyli głowica ruchoma pod każdym kątem, że tak powiem, automatycznie dopasowująca się do kształtu ciała.
1: Tak, one są na takiej sprężynce
0: na takiej gęstej jakby szyi, aha, z takim przegubem gumowym i to może latać sobie we wszystkie możliwe strony świata. No, mówię o pivocie, bo jeszcze są pivoty tak zwane niepełne, a to są, te golarki są opivotowane całkowicie. Teraz kolejna z nich, już ostatnia, oceniana najgorzej przez internautów.
1: A przez ciebie?
0: A przeze mnie chyba też niestety, z żalem wielkim, bo wygląda naprawdę fajnie i miałem nadzieję, że firma Remington, która jest producentem i autorem tego rozwiązania, naprawdę wymyśliła coś ekstra super genialnego.
1: Niestety, tym bardziej, że Remington, i to tak już poza anteną rozmawialiśmy, kojarzy się tak trochę z jakimiś ostrzami, bronią,
0: z takimi rzeczami,
1: że już tak człowiek pomyśli, no jak już Remington coś robi, to będzie fajne. A czy tak
0: jest? Cały czas im jakoś nie wychodzi, bo cały czas robią różne innowacyjne rozwiązania, a cały czas odnoszę wrażenie, że nie mogą tego jakoś do końca dopracować. Tak mi się jakoś wydaje. Natomiast w czym rzecz? Bo golarka, o której teraz będziemy mówić, czyli Remington Ultimate Series XR 1570, czyli Ultimate Series XR 1570, tak, 1570, dobrze, mam nadzieję, że nie, tak, 1570, to jest golarka z takim nietypowym rozwiązaniem. Tam są ostrza Lift Logic, tak zwane, tam zrobione. Też tak zwane ostrza Comfort Spin. Na czym to polega? Że jedne ostrza się w środku obracają zgodnie z kierunkiem zegara, wskazówek zegara, a drugie się obracają przeciwny, te pierścienie osłaniające przeciwną stronę. I ponoć ma być tak super, ale chyba tak super nie wyszło, bo następcy tego modelu, już są dwa, i już, że tak powiem, nie mają tych rozwiązań, nie wdrożono, chyba jednak coś nie pykło. Ja podejrzewam, że co mogło nie pyknąć, ale to za chwilę o tym. No w każdym razie, mamy pudełko, takie pudełko, takie słychać, żeby nie było. Na YouTubie można oglądać, ale to nie w naszych podcastach.
1: Pudełko mimo tego, że jesteśmy oczywiście na YouTubie, ale kamery nie mamy. Nie.
0: Ale kamery nie mamy, przepraszam. No nie mam. I ja nawet nie umiem robić tych filmów, wiecie, tak kamerować nie umiem zerem pod tym względem. I jest to zarówno Remington, jak i Philips nie foliują swoich produktów, tylko zamieszczają tak zwane plomby przeciwotwarciowe. To trzeba odkleić i można z języczka pudełko odczepić. Na pudełku logo Remingtona napisane jest Remington Ultimate Series XR1570. Jest napisane to czarnym drukiem. Nawet jest to tak napisane, że można to przeczytać, bo to jest wypukłe. Jak drapie palcami po tych literkach, to one są wypukłe.
1: Tak, i to słychać zresztą teraz.
0: Tak. Mamy rysunek pięknej golarki, mamy rysunek właśnie logo Remingtona. W ogóle to pudełko jest bardzo ładnie zrobione. Bardzo ładne pudełko. To otwieramy, w środku mamy drugie pudełko. Już nie tak ładne jak to pierwsze. W pudełku mamy papiery. I rzeczy inne. O, rozbiorę. Oczywiście papiery. Papierów jest trochę, bo oczywiście są osobne papiery i to są papiery w języku polskim, a osobne papiery są dla reszty świata. Nawet dla Rosji są papiery, a dla nas nie ma, muszą być osobne. To taka moja dygresja, ale też nieprzyjemne. No, my musimy być jacyś inni. Dobrze. Kolejne pudełko, takie już z matowego papieru, mało przyjemnego. Otwieramy. Wiesz, pudełko w pudełku, ale w pudełku, no tak. Mamy kolejne jakby na wierzchu. Co mamy? Mamy woreczek z głowicą do grooming stylera, czyli do przecinarki brody. Grooming style, ja go potem pokażę. To jest oczywiście o tyle fajne, że przy pomocy kółeczka, które jest na tej głowicy do przycinania brody, możemy sobie, o, to jest no, taki dźwięk, i wysuwamy albo odsuwamy ten jakby grzebień taki, który jest do przycinania brody. Jakby
1: możemy określić długość tego, na ile chcemy przyciąć.
0: I możemy sobie to regulować. To pokrętło jest w kształcie takiej gwiazdy. I to jest taka głowica. Ją możemy włożyć w miast głowicy golącej. Bo ja przypomnę, wszystkie te nasze maszynki prezentowane w tej audycji to są maszynki z zdejmowanymi głowicami i w to miejsce możemy włożyć coś innego. Nawet i w Xiaomi możemy coś włożyć innego. Właśnie to do brody. Grooming Styler, tutaj to do brody dostajemy już w komplecie. Dostajemy też ładowarkę. Stację ładującą. Tak to mogę powiedzieć. No, coś takiego. Kształcie, jakby go to określić, kształcie takiej łódki trochę, kształcie takiego, ciężko to kształt określić, no taka, nie wiem, podkowa może, no też nie do końca podkowa, nie, to nie jest podkowa, to jest...
1: Bliżej nieokreślony kształt.
0: No, określić kształt zawsze się da. To jest opływowe. To jest z takim, tak jakby otwierane.
1: Aha.
0: Z nóżkami na dole. Można to sobie też chyba położyć, zawiesić na kołku rozporowym. No ja bym powiedział, że to jest jakby no takie, taka podkowa trochę odwrotna z takim z taką kieszenią na tą ładowarkę, na golarkę.
1: I w tej kieszeni właśnie tej się kieszeni, umieszcza.
0: W tej kieszeni się umieszcza golarkę, natomiast z boku tej kieszeni jest wtyk na ładowarkę. Znaczy na przewód, dokładnie. No i to się tak zamyka, bo to można zrobić tak, że można objąć tą golarkę to jest takie dosyć, bo można to postawić, a można jednocześnie objąć i można na przykład to położyć i żeby się ładowało. Bo w tej jakby w tej kieszeni, w tej podkowie wewnątrz są dwa styki blaszane, a w ładowarce są dwa takie, nie w ładowarce, tylko w golarce są dwie kropki. I te kropki się opierają jakby na tych stykach i tak się odbywa ładowanie całego tego ustrojstwa, jak to nazwę, całego tego. To jest takie nietypowe, bo mogliby zrobić to normalnie, tak? Ładujące, do golarki wkładamy, wtyk się ładuje, wszystko w porządku, tu wyświetlacz, ale nie. Trzeba zrobić stację, żeby to można było położyć jeszcze. I tak dalej. Nie wiem po co, na co. Czasami przerost formy nad treścią, ale...
1: Z drugiej strony to, wiesz, jeżeli ktoś ma jakąś na przykład półkę na różnego rodzaju akcesoria, to może sobie taką podstawkę ładującą gdzieś tam postawić, podłączyć to sobie do prądu, no i jak ma potrzebę, to po prostu stawia tę golarkę i ładuje.
0: Ale jak ktoś nie ma...
1: A to już gorzej.
0: No właśnie. No, a jeszcze bierzmy pod uwagę to, że takie akcesorium cały czas pobiera prąd, a w dobie dzisiejszych limitów prądu to też trzeba trochę uważać na takie różne fajne urządzonka. Więc to takie jest sobie. Pod tym mamy ściankę z tekturki, którą trzeba wyjąć, znaczy podnieść do góry. I tu już mamy różne rzeczy. Ciekawe, bo mamy książeczkę z instrukcją. W wszystkich językach. Nawet w rosyjskich. Ale nie po polsku. Nie, nie, nie. Potem mamy etui. To jest takie etui. Trochę kosmate. Aha. Zamykane na ekspres. No i to etui mieści w sobie golarkę. Ale normalnie jest osobno. Ja przypomnę tylko, że mamy taki unboxing. Znaczy unboxing. No taki tam. W każdym razie jest etui. I to etui jest koło właśnie tych instrukcji. I potem mamy golarkę z boku we folii. Otwieramy. Choć to jest w folii. Ta golarka jest już troszkę cięższa. I mamy też ładowarkę i szczoteczkę. Ładowarkę ze szczoteczką do czyszczenia. Czyli oddzielnie szczoteczka, oddzielnie ładowarka, ale to wszystko w jednej folii.
1: I tu ładowarka rzeczywiście jest kompletna, czyli jest jakąś też kostką, tak?
0: Tak. Tak, tak, tak. Tu jest z kostką, z kabelkiem. Wszystko tu jest.
1: Okej.
0: Okay. Natomiast nie jest oddzielnym portem. To jest rozwiązanie remingtonowskie. Żeby nie było. To nie jest tak, że to...
1: To jest po prostu przewód ładujący zalany w tej kostce.
0: Tak, tak, tak. Ale to w ogóle jest inny wtyk. To nie, nie no jest tak, jakiś tak. USB, coś. Nie, nie, nie, nie, nie. To jest rozwiązanie ich, nie? I nawet, bo ja myślałem, że może od Philipsa będzie pasowało, ale nie. Bo oni mają swój wtyk. Nie pamiętam, jaka to jest ładowarka. Mamy tu też nasadkę na głowicę, którą ściągamy, tak ją tu ściągamy, ale ją ściągamy nie ściągamy jej tak wyciągając, tylko musimy ją zsunąć, bo jak chcemy ją ściągnąć, to możemy ją połamać. Więc ją zsuwamy z ostrzy. Po prostu. Musimy ją przesunąć w dół. To jest w kształcie trójkąta. Odkładamy. Tak powiedziałem, na golarce są z tyłu kropki, dwie, i te kropki muszą się zetknąć z tymi blaszkami odładowania.
1: Czyli po prostu tę golarkę się jakby wstawia do tej stacji.
0: Tak, tak, tak, coś takiego. Aczkolwiek ona się trzyma tam na zasadzie takiej, na zasadzie, że jestem. Łatwo ją stamtąd, że tak powiem, przepędzić. To też nie jest fajne, ale dobre. Jest. Golarka jest cięższa od Xiaomi, ale lżejsza od Philipsa i mniejsza od Philipsa. Nie powiem wymiarów, bo nie znalazłem. Ma zintegrowany mały trymerek do brody z tyłu, otwieranym przyciskiem. Ma z przodu, nie na szczycie, tylko z przodu golarki, tak jak słuchawka od telefonu, to tam, gdzie masz ucho, to tam masz głowice golące, które tak samo możemy zdjąć, w przypadku Xiaomi i Philipsa. I tak samo zakładamy. Jest to plastik, ale jest to plastik taki dużo, dużo lepszy niż Xiaomi, tak bym powiedział. No lepsza jakość jest tego plastiku. Też pivot we wszystkie możliwe strony. Można głowicę zdjąć. Tak samo tutaj jest to rozwiązanie wzięte chyba od wszystkich, czyli mamy kciuk, popychamy kciukiem od dołu krawędź tego trójkąta, no za ten kąt jakby taki ostry w pewnym sensie. Puk, i wyleciało nam, głowice wyleciały. I tutaj tak samo takie rozwiązanie jest, szajba. I tak samo można to włożyć z powrotem. Wyświetlacz oczywiście OLED, który nam pokazuje, ile mamy baterii, ale na zasadzie nie procentowej, tylko high, low, med i tak. Nie mamy tutaj cyferek.
1: Czyli jakieś kilka takich przedziałów, które tak, po prostu... Tak, tak, no my tak. Musimy wiedzieć, ile to mniej więcej jest.
0: Tak. No i teraz tak samo mamy blokadę podróżną i też przycisk power, mikroprzełącznik. To wszystko jest zalane taką gumą. No bo można używać golarki na mokro i sucho, tak jak i poprzednich modeli. Jak golarka pracuje? To jest pierwszy tryb. To jest drugi tryb. To jest wyłączenie. I tutaj mamy tak, że naciskamy, mamy wolno. Potem naciskamy jeszcze raz, mamy szybko. Wyłączamy. I jak działa tutaj blokada podróżna? Naciskamy, trzymamy. Właśnie, blokada podróżna została aktywna. Wskaźnik odpowiedni też nas o tym poinformował. I jak naciskamy power, mamy... Nic nie mamy. Przy czym ta obudowa
1: skrzypi
0: trochę trzeszczy.
1: Tak. No tak. Właśnie, ja się zastanawiałem, skąd ten power jest taki głośny, a to po prostu obudowa.
0: Nie, obudowa nam trzeszczy, tak. Ona lekko trzeszczy, ale teraz chcemy się pozbyć blokady podróżnej. Naciskamy, trzymamy. 2, 3. I mamy, i działa. I działa. I teraz. Zawsze musimy przejść przez ten szybszy tryb. Tu nie ma tak jak w Xiaomi, że możemy sobie ustalić tryb na stałe. Tu zawsze jest najpierw wolniej, potem szybciej. Z trymerem włączonym golarka brzmi tak. Tego trymera prawie nie słychać. On zwalnia nam tylko. O. Także cichy jest ten trymer. I teraz tak, ja zdejmę głowicę. I teraz tak, golarka bez głowic. Wolny. Szybszy. Stop. Teraz golarka bez włożonych nożyków. Szybciej. Stop. I teraz komplet. Oj. Teraz szybciej. To jest komplet, tak działa. I stop. No i teraz przejdźmy do rzeczy. Czas pracy 60 minut, czas ładowania 90 minut. Przy czym często wskaźnik nas myli, bo na wskaźniku na przykład wyświetla się low battery, a golarka pomimo tego jeszcze działa.
1: Czyli ten czas pracy i ładowania to podobnie jak Xiaomi.
0: Tak, dokładnie. Natomiast w Xiaomi ten wskaźnik działa dobrze, tutaj działa sobie jak se chce. To jest chyba takie bardzo umowne. Natomiast no ja rzadko tym wskaźnikiem się jakkolwiek kieruję. I teraz tak, głowice są tam, gdzie ucho w słuchawce telefonicznej, nie na szczycie, więc to całkiem inaczej troszeczkę wygląda. One są tak przytwierdzone do tej golarki jakby, nie na szczyt. Na szczycie mamy ten trimmer, który ładuje.
1: Czyli one są tak jakby z boku.
0: Tak, tak. To jest takie śmieszne, ale to nie jest takie typowe. Jest inne takie niż normalnie. No ale to jest właśnie ten wymysł Remingtona. Są trzy. Są one nasączone płynem antybakteryjnym. Żeby nie było. Są głowice Lift Logic i Comfort Spin. O czym jakby mówię. To jest o tyle ciekawa golarka, że te głowice obracają się, znaczy te pierścienie, których dotykasz w przypadku golarki, obracają się w lewą stronę, a ostrza w środku obracają się w prawą stronę.
1: Aha.
0: Ponoć to gwarantuje jakieś lepsze golenie. Ja tego nie zauważyłem, żeby to było jakieś, nie wiem, hiper, super.
1: Nie odczuwasz zwiększonego komfortu.
0: Nie odczuwam i też nie odczuwam, ja nie odczułem, tak samo internaci nie odczuli jakiegoś czegoś wyjątkowego.
1: Nie czujesz, żeby to było dokładniejsze?
0: Nie. Znaczy, dokładniejsze może jest, ale nie czuję tego, bo tak. Żeby nie powiedzieć, w Philipsie to wszystko jest i że to i nie boli i to zetnie. A tutaj to jest i dłużej tnie, i trochę poboli.
1: Znaczy, a to już nie jest przyjemne.
0: A to trochę mniej. No nie jest to też katorga, tak? Nie są to tortury. No, proszę Państwa, no też miejmy jakby. Ale po opisie jakby tych ostrzy, tego wszystkiego tutaj, spodziewać się można czegoś więcej. A jest tak sobie. Prawdopodobnie dlatego też to rozwiązanie nie zostało wdrożone w następnych modelach Remingtona, a już są dwa. Z serii tak zwanej Limitless. Tak, z tej. I są już dwa modele. Bodajże 1770 i 1970. Jakoś tak. Mogłem coś troszeczkę pomylić. Też z serii XR, bo to jest ta seria R9, to wszystko są golarki rotacyjne. Ale tam już jest inaczej i tam już wdrożono czujnik gęstości brody, ale który nie nazywa się Beard Adapt, tylko Power Sense. I wdrożono też czujnik nacisku ostrzy na skórę. Pressure Guard. Ale to są te modele, których ja na razie nie posiadam. Natomiast no właśnie wzorem Philipsa, bo to moim zdaniem to Remington trochę goni za Philipsem, tylko inaczej nazywa swoje rozwiązania, no to zrobiono Power Sense, czyli ten czujnik gęstości brody, który nie mierzy 130 razy na sekundę, tylko mierzy 500 razy na sekundę ponoć. Więc moim zdaniem to jedno i drugie to nie ma większego znaczenia, no ale skoro tak twierdzą, niech im będzie, no co tam będę się kłócił. W każdym razie, jaka jest jeszcze ciekawostka odnośnie tej golarki? Ciekawostka jest odnośnie czyszczenia golarki. Mianowicie wyobraź sobie, że to tu nie czyści się jej tak jak tradycyjnej golarki.
1: No to co, ma jakąś może stację czyszczącą, o której jeszcze nie powiedziałeś?
0: Nie. Stukamy krawędzią, zdejmujemy korpus, zdejmujemy nożyki i stukamy krawędzią plastikową, o, nie wiem, o zlew, o cokolwiek. Aha. I wtedy ma się nam wszystko wytrząść z...
1: Czyli nie ma teoretycznie opcji, żeby coś nam zostało, bo stukamy, jak rozumiem, tą dolną krawędzią, tak? Tą dolną częścią, czy i dolną, i górną.
0: Znaczy jak to dolną,
1: no,
0: i górną?
1: No tą z nożami i tą...
0: Nie, tą z nożami to,
1: a
0: stukamy.
1: tą z nożami,
0: tak,
1: okej.
0: Okay. Bo tam, ten, na tamtej to tam, wiesz.
1: No właśnie tak się zastanawiałem, bo już pomyślałem, że opracowali jakąś technologię, dzięki której po prostu te wszystkie ścinki spadają do tej komory niżej i że po prostu, bo tak trochę, powiem ci szczerze...
0: Tak miało być, ale tak de facto nie jest.
1: Powiem ci szczerze, to w takim razie to jest trochę ryzykowny sposób czyszczenia takiej głowicy, moim zdaniem. Bo mi się kiedyś w życiu, raz jeden, jedyny, głowica rozwarstwiła kompletnie. I to tak kompletnie, że wyszły z niej te noże. A jak... I właśnie to było na skutek jakiegoś tam stuknięcia, puknięcia w coś chyba odrobinę za mocno, czy jakiegoś upadku. A jak nam się coś takiego zrobi, to potem to złożyć...
0: No można też.
1: Wiesz co? Można, ale...
0: W przypadku Xiaomi właśnie można tak zrobić.
1: Wiesz co? Można, to
0: jest
1: ale to
0: takie
1: zależy
0: pokrętło
1: od...
0: i ono tak...
1: Ale to zależy od maszynki. To zależy, no, od...
0: Ja jeszcze nie znalazłem żadnej, której się nie dało złożyć.
1: Nie, no, złożyć się dało, ale nie było to takie proste.
0: A, to jest insza inszość.
1: O to, no, mi proste... chodzi.
0: No tak, no to pod względem prostoty, ale mówię, że się da.
1: Tak, tak, tak, tylko że właśnie, że jest to ryzykowne.
0: To tutaj tego się, to tutaj to się nie stanie, to okay. Już ci powiem.
1: No
0: dlatego,
1: dobrze.
0: Że tutaj korpus tej, z tymi nożami jest skręcony na trzy śrubki bardzo malutkie takie.
1: A no to tak, to się nie może to zdarzyć.
0: Aczkolwiek, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, to ryzyko czyszczenia tutaj jest, moim zdaniem, bo powiem szczerze, lepiej czasami rozłożyć tą głowicę na czynniki pierwsze i łatwiej ją wyczyścić niż z czegoś takiego. Jak mamy malutkie włoski i małą brodę, okej, okay, wszystko pójdzie, ale jak mamy większy problem, tak? Mamy włoski, mamy dużo tej brody, to pomimo tego, że chcemy to wyczyścić maksymalnie, jak nie zdejmiemy tego korpusu, czyli de facto jak nie rozkręcimy tych trzech śrubek i nie rozwalimy tej głowicy,
1: to będzie problem.
0: To będzie problem, bo ja postarałem się i rozkręciłem te śrubki i te głowice i powiem szczerze, to co się stało, to nie było fajne, bo tam jest to bardzo skomplikowanie zrobione, bo pamiętaj, że tu masz osłony głowicy, te golarki, te wiesz, takie co są, to można je palcami.
1: No tak, tak, tak, tak.
0: Te osłony, one się kręcą w czasie rzeczywistym. Aha. W żadnej innej golarce ja nie widziałem osłon, które się kręcą w czasie rzeczywistym.
1: No.
0: Wszystko było, i wszystkie te w golarkach, to wszystko, noże się kręciły pod tym.
1: Pod osłonami, a po prostu włos tam wchodził i
0: tak,
1: był
0: tak,
1: ucinany.
0: Tu kręci się jedno i drugie. Tu się kręci jedno i drugie. I tą osłonę możesz dotknąć, jak ona się kręci. Ona się nie kręci szybko, ta osłona. Dużo szybciej się kręcą nożyki, ale się kręci. I teraz co ją kręci? Bo coś ją musi kręcić. A mianowicie kręci tam, gdzie w tej golarce, w Philipsie była stacja. Był taki czpień do stacji, tam się wkładało, żeby się kręciła stacja, to w Remingtonie od dołu, od spodu jakby, w tej części z nożami jest otwór, a w części głowicy jest czpień. I ten czpień z głowicy wchodzi w otwór tutaj tych noży, między trzema nożami.
1: Aha.
0: I kręci te osłony.
1: No, czyli to już się robi skomplikowana konstrukcja.
0: Tak. I kwestia jest taka, że to wszystko jest napędzane jakimiś takimi mikromałymi paskami klinowymi. Tak to nazwę, takimi gumkami.
1: Aha.
0: I w momencie, gdy ja to rozkręciłem, to wszystko z tych trzech śrubek, to wszystko się rozleciało. i poskładać to wszystko, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to naprawdę zajęło mi dość sporo czasu. I ja się nie dziwię, że producent to po prostu zakręcił, ale co jakby na to?
1: Ale
0: jakby
1: czasem to... trzeba to odkręcić.
0: No właśnie nie. Tego się nie odkręca, a powinno się odkręcać. I prawdopodobnie dlatego zrezygnowano z tego rozwiązania już w następcach XR1570.
1: No tak,
0: bo przecież gdyby to było dobre, no, to by dalej było stosowane w następnych modelach. Dlaczego? Bo się sprawdziło, jest odpowiednie, ludzie są zadowoleni. A tu jednak tak nie jest, bo jest takie sobie, nie jest złe.
1: I poza tym jeszcze
0: jest
1: te śrubki...
0: Jest problem w czyszczeniu, tak. Te śrubki są maciupeńkie. Tu trzeba zegarmistrzowskim śrubokrętem
1: otworzyć. A nie każdy ma.
0: A nie każdy ma. I dobić się do tych ostrzy, no to jest jakaś masakra. Więc powiem szczerze, chcieli dobrze, a wyszło, co wyszło. No.
1: Wyszło niekoniecznie.
0: I generalnie golarka jest fajna, fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Jest designerska i miała być hitem, okazała się trochę shitem. I ma najgorsze spośród naszych trzech oceny, bo ma tylko 4,70, tam bodajże 4,75 czy coś takiego, jeśli chodzi o golarkę. Czyli ma gorsze oceny od Xiaomi. Ja przypomnę, Xiaomi miała 4,83, Philips miał 4,86, a to ma 4,70, bodajże 5. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tych liczb. I rzecz, która... golarka, która naprawdę jest no, fajna, taka designerska, fajnie to w ręce leży, bo to jest takie opływowe, ten uchwyt jest, te gumowe, te rzeczy z gumy, to wszystko jest takie eleganckie. No, mnie się to podoba, to jest takie designerskie i jednocześnie funkcjonalne. Ale w goleniu, a liczy się w sumie to
1: najbardziej
0: na
1: końcu. Najbardziej ta głowica i te noże, jak to wszystko ze sobą współgra.
0: I to, że to się trudno czyści po prostu, bo jak mamy większą brodę, no to po prostu to nam zostaje w środku. Bo ani szczoteczką, ani czym tego się... Najlepiej by to było właśnie rozkręcić. No ale rozkręcenie tego cuda powoduje to, co powoduje, tak? Że to wszystko się nam jakby rozlatuje w pewnym momencie. I można poskładać, ja nie mówię, ale zajęło mi to trochę czasu. Myślę, że nie jestem taki najgorszy manualnie. O ile poskładanie zwykłej golarki zajmuje mi około tam przykładowo 30-40 sekund, to tu, zanim ja doszedłem, jak te gumki poskładać i jak to ma być, to przynajmniej z 10 dobrych minut, no, jak nic. A mało tego, jeszcze trzeba było uważać, bo jak się korpus nałożyło, żeby to się nie rozwaliło. I dopiero jak się skręciło to tymi śrubkami, to już wiedziałem, że się to nie uszkodzi i będzie działać. No i działa, no. Generalnie też bardzo fajnie to słychać, jak to pracuje. Ta golarka. Elegancko działa. Ja tylko powiem, że któraś z tych golarek, bodajże chyba... Chyba ta. Ma tylko 69 dB hałasu, więc to nie jest dużo. Ona nie jest głośna, ta golarka.
1: Tu dostaliśmy kilka pytań w międzyczasie od Dykteusza. Natomiast z racji tego, że Facebook z jakiegoś powodu wyświetlił mi te pytania z dość dużym opóźnieniem, to szczerze mówiąc nie wiem, do którego modelu się odnosi nasz słuchacz Dykteusz, bo zapytał, ile kosztują ostrza? I to pytanie...
0: A to zależy, które?
1: No właśnie.
0: Ale mogę powiedzieć ostrza odnośnie wszystkich trzech. Odnośnie XR1570, i tutaj muszę was zaskoczyć, tu nie ma ostrzy wymiennych do kupienia. Może jakoś można dostać, ale oni nie przewidzieli. Ja nie znalazłem replacementu do tej 1570. Znalazłem cały korpus. I to też ktoś sprzedawał po prostu, kto się pozbył maszynki i uważa, że to dobre. No to korpus do... cały korpus ten nakładany jakby, to tam on chciał bodajże 150 zł. Cała ta maszynka, ten Remington XL1570 kosztuje w granicach 390 zł. Taka mniej więcej cena. Tak 349 to jest chyba najdrożej, jak widziałem. No, takie są te rozpiętości. Kiedyś była troszkę droższa, ale też nie była jakaś taka szaleńczo droga. Natomiast tak, do Philipsa głowice SH71, bo takie są, one są dość drogie. One są, to jest prawie 180 zł za komplet głowic, a nawet drożej. No ale tak mniej więcej widziałem, to jest SH71, to są te głowice. I tutaj w przypadku Philipsa jest najdrożej, ale ja mam nadzieję, bo poprzednie moje golarki Philipsa naprawdę służyły mi długo, naprawdę bardzo długo. I przy odpowiedniej, przy odpowiednim dbaniu naprawdę może być długo. Tutaj Xiaomi Replacement Headset, tutaj za 60 zł można dostać. 60 do 100, ale 100 uważam drogo. No 120 gdzieś widziałem. Xiaomi Replacement Headset. Były. Ale tak 60 zł za takie, za komplet głowic. I przy czym w Xiaomi też kupujemy z całym korpusem. Z całą głowicą, bo to jest plastikowe i o ile ten metal, że tak powiem, w środku te nożyki, one nam działają, tak, bo tam to jednak się wyrabiają w całe te wszystkie plastikowe części w tej głowicy.
1: No właśnie.
0: To jest taki tandetny chiński plastik. Więc żeby tak uporządkować, do Philipsa SH71, tego 7783-55, podejrzewam, że do tej całej serii 7780, to są te głowice SH71, one są najdroższe. To około 250 zł. Potem mamy Xiaomi, tutaj za 60 zł dostaniemy. No i za 55 niekiedy dostaniemy nawet jak... Wiadomo, że teraz te ceny są różne i one podeszły też w górę i tak dalej, ale tak jak patrzyłem. No i Remington, tutaj producent nie przewidział wymiany głowicy, ale można dostać korpusy z jakiejś drugiej ręki albo skądś tam można dostać te korpusy, czyli te głowice. No i tutaj cena jest jakaś 150 zł, 120 zł. Czasami za 90 gdzieś coś widziałem na Allegro, więc takie mniej więcej są te ceny tych zapasowych części. Acz powiem szczerze, miałbym być szczery, to prawdopodobnie to, co zrobię, jeżeli ta, choć szkoda mi, ta golarka jak się rozwali, to prawdopodobnie będę się musiał z nią pożegnać, tak? I wyląduje tam, gdzie wyląduje.
1: Przeczytam następne pytanie od Dykteusza. I to też myślę, że będzie dotyczyło różnych golarek, bo nie napisał, o którą mu konkretnie chodzi. Czy akumulator jest wymienny? Chyba w żadnej nie jest.
0: W żadnej nie jest wymienny. Mhm. Nie jest wymienny, nie. Natomiast w Philipsie jest szczegółowa instrukcja, jak się pozbyć akumulatora, jeśli chcemy wyrzucić golarkę. To jest napisane, że trzeba tam podnieść tą głowicę, podnieść panel przy pomocy wkrętaka, odkręcić dwie śruby, potem przeciąć jakiś tam mostek, potem przeciąć jakieś przewody, rozedrzeć zatrzaski i tak dalej, i tak dalej. No jest to szczerze, jest to opisane dość klarownie, aczkolwiek dla mnie to jest takie trochę tajemnicze, tak? Jak to zrobić?
1: No to teoretycznie można by było ten akumulator wymienić, ale wyrzucić owszem, ale wymienić to już niekoniecznie.
0: Tylko, że to jest jakiś specjalny chyba, czy coś. No, wybaczcie, ja jeszcze sobie pomyślałem, bo mam tutaj ten grooming styler, który jest w komplecie. Aha. Ja go załączę zamiast głowicy golącej.
1: Jasne.
0: I żebyście posłuchali, jak on pracuje.
1: Jak on brzmi, dokładnie.
0: Bo w przypadku Philipsa nie było grooming stylera. W przypadku, on jest do kupienia oczywiście, do kupienia. W przypadku Xiaomi też jest do kupienia, ale nie ma go. Natomiast on tu jest, w przypadku Remingtona. Chciałem, żebyście posłuchali, jak to brzmi. Tak, Tak słychać Grooming Stoiler. To jest wersja wolna. To jest wersja szybsza. I teraz regulacja. Ale ta regulacja nie ma wpływu na to, jak działa ten Grooming Styler. To jest działanie Grooming Stylera w Remingtonie. Jeszcze raz. Szybsza wersja. Wersja, o. Tu też jest tak. Taki szybki przeskok. To jest wolno. I teraz naciskam power.
1: No, to tak, prawda.
0: Tak jakby takie przecięcie, jakby ktoś ciął dźwięk cyfrowo. Jakby ktoś montował. A nikt tego nie montował. Więc też to jest jakiś taki silnik, nie wiem,
1: taki... Skokowy, taki
0: skokowy,
1: bardzo mocno.
0: Cyfrowy.
1: Tak.
0: No i teraz tak samo muszę wyjąć Grooming Styler. Ja nie używałem tego Grooming Stylera. No to już jest dla amatorów jakichś takich bardzo...
1: Barberskich zajęć.
0: Barberskich. Tak. To już nie. O. A taka jest golarka. Tak brzmi z głowicą golącą. I szybszy. Tak, także tak to brzmi. Taka jest różnica. Specjalnie zaprezentowałem dzięki tutaj pytaniom Dykteusza, bo akurat powiedział, przypomniało mi się, że warto jednak ten Grooming Styler zaprezentować, jak on pracuje.
1: Dykteusz jeszcze napisał do nas, że kilka razy zerwało mu transmisję na Facebooku. Natomiast Dykteuszu, ja tu miałbym do ciebie jeszcze pytanie. Czy ta transmisja zerwała ci się tak permanentnie, że musiałeś do niej po prostu wrócić, uruchomić ją ponownie? Czy tam po prostu była jakaś przerwa, jakaś dziura, coś było takiego, że po prostu ten strumień na moment się urwał, a potem do ciebie wrócił? Gdybyś mógł mi na to odpowiedzieć, ja po swojej stronie nie widzę żadnych problemów, no ale fajnie, że piszecie, że jakieś problemy są. Jeżeli ktoś również z naszych słuchaczy facebookowych doświadczył takich problemów, to również prosiłbym o informację, a jeżeli u kogoś działało ok, to też bym prosił o informację, no to po prostu pozwoli nam ewentualne jeszcze jakieś kłopoty techniczne z naszą nową instalacją zdiagnozować, aczkolwiek przypuszczam, ja bym raczej stawiał na problemy z internetem i to niekoniecznie po naszej stronie, więc no tak wolę doprecyzować, żeby wiedzieć.
0: To ja jeszcze a propos prezentacji, bo zapomniałem, zaprezentuję wam teraz ten zintegrowany trymer, ale bez głowic golących, bez żadnych głowic, żebyście zobaczyli, jak to pracuje, bo tego akurat wam nie pokazałem. Jak maszynka pracuje tak, czyli sam silnik, to z tym trymerem, który jest zintegrowany, tak to pracuje. Bo jeszcze jest, oprócz Grooming Stylera, jest taki mały trymerek zintegrowany. I tak samo tu. Tak to pracuje. A bez włączonego trymera? Tak pracuje. A z włączonym? Tak pracuje. Ale to jest ten trymer wbudowany. I jeszcze wam jestem winien tutaj już prawie na zakończenie naszej audycji. Skoro tutaj to pokazałem, to powinienem wam jeszcze pokazać coś, o czym żeśmy zapomnieli, i to przeze mnie trochę, bo nie pomyślałem, że to się może przydać. Wrócę jeszcze do Philipsa. Wrócę do Philipsa, ponieważ w Philipsie nie zaprezentowałem tego trymera zintegrowanego. Jak on pracuje?
1: Okej.
0: Okay. A moim zdaniem to do... Żeby było wszystko.
1: Żeby był komplet.
0: Żeby był komplet. Więc Philips pracuje, wiadomo, tak, a trymer pracuje w ten sposób. Także
1: dosyć głośno.
0: Dosyć głośno, tak. I teraz, jeżeli Philipsa usuniemy, w Philipsie inaczej się głowicy usuwa, się dociska i przekręca w lewo. I wtedy mamy taki dźwięk. Jeszcze raz, taki mamy dźwięk. O, takie kliknięcie. I wtedy to... W Philipsie nie możemy tak podnieść kciukiem do góry głowicy. Po prostu własne rozwiązanie. A teraz mamy pracę, sam silnik, bez głowic gorących i trymer. Czyli trymer jest taki głośny. No, czyli wiemy już, jak wszystko pracuje. Wiemy, tak jak jest. Philips pracuje. No i teraz kończąc, chyba że jeszcze są jakieś pytania.
1: Nie, pytań na razie więcej nie ma.
0: Od państwu dykteuszów.
1: I wygląda na to, że się chyba już więcej nic nie pojawi.
0: Wszystkie golarki prezentowane przez nas tutaj, przeze mnie, są z akumulatorami wbudowanymi, nie można ich wymienić. W Philipsie jest opis, jaki wyrzucić akumulator. W Remingtonie takiego opisu nie znalazłem i Remington ma mniej przyjemną instrukcję. Też jest w PDF-ie, ale jest mało czytelna i taka bardzo obrazkowa. No Philips ma to lepiej ogarnięte. O Xiaomi to można w ogóle zapomnieć o czymkolwiek. Znaczy, pewnie są instrukcje po chińsku, ale, że tak powiem, no, z szukaniem ich i jakoś to tak nie ma.
1: Może być problem.
0: No ja miałem, powiem szczerze, i w sumie nie bardzo znalazłem. Teraz tak. Maszynka Philipsa. Mogę polecić i każdemu, i nie. Bo jest droga. Jest najdroższa z nich wszystkich. Ale jednocześnie ma no parę niepotrzebnych bajerów typu Bluetooth, typu ta aplikacja. Ale uwaga! Niepotrzebnych bajerów z punktu osób niewidomych, bo te aplikacje dla osób widzących mogą spełnić swoje zadanie. Dlatego, że oni zobaczą ten wskaźnik, który lata po ekranie, zobaczą ten przewodnik, ten plan golenia, to wszystko mogą zobaczyć. Natomiast to wszystko dla voiceovera nie jest dostępne. Te filmiki, które pokazują, też nie są dostępne. Wszystko to gra. Owszem, ale tylko gra. Nic nie mówi. Więc, że tak powiem, dla nas to jest, dla nas, przynajmniej w obecnej chwili, nie wiem, może za 2 lata się coś zmieni. Albo za 1,5 roku. Ale jest to przerost formy nad treścią. Ja jeszcze chciałem przestrzec przy okazji Philipsa, bo też są golarki z serii 9000 i tam jest też taki coś, co się nazywa pressure guard, czyli czujnik nacisku na skórę. Tylko, że wiecie, czujnik nacisku na skórę działa tak, że on pokazuje świetlnie, jak mamy na tą skórę nacisnąć, tak naprawdę. I w momencie, gdzie tam światło odpowiednio pulsuje, czy odpowiednio jest podświetlone, znaczy światło podświetlone w odpowiednim kolorze, to tak mamy nacisnąć na skórę. A jak jest za mocno, to tam się świeci na czerwono, czy się miga na czerwono. W każdym razie dla nas to też nie jest dostępne, ten pressure guard. I generalnie, a za to się płaci. Tak, dla przykładu, maszynka z serii 9000 Prestige, no to jest wydatek około 1500 zł.
1: Oj, no to faktycznie.
0: Tak. Ten Skin IQ to jest wydatek około 700 zł, 690. Można czasami trochę taniej, ale to są jakieś tam z wystawki, z używek, z jakichś tam zwrotów magazynowych. No i teraz Philips przechodzi na to wszystko, na ten Echo, więc w związku z tym zlikwidował już prawie te swoje elektroniczne stacje. Moim zdaniem, które były chyba lepsze, ja nie miałem, żeby nie było, nie miałem, ale słyszałem, że było lepsze od tej Quick Clean Pod, która jest teraz dołączana, ale to jest stacja w pełni Echo, bo jest zasilana przez silnik golarki. No, ale Philips, naprawdę fajne golarki, ale pełne bajerów. I teraz naprawdę musimy się po prostu dowiedzieć, którą warto przez nas kupić. Ja na przykład kupiłem to na Bluetooth i powiem szczerze, no dobra jest, tylko po co? No,
1: tylko po co ci ten Bluetooth, skoro i tak z niego nie skorzystasz?
0: Ja i tak z tego nie mogę skorzystać. Nawet z tej aplikacji nie mogę skorzystać. Nie mogę zobaczyć, ile jest baterii w golarce. Kiedyś to mogłem zrobić. To przynajmniej chociaż się do czegoś przydawało. A teraz to jest szczerze przerost formy nad treścią. Potem Xiaomi. Xiaomi Electric Shaver S500. Teraz jest 600. Nie wiem, nie miałem w ręku, ale S500. Metaloplastyka, bardziej plastyka, chiński plastik. Golarka, która spełnia swoje zadanie, która nie kosztuje zbyt wiele, ale jednocześnie jest tandetna przez to, że ma ten plastik. I co z tego, że ma fajne noże? Bo ma fajne noże, ale to wszystko jest osadzone w plastiku i ten plastik niestety i nam się wyrabia i to wszystko, że tak powiem, prędzej czy później przestanie nam działać tak, jak należy. Aczkolwiek mogę ją polecić dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a chcą kupić naprawdę coś dobrego. Naprawdę. Można kupić też taniego Philipsa, ale ten tani Philips nie będzie działał tak fajnie. Bo, już wam powiem, tani Philips... Inaczej. Tani Philips będzie działał nam fajnie, jak jest zasilany sieciowo. Tylko i wyłącznie. Bo te zasilane sieciowo-akumulatorowo, te ładowane, to na przykład mają 8 godzin ładowania. Nie mają szybkiego ładowania. Bateria nam zejdzie, to musimy czekać 8 godzin, aby ona zaczęła nam działać. Te tanie Philipsy serii 1000 na przykład, czy 2000. To ja tak średnio polecam. Nie mają pivotów. Czyli też nie mają tych, nie dostosowują się. I w tym momencie lepszym rozwiązaniem jest to Xiaomi, które ładuje się tylko 90 minut, a nie 60. No co to jest 90 minut? Jeszcze ma zasilanie po USB-C, nawet które działa, jak jest rozładowana golarka. No i Remington. Bardzo fajna golarka, fajnie wyglądająca, a jednocześnie ktoś jakby nie pomyślał. Bo rezultat golenia jest taki sobie. Poza tym ludzie narzekają na baterię, która tam się szybko czerpie. I niestety, bo narzekają.
1: Ale chodzi o to, że szybko się zużywa tak po prostu, czy że ten akumulator traci swoją żywotność w dość krótkim czasie po iluś ładowaniach?
0: Nie. Chodzi o to, że deklarowane 60 minut pracy nie jest tak naprawdę 60 minutami pracy po naładowaniu. Natomiast też nie wiem, czy to nie jest przypadkiem związane z tym wskaźnikiem, ponieważ ja nie kieruję się wskaźnikiem i nawet jak wskaźnik wyświetla low, to ja dalej pracuję na tym, aż się nie wyczerpię. A wskaźnik jak wyświetla low, to długo to pracuje. Być może ludzie kierując się wskaźnikiem natychmiast zaczynają ładować i zaczynają się problemy, tak? No, w każdym razie dużo opinii właśnie było takich, że coś jest z tym nie tak. I to jest golarka taka, która jest pośrodku tej cenowej rozpiętości. Szczerze, zrobiłbym coś takiego, że Remingtonowi bym odpuścił i szukałbym tych najnowszych modeli z serii Limitless, jak już.
1: Może czegoś się nauczyli.
0: Może, ja liczę na to, bo Philips idzie w te bajery. W te bajery, za które się płaci. Ja nie wiem, po co się za nie płaci, ale to są takie bajery, no, dla, powiedzmy, części osób, tak? A na przykład jak nie chcesz mieć Bluetootha, to masz taką golarkę byle jaką tak naprawdę, bo nie ma na przykład już tych czujników gęstości brody, tej płynnej regulacji obrotów, które dla nas się jednak przydają, nie?
1: No tak.
0: Jakby nie patrzeć. A jak mamy to, to musimy płacić jeszcze za te inne głupoty, że tak powiem, łącznie z aplikacją. Którą, co prawda...
1: Żeby ona jeszcze dostępna była, no to okej, okay, ale...
0: No to jest dostępna tylko plan golenia, golenie z przewodnikiem, no to możemy powłączać, no ale co to nam da? Jak
1: no
0: nie możemy z tego nic skorzystać. Ale to mówię, to tylko w przypadku osób całkowicie niewidomych, bo jeżeli są osoby widzące, albo takie lepiej widzące, albo takie całkiem widzące, to jak najbardziej będziecie mieli z tego radochę, naprawdę.
1: Natomiast,
0: to jest
1: no tak w tym momencie, jeżeli zestawiać te urządzenia, które dziś przeglądaliśmy i prezentowałeś, no to najpierw Philips, potem Xiaomi.
0: Tak. Najpierw Philips, potem Xiaomi i teraz tak. Jeżeli masz kasę, chcesz się fajnie pobawić Bluetoothem, lubisz takie zabawki,
1: Philipsa. A nawet jeżeli nie chcesz pobawić się Bluetoothem, ale chcesz po prostu kupić dobrą golarkę, no to Philips.
0: To Philips, ale bym kupił pewnie model tańszy. Po prostu bym tak przegrzebał tych ludzi z infolinii tam z Philipsa, żeby wyznaczyli mi taką golarkę, która by miała te same funkcje, które ma ta, ale żeby nie miała tego Bluetootha i tej aplikacji.
1: No pytanie,
0: może
1: czy
0: coś
1: ma.
0: Takiego jest.
1: No to trzeba by było kiedyś po prostu zbadać temat.
0: Trzeba by było zbadać temat. Niestety na infolinii Philipsa pracują Ukraińcy, którzy nie bardzo po polsku. Ja im tłumaczę, oni mi mówią co innego i tak się nie bardzo możemy dogadać. No, czy nie wiem, czy to Białorusini, czy to Ukraińcy. Ja nie mówię nic, ja nie jestem przeciwko ludziom z Ukrainy, żeby nie było, ale moim zdaniem jakiś język polski na infolinii powinien być jednak znany, szczególnie na infolinii, a jest z tym różnie, powiem szczerze. I w przypadku Philipsa jest z tym bardzo różnie. Jak ja tłumaczę, o co chodzi i w zawiłości techniczne, no to pani mówi w ogóle ja o chlebie, ona o niebie i

0: zaawansowanego do najmniej zaawansowanego. To jest na Remingtonie. W Xiaomi też ma to jakoś, co prawda po chińsku, ale Xiaomi nie ma tych golarek nie wiadomo ile i on najczęściej jak wchodzi z nowym modelem, to jest model wyższy, który jest bardziej zaawansowany, czyli mamy Electric Shaver S500, teraz jest S600, przedtem był bodajże S100, czy tam S150, no i to tam jakoś można to ogarnąć. Natomiast w Philipsie mamy po prostu, nie dość, że są serie 7700 i na przykład u mnie jest 83, a na przykład jest 7788, 7785, i tak naprawdę się zorientować w tym, i jeszcze są te różne podkońcówki. I w zależności od tych podkońcówek są różne, na przykład w 55 jest dodawana tylko saszetka, znaczy jak oni to mówią, saszetka klipot, ale ja to mówię ten wkład z płynem jest ta stacja. A na przykład z końcówką na przykład 59, tam 58, to jest dodawana na przykład szczoteczka, ta do czyszczenia twarzy, a czegoś tam innego. A tam na przykład gdzie indziej, tam 52, czy no tak dla przykładu, jest dodawany grooming styler, ale nie ma dodawanego na przykład płynu czyszczącego, nie?
1: No jasne.
0: Albo tej stacji. I to jest tam, ja wiem, że oni lubią tak fajnie wszystko zagmatwać, żeby ten klient nie wiedział, co on kupuje.
1: Ale jednak ale powiedzmy mimo sobie wszystko szczerze, fajnie, żeby mógł kupić to, co chce.
0: Dokładnie, żeby mógł kupić to, co chce i żeby to było przejrzyste. Natomiast to nie jest przejrzyste. Tak samo mogę zarzucić Philipsowi to, że przysyłają mi indywidualne kody do zniżek w swoim sklepie, jak zarejestrowałem te golarki akurat, bo ja przypomnę, że po rejestracji golarki w Philipsie dostajemy jeszcze rok gwarancji i dostajemy tą gwarancję tak zwaną internetową, tak zwaną, że możemy sobie ją wydrukować, tę gwarancję, i nie musimy trzymać tych kart i tych wszystkich papierów, tylko po prostu mamy numer specjalny gwarancji i na tej podstawie naprawiamy. I to jest bardzo wygodne, ja uważam, ale żaden z tych kodów, a mnóstwo ich mi przysłali na różne swoje produkty, żaden z nich nie zadziałał, słuchajcie, zniżkowo. Zniżka nigdy, chciałem kupić suszarkę do włosów, tu kupuję wszystko w polu kod, wklejam kod, które oni mi wysłali, to jest indywidualny kod dla ciebie i to jest kod napisany. Żaden mi nie zadziałał. Zniżka się nie pojawiła, więc no to takie trochę jest smutne, powiem szczerze, ale mam nadzieję, że pomimo tego wszystkiego nie zrezygnują z produkcji naprawdę dobrych golarek, bo te golarki Philipsa to jest naprawdę dobra rzecz. I to była rzecz, mam nadzieję, że będzie na długie lata. To kosztuje. Ja wiem, że to kosztuje, ale to jest na długie lata.
1: No dokładnie, no bo takiej golarki, jeżeli rzeczywiście w nią zainwestujemy, to nie kupuje się co chwilę, co miesiąc, dokładnie, co dwa, co trzy.
0: Dokładnie.
1: Ani nawet co rok.
0: Ani nawet co rok. Tak, bo jeżeli płacę za coś 700 zł, to uważam, że... No, a tym bardziej jak płacę za coś 1500 zł.
1: O!
0: No to tym bardziej powinno to mi służyć dłużej. Więc, ale do tej pory Philips był znany z tego i cały czas ich lubiłem. I nawet pomimo mankamentów tej firmy, które są ewidentne, w postaci też innych produktów, które mają, bo tak naprawdę tak golarki im się fajnie udają, ale te na przykład czy czajniki, czy jakieś tam ekspresy do kawy, no czy ekspresy tak się tam nie mogę, ale są inne, jakieś blendery, jakieś tam inne rzeczy. No to nie mogę jakoś powiedzieć, żeby to było jakieś super fajne, aczkolwiek za golarki to bym im dał 5 do tej pory. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale sprzedawca to mi mówi, że już tak nie jest dobrze jak było. Zobaczymy, pożyjemy.
1: Oby było dobrze, albo może nawet i lepiej, może się
0: kiedyś doczekamy. Na razie jeszcze golarka ma 2 lata, będzie miała 2 lata w marcu. Na razie działa bezproblemowo. Przynajmniej ta Philipsa. Będzie miała jeszcze kolejny rok gwarancji. I jeżeli będzie dalej działać tak jak działa, to chyba będziemy zadowoleni, no chyba, że się rozleci. No. Zobaczymy.
1: Zawsze będziesz mógł uaktualnić status w komentarzu.
0: Tak. Czemu nie? Tak. Na razie działa. O tej golarce mogę powiedzieć najwięcej, bo jej używam osobiście. Tamte są pożyczone, aczkolwiek

0: mają komplet wszystkich akcesoriów, to tak trochę mniej, że tak powiem, ale to ta jest używana przeze mnie, ten Philips, więc że tak powiem.
1: Tak.
0: Czyli proponuję Philipsa, Xiaomi, natomiast jeśli chodzi o Remingtona, proponuję jednak rozejrzeć się za modelami z serii Limitless, ponieważ mają więcej możliwości, nie są aż tak drogie i myślę, że pewne rozwiązania są chyba jednak lepiej dopracowane niż to, który miał być hitem w ogóle rynku, miał w ogóle rozwalić cały system, a wyszło tak sobie, tak? Wyszło tak sobie.
1: No cóż.
0: Nie wyszło źle, ale powinno wyjść dużo, dużo lepiej.
1: No pozostaje mieć nadzieję, że kolejne wersje faktycznie są lepsze.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli o Remingtona chodzi.
0: Na pewno nie mają tego, to na pewno te modele przyszłe, te dwa, które
1: te kolejne,
0: są, nie mają tego rozwiązania z kręcącymi się osłonami w przeciwnym kierunku zegara. Tego na pewno tam nie ma. Z jakiegoś powodu z tego zrezygnowano. Bo tak by to było napisane, że to jest.
1: Że to jest, dokładnie.
0: Tak, cały czas, a tu nie. Nie ma tego comfort spin, nie ma już tych. Być może coś nie pykło.
1: Całkiem możliwe. No i tak oto zbliżamy się chyba do końca naszej dzisiejszej audycji.
0: Tak jest.
1: Golarki trzech firm, Philips, Xiaomi i Remington pojawiały się dziś na naszej antenie. Robert Łabęcki wszystkie te urządzenia prezentował. Dziękuję ci bardzo, Robercie.
0: Dziękuję jeszcze dla podsumowania. Philips 7783-55, Xiaomi Electric Shaver S500 i Remington Ultimate Series R9 XR1570 były prezentowane w tej audycji.
1: Tak jest. To tyle na dziś. Dziękujemy bardzo. Robert Łabęcki, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Dobranoc
1: Państwu. Do następnego razu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu. Dziś mamy czwartek, to jest 5 maja. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. No i zapraszam. Dziś sam jestem w naszym radiowym studio i mówić będę o urządzeniu, z którego korzystam, no, chyba najczęściej, mówiąc do was, prowadząc różnego rodzaju audycje. No i to jest urządzenie, które wykorzystuję w swojej codziennej pracy, czy to właśnie prowadząc audycję na antenie Tyfloradia, czy nagrywając jakieś różne rzeczy, czy też chociażby jakieś inne różnego rodzaju audycje prowadząc. To jest mikrofon. Mikrofon, można powiedzieć, mikrofon legenda. Gdziebyśmy nie trafili do jakiejś niewielkiej stacji radiowej, to tam na pewno na stanowisku prezentera, a także i często na stanowisku gości zobaczymy właśnie takie mikrofony. Mikrofony firmy Shure, które nawet swego czasu miały okazję zaistnieć w muzyce, bo właśnie z tego, co kiedyś wyczytałem, to Michael Jackson na poprzedniku mikrofonu, do którego do was w tym momencie mówię, nagrał swoją płytę Thriller. To była płyta w latach 80. nagrywana i wtedy jeszcze nie było modelu SM7B, był wtedy model SM7, bez tej literki B. SM7B pojawił się później, jest to udoskonalony model mikrofonu Shure SM7, który jest mniej podatny na różnego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne. Mówię tu o mikrofonie, który stworzony jest tak naprawdę dla radiowców. Oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że wszyscy, którzy zajmują się dźwiękiem, zaraz powiedzą, że przecież na różnych innych mikrofonach można uzyskać tak naprawdę podobny efekt, podobne brzmienie i podobną jakość, tylko ten mikrofon ma jedną zasadniczą cechę, o której powiem za chwileczkę, która moim zdaniem sprawia, że jest to po prostu bardzo, ale to bardzo wygodne urządzenie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie prezentowanego dziś sprzętu, to ja bardzo serdecznie zapraszam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype i już właśnie w tym momencie ten radiowy Skype jest do was naszej dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam. A teraz po kolei. Co to właściwie jest ten Shure SM7B? To jest mikrofon dynamiczny. Mikrofon dynamiczny, czyli teoretycznie taki, który działać będzie bez jakiegoś dodatkowego zasilania, bo dodatkowe zasilanie, jak pamiętacie chociażby z audycji, w których rozmawialiśmy o mikrofonach z Tomkiem Bileckim, charakteryzuje mikrofony pojemnościowe. To są mikrofony znacznie bardziej wrażliwe na różnego rodzaju upadki, wstrząsy i uszkodzenia. Natomiast mikrofon Shure SM7B jest mikrofonem dynamicznym. Jest to mikrofon ciężki, ważący, no myślę, że około 1 kg, szczerze powiedziawszy nie ważyłem go, natomiast no taka waga mniej więcej tego mikrofonu jest. W komplecie dostajemy mikrofon i gąbkę. Usłyszałem już jakiś czas temu, że niektóre zestawy z tym mikrofonem wyposażone są jeszcze w jedną dodatkową gąbkę. Natomiast ja się z tym nie spotkałem. Mój zestaw to jest mikrofon i taka gruba gąbka. Ja tej gąbki, szczerze powiedziawszy, nie używam. Za chwileczkę założę tę gąbkę na mikrofon Shure SM7B, żeby wam pokazać, jak tenże mikrofon brzmi. Natomiast zazwyczaj korzystam z zakupionego dodatkowo pop-filtra, czyli takiego metalowego elementu, który jest przed tym mikrofonem, na takiej gęsiej szyjce, jest zamocowany na statywie. I w ten sposób do was mówię. Jak wygląda mikrofon Shure SM7B? To jest, myślę, że dosyć ciekawa sprawa, bo zwykle mikrofony, jeżeli mieliście do czynienia, jeżeli nie mieliście do czynienia nigdy z jakimś takim mikrofonem właśnie typu SM7B, a mieliście do czynienia przeważnie z takimi mikrofonami no, tradycyjnymi, gdzieś tam na jakichś koncertach czy innych występach, to wiecie, jak to wygląda. Jest po prostu taka pałka, którą możemy chwycić, no i możemy do niej mówić. Ten mikrofon ma główkę i ma element, za który trzymamy. W przypadku SM7B no, jest zdecydowanie inaczej. Ten mikrofon nie jest przeznaczony do tego, żeby trzymać go w ręku. Co oczywiście dałoby się zrobić, jeżeli ktoś by bardzo chciał, natomiast zupełnie się to nie opłaca i nie do tego ten mikrofon jest przeznaczony. Ten mikrofon wygląda tak, jakbyśmy mieli dwa walce włożone jeden w drugi. Właściwie taki... jeden to jest rzeczywiście walec, bo to jest taki metalowy kubek z tyłu tego mikrofonu i w ten metalowy kubek jest włożony taki, ja wiem, metalowy trochę nawet powiedziałbym, że stożek. Stożek, ale ze ściętym wierzchołkiem. W ten sposób mógłbym to określić, bo ten mikrofon nie jest zakończony w żaden ostry sposób, tylko ten stożek w pewnym momencie został ucięty i pozbawiony wierzchołka, ale troszeczkę bliżej tego kubka, w który jest włożony ten stożek, jest on szerszy, a później się delikatnie jednak mimo wszystko zwęża. Ja może postukam paznokciem w ten stożek, żeby pokazać, jak to brzmi. To jest tak. O, właśnie w tym momencie dotykam tego stożka, a teraz dotykam tego kubka metalowego, w którym ten mikrofon jakby jest włożony. O. Teraz dotykam boków. Teraz dotykam tylnej ścianki tego kubka. Co my mamy tu jeszcze? Bo to jest oczywiście sam mikrofon. Oprócz tego, ten mikrofon jest umiejscowiony w takim jakby metalowym jarzmie. I dlatego mówię o tym, że to nie jest mikrofon do trzymania w dłoni. Rzecz jasna można, jeżeli ktoś bardzo chce, ale to się do tego zdecydowanie nie nadaje. Ten mikrofon jest włożony w to jarzmo tak, że ta obejma trzyma ten mikrofon i z góry, i z dołu. On jest włożony prostopadle do tego jarzma, więc ja mogę go przekręcać w stronę prawą i w stronę lewą, a zwykle trzymam go w ten sposób, że jest on po prostu przede mną, więc są pewne możliwości manewrowania tym mikrofonem. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak zamocujemy ten mikrofon, na jakim statywie zostanie on zamocowany. Akurat w moim przypadku wygląda to tak, że zamocowany jest na takim statywie, który jest jakby do mnie bokiem zwrócony. Bo jeżeli byłby to taki standardowy stołowy statyw, no to oczywiście w takim przypadku działa to nieco inaczej i ten mikrofon możemy przekręcać, przesuwać go z góry do góry i do dołu, bo kiedyś próbowałem. To jarzmo ma taki gwintowany wkręt, za pomocą którego możemy przykręcić ten właśnie mikrofon do statywu. Ja teraz nie pamiętam średnicy tego wkrętu, wiem, że są dwie średnice tych wkrętów, natomiast no, nie pamiętam niestety, jaki wkręt jest tej średnicy. Tu już trzeba by było po prostu to dokładnie zmierzyć i, no i się dowiedzieć, jeżeli będziecie zainteresowani zakupem tego mikrofonu. Oprócz tego w tym mikrofonie mamy taki cienki kabelek. No jest kabelek, który wychodzi z tego mikrofonu, z tego metalowego kubka do końcówki tego metalowego jarzma. Bo to jarzmo to jest taki, jest raz, że jest ten uchwyt, a później mamy jeszcze ten wkręt i mamy jeszcze do tego gniazdo XLR. Z mikrofonem nie otrzymujemy kabla. To od razu mówię i ponoć jest to rzeczywiście reguła, że nie dostajemy z mikrofonami kabli, więc pozostaje mi się z tym tylko i wyłącznie zgodzić, że tak jest faktycznie. Może to i dobrze, może nie, ale zazwyczaj, no, jeżeli ktoś już kupuje sprzęt tego typu, to ma także w zaopatrzeniu swoim jakieś tam kable. Tak wygląda budowa tego mikrofonu. Jak sami widzicie, przede wszystkim do zastosowań stacjonarnych. To jest mikrofon do tego, żeby zamocować go na statywie, no i nic z nim zasadniczo nie robić. To nie jest mikrofon, który raczej będziemy gdzieś tam chcieli przenosić. Chociaż no, można, jak się ktoś uprze. I teraz rzecz mniej przyjemna co do tego mikrofonu. To jest mikrofon dynamiczny i potrzebuje wzmocnienia. Solidnego wzmocnienia. Żeby z tym mikrofonem nam się dobrze pracowało, musimy mieć mikser z dobrym przedwzmacniaczem. Ja mam Yamaha MG166, z takiego miksera korzystam i niestety, proszę Państwa, ten przedwzmacniacz no, nie działał tak, jak bym sobie tego życzył. W związku z czym ja jeszcze do tego mikrofonu dokupiłem sobie urządzenie, którego efekt w tym momencie słyszycie, czyli to jest DBX286S. Cóż to takiego jest? To jest przedwzmacniacz mikrofonowy, będący jednocześnie kompresorem, bramką, deserem, czyli takim urządzeniem do pozbywania się różnego rodzaju głosek syczących. No i jeszcze on tam ma możliwość podbijania wysokich i niskich częstotliwości. Urządzenie całkiem dostępne i podejrzewam, że kiedyś też na jego temat co nieco opowiem. Ja teraz pokażę... Myślę, przynajmniej na chwileczkę, wyłączę kompresor z naszej sumy. O, teraz jesteśmy już bez kompresji. I teraz wyłączę kompresję jeszcze na mikrofonie, żeby pokazać, jak to właściwie brzmi. Jak brzmi ten SM7B bez kompresora. Proszę Państwa, i tak właśnie to brzmi. To jest suchy sygnał z mikrofonu Shure SM7B. Ja może jeszcze wyciszę ten podkład, żeby nie wprowadzać jakichś dodatkowych zniekształceń. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy mam... O, jeszcze miałem tam włączony, filtr. Teraz w tym momencie mówię do tego mikrofonu bez żadnych ulepszeń. To jest Shure SM7B w swojej najczystszej postaci. I teraz przy okazji mogę pokazać jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tego mikrofonu. Mianowicie ten mikrofon ma zmienne charakterystyki. Z tyłu, na tylnej ściance tego mikrofonu mamy takie cztery szczelinki. Dwie dłuższe szczelinki ignorujemy, natomiast po takie mniejsze szczelinki możemy w te szczelinki włożyć długopis i przestawiać ukryte tu przełączniki. Te przełączniki zmieniają nam charakterystykę brzmienia tego mikrofonu. Ja może zademonstruję. W tym momencie mam... W tym momencie zrobimy... O właśnie, zrobimy tak... Momencik, bo wkładanie długopisu to... O! W tym momencie jest włączona pierwsza charakterystyka brzmieniowa tego mikrofonu. Dwa przełączniki są w dolnej pozycji, to znaczy one są po lewej stronie. Teraz dolny przełącznik przesuwam w prawą stronę i to jest brzmienie tego mikrofonu w tym momencie. Teraz dolny przełącznik przesuwam w lewą stronę, górny przełącznik przesuwam w prawą stronę. Proszę bardzo. I teraz tak brzmi ten mikrofon. Takie jest jego brzmienie. Teraz myślę, że mogę jeszcze przesunąć dolny przełącznik w prawą stronę. I teraz oba przełączniki są po stronie prawej. Jeszcze może górny przełącznik przesunę teraz w lewą stronę. O, i tak właśnie brzmi mikrofon Shure SM7B. Takie jest brzmienie tego mikrofonu. Tak to działa. ja zwykle stosuję właśnie ustawienie górnego przełącznika po stronie lewej, dolny przełącznik jest po stronie prawej. Mianowicie, dolny przełącznik działa na wyższe częstotliwości, górny na niższe. No tak, odwrotnie, jakby się można było spodziewać. Teraz jeszcze pokażę, jak ten mikrofon brzmi z wbudowaną, a właściwie nie zbudowaną, tylko z dostarczaną z nim gąbką. To taka ostatnia próbka. Nałożyłem gąbkę na ten mikrofon i proszę bardzo, można sobie posłuchać, jak też to brzmi, jaka jest jakość brzmienia tego mikrofonu. Gąbka generalnie zwykle tłumi. Gąbka tłumi i tu rzeczywiście słychać, że są wytłumiane te wyższe częstotliwości, niestety. Teraz jestem i mówię cały czas z gąbką. Teraz proszę bardzo, mówię bez gąbki i mówię bez pop-filtru, co ciekawe, bo gąbka także no, może służyć nam do tłumienia tych głosek wybuchowych. W tym momencie ten mikrofon zachowuje się właśnie tak. Jeszcze mogę pokazać jako ciekawostkę, skoro już pokazuję próbki, jak ten mikrofon zachowa się, kiedy będę mówił do jego boku. Tak się nie powinno robić, ale ja się zawsze śmieję, że producent dostarczył nam jako bonus taki bardzo, ale to bardzo tandetny mikrofon. O, proszę bardzo. Wiem, że się tak nie robi, a tak pokazałem jako ciekawostkę dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Teraz mikrofon jest bez pop-filtru, jest bez gąbki, a teraz już z powrotem przysuwam do tego mikrofonu pop-filtr. No i teraz myślę, że mogę z powrotem połączać moje ulepszenia, dzięki którym jednak chyba troszeczkę lepiej jestem słyszalny. O, włączony kompresor, włączony mikrofon. No i proszę, i tak właśnie zachowuje się Shure SM7B. Tak jak wspominałem, mikrofon przede wszystkim do stacji radiowych. No i trzeba tu powiedzieć sobie o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Niestety cena tego urządzenia to jest od 1600 do 1800, do 1800 zł. Od 1600 do 1800 zł. To są ceny za ten sprzęt. Do tego jeszcze no taki właśnie kompresor DBX, o którym wspominałem, to jest wydatek w granicach 900 do 1000 zł. No to nie jest mało, jeżeli ktoś już decyduje się na zakup tego sprzętu, to też musi wiedzieć, po co to robi. I teraz jeszcze obiecałem, że powiem, o co chodzi z tymi, z tym, że ten mikrofon się nadaje przede wszystkim do radia. Jak ja bym to uzasadnił? Drodzy słuchacze, do tego mikrofonu po prostu się mówi. Wszyscy dobrze wiemy, a przynajmniej wiedzą to ci, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą do radia jako na przykład goście, że ci ludzie no niespecjalnie przejmują się, jak mówią do tego mikrofonu. Mogą mówić tak, mogą mówić troszeczkę o na przykład tak, mogą mówić jeszcze jakoś inaczej, mogą się od niego odsunąć, ale jeżeli będą mniej więcej w osi tego mikrofonu, to czy oni się od niego odsuną, czy się do niego przysuną, to ten sygnał będzie mniej więcej poprawny. Tego mikrofonu nie da się jakoś za bardzo przesterować, jeżeli nie przesadzimy z poziomami. Nie da się tu zrobić za bardzo czegoś takiego, co niestety jest charakterystyczne przy niektórych mikrofonach pojemnościowych, że one są strasznie czułe na dodatkowy podmuch powietrza. Nawet mimo tego, że czasem, że tam założony jest jakiś pop-filtr, to ja się już spotykałem z tym, że no było tak, że się pojawiały jakieś popy, jakieś różne rzeczy tego typu. Oczywiście, no Shure SM7B nie jest urządzeniem cudownym, które nam zapobiegnie i które jest remedium na wszelkie nasze bolączki. Natomiast jest to urządzenie, które zdecydowanie więcej jest potrafi, jest w stanie znieść, jeżeli nie do końca poprawnie się z nim obchodzimy. A jeżeli poprawnie się z nim obchodzimy i mówimy do niego w taki sposób, w jaki powinniśmy do niego mówić, czyli z odpowiedniej odległości i w odpowiedni sposób, to ten mikrofon naprawdę odwdzięczy się długą pracą i stabilnym i bardzo fajnym przekazywaniem naszego głosu. Mikrofon typowy w stacjach radiowych, który jednak potrzebuje sporo. Potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje jeszcze jakiejś dodatkowej kompresji, jeżeli ma to brzmieć w miarę fajnie, no, ale efekty są całkiem przyjemne. Mi się przynajmniej te efekty bardzo, ale to bardzo podobają na właśnie Shure SM7B. Nie widzę jakichś pytań, sprawdzę jeszcze dodatkowo, czy ktoś może chciałby o coś zapytać w kontekście tej audycji. Krótkiej, no bo o czym tu mówić? To jest mikrofon przeznaczony do jednego konkretnego zastosowania, do niczego więcej. Siadamy przed tym mikrofonem, mówimy, co mamy do powiedzenia. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, no nie wiem, nagrywać za pomocą tego mikrofonu jakieś odgłosy przyrody, jakieś rzeczy tego typu, totalnie ten mikrofon do tego się nie nadaje. On nie jest przystosowany do rejestracji dźwięków z daleka, raczej z bliska. No i także po bokach, jak usłyszeliście, ma dość mocne wycięcie. Ja pokażę może o w ten sposób, bo będę mówił na przykład teraz do boku tego mikrofonu i proszę zwrócić uwagę, jak to brzmi. Teraz ja ten mikrofon... O, teraz mówię do tyłu tego mikrofonu. Proszę zwrócić uwagę na to, że praktycznie, no, zdecydowanie ciszej jest mnie słychać. Nic nie jest rejestrowane w zasadzie. No, mówię blisko, więc zrozumieć się da to, co mówię, ale no, w porównaniu z tym, co będzie teraz, to myślę, że różnicę słychać zauważalną. Czy ja coś jeszcze tu mogę pokazać? Myślę, że nie. Myślę, że... wyczerpałem temat mikrofonu Shure SM7B. Pytań nie widzę. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to ja zachęcam do ich zadawania później w komentarzu pod tą audycją, kiedy ukaże się w serwisie tyflopodcast.net. A na dziś bardzo serdecznie dziękuję. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego razu na antenie Tyfloradia. No, także z Shure SM7B. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Dziś będzie troszkę nietypowo, trudno mówić dziś, to 13 grudnia roku 2017. No, może komuś ta data będzie potrzebna, może nie. Ale dlaczego? Dzisiaj będzie o urządzeniu dość nietypowym, czyli o ładowarce do baterii alkalicznych. Uwaga, baterii, na których jest napisane, że nie da się ich ładować. Jak również do akumulatorów NiMH, czyli niklowo-wodorkowych i niklowo-kadmowych NiCd. Urządzenie, o którym mówię, nazywa się Dairon. Pisze się Dairon. D jak Dorota, A jak Andrzej, Y jak Y, R jak Roman, O jak Olga, N jak Natalia. I to jest model 55061. Mod 2.55061. Taki jest model tego urządzenia. Urządzenie, jak powiedziałem, służy do ładowania akumulatorków i baterii alkalicznych. A dlaczego o nim? Ano dlatego, że baterie alkaliczne można kupić na przykład za złotówkę i można je naładować. Takie słabsze baterie alkaliczne możemy naładować 10 razy, takie dobre, droższe możemy doładować do 30 cykli. Co prawda nie jest to akumulatorek po 500, po 1000 cykli ładowania, natomiast no, taki akumulatorek też jest odpowiednio droższy, prawda? Jeżeli za baterię alkaliczną zapłacimy złotówkę, przykładowo w sklepie Lidl, przepraszam za reklamę, ale no, tam mniej więcej są takie ceny, tak tutaj za baterię, tak za akumulatorek zapłacimy około 5-6 zł, a nawet taki lepszy akumulatorek to i 12 zł potrafi kosztować. Urządzenie potrafi ładować baterie AAA, czyli te najmniejsze, AA, czyli paluszki, C, czyli baterie children, czyli albo inaczej zwane baby, a inaczej zwane baterią R14. Tak nazwano to. Najczęściej baterie R14 używało się kiedyś w zabawkach różnego typu. No i baterie D, czyli baterie R20. Jak również baterie 9V, 6F22, tak one się nazywają, bateria 9V, tak zwane blokowe baterie 9V. Ładowarka jest wyposażona w procesor 8-bitowy. Wszystko jest mniej więcej pokazane na wyświetlaczu. Ja za chwilę ten wyświetlacz spróbuję opisać. Ładowarka nie jest udźwiękowiona, natomiast dlaczego o niej opowiadam? Ponieważ można wywnioskować, kiedy jest bateria naładowana i kiedy nie, po niewidomemu i zaraz powiem jak. Bo ładowarka dźwięki wydaje. Może słówko o urządzeniu. Urządzenie ma wymiary 180 mm długości, może w centymetrach, 18 mm długości, 15 mm wysokości, znaczy w pionie, no i grubość 6 cm. I teraz może co dostajemy w zestawie. To jest takie pudełko. W pudełku jest urządzenie, to jest taka szybka, przez które to urządzenie widać. To jest taka foliowa szybka, bardzo przeciętna. Urządzenie wisi sobie na dwóch wieszaczkach, może być na przykład w markecie tak sprzedawane. W środku otrzymujemy urządzenie, zasilacz i gwarancję, instrukcję obsługi. Gwarancja dwuletnia, instrukcje po polsku, po hiszpańsku i po angielsku. Zasilacz 12V 1A. Tak to sobie producent wymyślił i urządzenie. Jak urządzenie wygląda, już opisuję, ale najpierw, zanim opiszę, to chciałem zaprezentować dźwięk, jaki urządzenie wydaje, jeśli bateria jest naładowana. Dlaczego? Specjalnie dla Państwa naładowałem baterię, żebyście Państwo wiedzieli, czym się różni dźwięk naładowanej baterii od dźwięku baterii, który się ładuje. Więc najpierw bateria, która jest naładowana. Posłuchajmy tego dźwięku. Ja spróbuję tutaj przybliżyć do mikrofonu.

No a teraz rozłączę tutaj urządzenie, znaczy wyciągnę zasilacz z gniazda. No i opiszę urządzenie, jak wygląda. Z wierzchu urządzenia jest klapka z plexi. Na środku, ona jest troszeczkę taka jakby trójkątna. Na środku tej klapki jest napis Dairon. Dairon. Z wierzchu mamy takie do podnoszenia, takie wgłębienie. Podnosimy i mamy tutaj urządzenie. Mamy tutaj cztery styki na baterie. Takie styki są, o właśnie, sprężynki i blaszki. No i mamy od lewej strony pierwszy kanał do ładowania, drugi do ładowania, trzeci to jest 9V, czwarty i piąty to są też na baterie okrągłe. Każdy z tych kanałów jest oznaczony światełkiem, a nad nimi tutaj mamy przełącznik trójpozycyjny, to jest bardzo ważne. W lewą stronę maksymalnie to NICD, na środku NIMH, czyli nikrowodorowe, a maksymalnie w prawo bateria alkaliczna do ładowania. Nie możemy ładować miksu, na przykład w jednym kanale bateria alkaliczna, w drugim akumulatorek NIMH i tak dalej. Nie, musimy tutaj wybrać przełącznikiem. Ale możemy ładować na przykład w jednym kanale baterię R3, w drugim R6, a w trzecim R20, a w czwartym R14. Tutaj nie ma żadnego problemu. Styki są tutaj bardzo poprawne. Włącza się, normalnie się wkłada, wyjmuje baterię tu bez problemu. Odsuwa się taką sprężynę, biblaszkę i wrzuca się baterię i zaczepiamy kolejny. Ja tutaj z racji nagrania nie mam takiego dobrego dostępu, ale już zaczepiłem baterię, włożyłem, się trzymają dosyć mocno, dosyć stabilnie. No i jeszcze słówko o wyświetlaczu. Pod przełącznikiem jest wyświetlacz, na którym jest pokazany proces ładowania. Ja za chwilę go opiszę, jak on wygląda. Z tyłu urządzenia jest jeszcze wejście takie bolcowe na zasilacz. Tu się wkłada zasilacz. Od spodu mamy cztery nóżki, na których stoi urządzenie i jeszcze takie kratki chłodnicze. Ja włożyłem nowe baterie teraz, żeby się ładowały. I za chwilę Państwo posłuchacie, jaki jest dźwięk baterii, które się będą ładować, a które nie są naładowane. Ja uruchomię urządzenie, właśnie włączyłem je do prądu. Urządzenie potrzebuje około 5 sekund, żeby wykryć typ baterii i zacząć ładować. Za ten czas ja opiszę wyświetlacz. Jak to wygląda? Na wyświetlaczu jest widocznych 5 kanałów. Po polsku może powiem, nie po polsku, tylko tak bardzo opisowo. Wyobraźcie sobie Państwo dropsy, cukierki drops. I to tak wygląda, że mamy 5 dropsów i te dropsy po prostu wszystkie migają. Dropsy są podzielone na 4 części, jakby w tym dropsie jednym były 4 cukierki i te 4 cukierki migają w 4 częściach lub 5 częściach wyświetlacza. I teraz w zależności od tego, ile jest naładowanej baterii, tyle części tego dropsa się wygasza i przestaje mrugać. Czyli można powiedzieć, że ładowanie baterii jest podzielone na procenty od 25 do 100%. Można tak to określić. Jeśli nie mamy włożonej baterii, nie mamy też widocznego dropsa na wyświetlaczu, to znaczy widać, że jest miejsce wolne, ale po prostu nie widać tych jakby pseudocukierków, tak, tych pseudokresek, które się migają. Nad każdym z tych dropsów jeszcze jest napis, w zależności od tego, jaki jest stan naładowania baterii, albo charging, albo CH, albo dis, rozładowywanie, albo OK, jak jest naładowana bateria. No i teraz ja tu przełączę na baterie niklowo-wodorkowe, bo takie tu w tej chwili mam.
pozwolę sobie rozładować urządzenie. Jeszcze raz je włączyłem. 5 sekund odczekamy i chciałem, żeby Państwo posłuchali, jakie urządzenie wydaje dźwięk, jeśli ładuje baterię. Bo troszkę on się różni. Proszę posłuchać.

0: Się różni tutaj ten dźwięk, bo on jest cały czas taki, jakby to powiedzieć, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Nie jest tak jak w poprzednim cyklu. Dźwięk nie jest bardzo głośny, ale można go spokojnie usłyszeć po przytknięciu urządzenia do ucha, tą kratką od spodu. Spokojnie można to usłyszeć i spokojnie można to rozróżnić. I nie trzeba mieć wcale jakiegoś super, hiper, genialnego słuchu. Natomiast jaki słuch trzeba mieć? Taki przynajmniej przeciętny. Jakie są czasy ładowania? One są napisane na urządzeniu, ale ja w tej chwili ich nie pamiętam. Natomiast trzeba po prostu obserwować wyświetlacz i słuchać, jak urządzenie pracuje. No i to chyba wszystko, co mogę powiedzieć o urządzeniu Dayron model 55061, o urządzeniu do ładowania akumulatorków i baterii alkalicznych. Jeszcze tylko powiem, że urządzenie kosztuje 60 zł lub 69 zł. Albo w sklepie lutlo.pl można je kupić, albo na znanym portalu aukcyjnym Allegro. Więc nie jest takie drogie. Jeśli ktoś by miał ochotę, polecam. To wszystko, co przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dla Państwa mówił Robert Łabęcki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Znowu będzie o dyktafonach udźwiękowionych, produkowanych przez firmę Olympus. Tym razem Olympus DM550. Jest jeszcze Olympus DM450, o którym tylko trochę wspomnę. Informacja, że takie nowe dyktafony zmodernizowane, nowe udźwiękowione Olympus się pojawią, już była dostępna pod koniec lipca. Od połowy sierpnia dyktafony one się już pojawiły, można je zamawiać. Z tego co wiem, mamy wrzesień, w hurtowniach ich jeszcze nie ma, ale mają się za chwilę pojawić. Dzięki firmie Olympus Polska mogłem na potrzeby portalu Tyflo internetowego Tyfloświat przetestować model Olympus DM550. Dyktafony są generalnie bardzo podobne do serii DS. Tych, którzy nie znają Olympusów udźwiękowionych serii DS, zachęcam do zapoznania się z podcastami na Tyflo Podcaście, z podcastem moim o Olympusie DS50 oraz z podcastem Adama Ostrowskiego, który troszeczkę o Olympusach tych nowych DS, on chyba o Olympusie DS30 wówczas opowiadał. Seria DM zasadniczo różni się tym od serii DS, że Olympusy mają mikrofony wbudowane, nie mają mikrofonu wtykanego, odpinanego, jak to miało miejsce w tamtych dyktafonach DS. Są dwa dyktafony DS. One są nieco tańsze od DM, one są nieco tańsze od DS, bo DM ile kosztuje DM450, nie pamiętam, no, troszkę tańszy jest, natomiast DM550 kosztuje ponad 800 zł. To jest około 200 zł taniej niż to ma miejsce w, niż 200 zł około taniej od dyktafonu DS75. Dyktafon DM550 jest 4-gigowy, ma 4 GB pamięci, a dyktafon DM450 2 GB. Dyktafony, co tam jest nowego? No mają też przewodnik głosowy. Odtwarzają tak samo pliki WMA i MP3 i WAVE. Nagrywają dyktafon DM550 nagrywa tak samo jak DS75 do formatu WAVE, do formatu WMA i, co jest nowością, do formatu MP3. Po raz pierwszy to ma miejsce w Olympusach. I w UMA tak samo możemy sobie regulować różne bitrate'y. Jeżeli chodzi o MP3, mamy 320, 256, 192 i 128 kbps. Wave doszło nagrywanie do 48 kHz. Można z poziomu dyktafonu jakoś te pliki przycinać, edytować, no co raczej dla osoby niewidomej nie będzie zbyt dostępne. Przewodnik głosowy jeszcze jest troszeczkę zmodernizowany. Menu dyktafonu jest przeorganizowane. Dyktafon jest wielojęzyczny, znaczy można zmieniać języki wyświetlania i języki chyba przewodnika głosowego, tego nie jestem pewny. Jakby znowu jest tak zrobione, że w miejscu angielskiego, jak się foldery w dyktafonie ogląda, no to się pojawiły pliki z polskimi komunikatami głosowymi, ale na szczęście na płycie dostarczanej z dyktafonem, tam gdzie jest oprogramowanie do zarządzania Olympus Sonority, którego zresztą nie trzeba jakoś szczególnie instalować, tam się też pojawiły wszystkie możliwe języki przewodników głosowych. Tych języków jest bardzo dużo. Można je sobie tam podinstalowywać, podmieniać, bo prócz języków tych standardowych, jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, pojawiły się różne języki, takie jak jakiś tam też rosyjski, litewski, nawet turecki, bodajże no, chiński, japoński, czyli inne takie bardziej, powiedzmy, egzotyczne, czyli widać, że Olympus bardzo gdzieś tam idzie na różne rynki, nie tylko te podstawowe z językami podstawowymi, co akurat bardzo cieszy. Czeski jest również język słowacki, chyba chorwacki, o. Dyktafony są, jak powiedziałem, bardzo podobne do serii DS. W komplecie mamy również futerał, słuchawki, płytę z programem Olympus Sonority, który jest takim następcą oprogramowania DSS Player. Oprogramowanie pozwala na jakąś też edycję plików, na jakąś aktualizację podcastów i ich skopywanie na dyktafon. Nie testowałem programu, bo dyktafon mam dosłownie kilka dni. Do instalacji oprogramowania potrzebny jest numer seryjny urządzenia, który się wyświetla w menu informacyjnym. Niestety tego nam przewodnik głosowy nie odczyta. W ogóle nowością jest to, że jak włączymy dyktafon, się pyta, czy z przewodnika głosowego chcemy na stałe korzystać, czy nie. I od razu mi się zapytał po polsku, więc to jest gdzieś tam fajne. Przedłużono żywotność baterii nawet do 50 godzin. Możliwość ładowania chyba dyktafonu z portu USB, gdzieś to wyczytałem też. Oraz czytnik kart microSD, czyli możemy prócz tych 4 GB wbudowanej pamięci korzystać z kart microSD, microSD HC. Jeśli chodzi o wygląd urządzenia, jest ono, tak jak powiedziałem, podobne. I jest to jednak różnicą, że w miejscu, gdzie kiedyś była taka zaślepka, którą się otwierało i był port USB, teraz jest właśnie czytnik SDHC. Natomiast port wejścia USB jest po przeciwnej stronie do mikrofonów. Czyli jak trzymamy dyktafon tak, że trzymamy go pionowo, u góry mamy wyświetlacz, mikrofony, to z tyłu jakby na dole jest port USB. Klawisze są takie same. Rec, stop, play. Nad klawiszem stop jest klawisz włączający, czyli klawisz hold power, którym włączamy urządzenie i blokujemy klawiaturę. Ten klawisz kiedyś był obok klawiszy play, stop i tak dalej. Teraz jest nad klawiszem stop. Troszeczkę to zmieniono. Jest ten okrągły klawisz taki do wchodzenia do menu i gdzieś tam do wybierania. Dookoła niego są klawisze głośniej, ciszej i klawisze do przeskakiwania po utworach i po pozycjach menu. Jest klawisz podcast i klawisz służący do on chyba się nazywa scenę, czy też to jest jakiś klawisz, który którym możemy włączyć predefiniowane ustawienia, jakiś tam dyktafon, wykłady, coś tam, te ustawienia można jakoś modyfikować. One wtedy nagrywa do WMA, jak dyktafon to do WMA32, jak konferencja to High Quality WMA128 kbps. Ale to raczej zwykle ręcznie będzie się ustawiać. Pokażę teraz pokrótce wybrane opcje przewodnika głosowego. Włączamy dyktafon.
3: Pojemność baterii wysoka.
2: No i co? Może żeby troszkę zgłośnimy i zwolnimy przewodnik głosowy.
3: Ustawienia urządzenia. Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawić oświetlenie. Ustawić kontrast. Ustawić dźwięk systemowy. Menu wybierania głosowego. Angielski.
2: A to może nie?
3: Menu wybierania głosowego. Ustawić głosowe zarządzanie użytkownika. Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika. Prędkość 5. Prędkość 1. Prędkość 2. Prędkość 3.
2: Niech to będzie.
3: Ustawić głośność. Głośność 3. Głośność 2. Głośność 1. Głośność 5. Głośność 4.
2: O!
3: Ustawiono głośność 4. Menu wybierania głosowego.
2: A zobaczymy te języki. Angielskim jest polski. No wejdziemy sobie w niemiecki na przykład.
4: Deutsch gewählt.
2: O, mówi po niemiecku.
4: Systemton einstellen. LED einstellen. Systemton. Sprachwahlmenü. Sprachbedienerführung einstellen. Sprachwahlmenü. Deutsch, Französisch,
5: Français sélectionné, paramétrer l'aide vocale utilisateur, paramétrer la lecture intro, paramétrer l'éclairage d'écran, paramétrer le contraste d'écran, paramétrer la DEL, paramétrer le son système, volume sonore 2,
2: tenez temps. O, teraz jak to zmienić? Espanol i Italian, jak mi przeczytał.
5: Espanol, Italian.
2: Może nie będę zmieniać, bo jeszcze sobie zobaczymy.
5: Rus.
2: Rosyjski, jak jest.
5: Rus. Anglais. Rus.
6: Wybrań ruski. Nastroić dźwięk systemy. Nastroić światodiod. Настроить контраст дисплея. Настроить подсветку дисплея.
2: Ну, это трохи разумеем, Саш.
6: Настроить воспроизведение введения. Выключение. 10 секунд. 5 секунд. 3 секунды. Выключение. Настроить. Настройка включения и выключения. Меню голосового выбора. Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский.
2: Так смешные цифры на кто по-русски.
6: 128 килобайт в секунду. 192 килобайт. 256 килобайт в секунду. 320 килобайт в секунду.
2: Dobrze, pobawiliśmy się przewodnikiem głosowym, możemy sobie menu zobaczyć. Ustawienia pliku. To menu jest takie troszeczkę skondensowane. Pierwsze są ustawienia pliku.
3: Menu nagrywania. Menu odtwarzania. Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawienia urządzenia. Ustawienia pliku.
2: Lewo, prawo. Wchodzimy w ustawienia pliku i zobaczymy, co mamy.
3: Zabezpiecz plik.
2: Zabezpiecz plik.
3: Ustawienia kolejności plików.
2: Co to jest? Oj, to już nie będzie nam czytać.
3: Ustawienia przenoszenia i kopiowania pliku. Ustawienia dzielenia pliku.
2: To raczej...
3: Podziel plik w tym miejscu. Rozpocznij dzielenie pliku. Przerwij dzielenie pliku.
2: A, jakoś...
3: Właściwość.
2: Właściwości znowu i...
3: Menu nagrywania.
2: O, menu nagrywania. Myślę, najważniejsza rzecz w urządzeniu jednak. O właśnie. I tutaj jest też minus, bo w Olympusach poprzednich mieliśmy ręcznie zmienianą czułość mikrofonu. Były trzy czułości. Przyciskiem z tyłu urządzenia mogliśmy sobie ładnie zmienić. A tu niestety nie ma tego. I to jest minus. Trzeba czułość zmieniać programowo za każdym razem wchodząc w menu urządzenia. I to jest niestety problem jakiś tam. Jeszcze raz wejdziemy. I co mamy? No, średnia, wysoka i niska. Tu się jakby nic nie zmienia. Dalej.
3: Ustawienia trybu nagrywania.
2: Ustawienia trybu nagrywania. I tutaj mamy...
3: Tryb MP3. Tryb WMA.
2: Tryb MP3. Zaraz...
3: Tryb MP3.
2: O! I wejdziemy sobie.
3: 128 kilobitów na sekundę.
2: On niestety nie zawsze... Że tego nie mogę jeszcze... On chyba jak się... potem wbierze jakiś WMA czy coś i wejdzie z powrotem do MP3, to zawsze pamięta najwyższe MP3 320, WMA 128 i PCM 44. Mamy 128,
3: 320, 256, 192 kilobity na sekundę, 128 kilobitów na sekundę. Wybrano 128 kilobitów na sekundę. Ustawić czułość zdjęć.
2: Ustawić czułość... A jeszcze może...
3: Ustawienia trybu na...
2: A gdybyśmy WM...
3: Tryb WMA. Tryb STXQ.
2: Aha, on tu znowu podaje te STXQ, HQ, SP, LP i tak dalej. W każdym razie... STXQ to jest najwyższe 128 kbps, 128 tak, WMA 44 kHz, potem mamy 64, potem jakiś trzeci chyba jest najgorszy, bo to jest chyba 32 na 22 kHz, potem jest znowu 32 mono 44, no i potem są jakieś tam LP, SP. No i w Wave'ach mamy tak, 40, zobaczymy zresztą.
3: Tryb PCM 44,1 kHz, 48 kHz. Tryb PCM
2: sobie.
3: Tryb WM. Tryb MP3 120.
2: Okej.

0: zielono. Ustawienie filtra low cut. Włączone. Włączyć. Włączone.
1: I on tu właśnie tak to dziwnie oznajmia, że jak raz to na tym włączonym teraz zrobię.
0: Wyłączone. Ustawić czułość zdjęcia. Ustawienia zoom mikro. Ustawienie filtra low cut. Włączone. Włączyć. Włączone. Wyłączone.
1: O, i za każdym razem mówi włączone, czy mówi wyłączone, i tak naprawdę nie wiemy, tak mi się wydaje, czy to jest włączone, czy to jest wyłączone. Tutaj to jest jakiś taki chyba mikrobłąd.
0: Ustawić wybieranie głosowe VCVA.
1: VCVA, ja też tego nie lubię.
0: Ustawienia włączania i wyłączania. Ustawienia standby monitora. Włączone. Włączyć. Włączone.
1: To jest jakiś błąd w tym przewodniku głosowym chyba.
0: Ustawienia włączania i... Ustawić ustawić nagrywanie sterowane czasowo. Wstępne ustawienie 1.
1: A tam.
0: Wstępne ustawienie 3.
1: No weźmiemy na chwilę.
0: Dla zakończenia ustawień nacisnąć przycisk OK. Ustawienia włączania i wyłączania. Dla zakończenia ustawić dzień.
1: Aha.
0: Ustawienia
1: to można cały dzień.
0: Włączone. Włączyć. Ustawienia czasu. Ustawienia trybu nagrywania. Wybrać folder zdjęć. Ustawić czułość mikro. Dla zakończenia ustawień nacisnąć. Wstępne ustawienie 3.
1: Mhm. Nie, to raczej...
0: Ustawienia trybu nagrania.
1: I znowu?
0: Wybór trybu nagrania.
1: Aha.
0: Zapamiętaj tryb.
1: Tu są te wstępne, te presety, o których mówiłem, te tryby dyktafonu, konferencja, gdzie on tam ma jakieś predefiniowane swoje ustawienia, a to nie jest jakieś wielce istotne.
0: Ustawić czułość mikrofonu.
1: I znowu, to jest menu nagrywania, wychodzimy wyżej.
0: Menu odtwarzania.
1: Menu odtwarzania.
0: Ustawienia redukcji szumów. Włączone. Wysoka. Niska. Włączone. Wyłączone. Ustawienia redukcji szumów. Włączone. Wysoka. Niska. Wysoka.
1: No to jest przy tym, przy odtwarzaniu, jak rozumiem.
0: Ustawienia euphony.
1: Euphony.
0: Ustawić filtr mowy. Włączone.
1: Ale to są też przy okazji mowy właśnie.
0: Ustawić tryb odtwarzania. Ustaw zakres odtwarzania. Wybór powtórnego odtwarzania. Włączone. Włączyć. Włączone.
1: No i tu jest dziwne coś.
0: Ustaw zakres odtwarzania. Ustawienia odtwarzania plików. Ustawiono odtwarzanie plików. Wybór powtórnego odtwarzania.
1: Aha.
0: Ustaw zakres.
1: I tu mamy, czy ma odtwarzać plik.
0: Odtworzyć folder. Odtworzyć wszystkie pliki. Ustawienia odtwarzania plików. Odtworzyć folder. Ustaw zakres odtwarzania. Wybór powtórnego. Wybór odtwarzania losowego. Ustaw zakres odtwarzania.
1: Aha, i to jest koniec.
0: Ustawić tryb
1: Dalej.
0: Ustawić prędkość odtwarzania.
1: Prędkość, aha, prędkość odtwarzania wolniej, szybciej, bo on ma, Olympusy zawsze miały zmienną prędkość odtwarzania. Można sobie to ustawić. Ja tych opcji szczegółowo nie omawiam, bo i tak raz, że to jest instrukcji, dwa, że

0: one są na tyle mniej więcej jasne, że każdy sobie sam to może poeksperymentować. A po trzecie też ja nie wszystko wiem i pewnie większość z Państwa, no zwykle się jednak co stosuje? Stosuje się zmianę bitrate'u, zmianę MP3 ewentualnie, czy nagrywamy do Wave'a, czy do WMA. Co się zmienia? Czułość mikrofonu, low cut. No może VCVA i pewnie to na tyle by było. No, te inne opcje, być może też ja nie używałem nigdy za bardzo Olympusa jako dyktafonu do książek, do słuchania na słuchawkach, czy coś, nagrań, audio, jakichś wykładów czy książek. Wtedy może można się tymi prędkościami pobawić, zakładkami w urządzeniu, bo przecież tam można indeksy wstawiać czy do podcastów, nagrywanych jakichś takich plików. No mi to wcześniej zupełnie nie było potrzebne, te indeksy, niestety można było je jakoś tam do komputera przenosić i w tym DSS playerze odtwarzać, ale tak też to nie było praktyczne, a poza tym pożytku właściwie żadnego z nich nie było.
1: Ustawić interwał dla przeskakiwania.
0: Aha.
1: Przeskok do przodu. Plik przeskoczyć. 10 sekund przeskoczyć. 30 sekund. Plik przeskoczyć.
0: O, to jest nawet fajne, te
1: przeskok
0: zmiany.
1: Do przodu.
0: Tam można o minutę nawet, zobaczymy.
1: 10 minut przeskoczyć.
0: Czyli minutę, klik, minutę, 5, 10 minut.
1: Przeskok do tyłu.
0: Tak samo?
1: Przeskok do przodu.
0: Aha.
1: Ustawić odtwarzanie alarmu.
0: Odtwarzanie alarmu nawet?
1: Playback scene setting.
0: Ojej.
1: Wybór trybu odtwarzania. Zapamiętano tryb odtwarzania. Wybór trybu odtwarzania. Włączone. Wstępne ustawienie 1.
0: A, i to znowu są jakieś ustawienia.
1: Ustawienia redukcji szumu.
0: To już było. Czyli kończymy menu.
1: Menu odtwarzania. Menu wyświetlacza i dźwięku.
0: Tu byliśmy już.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawić kontrast wyświetlacza. Ustawić LED. Ustawić dźwięk systemowy. Menu wybierania głosowego.
0: O to, czy ma być, czy nie.
1: Ustawić głosowe zarządzanie użytkownikiem. Ustawienia włączania i wyłączania.
0: A nie, tu są ustawienia włączania.
1: Ustawić prędkość zarządzania użytkownika. Ustawić głośność. Ustawienia włączania i wyłączania.
0: Aha, a tutaj?
1: Menu wybierania głosu.
0: Tu będzie właśnie
1: angielski.
0: Te języki.
1: Ustawić odtwarzanie wstępu.
0: Odtwarzanie wstępu.
1: Włączone. 10 sekund.
0: Aha, chyba że on te pliki ma, fragmenty plików czytać, odtwarzać ma.
1: 5 sekund. 3 sekund. Włączone. 10 sekund. 5 sekund.
0: A niech będzie.
1: Ustawiono 5 sekund. Menu wyświetla. Menu wyświetla.
0: Co my tu jeszcze mamy?
1: Ustawić odtwarzanie wstępu.
0: Aha, to już ostatnia opcja.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza.
0: To jest ostatnia opcja, teraz menu.
1: Ustawienia urządzenia.
0: Ustawienia urządzenia.
1: Wybór pamięci.
0: I tu byśmy mieli kartę włożoną, to on by nam, jakbyśmy w to weszli, to on by nas zapytał chyba, co mamy, gdzie ma być nagrywane. Bo tak jak karty nie ma, to nacisnę klawisz OK.
1: Proszę włożyć kartę micro SD.
0: No i nic nie zrobimy.
1: Ustawienia oszczędzania energii. 10 minut. 30 minut.
0: Mhm.
1: 5 minut. Ustawić nazwy folderów.
0: Nazwy folderów.
1: Ustawić czas i datę.
0: Czas i datę.
1: Ustawienia USB.
0: Ustawienia USB, znowu storage, tam jakieś mieszane, tam troszeczkę to się zmieniło.
1: Powrót do ustawień fabrycznych.
0: O, powrót do ustawień
1: fabrycznych.
0: I menu formatowania.
1: Informacje o pamięci.
0: Tego nie przeczyta.
1: Informacje systemowe. Wybór pamięci.
0: Informacje systemowe to właśnie numer seryjny.
1: Menu formatowania. Pamięć wewnętrzna. Karta micro SD. Pamięć wewnętrzna.
0: A zobaczymy.
1: Karta
0: jak wybiorę kartę micro SD.
1: Proszę włożyć kartę micro SD.
0: O, tak myślałem właśnie.
1: Przerwano formatowanie. Powrót do ustawień fabrycznych. Ustawienia USB. Ustawienia połączenia USB. Połączenie z komputerem. Połączenie z zasilaczem.
0: Mhm.
1: Tryb zmienny. Połączenie z wybierz rodzaj USB class. Ustawienia połączenia USB. Wybierz rodzaj USB class. Wybór storage class. Tryb mieszany. Wybór storage class. Powrót do ustawić czas i datę. Ustawienia USB.
0: I to jest koniec tego menu.
1: Ustawienia urządzenia. Ustawienia kliku. Menu nagry.
0: Ustawienia urządzenia. Sposób, czy wszystko?
1: Menu wyświetla. Menu odtwarzania. Menu nagry. Ustawienia kliku. Ustawienia urządzenia.
0: Mhm. I w ten sposób
1: menu wyświetlacza
0: całe menu, ja sobie to przyspieszę.
1: Ustawić LED. Ustawić dźwięk systemowy. Menu wybierania głosowego. Angielski.
0: To nie tu.
1: Ustawić prędkość. Prędkość.
0: O nie.
1: Prędkość 4. Prędkość 5.
0: Oj, to chyba za szybko będzie.
1: Ustawienia włączania i ustawić prędkość zarządzania użytkownika.
0: Nawet nie.
1: Ustawić głośność.
0: Zobaczymy to LED.
1: Ustawić głośność. Ustawić prędkość prędkość 3.
0: A nie, bo nie zmieniłem tego.
1: Prędkość 5.
0: O, teraz.
1: Ustawiono prędkość. Ustawienie włączania i wyłączania. Ustawić prędkość zarządzania użytkownika.
0: Nie, ja jednak sobie na 4.
1: Prędkość 4.
0: O, to będzie optymalne.
1: Ustawić głośność. Menu wybierania głosowego.
0: A.
1: Ustawić dźwięk systemowy.
0: Dźwięk systemowy jeszcze zobaczymy.
1: Głośność 2. Głośność 1. Włączone. Głośność 3. Ustawiono głośność 3.
0: Oj nie, lepsza jest chyba głośność.
1: Głośność 2. Głośność 1.
0: Myślę, że wtedy będzie ciszej przy wyłączaniu.
1: Ustawić LED. Włączyć. Włączyć. Ustawić kontrast wyświetlacza.
0: No tu już nam nic nie powiem.
1: Ustawić oświetlenie wyświetlacza. Ustawienia czasu podświetlenia wyświetlacza.
0: Oj to.
1: Ustawienia jasności. Ustawienia czasu podświetlenia.
0: Nie wypowiadam się.
1: Ustawić odtwarzanie wstępu.
0: I teraz zobaczymy dwie rzeczy. Odtwarzanie wstępu, czyli te pliki. Ja tu sobie robiłem różne próbki.
2: No. Trudno w warunkach głosowych, domowych to stwierdzić. Jakoś no tutaj MP3 320 kbps nagrywamy dyktafonem Olympus DM550.
0: A nie, myślałem, bo to 10 sekund powinien...
2: Próbka głosu na Wave 48 KHZ. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Próbka...
0: Nie wiem, musiałbym te ustawienia wstępu jeszcze dokładnie sprawdzić, o co w tym chodzi, czy to jest... No już możemy...
1: Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawić odtwarzanie wstępu. 5 sekund. 3 sekundy. Włączone. Wyłączone. Włączone. 3 sekundy.
0: No 3 sekundy nie
1: menu
0: będzie. Wyświetla.
2: To jest tryb SP, to już mniejsze znacznie parametry nagrywania, nie będę tego komentować. Próbka głosu na Wave 48 KHZ. No co tu jeszcze mogę...
0: No nie, nie wiem, bo wydawałoby się, że powinno to działać, albo ja tego nie umiem ustawić, albo coś jest z przewodnikiem głosowym, jest jakiś problem, którego chyba nie było w tych opcjach, bo albo jest tak, że tam coś, no nie wiem, musiałbym to z Olympusem wyjaśnić. Na pewno to nie jest wielki mankament, bo jak ktoś sam tego nie sprawdzi, to użytkownicy inni prędzej czy później to odkryją. Wszystkie opcje jak zawsze są ustawialne, bez większych problemów. Będę jeszcze testować na słuchawkach. Wydaje się, że jakość nagrań też do formatu MP3 i w ogóle jest lepsza. Jakoś ten Olympus wydaje się, że nagrywa lepiej. Nie wiem, czy można dokupić mikrofon jakiś zewnętrzny do niego i czy można sterowanie bezprzewodowe do niego. To można, na pewno. Sterowanie bezprzewodowe można, pilot do niego zakupić. No cena jest 800 zł, troszeczkę podobna, bo chociaż Zoom H2 był w tej samej cenie, on troszkę podrożał. To jest taki z kolei bardziej profesjonalny rejestrator dźwięku, no ale kompletnie nieudźwiękowiony i bez głośnika. Także do szkoły, na studia, czy w ogóle do jakiejś takiej pracy, gdzie potrzebujemy dyktafonu i aż tak nam nie przeszkadza, że mogę ten dźwięk... Jeśli komuś nie przeszkadza, że ten dźwięk taki troszeczkę będzie może nie najlepsze stereo, nie najlepszej jakości, ale na pewno bardzo czysty i mniej więcej taki, jak on jest, choć no, audiofile by powiedzieli coś innego, no to myślę, że Olympus no i jest rzeczą bardzo optymalną. Raz, że przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest to urządzenie w 95% udźwiękowione i to dobrze udźwiękowione. Dwa, że jest to urządzenie, które jest małe, ma ładnie rozmieszczone klawisze i jest w miarę przystępne cenowo i też działa na normalnych bateriach, zwykle się na dwóch małych paluszkach, zwykle się nie psuje. Także no, gorąco mogę to polecać. Tekst jakiś, myślę, że na portalu Tyfloświat prócz newsów się też pojawi na temat wspominanego urządzenia. Zobaczymy, co nam przyniosą inne nowe produkty Olympus. No już pojawił się teraz Olympus LS11, następca Olympusa LS10. To jest taki duży rejestrator, on jest brandowy, on jest marketingowo mówi się o nim jak o rejestratorze dźwięku. No, te urządzenia nie są udźwiękowione, mi się średnio podobały, można je obsłużyć, ale zbyt duże, no i cena też dwa razy taka, bo 1600 zł. Także to taka dygresja, może też coś o tym Olympusie kiedyś będziemy na Tyflo Podcaście opowiadać. Tyle na temat Olympusa DM550.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie naszego podcastu. Państwa i moimi gośćmi będą dzisiaj Michał Dziwisz. Witaj, Michale.
5: Dzień dobry.
4: I Wojciech Dulski. Witaj, Wojtku.
6: Witam, dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o tym, co bardzo miłe, interesujące i co w pewnych sytuacjach może być, wydaje mi się, małym wyzwaniem, czyli posiadanie kotów. Wiadomo, że koty mają swoją nieposkromioną naturę, mimo że są domowymi pupilami, chętnie pewnie chadzają zwykle swoimi ścieżkami. Jak tutaj w kontekście osób niewidomych ta opieka nad kotem, dbałość o jego bezpieczeństwo, higienę wygląda? Panowie dzisiaj mi opowiecie. Państwu oczywiście też. Mam nadzieję, że na początek opowiecie mi o tym, jakie macie koty, to znaczy w przypadku Michała to jest jeden kot, w przypadku Wojtka trzy. Wojtku, dobrze mówię, prawda?
5: Tak, dokładnie.
4: Okej, to zaczniemy od Michała. Michał, chciałabym, żebyś opowiedział po pierwsze o tym, jakiego masz kota w kontekście tego, czy to jest młody kot, jaka jest jego płeć, rasa i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałabym, żebyś też opowiedział, jaki ten kot jest dla ciebie, jak postrzegasz jego usposobienie, wiesz, co jest takiego charakterystycznego w tym akurat kocie, co jest takiego fajnego, co w jakiś sposób cię w nim zaskoczyło, zauroczyło. No ogólnie jakoś spróbuj go scharakteryzować, okej?
6: Bardzo chętnie, Alu. Ja mam kota 8-miesięcznego w tym momencie. Jest z nami od marca, więc a urodził się w październiku. To jest ragdoll. Ragdoll to jest taka rasa, nie jest to rasa naturalna. Jest to krzyżówka i teraz no, musiałbym dokładnie gdzieś tam sprawdzić, jakich kotów. Na pewno jest to krzyżówka Persa i zdaje się kota birmańskiego. Tego kota charakteryzuje, no, Amerykanie muszą mieć wszystko duże, bo ten kot to jest rasa ze Stanów Zjednoczonych, więc jest to kot duży. Nasz na razie jest tak mniej więcej w połowie swojej drogi, bo waży około 4,5 kg, a dorosłe kocury, bo to jest kocur właśnie, na imię ma Freddy, i te koty ważą, no, tak powiedzmy do 8-10 kg, więc, więc będzie...
4: Spore.
6: Tak, będzie dużym kotem. Zresztą w ogóle on już od samego początku był bardzo duży, bo no największy z miotu. Największy z miotu, także już było wiadomo, że po prostu nie będzie to jakiś mały kotek. Ale jak na takie swoje gabaryty, to jest kot bardzo spokojny, bardzo łagodny. Zresztą w ogóle ragdole takie są. Jak zastanawialiśmy się z Moniką, z moją drugą połówką, na jakiego kota się zdecydować i czytaliśmy te różne charakterystyki ras, jakiego kota będziemy mieli, no to ujął nas ragdoll właśnie taką swoją łagodnością, bo też no, chcieliśmy po prostu kota spokojnego, który nie będzie jakoś...
4: Bujał się na karniszach.
6: Tak, nie będzie bujał się na karniszach, który nie będzie robił jakichś nie wiadomo jakich akrobacji. Oczywiście wiadomo, że opis rasy to jest jedno, a charakter danego zwierzaka to jest bardzo indywidualna sprawa i jak się wejdzie w ten koci świat i poczyta o tym, jaka jest teoria, jaka jest rzeczywistość, to się niekiedy bardzo można zdziwić, bo mówi się na przykład o ragdolach, że to są koty bardzo takie no przyziemne, takie niskopodłogowe. No, nasz na razie taki mniej więcej jest, bo gdzieś tam jeszcze na jakieś wyżyny bardzo duże się nie wspina, chociaż na jakieś, na biurko, na stół, na blat, na parapet, w tego typu miejsca skacze, ale na przykład gdzieś na jakąś szafkę wysoką, no nie, w takie miejsca nie wchodzi, w takie miejsca się nie wspina. No, zobaczymy, jaka będzie przyszłość, bo to jest na razie, no to jest 8 miesięcy, to jest jeszcze mały kot. Aczkolwiek ta przede wszystkim łagodność. Łagodność się potwierdziła, bo to jest kot bardzo spokojny, bardzo lubiący nasze towarzystwo. To nie jest może kot, który będzie przychodził, żeby brać go na kolana i głaskać. Trochę szkoda, a dlaczego to o tym za moment. Natomiast jest to kot, który jest z nami po prostu wszędzie, gdzie my, tam on się pojawia i nas obserwuje, sprawdza, co robimy, też go wszystko interesuje, jest to kot bardzo ciekawski. A dlaczego szkoda, że nie lubi się dawać głaskać? No, to akurat szkoda dlatego, bo to jest kot o bardzo puszystym futerku. Czytałem w opisach, że ragdole mają futerko jak królik. Jak ktoś kiedyś miał okazję głaskać królika, to wie, że to jest bardzo takie mięciutkie futerko i się zastanawiałem, na ile jest w tym prawdy. Powiem tak, ostatnio miałem okazję głaskać królika, to powiem tyle. Ragdoll ma to swoje futerko jeszcze bardziej puchate. Jest bardzo mięciutkie, takie bardzo fajne, no po prostu jakbyś trzymała w rękach takiego miśka pluszowego.
4: Super.
6: Tak, to jest
4: bo to jest kombinacja tej długiej i miękkiej sierści persa, która w przypadku ragdoli nie jest tak długa, ale jest równie miękka i puszysta. I takiej aksamitnej, gęsto, że tak powiem, rosnącej sierści kota birmańskiego, bo one z kolei mają nie taką długą tą sierść, ale taką gęstą jak plusz.
6: Zgadza się. I to, i to naprawdę sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Takie, no, z mojej perspektywy bardzo estetyczne, jeżeli chodzi o dotyk. Więc no, bardzo, bardzo fajnie jest, jak Freddy gdzieś tam jest sobie obok, jak chce, żeby go głaskać, bo to też nie jest tak, że on nie chce, bo on lubi od czasu do czasu być głaskany, jak to kot na swoich zasadach. Nie jest może kotem, który będzie gdzieś tam pakował się na kolana, ale też potrzebuje tej bliskości.
4: Jasne. To żeby dopełnić całego obrazu i podziałać też troszkę na wyobraźnię naszych słuchaczy, to jeszcze trzy takie, jedno dłuższe, dwa krótsze pytania. Pierwsze to, czy jest tak w przypadku już młodych kotów, czy dopiero kiedy są dorosłe? Bo ja jedyny ragdoll, jakiego widziałam, był już kotem dorosłym i one mają taką charakterystyczną cechę, że też stąd się bierze ich nazwa, że kiedy podnosimy je na rękach, to one na moment zawisają w takim kompletnym bezwładzie, prawda? Tak się rozciągają w dół i dopiero później tak jakby się sprężają i przybierają, że tak powiem, tą swoją taką kocią sprężystość i kształt, ale przez moment wiszą jak taka szmaciana laleczka.
6: Jest coś w tym, chociaż nie zawsze. To wszystko zależy od tego, jaki aktualnie Freddy ma nastrój, jaki jest rozluźniony, jak bardzo gdzieś tam, powiedzmy, chce akurat, żeby go na te ręce wziąć. Różnie to bywa. Czasem tak faktycznie jest, że on sobie po prostu aż tak zawisa i się tak widać, że jest takim kotem bardzo zrelaksowanym, ale czasem nie. To jest naprawdę dość indywidualna sprawa. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest. W ogóle, jeżeli chodzi o ragdole, to pani Ann Baker, która jest autorką tej rasy, bo to u niej właśnie się pojawiły pierwsze te koty. Ona dokonała tych pierwszych krzyżówek. No ona w ogóle na temat tej rasy stworzyła jakieś niesamowite legendy, w które absolutnie nie należy wierzyć, bo tam gdzieś ona próbowała takie rozsiewać informacje, że te koty mają domieszkę genów ludzkich, że one zostały stworzone przez CIA, że gdzieś tam nawet jakieś UFO je przywiozło na Ziemię, ale nie, to absolutnie aż tak nie ma co puszczać wodzu fantazji. Natomiast rzeczywiście z tym wiotczeniem coś jest na rzeczy.
4: Okej, to jeszcze dwa krótkie pytania. Pierwsze o jego umaszczenie, żebyśmy wiedzieli, jak ten twój kot wygląda i czy mruczy?
6: Mruczy bardzo często. Bardzo często mruczy. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, no to jest... Teraz się muszę chwilę zastanowić, bo to jest zawsze trudne pytanie, ale na pewno jest jasno taki ciemny, w kolorze takiej kawy z mlekiem. I w tym momencie, w zależności od tego, w ogóle jeżeli chodzi o to futerko, to w zależności od temperatury, jak dobrze pamiętam, ono ciemnieje, kiedy jest chłodniej, a robi się jaśniejsze, kiedy jest cieplej. Natomiast no, nasz jakoś na razie coraz więcej tych takich ciemniejszych elementów ma. Na pyszczku ma taką jasną, taki jasny element, tak, w kształcie litery V. Tak, więc to jest też istotne z takiego kolorystycznego punktu widzenia. W ogóle ten rodzaj umaszczenia nazywa się bicolor. To zapamiętałem i to na pewno tak rzeczywiście jest.
4: Okej, okay. To bardzo ci dziękuję. To teraz z Wojtkiem porozmawiamy trzy razy dłużej.
6: Jeszcze jedno. Tak? Oczy. Niebieskie, bardzo intensywnie niebieskie oczy.
4: O, to super, bardzo fajnie w takim razie. I to też dla kotów nietypowe, bo zwykle bywają albo zielonkawe, albo takie żółtawo-bursztynowe. Tak, chyba niebieskie rzadko się trafiają.
6: Tak, ale te oczy są właśnie bardzo charakterystyczne dla ragdoli.
4: Mhm, jasne, okej. Okay. To dziękuję ci bardzo, Michale. To teraz z tobą porozmawiam, Wojtku, o twoich kotach. O Wojtka kotach słyszałam już bardzo dużo, dlatego że to jest chyba jeden z twoich ulubionych, Wojtku, tematów, prawda?
5: Tak, ja w ogóle...
4: Tak, słucha się z przyjemnością tego i widać tutaj jakby z jaką uwagą Wojtek, z jaką troską podchodzi do swoich kotów. Oczywiście nie mówię, że w opozycji do Michała, tylko jakby nigdy wcześniej z tobą, Michał, nie miałam okazji na ten temat rozmawiać, ale nie przedłużając, to od którego zaczynamy? Od najmłodszej czy od najstarszej?
5: No, możemy i od najmłodszej, chociaż ta najmłodsza też wiąże się z tym nie najstarszym, ale najdłużej u mnie jakby przebywającym. Najmłodszą kotką jest Daisy, to jest kotka rasy Cornish Rex, tak samo jak Theodore. Theodore to jest też ta sama rasa. I mamy jeszcze kotkę Neskę. Neska jest kotem orientalnym. Dlaczego powiedziałem na początku, że ta najmłodsza się wiąże jakoś z tym, który u nas jest najdłużej? Theodor to jest w sumie trochę skutek, powiedzmy, mojego związku z narzeczoną, ponieważ ja nigdy nie sądziłem, że będę miał kota i w ogóle nigdy kotów nie lubiłem. Jestem też alergikiem, ale jak to w życiu bywa, czasami gdzieś tam te namowy drugiej strony przyniosły skutek i zdecydowaliśmy się na kota. Przy czym ja miałem pewne warunki, że to nie może być kot nazbyt futrzasty, żeby ta sierść nie wylatywała, nie latała po mieszkaniu. Co za tym idzie, no, byłbym bardziej narażony na skutki, na alergię, tak?
4: Jasne.
5: Chciałem na pewno mieć kota, który będzie bardzo przyjazny, bardzo proludzki, ale też który nie będzie takim ospałym kotem, z którym będzie się można pobawić, który będzie dawał się wziąć na ręce. No i tak, że tak powiem, stąd się wziął Theodor. On ma w tym momencie już 2 lata. Daisy ma około 6-7 miesięcy. A Nessa to jest kot, którego kupiliśmy, ale de facto zaadoptowaliśmy, tak, w hodowli. Ona już jest starszą kotką, bo ma około 6 lat.
4: Przepraszam.
5: Jakbym miał zacząć, to może o tej przeważającej rasie, czyli o korniszach. No to jest... Ja też jakby od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym znawcą kotów. Tutaj u mnie bardziej narzeczona. Ale no jakby... Coś tam wiem, ale też nie uważam się absolutnie za alfa i omega, więc gdybym coś tam...
4: Ale Wojtku, no, znawcą będziesz za jakiś czas, natomiast wiesz, na razie z osoby, która nie była powiedzmy jakoś bardzo zainteresowana kotami, no może nie powiemy, że jesteś znawcą, ale na pewno jeśli jeszcze nie jesteś, to powoli się stajesz miłośnikiem kotów, bo mając 3 trudno powiedzieć, żeby było inaczej.
5: No tak, na pewno na swój sposób gdzieś tam darzę je dużym uczuciem. To są bardzo wdzięczne koty. Cornish Rex to jest taka rasa stosunkowo niedawna, można by powiedzieć, bo ona gdzieś tam powstała sobie w latach 50. ubiegłego wieku właśnie w Cornwalli. Ktoś tam sobie skrzyżował. To w ogóle było jakoś taka krzyżówka wewnątrzgatunkowa, w sensie, że może inaczej, nie wewnątrzgatunkowa, ale wewnątrz rodzinna, że tak powiem. No i powstała po prostu kotka o takiej dziwnej, falowanej sierści. Trochę jak u królika, ale właśnie najbardziej zastanowiło tych państwa, że ma taką falowaną sierść. Eksperymentowali i w latach 70. gdzieś tam już oficjalnie ta rasa została zarejestrowana. One mają bardzo miękkie futerko. To jest taki podszerstek. Bardzo mięciutkie jest to futerko. Ja bym je przyrównał...
4: I króciutkie, prawda?
5: Tak, tak. Ono jest takie bardzo króciutkie. Przyrównałbym je, jak ktoś ma polar, można dotknąć polaru, czy jakiegoś weluru na kanapie. Do tego bym porównał. Mam tu właśnie kota koło siebie, nawet dwa, bo tu chodzą koło mnie. I tak naprawdę nie wymagają jakiejś dużej, że tak powiem, higieny, tak? No oczywiście tam wiadomo, trzeba pazury i tak dalej ogarniać, ale one nie wymagają czesania. Są jak na koty, mało alergiczne i powiem tak, kocur, bo tam była mowa o kolorach, kocur ma kolor umaszczenia taki bardzo jasny, taki biały i ma duże niebieskie oczy. Tak, to też bardzo fajnie wygląda. Na pewno te koty charakteryzuje też taka wysmukłość. To są takie człowiek kocie harty. Długie łapy, duży taki dość umieśniony tułów, długaśny ogon i duże uszy. To jest taka też cecha ich charakterystyczna. Mają takie duże, nietoperzowate uszy, taką klinowatą mordkę. No i właśnie to futro. Kotka ma futro naprawdę falowane, to się da wyczuć.
4: Ale mniejsze.
5: Tak, tak, tak, tak. Mhm. Natomiast kocur ma takie futerko właśnie jak taki polarek. Loczkuje mu się ono w okolicach pyszczka, na klatce piersiowej. Mają też wąsy takie właśnie też zakręcane. I one są tak samo jak u Michała, naprawdę bardzo, bardzo proludzkie. Śpią z nami w łóżku, tak naprawdę towarzyszą no, cały czas, czy to mnie, czy to narzeczonej, aczkolwiek to już nie jest taka rasa jak ragdole, to nie są koty spokojne, z tym się musiałem pogodzić i przyjąć to, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza. Są to koty bardzo ruchliwe, bardzo skoczne, energiczne. To ma też dobre strony, bo one rzadko tyją, tak? Ja tam nie muszę się martwić, oczywiście dbam o nie, żeby nie miały gdzieś tam jakiegoś nadmiaru kalorii, ale one są bardzo ruchliwe, bardzo się lubią bawić, no co ma swoje wady, bo no często muszę je gdzieś tam ściągać ze stołów czy z innych takich miejsc, ale to no, do tego trzeba po prostu przywyknąć. Ale kolejna ich wada jest taka, że no niestety nie mogą być same. To znaczy, jak mamy jednego kota czy kotkę, to bardzo źle się czują w samotności, bez człowieka.
4: Czyli nie są takie przesadnie terytorialne, wolą towarzystwo innych kotów, tak?
5: To znaczy, są troszkę terytorialne, jak to ogólnie koty, ale źle się czują same. I dlatego myśmy kupili w pewnym momencie właśnie Teodorowi Nesę, o której za sekundkę jeszcze powiem. No i potem przyszła Daisy, bo była taka sytuacja, to było jakby nagminne, że kiedy się przeprowadziłem w nowe miejsce, no to po prostu Teodor, zostając sam, gdzieś tam jak ja byłem w pracy, czy narzeczona też, po prostu wył, miauczał, nie drapał, nie, ale po prostu miał...
4: Hałasował.
5: Dość tak, zdarte gardło i to było problemem. Więc dostał kocie towarzystwo. Nesa jest kotem orientalnym. Tu mamy już dłuższe futro. Znaczy, to nie jest futro, to jest też włos. Okay. Wymaga czesania. I to tak naprawdę wszystko. To jest też kot bardzo, bardzo przyjacielski. Też kocha człowieka. Aczkolwiek jest to kot też starszy, więc no już jakby bardziej specyficzny. Sama budowa też jest inna, bo gdybym na przykład ja nie wiedział jako osoba niewidoma, że Teodor to jest kocur, to wziąłbym go za kotkę. Jest taki zgrabny, ma długie nogi, tak, długie łapy. Nesa jest taka troszkę masywniejsza, ma inny pyszczek, taki bardziej spaszczony, no i mniejsze uszy, no i ten włos taki właśnie dłuższy. I jeszcze dodam, że jej kolor, ona jest taka czekoladowa, stąd też chyba nazwa od kawy troszkę, tak, jak Nescafe. Natomiast Daisy jest szylkretką, czyli to jest kotka o trzech kolorach.
4: Jasne. To wiemy już mniej więcej o tym, jak twoje koty wyglądają, w jakim są wieku. Który jest najbardziej rozmroczanym kotem z tej trójki?
5: No w tym momencie Daisy. To wynika z wieku, tak, no bo to jest młode kocie jeszcze przed sterylizacją, co też na pewno ma znaczenie, bo hormony. Najspokojniejsza jest Neska. To jest taki kot, który może mieć otwarte drzwi, otwarte okna. On nie wyjdzie nigdzie. Ona, tak? Tak. A Teo to jest właśnie to, o czym mówiłaś, o tej terytorialności. On jest bardzo terytorialny. Zazwyczaj kotki są takie. Natomiast nasz kocur bardzo, bardzo lubi swoje mieszkanie i nawet jak mamy gości, czy nie ma nas i ktoś przynosi im jedzenie, to też, że tak powiem, obserwuje tych ludzi, tak? Chodzi za nimi, jakby właśnie dbając o to swoje terytorium, tak?
6: To ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ragdola, to przynajmniej nasz Freddy, jak nie ma nas powiedzmy cały dzień, a zdarzało nam się wybierać na kilka takich wycieczek, to absolutnie nie robił żadnych problemów. Ważne było dla niego to, żeby miał pełną michę i on zajął się sobą, odpoczywał sobie na spokojnie, leżał gdzieś tam, spał, ewentualnie trochę gdzieś tam się pewnie pokręcił po mieszkaniu. Jedyne, co było takim późniejszym sygnałem, że rzeczywiście nas mu brakowało, to jeszcze taka intensywniejsza chęć tego kontaktu. Kiedy przychodzimy po takim dniu nieobecności, no tam od rana do wieczora, no to Freddy po prostu jest przy nas. Rzeczywiście chce tego kontaktu jeszcze bardziej niż zwykle. Nie odstępuje nas na krok, mruczy, ale też nie ma jakichś, bo czasem się mówi, że kot się na przykład potrafi obrazić, że się go zostawiło.
4: Tak, myślałam, że robi wam wymówki, bo niektóre koty nawet sobie tam jakoś tak pomrukują, pomiałkują, jak wracają ich właściciele, że tak jakby robiły wymówki, tak, pretensje miały, że
6: nie.
4: Gdzieś tam...
6: Nie, tu nie ma absolutnie tego problemu, on po prostu przyjdzie, chce tej bliskości, chce po prostu nadrobić stracony czas. Co do wychodzenia, to ostatnimi czasy ma nową zabawę. Kiedy gdzieś tam wracamy do domu, to wychodzi na klatkę schodową. Wychodzi na klatkę schodową, on nie ucieka jakoś daleko, ale potrafi się po prostu przejść kilka kroków, położyć się na plecy, a teraz proszę mnie zanieść do domu, pogłaskać, bo ja tu sobie wyszedłem, zdobyłem nowe terytorium.
4: No tak, no, po prostu kocie świat ma. Pewnie, wiesz, może to jest tak, że stwierdza, że ponieważ wy wyszliście i wróciliście, to on sobie też wyjdzie na chwilkę.
6: Tak, także... natomiast no, też inna sprawa, że jakoś nie przyzwyczajamy go do wychodzenia, nie pokazujemy mu tego bardzo jakoś mocno świata zewnętrznego. Miał za sobą jedną wycieczkę, gdzie był... faktycznie na powietrzu przez cały dzień, przez cały jeden dzień. Nie wychodzimy z nim na razie przynajmniej na spacer, bo to jest fakt i tu już czytałem gdzieś tam na różnych kocich grupach o wielu takich przypadkach, że kot bardzo dobrze zapamiętuje różne rzeczy i jak raz mu się na coś pozwoli i jak raz się mu coś pokaże, to on będzie chciał tego dalej. I on będzie się domagał i już nie jeden właściciel kota miał później taką sytuację, że no po prostu wyszedł sobie z kotem raz, no to już potem nie ma przebacz. Trzeba wychodzić.
4: Jasne. Tym bardziej, że wydaje mi się, że koty mają taką naturalną ciekawość w sobie, taką naturę eksploratora, powiedzmy, i nie mają może potrzeby takich spacerów fizjologicznych, jak w przypadku psów, ale wydaje
6: ale
4: mi się,
6: ciekawskie.
4: Że...
6: Ale są ciekawskie, je ciekawi tak, są ciekawskie wszystko, i... co się dzieje, co je otacza, jakiekolwiek odgłosy, hałasy, dźwięki, no to wszystko, to je bardzo interesuje.
4: Okej, panowie, to teraz zapytam na chwilkę, żeby tak nadać pewnej chronologii tej naszej rozmowie, o same początki. Tutaj przebąkiwał Wojtek o tym, że pomysł na posiadanie kotów wyszedł ze strony jego narzeczonej. to zapytam cię, Wojtku, o pewne obiekcje, bo mówiliśmy o tym, że nie byłeś jakimś wielkim wielbicielem kotów i też miałeś swoje obawy związane z tym, że mogą wywoływać alergie, te alergeny kocie. Czy jeszcze jakieś inne powody były, dla których miałeś obiekcje odnośnie posiadania kota? Pytam o to, dlatego że ja sama też u nas w domu powraca jak bumerang temat posiadania kota. Mamy psa, natomiast nasz pies toleruje koty, więc nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę właściwie to chyba nawet nie tyle toleruje, co ignoruje. Nie robią na nim jakoś za bardzo wrażenia. Czasami jakiś go tam zaciekawia kot, który przebiegnie, ale to tak odwraca łeb i to wszystko. Natomiast generalnie zastanawialiśmy się też nad posiadaniem kota, mimo że się Maine Coon, ale właśnie z powodu tego, że stosunkowo często, nie jakoś bardzo często, ale dość często i regularnie wyjeżdżamy na dłużej, no jakoś tak nie potrafimy się cały czas zdecydować, więc będę chciała też troszkę z wami o tym porozmawiać, o tych obiekcjach związanych z posiadaniem kota, o tym, jak sobie poradziliście z tym, co was jakoś może niepokoiło. To zaczniemy od ciebie tym razem, Wojtku.
5: Ja tylko jeszcze dodam, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia, że w ogóle kornisze mają wyższą temperaturę, tak średnio o 1-2 stopień od innych kotów. I to jest też takie, więc trzeba na nie uważać, żeby się nie przeziębiły, a też z drugiej strony są bardzo fajnymi termoforami, grzeją. Mm-hmm.
4: Też sobie o tym pomyślałam.
5: Tak, i to co mówił Michał, u mnie pełna miska, no na cały dzień się nie sprawdzi, bo kornisze są po prostu mega żarłoczne. A co do twojego pytania, jeżeli chodzi o obiekcje, miałem ich dużo, bo ja mało tego, że nie byłem wielbicielem kotów, ja kotów nie lubiłem. To też wynika z tego, że koty trzeba, wydaje mi się, zrozumieć i zaakceptować ich naturę kocią. I w pewnym momencie po prostu to się stało. Też w momencie, wiadomo, kiedy wziąłem go na ręce i tak dalej. A czego się bałem, czy co budziło mój niepokój? To, o czym mówiłaś, czyli to, że mam alergię, ale też to, że no, będą wprowadzały taki nieład. Ja jestem człowiekiem, który lubi mieć gdzieś tam w swoim mieszkaniu, na tym skrawku, dość duży porządek, a wiadomo, no, te koty jednak biegają, gdzieś tam skaczą i wiadomo, że one mogą wprowadzać jakiś nieład.
4: Ja tutaj, przepraszam Wojtku, że ci wejdę w słowo, ale muszę, by się uduszę, powiedzieć, że Wojtek lubi porządek, to nie powiedzieć nic. Z tego, na ile miałam przyjemność cię poznać, to dla mnie też właśnie jest ogromnym zaskoczeniem to, że zdecydowałeś się na posiadanie tych kotów i na posiadanie kotów tak witalnych, tak żywych, energicznych i tak dalej, no bo z czym to się wiąże, wiadomo, tak?
5: Tak, teoretycznie wiadomo, jakby w praktyce to, co powiedział Michał, tak, no można sobie dużo poczytać, ale i tak, kiedy takiego kota się dopiero przygarnia pod swój dach, no to, że tak powiem, się ta optyka zmienia. Ale tak, to prawda. Co jeszcze? Na pewno się bałem samego tematu i to było też tak na początku, tak, karmienia takiego kota, jakiegoś dbania o higienę, o kuwety i tak dalej.
4: No i to chyba... Dbania o kuwety w kontekście ich czyszczenia, czy na przykład będziesz w stanie to robić? Tego typu wątpliwości to były, tak?
5: Tak. Już, powiem szczerze, kiedy odwiedzałem ludzi, którzy mieli koty, to ja te koty czułem, to znaczy czułem te kuwety i myślałem sobie, kurczę, no lubię, nie chciałbym, żeby w moim domu gdzieś tam był wyczuwalny zapach kuwet, więc myślę, jak to będzie, tak? Poza tym z tym jedzeniem, no też jakby to nie do końca było dla mnie jasne, jak ja będę sam, prawda, jak będę tym kotom dawał to jedzenie. No i to chyba to były takie moje obawy. No oczywiście to, że kot może uciec. Tak, to też na początku mnie trochę stresowało, no bo wiadomo, człowiek nie widzi, więc a koty są tak zwinne, szybkie.
4: I ciche.
5: I ciche, dokładnie, że tego się bałem. Nie bałem się natomiast, że gdzieś tam go nadepnę, czy usiądę na nim, tego to się absolutnie nie bałem. Jeszcze jedna kwestia, bardzo też istotna, tak, z perspektywy czasu, co już wiem. Małe koty gryzą. Małe koty, kiedy im zęby się wykluwają, tak, wyrastają, to po prostu gryzą różne kable. I tego się bałem, no i trochę słusznie, aczkolwiek z perspektywy czasu już wiem, co robić, tak? Ale no, to była słuszna obawa.
4: Czyli część obaw, jak to zwykle bywa, była uzasadniona, część obaw nie była. Generalnie rozumiem, że większość tych potencjalnych problemów, których się obawiałeś, udało się rozwiązać i przestały być problemem, tak?
5: Tak, ponieważ no jeżeli chodzi o alergię, to jest tak, że ta wbrew pozorom, to też ja sam o tym nie wiedziałem, ludzi nie uczula futro, sierść, tylko uczula enzym zawarty w ślinie kota, tak? Najogólniej rzecz ujmując oczywiście. Te koty, owszem, też się oczywiście liżą, są jak to koty, ale to jako że nie mam tych kotów takich właśnie futrzastych, to futro, ta sierść nie lata nigdzie po mieszkaniu. Nie ma też problemu z czystością. To są w ogóle bardzo czyste koty. Bardzo czyste koty. Oczywiście kocur ma tam takie swoje za uszami różne grzeszki, bo to kocur, ale ma tam do pomocy dwie kotki, więc one go tam ogarniają, że tak to kolokwialnie ujmę. Skakują na stół, no tak, no skakują, ale też to, co powiedział chyba Michał, że dużo zależy właśnie od konsekwencji człowieka. No trzeba być konsekwentnym, tak? Więc no po prostu kiedy są na stole, to się je z tego stołu zdejmuje. No i tak naprawdę z kuwetami nie ma większego problemu, to może o tym też będzie później, tak, ale, ale nie, pewne obawy, mówię, były, ale sobie z nimi, tak powiem, poradziliśmy i jest okej.
4: Jasne. To teraz przejdę do twoich obiekcji, Michale. Jak wyglądało to w twoim przypadku? Czy to ty jakoś bardziej chciałeś mieć kota, czy twoja druga połówka? Jak tutaj u ciebie wyglądała kwestia pewnej wątpliwości? Bo na ogół, kiedy naszym domownikiem ma być czy pies, czy kot, jesteśmy świadomi tego, że jest to żywe stworzenie, że jest to zwierzak, który niesie ze sobą mnóstwo przyjemności płynących z jego posiadania, ale też wymaga pewnego zaangażowania w opiekę, właśnie jakiejś konsekwencji, dbania o jego higienę, o jego bezpieczeństwo też. Jak tutaj ty zapatrywałeś się na te kwestie, zanim wasz Freddy do was dołączył?
6: No to u mnie było zupełnie odwrotnie niż w przypadku Wojtka, bo u Wojtka to właśnie narzeczona była zdecydowanie za kotami, a moja narzeczona akurat, ona się kotów bała. I tak naprawdę Monika boi się kotów do tej pory poza naszym Freddym. Tak, poza naszym Freddym. Kiedy no już tak rozmawialiśmy, bo ja zawsze chciałem kota. Ja zdecydowanie, jeżeli... ja lubię ogólnie wszystkie zwierzęta, natomiast jeżeli miałbym się opowiedzieć za którymś gatunkiem pies czy kot, to zdecydowanie kot. Chyba dlatego, że są mi po prostu bliższe charakterem. Ja też jestem indywidualistą, chodzę gdzieś tam swoimi ścieżkami, raczej nie za tłumem i zawsze ten taki charakter bardziej koci, więc te zwierzęta mi się zawsze zdecydowanie bardziej podobały. Ale co ciekawe, to jest mój pierwszy kot. Jakoś się nigdy wcześniej nie składało. No a teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby mieć takiego kociaka. Szczególnie, że wiem, że osoby niewidome radzą sobie z nimi i w pewnych aspektach to może być nawet prostsze niż zajmowanie się psem.
4: Więc... No, na pewno odpadają spacery, tak? Wychodzenie, tak. Konieczność wychodzenia. Czy jest dobra pogoda, czy zła, czy jest ładna letnia trawka, na którą wyprowadzamy psa, czy w zimie śniegu po pachy, trzeba po prostu wyjść.
6: Tak? Zgadza się. A tu jest jednak to lżej, więc tu miałem po prostu tylko Monikę do przekonania. No, udało się. Wyszukaliśmy, przeglądaliśmy razem rasy kotów, bo to miała być nasza wspólna decyzja, a nie tak tylko, że jedno w związku chce, drugie nie. Skoro udało się przekonać, no to teraz poszukajmy takiego kota, który nam się będzie podobał, mi ze względu na, no czy właśnie takie kwestie dotykowe, no przynajmniej z opisu, tak, bo tu niestety w pobliżu mojego miejsca zamieszkania niespecjalnie jest jak sobie obejrzeć takie różne rasy kotów, żeby móc sobie coś porównać, więc trzeba było przede wszystkim o tym poczytać. No i no w przypadku Moniki ze względu na wygląd. Jeżeli chodzi o wygląd, no to miała Monika jeden warunek, musi mieć właśnie ten taki element jasny na pyszczku. Musi być taki przyjazny, przyjazna ta kocia mordka. No to szukaliśmy, z charakteru zdecydowaliśmy się właśnie na ragdola, no bo wszystko nam się w tym kocie podobało. Jest jedna rzecz, która jest minusem ragdola i to trzeba mieć na względzie.
4: Mianowicie?
6: Futro. Futro jest bardzo fajne, bardzo puchate, ale jego jest wszędzie pełno.
4: Tak.
6: Wszędzie pełno. No po prostu u nas odkurzacz jest w zasadzie w użyciu codziennym. Tu poleca się Rumba. To w tym momencie jest urządzenie w przypadku ragdoli no nieodzowne, tak naprawdę. No i co jakiś czas jeszcze trzeba odkurzyć te miejsca, gdzie Rumba nie da rady, więc jakieś wyższe powierzchnie, no bo po prostu kociego puchu jest wszędzie. Czasem na kocich grupach mówią, że kawa z kłaczkiem. I to jest prawda. Pijesz kawę i nagle czujesz, że po prostu pijesz kawę z jakimś włosem.
4: Z wkładką.
6: Jest coś tam, no się nagle okazuje, że gdzieś tam jest trochę kociego puchu. Powiem więcej, budzisz się, otwierasz usta i czujesz, że masz jakiś puch koci po prostu w buzi. To jest po prostu... Jedyna taka rzecz, na którą muszą i z którą muszą się rzeczywiście liczyć ci, którzy zdecydują się na ragdola.
4: Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jak musi to wyglądać, dlatego że przed naszym obecnym psem mieliśmy owczarka coli, który oprócz tej takiej właściwej, tej szaty okrywowej, tych takich długich włosków, jest cały, składa się pod spodem z takiego mięciutkiego białego puszku.
6: I tego też pewnie mieliście pełno.
4: I to wszystkie do dzisiejszego dnia, mimo że już tego psa nie ma, mamy wszystkie rzeczy jakieś tam spożywcze w pojemnikach, cokolwiek gdzieś zostawiamy, nie wiem, w garnuszku czy coś do odgrzania na później. Taki mamy nawyk, że przykrywamy, bo właśnie przez 12 lat, jak mieliśmy tego psa, mieliśmy identyczną sytuację, tylko przypuszczam, że skala była jeszcze większa, bo pies był duży.
6: Tak.
4: Więc tak to wyglądało. Rzeczywiście, decydując się na takiego kota, trzeba się przygotować na konieczność systematycznego sprzątania, bo przypuszczam, że jeśli to zaniedbamy, to po prostu całe mieszkanie, odzież, czy jakieś inne rzeczy będziemy mieć w tych kocich kłaczkach.
6: Tak, no oczywiście rolki do pozbywania się włosów, to jest też coś, co...
4: Codzienność.
6: Co mieć trzeba, więc no tu po prostu trzeba się z tym liczyć, że tego włosa jest pełno, może nie aż tak, że on lata w powietrzu, chociaż niewiele mu tak naprawdę brakuje. Natomiast ja zawsze mówię, kot w dom, puch w dom, no to trudno... Jakoś to przeżyjemy. Dobrze, że jest rumba. Ale z takich obaw, które ja miałem, i bo to też oczywiście nie jest tak, że obaw nie było, no to ja właśnie się obawiałem tego, że skoro ten kot jest takim zwierzęciem cichym, że jeszcze ragdole w dodatku nie są kotami wybitnie gadatliwymi. To nie jest tak, że one się w ogóle nie odzywają. One dużo mruczą, bo po prostu Freddy to potrafi mruczeć, jak zobaczy, że się do niego podchodzi. To on już po prostu w tym momencie zaczyna gdzieś tam
4: taki
6: mruczeć.
4: Taki zewnętrzny lokalizator
6: tak, ma. Tak, tak, tak, tak, tak. Zwłaszcza jak jest gdzieś na drapaku. Ja podchodzę do drapaka. O, już nawet nie muszę sprawdzać, czy kot jest na drapaku, bo od razu mruczy i się rozkłada, żeby go gdzieś tam głaskać. Natomiast no ja się obawiałem właśnie, żebym przez pomyłkę niechcący go gdzieś nie nadepnął, nie zrobił mu takiej krzywdy. Przez pierwsze miesiące, tu powiem szczerze, jest to odradzane, tak.

0: że ta obruszka go drażni. On sobie ją ściągał po prostu.
1: Jasne.
0: Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy zwierzaka męczyć. A po drugie, to on kiedy nie chciał być słyszalny, to i tak zachowywał się w ten sposób, że nawet tej obruszki za bardzo tego dzwoneczka nie było słychać. Także no to jest...
1: Nie zdawało egzaminu, tak, a stresowało
0: tak,
1: kota.
0: Tak, a stresowało kota, bo kiedy on się... I zresztą powiem szczerze, nas też, bo kot jest takim zwierzęciem, że on w nocy żyje. No i w momencie, kiedy ja raczej też siedzę gdzieś tam często po nocach, ale człowiek próbuje usnąć, a tu nagle kot zaczyna się obok ciebie gdzieś czyścić. I wtedy to już mu nie zależało na tym, żeby być cicho, więc zaczynał nam w nocy po prostu dzwonić. Także no początki z tą obruszką owszem były, teraz już tej obruszki nie ma. Nie zdarza mi się jakoś często na niego wchodzić. On też się, kiedy chce, to potrafi usunąć. Kiedy nie... Ale to też nie jest reguła, bo on czasem to jeszcze ma coś takiego, że ja się nie usunę, proszę mnie obejść, ja jestem kotem, to jest moje mieszkanie, a ja wam pozwalam u siebie mieszkać. Mam wrażenie, że to czasem tak trochę jest.
1: No tak, psy mają właścicieli, koty mają personel,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak, coś w tym jest.
1: U nas bardzo szybko w przypadku psa, tego, którego teraz mamy przewodnika, skończyła się historia z dzwonkiem. Ja też nie byłam zwolenniczką tego, żeby on ten dzwonek nosił, no ale generalnie był u nas bardzo króciutko. To był pierwszy dzień, kiedy do nas trafił. Nie znaliśmy jeszcze jego nawyków, nie wiedzieliśmy, czy będzie zmykał, kiedy ktoś z nas będzie szedł w jego stronę i tak dalej, i tak dalej. Ja z powodów takich właśnie też humanitarnych nie byłam zwolenniczką tego dzwonka, bo wiadomo, że psy też mają bardzo wrażliwy słuch. Nie wiem, czy można go dzwonkiem u dorosłego psa uszkodzić, natomiast niewątpliwie też bardzo drażni psa ten dzwonek, jak ma przyczepiony i przy każdym ruchu, ponieważ obroże ma tuż za uchem, mu dzwoni, tak? Ale brakowało mi argumentów, żeby zdjąć psu ten dzwonek, sam dostarczył. Dopóki my chodziliśmy i chodził pies, no to tamten dzwonek był, było go słychać, no było to takie trochę sygnalizująco irytujące, ale do przejścia. Położyliśmy się spać, pies się położył na posłaniu obok łóżka i nie wiem, czy coś go wystraszyło, czy po prostu coś mu się śniło. W pewnym momencie zerwał się i się po prostu otrzepał, tak jak psy. I tym dzwonkiem zrobił taki hałas, nie wiem, czy to przez sen się nam tak wydawało, ale w momencie byliśmy na równych nogach oboje i już wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, kiedy nasz pies chodzi z dzwonkiem po domu. Więc jeszcze jeden to miało taki jakby skutek. Myślę, że przez ten pierwszy czas, przez te pierwsze godziny, jak on widział, że my na dźwięk tego dzwonka gdzieś tam go obchodzimy i tak dalej, to on generalnie nie jakoś tak nie uciekał, czy gdzieś tam się delikatnie odsuwał i tak dalej. W momencie, kiedy przestał ten dzwonek nosić, on się bardzo szybciutko nauczył, że jak go nie słychać, to ktoś po prostu albo zatrzyma się tuż przed nim, jak go w jakiś tam sposób poczuje, otrze się o niego, albo po prostu na niego wejdzie. I to był najszybszy sposób tego, żeby nauczyć go, że sam ma się zatroszczyć o swój dobrostan i po prostu nie, że nosi dzwonek i leży na środku i gdzieś tam się odwraca i my go słyszymy i obchodzimy, tylko on sam się zabierał stamtąd. Natomiast to też jakby nie do końca tak było, bo na dłuższą metę nauczył się tego, że my wiemy, w których miejscach on sobie leży i w tych miejscach takich stałych, mimo że nie nosi dzwonka i wie, że my będziemy i tak go tam omijać, bo po prostu wiemy, że może tam być, więc dobrze nas szybko wyćwiczył.
0: A tymczasem słuchaczkę mamy na linii, słuchaczkę o kocim pseudonimie Tygrysica. Do nas się
1: witamy, Tygrysica.
2: Tak, mamy nadzieję, że mnie słychać.
0: Słychać.
1: Tak.
2: Super, no więc ja oprócz tego, że mamy tygrysinik, to uwielbiam koty. Właściwie pierwszego kota dostałam, no można tak powiedzieć, że dostałam od ojca na Mikołaj.

0: 98 roku. Matka była wściekła jak nie wiem co. Wtedy to ja jeszcze nic nie wiedziałam o kotach, więc kot był z punktu widzenia dzisiejszego bardzo źle poprowadzony. Natomiast mam od miesiąca i dwóch dni, dokładnie 19 maja odebrałam z hodowli właśnie Maine Coonkę.
1: O, super.
0: Nie dość, że jest śliczna, bo ona ma jeszcze ten dziecięcy puch taki, właśnie przypominający trochę sierść królika, przy czym ogon ma, jest tak puszysty i tak go umie nastroszyć, że ten ogon wydaje się w ogóle 3 razy grubszy niż jest naprawdę.
2: No ogon u ragdoli też jest puszysty, to prawda, to jest ich bardzo też taka charakterystyczna cecha.
1: A w jakim wieku jest twoja Maine Coonka obecnie?
0: Moja Maine Coonka ma obecnie 5 miesięcy, urodziła się 19 stycznia tego roku. Mhm. Więc to jest jeszcze dzieciak koci, więc ona ma jeszcze puch, tak jak mówię. Co dziwne, na ogonie ten puch w dotyku jest troszeczkę inny niż na reszcie ciała. Ta sierść na ogonie jest taka jakby troszeczkę bardziej szorstka, to za dużo powiedziane, ale ma taką...
1: Sztywniejszą
0: jakąś
1: fakturę,
0: jakąś taką fakturkę ma na sobie. Nie to, że sztywniejszą, ale nie jest tak samo gładka jak reszta upierzenia, chciałam powiedzieć. Reszta sierści. Kot się nazywa kotka, bo to kotka, nazywa się Ariadna. I jest niesamowita, bo no tak, koty no, na plecy to się rzadko kładą, a jeśli się kładą, no to już coś oznacza. Ona mi się drugiej nocy przytuliła do mnie i położyła na plecach, weź mnie po brzuchu pomasuj, nie?
2: No to jakbym słyszał historię naszego Frediego, też właśnie czytałem wiele razy, że koty brzuch odsłaniają tylko w takich sytuacjach, kiedy naprawdę komuś ufają. Freddy po prostu nie ma najmniejszego problemu, żeby rozłożyć się na plecach, łapy do góry, proszę mnie głaskać, proszę mnie miziać po brzuchu i
0: ona
2: absolutnie
0: uwielbia,
2: nie ma z tym problemu.
0: Jak ja jej masuję brzuszek, tak jak się, nie wiem, niemowlęciu masuję. Takim dookolnym ruchem zgodnie ze wskazówkami zegara. Uwielbia, jak jej brzuch masuje.
1: Super, że zadzwoniłaś do nas, bo ja bardzo lubię, jak ktoś opowiada o swoich zwierzakach, opowiada o kotach i tym bardziej cieszę się, że osoba, która ma Maine Coona, zadzwoniła. Przepraszam, że pytam, ale ty też masz jakieś kłopoty ze wzrokiem, czy nie?
0: Tak, ja jestem całkowicie niewidoma od 3 roku życia.
1: A możesz powiedzieć, jak radzisz sobie z opieką właśnie nad tak małym kotem? Czy ona jest taka bardzo ruchliwa? Jak zabezpieczasz jakoś te miejsca, gdzie nie powinna?
0: Powiedziałabym, że jest taka średnio ruchliwa. Mhm. To znaczy, ona owszem lubi sobie czasem pobiegać po mieszkaniu i wtedy ją wyjątkowo słychać, jak stawia kroki, bo normalnie to jej nie słychać, bo chowa pazurki, jak każdy kot. Natomiast najczęściej ona się bawi tak, ona ma na jednym drapaku, ona ma w ogóle 2 drapaki, jeden taki mały, a drugi taki ogromny. I ten ogromny to jest właściwie sam drapak, nic więcej, a ten mały to tam ma jakieś domki, myszki, coś tam. I właśnie na tym mały lubi się bawić taką myszką, która mu tak już razem z drapakiem przyszła. Ona się kładzie na górnej półce, spuszcza przednie łapy niżej i tą myszę sobie tak między tymi łapami. Ta mysza jeszcze na gumce jest, więc ona ją może sobie odbijać w ogóle między łapami, uwielbia się nią bawić. Natomiast na drugim drapaku ma przyczepioną, kupiłam jej taką myszę z długim ogonem, też z gumki, jeszcze z piórkiem na końcu. Ten ogonek jest jeszcze z dzwonkiem, ale ona ma ten dzwonek tylko na tej myszce, tylko na tym ogonku i koniec, kropka. Tą myszą też się lubi bawić. Natomiast rozwaliła mnie, to była pierwsza noc, jak ona u mnie była, naprawdę, wydawało mi się, że kurde, kot przestraszony pójdzie gdzieś w kąt, tyle. Ona przyszła do mnie, słuchajcie, dostałam od właścicielki hodowli takie piórka na patyku i ona z tym w zębach przyszła do mnie, wręcz mi do ręki dała. Ja mówię, kocie, jesteś ze mną ile? 4-5 godzin i już kapujesz, że ja nie widzę.
1: To widocznie dowodzi tego, że koty są nie tylko ciekawskie, nie tylko na ogół bardzo inteligentne, ale też są dobrymi obserwatorami, prawda?
0: No, na to
1: Skoro
0: by
1: tak
0: wyglądało.
1: mały kot po tak krótkim czasie
0: Tak, autentycznie przynosi mi czasem zabawkę do ręki, wy się ze mną pobaw.
2: Freddy tak samo. On jakoś właśnie na samym początku lubił bawić się bardzo wędkami. Teraz mam wrażenie, że trochę mniej, natomiast cały czas jego taką zabawą, którą rzeczywiście bardzo lubi, to jest aportowanie. Aportowanie piłeczek. Ma takie miękkie piłeczki. I bardzo, bardzo lubi się w ten sposób bawić. W przypadku Moniki, no to nie zawsze jej tę piłeczkę tak poda bezpośrednio do ręki, no bo Monika widzi, nie ma problemu, żeby ją zlokalizować i on to rzeczywiście wyczuwa. Mam takie wrażenie, natomiast w moim przypadku, jeżeli mu zależy na tym, żebym się z nim pobawił, to poda tę piłeczkę rzeczywiście tak bezpośrednio do ręki, żebym ją zobaczył, żebym ją wyczuł i wtedy, okej, rzucę mu i przyniesie i rzeczywiście też poda praktycznie bezpośrednio do ręki, nie ma z tym problemu.
0: No, bo ja mam wrażenie, że koty nie dość, że są inteligentne i dobrymi obserwatorami, to są jeszcze, no nie wiem jak to określić, czułe, tak bym powiedziała, po prostu mają jakieś te emocje chyba bardziej rozwinięte od innych zwierząt, no, takie mam wrażenie.
2: Nie bez kozery mówi się o felinoterapii, tak?
0: Dokładnie.
2: A Maine Coony i Ragdolle zdaje się też, to są rasy predestynowane do felinoterapii.
0: No ja się wcale nie dziwię, przecież ona do mnie przychodzi, kładzie się na przykład koło mnie, jak ja idę spać, to ona oczywiście wskakuje, oczywiście najpierw musi, bo kot zmierzchowy, więc ona musi najpierw się wybiegać, ale jak już się wybiega, to przyjdzie, kładzie się koło mnie na poduszce, się wtula i mruczy. I to mruczenie jest takie, ja się śmieję, że ona ma tryb traktorka, kiedy jest to zwykłe mruczenie tylko i tryb świerszczyka. Kiedy przy wydechu, oprócz mruczenia, jest jeszcze takie świstanie śmieszne.
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Jedno na drugie się nakłada i wychodzi tak... Śmieszne takie, także tryb traktorka i tryb świerszczyka. Ale ona w ciągu dnia przecież do mnie przychodzi i to potrafi się tak położyć, że nie mam wyjścia, ja ją muszę głaskać, bo inaczej to mnie na przykład kot udusi, bo mi się potrafi położyć na szyi. No weź mnie pogłaszcz.
1: Bo Maine Coony są takimi kotami trochę psimi. Jak tutaj Michał mówił wcześniej, że jego kot jest towarzyski i jakby docenia towarzystwo ludzi, ale na kolana sam się nie pcha, to Maine Coony chyba, oczywiście wiadomo, że jest to pewnie cechą osobniczą.
0: Bardzo pchają.
1: No właśnie.
0: A jeszcze ja się śmieję, że ja trafiłam na tyflologicznego kota. Zupełnym przypadkiem w sumie, bo ja byłam w tej hodowli raz, bawiłam się z piątką maleńkich kotów. One miały wtedy, ja wiem, po 1,5 kilo może. Takie większe szczury, naprawdę. I mi się dwie spodobały i z tych dwóch wybrałam jedną. W sumie nie wiedziałam, która będzie która. I się okazało, że wybrałam tę z pięciu, która najbardziej lubi być dotykana, głaskana, że ją w ogóle można miziać po ogonie, po w ogóle... To jest niesamowite szczęście, że akurat na takiego kota trafiłam.
1: To ja mam nadzieję, że jak sama ja zdecyduję się też kiedyś na tego Maine Coona wreszcie, to też na takiego trafię.
0: Życzę
1: Możesz
0: z
1: powiedzieć,
0: całego serca.
1: Jakiego, dziękuję bardzo, umaszczenia jest twoja kotka?
0: Moja kicia jest ruda, z jaśniejszymi pręgami. To znaczy nie, że białymi, tylko po prostu taki jaśniejszy rudy. Jaśniejszy rudy ma też na brzuszku i na połowie pyska, to znaczy na dolnej części pyska jest.
1: Jasne.
0: I nawet wąsy ma te bardziej górne, ma ciemne, a dolne ma jasne.
1: Super.
0: No i oczywiście pędzelki na uszach. No.
3: A z jakiej hodowli, jeśli mogę zapytać, masz kotkę?
0: Hodowla jest na Białołęce w Warszawie, nazywa się Dom Futrzaków. Sama nazwa mi powiedziała, że stamtąd będzie fajny kot.
1: No tak. Generalnie dom, który jest przede wszystkim pewnie domem futrzaków i
0: no,
1: tutaj
0: dokładnie.
1: Personel wspiera, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Zresztą trafiłam na bardzo fajną właścicielkę, która w zasadzie znaczy na początku miała, znaczy pani się będzie umiała tym kotem zajmować. Ja mówię, no tak, no ale czy mogę przyjechać? No tak, no to przyjechałam, pobawiłam się z tymi kotami. Zobaczyłam mamusię, która ważyła 7 kilo i tatusia, który ważył 8,5, bo Maine Coony też są jednymi z tych większych ras. Mówię, no jeśli moja będzie taka jak mamusia, to będzie fajnie.
2: Tak, bo Maine Coony to jest też amerykańska rasa, tylko że tak. Maine Coony to jest, zdaje się, rasa naturalna, naturalnie gdzieś tam wytworzona w stanie Maine.
0: No, to jak sama nazwa wskazuje. Natomiast Maine Coony mają, jednym się to podoba, drugim mniej. Mi się to bardzo podoba. Jak gdzieś się pochylam, to zaraz mam ją na plecach i ona łazi po plecach, bo ona sobie weszła na przykład z jakiegoś segmentu na moje plecy, bo akurat byłam pochylona, no to ona skorzystała i sobie wlazła. Ja tak,
1: ale to jestem zaskoczona tym, że jest taka skoczna, bo na ogół, jeśli rozmawiałam z tymi osobami, które posiadały Maine Coony, to mówiły o tym, że no to są takie koty niskopienne, że gdzieś tam jakieś parapety czy niskie stoliki to są szczyty ich możliwości.
0: No
1: więc...
0: to w takim razie ona osiągnęła szczyty.
1: Tak, rozumiem.
0: Na parapecie mam położoną, tutaj koło mnie niedaleko jest parapet, mam położoną w rogu taką poduszeczkę, ona bardzo lubi tam leżeć.
1: Super.
0: Bardzo lubi tam leżeć, się śmieje, że obserwuje wszystko, bo naprawdę ma taką pozycję, jakby się wpatrywała w okno. Kto wie, może się wpatruje.
2: Kocią telewizję ma tak zwaną.
1: Wpatruje się na pewno, bo tak. Chyba twoje, Wojtku, koty lubią, prawda? Przez okno wyglądać na zewnątrz.
3: Moje lubią, moje mają, że tak powiem, dwa kanały, mają od strony podwórka troszkę mniej wrażeń, od strony ulicy mają zdecydowanie więcej.
0: A no właśnie, ona lubi tutaj sobie tak patrzeć przez to okno. Oczy ma żółte, takie bursztynowe, klasyczne kocie. Żwirek oczywiście kupiłam ten taki rozpuszczalny w wodzie, więc w ogóle nasypuję go na tyle mało, żeby po prostu po dwóch dniach wszystko do muszli klozetowej wylądowało, spłukuje i nie ma problemu. Jeszcze mam taki zapach lawendowy w proszku, więc ona była
1: dosypujesz uczona... go, tak? Do
0: tak,
1: tego
0: tak, bo ona była uczona siusiać do żwirku lawendowego po prostu. Mhm. Ja, żeby sobie ułatwić, kupiłam ten rozpuszczalny, no więc musiałam dokupić też proszek lawendowy, żeby wsypywać jej, żeby ona miała ten sam zapach, no bo tak to by mogła mi gdzieś tam posikiwać, a tak to wszystko załatwia do kuwetki pięknie. No mamy jeszcze jedno przed sobą, jeszcze jednego będę się musiała nauczyć, ja i ona, czesania.
1: Aha.
0: I to muszę ją przyzwyczaić, bo Maine Coony mają na tyle długą tę wierzchnią sierść, że jak się ich nie czesze, widziałam w hodowli kota, przywieziony został z Afganistanu chyba, straszną drogą w ogóle, gdzieś pociągami, autokarami, straszną drogą, miał cały bok skołtuniony i właścicielka ze swoją siostrą tak powolutku podchodziły, powolutku to rozczesywały. Z tego co wiem, to jeszcze nie jest do końca rozczesane, bo to naprawdę nie jest proste.
1: No tak. Ale w przypadku Frediego łatwiej to... jest ogolić takie kołtuny
0: tak,
1: niż...
0: No zgadza się, niż rozczesać, ale jednak one się starały rozczesać, no bo...
1: Jasne.
2: No muszę powiedzieć, że w przypadku Frediego mamy to już za sobą. On od samego początku, my go przyzwyczajaliśmy do czesania i nie było z tym większych problemów. I co ciekawe w ogóle, ja się bardzo zdziwiłem, że akurat to mu się spodobało, bo mieliśmy kilka szczotek, którymi go próbowaliśmy gdzieś tam czesać, bo no też akurat ragdole mają te futerko swoje takie bardzo delikatne, tam na przykład nie zaleca się używania furminatora do tego futerka, a akurat jeszcze moi rodzice, co ciekawe po psie, też przywieźli nam parę rzeczy, no powiedzieli, a macie to ewentualnie, albo wam się przydadzą, albo nie.
1: Albo wyrzucicie.
2: Tak, albo wyrzucicie. I tam było takie jedno, taka jedna szczotka, taka ostra, druciana szczotka, którą po prostu, ja stwierdziłem, że ja najpierw sprawdziłem na swojej głowie i mówię, no nie, no przecież tym nie będziemy czesać kota, bo mu się zrobi krzywdę, bo ona ma takie ostre te druciki. Okazuje się, słuchajcie, on lubi najbardziej być czesany właśnie tą szczotką.
0: A wcale się nie dziwię, bo ja przypuszczam, że to taka kwadratowa czy prostokątna,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Te druciki są takie bardzo gęste i takie jakby wygięte lekko.
2: Tak, dokładnie.
0: To jest typowa kocia szczotka.
2: A był czesany kiedyś nią pies?
0: No proszę.
3: Ja wam powiem ciekawszą. Ja na przykład do kota tego swojego, do kotki tej orientalnej, my używamy... bodajże to nazywa się zgrzebło, tak? To, czym czeszy się
1: Tak.
3: konia. I to jest też w ogóle takie bardzo ciekawe, że ona tego futra strasznie dużo tej, właśnie po tym czesaniu z tego futra było. Mm-hmm. Nasze koty nie lubią czesania. Już lepiej znoszą kąpanie niż czesanie. Jakoś
1: ale chyba te dwa kornisze nie muszą tak często być czesane, prawda?
3: Nie, kornisze w ogóle już nie. Już
0: no, nie skoro to jest taki plusz, no to chyba nie. No. No to tak jak mówię, ona w tej chwili ma taki puch, no bo ona jeszcze ma tą dziecięcą sierść, ale jak widziałam też dorosłe koty, ale ten, muszę powiedzieć, że ten z Afganistanu, ten kot, który przyleciał, ten kocur. Młody kocur, już dorosły, ale młody. Ten to miał ogon, naprawdę, jak taka wielka, szeroka szczota do butelek. Serio, jak on to napuszył, to było... Jeśli ma, a moja Ariadna ma w ogóle na samym koniuszku, najprawdopodobniej przy zabawie z siostrami, same siostry się urodziły w miocie P. Najprawdopodobniej przy zabawie z siostrami, która się złamała ogon. No, sam czubeczek ma złamane takie małe L na samym końcu. Ale jej to chyba nie przeszkadza w ogóle, bo nie sprawia wrażenia, żeby ją to, nie wiem, bolało, cokolwiek, no bo jakby tak było, to by właścicielka poszła z tym do weta, a nic, ona sobie radzi z tym spokojnie.
1: Poza tym masz taki dotykowy, charakterystyczny, wiesz, oznakowanie swojego kota.
0: Tak,
1: na pewno
0: dokładnie.
1: Z innym go nie pomylisz, nawet gdyby jakiś był, więc...
0: Kiedyś ją zostawiłam na trochę dłużej niż powinnam, bo nie powinnam na dłużej niż 5 godzin, a nie było mnie chyba 6. I ona z tej radości, że ja wreszcie przyszłam, wyszła za mną na klatkę schodową, czego nie zauważyłam. Zorientowałam się w nocy, bo ona do mnie nie przyszła. Rano wychodziłam gdzieś, wychodziłam coś załatwić, już nie pamiętam w tej chwili co. Wracam z plecakiem, z zakupami, wchodzę do klatki, pierwsze co słyszę, miau! Aha. Dobra, to już wiem, gdzie jesteś. Zawołałam ją, przyszła, jak się wtuliła, jak się, o Jezu, przez godzinę chyba nie mogła mi zejść z kolan. Tak się cieszyła, że wreszcie jest ze mną. No i powiem, że od tego czasu, tak ktoś do mnie przychodzi, są drzwi otwarte, to ona od razu spierdziela na, przepraszam, wchodzi na drapak i się tego drapaka trzyma.
1: No tak.
0: No już ma dosyć.
1: Miała nauczkę, tak?
0: Ma dosyć wycieczek, tak.
3: Jeżeli słuchajcie, chodzi o ogony, to z kolei korniszom właśnie to się nie podoba często ludziom w korniszach, że one mają chyba bodajże na zimę, czy generalnie są takie okresy, kiedy te ogony im łysieją, tak jak no, są takie jak u szczurów. Są takie długie, chude i takie niezbyt sympatyczne dla niektórych. Mnie jakoś tam nie odstrasza. Generalnie, ale a propos tego, co mówiłaś, że twoja kotka wyszła, no to u mnie zdarza się właśnie Teodorowi często, a teraz się w ogóle gonią, często się zdarza wychodzić. Na szczęście już nie teraz, kiedy ja jestem sam, ponieważ kiedy mi wyszedł, akurat chyba jakoś ja coś właśnie też wchodziłem do domu, ja po prostu smyknął sobie koło moich nóg i wrócił w ten sposób, że po prostu sąsiad do mnie zadzwonił i powiedział, że chyba chce kot do pana mieszkania wejść.
1: Ale nie wiedział, że to wasz.
3: Tak, no bo Teodor stał pod moimi drzwiami i drapał, tylko że ja akurat coś robiłem i po prostu nie słyszałem tego.
1: Jasne.
3: I ja to po prostu wtedy wykąpałem, no bo gdzieś tam się szlajał po jakichś tam klatkach, czy nie wiadomo gdzie, więc został wykąpany i to też chyba go troszkę odstręczyło od takiego wychodzenia, kiedy ja jestem.
0: No tak, ale on ma tą taką krótszą sierść, to pewnie krócej ser, bo dla kotów najbardziej traumatyczne nie jest to, że są mokre, tylko to, że długo schną.
3: Nie, on właśnie bardzo szybko schnie.
0: No bo jak ma taką krótszą sierść, to na pewno tak.
1: Ale generalnie wycieczek mu się pewnie podechciało, bo z kąpielą
0: nawet
1: kojarzy.
0: Przepłynąć potrafią przez rzekę za jedzeniem.
3: No tak, nie. On ciasny, ale to są tak, to są mega ciekawskie koty kornisze, więc on zdarza mu się wychodzić, ale jak ja jestem w domu sam, to na szczęście nie. Ale on zawsze też właśnie wraca i gdzieś tam drapie po drzwiach, czy daje znać.
2: Zresztą słuchajcie, jest jeden, mam wrażenie, niezawodny sposób na sprawdzenie, czy mamy kota w domu.
1: Jasne.
2: Wyciągamy smaczki i sprawdzamy, czy przyjdzie.
1: Szeleścimy woreczkiem,
2: tak? Tak, tak, albo potrząsamy tak, tą tubką i wtedy od razu jest tak, kot tak, przy nas, tak, to jeżeli to są jego ulubione smaczki. Ja już tak parę razy sprawdzałem, czy mi gdzieś Freddy nie uciekł, jak jakiś tam kurier się pojawił, czy ktoś, no też się zresztą pytałem, czy mi tu przypadkiem kot nie chce wyjść.
1: Nie śmychnął,
2: tak, tak. Ale jak nie widziałem go, że jest na drapaku, no to mówię, a dobra, to dostanie parę smaczków. Otwieram szufladę, nie zdążyłem nawet tej tubki otworzyć, w której mamy smaczki i po prostu już widzę, kot przy mnie, już chce, no to dobra, masz.
0: No
1: okej, okay, to tak gładko przeszliśmy do kwestii, tak?
0: Ja chciałam zapytać, jakie karmy koledzy używają, bo właśnie jestem ciekawa, bo ja na razie próbuję używać tego, co właścicielka hodowli zaleciła, ale powiem szczerze, to jest chyba nie na moją kieszeń.
2: Aha, no, niestety z karmami to jest tak, że albo oddamy pieniądze w sklepie zoologicznym, albo potem możemy
0: u weterynarza.
2: Tak. Ja, my akurat przede wszystkim na razie Granata Pet, to jest karma bytowa i rzeczywiście na razie się sprawdza.
1: To znaczy Michał, karma bytowa, bo być może ktoś z naszych słuchaczy,
2: że
1: wiesz,
2: to jest
1: nie
2: taka,
1: będzie zorientowany.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć. To jest taka karma, która zapewnia kotu wszelkie niezbędne składniki, bo są takie karmy, które niekoniecznie, które trzeba gdzieś tam jeszcze dodatkowo pewnymi rzeczami tak,
1: suplementować.
2: Tak. A ta karma akurat właśnie Granata Pet to jest taka karma,
1: taka
2: która...
1: kompletna,
2: taka kompletna, że kot właściwie mógłby niczego innego nie jeść i tylko mógłby być na tym. Więc my akurat korzystamy z granaty. Teraz ostatnio też chcąc mu trochę urozmaicić, to kupiliśmy parę puszek Wild Freedom. To jest karma Zoo Plus, tworzona przez ten sklep. Natomiast ja już tam wyczytałem gdzieś a propos składów, że tę karmę, jeżeli chcielibyśmy tylko na przykład kota żywić tą karmą, no to trzeba suplementować olejem z łososia. Bo już tu ma, brakuje mu już teraz, no wybaczcie, nie pamiętam jakich dokładnie składników, ale po prostu ktoś...
1: Może kwasów omega-3?
2: Całkiem
0: albo witaminy
2: możliwe.
0: D3, no bo to tłuszcz rybi to tak raczej omega-3 i D3.
2: Więc na chwilę obecną to kompletnie nie karmimy Freddy'ego suchą karmą. Co prawda na początku tak mieszaliśmy jedną i drugą, natomiast sucha karma dla kota no generalnie nie jest dobrym pomysłem. Chcieliśmy...
0: No widzisz, on na przykład weterynarz, u którego byłam, powiedział, że ona może tylko suchą jeść, byle piła.
2: No
3: tak.
2: Tak.
3: Często nie chcą pić, nie?
2: Tak, tylko z tego, co właśnie u nas to wygląda, to Freddy raczej nie jest takim kotem, który piłby dużo. Zresztą no to są dyskusje, tak naprawdę podejrzewam, że jakby tu zaprosić kilka osób, które zajmują
1: każdy
2: się kocim,
1: tak,
2: kocim tak żywieniem. Ja też czytałem właśnie o tym, że kota można karmić suchą karmą tylko. Natomiast powiem tak, kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment, to znaczy eksperyment, no chcieliśmy mu po prostu zapewnić odpowiednią ilość jedzenia, żeby kotek podczas naszej nieobecności no miał odpowiednio dużo jedzenia, to zostawiliśmy mu i mokrą karmę i jeszcze suchą karmę, której no tak raczej staraliśmy się nie dawać na co dzień.
0: Może mi się uda pokazać.
2: No i... O! No, coś było słychać. Natomiast...
1: To był tryb świerszcza.
2: Tak, to był chyba tryb świerszcza.
0: Tak, właśnie do mnie przyszła i się po prostu wtuliła i wróczy.
2: Natomiast z tą suchą karmą powiem tak, później w nocy okazało się, że no, nie skończyło się to najlepiej, jeżeli chodzi o zawartość kuwety. Także od tamtego czasu nie dajemy mu w ogóle suchej karmy. Jeżeli chodzi o... Bo też są takie opinie, że na przykład sucha karma jest dobra na pozbywanie się kamienia nazębnego. Natomiast na to...
0: No pewnie tak, no ale...
2: Tak, na to mamy...
0: Zostaw mi kabel od słuchawek.
2: Na to mamy inny sposób. Ostatnio wypróbowaliśmy i przynajmniej na razie chyba się rzeczywiście sprawdzi. suszone królicze uszy. Uprzedzam, śmierdzi to strasznie.
0: Tak, oczywiście.
1: Ja jeszcze tutaj w kwestii tej karmy suchej, nie wiem, na ile to mogłoby mieć zastosowanie, to znaczy miało zastosowanie w przypadku twojego kota, Michał, ale może to była zbyt taka nagła zmiana, że on sobie zjadł jakąś tam porcję tej karmy suchej, bo jak się zmienia na przykład psom suchej na mokrą czy odwrotnie, to zaczyna się od takich ilości śladowych, tam 2-3 groszki suchej i wtedy jest czas na adaptację. Tak,
2: że... natomiast...
0: Moja zasadniczo je i suchą, i mokrą. Natomiast zaleceniem właścicielki była Royal Mother and Baby's Cat. Natomiast to jest potwornie droga karma, bo sucha 2 kilo kosztuje 100.
2: No to jest to rzeczywiście, a...
0: No a słyszałam zarówno od weterynarza, jak i od pana ze sklepu, że są lepsze karmy, na przykład Britker, która jest karmą totalnie bezzbożową.
2: No właśnie, to jest przede wszystkim to istotne i o tym trzeba pamiętać, że jeżeli decydujemy się na jakąkolwiek karmę, bo tu Wojtek na pewno będzie chciał powiedzieć o innej metodzie.
1: Tak, ja też będę chciała szerzej porozmawiać z Wojtkiem o tym.
2: Tak, to jest rzeczywiście, my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, chociaż kto wie, może kiedyś. Tak, właśnie Monika mi tu za plecami stwierdziła, nie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ale na razie rzeczywiście, jeżeli ktoś ma zamiar karmić kota karmą, no właśnie, jakąkolwiek, to żeby ona była bez zbóż, bez różnego rodzaju wypełniaczy. Można w internecie poczytać sobie różne opinie o karmach, więc no jest to wszystko do sprawdzenia.
0: No podobno też jest taką karmą dobrą. Natomiast ja chyba, no saszetki już dostaję Britker i bardzo jej smakują. Zwłaszcza te z galaretką, z kaczką.
2: U nas, a z ciekawości, Agato, karmisz też kota surowym mięsem jako uzupełnienie?
0: Jeszcze nie. Jeszcze jest wołowinę. Troszkę za młoda, ale za 2 miesiące spróbuję jej indyka. Przy czym indyka trzeba zamrozić na 48 godzin, potem rozmrozić, pokroić.
2: Tak, przemrożone mięso, dokładnie, tak. Żeby ewentualnych jakichś tam bakterii się pozbyć. Tak. Nasz Freddy uwielbia wołowinę.
0: W indyku jest najwięcej tauryny, która kotom jest bardzo potrzebna, dlatego indyk.
2: No nasz właśnie jakoś za indykiem niespecjalnie.
0: Nie.
2: Ale za wołowiną szaleje.
0: Kurczaczek, kaczuszka, indyk, o tak, to moja będzie się oblizywać.
1: Okej, to słuchajcie, jeszcze w kontekście tych karm chwilkę, bo też to będzie swego rodzaju przejściem do tego, o czym chciałabym porozmawiać z Wojtkiem. Jak tutaj ustalaliście, czy ustalacie te swoje dzienne porcje? Czy konsultowaliście na początku to z hodowcami, czy z weterynarzem, czy dzisiaj, kiedy odwiedzacie właśnie lecznicę ze swoimi kotami, też ważycie je, żeby nie było jakiejś niedowagi, nadwagi, nie z waszej winy, natomiast bywają takie sytuacje, że koty są bardzo wybredne i przygotowując się też do tej audycji naszej dzisiejszej, do dzisiejszego podcastu, dowiedziałam się, że zdarzają się takie sytuacje, że kot woli chodzić głodny, wolałby się zagłodzić niż jeść coś nie, co mu zaszkodzi, tylko coś, co mu zwyczajnie smakowo nie podejdzie.
0: To się zgadza. Ja miałam takie saszetki, bo to od właścicielki dostałam w tak zwanej wyprawce. Mogłam jej nakładać, one były chyba właśnie z wołowiną. Mogłam jej nakładać ile chciałam. Nie tknęła, nawet nosem tego nie tknęła, tylko chodziła, że jest głodna.
1: To ciekawe, co jadła wcześniej tam, jeżeli od właścicielki te saszetki.
0: No właśnie
1: saszetki.
0: Też jestem ciekawa. No a te z kurczakiem to leciała po prostu, wyczuwała je po prostu z drugiego końca mieszkania, leciała od razu, a na te z wołowiną, no...
3: To jest też trochę problem, mi się wydaje, właśnie w hodowlach, że no tym kotom się tak trochę pobłaża i jakby no jak nie to, to tamto, a jak nie tamto, to coś innego i one potem się, ja mam taki przykład właśnie u mojej siostry z ragdolem też, nomen omen, która właśnie kotka po prostu, nie wiem z czego ona żyje, chyba z powietrza i z tych jakichś tam takich zupek, które dostaje i to jest wszystko, co ona je. Ona nie wygląda na puszczek, nic, ona po prostu je sobie zupki.
1: A to nie wpływa jakoś negatywnie na jej zdrowie, wagę, no czy kondycję ogólnie?
3: Z tego co wiem, to nie. Bo tak była od początku przez swoją właścicielkę, tak była karmiona, tak. No niestety ja nie uważam, żeby to było dobre, no ale tak właśnie się czasami dzieje. I potem te koty są takie dość też wybredne, nie?
1: Okej, okay, no, Wojtku, to porozmawiamy chwilę o twoich wybrednych kotach, bo... Proszę?
3: Moje w ogóle nie są wybredne.
1: Aha, okej, okay, to w takim razie porozmawiamy o twoich decyzjach żywieniowych odnośnie karmienia kotów, jeśli to jakby nie jest spowodowane ich wybrednością, ponieważ ty zdecydowałeś się na karmienie barwem, tak? Gdybyś mógł odrobinę przybliżyć słuchaczom, co to takiego, ten barw, oczywiście w takim jak najbardziej ogólnym zarysie, tak, bo ze szczegółami generalnie można sobie doczytać, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyś powiedział, dlaczego zdecydowałeś się odejść od tych karm takich gotowych, zbilansowanych, sprofilowanych. One są przecież wygodniejsze w użyciu, są podzielone na porcje w przypadku saszetek, są w pełni zbilansowane, są też taką zachęcającą konsystencją, która ma zachęcać koty do ich jedzenia, tak? Więc jedne są jakieś bardziej chrupiące, inne takie bardziej mięsiste. Jak to się stało, że postanowiliście karmić koty w inny sposób?
3: Zanim powiem, jak to się stało, to powiem, czym karmiliśmy. Też właśnie były to właśnie karmy, tak jak mówisz, puszkowe, mocno zbilansowane. Też ja tam dokładnie tych nazw też nie pamiętam oczywiście, ale to, co, o czym mówił Michał, się pojawiało. Generalnie zaopatrywaliśmy się w Zooplusie i tutaj nie chcę im robić ich tam antyreklamy, ale trzeba, w ogóle trzeba na puszki uważać. Dlaczego? My zdecydowaliśmy się przejść na barfa ze względu na to, że nasze koty zatruły się właśnie puszkowym jedzeniem.
1: I to były puszki w dacie do spożycia, kupione i przechowywane jak najbardziej prawidłowo, tak?
3: Tak, tak, one były zamknięte, no, przechowywane były w suchym miejscu, tak, gdzieś tam
1: jasne.
3: W tam szaferce.
1: Ja nie mówię tego w kontekście zadawania pytania, tylko jakby uzupełniam, że nie było żadnego powodu, dla którego mielibyście im tych puszek nie podawać, nie?
3: Nie wydaje mi się. Oczywiście przechowywanie właściwe jedzenia to jakby jest też coś oczywistego, prawda?
1: Jasne.
3: Kiedy kupujemy coś, co jest hermetycznie zamknięte, ma jeszcze długą datę spożycia, no to zakładamy, że to jest okej.
1: Okay. Oczywiście. Mało
3: tego, kiedy wyjmujemy to z tej puszki, wiadomo, ja już teraz nie pamiętam, co to było, ale miało taką normalną konsystencję, miało normalny zapach, więc no jakby założyłem, że wszystko jest okej.
1: Okay.
3: Okazało się niestety, że nie było okej. Okay. Najpierw zaczął wymiotować Teodor, ale to u niego nie jest nic takiego nadzwyczajnego, bo, tak jak powiedziałem, on jest straszliwym łakomczuchem, je dużo i szybko. No więc czasami mu się zdarza, że mu tam się gdzieś tam uleje po obiadku. Natomiast potem jeszcze inne koty też zaczęły wymiotować, no ale gdzieś tam wiadomo, no zdarza się. Natomiast ja wtedy pojechałem do pracy, więc jakby tym się już nie zajmowałem. Nasza żona pojechała na chwilę na zakupy. Kiedy przyjechała, okazało się, że bo to jeszcze były dwa koty, był Teo i Nessa, leżą tak jakby no gdzieś tam mocno już w takim stanie nieciekawym, z pianą na pysku. No i pojechaliśmy szybko do weta, znaczy ona pojechała do weta. Okazało się, że się zatruły jakąś tam bakterią. Dokładnie tego nie badaliśmy, bo też wiadomo, to tam się wiązało z jakimiś tam dużymi kosztami. Ogólnie.
1: Ale symptomy świadczyły o tym, że jest to jakaś infekcja bakteryjna.
3: Tak, beztlenowo coś tam się wykształciło w puszce. No wiadomo, koty dostały kroplówki i oczywiście no Zooplus jakby stwierdził, że to nie ich wina. Puszki były ok, więc...
2: Że mogą zwrócić co najwyżej pewnie koszt tej karmy. Bo to To z kolei, ja ostatnio powiem jeszcze tylko tak szybko. Też miałem nieprzyjemne doświadczenie, jeżeli chodzi o karmę puszkową. Mianowicie w jednej z puszek było coś, no właśnie ciężko powiedzieć co. To wyglądało jak kawałek jakiejś płetwy czy czegoś, co po prostu no nie zostało chyba dostatecznie dobrze zmielone, oddzielone. No było to raczej do wyczucia, szczególnie, że no kiedy tę karmę ja nakładam Frediemu, to raczej staram się też gdzieś tam powiedzmy sprawdzać, co jest, a szczególnie super. Już teraz po tej sytuacji to już byłbym dodatkowo ostrożny. To akurat wtedy Monika nakładała tę karmę i od razu zobaczyła, że tam są takie kawałki, które zdecydowanie w tej karmie znaleźć się nie powinny. Co ciekawe, no nie jest to pierwszy przypadek. Ja oczywiście napisałem do Zooplusa z informacją, że taka sytuacja miała miejsce, zwrócono pieniądze za tę puszkę, no ale gdyby była taka sytuacja, jak Wojtek miał, to podejrzewam, że na przykład no, na partycypacji w kosztach leczenia to nie mielibyśmy co liczyć.
3: Nie, to nie było. A koszty kosztami, no wiadomo, że najważniejsze jest jakby w ostatecznym rozrachunku życie tego.
2: Oczywiście.
3: Za które się odpowiada. No i w tym momencie gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że spróbujemy tego barfa. Ja mam też koleżankę, która karmiła swego czasu barfem i dużo mi o tym mówiła, zachwalała to. No i poczytaliśmy o tym, znaczy może nieśmy, tylko moja narzeczona, poczytaliśmy o tym i stwierdziliśmy, że to będzie po prostu dla naszych kociaków zdrowsze. O tyle, że my będziemy mieli świadomość, będziemy wiedzieli, co im dajemy, tak? Bo sami kupimy mięso.
1: Co do tej miski trafia właśnie w ramach tego barfa?
3: Generalnie powiem jeszcze tak, nie jest to mega tanie, ale też nie jest mega drogie. Teraz wiadomo, no ceny są jakie są, mięso poszło w górę. My staramy się im kupować jakościowo dobre to mięso. Więc tak dziś powiedzmy, mając trzy koty, miesięcznie wychodzi około 10 kg mięsa. No więc jest to z jajkami i tak dalej około 400 zł, tak? Może 450 zł, taki wydatek. Mamy mięso. W tym momencie dostają mięso wołowe bodajże z cielęcinką. W proporcjach 75 do 25. Te 25% to są podroby. To są serduszka jakieś.
1: Wątróbki, tak?
3: Znaczy tak, jeżeli chodzi o wątrobę, to z wątrobą trzeba uważać, nie można przesadzać. My w ogóle mamy taką bardzo fajną stronę z tym barfem. Jest chyba grupa też na Facebooku, mogę tam potem podać, jak sobie przypomnę. W każdym razie tam jest cały jakby też przepis dostępny w Excelu, gdzie wpisuje się wagę kota, wiek, etc. I to też jakby wylicza poszczególne
1: proporcje, tak?
3: Tak, proporcje. Bo mamy mięso, mamy te podroby, mamy tę wątróbkę, ale mamy też suplementy, tak? No bo tutaj właśnie była mowa o tej taurynie. No, kot pozyskuje to, kiedy poluje, tak? Zjada swoje ofiary, w całości je zjada, więc no, ma też krew. Więc my mamy tę taurynę suplementowaną. Jest też taka mączka ze skorupek jaj, która, no to jest wapń. Same jajka też, żółtka. Jest hemoglobina, tak? I pewnie coś tam jeszcze jest, tylko ja już tego nie pamiętam.
1: I rozumiem, że jakoś gotujecie to mięso, tak? Dodajecie te pozostałe składniki. Dla wygody zapewne nie robicie tego za każdym razem, tylko przygotowujecie sobie jakiś zapas, tak?
3: Znaczy, mięso nie gotujemy.
1: Aha. Mięso jest, jasne, oczywiście, wiadomo. Przepraszam bardzo, jakoś zagapiłam się. Oczywiście to jest surowe. A powiedz mi, Wojtku, to jest mięso takie czyste, surowe, czy też jakieś takie ewentualnie chrząstki, tego typu rzeczy, które gdzieś tam kot może sobie porzuć, pogryźć w trakcie jedzenia, czy
3: jak
1: nie?
3: To wygląda? Trafiają tam jeszcze, bo zapomniałem, a są też warzywa, marchewka na przykład, czy jakieś bataty. Takie.
1: I one też są surowe?
3: Tak, wszystko jest surowe,
1: Okej.
3: wszystko się mieli. Mamy maszynkę do mielenia mięsa generalnie. Mam taką dużą miskę 20, myślę, litrową spokojnie. To sobie miele i to wszystko trafia do tej miski. Trafia tam też, chociaż nie zawsze, woda. Też dlaczego nie zawsze? Ponieważ ze względu na to, że zamrażalka jest jakby, ma swoją pojemność i się nie rozciągnie. Tak jak powiedziałaś, ja sobie przygotowuję raz w miesiąc taką porcję. Wychodzi to około, nie wiem, 15-16 różnie, takich litrowych, dużych torebek. Ja kupuję je w Ikei, takie strzynowo są zamykane. I tam sobie pakujemy tę całą mieszankę, zamrażamy ją, przemrażamy, tak? I wtedy ona trafia do kotów. I w momencie, kiedy trafia do kotów, dolewam im też wody. Bo tu właśnie był ten problem, jakby, że kornisze też nie za bardzo lubią pić wodę. I w momencie, kiedy ta woda sobie może stać i sobie stoi, stoi, stoi i nic z tego nie wynika, w momencie, kiedy mają tę wodę w pokarmie, no to jakby naturalnie ją gdzieś tam pobierają z tym pokarmem, nie?
1: Jasne.
2: Z ciekawości to ja zapytam, Wojtku, a co, jakie jest twoje zdanie, czy ty może próbowałeś fontanny dla
1: też
2: kotów?
1: Też myślałam o tym.
3: Z fontanną było tak, że ta woda też nie robiła na nich większego wrażenia. Gdzieś tam moje koty najchętniej przychodziły, jak ja coś, jak myliśmy ręce, albo jak ta woda sobie leciała z kranu, to wtedy były nią zainteresowane. Mam do tej pory fontannę, ale tak średnio.
1: Bo pytamy o to, Michale, dlatego że część kotów nie chce pić takiej wody stojącej, tylko chce pić wodę bieżącą, a ponieważ
2: tak.
1: Trudno cały czas tą bieżącą wodę odkręcać, żeby kot w dowolnej chwili mógł się napić, są takie kocie fontanny, gdzie po prostu przez ten obieg kot ma wrażenie, że to jest woda,
2: że ta
1: cały
2: woda
1: czas
2: płynie,
1: świeża, która płynie.
2: Zgadza
1: tak.
2: się i wtedy jest większa szansa, że on się jej napije. Przynajmniej w teorii, no na razie w praktyce u nas na Fredim tego nie testowaliśmy, nie ma fontanny. Może kiedyś mu spróbujemy taką sprawić i zobaczymy, jaki będzie tego efekt.
1: Jasne.
3: Z tym barfem to jest na pewno jeszcze tak, że no wiadomo, no puszka jest o wiele prostsza. Tak? No kupuje się, otwiera, daje się kotu i to tyle w temacie. Z barfem trzeba raz, że sobie te proporcje gdzieś tam wyliczyć, no bo wiadomo, nie może być za mało, ale też nie może być za dużo, prawda? Kornisze mają na przykład takie tendencje troszkę do jakichś problemów z sercem czy z oczami. No i tutaj ta taurna jest istotna w tym aspekcie. Samo przygotowanie no też jest męczące, bo to zajmuje godzinkę albo i więcej. No więcej, tak około 2-3 godziny to zajmuje. Ale no, powiem tak, jak Michał mówił właśnie o tych problemach, że tak powiem, gastrycznych swojego kota, to ja powiem tak, kiedy przeszliśmy z puszek na barfa, ja po prostu przestałem jakby czuć, że mój kot kuwetuje.
2: Właśnie, Wojtku, ja jeszcze chciałem tu dodać, bo to jakby pominąłem i gdzieś tam nam to nie wyniknęło z rozmowy. Muszę powiedzieć, że ja też nie czuję tego, że Freddy cokolwiek gdzieś tam w kuwecie robi w momencie, kiedy właśnie zrezygnowaliśmy z suchej karmy. Teraz tego no, w zasadzie nie czuć. Freddy ma jedną kuwetę, mają u nas w toalecie połączonej z łazienką, więc no tam też nie fajnie by było, gdyby było to czuć jakoś bardzo, bardzo mocno, a na samym początku, kiedy mieszaliśmy mu właśnie karmę suchą z mokrą, no to jak Freddy poszedł na dwójeczkę, to było to zdecydowanie czuć. W tym momencie teraz naprawdę, no rzadko kiedy cokolwiek się poczuje, że z tej kuwety się unosi jakiś tam zapach.
3: Wiesz, Michał, ja mam trzy koty, mam dwie takie duże kuwety, one skakują od góry i jedną mam w kuchni, więc...
2: No, to no, tym ja bardziej.
3: Mówię, tym bardziej. I u nas, czy była karma sucha, czy były puszki, po prostu to było bardzo, bardzo wyczuwalne. I powiem tak, z karmą puszkową, z tym jedzeniem z puszki było tak, że ono często stało. Stało godzinkę, dwie, może dłużej.
1: Natomiast samo jedzenie też już mniej przyjemnie pachnie wtedy, tak?
3: Barw, powiem, znaczy nie, no właśnie... tak.
1: Puszki, mówię, o puszkach.
3: Ludzi, dla mnie to pachniało jak jakaś taka mielonka, czy taka pasetowa dziwna. a barw nie ma ja jakiegoś takiego bardzo wyraźnego zapachu, natomiast on znika w przeciągu kilku minut, tak? Po prostu w trzy wąsate.
1: A, rozumiem. Czyli jest bardziej apetyczny dla kotów i nie ma tego. Ja myślałam, że mówisz w tym kontekście o tej karmie puszkowej, bo u nas ten pies akurat, którego mamy obecnie, nie je puszkowej karmy, ale poprzedni jadł i zdarzało się, że zostawiał czasami. Później też zrezygnowaliśmy z tych puszek, właśnie głównie w obawie o to, że zostawi na jakąś godzinkę czy dwie, no to jest w dużej części mięso, tak? Gdzieś tam będzie nieświeże, zje i będą kłopoty, tak? Więc rzeczywiście pod tym względem, jak mówisz, że ta przygotowywana przez was mieszanka znika od razu, to o wiele lepiej też pod tym względem, że po prostu nie zachodzi obawa, że gdzieś tam zostawione ten pokarm zacznie się psuć. Panowie, chciałam was zapytać o kwestie jeszcze takie związane, bo tutaj mówiliśmy z tym wychodzeniem kotów, bardziej z kotami, bardziej skorymi do wycieczek, mniej skorymi i tak dalej. Natomiast dla nas też, jako osób niewidomych, ważne są takie kwestie, pewnie jak jakieś zabezpieczenie okien, tak? Bo w lecie, kiedy jest cieplej, czy po prostu, żeby wywietrzyć pomieszczenie, no te okna jednak otwieramy. Mówiliśmy o tym, że koty są zwinne i ciche. Czy w jakiś sposób zabezpieczaliście okna, balkony, być może dla kogoś z naszych słuchaczy, to też będzie taka kwestia, która w jakiś sposób może nie to, że zniechęca, ale wydaje mu się trudna w rozwiązaniu właśnie takie upilnowanie kota w kontekście tych wychodzenia ewentualnie gdzieś tam na zewnątrz oknem, tak?
2: Alu, ja od razu może powiem, tak? Że to nie jest kwestia widzenia czy niewidzenia. Zaleceniem hodowli jest to, że balkon ma być osiatkowany, że okna mają mieć kratki, takie, które się montuje w miejscu, gdzie te okna są uchylne i po prostu ma być to zabezpieczenie takie, żeby ten kot nie wyszedł i żeby mu się po prostu nie stała krzywda. Powiem więcej, są hodowle, które sobie życzą przed tym, zanim ty tego kota dostaniesz, żeby zrobić zdjęcia mieszkania i żeby pokazać, że to już jest przygotowane, gdzie po prostu, że to już jest przygotowane, że te zabezpieczenia są zapewnione. I tu absolutnie to nie ma nawet nic wspólnego z tym, czy się widzi, czy nie. Po prostu
1: ja nie mówię,
2: kota...
1: wiesz, że tylko osoba niewidoma nie upilnuje. Mówię, że w przypadku osoby niewidomej jest to, może to być czymś takim, czego ktoś będzie się obawiał, tak? Ale że to... nie zobaczy i tak dalej.
2: Ale to nie ma, ale w tym przypadku to nie ma absolutnie znaczenia, bo po prostu każdy odpowiedzialny opiekun kota to po prostu zabezpieczy te miejsca. Czy się widzi, czy się nie widzi. U nas jest balkon, balkon jest osiatkowany. Kiedy jeszcze nie mieliśmy tej siatki, to po prostu Freddy nie wychodził na ten balkon, chyba że trzymaliśmy go, ale to trzymaliśmy go na ręku. Po prostu nawet nie puszczaliśmy go tam, żeby gdzieś wychodził, bo to jest moment.
1: Jasne.
2: Mógłby zobaczyć jakiegoś ptaka,
1: kota,
2: albo cokolwiek innego, coś mogłoby go zainteresować. To jest moment i kot wyskoczy i po prostu nie masz kota. I mógłby
1: rozumiem, że on jest osiatkowany od balustrady do samego sufitu. Tak,
2: dokładnie. Dokładnie. Jest taka siatka, ona jest przyklejona na takich haczykach. I w tym momencie no, on nie ma opcji, żeby się gdzieś tam wydostał, żeby wyskoczył. Okna, które otwieramy, które są oknami takimi uchylnymi, to mają zamocowane kratki. Nawet w sumie my nie musielibyśmy tego robić, bo tam ten kot w ten uchył nie ma szansy się wcisnąć, ale mimo wszystko dla spokoju gdzieś tam naszego, to zdecydowaliśmy się na zamontowanie tych kratek w oknach, które uchylamy, czy to w kuchni, czy to w sypialni, żeby po prostu mieć absolutną pewność, że się kotu nic nie stanie. I to są tak naprawdę takie dwie podstawowe rzeczy. Siatka na balkonie
1: jeszcze jedną rzecz.
2: I kratki.
1: te kratki, to są tak jakby takie na takiej samej płaszczyźnie jak moskitiery, tylko taka większa krata, jakby większe oczka, tak?
2: To znaczy tak, tak, one są jakby piono, one są...
1: Na stałe.
2: Tak, na stałe są po prostu przyklejone do framugi okiennej, żeby tam kot nie miał jak się wcisnąć, bo to nawet nie chodzi o to, żeby on wyszedł przez ten uchył, ale po prostu może się powiesić. Może się zakleszczyć w tym uchyle, może próbować tam wejść i po prostu no, może zrobić sobie krzywdę.
1: Jasne.
3: Tak, bo moskitera nam jakby zasłania światło.
1: Światło.
3: A tutaj ta klatka jest jakby montowana, no, powiedzmy w poprzek, tak? Że w sensie ona nam jakby, kiedy okno się uchyli, to zasłania właśnie ten taki jakby...
1: Trójkącik.
3: Taki ten trójkącik. Ja powiem szczerze, że tego nie używam akurat, bo zawsze kiedy wychodzę, zamykam okna, natomiast no, moskitiera była u mnie od zawsze, tak? No, bo po prostu
1: nie lubię... Ja też.
3: A poza tym moje koty też często na przykład, zwłaszcza, że mam taką słoneczną stronę mieszkania w kuchni, więc one, ja im często okna otwieram i tam sobie siedzą, tak? Leżą, siedzą, właśnie badają świat, nie?
1: Czyli jeśli nie uchylamy, jeśli nie zachodzi ta obawa, że tak jak mówi Michał, się zakleszczą, to spokojnie otwierając z moskitierą, ona też spełni taką rolę, że kot nie wyjdzie, tak? Tutaj nie musimy się decydować na jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
2: Tak, dokładnie.
1: Ale to bardzo dobrze, że hodowcy wymagają i że nawet próbują jakoś zweryfikować to, czy faktycznie takie zabezpieczenia zostały założone.
2: Ja powiem szczerze, my mieliśmy kontakt z dwiema hodowlami. No, w pierwszej hodowli no, po prostu kotka akurat była, która była no, prześliczna, jeszcze o takim dosyć rzadkim umaszczeniu, więc to rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ale powiem, to pewnie będziesz chciała przejść zaraz jeszcze do tych tematów hodowlanych. Tak, ale my aż ja miałem takie wrażenie, że no z tą panią z tej hodowli no po prostu kontakt nie będzie dobry, bo ona aż nie chcę powiedzieć, że za bardzo starała się dbać o tego kota, ale miałem wrażenie, że traktuje nas jako przyszłych opiekunów tego kota po prostu z góry. I to też nie było dobre. To jeszcze zresztą o hodowlach to na pewno będziemy rozmawiać. Ale to tak właśnie na marginesie, że no po prostu musi zagrać ta relacja.
1: Tak, musi być jakaś chemia, tak. Zwłaszcza, że w przypadku osób, które mają kota danej rasy czy psa danej rasy po raz pierwszy, ten kontakt z hodowcą jest naprawdę ważny, bo to od niego będziemy czerpać tą początkową wiedzę właśnie odnośnie opieki, żywienia, zdrowia, higieny i tak dalej, więc w ten sposób musi to wyglądać. Dobrze, czyli porozmawialiśmy sobie o kwestiach związanych z żywieniem, w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem poruszyliśmy temat i dzwonków, czyli tej sygnalizacji odnośnie miejsca, w którym wasz kot przebywa. Porozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczać okna, o tym, czy można zniechęcić kota do wycieczek kąpielą. A teraz chciałam was zapytać o takie kwestie związane właśnie z tym kontekstem opieki i dbałości o higienę. Wspominaliśmy tutaj o kąpaniu, o czesaniu i tak dalej. Chciałabym, żebyście powiedzieli o tym, jakie czynności wy w kontekście właśnie tej sfery opiekuńczo-higienicznej jesteście w stanie wykonać sami, a jakie, do jakich potrzebujecie po prostu oka. Bo chciałabym, żeby osoby, które będą rozważały ewentualnie posiadanie kota po naszym podcaście, osoby niewidome, miały świadomość tego, na ile są w stanie, na ile jesteśmy w stanie sami pewne kwestie jakby ogarnąć, a na ile tutaj musimy liczyć w pewnych kwestiach na pomoc kogoś, kto jest w stanie jakby różne kwestie zweryfikować przy pomocy wzroku. To może zacznę od ciebie, Michale, teraz.
2: jeżeli chodzi o takie rzeczy, których ja absolutnie się nie podejmuję bez wzroku, no to jest przede wszystkim obcinanie pazurów. To jest rzecz, którą ja słyszałem kiedyś, że osoba niewidoma jakoś jest w stanie zrobić, bo to jest, bo to jest ważne. Dlaczego? Ktoś, kto nie miał kota, to myślę, że warto, żeby też się o tym dowiedział. Koci pazur składa się tak jakby z dwóch elementów. Jeden element, ta końcóweczka, to jest ta, którą możemy obciąć. Ona się generalnie, kiedy kot gdzieś tam jest sobie w środowisku naturalnym, to mu się tak czy inaczej ściera. Natomiast jeżeli nie chcemy, żeby ten kociak nam gdzieś tam zanadto drapał albo, co oczywiście i tak będzie robił, ale żeby straty były mniejsze, albo po prostu no też chcemy mu jakoś tam pomóc, bo w domowych warunkach to no jednak nie ma możliwości ścierania aż tak bardzo tych pazurków, no to je trzeba obciąć. I teraz obcinamy w przypadku kociego pazura tylko

0: zwłaszcza w przypadku małego kota, ale też i w późniejszym czasie, no w przypadku, nie wiem jak w przypadku Wojtka, ale i kotów, które ma, ale w przypadku ragdoli, no jest zalecane, żeby mu tam podawać od czasu do czasu różnego rodzaju jakieś probiotyki i witaminy i inne rzeczy tego typu. Jest parę takich rzeczy, czy pastę odkłaczającą na przykład, no to jest parę takich rzeczy, które mu się podaje i niektóre z nich, no warto mimo wszystko, żeby podawać w określonych ilościach. Na przykład jest taki preparat, który to się Benebak nazywa. To jest w takiej jakby strzykawce, którą zawartość się podaje kotu do pyszczka. No i to są rzeczywiście niewielkie ilości i teraz wyczuć, ile tam tego podać, no to też nie jest takie łatwe i musiałbym to jakoś po prostu znaleźć na to sposób. Ale
1: czyli jakby problemem tak. Jest samo odmierzanie, tak, nie tyle tak, podawanie.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Natomiast pozostałe rzeczy, jakieś czesanie, czy na przykład jeżeli kot się ubrudzi i nie do końca w kuwecie załatwi tak, jak to powinien załatwić, no to nie jest to większym problemem. Ja pamiętam taką pierwszą sytuację, kiedy właśnie Freddy z tą mieszaniną suchej i mokrej karmy wyskoczył z kuwety i nie do końca tam wyczułem, że wszystko było czysto. No, pierwszy raz poczułem kocie pazury na swoim ciele, bo pobiegłem z nim do umywalki, żeby go jakoś no, trochę opłukać. No, kotu się nie spodobało. Ale czysty był.
1: Jasne, to najważniejsze. Powiedzcie mi, tutaj zapytam jako kompletny laik, czy są w jakiś sposób, może tak, czy jakiś konkretny rodzaj kuwet sprawia, że łatwiej jest jakby zadbać i o czystość samego kota i o czystość tego, co jakby na zewnątrz kot stamtąd wyniesie? A jeśli tak, to jakie to są kuwety, jakie moglibyście polecić? Spytam cię, Wojtku, za chwilkę przejdę również u ciebie do tych zabiegów pielęgnacyjnych.
2: Jeśli chodzi o kuwetę, ja miałem na początku taką kuwetę, gdzie kotek sobie wchodził takimi jakby drzwiami wahadłowymi z przodu i to było słabe moim zdaniem, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o samo czyszczenie, trzeba było całą tę górę zdjąć, żeby to wyczyścić.
1: Całą górę, czyli te drzwi i ścianki, tak?
2: Całą górę, czyli po prostu to było razem zamontowane, ściągało. Całą górę zostawał tylko sam spód jakby, nie?
1: Jasne.
2: Po drugiej kot wychodząc, no wynosił tego żwirku dość dużo. Co jeszcze ważne, ta kuweta była dość płytka i no jakby mało tego żwirku można było tam nasypać. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby kot miał żwirku dużo, żeby było go po prostu jakby na głębokość dużo, no bo moje koty bardzo lubią kopać.
1: Zagrzebują materiał, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Mam kuwety, teraz nie pamiętam nazwy, ale to nie są jakieś takie zbyt specjalistyczne. Mam taką po prostu kuwetę, która ma, ja wiem, około może 40 paru centymetrów wysokości. Jest taka dość wysoka. Okay. Zamyka się ją taką właśnie pokrywą nakładaną z góry, która ma taki dość spory otwór na powiedzmy 2/3 tej kuwety. Ma otwór. Kot skakuje od góry do tej kuwety. Co za tym idzie, on wyskakuje z tej kuwety i tego żwirku jest moim zdaniem mniej.
1: Jasne.
2: Wyjść sobie...
1: On w nim nie drepcze, tylko to, co podczas, że tak powiem, odbicia mu się przyczepi do łap, wynosi, tak?
2: Tak, a poza tym on też może sobie wyskoczyć jeszcze na taki fragment dziurkowany tej górnej pokrywy.
1: Okej.
2: Okay. Może jeszcze podreptać i też mu
1: a
2: to
1: się... A z powrotem.
2: Na przykład, tak. No i właśnie, tu mamy o wiele możliwość wsypania o wiele większej ilości żwirku. Ale ważne też jest, no, jakiego żwirku używamy, tak? Bo no, ten żwirek też nie jest bez znaczenia o to, jak on potem się na podłodze rozprowadza i tak dalej, nie? I na szczęście mi się łatwiej taką kuwetę, bo po prostu wkładam rękę przez tę dziurę, ona no naprawdę dość spora, ten otwór, i po prostu to, co trzeba wyjąć, wyjmuję i tyle w temacie.
1: Jasna sprawa. Jak to wygląda u ciebie, Michał? Jakieś preferencje?

0: preferencje co do rodzaju kuwet, czy dopiero w fazie testów?
1: My mamy jedną kuwetę i to jest kuweta odkryta. Czytałem, że koty taką najbardziej lubią, że dla nich to jest najlepsze, jeżeli chodzi o korzystanie, że mają wtedy jak najmniej stresów, no to stwierdziliśmy, że okej, będziemy mieli taką kuwetę. Ona jest tak...
0: Co to znaczy, że to jest kuweta odkryta? To jest jakaś tacka i po środku jest żwir? Gdybyś mógł tak bardziej
1: to jest,
0: plastycznie
1: wiesz,
0: opisać
1: co, to wygląda, to wygląda jak taka duża torba na zakupy. Tak bym powiedział. Ona jest po prostu na dnie tej torby, ona jest z plastiku oczywiście, ona jest, na dnie tej torby jest żwirek, no i w tym momencie kot sobie wskakuje, może wskoczyć
0: od góry,
1: tak, może wskoczyć od góry, a tę torbę, jeżeli chcemy na przykład się tego żwirku pozbyć, to możemy tak naprawdę zabrać i gdzieś tam powiedzmy przesypać tę całą zawartość, żeby tę kuwetę opróżnić. Także w ten sposób u nas to wygląda. I jeszcze jedna rzecz, pod kuwetą jest taka specjalna mata, która zbiera ten żwirek, no, który gdzieś tam się do kocich łapek przyklei, taka trochę coś jakby wycieraczka. Natomiast no, realnie patrząc na sprawę, i tak trochę żwirku zawsze będzie, ale od tego jest odkurzacz, żeby go zebrał.
0: Jasne, okej. To wracam do tematu zabiegów pielęgnacyjnych u Wojtka. Co, Wojtku, tutaj jest, że tak powiem, w twojej gestii i mocy, a co pozostawiasz narzeczonej do wykonania?
2: Powiem tak, ja też nie tykam się obcienia pazurów. Z tego względu, co Michał. Poza tym nasze koty tego bardzo, bardzo nie lubią. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tylne łapy. Mega się przed tym bronią. To jest zabieg niezbyt dla nich przyjemny. Poza tym jakby ja kotki naszej nie czeszę, ale nie miałbym z tym jakiegoś większego problemu. Więc czasami też kornisze przynajmniej, kiedy są same, wymagają czyszczenia uszu. Ale to myślę też nie byłby większy problem, bo można sobie wziąć jakiś wacik, czy bo nie mówię o patyczku, ale jakiś wacik i to ucho mu przeczyścić. Natomiast no, u mnie ten problem odpada, bo mamy inne koty i one sobie uszy jakby czyszczą.
0: Wzajemnie.
2: Tak, ale kąpałem też koty, no wiadomo, też gdzieś tam to przeżywają po swojemu, ale nie miałem z tym większych problemów.
0: Jasne. Nie wiem, czy wydaje mi się, że są dla psów i kotów, ale ja mam akurat dla psa takie specjalne płatki do czyszczenia uszu, ponieważ mój to jest taki pies bardzo zwisłouchy i niestety raz w tygodniu tutaj taka toaleta uszna jest konieczna. I one są nasączane takim specjalnym płynem, który po pierwsze pozwala to ucho wyczyścić z wszystkich wydzielin, które tam są, a po drugie też jest na tyle neutralny, że czyszcząc nie narusza tej takiej flory właściwej, tak, w uchu. I to jest o tyle fajne, że tym płatkiem on nie jest na patyczku, tylko my go sobie tak jakby owijamy na palcu, że przez cały czas mamy kontrolę i czujemy, jakiego fragmentu psiego ucha dotykamy i z jaką mocą, tak, że nie jest to tak, że trzymamy jakiś patyczek i nie do końca uświadamiamy sobie, jak mocno gdzieś tam przyciskamy, tylko jesteśmy w stanie przez cały czas właśnie ten ruch kontrolować i właśnie to jest, bardzo mi to ułatwiło zadanie, więc jeśli są takie do czyszczenia kocich uszu, to jakby w kontekście nie zwierzaka, u którego wykonujemy tą toaletę, ale samego jakby ułatwienia, samego mechanizmu, to zdecydowanie polecam, bo jest to bezpieczniejsze i myślę, że też przyjemniejsze dla zwierzaka, bo robimy to po prostu delikatniej. Okej. to myślę, że teraz zmierzając powolutku do końca, ale bardzo powolutku na razie, popytam was o hodowlę, o wybór hodowli, o to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i też na takie kwestie związane z, o takie kwestie związane z przygotowaniem trochę naszego domu na przyjście nowego domownika, na przyjęcie nowego domownika. I tak, może zacznę tym razem od Wojtka, bo tutaj u ciebie, Wojtku, jest kwestia taka, że dwa koty są u ciebie od kocięcia, tak, jak dobrze kojarzę, Teo i Daisy. Natomiast Nessie była już u was jako kot dorosły, przyszła do was. I chciałabym, żebyś z tej perspektywy powiedział, oczywiście w takim krótkim zarysie, o zaletach przyjmowania małego kotka do domu i o tych zaletach przyjęcia dorosłego już kota. No i oczywiście też o tym, jakie wiążą się z tym ewentualnie problemy. Najpierw rozwiążemy tę kwestię, czy mały kot, czy duży kot, a później porozmawiamy o poszukiwaniu i wyborze właściwej hodowli, ok?
2: Jasne. To są oczywiście pewne subiektywne moje oceny, ale zdecydowanie mały kot, ponieważ tego kota możemy, jakby to nigdy nie zabrzmiało, spersonalizować pod siebie, tak?
0: Czyli ukształtować na swój tam model, tak?
2: Możemy go nauczyć wielu rzeczy, możemy go przygotować do tego, że bierzemy go na ręce, że śpimy z nim w łóżku, chociaż do tego to akurat nie trzeba jakoś bardzo kota namawiać. Mają w tym temacie obiekty czasami, z tego co wiem. Też do kąpieli możemy go przystosować. Natomiast wiadomo, no, to co już mówiłem wcześniej, mały kot ma tendencję do gryzienia. Mi na przykład potrafił wyjąć słuchawki z szafki i kabel przegryźć. Więc to są minusy, ale z kolei duży kot trafia do nas z pewnym bagażem, tak? Bagażem doświadczeń, nawet w dobrej hodowli i tak dalej, to zawsze gdzieś tam no, jakieś to życie miał.
0: Każdy dom ma inny rytm, inne jakieś rytuały, prawda? I tutaj kot przychodzi do nas już z nawykami z tego domu, w którym dorósł.
2: Dokładnie. I też małe koty szybciej się jakby asymilują z pozostałymi domownikami i zwierzętami. Szybciej się w ogóle, takie mam wrażenie, adaptują. No, duży kot.
0: Bo są takie mniej pewne siebie, tak? Dorosły kot już nie jest taki bardziej zależny, co sprawia, że też jakby nie jest w pełni może tak zdany na tego nowego właściciela i przez to też pewnie troszkę wolniej się adaptuje.
2: Może, ale też ma swoje przyzwyczajenia, tak? I na przykład widzę to w przypadku Neski, ona miała bardzo duży problem, żeby dać się wziąć na ręce. Dla niej to było coś dziwnego, niezbyt naturalnego. Zupełnie inaczej jest w przypadku właśnie Teodora i Daisy. One to bardzo lubią. Teo to wręcz właśnie tak się rozwala na grzbiecie i lubi być właśnie, no jak dziecko tak naprawdę, no, noszony, tak? Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o te adaptacje. Daisy się bardzo szybko zaadaptowała w ciągu tam 2-3 dni, no a Nessa prawie 3-4 dni, gdzieś tam czy nawet 5, siedziała w pokoju, w kartonie i nie chciała z niego za bardzo wyjść, tak?
0: Ja o to pytam, dlatego że ja jakby tutaj też nawiążę do tego mojego doświadczenia, nie kociego, ale psiego akurat. Pierwszego psa, którego mieliśmy, to był pies, którego mieliśmy od szczeniaka, 2-miesięcznego szczeniaka, a obecny nasz pies to jest pies, którego dostaliśmy jako psa przewodnika w momencie, kiedy miał już prawie 2 lata. I to jest zupełnie inna bajka. przyjęcie właśnie małego pieska i takie układanie go, to widzenie, jak on przejmuje pewne nawyki domowników, na przykład, że wie, że już jest pora, kiedy się kładziemy spać, albo różne takie rzeczy, które są dla niego symptomatyczne, że wie, że za chwilę będzie spacer i tak dalej, i tak dalej. On się tego szybciutko uczy i jest taki bardzo w tym otwarty na tą, na te nabywanie nowych przyzwyczajeń i tak dalej, bo tak jak małe dzieci, młode zwierzęta są po prostu plastyczne. Tak właśnie dorosły pies zupełnie to już inaczej wygląda, mimo że nasz jest super dyscyplinowany i był od początku bardzo posłusznym psem i tak dalej, no to właśnie jednak też wyglądało to w ten sposób, że jako dorosły pies już miał swoje nawyki i tutaj był taki mniej plastyczny w tym przystosowywaniu się do naszych. Okej, okay, Michał, to z tobą porozmawiam teraz, bo Wojtek tutaj mówi mały kot zdecydowanie. Czy są jakieś takie kwestie, na które szczególną uwagę powinniśmy zwrócić przy przyjmowaniu do domu małego kota? Jakieś takie sytuacje, które wymagają od nas szczególnej czujności, takie, które mogą się okazać dla nas wyzwaniami. Co z twojej perspektywy możesz na ten temat powiedzieć?
1: Szczerze mówiąc, to z mojej perspektywy nie było jakichś takich sytuacji. Być może to jest kwestia rasy tego kota, którego mamy. Natomiast ja podejrzewam, że tu bardzo dużą rolę też odgrywa hodowla. I trzeba pamiętać o tym, że pewnych rzeczy, których kot się uczy, to on ma szansę nauczyć się tak naprawdę tylko w hodowli. Jak sobie poczytamy różnego rodzaju takie wypowiedzi kocich behawiorystów.
0: Tam... Mówisz o dobrych i złych rzeczach.
1: Tak, rozumiem. Oczywiście, oczywiście. Jasne. Tak, i tu bardzo duże znaczenie ma to, czym skorupka za młodu. I my tak naprawdę odbierając kota z hodowli, a kota z hodowli możemy odebrać po 12, a tak naprawdę to powinniśmy, i chyba teraz to już w niektórych związkach tych felinologicznych tak jest wymagane, że po 14 tygodniach, nie wcześniej, to w tym momencie my dostajemy tak naprawdę już kota w pewien sposób ukształtowanego. I muszę powiedzieć, że no powiem tak, naszej pani hodowczyni to się nie możemy nachwalić, bo dostaliśmy takiego kota, który... Zacznę w ten sposób. Jeżeli chce się człowiek zniechęcić do tego, czy rzeczywiście tego kota mieć, to polecam poczytać sobie grupy facebookowe, a zwłaszcza grupy behawiorystyczne. Bo jak człowiek czyta o tym, jakie może mieć problemy z kotem i że w zasadzie każdy ma jakieś problemy, to się naprawdę można czasem zastanowić, no kurczę, to rzeczywiście będzie trudne. My dostaliśmy kota, który w zasadzie nie miał problemów żadnych. No, zdrowotnych nie miał i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, ale takich z zachowaniem. Kiedy odebraliśmy Frediego, a odebraliśmy go z okolic śląskich, bo z Dąbrowy Górniczej, więc no, kawałek z nami do Iławy jechał. Zachowywał się bardzo spokojnie w pociągu. Zresztą to będzie kot podróżnik, bo już z nim później też jechaliśmy i nie było absolutnie też żadnych problemów, a no nie wszystkie koty to lubią. Nasz bardzo ładnie to znosi, jest bardzo grzeczny, więc...
0: Rozumiem, że podróżuje w transporterze,
1: tak? Tak, podróżuje w transporterze, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, jest bardzo spokojny. Natomiast jak to wyglądało, kiedy my z tym kotem przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy i pani nam powiedziała, pani hodowczyni, że no, żeby pokazać mu kuwetę w ten sposób, żeby go wsadzić tam powiedzmy ze 2-3 razy do tej kuwety, no bo to by było tak naprawdę najistotniejsze, tak? Żeby on wiedział, gdzie ma tę kuwetę, jak powinien się załatwiać. I żeby go włożyć, on wyskoczy, włożyć go jeszcze raz, wyskoczy, i za trzecim razem powinno być. I rzeczywiście tak było. Mówi się na przykład o tym, że kot powinien mieć na samym początku jedno miejsce, jeden pokój w mieszkaniu, w którym będzie jakby tak dochodził do siebie po tej podróży. My nawet tego nie musieliśmy robić, bo on po prostu na samym początku rzeczywiście postawiliśmy mu wszystko w jednym miejscu, ale później to już w zasadzie po tych kilku godzinach on sam zaczął zwiedzać mieszkanie, zaczął sobie wszystko oglądać, no i już tę noc pierwszą spędził z nami po prostu śpiąc. Chociaż tu wyniknęła taka śmieszna sytuacja, no śmieszna, aczkolwiek myślę, że dla kota stresująca. Ja dość głośno chrapię. On się tego wystraszył i po prostu w pewnym momencie uciekł. Monika się obudziła, patrzy, nie ma kota. Szuka go, gdzie on jest, gdzie on jest. A Freddy, mamy taką półkę w salonie i na tej półce za zasłoną, gdzieś tam był taki schowany, po prostu taki trochę przestraszony, rzeczywiście zastygł wręcz jak taka mała figurka, bo jeszcze wtedy to był malutki i no rzeczywiście był wystraszony. Natomiast to był taki jedyny element, który go jakoś
0: zaskoczył, tak?
1: Zaniepokoił. Tak, teraz to już absolutnie niczego sobie nie robi, śpi z nami, a czasem nie. Jeżeli nie ma na to ochoty, to sobie pójdzie spać gdzie indziej, ale już się absolutnie też niczego nie boi. Też no, ma do nas, i to widać, ma do nas bardzo duże zaufanie i no, też tego zaufania nie nadwyrężamy w żaden sposób, bo no, to po prostu widać, że jest przy nas. Możemy z nim w zasadzie no, zrobić absolutnie wszystko, tak? Czy branie go na ręce, czy jakieś dotykanie w dowolnym tak naprawdę miejscu. Właśnie ten brzuch, jak mówią, że to jest takie miejsce kocie bardzo wrażliwe i on tylko nielicznym da się tam dotknąć, pogłaskać. Nie ma absolutnie tego problemu. Freddy po prostu kładzie się na plecy, odsłania brzuszek do głaskania. Jest to dla niego bardzo wygodne. Ale to jest no wszystko kwestia, wydaje mi się, mogę się mylić, to jest mój pierwszy kot, ale ja bym każdemu życzył po prostu tak kota, no co by tu nie mówić, przygotowanego, socjalizowanego, tak? Jakiego my otrzymaliśmy. To jest naprawdę bardzo duża praca hodowcy i w naszym przypadku no wykonana wzorowo.
0: Okej. To słuchajcie, panowie, jak wybrać taką hodowlę? Jak znaleźć takiego hodowcę? Czym powinniśmy się kierować? Czy to powinny być jakieś opinie osób, które posiadają koty z tej hodowli? Czy na przykład warto wybrać się na wystawę, gdzie hodowcy prezentują swoje koty i porozmawiać z nimi, bo wtedy widzimy na żywo, jakie mają podejście do tych kotów, jakie mają podejście do samych wystaw i tak dalej, jak się komunikują z innymi ludźmi. Czy na przykład przez polecenie jakąś pocztą pantoflową od kogoś, kto ma kota podobnej rasy. No i też zapytam was jakby od tej drugiej, ciemniejszej strony, co powinno przy rozpatrywaniu konkretnej hodowli wzbudzić nasze zaniepokojenie, bo w przypadku psich hodowli ja o tym doskonale wiem, natomiast jestem ciekawa, jak to wygląda w przypadku hodowli kocich. Jeszcze jest też kwestia tych takich hodowli zarejestrowanych rzeczywiście w tym związku felinologicznym, a hodowli, takich pseudohodowli zarejestrowanych w różnego rodzaju stowarzyszeniach zrzeszających te hodowle, założonych tylko po to właśnie, żeby nie musiały być rejestrowane w związku felinologicznym, tak? Dobrze mówię?
1: Zgadza się.
0: Coś mylę.
1: Zgadza się, Alu.
0: Okej, to jeśli mogę, to teraz zacznę od ciebie, Michale, a później tutaj porozmawiam z Wojtkiem, bo będę też chciała mu zadać trochę pytań o adopcję kotów dorosłych.
1: To przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o to, gdzie szukać, i my szukaliśmy na Facebooku. Na Facebooku jest kilka grup i myślę, że to nie tylko dotyczy ragdola, ale też innych kocich ras. Po prostu trzeba poszukać grup, które zrzeszają te osoby, no, które zajmują się hodowlą i też po prostu, które mają takie koty. Ja się zapisałem w zasadzie do wszystkich grup ragdolowych polskich na Facebooku, wpisując po prostu odpowiednie hasło w wyszukiwarkę. I teraz ważne jest to, jaki jest regulamin danej grupy. Akurat w przypadku ragdoli w żadnej grupie nie może ogłaszać się hodowla, która nie jest zarejestrowana w tych związkach felinologicznych. To są najpopularniejsze takie związki, to tak naprawdę no Felix Polonia przede wszystkim. Z tym, że z Felix Polonia jest tak, że Felix Polonia bezpośrednio nie zrzesza hodowców, a kluby. I teraz trzeba po prostu no, już to weryfikować, czy dany klub, czy dana hodowla jest pod danym klubem, ale takie hodowle no się jakby tym chwalą. I też to, że dana grupa nie pozwala na ogłoszenia hodowców niezrzeszonych w tych związkach felinologicznych, to też już jest jakimś filtrem. A tam akurat administrują tymi grupami osoby, które się na tym znają i które już po prostu nie dopuszczą takich pseudohodowców. Tak, absolutnie pseudohodowli należy unikać, bo no, po pierwsze nie dostaniemy kota rasowego, a możemy dostać kota z różnego rodzaju chorobami, kota niesocjalizowanego, no po prostu z problemami. Teraz
0: to jest też kwestia, przepraszam, że jeszcze wejdę ci w słowo, to jest też kwestia tego, jak są prowadzone rozrody w tych hodowlach.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że
0: one
1: tak.
0: są ukierunkowane tylko na zysk. Bardzo często kotki miewają potomstwo, bo nikt nie dba o, to znaczy może w dalszej kolejności dba się o ich dobrostan, a w pierwszej kolejności o to, żeby były po prostu wydajne, żeby tych kotów było jak najwięcej, więc takich hodowli powinno się unikać.
1: Tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Kot rasowy to jest kot z rodowodem i od tego nie ma odstępstw. Jeżeli ktoś mówi, że ma kota rasowego, ale nie ma rodowodu, to po prostu unikać takich hodowli, bo to jest, no to jest po prostu pseudohodowla i to nie ma absolutnie od tego wyjątków. Jeżeli na przykład słyszymy, że a, bo to rodowód, to jest drogi. Wystawienie rodowodu to jest 50 czy 60 zł. Koszt kota to nie jest absolutnie koszt rodowodu, tylko po prostu no, hodowca chce, żeby zwróciły mu się pieniądze, jakie wkłada w to, żeby ten kot do nas rzeczywiście przyszedł w takim, a nie innym stanie, żeby był zdrowy. To są badania, niekiedy drogie, no bo tu mamy kwestię genetyki. To jest kwestia kojarzenia odpowiednich kotów ze sobą, żeby nie było żadnego tego tak zwanego chowu wsobnego. Tak, żebyśmy no tutaj nie mieli z tym problemów.
0: Też wszelkiego rodzaju prześwietlenia, takie badania genetyczne, pod rodziców, kątem, a czasami nawet dziadków tych kotów,
1: oczywiście.
0: Pod kątem ich motoryki, układu ruchu i tak dalej.
1: I też trzeba mieć na względzie to, że różne rasy kotów są narażone na różnego rodzaju choroby. No na przykład i to też są choroby genetyczne. Chociażby kwestia no taką jedną z chorób w przypadku ragdoli to może być kardiomiopatia przerostowa, jak dobrze pamiętam. To się tak nazywa, to jest HCM. I na przykład na tego typu, na obecność genów, które powodują tę chorobę, no to powinni być przebadani właśnie rodzice takiego kota, którego dostajemy. I to już trzeba po prostu poczytać o danej rasie i no, dowiedzieć się, co może być problemem, na co może być narażony taki kot. No i też to jest ważne, jak wybrać dobrą hodowlę. Nie należy kierować się do końca ceną. Niestety kot rasowy swoje kosztuje i teraz trzeba po prostu mniej więcej też zobaczyć i jaka jest cena danego kota, taka średnia. I jeżeli w tym momencie ktoś nam oferuje kota rasowego za połowę tej ceny, to oznacza, że coś tu jest nie tak.
0: że... To jest jak z wszelkimi ofertami, które budzą właśnie zaniepokojenie tym, że cena jest zbyt niska.
1: Dokładnie, tak? A tu po prostu, no okej, zaoszczędzimy, ale może się okazać, że wydamy naprawdę dużo u weterynarza albo jakieś inne kwestie.
0: Albo u behawiorysty.
1: Tak, u behawiorysty, a tak, oczywiście, że tak, bo kot oprócz problemów zdrowotnych może mieć problemy behawioralne. Także tu po prostu, no ja jestem zwolennikiem tego, no nam się tak udało, po prostu przeglądać Facebooka, sprawdzać, czy są jakieś ogłoszenia. Hodowle się zwykle właśnie ogłaszają w tego typu miejscach, że są koty, które są mioty, które czekają na nowe domy, dokładnie, i wtedy po prostu skontaktować się z hodowcą, i to jest też ważne, o czym mówiłem wcześniej, już tak zawzmiankowałem, po prostu musi nam się z hodowcą dobrze rozmawiać, bo jeżeli czujemy, że coś nie gra, jeżeli hodowca unika odpowiedzi na jakieś pytania, albo no tak po prostu, krótko mówiąc, jest niemiły, to ja bym się od takiej hodowli trzymał z daleka, bo trzeba pamiętać o tym, że hodowca będzie naszym wsparciem przez lata. Hodowca też chce wiedzieć, co się dzieje z kotem, więc to nie jest tak, że odbieramy kota od hodowcy i się nie znamy. Nie, to działa w dwie strony. Po pierwsze, my, i to jest, nawet w niektórych umowach jest to, jesteśmy zobligowani do tego, żeby informować o co jakiś czas o stanie naszego kota, ale też po prostu no, jest to taką grzecznościową formą, że co jakiś czas my na przykład do pani Agnieszki z hodowli wysyłamy zdjęcia Frediego, jak się rozwija, jak się bawi, zdjęcia, filmiki, żeby po prostu też wiedziała, jak wygląda rozwój tego kota, bo na przykład gdyby, i dlaczego to jest też istotne, też trzeba po prostu hodowcę informować o wszelkiego rodzaju powikłaniach, bo jeżeli na przykład okazałoby się, że ten kot po tych i konkretnie rodzicach, mimo tego, że oni zostali przebadani, miałby na przykład jakąś chorobę albo coś by się z nim rzeczywiście działo, no to trzeba na przykład brać pod uwagę wycofanie takich rodziców z hodowli.
0: Jasne.
1: Więc to są no, takie rzeczy, które są istotne. I teraz no, z jednej strony my kontaktujemy się z hodowcą, ale w kwestii tego, że wysyłamy czy jakieś zdjęcia, filmiki i tak dalej, informujemy o stanie tego kota, ale też no, hodowca jest tą naszą pierwszą linią wsparcia. Jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli coś się dzieje, to po prostu pytamy. I dobry hodowca nigdy nas nie zbędzie. Jeżeli czegoś nie wie, bo też ma prawo nie wiedzieć, bo każdy jest człowiekiem, to się dopyta, to się postara dowiedzieć i udzielić nam jakiegoś wsparcia w kwestii tego, no, co mamy zrobić, jak mamy pokierować w dalszym ciągu tym naszym kotem.
0: On też mając, hodowca czy hodowczyni, mając doświadczenie z hodowlą danej rasy, w momencie, kiedy wysyłacie na przykład filmiki, na których kot się bawi albo jakieś tam wykonuje jakieś konkretne ruchy, jest w stanie wam powiedzieć, że na przykład w ten sposób bawić się nie powinien,
1: tak,
0: bo może mu to na to czy coś tam innego zaszkodzić, tak?
1: Tak.
0: Albo widząc motorykę tego kota, może stwierdzić, że na przykład powinno się tego kota odchudzić albo unikać w jego przypadku jakichś tam konkretnych ruchów, skoków i tak dalej, i tak dalej.
1: Zgadza się.
0: Więc to też jest adekwatne do wieku, tak? Bo tak, na pewnych etapach rozwoju jedne zabawy są jak najbardziej wskazane i dopuszczalne, inne niekoniecznie.
1: Właśnie jeszcze tak a propos karmienia, bo zapytałaś o to, jak kontrolować tę wagę kota i jak dozować mu porcje. To znaczy, jeżeli chodzi o Frediego, to przynajmniej na razie nie mamy z tym problemu, bo jest taka jedna zasada. No w przypadku ragdoli, nie wiem jak w przypadku innych kotów, ale chyba też, kot przez pierwszy rok życia je ile chce. później, no to już trzeba tego pilnować, żeby kota rzeczywiście nie przekarmiać. Natomiast przez ten pierwszy rok kot po prostu je na żądanie. Kot jest głodny, kot dostaje. I tu po prostu on się jeszcze cały czas rozwija. No, nasz Freddy teraz ma jakieś, no, tak jak wspomniałem, 4,5 kilo. Podejrzewam, że teraz to już może być więcej, bo ważyliśmy go jakiś tydzień temu. Więc on tak mniej więcej 100 gram na tydzień przybiera.
0: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za tak szeroką i wyczerpującą odpowiedź. To teraz przez chwilkę chciałabym porozmawiać, Wojtku, z Tobą o Twoich doświadczeniach związanych z wyborem hodowli, ale też w kontekście tego, o czym wspominałeś, w kontekście mianowicie adopcji kotów. Jak tutaj wyglądają formalności, na co powinniśmy zwracać uwagę i też oczywiście o Twoje refleksje odnośnie tego, co powinno zwrócić naszą uwagę, wzbudzić naszą czujność w kontekście takim negatywnym, tak? Czego powinniśmy się wystrzegać, jakich hodowli unikać?
2: Na pewno takich hodowli, które gdzieś tam właśnie wydają te, czy chcą w ogóle wydawać koty wcześniej niż przed trzecim miesiącem. Na przykład, które zezwalają na kontakt zanim kot nie jest zaszczepiony. Ja miałem taką bardzo fajną panią tutaj niedaleko mnie, spod Raciborza, od którego właśnie braliśmy Teodora. No to my jakby też wtedy pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy. Ona mówi, że nie, absolutnie po trzecim miesiącu będzie wydany. Można go było zobaczyć, bo ja powiedziałem, że ja tam jestem osobą niewidomą i że gdzieś tam ważne jest dla mnie, żeby tego kota móc dotknąć i tak dalej. Owszem, ale dopiero po szczepieniach. Tego kota, żeby on też właśnie nie zaraził siebie, nie zaraził
0: reszty miotu.
2: Tak, dokładnie, no bo wiadomo, jak to jest. Myślę, że na pewno ja do wszystkich kotów jeździłem. To znaczy, albo ja, albo narzeczona do tych hodowli przed zakupem się udawaliśmy, tak?
0: Co chcieliście zobaczyć? Jakie tam są warunki? Jakie są relacje między tymi kociakami? Jaki ogólnie panuje klimat, stosunek tych ludzi do kotów? Co było dla was ważne?
2: Tak. To wszystko, o czym mówisz, no dla mnie gdzieś tam wiadomo, warunki sanitarne były chyba takie mega ważne, ale na przykład kiedy braliśmy Teodora, to braliśmy go z hodowli, gdzie było dziecko. I to było też takie dość ciekawe, bo to dziecko jakby z tymi kotami żyło, tak? Też się w pewnym sensie socjalizowało dość dobrze. Ale też chcieliśmy właśnie zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Na pewno powiem tak. Gdzieś trzeba na pewno uważać na te wszelkiego rodzaju ogłoszenia na OLX-ach, tak? Właśnie to trzeba bardzo, bardzo weryfikować.
0: A tym bardziej, że one są też takie trochę wkręcające, bo część tych ogłoszeń jest sformułowana tak, jakby to były oferty adopcji, oddania kota, tak? Gdzieś tam jakiś tam szylkrecik szuka nowego domu i tak dalej, i tak dalej. I dopiero gdzieś tam poniżej napisana jest cena, tak? Że to nie jest adopcja taka jawna od początku, jakby na zasadzie takiej, że ktoś no, tego kota jednak sprzedaje, tak? Bo bierze pieniądze za przekazanie tego kota, ale to gdzieś jest sformułowane w taki sposób, że ktoś zdąży się już zachęcić, pooglądać zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że jednak nie, że to nie jest ogłoszenie, gdzie ktoś chce oddawać kota, tylko chce go sprzedawać, tak?
2: Tak, a poza tym też uważam, że dobry hodowca, bo popatrzmy na to z drugiej strony, jakby dobry hodowca nie ma nic przeciwko, wręcz chce się wiązać pewnego rodzaju umową z nami, nabywcami kota, bo no chce mieć jakąś pewność, że oddaje tego zwierzaka w dobre ręce. Bo nierzadko są też takie przypadki. Miałem taki z opowieści właśnie przypadek, że pani chciała kota po prostu, żeby właścicielka zapakowała do transportera i wysłała go gdzieś bodajże to Uberem czy czymś takim. No oczywiście ona się na to nie zgodziła. No już takie no...
0: skrajne bardzo przypadki, tak?
2: I podejrzane, tak? Więc my, kiedy kota kupowaliśmy, znaczy dwa koty, zawsze podpisywaliśmy umowę, tam w tej umowie są różne warunki na temat właśnie zapewnienia kotu warunków godziwych i tak dalej, i tak dalej. Ale też są pewne takie obwarowania, tak, że ten kot nie może służyć jakiemuś tam rozmnażaniu, etc., etc. Jest tego dość dużo.
1: Tak, bo cena za takiego kota, który jest reproduktorem, to jest zdecydowanie wyższa. I też koty, które chcą być, które chcemy pokazywać na wystawie, to też są, te ceny potrafią być wyższe. Są jakby trzy rangi tych kotów, które mają hodowcy. Jest kot na kolanka, jest ten kot wystawowy i kot reproduktor. Tak. Mhm. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której też myślę, że trzeba pamiętać. Od zakupu kota płaci się podatek do Urzędu Skarbowego.
2: O. Nie pamiętam, co się płaci. Mam nadzieję, że tak.
0: Urząd Skarbowy słucha, Wojtku, na pewno się do was zgłosi.
2: No, ale to tak, powiem jeszcze, że a propos tego, co Michał mówiłeś, czyli kontaktu z hodowcą, myśmy na przykład się kontaktowali, kiedy Teodor miał być kastrowany, no bo teoretycznie niby tam się mniej więcej da się to określić, natomiast no nie byliśmy pewni, tak? Więc nagrywaliśmy filmiki z tym, jak on się zachowuje, jakie są te objawy i pani nam powiedziała, że tak, to już jest ten moment.
1: To znaczy, to jeszcze od razu wejdę w słowo, tak naprawdę to hodowle zazwyczaj w tym momencie już kastrują koty. Być może wcześniej było to inaczej, ale teraz zazwyczaj są oczywiście jeszcze niektóre hodowle, które tego nie robią, natomiast nie ma, z tego co czytałem, żadnego takiego naukowego, przebadanego przeciwwskazania przeciwwczesnym kastracjom. I my na przykład...
0: Może był jeszcze niedojrzały ten Wojtka kot.
1: Być może tak, natomiast no my dostaliśmy już Frediego wykastrowanego. To też, powiem szczerze, nam no,
0: sporo, ułatwia,
1: sporo
0: tak?
1: ułatwiło, tak? No bo to nie dość, że mamy małego kota, z którym jeszcze nie wiemy do końca, jak się obchodzić, to jeszcze tak naprawdę dosyć wcześnie miałby mieć przeprowadzony no, zabieg chirurgiczny, tak? Więc to jest też jakaś taka kwestia, która nam została ułatwiona. Natomiast no, tu z tym nie było absolutnie żadnego problemu. Koty w hodowli, z której braliśmy Frediego, wszystkie były kastrowane. Dostaliśmy już po prostu no, kotka na kolanka, jak to mawiają, i po prostu już po tym zabiegu.
2: Tutaj bym polemizował, bo akurat wszystkie hodowle, te, z którymi ja się kontaktowałem, czy tam się kontaktowaliśmy, właśnie miały taki pogląd wręcz przeciwny, że absolutnie nie powinno się kastrować. Mało tego, właśnie byliśmy uczulani zawsze, że jak kot jest wykastrowany, to coś się z nie halo. Czemu? Bo no, ja odbieram kota w wieku 3 miesięcy, tak? Czyli być może to jest urak doli trochę inaczej, też nie wiem.
0: Właśnie, może to jest kwestia
1: być
0: rasy.
1: Być może tak, chociaż teraz jak ja tak czytam gdzieś różne grupy, bo teraz nie jestem tylko na grupach kocich, na grupach ragdolowych, ale też i ogólnie na kocich, to też raczej widzę więcej argumentów i więcej wypowiedzi za wczesną kastracją kotów. Oczywiście kiedyś tak rzeczywiście było i mówiło się o tym, że wczesna kastracja kotów jest, to jest problematyczna, że potem te koty mogą tyć i mogą być z nimi jakieś inne problemy. Natomiast no, z tego, co przynajmniej ja wyczytałem i wypatrzyłem, bo też zgadza się, Wojtku, tu różne opinie widziałem na ten temat, no to raczej w myśl obecnej wiedzy raczej nie ma przeciwwskazań przeciw wczesnej kastracji.
2: Okej, okay, tylko znaczy jakby ja się nie spieram, aczkolwiek warto o tym podyskutować, bo...
1: Oczywiście.
2: Nie wiem, jak to jest w przypadku ragdoli. Kot, żeby go wykastrować, musi mieć określoną wagę. Wiadomo, że kot 3-miesięczny no, nie waży tyle co kot półroczny, czy tam 8-miesięczny. No i nasz Teodor właśnie był kastrowany w około 6-7 miesięcy. Są też jakby pewne objawy właśnie, które świadczą o tym, że kot... No bo on musi jakby dojrzeć w pewnym sensie, tak? I właśnie z tego, co ja, no co właśnie hodowczyni nam mówiła, no to właśnie ta zbyt wczesna kastracja może jakieś tam pewne, że tak powiem, usterki w jego hormonach wyrządzić. Powiem szczerze, dla mnie to nie był duży problem, bo jak się to miało charakteryzować? Teo po prostu miał się ocierać o różne meble, też miał się jego sposób miauczenia zmienić. I ja to zauważyłem od razu. On się rzeczywiście chodził z tym ogonem, ocierał się o meble. Ten miał był taki bardziej przyciągły, taki bardziej wyjący wręcz. I ja po prostu nagraliśmy filmik, prawda? I pani stwierdziła, że tak, to już jakby jest czas najwyższy, nie?
1: Ja przypuszczam, że być może też ta wczesna kastracja, oprócz jakichś takich kwestii związanych faktycznie z badaniami, które zostały przeprowadzone, to też ma na celu to, aby osoby, które biorą koty z hodowli, ich nie rozmnażały. Skoro kot jest jeszcze w rękach hodowcy, to on może po prostu zabezpieczyć się, żeby te koty gdzieś tam nie były rozmnażane na dziko, jak to mówią, chociaż mimo tego, no, jeżeli nawet byłby kot, który jest niewykastrowany i który trafia do nas, to my i tak jesteśmy zobligowani umową, że nie mamy prawa go rozmnożyć i tak naprawdę to chyba jest w ogóle tak, że w takiej sytuacji rodowód otrzymamy dopiero wtedy, kiedy ten kot zostanie wykastrowany i kiedy my hodowcy dostarczymy informacje na temat tego zabiegu.
0: Kota.
1: Tak, tego zabiegu.
2: Hodowli, bo u nas nie było z tym problemu, kot był jakby dostarczony z rodowodem, nie? Ale no tak, ale to jest temat, myślę też, no wiecie, jak to jest też tak, że właśnie no ilu ludzi, tyle też opinii, nie? Gdzieś tam.
0: Jasne.
2: Ale powracając do meritum, mówiłaś o tych adopcjach też właśnie. Więc no, tutaj myśmy adoptowali Nesę z hodowli też, takiej, że tak powiem, normalnej i ona też jakby ma rodowód i tak dalej. A pytasz, jak to jest? No też była umowa, na umowa co przy zakupie, no z tym, że wiadomo, że Nesa już była starszym kotem. Ona trafiła do nas, ponieważ nie mogła już, że tak powiem, kociąt, że tak powiem, nie mogła mieć miotów. Miała tam jakieś problemy z, że tak powiem, przy porodzie wynikłe, no i musiała zostać wysterylizowana. No i gdzieś tam siłą rzeczy spadła jej pozycja w hierarchii, bo wiadomo, że inne kotki gdzieś tam to wyczuły i pani po prostu dbając o jej zdrowie, tak, szukała domu dla niej, tak?
0: I o jej dobre samopoczucie pewnie też.
2: Tak, no właśnie czasem o jej zdrowie, no bo wiadomo, jakby te koty rządzą się, czy w ogóle natura rządzi się troszkę innymi prawami. I ona gdzieś tam w tej hierarchii mocno spadła i nie czuła się akceptowana, tak? No ale tak jak mówię, oczywiście cena była niższa, tak? Cena była niższa ze względu właśnie na to, że no to jest już kotka starsza, tak? No ma pewne te swoje już, tak powiem, swoje
0: przeszłości.
2: Tak, ale była umowa podpisana i no i tak to wyglądało.
0: Jeśli chcemy uniknąć wszystkich tych takich wyzwań związanych z przyjęciem kocięcia, z tym wspólnym przechodzeniem wieku dziecięcego, to może dla osób takich mniej doświadczonych albo bardziej, nie powiedziałabym bojaźliwych, ale takich bardziej ostrożniejszych, może to jest dobrym rozwiązaniem, żeby pierwszy kot był kotem dorosłym, bo generalnie łatwiej będzie nam sobie poradzić z wszystkimi kwestiami takimi związanymi z utrzymaniem czystości przez tego kota i tak dalej, i tak dalej. Czy się nie zgadzacie? Czy uważacie, że to...
2: Może być, aczkolwiek jeżeli jest dobra hodowla, na co mówił Michał, no to kot nie ma... nie ma takiej możliwości, żeby on nie był nauczony kuwetowania i tak dalej.
0: Jasne.
2: Taką sytuację, że nasz Teodor właśnie kiedy kuwetę mu się przestawiło, kiedy był u nas tam pierwszy czy drugi dzień, bo ja sprzątałem coś, on chodził wokół tego miejsca, gdzie była ta kuweta wcześniej i jej szukał. Chodził i miauczał. I jakby nie zrobił nic, dopóki gdzieś tam...
0: Nie wróciła na miejsce, tak?
2: Tak, tak. Więc tutaj tego bym się nie obawiał. Natomiast rzeczywiście, no, starszy kot, też jakby ten właściciel z hodowli zna go, tak, wie o jego problemach, o wadach, zaletach i tak dalej, nie?
0: Okej, okay, to w takim razie, moi panowie, bardzo wam dziękuję za to opowiadanie dzisiaj o kotach. Nie da się zrobić krótkiego podcastu o zwierzętach, prawda? Ani o psach, ani o kotach, bo to jest wdzięczny temat i temat też taki wielopłaszczyznowy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak. Mam nadzieję, że to, czego będą państwo słuchać w naszym podcaście, okaże się na tyle interesujące, że mimo dosyć takiego długiego czasu spędzą państwo ten czas miło. I tutaj panowie obaj tak ciekawie opowiadają o swoich doświadczeniach, że też pewnie czas spędzony pożytecznie, zwłaszcza w perspektywie osób, które rozważają posiadanie kota. To na koniec chciałabym zapytać was, poprosić o to, żebyście powiedzieli, czy polecacie posiadanie kota również osobom, które mają kłopoty ze wzrokiem i co pozytywnego do waszego życia wniosły wasze koty? Zacznę od ciebie, Wojtku.
2: Ojej, no, ja polecam wszystkim tym, którzy lubią koty. Znaczy, no bo jakby no nie ma sensu brać kota, jeżeli się go gdzieś tam nie zrozumie i traktuje się go jak psa, bo pies to nie kot, tak? Ale oczywiście jak najbardziej
0: polecam. A kot to nie pies.
2: Dokładnie, dokładnie. No. Na pewno mówię, warto sobie gdzieś tam o tych rasach poczytać, żeby też kota dobrać do jakby swojego charakteru i tak dalej, ale czego ja się nauczyłem, to znaczy na pewno nauczyłem się dużej tolerancji, bo no te moje koty są jak to kornisze, tak, ruchliwe i tak dalej, to o czym mówiłem, czasami zrobiłem tam bałagan i tak dalej, więc na pewno nauczyłem się tolerancji. Ale dużo mi dają, dużo spokoju mi dają, kiedy na przykład właśnie głaszczę takiego kota, kiedy on leży na mnie, czy obok mnie, czy tuli się. No tego się ciężko to porównać, ale głaskanie kota, który mruczy, to jest takie bardzo wyciszające, tak powiem, zajęcie, tak? W pewnym sensie trochę nauczyło mnie też posiadanie kota takiego przewidywania, tak? Bo to tak właśnie trochę jak z dzieckiem, że no, musisz schować na przykład coś ze stołu, bo z tyłu głowy masz, że kot to może zrzucić, nie? Na przykład.
0: Jasne.
2: No, ale ja naprawdę polecam. Polecam koty, ale polecam też właśnie kornisze. No wiadomo, że to, co mamy, to chwalimy najbardziej. To są naprawdę mega, mega świetne koty. Mega przyjazne.
0: Wszystko by było dobrze, jakby nie te ogony łysiejące, ale no, ogólnie kornisze są świetne.
2: Są świetne i też są bardzo, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Nie ma tego problemu z tym futrem, także to.
0: Super, bardzo ci, Wojtku, dziękuję i poproszę jeszcze ciebie, Michale, o takie małe podsumowanie i zachętę.
1: Ja zdecydowanie tak polecam. Tak, oczywiście. Uh-huh. Ja tak jak już nieraz gdzieś tu z Moniką w rozmowach sobie mówię, ja sobie nie wyobrażam już po prostu, żeby w naszym domu nie było kota. Bo to jest, no to jest naprawdę, to ten dom tak po prostu zyskuje zupełnie innego wymiaru. Zdecydowanie jest ciekawiej, jest weselej, bo zawsze coś tam Freddy zrobi, czy spsoci, czy po prostu jakoś w jakiś konkretny
0: się bawić,
1: sposób
0: tak?
1: się zachowa, tak, oczywiście, że tak, czy po prostu jest przy nas. To jest naprawdę, to jest bardzo fajne uczucie, kiedy jest przy tobie taka puchata istotka, która chce się do ciebie czy przytulić, czy po prostu jest obok. Ja na przykład, no dzisiaj dziś akurat tak nie jest, ale bardzo często w trakcie Tyflo podcastów, kiedy prowadzę audycję, to Freddy jest obok i siedzi sobie, ma takie miejsce swoje, które sam sobie wybrał oczywiście, bo jakżeby inaczej, w kablach. Ja mam tu taką nadstawkę nad biurko, gdzie mam trochę jeszcze sprzętu, ale też mam takie miejsce, gdzie są po prostu kable. I Freddy sobie wskakuje i obserwuje, czy sobie drzemie, kiedy ta audycja sobie trwa, i od czasu do czasu jest właśnie ten moment, że jak słucham na przykład jakiegoś gościa, to jest chwila, żeby pogłaskać kota.
0: Jasne, ja sobie tutaj też właśnie głaszczę mojego psa w trakcie audycji, a, więc no głaskanie
1: wiesz,
0: jest...
1: Wiesz, o co chodzi.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja właśnie też bardzo lubię koty i bardzo się cieszę, że mogłam z wami na ich temat porozmawiać. Może jak stanę się troszkę mniej mobilna albo mobilna na krócej, to zdecyduję się też właśnie na to, żeby mieć kota, bo bardzo lubię koty. Są przeciekawe zwierzaki, jedne są bardziej towarzyskie, inne mniej, a przede wszystkim koty są po prostu na ogół bardzo takimi ładnymi, miłymi do obserwacji zwierzętami, tak? One są wdzięczne.
1: Dokładnie. Absolutnie. Ja się bardzo zastanawiam, kto w ogóle dał sobie wmówić, że koty są wredne. Koty nie są wredne. Koty mają bardzo dużo z człowieka tak naprawdę. I ja kiedyś czytałem taki bardzo mądry tekst na temat tego, dlaczego ludzie myślą, że koty są fałszywe, albo koty są jakoś wredne, bo nagle robią coś, czego my się nie spodziewamy. Po prostu kot jest trochę jak człowiek w tym sensie, że on jest w stanie dość dużo znieść, nawet jeżeli mu się to nie podoba. I no przecież my też, a przynajmniej no oczywiście to zależy od natury, zależy od charakteru człowieka, ale od razu, jeżeli nam coś nie pasuje, to nie wybuchamy. Staramy się jakoś te nasze emocje powściągnąć, no chyba, że już ktoś przesadzi. No to wtedy nie ma przebacz. Koty bardzo podobnie się zachowują.
0: Mi się też wydaje, że taka opinia na temat jakiejś takiej trudnej do zaakceptowania czasem kociej natury bierze się stąd, że większość posiadanych kotów to są koty takie przygarniane, zasługujące oczywiście na miłość, czułość, uwagę i tak dalej, ale koty, które mają Dokładnie. Też bardzo często za sobą przykre doświadczenia i one po prostu niosą ten bagaż różnego rodzaju przykrości, deficytów właśnie w opiece, w zaufaniu do człowieka, bo bardzo często są to zwierzaki skrzywdzone, adoptowane z różnego rodzaju schronisk, organizacji, które jakby promują te adopcje kocie. No czasami gdzieś po prostu ten ból, który w sobie niosą, te przykre doświadczenia kanalizują w jakichś takich negatywnych zachowaniach i to jest troszkę jakby konsekwencją nie ich bycia kotem, tylko konsekwencją bycia
1: tego, co
0: kotem
1: przeszły.
0: Skrzywdzonym przez człowieka.
1: Tak, bo to jest też, Alu, bardzo ważne, o czym mówisz, bo myślę, że możemy się też spodziewać, bo my dziś mówimy przede wszystkim o kotach rasowych.
0: Tak.
1: I ktoś
0: takich
1: może...
0: Takich dopieszczanych, tak, głaskanych, tak, noszonych, tak.
1: Ktoś
0: i tak dalej
1: może nam zarzucić, że ale przecież w schronisku, po co wydawać pieniądze, jak w schronisku jest tyle kotów, które czekają na dom. Tak, oczywiście. Ja absolutnie nie mam zamiaru nikogo przekonywać do tego, że dany kot jest lepszy, czy dany kot jest gorszy. Że na przykład ten kot ze schroniska to jest gorszy, bo tak nie jest. To jest żywa istota, która potrzebuje domu, która potrzebuje miłości, która potrzebuje opieki. Natomiast trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z tego, o czym mówiłaś. Ten kot będzie miał i może mieć bagaż doświadczeń, o którym my nie wiemy. Oczywiście też w tych schroniskach czy fundacjach zajmujących się kocimi adopcjami będą w stanie na przykład dobrać kota do naszych jakichś preferencji. Jeżeli chcemy kota żywiołowego, to prawdopodobnie takiego uda się znaleźć. Jeżeli chcemy kota spokojniejszego, to też. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że to nie jest tabula rasa. to nie jest czysta kartka, na którą my mamy tylko wpływ i naszym zachowaniem i traktowaniem tego kota będziemy pisać to jego życie, ale miało na to wpływ mnóstwo innych osób, czasem niestety też złych.
0: I okoliczności, o których nie wiemy,
1: tak?
0: Tak,
1: tak. I po prostu, i szczególnie, no ja powiem tak, no chciałby człowiek zrobić ten dobry uczynek i rzeczywiście przygarnąć takiego kota
0: adopciaka
1: bezdomnego, takiego adoptowanego, natomiast ja też jestem zdania, że lepiej mierzyć siły na zamiary.
0: Tak.
1: Szczególnie, kiedy to jest nasz pierwszy kot, szczególnie, kiedy moja druga połówka kota się zawsze bała, no to ja też po prostu nie chcę tego, żeby gdzieś tam się do tego kota zraziła, ale też ja po prostu wiem, że nie widząc, no i będę być może w stanie na mniej rzeczy zareagować w odpowiedni sposób. Pewnych rzeczy nie zauważę i to też jest jednak mimo wszystko pewnego rodzaju odpowiedzialność, a pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoimy.
0: Oczywiście, jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoimy i musimy też pamiętać o tym, że to jest odpowiedzialność na lata. My też właśnie decydując się na naszego pierwszego psa, też rozważaliśmy kwestię właśnie adoptowania, ale zdecydowanie

0: inną, bo zdecydowaliśmy się właśnie na taką, ale kot jest kotem i kot będzie w większości przypadków zawsze kochany.
1: Jasne. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj właściciele, dumni właściciele kotów. Michał Dziwisz, dziękuję Ci, Michale.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Wojciech Dulski, dziękuję Ci również, Wojtku.
2: Dziękuję.
1: I Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Oczywiście dziękuję również za kontakt pani Agacie, właścicielce Maine Coona. Pozdrawiam i do usłyszenia. Alicja Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No to dziś taka piosenka na temat radia w języku naszych zachodnich sąsiadów. Wise Guys nam śpiewali o radiu i rozpoczęli to nasze 208 spotkanie z Wami w ramach programu RTV.
4: Chociaż temat radia jako takiego u nas pojawi się... Przywykliście już do tego.
0: Na końcu.
4: Że na końcu przywykliście już do tego, że znaczną część naszego programu wypełniać będą wieści telewizyjne. No ale staramy się mówić i o jednym, i o drugim. Wszak te wszystkie zagadnienia łączą się w skrócie RTV. Także u nas proporcje niezmienne, ale numerek coraz to większy i większy co tydzień, bo już 208, jeżeli chodzi o nasze wydanie.
0: Tak jest, to jest 208 wydanie programu RTV. Za tydzień pewnie będzie 200 9, kto wie.
4: Taki jest plan.
0: Taki jest plan. Taki
4: wstępny
0: jest plan.
4: Bardzo. Aczkolwiek różnie to bywa, bo różne są sytuacje. Na przykład tydzień temu, jak wiecie, no, wiązało się to prowadzenie programu z mojej strony tutaj z pewnym wysiłkiem z uwagi na stan głosu i stan
0: zdrowia.
4: Ale
0: już jest dobrze, już jest dobrze.
4: Idealnie to jeszcze nie jest, więc mogą się jeszcze dzisiaj pojawiać jakieś niepożądane efekty w postaci kaszlu lub zbyt głośnego oddechu z mojej strony, natomiast idzie to ku dobremu, już jest zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, Michale, że ciebie omijają wszelkie takie sensacje.
0: Jak na razie, mnie omijają i oby tak zostało, tego bym sobie życzył, więc no, pozostaje mieć nadzieję, że tak dalej będzie, chociaż wiosną, no to wiadomo, że to różnie bywa, wiosna nam się zaczyna powolutku rozwijać, stacje telewizyjne i radiowe też powoli do tej pory roku się przygotowują.
4: Właśnie tak powoli, no. Prawda, bo już sporo informacji przekazaliśmy w poprzednim wydaniu, w związku z czym w tym będzie ich mniej, ale i tak
0: ale
4: sporo... Ty mówisz, że życzysz sobie, żeby tutaj nic cię nie dotknęło takiego chorobowego. My wam w związku z tym życzymy miłego czasu z nami, bo no, pewne rzeczy się zmieniają, ale pewne rzeczy są stałe. Skład prowadzących jest stały, a więc tworzą go oczywiście Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. I jesteśmy na żywo, warto to dodać, tak. Bo to nie zawsze jest oczywiste.
4: Bo to też jest czasem zmienne.
0: Tak, to jest zmienne, ale jesteśmy dziś na żywo, więc jeżeli tylko macie ochotę się z nami skontaktować, no to Facebook nasz jest do waszej dyspozycji. Piszcie pod postem dotyczącym najnowszego wydania programu RTV. Tak będzie najłatwiej te informacje od was zbierać, bo czasem piszecie do nas na Messengerze, ale my potem mamy problem, żeby do tych informacji
4: dotrzeć.
0: To się
4: czasami na mnie wyświetla, jakieś powiadomienie. Przyjdzie, że napisaliście i potem wy jesteście trochę rozgoryczeni. Przecież ja do was pisałam,
0: a się nie odnosicie, nie czytacie.
4: A to ten Facebook czasami nam płata figle tak i jest. Nam czegoś nie wyświetla, ale z reguły właśnie jak mamy komentarz pod postem, to
0: wiemy, co się
4: odczytać.
0: Dzieje.
4: Na naszą stronę też zaglądamy, chociaż skoro tam nikt nie pisze, no to mamy coraz
0: mniejszą motywację,
4: żeby tam patrzeć, ale tak zdarza nam się tak, więc jak ktoś nie facebookowy, to może i tam pisać, a potem oczywiście co? Potem oczywiście na Mixcloudzie cała audycja z warstwą muzyczną, a bez niej w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, który nazywa się Tyflo Podcast oraz na YouTubie i tam też można pisać komentarze. Korzystacie czasami skwapliwie z tej możliwości, a my teraz skorzystamy skwapliwie z tego, że mamy antenę i będziemy gadać, bo możemy. I a propos tych rzeczy niezmiennych, to jest jedna rzecz, która się rzeczywiście nie zmienia, dlatego że jakoś tak nam wychodzi już od wielu, wielu tygodni, że rozpoczynamy

0: Zaczynamy, Michale, naszą podróż medialną od jakiej lokalizacji?
1: No, zaczynamy od Imperium, rzecz jasna.
0: To miał być wiersz, ja chciałam...
1: Od Imperium w stanie likwidacji.
0: Dokładnie tak. Widzicie, ile mamy talentów? Ale już nie będę tworzyć wiersza, choć być może wiersz pisany jakąś taką staropolszczyzną, by tutaj pasował do tego, o czym będę mówiła, a będę mówiła o telewizyjnej jedynce i ich propozycji na niedzielne wieczory, ponieważ no, już tam jakieś rzeczy nowe się pojawiły w jedynce, od chociażby ten serial Będziemy Mieszkać Razem z wątkami ukraińskimi. Wczoraj był debiut. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielne wieczory, no to czekaliśmy na koniec serialu Zatoka Szpiegów, którego ostatni odcinek został wyemitowany w zeszłym tygodniu w niedzielę. Przyznam, że nie oglądałam tego serialu w końcu, więc jeżeli wy macie jakieś opinie, którymi byście się chcieli podzielić, no to piszcie w tych miejscach, co już wiecie, że możecie w nich pisać. No więc skoro ostatni odcinek został wyemitowany w ubiegłą niedzielę, no to dopiero w tę niedzielę może zadebiutować nowy serial. Serial z imieniem w tytule. Jest to serial pod tytułem Matylda. Dlaczego tutaj mówię, że może by pasowała jakaś ładna poezja, którą bym staropolszczyzną mogła wygłosić? Bowiem to jest kolejny historyczny serial TVP, które to TVP lubi umieszczać tego rodzaju produkcje w tym paśmie, prawda? Niedzielno-wieczornym.
1: To prawda.
0: Jako tako nawiązujące do różnych etapów w przeszłości. A teraz konkretnie będziemy nawiązywać do takiego okresu kilkanaście lat po powstaniu styczniowym, czyli jak tutaj scharakteryzowano w opisie, wojnie partyzanckiej, która wpłynęła na dzieje narodu polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, to przenosimy się na Lubelszczyznę, więc takie miejsce, taki czas. No a główną bohaterką jest, jak już się łatwo domyślić, Matylda. Ma ona 18 lat, ma na nazwisko Bilińska, a w tej roli zobaczymy aktorkę, która się nazywa Maria Kowalska. Być może kojarzycie tę postać, jeżeli na przykład oglądaliście taki serial TVN jak Pod Powierzchnią parę lat temu. To była ta dziewczyna, która, to znaczy ona wcielała się w tę dziewczynę, która miała romans ze swoim nauczycielem z liceum, a także może być ona wam znajoma, jeżeli oglądaliście Znachora, tego nowego, netflixowego, bo Maria Kowalska wcielała się w tę postać, którą znamy z tego klasycznego Znachora, z tego, jak w tę postać się wcielała Anna Dymna, czyli mam na myśli Marię, Marysię, córkę Rafała Wilczura. Natomiast wracając do naszej Matyldy Bilińskiej, ona jest córką powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Syberię. Matylda to niespokojna dusza, ciekawa świata, której nie wystarczają nauki wpajane dziewczętom z pensji. Jej buntownicza natura sprawia, że musi szukać pomocy u najbliższej rodziny w urokliwym majątku na wsi. To tam przeżyje pierwszą miłość, odkryje prawdę o swoich najbliższych i nauczy się żyć na własnych warunkach. Przede wszystkim jednak stanie oko w oko ze śmiertelnym wrogiem. Ale nie wiemy, jakim, musimy zobaczyć, żeby się przekonać. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto u boku Marii Kowalskiej zagrał w tym serialu, to są to jeszcze Małgorzata Buczkowska, Dariusz Chojnacki, Robert Czebotar, Ireneusz Czop, Urszula Grabowska, Mirosław Haniszewski, Izabela Hycnar, Anita Szepelska i Kamil Szeptycki. I tak jak powiedziałam, pasmo, w którym te produkcje można oglądać, no to jest niedziela, wieczór, godzina 20:20. I kiedy tydzień temu wam jakoś tak wstępnie zapowiadałam, że w ogóle będziemy o tym mówić, to powiedziałam, że to jest coś dla mnie, bo ci, którzy albo mnie znają jakoś bardziej prywatnie, albo słuchają uważnie tego, o czym tutaj mówię, to wiedzą, że takie historie, takie tematy są jakoś w kręgu moich upodobań, ponieważ no, czytam często takie książki, które właśnie oscylują wokół wątków historycznych, ale jakoś dzieje się to przy jednoczesnym opowiadaniu jakichś ciekawych historii ludzi, też często właśnie kobiet żyjących w tamtych czasach, więc brzmi jak coś skrojonego dla mnie. Natomiast tak wiem, mówiłam to tak samo kilka miesięcy temu, być może pamiętasz przy jakiej okazji.
1: No pamiętam przy okazji tego, zdaje się, czekaj, który to był serial?
0: Nazywał się on Divides.
1: Divides, tak, trudne słowo. Tak.
0: Jak ktoś tego nie oglądał, to może nie pamiętać, to ten dom się tak nazywał, który tam był jakimś centrum akcji. I wtedy też o tym mówiłam, no bo też XIX wiek i czytam książki osadzone w tym czasie, więc to mi się powinno spodobać.
1: I cię nie porwało?
0: Spodobało się podobno wielu ludziom, bo ten serial miał jakąś wysoką oglądalność stosunkowo, o czym oni się często chwali. Natomiast ja się nie znajdowałam w tym gronie, któremu się to spodobało. Oglądałam to do końca, bo mam taki zwyczaj, że jak już coś zacznę, czy to będzie książka, czy film, czy serial, o ile to nie jest telenowela, która się nigdy nie skończy, no to już oglądam to do końca, no bo tutaj mieliśmy tych 7 odcinków, no i zawsze liczę, że coś tu jednak się wydarzy takiego, wiecie, odpali się nagle i ten serial, ta produkcja mnie zaskoczy. Natomiast rzeczywiście wśród fanów nie byłam. Mam nadzieję, że w przypadku Matyldy będzie lepiej i że rzeczywiście sprosta ona moim oczekiwaniom. Natomiast nie ukrywam, że po tym, kiedy odcinki Matyldy się będą kończyły, to nie będę wyłączała telewizyjnej jedynki, bowiem o godzinie 21:20 już po raz kolejny Marta Manowska i kuracjusze zapraszają nas do Sanatorium Miłości. A muszę przyznać, że lubię na to patrzeć, bo tam czasami rzeczywiście występują dosyć barwne postaci z bogatym doświadczeniem życiowym, które mają to owo ciekawego i zabawnego do powiedzenia, więc nawet już może nie chodzi o te relacje uczuciowe, ale wiecie, na pewno można sobie co nieco zaczerpnąć od takich osób, które w tak dojrzałym wieku jeszcze odważyły się przeżyć taką życiową przygodę. Więc tak będzie wyglądał niedzielny wieczór jutro i tak generalnie ten układ tego niedzielnego wieczoru to nie jest jeszcze wytwór nowych władz Telewizji Polskiej, no bo wiecie, przecież oni nie zdążyli w tak krótkim czasie tego przygotować, więc Matylda nie jest serialem zamówionym teraz przez nowe władze, no bo musiała powstać jakiś czas temu, jak i nowe Sanatorium Miłości. Więc taki układ ramówki miał być, jeszcze został on przyjęty przez poprzednią władzę, no a osoby obecnie zarządzające Telewizją Polską nie uznały, że tutaj warto jakieś zmiany wprowadzać i tak to emitują w takiej kolejności, w jakiej to wcześniej zaplanowano, chociaż tak jak wam mówiłam, co nieco tutaj zostanie dołożone do tego niedzielnego pasma, ale to nie od jutra jeszcze, tylko od kolejnej niedzieli, bo od 17 marca po Sanatorium Miłości, czyli o 22:20 będziemy mieć magazyn Ekspresu Reporterów, o czym już mówiliśmy, że mamy nieco mieszane uczucia w kontekście tego, czy nam to pasuje do takiego niedzielnego, chillowego wieczorku po takich rozrywkowych produkcjach, kiedy oni nam tutaj chcą wjeżdżać z programem interwencyjnym. No ale tak uznali, są mądrzejsi od nas. Tak więc jak na razie jutro możecie się szykować, jeżeli was zainteresowało to, o czym opowiedziałam, na serial Matylda o 20:20 i Sanatorium Miłości godzinę później o 21:20. Mam nadzieję, że wszystko tutaj jest jasne, ale teraz jeszcze słowo o jednym serialu, który co prawda doczekał już się pierwszego odcinka, jeżeli chodzi o emisję telewizyjną, bo nie jest on może tak reklamowany jako taka flagowa produkcja Telewizji Polskiej, ale myślę, że jest on ciekawy, a jeżeli kogoś nie satysfakcjonuje emisja telewizyjna, to tutaj też mamy taką możliwość, żeby w internecie to śledzić już od jakiegoś czasu, bowiem już wcześniej właśnie w serwisie TVP VOD ten serial był udostępniony, teraz mamy go na antenie Jedynki. Kiedyś Jedynka emitowała coś takiego jak Młodzi Lekarze, być może ktoś pamięta, nawet wam mówiliśmy o którymś sezonie, kiedy ta produkcja wracała, więc mam na myśli taki dokumentalny serial, ze sprawą którego można sobie to i owo podejrzeć, jeżeli chodzi o pracę lekarzy. I tam nawet piosenka była taka fajna w tym serialu, że każdy może być lekarzem i każdy może pomoc nieść, bo jedna z lekarek zajmowała się też w wolnym czasie tworzeniem muzyki. A dlaczego o tym mówię? Bo jakoś tak mi się właśnie skojarzyła ta produkcja, o której chcę teraz powiedzieć, w związku z tym, że również tutaj mamy możliwość dowiedzenia się czegoś dzięki produkcji serialowej o tajnikach pracy lekarskiej, a konkretnie o tajnikach pracy chirurgów. Jak zobaczyłam tytuł Chirurdzy, to mnie się to skojarzyło z produkcją niepolską na pewno, bo był przecież taki serial bardzo znany na całym świecie, Chirurdzy, no ale to jest serial fabularny, więc coś zupełnie innego, tak więc tylko tytuł łączy te obie produkcje. A jeżeli chodzi o tych naszych polskich chirurgów, tak jak powiedziałam, premiera już się odbyła telewizyjna. W środę 6 marca konkretnie miał miejsce debiut tego serialu medycznego, który jest dostępny od stycznia w serwisie TVP VOD, także może już ktoś obejrzał. A jakoś tak czuję, że jeżeli już kogoś to zainteresuje, no to właśnie prędzej teraz zerknie do telewizji, czy się będzie z tym serwisem internetowym użerał.
1: Swoją drogą, jeżeli chodzi o takie seriale dokumentalne dotyczące chirurgów, czy w ogóle szerzej pojętej pracy różnych placówek medycznych, to nie wiem, czy pamiętasz, w latach 90. chyba pod koniec, też w telewizji polskiej był taki serial realizowany, on się nazywał Szpital Dzieciątka Jezus.
0: Dzieciątka Jezus, tak. Znam tylko tytuł. Bo jestem zbyt młoda, żeby to dobrze pamiętać.
1: Ja miałem okazję to oglądać, to nawet też było dosyć ciekawe, więc jeżeli ktoś pamięta tę produkcję, no to może i na to warto zerknąć, może będzie to coś podobnego, tylko tym razem bardziej skierowane na konkretną profesję.
0: Bo to był w ogóle chyba taki czas, o którym mówisz w telewizji, kiedy była moda na tego rodzaju seriale dokumentalne, jakieś tam Serce z węgla.
1: Kawaleria powietrzna.
0: A potem oczywiście zostało to ukoronowane słynną balladą.
1: No tak.
0: O zabarwieniu erotycznym, ale nie jestem gotowa, żeby o tym mówić dzisiaj, bo tam się zdziało za dużo rzeczy. Więc o chirurgach może lepiej. To jest 10-odcinkowy serial dokumentalny. Tak jak powiedzieliśmy, oczywiście o tematyce medycznej. Jego akcja odbywa się w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, a bohaterami są pacjenci i ich rodziny, a także personel medyczny, lekarze, pielęgniarki i rezydenci. Akcja każdego odcinka rozgrywa się w innej klinice zabiegowej. Oglądamy więc neurochirurgię, a następnie kardiochirurgię, chirurgię naczyniową, chirurgię plastyczną, laryngologię, chirurgię gastroenterologiczną, jeżeli po drodze nie zgubię języka i mi jakiś chirurg nie będzie potrzebny, to będzie sukces, urologię, okulistykę, kardiologię inwazyjną, a także ortopedię. No i premierowe odcinki chirurgów na antenie telewizyjnej Jedynki będzie można oglądać w środę, bo 6 marca dzień premiery to była właśnie środa. Natomiast pora jest dosyć późna, bo około godziny 23. Mówię celowo około, bo z ramówek na kolejne tygodnie wynika, że to będzie różnie. Raz 23, raz wiecie 23.10, zależnie jak tam się skończy film, czy jakaś tam produkcja poprzedzająca chirurgów. Więc jak widać, no może oni nie promują tego jakoś bardzo, bo...
1: Albo może tam się krew będzie lała po prostu.
0: No jakoś tak myślę, że gdyby mi zależało, to może by to umieścili wcześniej. Niemniej taka produkcja jest i myślę, że ciekawa, że można się będzie dzięki niej tego i owego dowiedzieć, więc można na nią swój czas poświęcić. A teraz coś więcej dla tych, którzy chcieliby się dowiadywać takich rzeczy, które się dzieją na świecie na bieżąco i w tym celu oglądają TVP Info, bowiem TVP Info, ta stacja, wprowadziła coś nowego do swojej ramówki i to nie jedną rzecz.
1: Zgadza się. Od 4 marca TVP Info poszerzyło ramówkę o 4 programy. W dni powszednie o godzinie 9.30 nadawany jest program Przed Południem. To jest wprowadzenie widzów w dzień, jak to można przeczytać w opisie tego programu. Znajdą się w nim rozmowy i łączenia z reporterami. Od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 z kolei można śledzić program publicystyczny Kontrapunkt, a od poniedziałku do czwartku około 20.20 mamy z kolei program zatytułowany Dziś Wieczorem. Z kolei codziennie około godziny 21.00 jest nadawany program Minął Dzień z podsumowaniem wydarzeń dnia. Program pod nazwą Dziś Wieczorem, i to taka ciekawostka, był już w przeszłości nadawany na antenie TVP Info. Był wtedy rozmową prowadzoną przez gospodarzy wiadomości, a wszystkie 4 programy będą mieć różnych, rotacyjnych, ostatnio modne słowo, prowadzących.
0: Tak, bo nie tylko marszałek, jak widać, może być rotacyjny. Nie zatrzymujemy się dłużej przy tych programach, dlatego że tutaj się nie należy spodziewać jakichś fajerwerków. i niestandardowej formuły, bo raczej będzie ona bardzo standardowa, po prostu rozmowa z gośćmi w studiu. Więc dokładnie. Ja bym potraktowała to bardziej jako takie uporządkowanie tych pasm publicystycznych, bo wcześniej to się chyba po prostu wszystko nazywało publicystyka w TVP Info. Jak oni ruszyli pod koniec grudnia, no to pod takim szyldem nadawano właśnie, więc no, żeby nie było, że cały dzień jest to samo publicystyka w TVP Info, to jakoś to postanowili porozdzielać. Więc takie dzieją się nowe rzeczy, ale niestety nie obejdzie się, Michale, powiem ci, w tych ostatnich wydaniach naszych, bez smutnych informacji, bo oni wciąż pozbywają się pewnych ludzi. Nazywajmy to wprost. I tak oto z Telewizją Polską żegna się Marta Kielczyk, dziennikarka TVP Info i prowadząca w ostatnim czasie główne wydanie Wiadomości. Tak, był kiedyś taki serwis jak Wiadomości, aż mi dziwnie o tym mówić w czasie przeszłym. Centrum Informacji Telewizji Polskiej przekazało, że umowa z Martą Kielczyk została rozwiązana za porozumieniem stron. Dziennikarka pytana przez wirtualne media nie chciała o tym w ogóle mówić, także nie chciała komentować swoich planów zawodowych, więc tutaj nie mamy od niej niczego. Ale przypomnijmy sobie coś więcej na jej temat, bo od października 2022 roku była jednym z prowadzących główne wydanie Wiadomości, więc nie miała tam długiego stażu, ale była, a z Telewizją Polską no, była związana zdecydowanie dłużej, bo od roku 1999, kiedy po wygranym castingu dołączyła do redakcji Panoramy. W TVP Info dotychczas prowadziła pasma i różne programy informacyjne, m.in. Panoramę Info i Dziennik Info. Była też prezenterką pasm i serwisów oraz porannego programu Wstaje Dzień. Od jesieni 2017 roku do połowy roku 2018 była też gospodynią magazynu Ekspresu Reporterów, tego co teraz wraca, więc no, skoro pani Marta odchodzi, no to jak widać teraz nie będzie, bo Michał Olszański wraca skąd przyszedł i do miejsca, z którym jest najbardziej kojarzony. W ostatnich latach prowadziła też cykl Pożyteczni.pl w Telewizyjnej Dwójce oraz programy Polonia 24 i Halo Polonia, oczywiście w Telewizji Polonia. No i pojawiała się też w Pytaniu na Śniadanie, natomiast przed pracą w Telewizji Polskiej Marta Kielczyk przez 6 lat była związana z Radiem Kolor i to nie jest jedyny rozdział jej radiowej przygody, bo możecie ją kojarzyć i ja, no poza telewizją oczywiście kojarzę ją z radiową jedynką od 1994 roku do 2012 z jakąś tam dwuletnią przerwą współpracowała właśnie z Polskim Radiem, była wśród gospodarzy sygnałów dnia, lata z radiem i 4 pór roku oraz kierowała redakcją kultury i rozrywki, a w latach 2013-2015 prowadziła niektóre wydania Pierwszego Śniadania w Toku w Radiu Tok FM, tego programu, co to Piotr Maślak ostatnio z niego wziął i znikł. Wydaje mi się, że czytałam jakiś czas temu jakąś taką sylwetkę na temat Marty Kielczyk. Nie wiem, czy też się natknąłeś na to w którymś z portali medialnych. I tak właśnie w kontekście tego Tok FM jakoś mi się to skojarzyło, bo osoby, które panią Martę znają, były dosyć zaskoczone tym, w jaką stronę ona postanowiła pójść, że zdecydowała się na prowadzenie Wiadomości, czyli było nie było firmowanie swoją twarzą tych informacji, które tam są przekazywane, były przekazywane, to wszystko czas przeszły, bo jednak poglądy miała podobno zgoła odmienne od tych, z jakimi kojarzona była Telewizja Polska w poprzedniej odsłonie, więc osoby, które znają ją bliżej, były zdziwione. No takie, słuchaj, że sami ludzie podejmują takie decyzje. Czy my musimy wszystko oceniać? Na przykład ostatnio gdzieś się objawił pan Adam Giza. To był ten pan, który prowadził jakieś takie około zdrowotne programy w Telewizji Polskiej i który potem, jak już to się wszystko wydarzyło w grudniu, co się wydarzyło, to gdzieś tam wysyłał, prawda, jakieś swoje CV, że on tam tylko prowadził właśnie te zdrowotne programy, ogólnie to on jest spoko i przyjmijcie mnie do roboty.
1: A czekaj, czekaj, a który to ostatnio powiedział, że prezenter w...
0: No właśnie do niego właśnie zmierzam. Tak,
1: no właśnie, tak. Pan Graczak zdaje się, tak? Tak?
0: A to właśnie nie pan Giza, tylko że w rozmowie z panem Graczakiem. No w każdym razie konkluzja tutaj jest taka, osób, które wcześniej pracowały w Telewizji Polskiej, że no prezenter to po prostu czyta to, co mu tam zostało napisane, to, co stworzył gdzieś tam wydawca, on to czyta, No nie chodzi o to, czy on się z tym zgadza, czy nie, więc w ogóle czemu się ludzie czepiają.
1: No on jest tylko przekaźnikiem informacji. Tak. Takim aktorem jeszcze tak. Takie zostało tu określenie użyte.
0: No to może pani Marta też była aktorką. Może. Nie wiem natomiast, czy aktorką była kolejna pani, o której chcemy powiedzieć, bo jednak trochę była związana z tą telewizją polską. Natomiast zajmowała się nieco innym obszarem działalności, no bo to była taka światowa kobieta.
1: Tak jest.
0: Światowe nazwisko, oryginalne, międzynarodowe.
1: Zgadza się. Była korespondentka telewizji polskiej w Brukseli, pani Dominika Ciosić. Została właśnie zwolniona z telewizji publicznej. Właśnie pani Dominika dostała z telewizji publicznej wypowiedzenie od 1 marca. A dlaczego? Otóż powodem rozwiązania umowy jest likwidacja placówki korespondenckiej w Brukseli. Dziennikarka ma jeszcze 3 miesiące wypowiedzenia, no więc jeszcze chwilę zapewne pensję pobierać będzie. Pytanie, czy będzie pracować, bo to też różnie wygląda. Raczej nic no na to nie wskazuje.
0: Bo tam już kto inny w tej roli się pojawia.
1: Tak jest. A Dominika Ciosić już od stycznia tego roku nie pojawiała się na wizji i nie miała od Telewizji Polskiej informacji, czy wróci na antenę. Natomiast relacje z Brukseli zaczęła przygotowywać Dorota Bawołek, wcześniej związana z telewizją Polsat. A pani Dominika na razie nie szuka nowej pracy, chce skończyć i wydać powieść, którą pisze. No więc taka, jak widać, wszechstronna i tu korespondencję zrobi i książkę napisze. Dominika Ciosić, korespondentką Telewizji Polskiej w Brukseli, została wiosną 2016 roku, relacjonowała działania najważniejszych organów parlamentarnych, wykonawczych i sądowniczych Unii Europejskiej. Wcześniej pisała do dziennika Gazety Prawnej, tygodnika Do Rzeczy Wprost oraz dziennika Polskiego. Wraz z przejęciem Telewizji Polskiej przez nowe władze zniknęła z niej większość dotychczasowych korespondentów zagranicznych. Poza panią Dominiką również Cezary Gmyz.
0: Szkoda.
1: Tak, bardzo szkoda. Korespondent z Niemczech, Rafał Stańczyk, Stany Zjednoczone, Maksymilian Maszenda, Paryż, Dariusz Bohatkiewicz, Londyn. Potem zniknął też Piotr Kućma, korespondent w Ukrainie. Spośród dotychczasowych korespondentów zagranicznych na antenie Telewizji Polskiej możemy jak na razie zobaczyć tylko Urszulę Rzepczak, korespondentkę w Rzymie. Relacje z Berlina przygotowuje Magdalena Gwóźdź-Palokat, dziennikarka Deutsche Welle. Do Kijowa pojechał Mateusz Lachowski, który z końcem grudnia ubiegłego roku dołączył do redakcji 19.30.
0: Tak, tak.
1: Więc
0: to wygląda.
1: Tak to się zmienia.
0: Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzicie z tą informacją, że pani Dominika już nic nie przygotuje, chociaż no, pewnie jakoś już żyliście z tym, skoro od stycznia jej nie ma na antenie. Natomiast, słuchaj, nie jest tak źle,
1: no.
0: Czysto teoretycznie, bo są rzeczy, które wracają. Na pewno bardzo tęskniłeś za takim kanałem jak TVP World.
1: Szalenie.
0: Bo jak te wszystkie rzeczy w grudniu wzięły i zniknęły, te wszystkie jedynki, dwójki tam informacyjne, te wszystkie treści, wiadomości, panoramy, coś tam, TVP Info, to zniknął też kanał TVP World i się nie podniósł do teraz.
1: Gdzie ja będę swój angielski szlifował?
0: No więc właśnie, musisz znaleźć te kreskówki, co kiedyś były, te Lippi and Messi, to może to. W każdym razie kanał TVP World wraca teraz od poniedziałku, już z nowym kierownictwem, jest już jego ramówka, ale wciąż jakoś tam się kształtują pomysły na to, jak to ma wyglądać. Czytałam dzisiaj rozmowę z jedną z osób, która właśnie tym teraz kieruje, to ten pan mówił, że no, trzeba tutaj zmienić filozofię tego i tematykę, jaka jest poruszana na antenie, bo wcześniej było dużo na temat Donalda Trumpa, a ludzi to nie interesuje.
1: To znaczy, wiesz co, no ja jak najbardziej taką argumentację akceptuję, no bo co jakby w Polsce możemy powiedzieć na temat Donalda Trumpa, tak, który jest prezydentem, który był prezydentem.
0: Andrzej Rostrzewicz dużo powiedział, nawet śpiewał piosenkę, że jest trendy Andy. Tak. Więc oni z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów będą jakoś mniej poświęcać czasu temu Trumpowi.
1: A bardziej temu, co się dzieje tutaj.
0: Tutaj to znaczy kraje bałtyckie, gdzieś nawet do Bałkanów, czyli to, co tam jest jakoś tam bliższe z naszej perspektywy tego, jak jesteśmy zlokalizowani na Ziemi. Więc jeżeli Was to interesuje i Wam to coś zmienia w życiu, no to dajemy znać. Ramówkę też już gdzieś tam znajdziecie, ale wybaczcie, nie będziemy temu się aż tak szczegółowo przyglądać.
1: Natomiast myślę, jest to z takiej perspektywy dotarcia do widza, że TVP World będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych między innymi, ale też w Wielkiej Brytanii w tym systemie Freeview. Więc no, jak się okazuje, faktycznie ten nasz przekaz z Polski w języku, który rdzenni mieszkańcy tamtych krajów zrozumieją bez problemu, dotrze. No pytanie, czy będzie ktoś chciał to oglądać.
0: Wszyscy. A czy wy wszyscy będziecie chcieli oglądać to, co ma dla nas Jedynka na niedzielne wieczory, czyli Matyldę? Nie wiem. Się dowiem dopiero, jak napiszecie nam o tym. A może jakoś w ten klimat was wprowadzi nasz muzyczny akcent. Bowiem, słuchajcie, tak się złożyło, że Telewizja Polska podzieliła się z nami, aby nas jakoś zachęcić do oglądania Matyldy, jej warstwą muzyczną, a konkretnie muzyką, która została skomponowana do czołówki Matyldy. Oni w ogóle, tak właśnie chcąc przekonać widzów, żeby włączali te telewizory w niedzielę, piszą, że to jest produkcja, która może się kojarzyć z takimi znanymi serialami jak Noce i Dnie, z Rodziną Płanieckich, tylko no właśnie w takim nowszym wydaniu. Nie wiem, czy to was zachęca, czy wręcz odwrotnie, ale daje znać. No i ta muzyka też się ma chyba wpisywać w takie tradycje, ten walc, bo już zapowiem, że to będzie walc. Kiedy to usłyszałam, to moim skojarzeniem było, napisałam to Michałowi nawet, przecież to brzmi jak walc bodaj z Trendowatej i po co pisać jakiś kolejny walc w tym samym stylu, bo jakoś mi się to wydaje takie strasznie odtwórcze i mało nowatorskie. U mnie na uczelni muzycznej się robiło takie rzeczy, jak były koncerty muzyki filmowej, że kompozytorzy właśnie pisali walce czy inną muzykę, która miała towarzyszyć jakimś takim krótkim filmom niemym, ale jednak tutaj już no, nie pisze tego student, tylko jakiś doświadczony kompozytor, więc no jednak no, jak dla mnie, ja bym oczekiwała usłyszeć coś, czego jeszcze nie słyszałam, a mam wrażenie, że to słyszałam wiele, wiele razy, więc żeby nie było tak, że tylko marudzimy, no bo też i ten utwór, ta czołówka, no jak na czołówkę przystało, nie jest zbyt długa, to pomyśleliśmy, że zagramy coś jeszcze. I tak, jeżeli chodzi o ten utwór, to z serialem on ma wspólne jedynie imię, które się tutaj pojawia, bo ciotka Matylda z ballady o ciotce Matyldzie raczej no, wiele ją dzieli od tej Matyldy Bilińskiej z serialu Telewizji Polskiej, bo nasza Matylda Bilińska jest młoda i nie będzie miała głowy całej w papilotach, no i jeszcze sporo życia przed nią, więc nie będzie jeszcze pukała do niebieskich bram.
1: Może
0: nie
1: to
0: będzie
1: taka,
0: krzyczała, puść mnie pan.
1: Może to taka piosenka, wiesz, symbolizująca i opisująca przyszłość tej Matyldy za ileś lat.
0: No aż tak daleko bym nie wybiegała. W każdym razie, no, tak jak wspomniałam, tę piosenkę i ten serial łączy tylko imię. No ale powiedzmy sobie szczerze, czy nadarzy się tak prędko okazja, żeby zagrać ten sympatyczny utwór, czyli ballad o ciotce Matyldzie? No chyba niekoniecznie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To tak nam pod budą grało i śpiewało.
0: My pierwsze wejście już nam biją brawo.
1: Tak.
0: Spokojnie, dajcie mi się jeszcze
1: rozkręcić,
0: wykazać. I my też dziękujemy bardzo zespołowi pod budą i nie wiem, czy my tak do końca zużyliśmy Michale na te brawa, bo musimy się tutaj do czegoś przyznać. Trzeba mówić wprost o takich rzeczach. Nie ma co ukrywać, owijać bawełnę, czy też zamiatać pod dywan.
1: No co
0: czasami
1: tam?
0: Zdarza się tak, że jakaś informacja w ferworze, natłoku wieści, gdzieś tam nam upadnie pod te właśnie stertę informacji, notatek.
1: Umknie.
0: Szczególnie tak się dzieje w tym okresie gorącym właśnie, wiosennym, choć wiosna jeszcze nie tak gorąca za oknem, no to medialnie, jak wiecie, bardzo. Więc tych informacji jest sporo i na dziś właśnie przynieśliśmy kilka takich drobiazgów, które gdzieś tam się wydarzyło, że może umknęły z pamięci, ale są, istnieją, no ale na szczęście jeszcze nie jest tak późno. Słuchajcie, mogło być gorzej, byśmy sobie za 3 miesiące przypomnieli i co by wam po tym było. A tak myślę, że takie tygodniowe opóźnienia wam wybaczycie, a dzięki temu jakoś też ta długość naszych programów się bardziej równomiernie rozłożyła, bo tydzień temu byliśmy tutaj 3 godziny, a więc jakbyśmy mieli jeszcze być kolejne pół, to już byście mogli stwierdzić, wystarczy.
1: Ile można?
0: a dzięki temu jesteśmy też z Wami dzisiaj dłużej, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo o TVN-ie mówiliśmy sporo w zeszłym tygodniu, o jego nowościach, no to też właśnie jedna z takich wieści TVN-owych gdzieś tam zniknęła, ale została odnaleziona. Wieść nie o nowości, chociaż jeżeli ktoś nie śledzi kanałów tematycznych TVN-u typu Travel Channel, to może to, o czym teraz Michał Wam opowie, mieć dla niego charakter nowości.
1: Zgadza się. W tym sezonie na antenie TVN trafił program zatytułowany Niezwykłe Stany Prokopa. W 8 odcinkach 4 sezonu prowadzący zaprosi widzów do znanych miejsc, by pokazać je w zupełnie nowym świetle. Tak jak dotychczas z kamerą towarzyszy mu m.in. jego brat Sebastian. Prokop odwiedził m.in. Kalifornię, będzie chciał poznać milionera, który swoje życie podporządkował jednemu celowi, mianowicie osiągnięciu nieśmiertelności. W samym sercu Los Angeles znajduje się ciesząca się złą sławą dzielnica Skid Row, która już od lat zamieszkiwana jest przez dziesiątki tysięcy osób w kryzysie bezdomności. By lepiej zrozumieć ich sytuację, Marcin spotyka się z pastorem, który na co dzień udziela im pomocy. Natomiast o karierze w NASA opowie prowadzącemu Artur Chmielewski. Polski inżynier oprowadzi Marcina po siedzibie amerykańskiej agencji kosmicznej w Pasadenie i zdradzi, jak wygląda praca naukowców przy budowie statków kosmicznych. W programie widzowie zobaczą też wizytę w San Francisco, podróż do Parku Narodowego Zion, czy spotkanie z mormońską rodziną w Salt Lake City. Jak powiedział gospodarz, w nowej serii mojego programu najważniejsi są bohaterowie, z których każdy jest diametralnie inną historią, zbudowaną z innych doświadczeń i spojrzenia na rzeczywistość. A jednak mimo dzielących ich różnic i swoich sposobach poszukiwania szczęścia, mają zaskakująco wiele wspólnego. Premiera czwartej serii Niezwykłych Stanów Prokopa miała miejsce 3 marca, a program będzie nadawany na antenie telewizji TVN w niedzielę o godzinie 11:30. I będzie to pierwszy sezon cyklu, który trafi na główną antenę. Poprzednie sezony pokazywano w stacji Travel Channel w 2017, 18 i 19 roku, więc jeżeli przegapiliście, to całkiem możliwe, że gdzieś tam można nadrobić, może w playerze na przykład będą do nadrobienia.
0: Też playera trzeba mieć i za niego płacić.
1: To prawda.
0: Nie wiem, czy Michale, pamiętasz, że kiedy pierwszy sezon się pojawił, to my już mieliśmy okazję o tym opowiedzieć.
1: No tak, 2017 rok.
0: No tak, ale 2017 jesień, bo to się właśnie wydarzyło w okolicach jednego z pierwszych naszych wydań, ale już właśnie zdążyłam zapomnieć o tym programie, no bo kilka lat minęło nawet od tego trzeciego sezonu, a tutaj właśnie mamy powrót i z takim większym rozmachem, bo na głównej antenie, powiedzmy sobie szczerze, oczywiście więcej osób to obejrzy niż kiedy to było pokazywane w Travel Channel. No to co, Michale, przydałby nam się jakiś akcent muzyczny nawiązujący właśnie do Stanów, do Ameryki.
1: Oczywiście. A skoro Stany i skoro między innymi Marcin Prokop wraz z towarzyszącymi mu osobami, między innymi ze swoim bratem, pojawią się chociażby w San Francisco, no to teraz piosenka o San Francisco, a skoro o tym mowa, no to Scott McKenzie chyba najsłynniejszą piosenkę o San Francisco wyśpiewał, no to teraz u nas również się pojawi.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
1: Z San Francisco zmierzamy zdecydowanie bliżej nas.
0: Oj tak, taką mamy, słuchajcie, podróż. Z TVN-u do TTV jest blisko, ale z San Francisco na Podlasie, no już tak
1: troszkę dalej.
0: Troszeczkę dalej, bo to kolejna informacja właśnie tego rodzaju, którą wam jesteśmy winni, ale nadrabiamy, nadrabiamy, już będziemy mieli z głowy i żadnych wyrzutów sumienia. O TTV mówiliśmy ostatnio tak w kilku słowach, że propozycje znane widzom wracają, że mają ten program, w którym celebryci będą wracać do szkoły, ale to za czas jakiś dopiero, więc powiemy o tym w odpowiednim momencie. No ale to nie jest tak, że oni mają tylko jedną nowość, właśnie tę o szkole, bo mają jeszcze jedną. Słuchajcie, kiedyś, no właśnie, było tak jakoś bardziej amerykańsko, kiedyś były żony Hollywood, były żony Miami, właśnie w stacjach pokrewnych do TVN-u, to teraz bardziej swojsko żony Podlasia. Właśnie tak się nazywa nowość TTV na wiosnę. To będzie cykl opowiadający o codziennym życiu na pozór zwykłych kobiet z malowniczych wsi wschodniej Polski. I tutaj będę miała kilka słów na ich temat, może was to zachęci. W nowym programie TTV widzowie będą mogli śledzić losy Jasi, Aldony, Magdy, Hani i Niny. Bohaterek, które, jak informuje stacja, żyją według własnych zasad na przekór temu, co ludzie powiedzą. I tak oto, Jasia to szalona wdówka, poszukująca kogoś, z kim mogłaby spędzić resztę życia. Aldona to samotna wilczyca z milionem pomysłów na minutę. To nie ja wymyślam te opisy, żeby nie było, ja bym nie wpadła na to, że ją tak można opisać, ale oni ją nazywają wilczycą, więc niech ma. No i też tutaj dodają, że jej życie ostatnio rzuca kłody pod nogi, no kto nie rzuca. Z kolei Magda rzuciła wszystko i przyjechała nie w Bieszczady, tylko na wieś, jak rozumiem, Podlaską, z wielkiego miasta. Piątka dzieci wcale nie czyni z niej stereotypu matki Polki. Hania pochodzi z wielodzietnej rodziny, ale wybrała życie w pojedynkę. Samodzielnie zarządza dużym gospodarstwem rolnym i opiekuje się rodzicami. Z kolei Nina, która żyje w szczęśliwym wieloletnim związku bez ślubu, co to kogo obchodzi, jest kobietą, która nie boi się wyzwań, ani tego, znowu tutaj powtarzają, co ludzie powiedzą. Pomoże wam się pewna produkcja skojarzyć z tym, prawda? Bo była kiedyś taka popularna produkcja pod tym tytułem Co ludzie powiedzą,
1: no tak.
0: Więc jak widać, to też jest motto tych pań, skoro tak uparcie tutaj jest to powtarzane. Natomiast cykl jest nadawany w niedzielę od godziny 22. No i tak się składa, że pierwszy odcinek był wyemitowany w ubiegłą niedzielę 4 marca, więc może nam wybaczycie, że tego nie widzieliście, ale powtórki, ale player.pl waszymi przyjaciółmi. A jak wejdziecie w to od drugiego odcinka, to też takiego czuję, że świat się nie zawali. Moim skojarzeniem jest to, że no właśnie były te żony Hollywood i innego tam Miami, programy ze sprawą, których TVN sobie wylansował jakieś celebrytki i może oni teraz liczą, że właśnie wylansują jakieś takie bardziej swojskie celebrytki ze sprawą żon Podlasia, które potem będą zapraszać do innych programów TTV i w ogóle TVN-u, a potem to wiecie, może w jakichś innych grupach medialnych Tańce z Gwiazdami, inne takie cuda. Nie zdziwiłabym się w ogóle, gdyby tutaj takie były zakusy i gdyby w przypadku jakichś pań, takich wiecie, nieco bardziej charyzmatycznych, tak by się to potoczyło. Dajcie znać, czy oglądaliście, a jeżeli tak, czy widzicie w tych bohaterkach potencjał na takie celebrytki, podobne do tych, jakie właśnie się wylęgły z innych podobnych programów. No i skoro program o żonach Podlasia, to inaczej być nie może i piosenka Podlasia musi dotyczyć. Nie znaliśmy takiej dotychczas, ale nasza płytoteka jest bardzo obszerna. Michał wziął, tam pokopał i coś wyszukał.
1: Zastanawiam się, kto tę piosenkę do naszej redakcji przyniósł. Wyczuwam tu redakcję kanału drugiego bardzo intensywnie, bo to będzie Kamilo niejaki. Kamilo z utworem zatytułowanym, no jakżeby inaczej, Podlasie. I to nagranie już teraz na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Swoją drogą ciekawe, czy tego typu klimaty się w żonach Podlasia pojawią.
0: No, skoro w chłopakach do wzięcia zdarzało się jakieś disco polo w produkcji Polsat Play, no to nie widzę przeciwwskazań teoretycznie, ale TVN, grupa TVN tak trochę ucieka od tego. No dobrze, Podlasie to ważna część naszego kraju. Każda jest ważna, kulturowo, społecznie, jakkolwiek. A nie wiem jak, Michale, w twoim, ale w moim sercu taką najważniejszą wartością jest lepsza Polska. To jest coś, na czym mi zależy, co chciałabym, żeby się wreszcie wydarzyło, właśnie lepsza Polska, żeby żyć w tej lepszej Polsce. A ty? Czy już jesteś takim antypolakiem, lewakiem, że już w ogóle nie?
1: Lewakiem owszem, ale żeby zaraz antypolakiem, no to...
0: Czyli łączy nas, było nie było, nas wszystkich tutaj na pewno, jak tego słuchacie, mnie oraz prowadzącego drugiego ten program, lepsza Polska. Zgadzasz się z tą myślą?
1: Oczywiście.
0: I z tą myślą pewnego pięknego dnia obudziła się Dorota Gawryluk, a może nawet ona się nie obudziła, tylko obudził się Zygmunt Solarz, do niej zadzwonił i powiedział: Dorota, trzeba robić program.
1: No i jak nie chcesz program. Kandydować, to chociaż no zrób właśnie. Program.
0: No właśnie, bo tutaj wokół tego programu trochę narosło rzeczy, o tym sobie też na pewno powiemy. Program Lepsza Polska to taki format, który ma trwać blisko 40 minut, chociaż trudno mi powiedzieć, czy na pewno tyle i czy na pewno tyle wszędzie, bo jak patrzyłam, zaglądałam do ramówki Polsatu, to wynika z niej, że pół godziny na to się poświęca. Za chwilę wam powiem, jak to dokładnie wygląda, o której jest i tak dalej. No i ma się ten format pojawiać na antenach telewizji Polsat, ale też Polsat News i Wydarzeń 24 w czwartki po godzinie 19.15. Więc to już jest takie trochę nietypowe, bo nas przyzwyczajono do tego, że wszystkie dni robocze mają taki sam układ w Polsacie, prawda? No właśnie obecnie w ogóle we wszystkie dni powszednie w Polsacie o tej porze jest emitowany Gość Wydarzeń. W Polsat News ten program ukazuje się codziennie poza sobotą, kiedy można oglądać prezydentów i premierów Jarosława Gugały. A tutaj taki wyjątek w czwartek. Nie, może mogło być w piątek, żeby było jakoś logiczniej, prawda? Tak środek tygodnia, potem znowu jest ten Gość Wydarzeń, potem znowu go nie ma, nie, jakoś tak. No ale oni się znają na wszystkim dużo lepiej niż my. No i właśnie pani Dorota Gawryluk chciałaby wam i nam coś powiedzieć na temat tej lepszej Polski. Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. Przecież musi być miejsce, gdzie można ze sobą normalnie rozmawiać, bez względu na to, jak ludzie głosują, w co wierzą, jak się kochają i jak się nie kochają, jaki mają światopogląd. Myślę, że wszystkich łączy lepsza Polska i marzenie o lepszej Polsce. W programie mają gościć zarówno politycy, eksperci, jak i społecznicy. Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i chce odpowiadać na pytania, jak to zrobić, wyjść z różnych kryzysów, które mamy, będzie mile widziany, bez względu z jakiej strony. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Wszyscy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mogą pomóc w zbudowaniu platformy. Wszystko po to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu ciągłego okładania się niezdrowymi emocjami i pięściami. Trzeba się spierać, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, jak przychodzi do odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania. Michale, czy ty już płaczesz ze wzruszenia?
1: No dlatego sobie mikrofon wyłączyłem.
0: Ideę tutaj tak, ci referuję. No to wszystko bardzo szczytne i to nie tak, że się naśmiewam, bo to na pewno właśnie są szczytne idee i postulaty, tylko czy do zrealizowania.
1: Ale to i wiesz, i w ogóle ja mam tak wrażenie, że wszyscy mówią o tym, że to trzeba rozmawiać. Tak. Z której strony by nie spojrzeć, to każdy chce rozmawiać, tylko jak przychodzi od słów do czynów, to się nagle okazuje, że jednak nie.
0: No dokładnie, czy naprawdę jesteśmy się w stanie wyzbyć tej oceny przez pryzmat tego, po której stronie sporu politycznego ktoś jest, no jakoś chyba, zwłaszcza jak politycy mają tam gościć, no to halo, no. Mamy zapomnieć ich partyjnych etykietach, no nie jest to realne, jeżeli znamy tych ludzi, no przepraszam bardzo.
1: A potem jeszcze jak się okazuje, że ktoś rzeczywiście chce próbować rozmawiać, to się go wyzywa od symetrystów.
0: No różnie to bywa. Znam takie postulaty, że w ogóle powinien powstać taki program, jak nie warto rozmawiać i że to byłby najlepszy program, ale jeszcze nikt się nie odważył na to. Co do pani Doroty, przypomnijmy, co o niej słychać ostatnio. No po pierwsze kierowała pionem informacji i publicystyki telewizji Polsat od marca 2018 roku. Na początku grudnia zeszłego roku zastąpił ją na tym stanowisku Piotr Witwicki. Prezenterka rzadziej prowadzi główne wydanie wydarzeń. Objęła bowiem nowo utworzone stanowisko dyrektora zarządzającego zarządzającego pioną kanałów tematycznych w grupie Polsat Plus i telewizji Polsat, więc to po pierwsze o niej słychać, no a po drugie w związku z pojawieniem się tego programu zaistniały wokół niej pewne plotki, które wam już tutaj Michał zdradził, no bo słuchajcie, zbliżamy się, w ogóle my tak żyjemy, od kampanii do kampanii, teraz samorządowa, za chwilę, słuchaj, będzie ta europejska, potem zaraz tam święta, coś tam, jedne, drugie, a potem wszystkim w 2025 roku mamy wybory prezydenckie.
1: No tak.
0: I szykuje nam się trochę kandydatur takich, których może byśmy się wcześniej nie spodziewali, poza takimi oczekiwanymi, również związanych ze światem mediów, jak na przykład pan Krzysztof Stanowski, który chce kandydować...
1: Ale nie chce wygrać.
0: Jest, tak. On nie chce wygrać, on chce zobaczyć właśnie, jak to jest. No i właśnie pojawiły się takie informacje, że ta lepsza Polska to ma być nie tylko tytuł programu, ale także hasło, z którym do wyborów miałaby iść Dorota Gawryluk jako kandydatka namaszczona przez Zygmunta Solorza. No i nie wiem, głosowałbyś na panią z Polsatu, gdyby to się wydarzyło?
1: Nie.
0: No też jestem ciekawa w ogóle, jaki to byłby elektorat, który głosowałby, ale wychodzi na to, że się nie przekonamy w tej sprawie, ponieważ pani Dorota zdementowała to. I wiecie, jest jeszcze trochę czasu, więc może zmienić zdanie, może powiedzieć, a dostałam tyle pozytywnych komentarzy, że jednak spróbuję, no ale nie zanosi się na ten moment i ta lepsza Polska to wychodzi na to, że to tytuł programu. Chociaż z drugiej strony, czy takie plotki biorą się kompletnie znikąd? Może jednak ktoś sondował nastroje społeczne wokół tej kandydatury i puścił coś takiego, no bo żeby ktoś sobie to tak po prostu wymyślił, szczególnie, że podobno z kilku źródeł to było zaczerpnięte, no nie wiemy, na razie kandydatki nie mamy. Mamy program, który miał zadebiutować już w miniony czwartek, 7 marca, ale tak jak wam tydzień temu mówiliśmy, ta data została przesunięta, a więc 14 marca mamy premierę, godzina 19:15. I dlaczego mówiłam, że w sumie trudno powiedzieć, ile to dokładnie będzie trwało? Dlatego, że jak patrzyłam do ramówki Polsatu, to jest tam przewidziane do 19:45, czyli na pół godziny, bo potem mamy normalnie sport, pogodę, a nasz nowy dom później standardowo. Więc być może na przykład w Polsat News czy w Wydarzeniach 24 to będzie dłużej emitowane, w pełnej krasie, a tutaj zrezygnują z tych ostatnich minut, żeby pokazać właśnie sport czy pogodę. No, się okaże w czwartek. Tak jak powiedziałam, wszystkim na sercu leży ta lepsza Polska. Na pewno również podobne wartości przyświecają osobom, które tworzą tak zwane media narodowe.
1: Tak jest. I oni tworzą te media narodowe, no i chcą, żeby jak najwięcej osób mogło je oglądać. No i jak czytamy w serwisie radiopolska.pl, telewizja Media Narodowe to kolejny program, który w ostatnim czasie dołączył do multipleksów lokalnych grupy MWE. W nadawanym z Łysej Góry koło Jeleniej Góry multipleksie L1 stacja ta zastąpiła Power TV. We wrocławsko-świdnickim multipleksie L4 pojawiła się w miejscu Xtreme TV, a w częstochowsko-tomaszowskim multipleksie L3 po prostu została dodana jako nowa pozycja. W ostatnim czasie w multipleksach lokalnych grupy MWE pojawiły się też programy Junior Channel, Pogoda 24, a wcześniej między innymi w Polsce.pl i Telewizja Republika, więc no tu jak widać silny taki front prawostronny tam jest, pojawia się pan Michał Winnicki, no nie odmawia. Jeżeli ktoś chce nadawać, to nie ma absolutnie problemu, wpuszcza na multiplex. Ważne, żeby płacili.
0: No tak, no i
1: no tak, biznes się kręci.
0: Biznes się kręci. No a my jednak, ponieważ te wartości takie wysokie, o których pani Dorota mówiła, są dla nas ważne, to zagramy utwór, który się jakoś tak w to wpisuje. Tutaj takim skojarzeniem mogłoby być, że mój dom murem podzielony murem schody, bo pani Dorota tutaj mówi o tych podziałach, które chcielibyśmy zakopać, ale może właśnie jakoś tak bardziej wprost o podzielonej Polsce zaśpiewa grupa Big Cyc.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: Ludzie piszą, ale niekoniecznie listy, a bardziej wpisy na Facebooku i na przykład napisał do nas Jacek. A jak słuchacz Jacek pisze, to zazwyczaj
0: będzie... zawsze.
1: Tak, będzie dotyczyło pewnej stacji w Wielkopolsce. No i proszę bardzo, cóż tu do nas Jacek napisał? Witam serdecznie w Radiu Wielkopolska. Już nie tylko mamy sztuczną pogodynkę. Okazało się, że w godzinach 11:15 audycja prowadzi sklonowana Maja Popowska, czyli właściwie pani Aleksandra Majewska Popek. Z tego, co miałem sobie okazję posłuchać, głos jest faktycznie zgodny z oryginałem, który to u prezesa Leszka Kozioła miał swoje 5 minut jakieś 3 lata temu. Jednak wypowiedzi i intonacja, powiem dosadnie, ale to wszystko brzmi, jakby prezenterka była nieźle wstawiona. Te wejścia były monotonne do tego stopnia, że tylko poszukać miejsca na odejście z tego świata, tak to nazwijmy delikatnie. Słuchać się tego zwyczajnie nie dało, zwłaszcza podczas pracy. Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy mieli tam samych sztucznych i sklonowanych prezenterów. I tu Jacek ziewa. No, taka przyszłość radia. Ale, słuchajcie, to jest jeszcze nic. Nie wiem, czy ty słyszałaś o tym, co ostatnio wymyśliła jedna z amerykańskich firm produkujących przede wszystkim dżingle dla stacji radiowych. Nie. Oni się, zdaje się, Benstown nazywają. Bo tak wiesz, radio to się mówi, że nie potrzebuje albo coraz częściej się mówi, że nie potrzebuje w zasadzie prezenterów, bo zastąpi ich sztuczna inteligencja. Ale nie wiem, czy wiesz, że ostatnimi czasy to radio nawet już nie będzie potrzebowało słuchaczy.
0: Jak to?
1: A już mówię, bo Benstown ma zamiar wprowadzić taką ofertę, w której to głosy słuchaczy wypowiadających się w różnego rodzaju dżinglach, promosach albo innych animacjach antenowych też ci wygeneruje sztuczna inteligencja. Aha. Wybierasz sobie słuchacza, czy tam ma być to pan czy pani, w jakim mniej więcej wieku, co ma powiedzieć, on to mówi, bądź też ona, no i możesz to sobie podmontować na antenę, jeżeli potrzebujesz wypowiedź zgodną z jakąś tam linią programową, no to proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Nie masz żadnego problemu z tym, że ten słuchacz będzie mówił nieskładnie, że powie coś, czego ty sobie możesz nie życzyć, no po prostu super.
0: Idealnie. Ale my, słuchajcie, opieramy się takim nowinkom. Jesteśmy gotowi na wszelkie wasze głosy, niezależnie od tego, co nam chcecie powiedzieć, napisać i w ogóle. No i my jesteśmy żywi, tak, wbrew pozorom, choć czasem ostatnimi siłami, jak to było w zeszłym tygodniu, ale walczymy tutaj. Tutaj tak zagaiłeś sprawą Jacka temat radia, natomiast radio, tak jak powiedziałam, w ostatnim wejściu u nas, a my jeszcze do ostatniego wejścia mamy trochę czasu, teraz zatem wciąż telewizyjnie, a właściwie filmowo, czyli to, na czym się świetnie znamy.
1: I to będzie tak trochę telewizyjnie, ale trochę też radiowo.
0: A też właściwie, masz rację.
1: Bo będzie o Oscarach. Otóż ceremonia wręczenia tych filmowych nagród odbędzie się po raz kolejny w kultowym Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a poprowadzi ją już po raz czwarty popularny komik Jimmy Kimmel. W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów będzie można obejrzeć wyłącznie w Canal Plus Premium oraz w serwisie Canal Plus Online. Studio Canal Plus, studio Oscarowe poprowadzą znawcy filmu, dziennikarka i felietonistka prowadząca program Aktualności Filmowe Plus w Canal Plus, Karolina Korwin-Piotrowska oraz Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy i prezenter prowadzący Kino Movie w Ale Kino Plus i współprowadzący Aktualności Filmowych Plus. Transmisja z ceremonii, którą w niedzielę 10 marca otworzy o godzinie 23:30, półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do około godziny 3 lub 4 w nocy. Natomiast od popołudnia na Instagramie Canal Plus Polska pojawiać się będą relacje na żywo z czerwonego dywanu i nie tylko, autorstwa korespondenta Artura Zaborskiego. Jeżeli ktoś nie będzie mógł oglądać gali, to mamy...
0: To jest zrozumiałe, tak. Bo w poniedziałek ludzie czasami, niektórzy jednak muszą wstać do pracy i śpią i na pewno wierni maniacy to będą to oglądać o tych porach, ale jednak no, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale można potem nadrobić.
1: To znaczy tak, można będzie potem nadrobić, ale ja akurat nie o tym, bo to następnego dnia z reguły są powtórki. Natomiast ja bardziej o tym, jeżeli ktoś nie będzie mógł oglądać gali, bo po prostu nie będzie miał za bardzo dostępu do Canal Plus, no bo no powiedzmy tak, sobie tak. Też nie wszyscy mają. Natomiast wszyscy mają dostęp do programu Pierwszego Polskiego Radia. I właśnie Radiowa Jedynka przeprowadzi noc oscarową. Transmisja właśnie z tej nocy rozpocznie się kilka minut po północy w poniedziałek. Gośćmi Martyny Podolskiej i Pawła Sztompkę będą znawcy świata kina. W audycji pojawią się także relacje Jana Pachlowskiego prosto ze Stanów Zjednoczonych. Więc to dla tych, którzy po prostu oglądać nie będą mogli, ale wystarczy im po prostu wysłuchanie tego wszystkiego, co tam się będzie działo. No a na pewno następnego dnia... Canal Plus zresztą miał jakąś taką tradycję, no właśnie, że oni potem...
0: O 22 tak. Będzie następnego dnia... taka jakaś skrócona retransmisja gali, no bo już wiadomo, nie oszukujmy się, będzie można oczywiście dowiedzieć się, kto tam dostał jaką statuetkę, ale jeżeli kogoś, wiecie, interesują szczegóły, kreacje i wszystkie inne prezentacje, żeby sobie właśnie to zobaczyć, już nawet z wiedzą o tych statuetkach, no to będzie to można właśnie zrobić w poniedziałek po 22. A właśnie co do tych statuetek, my się tak znamy, wiecie, jak kura na pieprzu, czy tam inna świna na gwiazdach, ale no możemy jakoś, jak to zwykle wywnioskować, kto ma największe szanse na podstawie tego, kto ma najwięcej nominacji.

0: Zdecydowanie nie zostali, więc w tym roku nie czekamy na statuetkę, która może ewentualnie powędrować do rąk polskich, no ale na pewno będzie właśnie wielu fanów kina, którzy będą oglądać, słuchać i śledzić te transmisje. No i tych kategorii oczywiście jest tam szereg i nagrodzeni będą najlepsi reżyserzy, aktorzy, rzecz jasna, pierwszo, drugoplanowi, ci, którzy tworzyli najlepszą scenografię, najlepszy dźwięk i inne tam rzeczy, najlepszy film nieanglojęzyczny, tam zresztą jest jakaś taki mini polski akcent, bo jest nominowana koprodukcja polsko-amerykańsko-brytyjska, więc coś tam jednak Polacy rodacy mogą uzyskać, więc jest za kogo trzymać kciuki, jeżeli ktoś tak patriotycznie. No ale są też kategorie muzyczne, jedna taka właśnie typowo muzyczna dotycząca ścieżki dźwiękowej, a druga taka, która ma wyłonić najlepszą piosenkę. I w tej kategorii mamy 5 utworów mierzących się. No i nie oszukujmy się, jeżeli nawet my, nie mający pojęcia o kinie zielonego ani innego bladego, myślimy o kinie w kontekście minionego roku, no to co jest takim naszym skojarzeniem? Na co ludzie tłumnie chodzili do kina?
1: No na Barbie.
0: Na Barbie chodzili do kina. Nie mam pojęcia, nie pojmuję fenomenu. Nie to, że wyrażam się o nim z jakąś ignorancją, ale po prostu no, mnie takie rzeczy omijają i nie interesują, ale jednak wiele osób interesowały. Do tego stopnia jakoś to Barbie zapadło tutaj w pamięć i myślę, że już przeszło do jakiejś tam kinowej historii, że jeżeli tutaj dobrze wywnioskowałam, analizując te kategorie najlepsza piosenka, to aż 2 z 5 piosenek pochodzą właśnie z filmu Barbie. Jedna to utwór Kena, I'm Just Ken, a druga to taka piosenka What I Was Made For, którą zaśpiewała Billie Eilish. No to skoro tutaj 2 piosenki na 5 są z Barbie, no to znów myślę, że szanse są duże, żeby właśnie twórcy muzyki do tejże produkcji zostali nagrodzeni. No to my sobie właśnie posłuchamy, przeniesiemy się do tego klimatu, do jakiego wielu polskich i nie tylko polskich widzów się przenosiło w zeszłym roku za sprawą utworu, który wykona dla nas Billie Eilish.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak nam się spokojnie zrobiło.
0: A czy dalej tak będzie spokojnie, trudno orzec, bo tutaj dużo jakichś wątków takich
1: kryminalnych
0: bym rzekła. A to za sprawą tego, co właśnie już nie w telewizji tradycyjnej, ale w przestrzeni internetowej, w sieci, dzieje się w 3 sezonie serialu znanego już widzom. To znów taka informacja sprzed kilku dni, bo kilka dni temu miała miejsce premiera tego 3 sezonu. No ale skoro to dostępne w sieci, to w ogóle wyrzuty sumienia moje nie istnieją, ponieważ ten, kto używa Netflixa, może sobie to obejrzeć.
1: A to właśnie tam.
0: A to właśnie tam. Możecie dzisiaj, możecie jutro, możecie za 6 miesięcy, jeżeli Netflixa nie wywalą. To w ogóle ma zerowe znaczenie. Mam na myśli serial Royst, który miał sezony już 2, tak jak powiedziałam. Pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli, rozgrywał się jego akcja gdzieś w latach 80., prawda? Drugi później, bo to był Royst 97, no a trzeci jeszcze później, chociaż nie aż tak dużo względem tego drugiego, bo tytuł brzmi Royst Millennium.
1: Na przełomie wieków.
0: Więc jakoś możemy sobie to zlokalizować, że to na przełomie wieków. Chociaż to nie tak do końca, o czym za moment. Jak głosi opis w ostatniej części trylogii, więc z tego wniosek, że nie będzie już nic dalej, Royst, fani serialu poznają odpowiedzi na wiele pytań oraz doczekają się rozwiązań dotychczasowych tajemnic. Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego milenium. Wiecie, pluskwa milenijna i inne tam pewnie takie problemy. Tymczasem w lesie na Gruntach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu Centrum dochodzi do zabójstwa. Mówiłam, że będzie kryminalne. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., więc tak jak powiedziałam, to nie jest jednoznacznie tutaj osadzone tylko w jednej płaszczyźnie czasowej, a cofa się, aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki. W Royst Millennium nie zabraknie odkrywania dalszych losów postaci, z którymi widzowie zżyli się w poprzednich sezonach, a więc chodzi o Annę Jas, którą gra Magdalena Różdżka, o Witolda Wanycza w tej roli Andrzej Seweryn, o Adama Mikę, którego gra Łukasz Simlat, będzie także Piotr Zarzycki, w którego się wciela Dawid Ogrodnik i kierownik hotelu w tej roli Piotr Frączewski, a także Nadia, którą gra Agnieszka Żulewska, czy Dzidzia, kimkolwiek jest, ale chyba dorosła osoba, gra ją Michał Pawlik. W sześcioodcinkowym Roast Millennium, także już wiecie, że no nie będzie tego aż tak dużo

0: po 6 odcinków pojawia się wiele nowych postaci i związanych z nimi kryminalnych tajemnic. Odkryjemy losy kogoś, kogo nazwiska, pseudonimu, tożsamości, jakkolwiek należałoby to określić, nie mamy pewności, jak dokładnie mamy to odczytać. Napisane jest Yasieya, więc przy tym zostańmy, nie będziemy się mądrzyć. Jeżeli ktoś obejrzał coś więcej niż jeden odcinek, bo Michał obejrzał jeden odcinek, o czym może za chwilę powiedzieć, to można nas naprostować. W każdym razie w tegoż właśnie pana wcielają się dwie osoby, więc rozumiem, że tutaj będziemy obserwować jak tę postać w jakimś różnym czasie. Bo mamy Janusza Gajosa i Tomasza Szucharda, więc być może właśnie będzie ten pan młodszy i ten pan starszy. Równie istotna w tym sezonie jest postać młodego kierownika hotelu, czyli tutaj się domyślam, że też mamy coś takiego, bo tam Frączewski grał kierownika hotelu, pewnie w tych czasach bliższych milenium, a młodego u progu przebojowej kariery gra Filip Pławiak. No chyba, że to inny kierownik, no ale jeżeli dobrze rozumiem, to ten sam. W pozostałych rolach drugoplanowych, ale mimo wszystko znaczących, pojawiają się Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz. Tak jak powiedziałam, premiera już za nami, bo dokonała się ona w środę 28 lutego, a zatem już można oglądać ten serial, tych 6 odcinków. Michał skorzystał z możliwości obejrzenia pierwszego i jak tak rozmawialiśmy poza anteną, to wnioskuję z jego wypowiedzi, że
1: jakoś
0: nie wiem,
1: nie
0: czy
1: zachwyci.
0: Prędko znajdzie czas, żeby obejrzeć to dalej.
1: To prawda. Coś wolno się tu akcja rozkręca dosyć, no, więc...
0: mi się wydawało, że tyle.
1: Tak, ale ja jakoś tak... pewnie wrócę do niego, ale nie mam jakby tak, wiesz, czasem są takie seriale, że po prostu chcesz koniecznie obejrzeć następne odcinki, a tutaj to po prostu jak znajdę chwilę wolnego czasu, nie będę nic miał do roboty, a zerknę sobie.
0: Piszcie, czy podzielacie ten pogląd, bo domyślam się, że już sporo osób mogło to obejrzeć w całości nawet od tego 28 lutego, bo czasu było troszkę, więc dawajcie znać, czy podzielacie, czy wręcz odwrotnie, no ale tak czy inaczej zawsze warto wyrobić sobie własną opinię, bo to, że Michałowi się coś tam nie podoba i narzeka, to właśnie was nie warto, żeby to zniechęciło do obejrzenia, bo dla was to może być w ogóle najlepszy serial świata. Natomiast to, co jest takim znakiem rozpoznawczym produkcji pod szyldem Royst od pierwszego sezonu, to jest to, że w ich ścieżkach dźwiękowych możemy znaleźć znane utwory, które pochodzą z epoki, do jakiej przenosi nas ten serial, to znaczy z tych lat konkretnie. Nie są to piosenki nowotworzone, natomiast są to nowotworzone interpretacje, a wszystkie je łączy postać Brodki, która na potrzeby pierwszego sezonu nagrała nową wersję Wszystko, czego dziś chcę, na potrzeby drugiego sezonu piosenki Ostatni Edyty Bartosiewicz. No i w przypadku trzeciego sezonu nie mogło być inaczej, również ją zaangażowano, ale nie samą, bo towarzyszy jej między innymi ten, którego możecie pamiętać z zeszłorocznych preselekcji do Eurowizji, bowiem przegrał wtedy z tą panią od solo mimo ogromnego entuzjazmu, jaki wzbudził wśród fanów, mam na myśli Jana przez 2N, a Brodka i Jan wzięli na warsztat piosenkę List, którą przed laty wykonał zespół Hej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Czas najwyższy przejść do tematów radiowych.
0: To jest ten moment, słuchajcie, wydarzyło się to wreszcie. Wszyscy, którzy czekają, kiedy to radio, się doczekali.
1: Teraz.
0: No i też, zgodnie z tradycją, rozpoczynamy od nadawcy publicznego. Kiedyś Michał miał więcej entuzjazmu, teraz ma mniej. I my dzisiaj tak na przekór, bo Michał jest chłopakiem na opak, jak już wiecie, więc ja się mogę do tego dołączyć. Nie będziemy, tak jak w poprzednich wydaniach, wędrować sobie po numerkach, czyli od jedynki przez dwójkę do trójki i tak dalej, tylko obraliśmy inny klucz zgodnie z tym, jak te tematy gdzieś tam rezonowały w świecie medialnym i komentarzy, jakie one wzbudzały, a jeden z nich no, już nam się objawił w czasie, kiedy się nie spodziewamy z reguły wieści medialnych, mianowicie w niedzielę wieczorem. Taniec z gwiazdami był sobie emitowany, Dagmara Kazimierska tańczyła na parkiecie, aż to nagle portale medialne gruchnęły informacją, że w Radiowej Trójce wywiadów o tematyce politycznej nie będzie już prowadziła Beata Michniewicz. Polskie Radio kończy współpracę z dziennikarką. W piątek 1 marca ostatni raz poprowadziła jeszcze Salon Polityczny Trójki. Przypomnijmy, emitowany od poniedziałku do piątku o 8.45, a w sobotę dzień później Śniadanie w Trójce o 9.05. I to by było na tyle. Już jej więcej nie było. Przypomnijmy, za wirtualnymi mediami, że pani Beata to jedna z niewielu osób zajmujących się dziennikarstwem politycznym, które pozostały w stacji. Przez ostatnie 8 lat nie podjęła decyzji, żeby odejść, ale też nikt nie podjął decyzji, żeby ona odeszła. A inaczej się miały sprawy w przypadku jej kolegów, którzy robili to samo co ona. Przypomnijmy, że w połowie 2016 roku ze stacją się pożegnał Marcin Zaborski, wtedy przyszedł do RMF FM, teraz jest w TVN24. Natomiast przez kilka lat wywiady polityczne na przemian z Michniewicz prowadzili tacy znamienici dziennikarze jak Paweł Lisicki z Do Rzeczy i Bartłomiej Graczak, wówczas związany z TVP Info. Do końca zeszłego roku gospodarzami takich rozmów w stacji byli też inni dziennikarze TVP Info, na przykład Karol Gnat, Maksymilian Maszenda i Michał Rykowski. Także takie miała towarzystwo, no nie? Tak wam tylko nakreślamy, że takie miała towarzystwo. No ale jak była z tym okej, no to co? Jeżeli chodzi o te rozmowy polityczne wszelkiego rodzaju, powiedziałam o tych emitowanych rano, to do pewnego momentu nie było wszystko. Natomiast pod koniec grudnia z Trójki zniknął popołudniowy cykl wywiadów Trójkowy Komentarz Dnia. No i go nie ma teraz. Natomiast sama pani Beata staż w radiu miała długi, oj długi, bo pracę w Trójce zaczęła w roku 1983. I to, z czego zasłynęła i z czego będzie pamiętana, to jest wymyślenie pewnego plebiscytu na najbardziej oryginalne wypowiedzi polityków. Nazywał się on oczywiście Srebrne Usta, natomiast mówię o nim w czasie przeszłym nie bez powodu, bowiem zawieszony on został 4 lata temu. Był jeszcze z zapisu, że tak powiem, bo my nawet o nim mówiliśmy, nawet prezentowaliśmy w którymś roku wypowiedzi, jakie zostały do niego zakwalifikowane, no ale już od paru lat go nie ma. Szkoda, myślę, natomiast skoro nie ma pani Beaty, no to myślę, że teraz już nikt tego nie przywróci. Tak, no, jakoś wątpię, żeby tak w ogóle mogło się wydarzyć. Nawet jakby ktoś chciał, to pewnie ona by się musiała zgodzić, a ona powie, jak żeście mnie wyrzucili, to teraz wymyślajcie sobie sami rzeczy. No ale okej, czy to w takim razie znaczy, że nie ma wywiadów politycznych? Ale rzeczywiście, że są. No ale ktoś inny musi je poprowadzić. Na razie mamy takie rozwiązanie tymczasowe, bo od minionego poniedziałku w Trójce pojawia się Sylwia Białek z Informacyjnej Agencji Radiowej. Na początku stycznia Białek wraz z kilkorgiem innych dziennikarzy dołączyła do gospodarzy takich rozmów w Jedynce i Polskim Radiu 24. No ale tak jak powiedziałam, pani Sylwia tam nie będzie na zawsze, a wszystko się zmieni na początku kwietnia. No ale już wam dajemy znać, żeby nie było, bo portale medialne o tym mówią, więc żebyście nie byli w tyle. Na początku kwietnia w Radiowej Trójce wywiad o tematyce politycznej zacznie prowadzić Renata Grochal, obecnie dziennikarka Newsweek Polska. Usłyszymy ją zarówno w Salonie Politycznym, jak i w Śniadaniu w Trójce. Wraz z rozpoczęciem współpracy z Trójką Renata Grochal ograniczy swoją obecność na łamach Newsweeka. Będzie tylko pisała felietony, także to nie jest tak, że się żegna na stałe, ale udało się jakąś taką inną formę współpracy znaleźć. Z redakcją związana była przez 7 lat, prowadziła także cykle Onet Opinie i Stan Wyjątkowy, a wcześniej pracowała m.in. w Gazecie Wyborczej. Mam tutaj cytat z pani Renaty, więc pozwolę sobie go przytoczyć, żebyście tutaj mieli zapatrywanie na to, jak ona do sprawy podchodzi. Naprawa mediów publicznych w Polsce jest wielkim wyzwaniem. Nie chcę się temu przyglądać z pozycji kanapowego recenzenta. Chcę się w to zaangażować z całym zapałem i pomysłami. Silne i niezależne media publiczne, w tym Nowa Trójka, są potrzebne polskiej demokracji i obywatelom. No, niewątpliwie tak. Pewnie nie jeden mimo wszystko nie zdecydowałby się na to, żeby się w to zaangażować, mając jakąś tam ugruntowaną swoją sytuację zawodową. Pani Renata chce, no to życzymy wszystkiego najlepszego. Więc takie odejścia, takie nowości, takie nowe osoby, ale są też powroty, słuchajcie. Mamy powrót audycji znanej, przez wielu lubianej, kiedy pojawiła się ta zapowiedź Agnieszki Szydłowskiej, jaką przytaczałam ostatnio, że zagości na antenie audycja z muzyką ekstremalnie niezależną, to jakoś tak założyłam, że tej pani będzie chodziło o zupełnie nową audycję. I na razie nie mamy takich informacji, bo mamy program, który no, wraca po dość długim okresie. Mam na myśli znany duet, który tworzą Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Jeden pan na H ma nazwisko, drugi pan ma też nazwisko na H, tylko że CH. Więc jak oni to do tego jakoś dotarli, to postanowili to połączyć i właśnie z tego zaczerpnąć tytuł swojej audycji HCH, która już w Trójce była i która do Trójki wraca. Zapowiedzieli to na swoim Facebooku, to znaczy jakoś tak najpierw niewinnie wrzucili selfie, zdjęcie, że tam o, selfie na starych śmieciach, coś tam, czyli właśnie jak rozumiem w siedzibie Trójki. No ale to tak wiecie, jeszcze nic nie było potwierdzone, no a później właśnie już potwierdzone zostało, bo napisali: poprzednia audycja odbyła się dokładnie 28 czerwca 2017 roku. Mamy ją w naszym katalogu, ba, można nawet posłuchać, co wtedy graliśmy i mówiliśmy. Z facebookowego wpisu wynika, że będzie jak za dawnych czasów, kiedy można było noce z przyjemnością zarywać dla podróży muzycznych, poznawania nowości, nieoczywistych brzmień i słuchania przewodników, wiodącego Chacińskiego i czasem trochę protestującego Hawryluka. Zaskoczenie co do propozycji muzycznych, ale i własnych możliwości poszerzania granic zawsze było elementem tej audycji. Tak właśnie panowie o sobie piszą. Poza tym mamy sporo nowości, mnóstwo fantastycznej muzyki do zaprezentowania, pomysły na kolejne audycje, dużo energii i ochoty, by zrekompensować Państwu i sobie ten czas rozłąki. Do usłyszenia we wtorek o godzinie 23:00. Do odwołania jesteśmy na antenie właśnie o tej porze. Mam na myśli, oni mieli na myśli ten wtorek już miniony, więc pierwsza audycja po powrocie już miała miejsce. Ale no oczywiście, jak rozumiem, wiele kolejnych przed nami. W ostatniej audycji, tej przed zniknięciem, dziennikarze pożegnali się ze słuchaczami, informując, że znikają tylko na okres wakacyjny.
1: A na długie były okazało, te wakacje.
0: Tak, że sobie powakacjowali trochę dłużej. Zabrzmiał wtedy utwór Johnny'ego Cash'a For the Good Times, wykorzystany w dżinglu rozpoczynającym cotygodniowe spotkania. W nowej odsłonie usłyszymy tę charakterystyczną czołówkę po liftingu, więc to kolejny taki przypadek, że oni będą sobie liftingować te znane czołówki, bo już mówiliśmy ostatnio o informatorze ekonomicznym. Ale skoro wtedy to zagrali, właśnie ten utwór z dżingla, to może już jednak przewidywali, że te wakacje mogą być dłuższe, bo chcieli tutaj zakończyć jakąś taką klamrą. Natomiast myślę, że warto też sobie zdawać z jednej rzeczy, że to nie jest ten przypadek, w którym wracają osoby, które w ogóle zniknęły z polskiego radia, bo oni w polskim radiu byli. Co więcej, pan Hawryluk był, ale już nie jest, o czym też mówiłam, wicedyrektorem radiowej Dwójki. Tym, wiecie, bardzo należą do tej bardzo lubianej ekipy, prawda? No ale w Dwójce było tam miejsce, w Trójce jednak niekoniecznie. No i właśnie na pytanie jednego z internautów: znikacie z Dwójki, czy będziecie tu i tu? Chaciński, który też tam właśnie w Dwójce rzeczy robił, odpowiada: razy dwa, i zaprosił na czwartkowe spotkania w Nocnej Strefie, bo to jest właśnie program, w którym go można było usłyszeć. Tak więc, jeżeli należycie do fanów tego duetu H i CH i muzyki przez nich prezentowanej, to na pewno jesteście usatysfakcjonowani. Natomiast to nie jest jeszcze koniec wątku Trójki, bo mają dla nas jeszcze taki pewien nowy cykl, na myślę dość istotny społecznie temat.
1: Tak jest, bo w ramach realizacji misji publicznej na antenie Trójki od najbliższego poniedziałku będzie można wysłuchać programu 116-111, czyli 116-111 to jest numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Audycję poprowadzi Katarzyna Stoparczyk, doskonale znana słuchaczom z chociażby z zagadkowej niedzieli. No i tutaj mamy taki cytat Agnieszki Szydłowskiej. Audycja poza anteną od lat jest takim miejscem, do którego zgłaszają się młode osoby w kryzysach, prosząc o pomoc. I tu tak się poza anteną zastanawialiśmy, o co właściwie chodzi w tym zdaniu. I tak naprawdę no, tytuł tej audycji odnosi się do tego numeru telefonu, więc ten telefon zaufania jest właśnie takim miejscem. I cytując dalej, Katarzyna spotyka się z takimi nastolatkami i postanowiliśmy to przekuć w działanie. W naszym programie będziemy też kierować różne propozycje i spostrzeżenia w stronę rodziców, licząc na to, że to zadziała. No więc taki program, trochę podejrzewam, że no, interwencyjny być może, ale na pewno poruszający ważne tematy.
0: Z pewnością. Ale to wciąż nie jest koniec wątku Trójki, bo słuchajcie, Trójka to jest takie radio, które otwiera się na nas, na słuchaczy, i ono chce być takie, jak my byśmy chcieli, żeby ono było, więc w związku z tym ono pyta.
1: Ja wzdycham, ale dlaczego wzdycham, to zaraz będę. Tak, zaraz będę o tym mówił. Ty się też podzielisz, myślę, swoimi doświadczeniami. Natomiast najpierw kilka słów o tym, i znowu cytujemy Agnieszkę Szydłowską. Nie pracujemy dla siebie, nie robimy czegoś, co ma nas zadowolić. Nie?
0: No właśnie. Ja myślałam, że fajnie jest robić to, co się lubi. No właśnie. Co się lubi, ale nie znam się.
1: Dokładnie. Realizujemy misję publiczną, ale żeby ją realizować, musimy być w kontakcie z tymi, dla których pracujemy. No i dalej. Aby wysłuchać słuchaczy, uruchomiliśmy specjalną kampanię Trójka Pyta. Już teraz no, możemy jednak zdradzić kilka nowości, które pojawią się na naszej antenie. To jest nawiązanie między innymi do tej audycji, o której wspominałem wcześniej, ale dalej jeszcze cytując tutaj panią Szydłowską. Radiowa Trójka, jak i całe polskie radio, przechodzi proces przebudowy, który z jednej strony wpisuje się w dyskusję o przyszłym kształcie mediów publicznych w Polsce, a z drugiej jest dialogiem z potrzebami słuchaczy. Świadomi zmian, które zachodzą we współczesnym świecie, chcemy się przyjrzeć temu, jak ewoluują oczekiwania naszych odbiorców. Trójka pyta, czego słuchacze oczekują od rozgłośni. Słuchacze obecni oraz przyszli mogą wyrazić swoją opinię na stronie 3pyta.polskieradio.pl. W interaktywnym filmie wspólnie odwiedzamy studio emisyjne, koncertowe studio imienia Agnieszki Osieckiej oraz najstarsze studio radiowe w budynku przy Myśliwieckiej 3/5/7. W podróży przez redakcję odbiorcom towarzyszy Agnieszka Szydłowska, która przy okazji pyta słuchaczy o to, czego oczekują od rozgłośni. Naprawdę interesuje nas teraz na tym etapie porządkowania anteny i tworzenia jej nowego kształtu, o czym przede wszystkim powinniśmy myśleć. Czy na przykład o muzyce, czy bardziej o rozmowach, czy mamy więcej czasu poświęcić na kulturę i opowieści społeczne, o życiu ludzi, czy na przykład powinniśmy się skupiać nie na gadaniu, tylko na dostarczaniu informacji i skupić się na tym, by nasi słuchacze byli rzetelnie poinformowani, wyjaśnia dyrektorka, redaktorka naczelna radiowej Trójki. Aplikacja jest tak stworzona, że pozwala bardzo łatwo się odnaleźć i pomaga nam odpowiadając na padające pytania. Ale są też pytania otwarte, w których można wpisać na przykład wymarzone zespoły, gości i tematy, które możemy poruszać, podkreśla Agnieszka Szydłowska.
0: Możemy wpisać, tylko jakim kosztem to wszystko?
1: To znaczy nie, no właśnie, wiesz co?
0: Otwarte to są jedyne...
1: Słuchajcie, otwarte pytania to są jedyne pytania, które naprawdę jesteśmy w stanie rzetelnie wypełnić i mamy 100% pewność, że wpisaliśmy to, co chcemy i tam, gdzie chcemy.
0: Oczywiście mówimy o naszej perspektywie, tak, użytkowników z dysfunkcją wzroku, bo wydaje nam się jednak, że skoro tu jest coś, co udostępnia na swojej stronie publiczna rozgłośnia i jedna z jej dużych anten, to byłoby fajnie, żebyśmy żyli w idealnym świecie, w którym wszyscy, niezależnie od korzystania z jakichś tam dodatkowych narzędzi i ograniczeń, jakie mają, mogli to wypełnić w taki samo komfortowy sposób. No, to tak nie działa, niestety.
1: To znaczy tak, taką ankietę, jaka tam jest, to naprawdę wydaje mi się, że nie ma najmniejszego problemu, żeby stworzyć z zastosowaniem takich narzędzi, jak chociażby formularze Google. Bo tam nie ma jakichś skomplikowanych pytań, tam jest kilka pytań na krzyż, ale cała ta magia to jest właśnie to, że Agnieszka Szydłowska zwraca się do nas po imieniu. Ile ona to, tak, ile ona tam musiała tych imion nagrać. Już widziałem takie komentarze na Facebooku, a ja podejrzewam, że to wszystko załatwił Eleven Labs, tak naprawdę.
0: No tak, no, ktoś jej wpisze jakieś imię.
1: Dokładnie.
0: Bogu chwało.
1: Nie. To tak nie działa. To tak nie działa, to już od razu muszę powiedzieć, bo imiona masz do wyboru z listy. Aha. Jak danego imienia nie ma, to no po prostu tego imienia nie wybierzesz. To nie jest tak, że możesz sobie wpisać cokolwiek. Tylko już na tym etapie z naszej perspektywy jest problem. Bo ja wpisałem wczoraj Michał, klepnąłem Enter, a nagle Agnieszka Szydłowska zwróciła się do mnie per Michalino. Więc już jest fajnie. Cofnąłem się i wybrałem właściwe imię. I teraz tak. Pytania otwarte, to tak jak wspomniałem, jest coś, co spokojnie jesteśmy w stanie wypełnić. Bo to są zwykłe pola edycji, w które się po prostu wprowadza odpowiednią treść, przechodzimy dalej, no i to działa. Natomiast tam są na przykład takie pytania jak, czy ma być w Trójce więcej muzyki, czy polityki, czy kultury bardziej nawet, czy kultury i polityki. I jest suwaczek. Taki suwaczek ustawiony domyślnie w pozycji 50%, czyli równo pół. No i teraz moje pytanie, jak przesunę go na 0, to co, a jak przesunę go na 100, to co?
0: No,
1: za czym ja w tym momencie głosuję? Było też jakieś takie pytanie, już teraz nie pamiętam, czego ono dotyczyło, natomiast to było pytanie ilośćkrotnego wyboru, tylko czy jednokrotnego, czy wielokrotnego, to ja nie wiem, bo tam były na przykład tylko chyba ze 3 przyciski do wyboru. Czy można było sobie klikać w te przyciski, ale ani żadnej informacji odnośnie tego, czy to są pola wyboru, czyli czy to jest wielokrotnego wyboru, więc czy ja mogę zaznaczyć te kilka odpowiedzi, czy na przykład mogę wybrać tylko jedną z tych odpowiedzi. No nie wiem tego, bo w żaden sposób nie jestem o tym informowany. Z urządzenia mobilnego, no to ta ankieta moim zdaniem jest totalnie nie do wypełnienia. Z komputera byłem jeszcze w stanie przynajmniej na te pytania otwarte odpowiedzieć, no i jakoś tam powiedzmy na te zamknięte przynajmniej spróbować. Nie wiem, jakich odpowiedzi do końca udzieliłem, no ale tak nie powinien publiczny nadawca. Publiczny, który jeszcze w dodatku teraz cały czas ma na sztandarach informacje o tym, że ma być lepiej, tak? No to fajnie, ale ja tego lepiej absolutnie nie widzę, bo ta ankieta to jest po prostu zło. Ona jest zrobiona źle. Z naszej perspektywy ona w ogóle w żaden sposób nie została zaprojektowana z myślą o dostępności. Ja naprawdę nie mówię, że powinni się wszyscy znać, że teraz trzeba by robić nie wiadomo jaki audyt, ale ja zakładam, że w radiu publicznym to jednak jest jakiś dział IT, który no, robi różne rzeczy dla publicznego nadawcy i kogoś tam jednak mimo wszystko można by było przeszkolić, że warto o tę dostępność dbać. Skoro chcemy zmieniać, to zadbajmy o to, żeby ta warstwa internetowa coraz ważniejsza, bo przecież Agnieszka Szydłowska sama mówi, że teraz to trzeba iść w multimedia. Jak ona chce tak iść w multimedia, to ja się zaczynam bać. Bo
0: no to nie idzie. No, powodzenia.
1: Bo to można pójść tak w multimedia i wszystko może być naprawdę fajnie dostępne, wszystko można zrobić, tylko przede wszystkim trzeba chcieć stosować pewne standardy. Tak z ciekawości zapytam, tobie się udało tę ankietę wypełnić w końcu do końca, że tak powiem, bo tam pisałaś wczoraj, że się chciałaś poddać.
0: No cóż, pozaznaczałam, ale co? To taka sama moja wiedza jest jak i twoja, więc... Ale pani Szydłowska przynajmniej pogadała do nas na wszystkich etapach tego właśnie.
1: Fajnie, tylko to też było jakoś źle zrobione, bo tam raz było ją słuchać w jednym kanale, potem było dobrze, potem znowu coś... A to też tak jakoś mam wrażenie, że...
0: Ale jak Michał mi przysłał link do tego, to on już był taki, wiecie... że pani Agnieszka już się zdążyła dowiedzieć, jak ja mam na imię, bo tam na końcu właśnie macie coś takiego, tak, że wyślij, jak masz znajomego, który by chciał też wyrazić swoją opinię na temat kształtu trójki, jaki by widział, to możesz do niego wysłać i podaj nam jego imię. I Michał to już zrobił dla mnie i dzięki niemu po prostu powiedział pani Agnieszce, jak mam na imię, no powiedzmy to wprost. Więc no to było miło, bo ja lubię takie, wiecie, bajery, ale to się skończyło no, właśnie na tych bajerach, a czasami może lepiej mniej bajerów, ażeby w ogóle to się dało zrobić.
1: Ja naprawdę zdecydowanie wolałbym bardziej niż to, żeby pani Agnieszka mówiła do mnie po imieniu, to żeby mi podrzuciła taką ankietę. Niechby i już mówiła tam po prostu jakoś tak ogólnie, bezosobowo w tych filmikach, bo przecież dałoby się to zrobić. Formularze Google na przykład. Znowu będę wracał do tej technologii, która po prostu jest dostępna. To nie dlatego, że Google mi coś zapłaciło, ale że ona
0: sama
1: jest...
0: Sama ja robiłam tak, podcast.
1: Do, a, dokładnie. Było, dokładnie. Ale w formularzach Google można przecież osadzić jakieś materiały z YouTube'a. Tam na każdym ekranie można sobie osadzić jakiś filmik. Więc co, no nie dałoby się zrobić tego w ten sposób, jak już bardzo pani Agnieszka chciała iść w multimedia, to trzeba było pójść tą drogą, z której mógłby skorzystać każdy. Bo tak to, no niestety, nie skończyło się to dobrze.
0: Dobrze, skończył już narzekać? Możemy przychodzić wreszcie do...
1: Ja tak mogę jeszcze długo.
0: To tak jak ja w miesiącach, kiedy jest Eurowizja i trzeba zagłosować, to jest niedostępne.
1: Tak, tak.
0: W każdym razie, kochani, są też dobre wiadomości. Dla mnie to jest dobra wiadomość, chociaż nie jestem miłośniczką opery, ale cieszę się bardzo, że wraca osoba, która się na niej zna, bo zna się nie tylko na niej, ale w ogóle na szeroko pojętej muzyce klasycznej, a zniknęła ona z radiowej dwójki w okolicznościach, no... cokolwiek dyskusyjnych i takich, które nie powinny mieć miejsca. Krytyczka muzyczna Dorota Kozińska znowu będzie pojawiać się w radiowej dwójce. W czwartek napisano na fanpage'u dwójki na Facebooku, cytuję: Dorota Kozińska już za chwileczkę, już za momencik, będzie z nami w sobotnie wieczory. Najbliższe spotkanie, a właściwie powrót w sobotę 9 marca, to nie przypadek, moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego. Przeznaczeniem Doroty Kozińskiej jest komentowanie opery. Zapraszamy i polecamy transmisję z The Metropolitan Opera o godzinie 18, czyli drodzy Państwo, za 3 minuty, za 2 już nawet, pani Dorota Kozińska będzie tam. No a nie było jej od dłuższego czasu. W kwietniu 2022 roku Polskie Radio zerwało w trybie natychmiastowym współpracę z Dorotą Kozińską. Ona się pojawiała w Polskim Radiu Chopin, miała tam jakieś audycje w dwójce, była jedną z jurorek w audycji Kto Słucha, Nie Błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki Jacka Hawryluka, do niedawna wicedyrektora stacji, a teraz wciąż obecnego w Polskim Radiu z panem Hacińskim w HCH. No i właśnie zastanawiam, co teraz z tym Trybunałem tak swoją drogą, skoro już o 18 nas zapraszają na wieczór operowy, gdzie Dorota Kozińska wygłosi jakiś swój komentarz do opery, która będzie transmitowana, a przecież Trybunał był nadawany od 17 do 19, potem zawsze była jakaś miejscówka z dwójką, jakieś takie mini koncerty i potem dopiero była opera, więc jak zaczynamy wcześniej z tą operą, to sugeruje mi to jakieś większe jeszcze zmiany w ramówce, których dotychczas jeszcze nie rozpoznałam, ale nie ukrywam, że jestem ciekawa, jak oni to tam poukładają. No ale przypomnijmy okoliczności zniknięcia pani Doroty, bo mówiliśmy o nich na naszej antenie. To się wszystko wydarzyło po tym, jak na swoim prywatnym profilu na Facebooku skrytykowała obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej, bo pani Dorota prowadzi profil na Facebooku, na którym publikuje posty publiczne, ale ten akurat udostępniła prywatnie dla swoich znajomych i tam chyba ktoś wziął, zeskrinował, wysłał gdzie trzeba. No chociaż no, to też tak nie jest do końca potwierdzone, że to właśnie z tego powodu podjęto decyzję, że pani Dorota już się nie będzie pojawiała w dwójce, bo w rozmowie z Gazetą Wyborczą krytyczka podała wpis z Facebooka jako prawdopodobny powód zerwania współpracy. Dodała, że nikt z władz radia w tej sprawie się z nią nie skontaktował, a przypomnijmy może, co to jest za wpis kontrowersyjny, nie oszukujmy się, bardzo kontrowersyjny. Jeden z najpiękniejszych neologizmów ostatnich dni, dwunastnica. Proponuję zejść niżej w głąb przewodu i kolejne huczne obchody, nie mające nic wspólnego z autentyczną tragedią, jaka rozegrała się pod Smoleńskiem, nazywać okrężnicami, bo urządzane są na okrągło, lub odbytnicami, bo wciąż się odbywają i jakoś nie widać woli narodu, żeby temu zapobiec. No i rozumiecie grubo. Kozińska mówiła wtedy Gazecie Wyborczej, że z archiwum portalu Polskiego Radia usunięto wszystkie odcinki prowadzonych przez nią audycji. I ja pamiętam, że wtedy komentowałam, że bardzo szkoda, bo to jest dużo materiału o naprawdę bogatej treści i istotnej wartości merytorycznej. Natomiast wirtualne media nam donoszą, że już obecnie są dostępne na stronie te rzeczy. Ciekawe, kiedy zdążymy wrócić. Czy jakoś tak jeszcze zapisu cichaczem, czy niedawno ktoś to przywrócił.
1: No podejrzewam, że niedawno to mogło mieć miejsce. Kto by tam o tym pamiętał, żeby to przywracać w sumie?
0: Ja tam wiem. No i też wtedy z emisji wycofano odcinek płytowego Trybunału Dwójki, który był nagrany, no ale on był właśnie z jej udziałem, bo nie we wszystkich odcinkach występowała, ale w dużej liczbie i jeden nawet właśnie się nie doczekał tego, żeby się pojawić na antenie. I Polskie Radio wówczas faktycznie potwierdziło, że powodem rozstania był wpis o rocznicy i w oświadczeniu stwierdzono, że wpis krytyczki narusza wszelkie zasady życia społecznego. Michale, rozumiesz? Nie jedną zasadę, nie dwie, po prostu wszystkie, jakie istnieją. Obraża uczucia wielu osób. Czy ty jesteś w gronie wielu?
1: Nie.
0: Aha. I jest przykładem używania mowy nienawiści.
1: Aha.
0: Już wam to też tłumaczyłam, że mowa nienawiści to nie każdy krytyczny komentarz jest mową nienawiści, tak jak nie każdy krytyczny komentarz jest hejtem. Gdyby ona kogoś obraziła personalnie, czy też odniosła się do ofiar katastrofy, no właśnie kogoś obraziła, no to to jest mowa nienawiści, a ona się odniosła do sposobów obchodzenia rocznic tej katastrofy, więc to nie stało koło mowy nienawiści. No ale oni uznali, że tak, bo nie umieją definiować określeń, dlatego w trybie natychmiastowym zakończyli współpracę z Dorotą Kozińską.
1: Ale przede wszystkim, wiesz co, przede wszystkim, no to był prywatny post na Facebooku. To nie było udostępnione coś publicznie dla wszystkich. To nie było nawet, jak rozumiem, na fanpage'u.
0: Czyli... No bo ona nie ma. Ona ma taki profil.
1: Profil,
0: wiesz,
1: tak.
0: Profil swój. Ja też właśnie mam przy niej kliknięte obserwacje. Więc jak ktoś ma udostępnione z ustawieniem publiczne, to widzę, tak jak wszyscy, tak jakby to pisała na swoim fanpage'u, a część postów pewnie takich właśnie bardziej prywatnych wrzuca z ustawieniem znajomi i tego ja nie widzę, no bo aż tak to dobrze nie ma, żebym była jej znajomą. No i właśnie taki był ten post o odbytnicy, no ale ma jak widać bardzo świetnych znajomych, którzy stwierdzili, że gdzieś tam to wyślą, no ale tak jak mówisz, to nie było właśnie udostępnione publicznie, tylko prywatna rzecz.
1: Dokładnie. Myślę, że pani Dorota bardzo intensywnie przejrzała listę po tym wydarzeniu swoich znajomych na fejsie.
0: Na pewno. Natomiast tak jak powiedziałam, już można jej słuchać w Dwójce, pewnie już coś właśnie do słuchaczy mówi, jest to prawdopodobne. Można ją też czytać, bo jest związana jako publicystka z Tygodnikiem Powszechnym, z zeszytami literackimi. W latach 1992-2013 pracowała w Ruchu Muzycznym. Tak trochę skłamałam, bo to nie to, że ona nie ma fanpage'a, bo jej fanpage istnieje, tylko że się nie nazywa Dorota Kozińska, tylko Upiór w Operze, bo ma właśnie też takiego bloga, na którym zamieszcza teksty związane z muzyką, takie rzeczywiście już zagłębiające się w te zagadnienia, w szereg kontekstów, historię powstawania dzieł, czy też historię jakichś konkretnych wykonawców, więc można ją śledzić w zasadzie w tych dwóch miejscach, na tym profilu takim jako osoba, że tak powiem, i na fanpage'u Upiór w Operze. Zawsze tam znajdziecie linki do tej strony internetowej, na której wrzucę swoje wpisy. Także dla mnie super, bo jak najwięcej w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w publicznych mediach, zwłaszcza w Polskim Radiu, osób, które po prostu wiedzą, o czym mówią, które są świetnymi fachowcami w swojej dziedzinie, a pani Dorota na pewno się do takich osób zalicza. No to my dzisiaj tak nie po kolei, tak jak powiedziałam. Była Trójka, była Dwójka, a teraz Polskie Radio 24 z tej okazji, że mają dla nas nową audycję.
1: Tak jest. Audycję, która nazywa się Turbo Historia. Właśnie wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 zadebiutował magazyn historyczno-kulturalny, właśnie tak zatytułowany, czyli Turbo Historia. Jego gospodarzem jest dziennikarz stacji Krzysztof Grzybowski. W Turbo Historii prezentowane będą premiery filmowe i książki z historią w tle oraz nieznane fakty z przeszłości i spory o historię i jej bohaterów. Krzysztof Grzybowski będzie rozmawiał o tym, jak opowiadać o trudnej przeszłości, na ile twórca ma prawo do jej własnej interpretacji oraz czy dyskusji o historii, czy w dyskusji o historii można uciec od polityki. W pierwszym wydaniu gościem był reżyser Marcin Koszałka, a audycja pojawia się 6 minut po godzinie 22 w piątki.
0: No to taka ciekawostka i teraz wędrujmy aż na początek, jeżeli chodzi o numerki z Polskiego Radia 24 do jedynki, bo tutaj też będzie informacja o pewnym Krzysztofie, który też ma nazwisko na G. Tam był Krzysztof Grzybowski, a ten Krzysztof jest Grzesiowski. Myślę, że nazwisko znane słuchaczom radiowej jedynki.
1: Tak jest. I ten pan właśnie wrócił do prowadzenia rozmów w programie pierwszym Polskiego Radia. Krzysztof Grzesiowski został odsunięty od wywiadów w 2019 roku, kiedy dyrektorem radiowej jedynki była Agnieszka Kamińska, która później przeszła do zarządu spółki. Dziennikarz prowadził jedynie magazyny informacyjne, no więc taka degradacja, no a teraz wrócił na swoje poprzednie stanowisko. Przez wiele lat Krzysztof Grzesiowski był jednym z gospodarzy sygnałów dnia. W 2013 roku został laureatem Złotego Mikrofonu za perfekcyjne prowadzenie tego programu. No a potem, jak się jednak okazało, to było za mało.
0: Nie, być perfekcyjnym to rzeczywiście czasem nie wystarczy. I na koniec jeszcze jedna informacja, o którą dopominali się słuchacze, jeden konkretny słuchacz, bo...
1: Pozdrawiamy Darka.
0: Mówimy o jedynce, dwójce, trójce, czwórka, nawet ostatnio była Polskie Radio 24, ale to nie są wszystkie anteny Polskiego Radia. Jest jeszcze Radio Chopin, którego także nie ominęły zmiany, jeżeli chodzi o kierownictwo, bowiem profesor Marcin Gmys został odwołany ze stanowiska dyrektora Polskiego Radia Chopin. Szefem stacji został mianowany natomiast Piotr Matwiejczuk, od kilku dni wicedyrektor radiowej dwójki, także łączy te funkcje. Prywatnie podobno panowie się przyjaźnią, więc mam nadzieję, że są z tym okej. Tutaj właśnie o tej informacji dopominał się Dariusz, związany też z Radiem Chopin, prowadzący w nim audycję, bo tutaj nam dawał znać, że mówiłem przecież o tylu antenach Polskiego Radia, czemu nie o Radiu Chopin. Więc w tym miejscu zwracamy się do Dariusza i innych osób chętnych, bo zawsze czekamy na wszelkie informacje od Was. Jeżeli chcielibyście coś jeszcze dodać, jeżeli chodzi o zmiany w Radiu Chopin, nie tylko oczywiście w nim, ale tutaj o Radiu Chopin akurat jest mowa, to chętnie przyjmiemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie słuchać i śledzić wszystkiego, a o Radiu Chopin mówi się zdecydowanie mniej, więc jeżeli coś tam się jeszcze dzieje, Dariuszu i drogie inne osoby, Waszym zdaniem, co by wymagało omówienia, to piszcie, my bardzo chętnie Wasze komentarze na ten temat przeczytamy na pewno, Michale, zgadzasz się ze mną w
1: oczywiście
0: tej materii, więc czekamy na komentarze o Radiu Chopin i o wszystkich innych sprawach i tak właśnie w taki otwarty sposób kończymy już wydanie magazynu RTV numer 208, pozostawiając Was, no właśnie, po pierwsze z zachętą do pisania do nas, a po drugie z nadzieją, że spotkamy się w przyszłym tygodniu już z głosem moim bez zarzutu, a Twoim to tym bardziej. I wtedy już tak się szykujemy, żeby Was zaprosić na Galę Fryderyków. Być może także na ten program z powrotami do szkoły w TTV. No się okaże, co tam się jeszcze uzbiera. Również na powrót programu pewnego poświęconego kulturze do TVP. Także już ziarnko do ziarnka gromadzimy te informacje i gromadzić je będziemy przez kolejny tydzień, żeby się z Wami za tydzień usłyszeć. A zanim jeszcze się rozstaniemy na dobre, no to pożegnanie muzyczne, które się będzie odnosiło do programu HCH. Wspomniałam, że w ostatnie kolejnej audycji przed zniknięciem tego programu panowie Hawryl Kichaciński zagrali piosenkę Johnny'ego Cash'a, która pobrzmiewa w ich czołówce. Teraz ma również brzmieć, ale po liftingu. U nas bez żadnych liftingów, po prostu Johnny Cash, tak jak to nagrał, tak to będzie brzmiało. No a my brzmieliśmy jak zawsze w tym samym składzie, ja z głosem no takim, jaki był, ale był, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Słuchacie Radia DHT.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Loading.

0: Witam wszystkich serdecznie. Witam w moim kolejnym podcaście. Tomasz Tworek z tej strony. To słyszycie coś, co znacie. Tak. Tak, dokładnie znacie tą grę. I dziwicie się pewnie, dlaczego o niej mówię, skoro już o niej mówiłem. Ale obiecałem wam jedną rzecz i myślę, że to będzie coś ważnego dla tych, którzy lubią tą grę, a mianowicie Bakura no Daibouken 3. Bo to już nie Bakura no Daibouken, to znaczy to dalej ta sama gra, aczkolwiek nazywa się Our Great Adventure 3 A Lone Wolf. I muszę wszystkich poinformować tych, którzy o tym jeszcze nie wiedzą, ale ta gra została właśnie w pełni przetłumaczona na język angielski, co właśnie dzisiaj pragnę pokazać. Gra oczywiście nie bardzo się zmieniła, to znaczy oczywiście pojawiły się pewne bugfixy, więc no jednak Yukio ciągle nad tym pracuje, ale co jest bardzo istotne, mamy pełne tłumaczenie na język angielski, co za chwilę pokażę w praktyce. I powiem wam jedno, bo znacie już moją opinię na temat tej gry, z tym tłumaczeniem gra się dużo lepiej. Ja dotąd sądziłem, że rozumiem bardzo wiele, natomiast to tłumaczenie pokazało mi, że wcale tak nie jest. Jest w tym tłumaczeniu coś, co na pewno ułatwi grę, bo wszystko jednak jest w poprawnym angielskim, a nie takim tłumaczonym przez wszelkie wtyczki, co ułatwia sprawę mocno i zrozumiecie dużo więcej. Oczywiście mówię do tych, którzy znają język angielski, co jest jednak dalej wymagane. Ja mam nadzieję, że zabiorę się za tłumaczenie tej gry na język polski. Natomiast kiedy, tego nie mogę powiedzieć. Za dużo rzeczy teraz jest wokół mnie, za dużo się dzieje i pracuję też nad kilkoma innymi projektami, więc no, nie mogę powiedzieć kiedy. Natomiast jest taka możliwość, więc mam nadzieję, że kiedyś to jednak stanie się rzeczywistością. Bakura no jak dobre było, takim dobrym pozostało, więc przejdźmy może do tego, jak to tłumaczenie wygląda. Ja zdecydowałem się tutaj na coś, co mam nadzieję sprawdzi się dużo lepiej niż używanie wolnego syntoka. Pokazuję wam jednak grę po angielsku, więc zdecydowałem, że będę używał angielskiego głosu, co będzie no dużo lepsze, bo jednak co syntok to syntok, a wiem, że nie każdy przepada za tą syntezą. Ja używam jej jako moja główna synteza, natomiast wiem, że są ludzie, którzy albo jej nie rozumieją, nawet jeśli ją trochę zwolnię i mają problem. Więc postanowiłem użyć głosu angielskiego i mam nadzieję, że to będzie dobre posunięcie. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym i czy to był dobry ruch, czy nie. A zatem Our Great Adventure, bo tak nazywa się gra poprawnie po angielsku. Zaczynamy. Menu. No cóż, nic tu się nie zmieniło.
1: New game, load game, loads a previous.
0: Load game, oczywiście wczytujemy grę. Nowa gra.
1: Creates a new data file and starts the game. Check for updates. Checks for a new version of the game online.
0: To jest do sprawdzenia oczywiście aktualizacji.
1: Preferences. Change various options for the game. Exit. Exits the game.
0: Zajrzyjmy do preferences.
1: Preferences. BGM volume current value 1000.
0: No to głośność muzyki.
1: Atmosphere sound volume current value 2000. Speech output current method auto detect.
0: Auto detect, ja używam NVA, ale jest na autowykrywaniu.
1: For updates on startup current setting on.
0: To jest włączone, żeby sprawdzało aktualizację.
1: Type for modern current setting. Arrow keys to run / hold down control to walk.
0: Tak, tu żeby biegać, a z kontrolem chodzić powoli. To można zmienić na odwrót oczywiście, natomiast dla mnie tak jest lepiej.
1: Output combat logs current setting off.
0: Żeby nam drukował, to znaczy jakby robił plik z combat log, czyli z tego, co jest z walki.
1: Page up / page down scroll.
0: Tutaj page up, page down, żeby przewijać tekst.
1: Language select.
0: Tu jest language select, ja mam ustawiony angielski.
1: Save settings.
0: Save settings.
1: Settings are great adventure. I.
0: O, aj. Oczywiście.
1: Menu, load game,
0: no jest to trójka po prostu, a on tak to czyta. No ale to trójka. Pokażę wam od nowej gry oczywiście. Bo czemu nie?
1: Welcome to our great adventure. I. This game is the sequel of our great adventure 2. First, please choose a save slot to use. What? Please choose a save slot. 1.
0: Oczywiście tego nie będę robił.
1: 10. This slot has already been used.
0: O, ale tam niewiele jest.
1: Yeah, no, yeah. Next, please decide your player name. In Bakurano de Balkanai blank.
0: No to wpiszemy tu Mirin.
1: Your player name is Liren. Is that okay? No, yes.
0: Okej, okay, no to zacznijmy.
1: New data has been created. Game setup has been completed. Now the game begins.
0: Mhm, no, teraz gra się zacznie.
1: This is the sequel of the Our Great Adventure series. Do you want to recap the previous story? If you haven't played the previous games, it will help you understand the game world.
0: Dokładnie. I czy chcemy, czy chcesz przypomnieć sobie historię z poprzednich gier, co pozwoli na zrozumienie świata gry i tak dalej. Myślę, że to zrobimy, jako że mamy to przetłumaczone, więc taki szybki recap, czemu nie? Ja powiem wam szczerze, że tego jeszcze nie robiłem.
1: What would you like to do? I know that. Let me play. Please recap.
0: Please recap. Spróbujemy.
1: A large house at the edge of Crystal City. One day, Liren, who is living there with his friends, sees a group of bully boys desperately searching for food. Screaming, give us food, they attack Liren's house.
0: O, ktoś zaatakował nasz dom.
1: A few days later, Liren has a strange dream. Person 1, Nuu. Person 2, shit, I'm hungry. Person 3, up, that hurts. Person 4, what will happen to us next? Person 5, my daughter. Child 1, boo-wah-wah-wah-wah-wah. Liren, cruel, too cruel. Strange voice.
0: Tak, oczywiście, dziwne. To taki ma niby być w stylu śmiechu.
1: Die. All the food is ours.
0: Czyli tu chodzi o walkę o jedzenie.
1: Several days later, Liren decides to take his first journey to find out the truth.
0: Tak, zdecydował się wyruszyć w podróż, żeby znaleźć, jakby zbadać, co się dzieje.
1: Next door, he sees a violent bully boy and is forced to fight with him. The bully boys are stealing food here and there because they ran out of things to eat.
0: A propos jedzenia, tam są jacyś tam ludzie, którzy kradną to jedzenie, bo sami nie mają.
1: The enemies are not only the bully boys. A strange man, calling himself Yamijin, kidnaps a child for an unknown reason. Liren successfully rescues the child and heads to Arkhire City, a large city next to Crystal City.
0: Czyli jakiś dziwny, nieznajomy mężczyzna porwał jakieś dziecko, ale Liren, znaczy się postać w tej grze, odzyskała ów dziecko.
1: However, Yamijin ambushes Liren and makes him teleport to one of his labs. Liren's friends are captured there. He manages to rescue them and return them home.
0: O, nawet moich kumpli się udało odzyskać z jakiegoś dziwnego laboratorium, do którego zostaliśmy teleportowani.
1: At the exit of Arkhire City, Liren faces a monster that Yamijin owns. He manages to defeat it and is given a weird key from the dying monster.
0: Po zabiciu potwora dostaliśmy jakiś dziwny klucz.
1: The key is a very important key for Yamijin. It can unlock the path to his true lab. Liren takes the path being navigated by the key and finds the truth.
0: No tak, ten klucz był ważny dla tego gościa, żeby otworzyć drzwi do jego jakiegoś takiego prawdziwego laboratorium. No ale oczywiście Lirinowi się udało, tak?
1: The thing that caused this circumstance is called Yakodank. What is Yakodank? Is it a human or something else? That's still unknown.
0: Dalej nie wiadomo, czy ten ktoś był w ogóle człowiekiem.
1: There is a series of logs that Yakodank and Yamijin were exchanging via email. Tracing the logs, Liren finds that Yakodank's objective is to collect food for himself. Also, Yamijin seems to have been working for Yakodank.
0: O, czyli ten Yamijin pracował dla tego drugiego.
1: While they were carrying out their plan, a boy called Luring appears, which is annoying and uncomfortable for them. To terminate him, the Megasaurus, the extremely large monster Luring had fought at the exit of Arkhyr City, was dispatched as their ultimate weapon. However, the monster, being defeated, Yakudenk no longer has a way to get rid of him. The loss of the secret key is Yamajin's fault, because he asserted that the Megasaurus wouldn't lose against Luring. Anyway, Luring now knows the root of the problem. His objective is to find out the truth behind their food monopolization plan. And stop it. At the top of Flame Mountain, Luring faces off with a large fighter robot called Death Robot.
0: I tu oczywiście mamy cały ten recap. Nie wiem, jak to jest długie, więc może nie będziemy przechodzić przez ten cały. Chciałem wam po prostu pokazać, jak to działa. I jest to przetłumaczone, więc jest to cała historia, więc przyspieszymy to po prostu. Bo i przejdziemy do tej części gry i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No tak, ale przyspieszam i tutaj oczywiście różne dźwięki się pojawiły po drodze. No ale mam nadzieję, że to już wszystko.
1: No. Yes.
0: Tutaj mnie o coś pyta, tylko nie bardzo mogę sprawdzić chyba o co. No kliknę jest. O, tu jest backup. Czy chcę zbackupować? Nie będę teraz robił. Tak, bo tu możemy, już mówię, o co chodzi. Miałem zapytanie, czy chcę zrobić kopię save'a z gry, gdyż jest taka możliwość i wtedy te kopie lądują na serwerze i potem, jeśli stracimy nasz zapis gry, możemy to łatwo odzyskać. To jest bardzo przydatne, szczerze mówiąc. Zdarzyło mi się z tego skorzystać. Nie.
1: Total playing time 0 hours 13 minutes 23 seconds. Stage select moves to the stage selection menu. Status displays player status. Items, lists,
0: przedmioty,
1: tactical items,
0: czyli takie taktyczne przedmioty, które są używane, collection items,
1: current collection items, weapons, lists, current
0: bronie,
1: shields, lists, current
0: tarcze,
1: manage data, manage this save data, preferences,
0: ustawienia i wyjście. Przejdziemy zatem do stage selection. I zaczniemy od początku.
1: Select a stage. Tutorial. Bakurano de Balkan.
0: Przejdziemy przez ten tutorial szybko raczej, bo to już robiłem. Który był już chyba wtedy dość przetłumaczony. No tak, to nawet nie jest przetłumaczone na Our Great Adventure.
1: Before you begin your adventure, let's familiarize ourselves with basic game operation. Even if you've played the previous game, Bakur, there is nothing different to... Select a level. 01. Let's take a walk.
0: Let's take a walk. Czyli tu mnie uczą oczywiście skakać, co już było, więc nie będę tego czytał, tylko po prostu przejdę przez niego w miarę szybko.
1: By default, in Bakia walking. By the way, this game is a 2D and you can jump over the wall.
0: Teraz będzie skakanie przez ściany.
1: If you step on a gap in between the
0: i spadamy do wody. Ciekawe, czy da się coś zrobić z tym kotem. Zawsze mnie to interesowało, bo tu jest kot. Ciekawe, czy on się pokazuje. No, trochę jest tutaj obiektów. O tym będę wam mówił później, ale oczywiście pokazywałem jednak sporo z tego w poprzednim podcaście, więc też postaram się wam pokazać nowości. No, jak się powtórzę z czymś, no to trudno. Może w sumie lepiej będzie taki konkretny podcast o całej tej grze.
1: If an object is loc-

sensie chodzimy lewo-prawo. Wciskając do góry skaczemy. No i teraz będę musiał enterem odbijać piłeczki, które lecą.

0: Myślę, że wszystko.
1: Keep it up. I'll give some of the balls to you. Select us. So 0203. Let's be acrobatic. Well, let's learn jumping and attack.
0: You... Będę musiał przeskakiwać różne rzeczy typu. Typu te. To był dźwięk, oczywiście on oznacza, że udało mi się to zaliczyć. Bardzo się cieszę, powiem wam, że ta gra została przetłumaczona. Och, tej mi się, jak widzicie, nie udało. Wskoczyłem w trochę złym momencie. A, bo stoję sobie bardzo blisko miejsca, z którego te rzeczy wyjeżdżają, że tak powiem. Więc mam trochę mniej czasu na skok. Co jest oczywiście do zrobienia, natomiast... I powiem wam, że ja się strasznie cieszę z tego, że ta angielska wersja jednak się ukazała, bo mi bardzo wiele udało się zrozumieć rzeczy, których wcześniej nie rozumiałem. I to się też tyczy odblokowywania różnych rzeczy, bo jak już wiecie albo nie, zwłaszcza ci, którzy nie słyszeli tego podcastu. There is another way to avoid attacks. This is a 2D side scroller, which tak co mówiłem, 2D side scroller. Attack by getting out of its range. I'll create a tile above you at the location 105-2. Jump onto it and avoid the skateboards. 105, czyli 105.
1: You can avoid them all by jumping, but you don't need to jump if you are on the tile that was created. 155 106 104 104 104
0: O, teraz mi się udało. No i teraz stoję sobie na
1: 105-3
0: 105-3, literką Q sprawdzamy, gdzie jesteśmy oraz wysokość również. No i teraz oczywiście one sobie tutaj jadą, znaczy już nie jadą. Teraz o, spadłem z tej...

tej platformy utworzonej, co jest bardzo przydatne czasami, zwłaszcza później, gdzie będzie można faktycznie przechodzić górą i mieć spokój od przeciwników. Oczywiście ta gra to też RPG, o czym pewnie już dużo z was wie, więc tutaj jest ważne, żeby jednak zabijać więcej przeciwników, żeby zdobywać doświadczenie. O, teraz będziemy... Wziąłem... Spacją atakujemy. O pewnych rzeczach jednak będę wspominał i powtarzał, żebyście wiedzieli,

Chyba to wszystko. I would like to in however these are the base well. Na tej desce, który tam jeździ, rozwala ten samochodzik. 33, 2. Ponieważ ja stoję wyżej. In this game. O, i tutaj mamy oczywiście, ten dźwięk oznaczał, że jest level up. When leveled up, your HP slightly increases. Dostajemy więcej zdrowia. Also get some level up points. I punkty, które możemy wydać. Czyli w zależności od tego, na którym levelu jesteśmy, dostajemy tyle punktów. Czyli im wyższy level, tym trochę więcej punktów dostajemy przy kolejnym. Level up. Stats up. Press L while in any stage to open this screen. Literką L. I tu mamy atak, defense, czyli obrona. Level up. Stitch current, stamp, stitch current value zero. Tak, czyli touch jest do używania różnych broni generalnie. To jest coś jak technology. I stamina, czyli od chodzenia. Tutaj oczywiście się męczymy, więc zużywamy staminę. I HP, czyli zdrowie. Okay, now. Czyli muszę rozwalić prawdopodobnie ten tutaj duży samochód, który jeździ.

Na szczęście on jest wolny, więc podążałem za nim po prostu. No i już jesteśmy przy końcu w zasadzie. Czyli tutaj musimy taki mix up. Czyli musimy robić to wszystko, czego się nauczyliśmy do tej pory. Po czym przejdziemy do właściwej rozgrywki. Tutaj schodzimy na dół. Przeskakujemy ściany. Tam już widzę samochodzik.

I teraz, jak słyszycie, otwiera się, przesuwa się ściana, która była zablokowana, te drzwi. I teraz możemy tu spokojnie, o, musimy jeszcze tu wskoczyć i wejść. Enterem oczywiście. Enter to klawisz do interakcji z przedmiotami. Tu musimy skakać. Tu mnie uderzyło, bo stąd wyjeżdżam.

0: Well, I all coin.
1: No i udało mi się przetrwać, chociaż powiem wam szczerze, że już umieram praktycznie. No tak, 14 zdrowia to nie jest zbyt dużo, ale ta broń przynajmniej jest trochę szybsza. Mam nadzieję, że tu mnie nic nie zaatakuje, bo

0: this seems to be the courtyard, but my gut's telling me there doesn't seem to be anything important here.
1: Że nic tutaj ciekawego nie ma, ale jednak jest tam kluczyk, który już słyszę.
0: Look, looks like the key to the science room is stuck to this tree. I'm not quite sure why it's stuck in a tree.
1: Dlaczego jest na drzewie, ale... Ale wziąłem ten klucz. Oczywiście muszę teraz wyjść z tej lokacji. Tam będą pewnie na mnie czekali przyjaciele, więc mam 11 zdrowia, co nie wróży nic dobrego. Dodam sobie punkty do ataku i do obrony.

0: This exit is connected to the northern building, but it can't be opened right.
1: Dokładnie, to jest prawdopodobnie to miejsce, do którego gdzieś ten klucz jest. Ja powiem szczerze, że nie znalazłem tego klucza i nie wiem, czy w ogóle on gdzieś jest. A tu już mamy schody i możemy się udać do kolejnej planszy, na kolejny level.
0: You've begun making your way upstairs to the second floor.

0: This looks like a warehouse. Just a bunch of damned cardboard boxes in my way, making things difficult for me.
1: Muszę jakoś spróbować sobie poradzić z tym. Może mi się uda. Co nie będzie takie łatwe. O, no właśnie. O, kurczę. No to niestety... No nie uda mi się. O, właśnie tak. No trafiło we mnie dwukrotnie. Tutaj trzeba szybko przebiec. I tu mamy oczywiście, jak umrzemy też. Nigdy nie powrócił ze szkoły. Tak. No jak widzicie, to łatwe nie jest. Spróbuję ostatni raz.
0: Not enough tech to equip this weapon.
1: O, niewystarczająca ilość tech, żeby użyć tej broni. Właśnie o tym mówiłem. O, tu nam lampa zabiła przeciwnika, ponieważ ci przeciwnicy skaczą prawdopodobnie do góry. No ja tu wolę nie skakać. Spróbuję jednak trochę popracować nad levelem.

0: I found the key to...
1: Tamta lokacja wcześniejsza, gdzie umarłem poprzednio, jest niewymagana, natomiast no, tam znajduje się lina, która ułatwia pokonywanie lamp, gdyż ma bardzo długi zasięg.
0: The first floor, northern building. Opening the door, Liren headed down the hall into the northern building. Liren, the connecting hall continues to the left of the stairs, so I'm not going to worry about starting the level at the far left this time. None of the doors in here appear to be locked. That's a little eerie, but I guess I don't have any choice but to look around.
1: Ta broń chyba odpycha trochę przeciwników, co jest wygodne przy atakowaniu. A, one skaczą i to jest problem, bo ta lampa zabija mi to. Więc ja nie dostaję za to punktów.
0: One 133.

0: Liren, why the hell is there only a drop teacup right the next to hear the entrance of this home economics room? Reckon it might be some good stress release.
1: Dlaczego stoi filiżanka z herbatą obok drzwi przy wejściu? No to jest... Ale ja wam powiem dlaczego. Dlatego. I teraz mam problem, bo pędzi w moją stronę bardzo sporo tych przeciwników i raczej nie uda mi się ich pokonać. Znaczy, będę próbował, ale

No i tym sposobem udało mi się zabić wszystkich. Level jeszcze nie wpadł. 116/135.

0: O, i dostaliśmy level akurat tutaj, co jest dość przydatne, bo w tym momencie...
1: Learn, there's a computer here.
0: O, tak. Tutaj mamy komputer i powiem wam szczerze, że to nie jest wcale takie dobre. Podniosłem sobie trochę... znaczy, powiem szczerze... Dodam trochę do tego... Do tech. Do tech raczej powinno się chyba mówić, więc... Technology. No nic, włączymy ten komputer, bo tutaj będę miał teraz bardzo nieprzyjemną sytuację, bo będzie bardzo dużo przeciwników. I w zasadzie to będzie na tyle. Ja jeszcze wam pokażę za moment... Oho, i tu się zaraz pokażę właśnie... Lampy! Nie wiem, jak uda mi się te lampy zniszczyć. Nie mam... mogę próbować w ten sposób, ale to będzie raczej niezbyt dobra metoda. Teraz drzwi mi się zamknęły, więc no nie jestem w stanie nic tu zrobić. Niepotrzebnie ten komputer uruchamiałem.
1: Preferences. Exit stage.
0: Exit stage. Tutaj nic mi się nie uda na razie zrobić. Natomiast nie będę teraz siedział i levelował, bo tutaj jest to wymagane, żeby levelować i to jest przydatne, żeby tutaj pójść trochę dalej. No, jak to w RPGach. Natomiast tak wygląda tłumaczenie. Jeszcze chcę wam pokazać, jak rozwiązali sprawę chociażby z samolotem czy z innymi planszami. Chcę wam pokazać rzeczy, których wam nie pokazałem chociażby w poprzednim podcaście, żebyście mieli dokładnie, jakby żebyście wiedzieli, o co chodzi z pewnymi mechanizmami w tej grze.
1: Stage one,
0: więc dlatego zrobimy tak, zmienię tylko... zmienimy tylko... tutaj możemy to zmienić. A, no cóż, muszę, tutaj brakuje w tej grze jednej rzeczy. Brakuje tego, żeby można było jakby zmienić sobie slot gry bez konieczności, bez tego, żeby zamykać grę. No nic. Load game.
1: One, learn, 2017/7/14, Friday, 20:42. And 59 seconds, 763. Would you like what skip? Data learn, total playing time, 212.
0: Tak, 212 godzin mam przegrane. No ale nieważne. Chcę wam pokazać kilka rzeczy, a mianowicie, nie wiem, czy dokładnie omawiałem to w poprzednim podcaście, natomiast na niektórych może to być przydatne, więc wolałbym o tym opowiedzieć. To bodajże było w planszy... drugiej.
1: Select to 2, the community center, to 3, fleeing in terror, to 4, to 2.
0: Sprawdzę tylko, gdyż tego nie pamiętam. Oczywiście tu wszystko jest przetłumaczone, więc jak mówiłem, cała gra.
1: Just received a letter.
0: Przewinę to na razie. No to zrobimy sobie, żeby mnie tu nic nie zrobiło. Okej. Okay. Musiałem tą lampę oczywiście rozwalić, żeby wziąć klucz. Żeby go wziąć, to musiałem tą lampę zniszczyć. I teraz te drzwi otworzymy. To plansza druga. No ja tutaj mam akurat już dość... sporo... Niewiele mi może coś zrobić w ogóle, ale no...

0: 403520/403520.
1: No tyle mam mniej więcej życia. Chcę tylko sprawdzić, co to było tutaj, bo nie do końca pamiętam.
0: 138. Big, small, speed, super.
1: Przyspieszę sobie troszkę kroku. Nie pamiętam, czy to było tutaj, czy w następnej.
0: No matter. They're a staple of the game anyway. No matter. Big Mind Red Stone Ball Super Red Super Sheriff Super Speed Drink

0: Czyli to chyba jest w następnej planszy jednak.
1: Well, if I press this switch, might stop those things from appearing, and maybe some other things will happen. I'll switch at 5012.
0: To wam chciałem pokazać i wyjaśnić wam troszkę bardziej, chyba dokładniej, bo nie jestem pewny, czy robiłem to w poprzednim podcaście, więc... Tak, tak, tak. Więc zrobimy to tutaj. Czyli jak używać kamery, czyli jak używać platform, co myślę jest dość istotne. Tu mamy pod literką D...
1: Object info. Switch at 5012. Total objects 1. Switch at 5012.
0: Czyli mamy przełącznik na...
1: Switch at 5012.
0: 5012. 12 to wysokość, czyli tam się muszę dostać. I w tym nam pomogą. Widzicie, skaczę i tutaj mam... Tu mam pod literką G, mamy kamerę. Jeśli przytrzymamy tą literkę, strzałkami możemy się poruszać i sprawdzać, co tam dalej jest. Do góry natomiast... Ten dźwięk oznacza, że nad nami jest platforma, więc kiedy skaczemy, uderzamy w nią. O, tu widzimy, że się kończy. Czyli idziemy tutaj. O, i teraz jeszcze jeden w prawo. O, dwa. I już tej platformy, która była nad nami, nie ma. Jest oczywiście platforma wyżej, ale to nas nie interesuje. Wskakujemy tu. I teraz nad nami jest kolejna platforma. I teraz patrzymy, gdzie ona się kończy. Po prawo? Nie. Po lewej jest. Jeden po prostu taki kwadracik, jakby to nazwać. W sensie jedno wolne miejsce na samym początku tutaj. I możemy tu wskoczyć spokojnie. I już jesteśmy na wysokości 6. Teraz widzimy, że tu mamy kolejną platformę nad nami. No więc musimy tam się przejść. O, i widzę, że tutaj już tej platformy nie ma. Więc podejrzewam, że muszę na nią wskoczyć. Już jesteśmy na 9. I tutaj wskoczymy w prawo, na kolejną platformę u góry. I jesteśmy już na wysokości odpowiedniej, natomiast... O, i tu słyszymy... Na dole, pod nami oczywiście, strzałką w dół sprawdzam na tą platformę, na której stoję. I mamy jedną wolną przerwę, więc tam możemy spaść, więc... Ustawiłem się na skraju tego wolnego miejsca, żebym nie spadł i przeskakuję na drugą stronę. I już jesteśmy po drugiej stronie. I tu mamy przycisk, który musimy kliknąć. I w tym momencie uaktywniliśmy przejście. Ale mamy tutaj... Taki tam mały rozgardiasz się porobił. Tu mamy monetki. No, nie mogę sobie trafić w tą lampę.
1: Water laser arrow cat spear needle needle laser water blade arrow shot.

Tam jeszcze lampa chyba jest jakaś, którą muszę. Ale to ona przyleci do mnie już. Idę w stronę drzwi. I właśnie... O! O! Już jej nie ma. Zaraz jeszcze wam pokażę inne rzeczy, które, o których też myślę warto wspomnieć przy okazji. O! Tam jeszcze mamy coś.

0: No i tak wygląda mniej więcej kamera, którą będziecie musieli posługiwać niejednokrotnie w tej grze, żeby dostawać się do różnych miejsc. Pokażę wam teraz jeszcze jedną rzecz.
1: Stage 12, stage 13, select 13-3, toward the sea. 13-4, Skyraiser maintenance.
0: Pokażę wam jeszcze jedno, co jest bardzo istotne.
1: Select stage, stage 9, stage 14, the bridge. Select 14-2, beyond the sea of flashes. 14-3, he continues to fly. 14-4, open war. At Crystal City, a red fighter jet flies across the sky. Something large that waits for a confrontation. Learn, these are my skies. Die and let me pass. Web laser jet missile FT missile.
0: Tutaj nawet widzicie altitude, czyli wysokość. Literką T możemy namierzyć cel.
1: Select Devil Guardian at 50.
2: Altitude 28.

0: Ja go nie mogę trafić rzeczywiście. On musi się świecić na czerwono z tego co wiem.
1: Five hundred forty.

0: Chyba skończyły mi się rakiety.
1: Laser, jet FT weapon carrier, jet missile,
0: a mogę go ostrzelać z karabinku?

0: Weblich FT weapon cat jet missile.
1: Just

It is possible.

0: Object Jet Missile Devil Guardian at 97.16 horsepower, 23% level 500.
1: 23% energii ma. Tu oczywiście te pikanie to jest, że jestem nad nim albo pod nim.
2: Altitude 25. Altitude 35. Altitude 17. Altitude 19.

0: Object Devil Guardian at 74.
1: One w niego nie trafiają z jakiegoś dziwnego powodu.

0: Missile Devil Guardian at 90-29 horsepower 3% level 500.
1: Oczywiście tu mnie ganiają różne ciekawostki.
2: Okay.

0: No i udało mi się jednak. Natomiast to jest dobre, że tutaj jakby macie samolot przetłumaczony w zupełności również, więc są oczywiście wszystkie teksty, które mówi komputer pokładowy. This is just the beginning. I will defend my town. Come at me, bastard.
1: The next stage has been unlocked. Select a stage. Stage 15. Battle for Christmas.
0: Więc jakby wszystko tutaj mamy zrobione po angielsku, nawet komputer pokładowy, który nam mówi wysokość i szybkość, z jaką lecimy. Mówi nam, gdzie znajdują się turbulencje w niektórych planszach, co też jest bardzo potrzebne. Chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz w Extras, która też jest przetłumaczona. Select extra, extra, library, red. Tu mamy bibliotekę z artykułami. Scene select. Watch the scenes played at the beginning of each stage. Czyli tu mamy scenki z każdej planszy. Mode select changes the enemy's strength. Tu możemy zmienić jakby tryb, to znaczy taki poziom trudności. Gold coin collecting. Tu jest do zbierania złota tryb. Power up center. Compress the fruits into juices and enhances your status. Czyli z owoce, które możemy zbierać albo kupować, grze możemy tutaj kompresować jakby w taką, jakby, jeśli mamy ich dużo. Weapon advisor. A specialist tells you what weapons you are. O, i to jest też fajne, że możemy się dowiedzieć od specjalisty takiego, od broni, który nam mówi o różnych broniach, gdzie one mogą być, albo daje nam wskazówki, gdzie możemy ich szukać, co jest bardzo przydatne. Jukebox. Listen to music tracks used in the game. Tutaj możemy słuchać muzyki i Game Center. Play mini games and compete with other players worldwide. Tu możemy sobie pograć takie minigierki. Na przykład, zaraz wam coś mogę zdemonstrować bardzo szybko. What do you want to do? Play. Show off. View. Check online. ID 9547. Select the game you number. Fire Survival. Fire Survival, czyli prawdopodobnie coś z ogniem. Number puzzle, czyli pewnie liczby, czego nie lubię. Stone 300, prawdopodobnie coś z kamieniami. Skyfight, czyli samoloty. Batting. Bread crusher. Batting. Batting. Batting. About. Batting. In this game, you have to hit things coming toward you using one of the hidden weapons, the home run bat. Czyli kij baseballowy, którym musimy odbijać rzeczy, które do nas lecą. Even if you do not have this weapon, it will be given to you, but only for this mini game. Your HP is fixed at 10,000, and your defense is fixed at 0. Various objects will come.

0: Please remember that the bat is made of metal. Batting.
1: Proszę pamiętaj, że kij jest zrobiony z metalu. No, co jest dość ważne, zaraz się dowiecie dlaczego. Udało mi się to odbić. Ach, ten dźwięk jest taki trochę mało wymiarowy, że tak się wyrażę. Ale udało mi się.

tutaj jest ogień, który później się pojawia. O, laser. Oczywiście pojawiają się już coraz szybciej te rzeczy. O, i coraz szybciej też lecą.

0: I tu musimy... Ojej. Musimy przeskakiwać przez ten prąd, który tam się pojawiał, bo on niestety... On niestety nie działa na... O, i dostałem z czegoś. Ten prąd nie działa na... O, dostałem z rakiety.
1: $8,000.

0: Oj, niestety ten prąd postanowił mnie, że tak powiem, unieszkodliwić. No i to by było 67 tysięcy punktów. Colon. What do you want to show off? Mogę wysłać oczywiście wyniki. What do you want to send? Weapon collect. Weapon garbage. The real legend of Freefall Master. Spirit Mass Hunter. Battler. Pitiff Battler. Colon. 7440 colon. 72 miejsce z tego co wiem. 72. What do you want to send? The real legend of what do you show off? Send your leave. Come back soon. Jest tutaj oczywiście bardzo dużo do roboty i mam nadzieję, że gra wam będzie się wam podobać tak samo jak podobała się wcześniej, o ile oczywiście graliście. Oczywiście mówię do tych, którzy już grali, bo ci, którzy nie grali, no to oczywiście zachęcam bardzo. Gra jest świetna i myślę, że bardzo ważne, żeby by w to zagrać, bo jednak mamy tą grę po angielsku. Oczywiście czasami zdarzają się błędy, to znaczy literówki, a także jakieś tam nieprzetłumaczone linie, nad którymi oczywiście Yukio z teamem pracuje, bo tam jest kilku ludzi, z tego co wiem, którzy robią te, tą angielską wersję. Natomiast zdecydowana większość, 99%, ośmieliłbym się powiedzieć, może 98% gry jest zdecydowanie przetłumaczone i jest to zrobione bardzo dobrze. Tłumaczenie co prawda nie jest za darmo, ale kosztuje tylko $5, co jest naprawdę ceną symboliczną i możecie ją dostać ze strony gry. Stronę umieszczę, z której możecie kupić to tłumaczenie, umieszczę ją w komentarzach, jeśli będzie trzeba, natomiast jest ona na audiogames.net, na forum, w dziale New Releases, tam jest temat Our Great Adventure i w pierwszym poście możecie znaleźć link zarówno jak i do gry, który od razu pobierze grę, tak i do tego, do kupna tego, że tak powiem, słownika, tego tłumaczenia, który wam się przyda, który umieszczamy w folderze data. I w zasadzie gotowe. Uruchamiamy grę i mamy grę po angielsku. Oby więcej takich projektów, bo czekaliśmy na to i czekaliśmy, natomiast mam nadzieję, że podcast się podobał. Chciałem w zasadzie uaktualnić tamtą wersję, więc jeśli nie będziecie czegoś wiedzieli, to niech ten podcast posłuży wam za uzupełnienie. Mam nadzieję, że pokazałem to, co mogłem, żeby mniej więcej w jakimś skrócie przedstawić sytuację, jak to wygląda obecnie. I cóż, zachęcam, bo gra jest świetna, ja dalej gram, powróciłem szczerze mówiąc do tej gry teraz, jako że mam to tłumaczenie, więc no jeszcze trochę zabawy przede mną, jako że, no jak mówiłem na początku, ja rozumiem sporo więcej w tym momencie niż rozumiałem wcześniej z tłumaczenia tego poprzedniego, tak, to znaczy tłumaczenia. Mówię tutaj o tym tłumaczeniu przy użyciu wszelkich Google Translate i tak dalej, bo to nie było po prostu zbyt poprawne. Mam nadzieję, że gry typu Shadowline doczekają się również takiego tłumaczenia i wtedy będzie naprawdę świetnie. No nic, z mojej strony w takim razie to wszystko. Czeka na was jeszcze za niedługo kilka niespodzianek i różnych podcastów właśnie ode mnie a propos tychże niespodzianek, więc macie na to czekać. Ten rok jest jakoś całkiem naprawdę dobry, jeśli chodzi o gry audio, więc jest co pokazywać i mam nadzieję, że jeszcze kilka ciekawych rzeczy tutaj zaprezentuję na łamach Tyflo Podcastu. W takim razie, no cóż, życzę miłej rozgrywki, dawajcie znać w komentarzach, jeśli będą jakieś problemy lub jeśli macie jakieś sugestie, zwłaszcza a propos syntezy, której użyłem. Myślę, że jest to dużo lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o gry, które są konkretnie po angielsku. Bo ten syntok, ja go oczywiście używam, ale wiem, że nie każdy preferuje. Więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim i cóż, do usłyszenia wkrótce.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry i ja znowu dzisiaj wracam do zapowiadania tego, co się w Tyflo Przeglądzie będzie działo. Dzisiaj jest, zdaje się, nas sześcioro. Jest Paulina Gajoch, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Hołysz, jest Robert Łabęcki, Michał Dziwisz.
1: Dobry wieczór.
0: I ja, czyli Tomek Bilecki. No i oczywiście jak zwykle zaczynamy od tego, co się dzisiaj będzie działo i jak zwykle o tym Robert.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Accessibility Reminder, przypominanie o dostępności dokumentów w formie komentarzy. Nathan Tech wydaje dostępne szachy. Usprawnienia w API JavaScript dla map Google. Accessibility Toolkit, aplikacja webowa zwiększająca dostępność sklepów internetowych. Nowe laptopy Della, gorzej dostępne dla niewidomych. Nowości w dodatkach do screenreadera NVDA. Będą małe newsy. Czytnik ekranu NVDA ze wsparciem dla Windows 7 do końca roku. Strzelanie z łuku może pomóc niewidomym w lepszej orientacji przestrzennej. Nowe pomysły na monitory brajlowskie. Nowy notatnik już w wersjach beta systemu Windows 11. Quiz.org, 15-latek stworzył aplikację do quizów śródlekcyjnych. Nawet jest dostępna. Bot muzyczny dla czatów w telegramowych grupach. Sporo nowości w słuchawkach na przewodnictwo kostne. Bardzo prosty i szybki notatnik wieloosobowy z szyfrowaniem end-to-end bez rejestracji.
0: I możliwe, że coś się jeszcze pojawi, ale zobaczymy. I na początku będzie troszkę nietypowo, bo Paulinę troszkę gonią obowiązki różne i prosiła, żeby jej newsy na początku pokazać. Zatem Paulino, że się tak wyrażę, ruszaj. Tak, czy macie zapowiadać newsy?
3: Wiesz co? Nie wiem, w sumie to chyba jakby dłużej zajmie.
0: Okay.
3: A po prostu też jestem dzisiaj na tyle chaotyczna, chciałam wejść na spotkanie, najpierw odpaliłam TeamTalka, później Teamsa, a później jak już się zorientowałam, że w sumie chcę wejść na Zooma, wcisnąłam Z i Enter i odpaliły mi się zdjęcia. Także, także nadążenie za mną dzisiaj będzie trudne. Co do tego, że będzie więcej newsów, no to już wiem, że będzie więcej newsów, bo nie wszystko zdążyłam umieścić na czas, żeby w headach było. Także lecimy. Pierwszy news i pierwsza kategoria newsów, jeśli chodzi o tyflowieści. Szwajcarski startup stworzył, a w zasadzie już chyba nawet stworzył, naramienną nawigację i wykrywanie przeszkód dla niewidomych. Jest to taka właśnie technologia znana z samochodów autonomicznych. Parę razy już chyba gdzieś tam się przewinął taki pomysł, ale jak można wyczytać z artykułu napisanego, jakby udostępnionego na Interi, który też jest w źródłach tego newsa, ten startup, który się nazywa Biped, nie wiem jak to się czyta, jakby na swojej stronie zachęca użytkowników niewidomych do zgłaszania się do testów tego. Także pewnie do nich na dniach napiszę. No bo co mi szkodzi w zasadzie. I właśnie poza... ma to działać tak, że na ramionach będziemy mieli te takie czujniki różne z kamerkami i tak dalej. I do tego będziemy mieli chyba na Bluetooth albo na jacka podpięte słuchawki. I w tych słuchawkach będzie nam piszczał dźwięk, który będzie nas oznajmiał o tym, gdzie mamy skręcić, żeby coś ominąć albo żeby gdzieś iść. Tylko nie wiem jak to dokładnie działa, bo właśnie czytam tylko takie polskie opracowanie na szybko. Ale generalnie jest to podobno lekkie, całkiem fajne, no i naszpikowane nową technologią, co mnie raduje, że gdzieś tam myśli się o nas w tych kontekstach, które dopiero się na rynku pojawiają technologicznych. Kolejny taki właśnie bardzo świeży news. Na targach CES 2022 został w kategoriach accessibility i wellness nagrodzony Orcam My Eye Pro. To jest kolejna wersja tego Orcamu, który możemy teraz nabyć się. Przy czym ta nowa wersja ma dwa mikrofony, chyba zamiast jednego, lepszy procesor i tam jest też asystent głosowy, dzięki któremu będziemy mogli mu wydawać komendy jakieś tam. Nie wiem, jak jest z językami i co to są za komendy, ale coś takiego jest, no bo też właśnie czytam na szybko, jak po prostu bardziej sygnalizuje to dla zainteresowanych.
1: Wziąwszy pod uwagę, że Orcam ma polską lokalizację, no to może, jeżeli nawet nie teraz, to się kiedyś tam doczekamy.
3: Właśnie też dlatego to sygnalizuje, że jednak ten Orcam na naszym rynku się pojawił, więc możliwe, że to dostanie.
4: Co ciekawe, a propos Orcama, Orcam stał się ostatnio troszkę bardziej mainstreamowym urządzeniem, niż to by się człowiekowi mogło wydawać, bo dotarł do mnie taki materiał z którejś z amerykańskich stacji radiowych, w której to Orcam był normalnie reklamowany. I nie jest to bynajmniej coś przeznaczonego tylko i wyłącznie dla niewidomych. Jest to stacja raczej mainstreamowa i oczywiście był reklamowany dla osób z problemami ze wzrokiem. Jeżeli ktoś nie potrafi czytać, to urządzenie przeczyta nam to za nas i zadzwoń się i tak dalej, i tak dalej. Takie coś się pojawiło, więc jak widać na tym amerykańskim rynku, to oni próbują gdzieś przebić nazwę i przebić markę. No, trochę bardziej niż tylko w naszych środowiskowych mediach.
0: I to ma swoje zalety. Tak mi się przynajmniej wydaje.
3: Bo też jak ktoś na przykład tego nie zna, niewidomy, to właśnie będzie mógł się w większej liczby miejsc dowiedzieć o tym.
0: To znaczy, nawet mi nie o to chodzi, bo podejrzewam, że ta poczta pantoflowa, tudzież te różne grupy działają, podejrzewam, nie wiem jak w Stanach, ale jeżeli będą to używały nie tylko osoby jakby niewidome jako takie, tylko na przykład rzeczywiście komuś się nie bardzo chce czytać, to sobie to kupi, bo tak, a przynajmniej będzie mógł to sobie kupić. Im więcej osób to kupi, tym możliwe, że to będzie po prostu tańsze, bo cały problem, jak wiadomo, urządzeń dla niewidomych z ich ceną polega na tym, że po prostu tych urządzeń produkuje się bardzo mało i całe koszty testowania, wdrażania, produkcji i tak dalej, projektowania rozkładają się potem na bardzo małą liczbę urządzeń końcowych.
1: Ale wiecie, też jeszcze poza tym wszystkim to takie reklamowanie w mainstreamowych mediach pomaga z pewnością odnalezienie takich urządzeń przez osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoje życie jako osoby niewidome. Także to właśnie to może być też.
0: No miejmy nadzieję, że to przyniesie jakiś wymierny efekt, ale zobaczymy.
3: Tak, coś jeszcze tu miałam powiedzieć. Aha, że ma też lepsze czytanie inteligentne, czyli podejrzewam, że więcej takich istotnych informacji jest w stanie wyłowić i nie podrzucać nam jakichś krzaczków, śmieci czy czegoś takiego ze zdjęć, które źle się rozpoznało. No, tak wyczytałam na szybko, czyli pewnie to jest jakaś na bazie słownika taka szybka selekcja. Ale to nie wiem, będziemy się dowiadywać.
0: No ciekawe, co będzie z nazwami własnymi, tak? Które trudno, żeby wszystkie uwzględnić w słowniku.
3: Tak. Znaczy ja nawet nie wiem, czy to jest słownik, to jest moje przypuszczenie tylko. Kolejny news. Powstało coś takiego jak Accessibility Toolkit. To jest taka jakaś chyba nakładka na sklepy internetowe uruchomione na platformie Shopify. I to jest nakładka, jak sama nazwa wskazuje, mająca nam poprawić dostępność. Z tym, że jakoś tak z opisu wychodzi na to, że jakby tym, co tam będzie zrobione steruje człowiek i człowiek to robi całkowicie, więc może to jest po prostu nakładka dająca firmie dostęp do strony i później ktoś tym zarządza. Nie wiem, jak to tam działa.
1: Znaczy, no tam są, jest wymienionych kilka rzeczy, typu jakieś wyróżnione tytuły, wyróżnione linki, tak, ale tam jest jedna bardzo ważna też rzecz, mianowicie dostęp do CSS-a własnego. I tu można sporo zrobić, natomiast no ja zawsze mam taki trochę problem z tymi nakładkami i to zresztą wiele osób ma ten problem, bo pytanie, no na ile nam to dostępność zapewni. Ja mam nadzieję, że to nie jest tak reklamowane, bo to, Paulino, się wczytywałaś na pewno bardziej w opis tego, bo ja tylko sobie na to zerknąłem. I mam nadzieję, że to nie jest reklamowane jako remedium na wszystkie bolączki dostępnościowe, no bo na przykład jak sprzedawca nie uzupełni grafik zdjęć produktu o teksty alternatywne, no to ta nakładka za niego tego nie zrobi.
3: Znaczy, to jest bardziej reklamowane jako taka, jako taki start we wdrażanie, jakby w sensie w uwzględnianie klientów z niepełnosprawnościami w naszą grupę odbiorczą. To nie było chyba aż tak akcentowane, że wow, dzięki temu będziesz miał wszystkie problemy z głowy i tak dalej. A o tym, że to robi człowiek, to mam takie wrażenie, bo gdzieś tam właśnie mi się przewinęło w opisie, że jakby my to dla ciebie zrobimy i jesteśmy dostępni cały czas na jakieś tam twoje pytania, sugestie i tak dalej.
1: Inna rzecz, że Shopify to zdaje się, czyli ta platforma e-commerce, bo to jest też taka usługa,
3: tak.
1: To ona, tę dostępność wcale nie ma takiej złej tej dostępności. To całkiem nieźle tam wygląda.
3: Sprawdzałam jakiś tam losowy sklep z rzeczami dla dzieci i to pod względem dostępności nie było aż takie złe w sumie. Ale wiadomo, że fajnie, że coś takiego powstaje. Tutaj mamy text to speech, odwracanie kolorów, zmniejszanie, zwiększanie czcionki. Tryb skali szarości, podświetlanie linków, podświetlanie tytułów. Jakby zestaw narzędzi do personalizacji, przyjazne telefonom, łatwe do zainstalowania. No coś takiego po prostu sygnalizuje, że istnieje, bardziej niż jakoś bardzo to reklamuje, bo nawet nie wiem właśnie, czy to jest automatyczne, czy to bardziej jest przez nich robione, jak to tam działa dokładnie, ale po prostu sygnalizuje, że coś takiego istnieje. Boty do Telegrama. Znalazłam dzisiaj kilka ciekawych botów do Telegrama. Będą linki w komentarzach do tych wszystkich botów. Pierwszy bot, najprostszy do opisania, bot, w którym jakby jego zadaniem jest rzucanie monetą. No i możemy napisać do niego /coin i nam wyjdzie, czy jakby awers czy rewers monety się wylosował. Bot do tagowania osób w grupach, w czatach, czyli na przykład jakby subskrybujemy sobie powiadomienia o jakimś tagu albo na prywatną wiadomość, albo właśnie w tym czacie, żeby nam bot wysyłał wzmianki. I na przykład, nie wiem, subskrybujemy sobie tag na jakikolwiek prawnik na przykład. Jak ktoś napisze hasz prawnik na czacie, no to w zależności od naszych subskrypcji albo dostaniemy prywatną wiadomość, albo dostaniemy wzmiankę. Żeby dostać prywatną wiadomość, no to musimy napisać do tego bota. I podejrzewam, że to działa tak, że po prostu on sprawdza, jakie są grupy dostępne wspólne dla nas i gdziekolwiek by się ten dany tag subskrybowany przez nas pojawił, no to on będzie nam wszystko to przysyłał na prywatną wiadomość.
1: Czyli to no. Po prostu się może przydać, jeżeli mamy jakieś takie duże kanały, jesteśmy w różnych tam telegramowych kanałach o dużym natężeniu ruchu i nie grupach i nie czytamy tego wszystkiego, bo się po prostu nie da, bo jeszcze coś musimy robić w życiu i chcemy sobie to jakoś tak w miarę sensownie filtrować, żeby coś ważnego nam nie umknęło, tak? To takie boty mogą się do tego przydać.
3: Tak. No i właśnie, żeby publicznie w czacie to zrobić, no to wpisujemy w czat komendę do tego i nam się wzmianki wysyłają. Fajna to jest rzecz też, jeżeli na przykład coś jest nie tyle aktywne, a po prostu nie, no nie jest dla nas na przykład jakkolwiek ważne, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy w jakiejś grupie projektowej programu, który jest kompletnie niedostępny i ludzie sobie o nim gadają, ale że deweloper odpalił testy dostępności, no to napisze od czasu do czasu coś do testerów dostępności. No i tylko to nas obchodzi na ten moment, bo co z tej reszty wiadomości, jak i tak nie odpowiem nic, bo na razie jest program całkowicie niedostępny, no to po co mam to wszystko czytać, nie? No i właśnie po to jest ten bot. Bot do ochrony prywatności to jest bardzo ciekawe, ale nie zdążyłam tego przetestować. On ma kilka funkcji, które są może trochę nie tylko do ochrony prywatności, ale też sprzyjają łamaniu różnych regulaminów, ale poczytajmy sobie, jakie te funkcje są. Pisanie ukrytych wiadomości, które są możliwe do odczytania przez wybrane osoby. Czyli jest czarna lista i jest biała lista też, że można napisać wiadomość, która jakby albo będzie czytana tylko przez dane osoby, albo nie będzie widziana tylko przez dane osoby. Można wysyłać wiadomości ze spoilerem, czyli tak jak mamy na przykład na Discordzie, że możemy jakąś część wiadomości oznaczyć jako spoiler i ona się nie wyświetla od razu. Napisać do kogoś prywatną wiadomość wewnątrz grupy, nie wiem po co, ale okej. Jakby ukrywanie tego, co się napisze przed moderatorami i administratorami danej grupy. Zabezpieczanie prywatnych wiadomości przed przekazywaniem dalej. I tyle. Bardzo mnie ciekawi, jak te funkcje są realizowane, ale mówię, nie miałam czasu tego przetestować, więc tylko sygnalizuję, że istnieje. Link jest w komentarzu. Bot kolejny do transkrybowania wiadomości głosowych. Nie wiem, czy działa w grupach, ale u mnie w czacie zadziałał. Niestety nie jest po polsku. Mogę sprawdzić.
1: Czyli polskiego teraz języka też nie rozpoznaje.
3: Tak, nie rozpoznaje. Właśnie o to mi chodziło. Aha. Już poczytam, jakie to są języki. Change transcribe language. Okej. I mamy tak. Portugalski, rosyjski, wietnamski, hiszpański, kataloński, francuski, chiński, angielski, niemiecki, turecki, włoski. Polskiego na ten moment nie ma. Testowałam po angielsku. Powiedziałam w wiadomości głosowej I'm testing you now. I dostałam odpowiedź jakby I'm testing you no know. Nie wiem, może to źle powiedziałam, a może to niezbyt dobrze działa. Też nie wiem, na jakiej usłudze to jest oparte. ale generalnie bot właśnie wysyła dwie wiadomości. Jedną, że zaczyna transkrypcję, drugą z treścią wiadomości, więc trochę jest z tym spamu, ale jeżeli mamy grupy angielskie czy też inne, no w każdym razie nie polskie, które wysyłają dużo wiadomości głosowych, a są ludzie, którzy ich nie lubią, no to jeżeli ten bot działa w grupach...
1: Albo nie mogą ich odtworzyć, albo nie bo mogą po prostu ich nie słyszą.
3: Tak. No to właśnie ta transkrypcja się nam przyda, żeby wszyscy mogli komfortowo używać tych grup. Jeszcze jeden bot muzyczny do Telegrama, który wspiera odtwarzanie z YouTube'a i z linków wideo i chyba audio też, który właśnie ma nam puszczać muzykę do tła w wideoczatach w grupach. On ma komendy, administrator jest w stanie tym sterować, jest głośność, przewijania chyba nie było, jest pobieranie, ale załóżmy, że to jest pobieranie z linków, żeby nie było. I cóż, jest też możliwość po prostu wyłączenia tego, zatrzymania, takie podstawowe komendy, no ale jeżeli ktoś potrzebuje do tła, no to jest taki bot. I przechodzimy teraz do ostatniego mojego newsa. To jest coś, co znalazłam przez przypadek i właśnie przez to w sumie tutaj przyszłam, bo miałam otworzyć sobie terminarz moich na sesję wszystkich egzaminów, ale przez przypadek weszłam na Product Hunta. Jak już stwierdziłam, że weszłam, to zobaczę, co tam jest nowego. I znalazłam właśnie to, czyli notatnik, taki jakby jak Google Docs albo Office 365, ten chmurowy. Tylko, że tam jest szyfrowanie end-to-end i jedno pole edycji, takie po prostu zwyczajne wielowierszowe, w którym wiele osób może pisać tekst.
1: Czyli coś takiego jak Etherpad na przykład.
3: Takiego.
1: Bardziej, bo ja sobie zajrzałem do tego notatnika i on niestety, to nad tym ubolewam, ale to jest jedyna jego wada, moim zdaniem. On nie pozwala na żadne formatowanie tekstu, nawet Markdown.
3: Tak, żadne. To nie ma nic. To jest proste, prostolinijne. Mam wejść, wcisnąć przycisk New Document i już mam pisać. Tu nie ma żadnych innych funkcji. I właśnie to szyfrowanie end-to-end może być dla kogoś zaletą, bo nic nie wycieknie.
1: Pierwsza linijka tekstu jest tytułem strony, to jeszcze tak warto wspomnieć.
3: Tak, ale dla kogoś innego może być wadą, dlatego że jak wszyscy, którzy współpracują nad danym tekstem, zamkną okienko przeglądarki tudzież po prostu kartę, to ten tekst znika. Jego już nie ma nigdzie. Ale jeżeli na przykład nie chcemy się nigdzie rejestrować, chcemy przez po prostu nie 3 minuty tworzyć Google Docsa, czekać aż się wszyscy na przykład pologują, zmieniać uprawnienia do pliku i tak dalej, tylko po prostu wejść, wysłać linka i pisać, no to jest całkiem fajna sprawa. I cóż, z tego co wiem, to ta kolaboracja przebiega bez żadnych zakłóceń. Ja pisałam sobie w jednej linii, ktoś w innej, wszystko śmigało. Więc zachęcam do testowania. Całkiem fajne po prostu, bo też Google Docs na przykład ma coś takiego, że ma trochę inne zasady nawigacji po tekście, trochę jest mniej responsywny. Czasami te powiadomienia, znaczy nie powiadomienia, tylko obsługa czytnika ekranowego się wyłączy, trzeba ją włączać osobno. A to jest po prostu 5 sekund roboty, wejść na stronę, zrobić new document, wysłać linka i już piszemy. Także tyle moich newsów, dziękuję. I może od razu się pożegnam, bo już gonię do innych obowiązków.
0: No to dzięki, Paulino. A my w takim razie przechodzimy do newsów pozostałych. Ja bym najpierw chciał zacząć od czegoś, czego też nie było w newsach. Natomiast moim zdaniem jest to o tyle fajne, że to się jeszcze może przydać w trakcie tej audycji, bo chodzi o sterowania głośnością Zooma. No bo Zoom nie ma swojej regulacji głośności. Można teoretycznie sterować głośnością Zooma z regulacji głośności systemowej, no bo teraz od już Windowsa chyba 7 można sterować głośność każdej aplikacji osobno. Natomiast problem polega na tym, że to nie zawsze działa. No i okazuje się, że no właśnie z Zoomem to tak czasem działa, czasem nie. I do tej pory zastanawiałem się, kiedy to działa, kiedy to nie działa. I okazuje się, że aby sterować głośnością Zooma, to zanim się połączymy na Zoomie, ta głośność Zooma musi być ustawiona na 100%. Co nie zawsze da się zrobić, dlatego że jeżeli się teraz na przykład rozłączę z Zooma, no to ta głośność Zooma w pewnym sensie znika. Więc trzeba się połączyć na Zoomie, ustawić głośność na 100%, jeżeli ktoś ma oczywiście inną głośność, potem się rozłączyć, znowu połączyć i można już tę głośność regulować. Także nie jest to może jakoś, no nie jest to najwygodniejsze, ale no, jeżeli komuś się przyda, no to fajnie i no, miejmy nadzieję, że...
4: Czym ty to robisz? Czy ty to robisz mikserem głośności?
0: Mikserem
4: Windows
0: głośności
4: Air, Extended Wall, czy z menu Start z Windowsa 10, z tej aplikacji ustawienia, tam gdzie można kartę dźwiękową też ustawić i...
0: Nie, mikserem głośności wejście. Wchodzę w menu kontekstowe na karcie dźwiękowej, otwórz mikser głośności i tam...
4: Pytanie, czy z tej drugiej opcji by się dało skorzystać, tej takiej już nowszej, Windowsowej, w ustawieniach tam, gdzie się ustawia kartę, wejście, wyjście i tak dalej.
0: Trzeba by rzeczywiście zobaczyć, bo może w każdym razie...